0: z Donaldem Trumpem i nakłonić go do zakończenia tej wojny.
1: I to się wydaje najbardziej skutecznym, najbardziej możliwym, bo ingerencja w zakres podatkowy jest maksymalna. My obniżyliśmy te zakresy do absolutnego minimum, jeżeli chodzi o akcyzę, jeżeli chodzi o VAT, jeżeli chodzi o sztywną marżę, jeżeli chodzi o cenę maksymalną. Więc państwo ze swojej strony robi absolutne maksimum, żeby te ceny obniżyć.
0: Z kolei olej napędowy jest dziś tańszy o 4 grosze. Za litr diesla zapłacimy maksymalnie 7 zł i 98 groszy.
2: To są aktualności jedynki.
0: To była jedna z największych akcji wymierzonych w internetowych oszustów. Giganci technologiczni tacy jak Meta, Google czy Adobe oraz m.in. FBI i amerykański Departament Sprawiedliwości doprowadzili wspólnie do zamknięcia 3 700 000 kont, stron i grup na Facebooku i Instagramie wykorzystywanych przez przestępców.
3: Organy ścigania potwierdziły aresztowanie 28 osób, a także uratowanie 117 osób, które padły ofiarą handlu ludźmi i były przetrzymywane wbrew własnej woli w ośrodkach w Ganie, skąd prowadzono przestępczą działalność. W październiku przedstawiciele policji z kilku krajów oraz wielkich firm technologicznych spędzili tydzień w Londynie, współpracując nad wykryciem i likwidacją internetowych sieci oszustw działających w Nigerii, Ganie i sąsiednich państwach. Oszuści podszywali się na Facebooku i Instagramie głównie pod obywateli Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a część osób zaangażowanych w ten proceder sama była ofiarami handlu ludźmi, przetrzymywanymi wbrew własnej woli. Usunięto miliony fałszywych kont, aresztowano 28 osób, a firmy zapowiadają, że planują powtórzyć tego typu wspólną operację. Komunikat opublikowany w serwisie informacyjnym firmy Meta określa to przedsięwzięcie mianem pierwszej wspólnej akcji wymierzonej na szeroką skalę w przestępcze sieci zajmujące się oszustwami w regionie Afryki Zachodniej oraz według Mety największej tego typu operacji w historii. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Po chłodnej nocy z przygruntowymi przymrozkami na południowym wschodzie Polski środa zapowiada się raczej deszczowo. Przelotnie popada przede wszystkim na północy i wschodzie, a w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 9 do 15 stopni.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Marek Klapa, dzień dobry.
4: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie pana Marka Wielgo z rynku pierwotnego.pl, rynekpierwotny.pl, ekspert do spraw nieruchomości. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Trzeci kwartał za nami, te dane już właściwie spłynęły z rynku. Można zerknąć na to, jak w tym minionym kwartale zachowywał się rynek pierwotny, jeśli chodzi o nieruchomości. Czy można wskazać jakąś tendencję, jakiś charakterystyczny punkt, który wyróżnia właśnie ten trzeci kwartał od pozostałych?
6: Spróbuję spojrzeć na sytuację na rynku oczami kupujących, bo myślę, że Te informacje mogą ich zainteresować. Więc tak, po pierwsze, w dalszym ciągu oferta jest bardzo duża, w niektórych miastach wręcz rekordowa. Mhm. Sprzedaż wzrosła w trzecim kwartale, ona była lepsza zarówno jak w drugim, jak i w pierwszym, który był bardzo dobry. Więc pewnie potencjalnych nabywców dopinguje być może, no oczywiście ta duża oferta, no i być może te groźne pomruki z rynku kredytowego, czyli zapowiedzi, że prawdopodobnie wzrosną ceny kredytów. One już minimalnie wzrosły, nawet bez podwyżek stóp procentowych. Niemniej no, to może być takim bodźcem dodatkowym. Tak lepiej jeszcze, dopóki mam zdolność kredytową, kupić mieszkanie. Plus oczywiście spodziewane wzrosty kosztów budowy i tak dalej. To wszystko będzie miało wpływ na ceny mieszkań. Ale to, na co ja od dawna zwracam uwagę, to jest szybko kurcząca się oferta mieszkań najtańszych. Bo wzrosty średniej ceny metra kwadratowego, one zwykle wynikają z dostarczania na rynek przez deweloperów bardzo drogich mieszkań. No, przykładowo w Warszawie we wrześniu było to ponad 21 tysięcy za metr kwadratowy. Wskutek tej właśnie zwiększenia oferty bardzo drogich mieszkań wzrosła średnia cena metra kwadratowego. Ona już się znowu zbliżyła do poziomu 20 tysięcy.

0: już kilka miesięcy temu wydawało się, że ten próg przekroczy taką psychologiczną barierę, ale no, okazało się, że w kolejnych miesiącach więcej na mieszkań trafiało stosunkowo właśnie takich tanich, czyli w okolicach powiedzmy 15-16 tysięcy za metr kwadratowy. Ale znowu wrzesień przyniósł wzrost oferty tych właśnie bardzo drogich mieszkań. W związku z tym wzrosła średnia cena metra kwadratowego, zresztą z podobnego powodu także w Trójmieście i w Poznaniu, plus 2% w skali zaledwie jednego miesiąca. Ale to, co może właśnie niepokoić kupujących, to właśnie kurcząca się oferta najtańszych mieszkań. Ja przyjąłem, że w takich miastach jak Warszawa, Trójmiasto czy Kraków tanie mieszkanie, to może zabrzmi głupio, ale no do 15 tysięcy za metr kwadratowy, umówmy się, że to są relatywnie tanie mieszkania jak na te metropolie. I w Warszawie oferta takich właśnie mieszkań skurczyła się tylko w ciągu
1: dolna
0: jednego miesiąca.
1: Dolna część przedziału, tak na dobrą sprawę.
0: O 6%. Takich mieszkań wciąż jest jeszcze ponad 4 tysiące w ofercie firm deweloperskich, no ale no, skurczyła się tylko w ciągu jednego miesiąca. Z podobną sytuacją mamy w Trójmieście i w Poznaniu. Tam też spadki tej oferty najtańszych mieszkań. W Poznaniu ja przyjąłem poziom dużo niższy, 12 tysięcy za metr kwadratowy. No bo jednak Poznań, Łódź i Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia to troszkę inna liga. W związku z czym to powinien być taki bodziec, tak, że ta poprzeczka cenowa idzie w górę nieubłaganie. Nawet jeżeli mówimy o stabilizacji średnich cen metra kwadratowego, to trzeba mieć na uwadze, że te najtańsze mieszkania, ich po prostu jest coraz mniej. Deweloperzy wprowadzają oczywiście kolejne inwestycje, kolejne mieszkania, no ale te nowe mieszkania są już, no już są coraz droższe z uwagi na właśnie rosnące koszty budowy, ceny działek, kolejne regulacje, które też mają wpływ na koszty budowy, no bo za chwilę jeszcze takich inwestycji nie ma, ale za chwilę będą z obowiązkiem budowy schronów. To też będzie taki czynnik kosztotwórczy, a w rezultacie również cenotwórczy. Więc widać pewien pośpiech. No a poza tym w ofercie firm deweloperskich mamy bardzo wyjątkowo duży, jeszcze tak dużego już dawno nie było, odsetek mieszkań gotowych. Tak? Czyli nie kupujemy dziury w ziemi, kota w worku, czy jak tam to zwał, tylko po prostu możemy pójść, obejrzeć gotowe mieszkanie, zobaczyć jak wygląda okolica. To jest niewątpliwie dla wielu osób duży pozytyw. Dla tych, którzy najmują mieszkania, to też jest ważne, bo wchodzą praktycznie do gotowego mieszkania, skracają swój czas najmu. W związku z czym ta sprzedaż wzrosła, zobaczymy jak będzie w czwartym kwartale, bo jednak no, tutaj są już jakieś zapowiedzi podwyżek stóp procentowych.
1: Do tego przejdziemy, obiecuję. Obiecuję, natomiast chciałem jeszcze zapytać pana o jedną rzecz, bo zwrócił pan uwagę na kwestię cen związanych, przepraszam, na kwestię oferty, że ta oferta jest duża i faktycznie mówimy o dużej ofercie, ale ona się kurczy od dołu. To jest w ogóle też ciekawe, że to też mówi bardzo dużo o naszych możliwościach finansowych. Czyli jeżeli już coś wybieramy z tej oferty, to w pierwszej kolejności jednak klientów znajdują te mieszkania, powiedzmy sobie, z tego dolnego pułapu, ale już te ze średniego dużo trudniej.
0: Ze średniego też znajdują, no ale wiadomo, te najtańsze, najatrakcyjniejsze, najszybciej znikają z rynku. Zresztą ja również zbadałem, jak wyglądała sytuacja we wrześniu pod kątem zdolności kredytowej przeciętnie zarabiających gospodarstw domowych i weźmy takich singli na przykład. Przyjąłem, że powiedzmy taką przepustką na rynek mieszkaniowy jest dochód przynajmniej 6 tysięcy złotych na rękę. W związku z czym no, okazuje się według analiz Rankomatu, który mierzy średnią zdolność kredytową na podstawie ofert 10 banków, ta zdolność singli nie zmieniła się we wrześniu, natomiast za te same pieniądze niestety oferta mieszkań już niestety się kurczy. Tak, czyli to widać, że te 500 tysięcy z kawałkiem, które przy założeniu, że jeszcze singiel ma 20% wkładu własnego, to już zaczyna powodować, że za te pieniądze ta oferta zaczyna być coraz mniejsza. Więc ja przypuszczam, że te osoby, które myślą poważnie o zakupie mieszkania, no muszą jakby pewnie przyspieszać decyzję. Nie dlatego, że brakuje mieszkań na rynku, tylko dlatego, że tych najtańszych mieszkań jest mniej. Oczywiście są wyjątki. Znaczy nie we wszystkich miastach mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją, bo przykładowo na Śląsku czy w Łodzi ta oferta mieszkań relatywnie tanich jest wciąż bardzo duża. Tam wciąż jest w czym wybierać.

0: a ta oferta najtańszych mieszkań nie kurczy się. Na przykład w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii ona wzrosła nawet do ponad 7 tysięcy mieszkań z ceną poniżej 12 tysięcy za metr kwadratowy. No ale z drugiej strony no, mówimy o rynkach, w których no, po prostu jest trudniej o stabilną, dobrze płatną pracę, więc popyt największy jest oczywiście tam, gdzie niestety ceny mieszkań są najwyższe.
1: No dobrze, to teraz spójrzmy na prognozy ekonomistów i makroekonomistów, którzy przyglądają się też perspektywom polskiej polityki pieniężnej oraz ścieżce inflacyjnej. I oczywiście taką projekcję inflacji poznamy dopiero w listopadzie, ale już widzimy, co działo się we wrześniu, chociażby za sprawą drogich paliw. Teraz mamy pewne uspokojenie, CPN zadziałał. No ale jednak to widmo podwyżek stóp procentowych jest i ono wybrzmiało również podczas konferencji prasowej prezesa NBP profesora Adama Glapińskiego. A zatem pytanie do pana, czy nie ma tutaj takiej obawy po stronie rynku nieruchomości? Mówimy tutaj o tym rynku pierwotnym. No, czy znajdą się chętni i czy nie będzie tak, że jednak no, kupić mieszkanie będzie trudniej?
0: To znaczy oczywiście obawy o wzrost stóp procentowych są, ale też pamiętajmy, że większość Polaków korzysta z kredytów o okresowo stałej stopie procentowej, czyli takiej zagwarantowanej na 5 lat. Mhm. Potem się oczywiście może zmienić i tutaj banki reagują troszkę inaczej, nie w oparciu o stopy procentowe, tylko jakby przewidywania dotyczące sytuacji na rynkach finansowych. I szczególnie w sierpniu widzieliśmy wzrost, nie wszystkie banki, ale niektóre banki no, podniosły poprzeczkę dla kredytobiorców, szczególnie dla rodzin z dziećmi, dla par, w związku z czym o ten kredyt już było trochę trudniej. Ale z drugiej strony mamy sytuację na rynku w większości przynajmniej metropolii, bo tutaj wyjątkami są Warszawa i Trójmiasto, w których ta oferta wciąż jest bardzo duża i nie należy specjalnie przywiązywać się do cen publikowanych przez deweloperów w cennikach, dlatego że deweloperzy są oczywiście gotowi na ustępstwa. Niedawno byłem w Poznaniu i z okna pociągu widziałem taki billboard jednej z firm deweloperskich, która mówiła, że wręcz zachęcała do negocjacji. Tak? Przyjdź i negocjuj cenę. Czyli deweloperzy są otwarci na rozmowy. Pewnie można liczyć na jakieś opusty, na różnego rodzaju gratisy, tak, w postaci miejsca parkingowego czy komórki lokatorskiej tej przysłowiowej. No ale przede wszystkim chodzi o ceny. Polityka niektórych firm deweloperskich jest bardzo, wręcz powiedziałbym, zaskakująca, bo w ubiegłym miesiącu jedna z firm deweloperskich obniżyła ceny o 20%. Czasami tak jest, ponieważ firmy deweloperskie szczególnie pod koniec kwartału chcą swoje wyniki sprzedażowe poprawić. Szczególnie te firmy giełdowe.
1: I cena czyni cuda.
0: I liczą na wzrost sprzedaży. I tak było zresztą w czerwcu, tak było we wrześniu, końcówka roku, końcówka kwartału, obniżki cen, po czym wracały, ta firma wróciła do poprzedniego poziomu i pewnie sytuacja powtórzy się znowu w grudniu, bo to też jest taki okres, w którym deweloperzy są szczególnie tutaj, zamykają niektóre projekty, też chcą swoje wyniki sprzedażowe poprawić. Więc ja osobiście, tutaj oczywiście są zdania podzielone, są tacy, którzy twierdzą, że być może ten czwarty kwartał przyniesie lekkie schłodzenie sprzedażowe. Ja jestem, przypuszczam, że jednak ta duża pula gotowych mieszkań, olbrzymia konkurencja na rynku, plus no właśnie różnego rodzaju akcje promocyjne, które końcówka roku zawsze obfitują, ten przysłowiowy Black Friday na przykład, spowoduje, że chętni na kupno mieszkań będą. No a co będzie w przyszłym roku, tu już będziemy chyba mówili o efektach podwyżek stóp procentowych. Zobaczymy, natomiast myślę, że jeszcze ta końcówka roku będzie dość gorąca na rynku mieszkaniowym. Ci, którzy mogą sobie pozwolić, mają zdolność kredytową, będą starali się jeszcze zdążyć kupić mieszkania po tych atrakcyjnych cenach, wykorzystując bardzo dużą ofertę, która akurat we wrześniu wzrosła, bo deweloperzy w ogóle w trzecim kwartale wzrosła, bo deweloperzy wprowadzili na rynek więcej mieszkań niż sprzedali. No, wyjątkami była Łódź i Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia. To są metropolie, w których mamy do czynienia z ogromną nadpodażą mieszkań. Tam ta oferta wystarczyłaby na 2 lata sprzedaży w tym obecnym tempie. Czyli mówimy, że to jest rynek

0: kupującego. Ale tam już jest hamowanie. Być może również przyszły rok przyniesie hamowanie w innych miastach. Również dlatego, że o tym się jeszcze nie mówi na rynku, ale największe problemy ze sprzedażą mają mniejsze firmy. Ci giełdowi potentaci mają budżety marketingowe, reklamowe i mogą po prostu się promować na rynku, a pamiętajmy, że w sytuacji, kiedy mamy otwarte ceny i każdy może sobie sprawdzić, za ile deweloperzy oferują mieszkania, to spowodowało, że liczba zapytań w ogóle, sygnałów zakupowych, czyli jak to mówią marketingowcy, tak zwanych leadów, bardzo się skurczyła i w tej chwili deweloperzy mają problem, w jaki sposób wyróżnić się na rynku, tak? Bo już ludzie przestali dzwonić, przestali pisać maile, każdy sobie sprawdza w internecie i odzywa się już tylko do tych firm, które no, są jakby zainteresowani projektami, tak? Więc ci mniejsi deweloperzy są w dużo trudniejszej sytuacji i oni być może będą, niektórzy być może będą rezygnowali z działalności deweloperskiej albo sprzedawali swoje biznesy, no i będziemy mieli do czynienia chyba z taką przyspieszoną konsolidacją na rynku.
1: To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Też ta różnica pomiędzy ceną ofertową a ceną transakcyjną, o której pan wspomniał, zapewne ta różnica, te nożyce są inne w przypadku dużych miast i w przypadku mniejszych aglomeracji. Zupełnie inaczej to wygląda w przypadku dużych firm.
0: W przypadku poszczególnych projektów, bo to też pamiętajmy, że projekt projektowi nierówny.
1: No właśnie, czy możemy jakąś generalną tutaj informację podać, jeżeli chodzi o te nożyce?
0: No, ostatnio zaczęliśmy publikować w rynku pierwotnym, w naszych komunikatach prasowych medianę, bo mediana jest chyba cen, czyli taka wartość środkowa jest taka bardziej zbliżona takiej no, przeciętnej ceny. Czyli mówimy o mediana, to jest cena poniżej której, powyżej której jest tyle samo mieszkań. Tak? I ta mediana, szczególnie w takich miastach drogich jak Warszawa, znacznie się różni od średniej. Tak? Mamy średnią na poziomie blisko 20 tysięcy za metr kwadratowy i medianę 17,5, czyli poniżej 17,5 jest tyle samo mieszkań, co powyżej 17,5. Natomiast w miastach takich jak Łódź na przykład, czy Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia, gdzie nie ma tej takiej bardzo dużej rozpiętości, bo w Warszawie mamy do czynienia z cenami od powiedzmy 11 tysięcy do 80 tysięcy za metr kwadratowy. Te skrajności, szczególnie te bardzo drogie mieszkania, one oczywiście windują średnią. W takich miastach jak Katowice czy Łódź tak, aż tak dużej rozpiętości nie ma. W związku z czym te rozbieżności między medianą a średnią też nie są duże. Ciekawostka. Okazuje się, że mediana w tej chwili najwyższa jest w Trójmieście. Nie w Warszawie, nie w Krakowie, tylko w Trójmieście. 18 tysięcy za metr kwadratowy. To jest to, o czym wspomniałem na samym początku. Właśnie w Trójmieście najszybciej wyprzedają się najtańsze mieszkania. W ofercie zostają te drogie i bardzo drogie. W efekcie mediana i średnia praktycznie są już na tym samym poziomie.
1: Ja w tej chwili przeglądam sobie oferty na rynku pierwotnym i to też jest bardzo ciekawe, bo znalazłem w tej chwili nawet nieruchomość za 11 tysięcy za metr.
0: Panie redaktorze,
1: chodzi o
0: panu
1: północne obrzeża Warszawy.
0: Lepszą rzecz podpowiem. Można sobie w naszym portalu na przykład wtyczkę w postaci czata GPT i wtedy można jeszcze wykorzystać sztuczną inteligencję.
1: A to nie tylko w waszym portalu, tylko można globalnie sobie przejrzeć.
0: Tak, ale tutaj to już jest taka bardziej zaawansowana forma wyszukiwania. Czat tutaj pomoże, wskaże to, co kogo interesuje mieszkanie w określonej lokalizacji, cenie, metrażu. Zresztą wskazuje nie tylko akurat nieruchomości, które są w portalu rynekpierwotny.pl, ale także w innych portalach. Także wydaje mi się, że ta sztuczna inteligencja może tutaj być takim użytecznym bardzo narzędziem w poszukiwaniu mieszkania.
1: No i właśnie, znalazłem mieszkanie za 11 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Znalazłem też mieszkanie za no w tej chwili jakieś 30 parę tysięcy, czyli co? Czyli zasada jest taka, że faktycznie możemy to jakoś rozrysować czasowo, że te z niższą ceną schodzą, nie wiem, w ciągu tygodnia, dwóch tygodni, miesiąca, czy też nie ma takiej zależności, jeżeli chodzi o czas, jaki ma deweloper na sprzedanie danego mieszkania, statystyczne.
0: Powiem tak, część deweloperów sprzedaje mieszkania właściwie, można powiedzieć, w trakcie trwania inwestycji, przeciętnie 2 lata. Tak. Zaczyna inwestycje, rozpoczyna sprzedaż, w momencie, kiedy kończy budowę, praktycznie wszystkie mieszkania są sprzedane. I to są głównie ci najwięksi gracze. Potem mamy grupę firm, która sprzedaje dobrze, ale zawsze na koniec

0: tej budowy trochę tych mieszkań zostaje, w związku z czym no, starają się może w formie różnych promocji sprzedać te mieszkania, ale rośnie grupa firm i to są głównie te mniejsze firmy, które nie są w stanie sprzedać mieszkania w trakcie budowy. Zostają z tak zwanymi pustostanami, gotowymi mieszkaniami. Ta liczba takich firm rośnie i to są te głównie te mniejsze firmy. Całe szczęście, powiem tak, całe szczęście, bo nie mogę oczywiście powiedzieć, że tym firmom coś grozi, tak? No bo tak nie można mówić. Natomiast trzeba być czujnym. Całe szczęście, że mamy deweloperski fundusz gwarancyjny, czyli te wszystkie mieszkania, które kupujemy, ale to akurat mamy do czynienia z gotowymi mieszkaniami, więc też tego ryzyka nie ma, tak? W każdym bądź razie mamy DFG, możemy się czuć bezpieczni, dlatego że nawet gdyby jakiemuś deweloperowi powinęła się noga, wówczas odzyskujemy pieniądze. Więc to sytuacja kupujących na rynku, można powiedzieć, że jest w tej chwili dość komfortowa.
1: Koniecznie muszę zadać jedno pytanie z katalogu pytań obowiązkowych. Zawsze o nie pana pytam, a zatem czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o najbardziej pożądane mieszkanie pod względem lokalizacji, metrażu, ewentualnie pod względem liczby pokoi, układu? Jak to wygląda teraz i które mieszkania ewidentnie sprzedają się najlepiej? To, że te najtańsze to już ustaliliśmy, ale czy tutaj nie, mamy tutaj jakiś obraz marzeń konsumenta i klienta?
0: Sytuacja w zasadzie, to są zmiany minimalne, tak? Mhm. Gdybyśmy rozpatrywali w takich przedziałach kilkuletnich, no to te zmiany byłyby bardziej widoczne. Natomiast zawsze mieszkanie dwupokojowe mieszkanie dwupokojowe zawsze było najwięcej chętnych i zresztą w ofercie firm deweloperskich takich mieszkań też jest najwięcej, więc to jest jedno powiązane z drugim. Mieszkania trzypokojowe również są sprzedawane chętnie, natomiast kawalerek paradoksalnie nie sprzedaje się tak dużo, ani w ofercie ich nie ma tak dużo. One są po prostu w przeliczeniu na metr kwadratowy bardzo drogie, mhm, i tak szczerze mówiąc, lepiej dopłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych i kupić dwupokojowe, bo zawsze to są jedno pomieszczenie więcej. Kupujący mieszkania bardzo zwracają uwagę na to, żeby po prostu mieć liczbę pokoi większą. Tak? Nawet jeżeli ten metraż, możemy sobie wyobrazić kawalerkę o powierzchni 40 metrów, i mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 40 metrów. W związku z czym każdy by jednak wybrał to mieszkanie dwupokojowe. Tak to wygląda. Mieszkania dwupokojowe są najchętniej kupowane. Tak na marginesie to ostatnio toczy się dyskusja w mediach również dotycząca dostępności mieszkań i dyrektywy, którą Komisja Europejska przyjęła w sprawie właśnie poprawienia dostępności mieszkań. Mhm. I oczywiście ja generalnie uważam, że państwo powinno się mocno, czy nawet bardziej angażować przede wszystkim w poprawę dostępności mieszkań czynszowych, tych takim dostępnych czynszowo, czyli na przykład budowanych w ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego, czy SIM-ów, jak to teraz się nazywa. Natomiast my tym różnimy się od krajów zachodniej Europy, że jeśli chodzi o rynek deweloperski, podaż nowych mieszkań, mamy naprawdę, jesteśmy liderami, można powiedzieć, Unii Europejskiej. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców budujemy naprawdę dużo mieszkań i tutaj jeżeli może narzekamy na ceny, to trzeba uczciwie powiedzieć, że nasze aspiracje, myślę, że w ostatnich latach bardzo wzrosły, bo każdy oczywiście chciałby kupić mieszkanie najlepiej blisko centrum, w jakiejś świetnej lokalizacji. No na takie mieszkania nas niestety nie stać, szczególnie młodych ludzi, no ale wciąż te mieszkania na obrzeżach i poza aglomeracjami, czyli poza metropoliami, czyli w aglomeracjach, wciąż są relatywnie tanie, o 30-40% ceny są niższe, no ale trzeba się pogodzić z tym, że będziemy dojeżdżać na przykład do pracy godzinę, a nie 15 minut.
1: To jest też bardzo ciekawe i bardzo proszę, gdyby pan mógł powiedzieć nam też poza Warszawą, który rynek najbardziej zwrócił pana uwagę, gdzie dzieje się naprawdę bardzo wiele, bo wiemy, że Warszawa sama w sobie jest niezwykle interesującym miejscem na mapie nieruchomości, chociażby ze względu na ceny i na te przedziały, o których pan wspominał.
0: Kraków jest bardzo ciekawym rynkiem.
1: Ale wybory niedawno były?
0: W pozytywnym tego słowa znaczeniu. Kraków, jak być może niektórzy z państwa pamiętają, okres obowiązywania programu Bezpieczny Kredyt 2%, to właśnie w Krakowie oferta kurczyła się najszybciej i ceny rosły najszybciej, nawet 20 kilka procent rok do roku. Teraz

0: Kraków zaskakuje pozytywnie, ponieważ buduje się bardzo dużo, buduje się w dzielnicach tańszych. Na przykład patrzyłem w ostatnim kwartale, rok do roku przybyło mieszkań w tych tańszych dzielnicach typu na przykład Nowa Huta, gdzie jeszcze do niedawna nie było praktycznie w ogóle mieszkań. Jeszcze tam w tych, no powiedzmy w tych najtańszych dzielnicach. No efekt mamy taki, że mieszkań w cenie do 15 tysięcy tylko we wrześniu w stosunku do sierpnia przybyło o 4%. No a jeśli chodzi o średnią cenę metra kwadratowego i medianę, też jest stabilnie, można powiedzieć. Jeżeli wzrosła średnia cena metra kwadratowego rok do roku o 4%, to też wynika to przede wszystkim z faktu, że na rynku pojawiło się trochę drogich inwestycji. No i ubywa tych mieszkań najtańszych. Ale jest to taki rynek, można powiedzieć, w tej chwili wzorcowy, w sensie mamy dużą podaż, nawet i w gruncie rzeczy stabilną cenę średnią metra kwadratowego. Każdy może znaleźć tam coś dla siebie. Chociaż cały czas no, jestem jakby tutaj świadom, że dzisiaj rozmowa o tanich mieszkaniach brzmi troszkę
1: dziwnie.
0: Tak.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan Marek Wielgo, ekspert rynku nieruchomości z portalu rynekpierwotny.pl. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A ja tylko przypomnę, że to był magazyn Saldo Extra. Jutro też będzie o nieruchomościach, ale mała poprawka, będą to mieszkania na wynajem po tym szczycie studenckim. Jak bardzo zmienił się ten rynek, o tym porozmawiamy już jutro. Bardzo dziękuję. 12:57. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Razem z nami pan redaktor Marek Kozubal, dziennikarz Rzeczpospolitej. Panie redaktorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
3: I zaczniemy od Pana artykułu, Pana informacji przedstawianych na łamach Rzeczpospolitej. Pomyłka z województwem lubuskim uruchomiła lawinę. Będą zmiany w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Tak możemy przeczytać w samym tytule tego artykułu. I to też nawiązanie do tej rzeczywiście głośnej pomyłki związanej z alertem RCB. Województwo lubuskie pomylone z lubelskim i tak dalej, ale ta sama pomyłka, ten alert dotyczący zagrożenia z powietrza w związku z atakiem na Ukrainę. Czy ta sytuacja, albo co ta sytuacja mówi nam o bezpieczeństwie systemu ostrzegania ludności w Polsce w tym momencie?
4: Niestety mówi nam to, że ten system nie działa w sposób doskonały, że wymaga ciągłych zmian, że wymaga udoskonalenia, a tak naprawdę stworzenia nowego systemu, który pozwoli na szybkie przekazywanie informacji dotyczących potencjalnego zagrożenia uderzeniem z powietrza, które są skierowane do ludności cywilnej. To była tak naprawdę to był taki szczyt góry lodowej, który obserwujemy od dłuższego czasu. Ja przypomnę, że w momencie, gdy w polską przestrzeń powietrzną wleciała rosyjska rakieta manewrująca, co miało miejsce 30 lipca, alerty RCB z dużym opóźnieniem trafiły do ludności cywilnej. W zasadzie już po tym momencie, gdy ta rakieta uderzyła i eksplodowała.
3: A może sprawa jest rozwiązana, bo mówi pan tutaj, że wierzchołek góry lodowej, że spory mamy problem, że w ogóle jest problem a propos tych systemów ostrzegania, no ale też słyszeliśmy o tym, że w zasadzie ta pomyłka to był błąd ludzki, a osoba, która popełniła ten błąd, została przesunięta na inne stanowisko. To może przez to problem sam w sobie się rozwiązał.
4: No w tym przypadku tak, to był klasyczny błąd ludzki wynikający z tego, że system, który jest wykorzystywany do wysyłki alertów RCB, podpowiedział przy błędzie literówkowym inne województwo i to jak gdyby spowodowało sytuację taką, że alert poszedł do mieszkańców województwa lubelskiego, ale może warto wspomnieć też o tym, że do lubelskiego także, więc tutaj nie było takiego błędu pełnego, można powiedzieć.
3: Czyli tam, gdzie miało trafić, też trafiło.
4: Też trafiło, dokładnie, ale tak jak mówię, to jest tylko pewien szczyt góry lodowej, ponieważ niewątpliwie Rządowe Centrum

0: bezpieczeństwa wymaga pochylenia się, wymaga też doinwestowania, wymaga też zwiększenia liczby etatów i o tym teraz jest mowa. To znaczy jest tak, ja dosłownie kilka dni temu rozmawiałem, zrobiłem wywiad do Rzeczpospolitej z wiceministrem spraw wewnętrznych Wiesławem Leśniakiewiczem, który wskazał, że zdecydowanie sytuacja w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa niebawem się poprawi. Będzie wyższy budżet, to już będzie na przyszły rok 47 milionów złotych. Zdaniem ministra Leśniakiewicza to jest mniej więcej 4 razy więcej niż w tym roku.
1: No dobrze, ja wejdę w słowo, panie redaktorze, przepraszam za to, ale chcę dopytać, bo kiedy słyszę wyższy budżet, to od razu przypomina mi się system ochrony zdrowia w naszym kraju, to znaczy ten temat, który ciągle powraca i słyszymy o dosypywaniu pieniędzy, a eksperci mówią, że samo dosypywanie pieniędzy nie wystarczy, trzeba jeszcze odpowiednio nimi zarządzać. Czy nie jest też tak w przypadku każdego w zasadzie obszaru funkcjonowania naszego państwa, również systemów dotyczących ostrzegania naszych obywateli, że tutaj potrzeba przede wszystkim mądrych decyzji, odpowiedniego zarządzania tym wszystkim, bo też minister, wiceminister Wiesław Leśniakiewicz, na którego się pan powołuje, z którym pan rozmawiał, on też wskazywał w tym wywiadzie, że w systemie lokalizacji wysyłki te województwa lubuskie, lubelskie znajdowały się obok siebie i błąd w jednej literze spowodował złą lokalizację wysyłki alertu. Jak dodał, teraz je rozgraniczono tak, aby do takiego zdarzenia nie doszło. No to wydaje się dość prosta procedura do przeprowadzenia dużo wcześniej, aby takiego błędu właśnie uniknąć.
0: No ja się zgadzam z panem. To jest też tak, że niestety Rządowe Centrum Bezpieczeństwa od wielu lat było niedoinwestowane. Ma zbyt małą obsadę kadrową. Ja przypomnę może, że poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości miał taki pomysł, aby Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zlikwidować. To spowodowało potężny kryzys w tej komórce, bardzo ważnej, istotnej dla zarządzania kryzysowego państwem, i spowodowało w zasadzie to, że wielu ekspertów odeszło z tego miejsca pracy. Odnoszę wrażenie, że teraz jest próba wzmocnienia, w miarę mądrego wzmocnienia, bo co by nie mówić, jest to naprawdę bardzo ważna instytucja związana właśnie z zarządzaniem kryzysowym. To nie jest tak jak w przypadku służby zdrowia, że dosypujemy pieniądze i zawsze tych pieniędzy jest mało. Tutaj tych pieniędzy naprawdę było bardzo mało.
1: Teraz ma być więcej, oby te problemy zostały rozwiązane, ale zastanawia mnie też to, czy potrzebujemy właśnie dodatkowych pieniędzy w RCB, czy potrzebujemy zmian organizacyjnych, a może potrzebujemy całkowicie nowego systemu?
0: Wszystko po trochu. To znaczy na pewno będą wprowadzone zmiany organizacyjne i tutaj dyrektor RCB został zobowiązany do tego, żeby przedstawić ministrowi spraw wewnętrznych nowe rozwiązania. Na pewno będzie zwiększona obsada i to znacznie, bo to jest 29 etatów. To jest naprawdę duże jak na taką komórkę, bo w sumie może ona wtedy liczyć około 100 etatów. To jest też tak, że równolegle trwają prace nad stworzeniem zupełnie innego systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej. Myślę tutaj o systemie, o technologii w zasadzie Cell Broadcast, która skróci moment dotarcia tego konkretnego komunikatu o zagrożeniu uderzeniem z powietrza znacznie, znacznie bardziej niż ma to miejsce w tej chwili. Ja przypomnę, że teraz jest tak, że niektóre komunikaty, alerty RCB mogą docierać do odbiorców z opóźnieniem nawet dwugodzinnym. To wydaje się nieprawdopodobne, ale tak jest.
1: No bo to, o ile się nie mylę, też jest związane chociażby z przeciążeniem tych sieci komórkowych, po prostu z ilością danych przesyłanych pewnie.
0: Dokładnie, dokładnie. Jest w tej chwili tak, że w wyniku rozmów prowadzonych przez MSWiA z operatorami udało się ustalić, że ta wysyłka jednego pakietu SMS-ów na sekundę będzie wynosiła około 7 tysięcy, więc no to jest troszeczkę więcej niż dotychczas, ale tak jak mówię, te alerty niestety ciągle docierają do odbiorcy z pewnym opóźnieniem. Nowa technologia to ten problem rozwiąże.
1: Nowa technologia, na nią czekamy. Większy budżet dla Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, być może nowe etaty, zmiany organizacyjne. W

0: pierwszej kolejności, na co nowe środki powinny zostać przeznaczone?
1: Ojej, to jest kilka różnych płaszczyzn. To znaczy jest tak,
0: szeroki temat otworzyliśmy.
1: Szeroki temat, tak. To znaczy jest tak, że mamy ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej, która narzuca na wiele instytucji stworzenie zupełnie nowego systemu obrony cywilnej. Rozpocznijmy od miejsc schronienia, schronów, budowania schronów. Na to idą olbrzymie środki. Ten proces w tej chwili ruszył. Równolegle Straż Pożarna prowadzi taką operację związaną z integrowaniem syren alarmowych. To właśnie teraz słyszymy je coraz częściej w polskich miastach, bo są one testowane. Generalnie chodzi o to, żeby one miały taką funkcję, taką możliwość, aby były uruchamiane z poziomu nie urzędu gminy czy urzędu powiatowego, ale aby mógł uruchomić system syren strażak z Państwowej Straży Pożarnej. Albo urzędnik z Urzędu Wojewódzkiego, a w jak gdyby tym najwyższym poziomie także pracownik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w sytuacji, gdy byłoby zagrożenie dla całego kraju. Następnym elementem jest właśnie stworzenie tej, czy wdrożenie technologii Cell Broadcast, która da możliwość błyskawicznego przekazywania informacji na każdy telefon komórkowy, który znajduje się w zasięgu stacji BTS. Nawet w sytuacji, gdy telefon jest wyciszony, niemalże wyłączony, gdy jest jakieś duże obciążenie siecią, na przykład w czasie koncertu. Więc tych elementów jest kilka. Alert RCB to jest jeden z elementów, który będzie wykorzystywany niebawem. Ja przypomnę, że do końca tego roku Straż Pożarna obiecała przygotować nową, zupełnie nową aplikację ostrzegającą tak naprawdę o uderzeniu z powietrza, którą będzie można pobrać na swój telefon bezpłatnie.
0: Czekamy rzeczywiście na takie usprawnienie tego systemu. Ja tak pół żartem, pół serio powiem, że kiedyś dostałem alert RCB dotyczący pogody, bo miała być jakaś burza gwałtowna. Otrzymałem ten alert po przejściu już tej burzy i byłem cały mokry, kiedy odczytywałem. Więc oczywiście to tak z przymrużeniem oka i lekkim uśmiechem. Natomiast w innych sytuacjach dotyczących szczególnie naszego bezpośredniego bezpieczeństwa i ewentualnego zagrożenia ze strony chociażby rosyjskiej, no to ważne by było, żeby te alerty w odpowiednim czasie do nas docierały. No i a propos tych alertów. Ostatni, jaki otrzymałem, dotyczył ćwiczeń, które odbywają się od 12 do 16 października na terenie województwa mazowieckiego. To ćwiczenie Syrena 26 z wykorzystaniem syren alarmowych. Informacja, żeby zachować spokój, ale a propos tego alertu i tej informacji, jak w ogóle w skali kraju idą nam ćwiczenia właśnie z wykorzystaniem syren alarmowych?
1: Te ćwiczenia są bardzo ważne, ponieważ pokazują między innymi pokazują po pierwsze, kto je uruchamia. Na poziomie lokalnym to często są urzędnicy urzędów gmin czy pracownicy starostw. Nie zawsze te osoby są dostępne 24 godziny na dobę. W wielu przypadkach ci urzędnicy pracowali dotychczas po 8 godzin dziennie i później był problem. Żeby uruchomić taką syrenę alarmową, trzeba było po prostu człowieka ściągnąć z domu.
0: No bo ten system teraz też jest zdecentralizowany, to znaczy nie ma takiego centralnego zarządzania, tak, no chociażby właśnie przez RCB. A co ma się zmienić?
1: No właśnie, ma się zmienić to, że te kompetencje są powoli przenoszone do powiatowych straży pożarnych, gdzie jak wiemy są dyżury 24 godziny na dobę, albo do centrów zarządzania kryzysowego, które znajdują się w urzędach wojewódzkich. Więc one będą uruchamiane troszkę z innej pozycji, z pozycji przede wszystkim instytucji, które działają przez cały czas, 7 dni w tygodniu. Po drugie, integracja polega między innymi na tym, że sprawdzane są także w czasie takich ćwiczeń, o których pan wspomniał teraz, zasięgi tych syren alarmowych. Okazuje się, że dzisiaj około 20% obszaru Polski, na 20% obszaru Polski nie słychać żadnych syren alarmowych. I tu potrzebna jest tutaj potrzebne są kolejne działania związane z zakupem nowych syren alarmowych.

0: dźwiękowych, tak żeby one były naprawdę słyszalne wszędzie. Ja mieszkam akurat pod Warszawą i nie ukrywam, że nie słyszę tych syren alarmowych i na razie to się nie zmienia. Chociaż zdaniem wiceministra Leśniakiewicza to są głównie problemy nowych osiedli mieszkaniowych, przysiłków, terenów jak gdyby znajdujących się daleko od dużych miast. No ale jednak jest to problem, który występuje.
1: Przypomnę to ja może... dodam tylko, no, panie redaktorze, też ze swojego doświadczenia, mieszkając na warszawskim Bemowie, na starym osiedlu, znaczy na pewno nie nowym, też mam problem z tym, żeby usłyszeć syreny alarmowe. Właśnie ostatnio takie ćwiczenia były i ja tak słucham, wytężam ucho, mówię, no chyba to syrena alarmowa. Później otworzyłem okno, rzeczywiście, ale tak kiedy okna są zamknięte, kiedy jeszcze, nie wiem, wstawię wodę do gotowania albo zacznę robić pranie, to praktycznie jest to niesłyszalne.
0: No właśnie, w momencie, gdy kilka miesięcy temu byłem w Kijowie, to nie tylko słyszałem wibrujący telefon, który otrzymywał informacje o potencjalnym uderzeniu rosyjskim, ale też wszędzie słyszałem syreny alarmowe. Powiem więcej, takie syreny alarmowe są zainstalowane w sklepach, w hotelach, w innych instytucjach, także urzędach, więc nie ma szans, aby nie usłyszeć sygnału alarmowego i ewentualnie podjąć decyzję o tym, aby udać się do miejsca ukrycia, do schronu.
1: To jeszcze jeden temat dotyczący również bezpieczeństwa, ale też tego, co dzieje się z naszym społeczeństwem, również w internecie. Dzisiaj rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że w poniedziałek w Obornikach policja zatrzymała mężczyznę, który miał nawoływać w internecie do zabójstwa przedstawicieli polskich władz, w tym premiera i marszałka Sejmu. Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji poinformował też, że 46-letni zatrzymany od dłuższego czasu w wulgarny sposób komentował w internecie sytuację polityczną w kraju. Jak traktować te przypadki, bo to już kolejny taki przypadek, wcześniej 60-latek zatrzymany przez policję właśnie a propos takich gruźb, ewentualnego planowania ataku chociażby na premiera Donalda Tuska. O czym te przypadki świadczą? Czy to jest kwestia radykalizacji całego naszego społeczeństwa, radykalizacji pojedynczych jednostek, czy może no właśnie problemu, który mamy z funkcjonowaniem w przestrzeni cyfrowej?
0: Ja myślę, że to jest też, to nie jest prosta odpowiedź. Ja nie znam konkretnie tego przypadku, ale mogę powiedzieć jedną rzecz. Mamy do czynienia od dłuższego czasu z potężną polaryzacją także na poziomie politycznym, co powoduje niewątpliwie tak radykalne opinie, które pojawiają się w internecie, chociażby są jakoś tam przekazywane za pomocą sieci. To oczywiście może spowodować fakt, że ktoś może przygotowywać jakieś jakąś niebezpieczną sytuację. Ja myślę, że rola służb, w tym służb specjalnych, ABW szczególnie, jest taka, aby dotrzeć do takiej osoby, ustalić, czy ewentualne zagrożenie jest realne. No, wydaje mi się, że tak powinno działać państwo i bardzo dobrze, że państwo reaguje w takich sytuacjach. Ja przypomnę, że w poprzednim tygodniu, czy od poprzedniego tygodnia trwa potężna operacja prowadzona przez policję i ABW, której celem jest wyłapanie właśnie takiego niepokojącego ruchu w sieci, który dotyczy ewentualnej przemocy, której celem mogą być uczniowie, szkoły, nauczyciele.
1: Ale nie tylko, oczywiście. I tutaj też chociażby a propos tego przykładu, o którym pan mówi, senackie komisje rozpoczęły pracę nad ustawą pozwalającą na blokowanie w internecie treści niezgodnych z prawem, między innymi związanych z przestępstwami czy mową nienawiści. Czy te rozwiązania ustawowe są dobrym kierunkiem, aby te problemy rozwiązać?
0: Myślę, że tak, tylko jednocześnie trzeba stworzyć odpowiednie filtry prawne, aby nie było możliwości nadużywania tego prawa, bo jednak my jesteśmy społeczeństwem, my jesteśmy narodem, który bardzo sobie ceni wolność, także wolność słowa. Nie chciałbym, żeby wszystkie treści krytyczne były blokowane.
1: Pan redaktor Marek Kozubal, dziennikarz Rzeczpospolitej, był naszym gościem. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za komentarz i informacje przekazane w Polskim Radiu 24. Dobrego dnia życzę.

0: powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: I zgodnie z zapowiedzią wracamy teraz do opinii Komisji Weneckiej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Razem z nami mecenas Piotr Wojciechowski, adwokat. Panie mecenasie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam, ukłonę.
1: Prezydent nie ma prawa blokować obejmowania stanowisk przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Tak wynika z tej najnowszej opinii Komisji Weneckiej.

0: Plus, ponieważ opinia Komisji Weneckiej de facto jest takim zwieńczeniem tego, o czym od dłuższego czasu wypowiadały się nie tylko autorytety prawne w naszym kraju, ale wielu doświadczonych sędziów, konstytucjonalistów, że tego rodzaju działanie głowy państwa jest formą nieprawidłowej interpretacji przepisów, które dotychczas w żaden sposób nie budziły, czy też nie powinny budzić żadnych wątpliwości. Komisja Wenecka potwierdza, że rola głowy państwa, prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie nominacji sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest ceremonialna, jest symboliczna. Przyjęcie ślubowania nie statuuje nam tego, czy ktoś jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy też nie, bo o tym decyduje Sejm. Osoba, która została zaakceptowana przez Sejm, jest przedstawiona prezydentowi jako osoba, która przez tenże Sejm została wybrana, już wtedy jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. I głowa państwa musi bez zbędnej zwłoki odebrać od takiej osoby rotę przyrzeczenia.
1: To skąd, panie
0: I też
1: mecenasie,
0: druga
1: tutaj
0: część, o której pan.
1: to pole do interpretacji ze strony kancelarii prezydenta? Gdzie w przepisach to miejsce na interpretację tych przepisów się znajduje? Czy one wprost mówią o tym, o czym przed chwilą pan wspominał i o czym, na co też wskazuje Komisja Wenecka?
0: Forma z tego, jak konstytucja uregulowała procedurę wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przy dozie złej woli pozostawiała pole do nadinterpretacji w zakresie roli, jaką ma odgrywać organ konstytucyjny, jakim jest prezydent Rzeczypospolitej. Otóż ta przestrzeń pozwalała na zinterpretowanie tej czynności, jaką jest odebranie przyrzeczenia, jako de facto taką swoistą kolejny próg weryfikacji tego danego kandydata, który, jak twierdziła i wciąż twierdzi, bo na tę chwilę nie słyszałem jeszcze innego komunikatu ze strony samego pana prezydenta czy jego otoczenia, że de facto dopiero ślubowanie daje możliwość rozpoczęcia wykonywania służby jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego. I tutaj ta lakoniczność przepisów naszej ustawy zasadniczej, konstytucji, niestety stwarzała takie pole do nadinterpretacji. Ale tutaj należy zwrócić uwagę, że aktualna konstytucja, obowiązująca od 1997 roku i widząca już wiele różnych, powiem wprost, kryzysów konstytucyjnych, akurat w tym obszarze, względu na ten zwyczaj konstytucyjny, nigdy nie pozostawiała nam przy kwestiach tej roli prezydenta takiej wątpliwości, że tutaj de facto prezydent nawet nie ma instrumentów, żeby czegokolwiek żądać, wymagać od takiego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, czy też warunkować odebranie od niego tego przyrzeczenia. No, w tej sytuacji Komisja Wenecka potwierdziła, że trzeba postępować zgodnie z literalnym brzmieniem Konstytucji Polskiej, która mówi o tym, że prezydent odbiera tutaj przysięgę od sędziów Trybunału Konstytucyjnego i w żaden sposób, żaden inny przepis nie pozostawia żadnych wątpliwości, że tutaj na tym etapie, czyli przyjęcia tego ślubowania, prezydent nie ma instrumentów, żeby badać, weryfikować, czy prowadzić jakieś oddzielne postępowanie poza jakimkolwiek trybem, żeby potencjalnie rozważyć dopuszczenie takiej osoby do ślubowania. I w związku z tym, że głowa państwa ma tutaj tą rolę ceremonialną, to również Komisja Wenecka w ramach przedstawionej opinii wskazuje, że w sytuacji, gdy dany sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wybrany przez Sejm, wciąż nie może się doczekać takiego ślubowania w warunkach przyjętych zwyczajowo, czyli w Pałacu Prezydenckim w obecności prezydenta, to może takie oświadczenie przyjęcia roty ślubowania złożyć na piśmie lub też w stosownym, godnym formacie i żeby takie oświadczenie dotarło drogą korespondencyjną do Kancelarii Prezydenta. Tego rodzaju działania w zakresie niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wobec których prezydent na przestrzeni ostatnich miesięcy jeszcze nie odebrał ślubowania, były podejmowane. I teraz tylko Komisja Wenecka potwierdziła, że to było prawidłowe działanie
1: No tak,
0: tych
1: ale
0: sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
1: te działania nie zmieniły też ich statusu, to znaczy oni nadal nie są dopuszczeni do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym.

0: Tak jest. I tutaj też, Szanowni Państwo, też dochodzą do nas te informacje. Działanie w zakresie braku możliwości dopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania stanowią możliwą czyn dotyczący nadużycia swoich uprawnień i stanowią czyn przestępczy, o którym wprost też publikacjach, komunikatach mówi prokuratura, że osoby z otoczenia pana aktualnego prezesa Trybunału ułatwiają jemu kierunek działania, w którym osoby prawidłowo wybrane na sędziów kolejnej kadencji Trybunału Konstytucyjnego nie są dopuszczane do możliwości wykonywania swoich obowiązków w Trybunale Konstytucyjnym, mogą pomagać w popełnianiu przestępstwa nadużycia uprawnień, czyli niedopuszczania prawidłowo wybranych sędziów do wykonywania przez nich konstytucyjnych obowiązków. Więc tutaj nakłada nam się na to wszystko jeszcze warstwa takiego siłowego, administracyjnego blokowania, choćby nawet poprzez brak wydawania kart dostępu, brak przydzielania gabinetów. To są wszystko obszary badania, jak wiemy z komunikatów publicznych prokuratury, czy tutaj na tym odcinku nie doszło także do nadużycia tych uprawnień przez prezesa Trybunału i osoby wykonujące w jego imieniu działania w administracji Trybunału. Tutaj się też pojawia inny wątek dotyczący z immunitetem samego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który nie może być uchylony, ponieważ brak jest kworum w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, więc można powiedzieć, że mamy takie błędne koło. Trybunał Konstytucyjny stał się organem, który nie funkcjonuje tylko i wyłącznie dlatego, że osoby, które w państwie są odpowiedzialne za to, żeby Konstytucji przestrzegać, żeby dbać o taką ciągłość obsadzenia tych stanowisk w poszczególnych organach konstytucyjnych, jak się okazuje z tej opinii Komisji Weneckiej, tych obowiązków nie wykonują.
1: No ale teraz może najważniejsze pytanie, bo mówił pan o tym, że ta opinia to bardzo ważny głos, zwieńczenie w pewien sposób tutaj tych prawnych kwestii dotyczących wątpliwości a propos powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale jakie mechanizmy albo jakie znaczenie w ogóle ma ta opinia Komisji Weneckiej, jakie znaczenie prawne ma opinia Komisji Weneckiej w naszym kraju?
0: Panie redaktorze, Szanowni Państwo, opinia Komisji Weneckiej nie jest dokumentem wiążącym, jest głosem doradczym. Komisja Wenecka jest to ciało przy Radzie Europy, organizacji międzynarodowej, do której również należy Polska. Jest to rada zrzeszająca kraje demokratyczne, które wyznają wspólne wartości. Wspólne wartości wyrażone w literze prawa, bo prawo jest niczym innym jak konsensusem społecznym wobec jakichś zasad, których chcemy wspólnie przestrzegać. I prawo też jest takim instrumentem, który ma krępować niektóre działania jednostek ludzkich w społeczeństwie przed tym, żeby nie naruszać praw mniejszości. I teraz zignorowanie tej opinii Komisji Weneckiej może pociągnąć ze sobą konsekwencje, jak na przykład przy poprzednich tego rodzaju opiniach, jak nie sięgniemy pamięcią daleko. Komisja Wenecka także w latach 2017-2020 referowała kwestie dotyczące reformy sądownictwa, KRS-u i Sądu Najwyższego, ale także już wcześniej interesowała się Trybunałem Konstytucyjnym też w ramach tych reform w sądownictwie w 2016 roku. I jaka była tego konsekwencja w skali międzynarodowej? Otóż, jak Państwo wiecie, organy międzynarodowe przyglądają się tego rodzaju zdarzeniom i jeżeli pojawia się wobec naszego kraju tego rodzaju informacja, to po pierwsze jest to opinia, która nie daje nam najlepszej reklamy na forum innych krajów, co może się wiązać w takiej sferze mikro, że na przykład jeżeli dany inwestor zleci audyt firmie, czy w Polsce warto inwestować, to ta firma w audycie mu napisze, że Komisja Wenecka wyda negatywną opinię w zakresie obowiązywania praworządności w Polsce i w związku z tym może warto, nie warto inwestować w tym kraju z naruszeniem zasad państwa prawa. No a druga
1: I
0: sfera
1: tutaj
0: makro, tak, druga sfera makro, czyli na przykład problemy z instytucjami międzynarodowymi, na przykład Komisja Europejska może podnosić naruszenie konstytucyjności w Polsce lub też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej również powołuje się na te opinie Komisji Weneckiej. Także konsekwencje mogą być bardzo daleko
1: Bardzo
0: idące.
1: dziękuję panie mecenasie za komentarz w Polskim Radiu 24. Mecenas Piotr Wojciechowski, adwokat, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję uprzejmie.

0: Powtórka programu. Autopromocja.
1: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: W każdą sobotę rano o 9.06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9.06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
0: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Na plaży w Karwi na Pomorzu znaleziono wczoraj obiekt przypominający drona. Sprawę wyjaśniają prokuratura i żandarmeria wojskowa.
1: Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi, powiat Pucki, fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego.
0: O czym mówił rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz. Badania obiektu mają wykluczyć możliwe zagrożenia biologiczne, chemiczne oraz te związane z materiałami wybuchowymi. Komisja Wenecka stwierdziła, że prezydent nie może blokować ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Eksperci organu doradczego Rady Europy uznali, że w wyjątkowych okolicznościach ślubowanie może odbyć się nawet bez głowy państwa. Karol Nawrocki dotąd nie odebrał ślubowania od pięciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
2: Komisja Wenecka potwierdza stanowisko koalicji rządzącej. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani przez Sejm muszą zostać dopuszczeni do orzekania, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Pan prezydent nie może opóźniać przyjęcia ślubowania od sędziów prawidłowo wybranych przez parlament, bo to on decyduje.
2: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz odpowiada, że opinia Komisji Weneckiej nie jest wiążąca i nie ma żadnej mocy prawnej. Jak dodaje, ślubowanie jest niezbędne, aby sędzia mógł przystąpić do swoich obowiązków.
4: Przyjęcie ślubowania w obecności, czyli wobec pana prezydenta, a nie wobec kolumn sejmowych.
2: Na złożenie ślubowania czeka jeszcze minister Maciej Berek. Kancelaria prezydenta oczekuje od niego dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w charakterze radcy prawnego. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: W aktualnościach teraz o utrudnieniach na polsko-rosyjskiej granicy. Dziś i w piątek strona rosyjska przeprowadzi prace konserwacyjne na przejściach w Bezladach i Grzechotkach. Ruch zostanie częściowo wstrzymany, informuje Jarosław Rutkowski z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
5: Prace konserwacyjne będą prowadzone w godzinach od 9 do 13, 14 października na przejściu granicznym Grzechotki Mamonowo 2 oraz 16 października na przejściu granicznym Bezledy Bagriatonowsk.
0: Z kolei ruch na przejściach granicznych w Gronowie i Gołdapi nadal jest zawieszony.
6: To są aktualności jedynki.
0: Nie ma jednej przyczyny przemocy wśród dzieci. Składają się na to różne czynniki, uważa Szymon Wójcik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ekspert mówił w Polskim Radiu 24, że młodociani sprawcy przemocy często sami jej doświadczali.
7: Przestrzegam przed taką pokusą szukania jakiejś jednej przyczyny zła, przyczyny przemocy, bo nie ma jednej przyczyny. To jest zazwyczaj splot różnych czynników, różnych okoliczności. Ważne jest to, że badania naukowe pokazują, że faktycznie też przemoc rodzi przemoc. To znaczy sprawcy przemocy, czy dorośli, czy młodociani, często sami jej też doświadczyli. Nie jest to mechanizm zdeterminowany, że jeśli ktoś rzeczywiście miał takie doświadczenia, to na pewno też będzie to robił. Natomiast taka zależność i tak jakby zwiększenie

0: Zwiększone ryzyko istnieje.
1: Policja ocenia, że sytuacja w sieci się stabilizuje, a niepokojących publikacji jest coraz mniej. Według mundurowych większość incydentów to żarty osób zainspirowanych wydarzeniami w Ostrołęce i Wyszkowie, które chciały zaistnieć w sieci. Łącznie zatrzymano 135 osób, a patrole przy szkołach mają zostać utrzymane co najmniej przez kilka najbliższych dni. Na koniec Czechy i nadzwyczajne opodatkowanie rafinerii poparte przez posłów. Nowy podatek w praktyce obejmie tylko polski Orlen, czyli jedynego producenta paliw w Czechach. Rządowy projekt krytykuje część opozycji.
2: Podatek ma obowiązywać w roku bieżącym i kolejnym. Pozyskane z niego środki mają zrekompensować działania podejmowane w celu obniżenia cen paliw na stacjach. Orlen Unipetrol, właściciel rafinerii w Litwinowie i Kralupach nad Wełtawą, ostrzega, że nowe obciążenie ograniczy środki na modernizację zakładów. Kwestionuje też zgodność projektu z czeską konstytucją, wskazując na jego wsteczne działanie oraz fakt, że uderza w jedną firmę. Zastrzeżenia wobec rządowego projektu ma też opozycyjna Obywatelska Partia Demokratyczna. To ewidentnie lex Orlen, a zarazem rozwiązanie, które na pewno nie doprowadzi do obniżki cen paliw. W efekcie może zagrozić inwestycjom, których Czechy potrzebują, powiedział lider ugrupowania Marcin Kupka. Nie podzielam tych obaw, ponieważ firma nie mogła spodziewać się takich zysków. Państwo czeskie ma prawo odzyskać z tych środków tę część pieniędzy, którą przeznaczyło na pomoc obywatelom i firmom, argumentowała minister finansów Alena Schillerowa. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Projektem nowelizacji zajmie się teraz Komisja Budżetowa Izby Poselskiej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Noc chłodna z jednocyfrowymi wskazaniami termometrów i przygruntowymi przymrozkami na południowym wschodzie. Przed nami deszczowy dzień, powoda głównie na północy i we wschodniej części kraju, a termometry pokażą przeważnie od 9 do 15 stopni.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
4: Gościem Polskiego Radia 24 jest Adam Traczek, politolog, dyrektor More Income Polska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się.
4: W wywiadzie dla dziennika Rzeczpospolita prezydent Karol Nawrocki powiedział, że jest gotów wrócić do rozmów w sprawie ambasadorów. Podkreślił, że nie chce jednak negocjować z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, ale chce rozmawiać z jego przełożonym premierem Donaldem Tuskiem. To jest na razie rozmowa o rozmowie, ale jest to jakiś jasny sygnał, że w sprawie ambasadorów coś może się ruszyć do przodu?
5: No właśnie, to jest dobre określenie. To jest rozmowa o rozmowie. Wydaje się jednocześnie, że prezydent w ostatnim czasie dostrzegł, że dla jego samego wizerunku i postrzegania jego prezydentury korzystne będzie wyciąganie ręki, przynajmniej takie sygnalizowanie gotowości do wyciągnięcia ręki do współpracy. Ta jego nieprzejednana postawa, wetowanie także wszelkich istotnych dla rządu ustaw, wydaje się, zaczęła się delikatnie odbijać czkawką i rzutować po prostu też negatywnie na wizerunek prezydenta. Stąd być może też tutaj właśnie taka deklaracja gotowości do podjęcia dialogu w tej sprawie, no bo sprawa jest dla państwa polskiego kompromitująca. To, że od miesięcy w zasadzie, nawet dłużej, nie mamy obsadzonych placówek formalnie ambasadorami. Tam oczywiście są kierownicy placówek i osoby, które czekają na te nominacje, no ale prestiżu polskiej dyplomacji to z pewnością nie dodaje.
4: O czym świadczy fakt, że w Stanach Zjednoczonych jeden z najbliższych partnerów Polski, gospodarczy, militarny, że tam jest charge d'affaires, że nie ma tam ambasadora, a z kolei pan prezydent powołuje własnego jakby człowieka, który ma czuwać nad polityką zagraniczną, jeżeli chodzi o Pałac Prezydencki?
5: No właśnie, no pan prezydent projektuje swoją prezydenturę w taki sposób, aby możliwie rozpychać się w ramach swoich konstytucyjnych uprawnień, no testować w zasadzie granice tych konstytucyjnych uprawnień, poszerzając zakres swojej władzy, no właśnie do maksimum. I widać, że szczególnie w tym odcinku amerykańskim w sferze dyplomacji, no stara się prowadzić, nie chcę mówić alternatywnej czy równoległej dyplomacji, ale stara się być tym, który ją faktycznie kieruje, który też z punktu widzenia, no można powiedzieć, takiego wizerunkowego na każdym etapie zaznacza, że

0: on ma dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a w szczególności z Donaldem Trumpem, że to on ma wstęp do Białego Domu, a nie przedstawiciele rządu. Więc jest ono kreowanie takiej troszeczkę alternatywnej rzeczywistości, nowego modelu też prowadzenia dyplomacji, nie we współpracy z rządem, ale trochę na kontrze do tego rządu, no aby także skontować jakby tą można powiedzieć, no swoją pozycję w polityce wewnętrznej, tak? Pokazując, że to ja jako prezydent jestem skuteczny, rząd jest nieskuteczny. Więc jeżeli ta deklaracja z tego wywiadu Rzeczpospolitej miała być sygnałem do większej współpracy, no to dobrze, bo polska dyplomacja potrzebuje tej współpracy, a nie rywalizacji dwóch ośrodków władzy.
1: Ten dźwięk, który państwo słyszeli, to bo to się rzadko zdarza, jeszcze można usłyszeć, jak szeleszczą gazety, jak szeleści papier. W tym samym wywiadzie pan prezydent mówi a propos swoich prerogatyw. Mogę powiedzieć jedno, znam granice swojej władzy, wyznaczają je konstytucja, prawo i odpowiedzialność przed Polakami. Mam silny mandat społeczny, ale nie oznacza to, że zawsze mam rację. Bo pan prezydent ma świadomość tego i dziennikarze również o to pytają. Jakie są kompetencje, jakie są ograniczenia pana prezydenta?
0: No tak, tylko że faktycznie jest tak, że z jednej strony mamy deklarację, a z drugiej strony mamy takie faktyczne próbowanie, no właśnie, wyczucia, można powiedzieć, w boju też, gdzie te granice władzy prezydenckiej są. I widzimy kilka decyzji ze strony pana prezydenta, które wydają się być arbitralne, a niekoniecznie posiadające faktycznie takie silne umocowanie konstytucyjne, chociażby odebranie ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Nie wiemy, dlaczego pan prezydent nie odbiera tych ślubowań. No właśnie, jest to jakaś forma poszerzania zakresu swoich kompetencji, ale no być może takie deklaracje, jak właśnie w tym wywiadzie, pokazują, że jednak w ramach obozu prezydenckiego jest też pewna mhm. refleksja nad granicą właśnie tych kompetencji.
1: Ten wywiad to są dwie strony, więc czytania jest na kilka minut, no powiedzmy nawet kilkanaście. W sumie niedużo, a dlatego chciałbym o to dopytać, bo w tym samym wywiadzie z jednej strony pan prezydent mówi o tym, że chce rozmawiać albo proponuje taką rozmowę w sprawie ambasadorów z panem premierem Donaldem Tuskiem, a jednocześnie w tym samym wywiadzie, mówimy tutaj o kilkunastu minutach czytania, w tym samym wywiadzie pan prezydent mówi tak, Donald Tusk jest politykiem proniemieckim, a ja jestem politykiem proatlantyckim. Jak miałyby wyglądać w takim razie te rozmowy między małym a dużym pałacem?
0: No właśnie, to jest to, co widzimy w zasadzie od początku kadencji Karola Nawrockiego, czyli to budowanie takiego silnego muru i funkcjonowania na takiej kontrze wobec rządu i budowanie nieustannej polaryzacji. No, Karol Nawrocki w kampanii, po kampanii deklarował, że w jego opinii mamy do czynienia z najgorszym rządem w historii Polski i jego celem politycznym jest też doprowadzenie tego rządu do upadku, więc w takich warunkach też wszelkie deklaracje współpracy no, na pewno muszą być odbierane też z jakąś dozą sceptycyzmu, czy takiego, no może nie chcę mówić o powątpiewaniu, bo nie mam powodu, aby nie ufać prezydentowi w jego deklaracjach, ale faktycznie widać, że w praktyce jakby ten dialog może być bardzo trudny, bo być może chodzi o rozmowę, ale taką, która zakończy się po prostu przyjęciem przez rząd stanowiska Karola Nawrockiego, więc tutaj widzimy, że z jednej strony jest ta deklaracja współpracy, z drugiej strony i praktyka, i osłabianie tych deklaracji, no taką można powiedzieć rzeczywistością polityczną. Więc no jesteśmy w sytuacji trudnej kohabitacji, bardzo burzliwej kohabitacji, konfrontacyjnej kohabitacji, jakiej jeszcze w polskiej historii III Rzeczpospolitej nie mieliśmy, więc mamy do czynienia też no, z układaniem sobie też tego naszego systemu politycznego trochę na nowo. Wydaje się tak, od dawna wiedzieliśmy, że na poziomie takim politycznym, systemowym ta dwuwładza, można by powiedzieć, w Polsce. Z jednej strony rząd posiadający silny mandat i umocowanie w Sejmie, z drugiej strony prezydent wybierany w wyborach powszechnych także z silnym mandatem społecznym, no że te tarcia będą i one faktycznie są jakimś takim, no, można być zaprogramowane w naszym systemie politycznym, ale wszyscy prezydenci dotychczas raczej powściągliwie podchodzili do swoich uprawnień. Troszeczkę bliżej, można powiedzieć, rysowali tą granicę swoich uprawnień. Karol Nawrocki sprawdza, jak daleko tą granicę można przesunąć, stąd tych tarć więcej niż w historii.
1: W tym samym wywiadzie pan prezydent jest dopytywany o relacje, albo raczej o jego pogląd na środowisko Grzegorza Brauna. I pan prezydent mówi tak. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna ma swoją reprezentację w parlamencie. Jest siłą polityczną, która według

0: Według sondaży ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce. Na co redaktor Michał Kolanko pyta, no dobrze, ale mimo zarzutów, że ma związki prorosyjskie, na co pan prezydent odpowiada? To prawda, są takie zarzuty. Z drugiej strony mamy dziś premiera, który ściskał się z Władimirem Putinem. Panie redaktorze, rzeczywiście pan diagnozuje pewne kontakty, ale ja patrzę w innym kierunku i widzę premiera, który mówił, żebyśmy współpracowali z Rosją taką, jaka jest. Na co pan redaktor odpowiada? To przecież nie to samo. Przypomnę, że to nie jest pierwsze środowisko polityczne, które jest oskarżane o prorosyjskość. Jest miejsce na dialog między Pałacem Prezydenckim a Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Pełna w pańskiej ocenie?
1: No właśnie, te deklaracje ze strony prezydenta są bardzo, bardzo łagodne i dochodzi tu też do takiego odwracania kota ogonem, bo z jednej strony mamy przecież dzisiejsze poglądy Grzegorza Brauna, bardzo prorosyjskie, chociażby aprobujące otwarcie, no, ponowne otwarcie gazociągu Nord Stream. Mamy no, nieskrywane sympatie prokremlowskie ze strony Grzegorza Brauna, a z drugiej strony prezydent wyciąga wypowiedzi konkurentów politycznych i premiera sprzed 10-15 lat, więc widzimy tutaj no, brak tej symetrii, więc prezydent obchodzi się z Grzegorzem Braunem tutaj wyjątkowo łagodnie. No, na dobrą sprawę przemilczając te wszystkie problemy. Być może właśnie pod kątem przyszłych układów politycznych w Sejmie. Być może po wyborach w 2027 roku Grzegorz Braun będzie, czy głosy Grzegorza Brauna i jego partii będą potrzebne do przejęcia władzy przez prawicę. No ale widzimy, że tutaj dochodzi do takiego, no jakby nie patrzeć, no niedoceniania tego skali tych zagrożeń, biorąc także pod uwagę to, jak i wiemy to z taśm opublikowanych w niedawnym czasie, jak ostro Grzegorz Braun wypowiada się o otoczeniu prezydenta, jak małym szacunkiem darzy też obóz prezydencki. No na to Karol Nawrocki zdaje się być albo głuchy, albo świadomie ignorować te wszystkie słowa. Wydaje mi się, że Grzegorza Brauna i roli Grzegorza Brauna w polskiej polityce nie należy niedoceniać. On jest faktycznie politykiem groźnym, politykiem w dużej mierze działającym jako no właśnie ten prorosyjski głos w polskiej polityce. Więc Karol Nawrocki, który także swoją polityczną personę budował na właśnie takim silnym sceptycyzmie wobec Rosji, takiej nieprzejednanej postawie, no tutaj wykazuje się bardzo dużą dawką dobrej woli w stosunku do Grzegorza Brauna, na którą moim zdaniem Grzegorz Braun w żadnym stopniu nie zasłużył.
0: To jeszcze na koniec zapytam, pan prezydent na tym może stracić czy zyskać wizerunkowo? Jak pan to ocenia?
1: Wydaje mi się, że jest to pewna polityczna kalkulacja, której wyniki poznamy pewnie w 2027 roku. Ja bym życzył sobie, żeby każdy polityk, który jest pobłażliwy wobec sił prokremlowskich w Polsce, tracił zaufanie społeczne, ale wydaje się, że Karol Nawrocki patrzy tutaj też no właśnie z tą perspektywą na rok 2027 i stara się po prostu zostawić sobie wszystkie możliwości, wszystkie ścieżki otwarte na dobrą sprawę, także jakieś formy współpracy z Grzegorzem Braunem, ale jednocześnie wydaje mi się, że pobłażliwość wobec Grzegorza Brauna może narazić Karola Nawrockiego na pewne problemy w relacjach z Białym Domem i Stanami Zjednoczonymi, bo Grzegorz Braun jest nie tylko prorosyjski, ale jest też antysemitą i takie postawy antysemickie w Waszyngtonie na pewno nie są odbierane dobrze i pozytywnie. Więc wydaje mi się, że w rozmowach polsko-amerykańskich pewna właśnie pobłażliwość wobec środowiska Grzegorza Brauna także może być odbierana negatywnie.
0: Proszę wierzyć w cuda czasami. Jak widzimy, Grzegorz Braun potrafi też zmieniać pewne swoje poglądy. Na przykład ostatnio jego oczy są skierowane w stronę Indii. Kto wie, może coś się jeszcze tutaj wydarzy. To tak pół żartem, pół serio. Adam Traczek, politolog, dyrektor Maureen Common Polska, gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: A z nami Maciej Bukowski, ekspert Fundacji Płaskiego. Dzień dobry, panie Macieju.
4: Dzień dobry.
3: Ta sytuacja w pobliżu wód terytorialnych Bułgarii pokazuje, jak bardzo potrzebna jest nowa strategia. Czy wystarczy to, co mamy? Tak, o to chodzi.
5: Dzień dobry, pani redaktor.

0: No bo mamy koordynację, mamy traktaty, mamy umowy, mamy czujność, mamy współpracę, mamy skupienie na wschodniej flance, mamy środki, mamy sankcje. To po co nam coś jeszcze?
1: Wszystkie te narzędzia, panie redaktor, którymi dysponujemy, one są niejako przygotowane, przystosowane do świata, który albo odchodzi, a w każdym razie Rosjanie starają się wielce, bo odszedł. I to są działania tak zwane, przyjął się mówić, poniżej progu wojny. Ale w praktyce to, co oznacza, to jest to, już nie mamy taka dobra sprawy instrukcji pilotażowej, która nam pozwala wskazać dokładnie na daną stronę, na dany paragraf i jak się w takiej sytuacji zachować. I to, co nam jest niekoniecznie potrzebne, to jest pewna taka operacyjna sposobność i gotowość do podejmowania działań, które jesteśmy w stanie lepiej zidentyfikować w momencie, kiedy takie rzeczy się dzieją.
0: Mówi pan, że nie mamy instrukcji. To jest bardzo zła informacja. Wojna trwa od 2022 roku i albo nie było gotowości, żeby te instrukcje wypracować, albo procedury i umowy ciągną się tak długo, że nie mamy szans dojść do jakiegoś konsensusu? Do skuteczności?
1: Nie jestem pewien, czy tutaj słowo konsensus jest tym najbardziej trafionym, ponieważ pamiętajmy o tym, iż na koniec dnia, jakkolwiek jesteśmy spięci formatami międzynarodowymi, zwłaszcza NATO, to niemniej w ostatecznym rozrachunku, kiedy przychodzi do naciśnięcia na tak zwane przysłowiowe guziki i podjęcie jakiejś decyzji, to ta decyzja jest podejmowana przez rządy krajowe. I ten konsensus musi przede wszystkim dotyczyć się tego, w jaki sposób ta odpowiedź widziana jest z punktu widzenia stolicy danego kraju. Tak więc w momencie, kiedy Ukraińcy toczą tą gorącą część tej wojny, która zaczęła się, pamiętajmy, już jednak lat temu wcześniej sporo, przez te ostatnie 4,5 roku, no to chcąc nie chcąc, oni mają znacznie inne podejście, inną filozofię reagowania od razu kinetycznego, a nie jeżeli my mamy w momencie, kiedy zastanawiamy się, jak skwalifikować dany incydent. No i też ta filozofia podejścia do tych zagadnień jednak diametralnie się różni od kraju do kraju, też w zależności od tego, w jaki sposób interpretowana jest ta wojna, która no, dla nas no, koszula bliższa ciało, konflikt jest za naszą granicą, ale ciężko by sobie wyobrazić, by na przykład taka chociażby Hiszpania, kraj daleki od frontu, myślała o tym tak samo podobnie, chociaż jesteśmy częścią tych samych formatów.
0: No ale ponieważ jesteśmy częścią tych samych formatów, to jeżeli coś zacznie siedzieć u nas, to oni będą ponosić tego konsekwencje, choćby ekonomiczne. Mają tego świadomość, czy nie? Czy trzeba ją budować? Cały czas.
1: Raczej bym się skłonny był zaryzykować tezę, że trzeba ją nieprzerwanie budować, bo no cóż, pamiętajmy, że żyjąc w kraju państwach demokratycznych, no to jest moneta, która ma dwie strony i jesteśmy dumni z systemu, którym cały czas jakby podlewamy wysiłkiem, aby on trwał, mimo tych ataków z zewnątrz podminowujących cały ten system, ale nie pamiętajmy, że osią tego systemu także jest system wyborczy, elektoralny, który sprowadza się do wyborów co kilka lat i także w takiej Hiszpanii, która zmaga się z innymi problemami i nie chcę nami tutaj z Hiszpanii robić jakiegoś chłopca do bicia, absolutnie nie o to mi chodzi, to jest po prostu przykład kraju, który ma też inne swoje problemy, które no, są relatywizowane względem tego, jakimi problemami my się mierzymy my i myślenie, które mam wrażenie cały czas pokutuje nierzadko w Polsce, jak gdyby cały świat miał żyć naszymi problemami, no jest z definicji błędne, nie powinniśmy je zmienić.
0: Generał Grynkiewicz mówił między innymi o tym, że strategia, którą można zawrzeć w punktach, blokować, osłabić, złamać, zakłada, że obrona nie powinna polegać tylko i wyłącznie na odzyskiwaniu utraconego terytorium, ale przede wszystkim na tym, żeby uniemożliwić przeciwnikowi osiągnięcie celu już na początku agresji. Ale to nie brzmi jak rewolucyjna teza, to brzmi jak takie ABC w dzisiejszej rzeczywistości.
1: W istocie. Pamiętamy jednocześnie, że słowa te wygłosiła osoba nieprzypadkowa w miejscu też nieprzypadkowym, czyli tak naprawdę pierwszy amerykański żołnierz niejako w Warszawie, w kraju będącym, znaczy w stolicy kraju będącego gdzieś na szpicy NATO, tutaj na flance wschodniej, ale jednocześnie leżącego w regionie, jakim jest Europa, który dzisiaj traci na znaczeniu takim przynajmniej tymczasowo strategicznym dla Stanów Zjednoczonych i ta tak zwana sygnalizacja strategiczna, jak zaczęło się mówić, żeby powiedzieć pewną rzecz w sposób taki, poprzez pewną symbolikę, która ma do adresata trafić w sposób tak podprogowy, jak i bezpośredni. Wydaje mi się, że tutaj spisała egzamin, bowiem to, co powiedział generał Grynkiewicz, fundamentalnie tak, zgadzam się, że to jest pewnego rodzaju ABC, ale w momencie, kiedy wiemy, że no, kołdra jest za krótka i Amerykanie mają za dużo teraz na talerzu i wiedzą, że są skupieni zarówno na swojej części hemisfery, na swoim własnym kraju, A jeżeli priorytetyzują jakieś teatry poza

0: Stanami, no to w pierwszej kolejności jest to Azja, w pierwszej kolejności jest to konfrontacja potencjalna w przyszłości z Chinami, no to jednocześnie
1: no jeszcze
0: no,
1: Bliski
0: nie,
1: Wschód.
0: Nie jest...
1: Panie Macieju.
0: I jeszcze jest oczywiście Bliski Wschód. Oczywiście, my też skądinąd tutaj w agendzie WSF nie zapomnieliśmy, ale pamiętajmy o tym, że to Bliski Wschód jest, nie chciałbym tutaj jakkolwiek upraszczać sprawy, ale jest takim niefortunnym wypadkiem przy pracy, bowiem to jest że wojna, która być może nie powinna była się wydarzyć. Tymczasem wojna z Chinami w przyszłości, jeżeli będzie miała miejsce, to będzie autentycznie wynikała z pewnych strukturalnych czynników, które po prostu do niej doprowadzą. Natomiast wracając jeszcze na sekundę do generała Grynkiewicza, to ABC, które pani użyła zręcznie tego sformułowania, dobrze, że taka osoba w tym miejscu, w tym czasie to przypomniała, bo jednak daje to pewnego rodzaju taki psychiczny, minimalny może jakkolwiek, ale dodatkowy komfort, że Amerykanie o nas nie zapominają.
1: Maciej Bukowski, Fundacja Pułaskiego z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Tomasz Turba, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, serwis sekurak.pl. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry.
1: Senat zajmuje się ustawą o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Tylko Unia Europejska te przepisy zaproponowała jakiś czas temu, one weszły w życie. Dlaczego my się tak boksujemy w sprawie naszych wewnętrznych, skoro to, co obowiązuje w Unii, obowiązuje także u nas? Od razu państwu powiem, nasz gość się uśmiecha.
3: Tak, niestety, tak jak poprzedni temat przed chwilą na antenie, wszystko jest bardzo, bardzo upolitycznione i każda sytuacja w naszym kraju, która może spowodować, że któraś z partii w którąś stronę miałaby gdzieś w sondażach lepiej wybić się, to prawdopodobnie zostanie wykorzystana, niestety. W tym wypadku, co tutaj padła propozycja z naszego rządu, też możemy na to popatrzeć z dwóch stron monety. Z jednej strony oczywiście taka ustawa jest potrzebna, bo są potrzebne jak najbardziej narzędzia, które wskażą możliwości, dają jakby sprawczość służbom do tego, żeby szybko działać.
1: Czyli DSA to jedno, tak? Tak. Czyli unijny akt o usługach cyfrowych, który zaczął w pełni obowiązywać w lutym 2024 roku. Ale potrzebujemy krajowych przepisów, które wyznaczą reguły przestrzegania, egzekwowania i tak dalej, i tak dalej.
3: Dokładnie tak. I to przestrzeganie, egzekwowanie tak naprawdę, jak dzisiaj spojrzymy, jest ujęte także w innych przepisach, tylko w tym momencie procedura jest bardzo, bardzo długa na wykonawstwo. Patrząc na zeszły tydzień, to co się działo z nożami, to w tym momencie niestety ten czas tutaj by nic nie zmienił, bo jeżeli ktoś publikuje na platformie społecznościowej, jakiś powiedzmy przedstawiciel młodego wieku publikuje na strumieniu, że jutro będzie krwawy piątek i tak dalej.
1: To... Na strumieniu to my potrzebujemy takiego ABC, tak? Dla naszych słuchaczy.
3: Tak, czyli, strumień czyli na żywo, czyli
1: rolka, coś
3: roleczka,
1: na żywo,
3: tak jest.
1: Relacja.
3: Tak, dokładnie.
1: Post to też jest strumień?
3: Też, tylko że post jest raczej niepreferowaną formą wśród młodzieży, bo raczej wszystko
1: nie znika,
3: tak, a to, co jest na żywo, też jest przez platformę bardziej pozycjonowane, czyli jest bardziej popularne. Więc w tym momencie, jeżeli jest jakaś roleczka, która za 24 godziny zniknie, no to taka osoba, która ma w głowie tak naprawdę nie wiadomo co, że takie coś publikuje, może się czuć troszeczkę tak bardziej bezkarnie, no bo to zniknie za 24 godziny, jeżeli
1: ale zniknie naprawdę, czy się wydaje, że zniknie? Podobno w sieci nic nie ginie.
3: Tak, oczywiście. Zniknie z naszego obrazu. To znaczy, jeżeli my wejdziemy na profil tego użytkownika, to już tego nie zobaczymy, ale na jego profilu oczywiście to zostaje. No i administratorzy, którzy zarządzają tą platformą, też to widzą. I jeżeli nastąpiło na przykład zgłoszenie, że tutaj jest treść nawiązująca do przemocy, taki patostream, prawda, czy wręcz można powiedzieć o dezinformacji bardzo podobnie, to w tym momencie co z tego, jeżeli ktoś to zgłosi, to musi minąć, nie wiem, 5, może 10 minut, gdzie ten strumień powinien być ściągnięty, żeby nie rozprzestrzenił się dalej, bo nagle zostanie przez inne osoby udostępniane. No i już taka multiplikacja, jasne, takie mnożenie powoduje.
1: Poza tym algorytm sam działa, prawda? Im więcej osób ogląda, tym zasięg. Tym
3: no
1: to
3: właśnie
1: się szerzy jak
3: nomen
1: omen dżuma.
3: Tak, a jeżeli popatrzymy na czas zgłoszenia, reakcję na to, żeby usunąć taki wpis,

0: i zablokować użytkownika. Najpierw taki wpis jest usuwany, to średnio mówimy o czasie 24 godzin. Więc to...
1: Okej, ale to jest sytuacja z dziś i tak działa też DSA, tak?
0: Jak rozumiem,
1: te przepisy proponowane przez rząd zmieniłyby sytuację?
0: Moim zdaniem nie, bo najkrótsza droga to i tak w tym momencie jest formularz na danej platformie, żeby to zgłosić. Jeżeli platforma to odrzuca, no to wtedy można iść do organów, naszych organów ścigania. No nie skrócimy tego czasu do tego kwadransu. Fajne jest to, co zostało zaproponowane i tutaj chyba nawet po obu stronach politycznych była akceptacja, mianowicie rejestr domen. Czyli jeżeli miałaby się pojawić taka strona, która zbierałaby te informacje, powiedzmy wprost nielegalne, nawiązujące do tych sytuacji i do hejtu, to w tym momencie fajnie, bo można ją praktycznie od razu wyłączyć.
1: Są takie strony?
0: Tak, niestety są. I dzisiaj...
1: Działają bezkarnie?
0: Niestety tak.
1: Z tym, nawet że... jak zgłoszę, gdzie one są? One są...
0: W publicznym internecie, czyli...
1: W internecie, tak. Czyli nie na socialach tak zwanych,
0: nie
1: na platformach społecznościowych, tylko gdzieś w necie.
0: Tak, dokładnie. No i niestety nawet jak mamy dzisiaj 12-14-latka, który na przykład jeszcze 2 lata temu nie wiedział, jak może taką stronę opublikować w internecie, no bo to jest jakaś procedura, trzeba mieć jakieś konto, jakieś umiejętności techniczne, no to dzisiaj tak naprawdę wykorzystuje sztuczną inteligencję, pisze, jak mogę taką stronę opublikować, a nawet jeżeli ma takie konto subskrypcyjne, płatne, to może napisać, droga sztuczna inteligencja, opublikuj mi to na takiej stronie i kup mi taką domenę za 10 zł, jakąś tam domenę i już tak naprawdę w 10 minut około to jest opublikowane.
1: Druga strona medalu, nawet jeżeli młody człowiek nie chce znaleźć takiej strony, takich informacji skupionych gdzieś w jednym miejscu, to algorytm wystarczy, że wpisze gdzieś jakąś treść albo będzie coś oglądał częściej niż, niż zwykle, to... To internet go doprowadzi do tego miejsca?
0: Tak jest, dokładnie. To się nazywa profilowaniem i niestety wszyscy jesteśmy profilowani. Czyli jeżeli ja teraz powiedziałbym pani, że interesuję się pieskami i chciałbym kupić zieloną smycz dla psa, no to obydwoje, jak mamy tutaj nasze smartfony...
1: Naprawdę?
0: Tak, to wieczorem, bo to nie od razu, ale wieczorem będziemy mieli
1: wystarczy, że
0: reklamę.
1: O tym rozmawiamy?
0: Tak, zdecydowanie tak. Niestety, ale zdecydowanie tak. A dlaczego tak jest, bo my byśmy mogli to sobie wyłączyć, prawda? Ale jeżeli to wyłączymy...
1: To gdzie jest to miejsce w moim telefonie, które leży?
0: Jest w ustawieniach prywatności, tylko jeżeli pani to wyłączy, no to niestety połowa funkcjonalności smartfona nie będzie dostępna. Pan.
1: Dobrze, to ja mam taką propozycję. Trzymam teraz mój telefon w ręce i mówię, ja chciałabym, żeby świat był lepszy.
0: O, bardzo pięknie. Tak, bardzo
1: ładnie. Ja bym chciała, żeby nie było wojen, przemocy i żeby te algorytmy, które kierują nas w złe strony, zabierały nas w lepszy świat. Czekam do wieczora. Wie pan, to ja się uśmiecham, ale to brzmi katastroficznie.
0: Trochę tak. Niestety sami do tego doprowadziliśmy, bo pojawiły się platformy społecznościowe. Moim zdaniem to nie do końca jest tak, że to nagle cudowne dzieci technologii je stworzyły, tylko gdzieś jakieś służby mogły za tym stać, nieważne jakie. I doprowadziły do tego, że my tak naprawdę sami udostępniamy treści
1: do
0: internetu.
1: Jasne, to bez dwóch zdań, ale też wspomagamy ten krwiożerczy system, skupiając na czymś wzrok, rozmawiając o tym, o czym rozmawiamy, prawda? Nie wiem, no nie wszyscy z nas mają świadomość, ale, ale też na Boga, ja chcę normalnie żyć.
0: To żeby dzisiaj normalnie żyć, musielibyśmy najlepiej zamieszkać w lesie, gdzie nie ma jakiegokolwiek zasięgu, tak? Po to, żebyśmy w żaden sposób nie byli profilowani. Chociaż jesteśmy wtedy profilowani, no bo nie ma nas w internecie, no to odludek.
1: Dobra, a
0: z
1: jak
0: lasu.
1: Wyłączę telefon, to też nie jestem profilowana, czy on dalej mnie śledzi?
0: No to ma pani inne urządzenia w domu typu odkurzacz ze sztuczną inteligencją zarządzany po Wi-Fi, typu lodówka, typu inny smartfon domownika.
1: Nie mam i nie mam elektrycznego samochodu.
0: A laptop? (Śmiech) Niestety, ale każdy dzisiaj
1: proszę
0: urządzenie.
1: Powiedzieć, że wystarczy, że sąsiad ma taką lodówkę.
0: Nie, aż tak to nie, rzeczywiście. Sąsiad to jedynie może sprawdzić sygnałem Wi-Fi, gdzie my się potencjalnie poruszamy po domu, bo rzeczywiście są takie urządzenia, ale to już jest

0: zadanie bardziej dla służb niż dla...
1: Ale tu nie są służby potrzebne. Czasem jak zamawiam taksówkę przez pewną platformę, tak, to widać... Jak ustawiam miejsce odbioru, to widać, jak ja się przemieszczam po mieszkaniu.
0: A tak, tak, tak, oczywiście.
1: No to nie potrzebuję jakichś wrogich systemów. Wie pan, uśmiechamy się oczywiście do siebie, bo co nam zostało, ale mechanizm przepisów, którymi zajmuje się Senat, polega na blokowaniu materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie sieci, groźby, przemoc, nawoływanie do samobójstwa, oszustwa internetowe, phishing, podszywanie się pod inne osoby, bezprawne nawoływanie do nienawiści, propagowanie totalitarnych, handel ludźmi, określone naruszenia praw autorskich. No dobrze, a jest w tych przepisach jakiś wytrych do tego, żeby to nie trwało 24 godziny, tylko zgłaszam, a służby mają narzędzia, blokują, a potem się zastanawiają, czy zrobiły to słusznie.
0: W zasadzie, jakbyśmy mieli taki idealny świat, to tak działa, bo w momencie zgłoszenia to jest gdzieś odnotowywane i to dostaje swój numerek, jakiś identyfikator. No i w tym momencie, jak my zgłosimy, no to spodziewamy się, że ktoś po drugiej stronie od razu się tym zajmie. Ale niestety, biorąc pod uwagę moce przerobowe ludzi, którzy są po drugiej stronie, właśnie moderatorzy treści, tych zgłoszeń bywa tak dużo, a nawet jak nie ma zgłoszeń, to oni sami oczywiście przeczesują te portale, że skala i wolumen tych zgłoszeń przekracza możliwości człowieka.
1: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej byłby za to odpowiedzialny, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zależnie od rodzaju usług. Ja jestem ciekawa, jakie narzędzia prezesowi UKE i przewodniczącemu Krajowej Rady te przepisy dają.
0: To jest, myślę, właśnie ta gałąź sporu, bo faktycznie, biorąc pod uwagę, że internet powinien być wolny, bez cenzury i tak dalej, to w tym momencie w dużej teorii, nie mówię, że tak by było, ale w dużej teorii taka ustawa mogłaby nałożyć cenzurę tak naprawdę na wszystkich obywateli, na cały polski internet. No z tym, że musimy wziąć pod uwagę, że jak troszeczkę ktoś się zna technologicznie, jak internet działa, to taka osoba przełączy się na internet na przykład ze Stanów Zjednoczonych, z Brazylii i już ta ustawa nie będzie go obowiązywać. Znaczy będzie w sposób formalny, ale w sposób techniczny już nie. Więc musiałby być to jakiś niesamowicie złożony system, który przy łączeniu się z internetem powodowałby, że my byśmy byli już uwierzytelnieni, czyli rozpoznani z imienia i nazwiska, być może z aplikacji mObywatel. Wchodzimy do internetu, przeglądamy internet jako na przykład ja czy
1: wie pan,
0: pani.
1: Jest grono ludzi, którzy potrafią się zanonimizować w internecie, prawda? Ukryć swoją tożsamość, miejsce, z którego nadaje, użyć sieci połączeń do tego, żeby też ukryć cel swojego działania.
0: Tak.
1: Ale gro z nas nie potrafi tego robić. I jak sądzę, te przepisy są skierowane przede wszystkim do takich osób jak ja, które powiedzmy bezwiednie by czegoś szukały i stały się też w pewnym sensie narzędziem zła. To może to ma sens?
0: Tak, zawsze są te dwie strony medalu. Z jednej strony, jeżeli chcemy ograniczyć jakieś szkodliwe działania, no to musimy nałożyć takie, no brzydko powiem kolokwialnie, kajdany troszeczkę. I jeżeli się na to wszyscy zgodzimy, no to w teorii powinno być bezpieczniej. No ale patrząc na wszystkie ustawy od zarania dziejów, które dotyczyły bezpieczeństwa, to człowiek z natury jest taką niesamowitą istotą, że będzie szukał tak jak woda i znajdzie jakiś ulot, który spowoduje, że niestety, ale będzie jakiś mechanizm, który to wszystko ominie.
1: Wie pan, rozmawialiśmy dziś o Pegasusie.
0: Tak.
1: Między innymi z wiceprezesem Fundacji Panoptykon, która zajmuje się naszym bezpieczeństwem, prawami wynikającymi z użytkowania sieci choćby.
0: Tak.
1: I zasadnicze pytanie, które rozbrzmiewa mi w głowie także w tym kontekście, to jest takie, czy ja jestem gotowa poświęcić część swojej wolności po to, żeby, mówiąc w największym uproszczeniu, ratować świat. Ja jestem. Mhm. Oczywiście pod warunkiem, że to się nie obróci przeciwko mnie.
0: No właśnie. Tu jest też ten największy problem, że co się stanie z tymi wszystkimi danymi, gdzie one będą utrzymane, czy ktoś będzie mógł je wykorzystać. Bo to będą też tak naprawdę, oprócz tego, że dane identyfikujące nas, to także dane telemetryczne, czyli na jakie my wchodzimy strony, ile my czasu poświęcamy na ten internet, a może wchodzimy na portal, który będzie niekorzystny politycznie,

0: aktualnej sytuacji, a może chcieliśmy coś przeczytać, ale uwaga, jest też inny zdecydowanie problem. A co jeżeli nasz komputer albo nasz smartfon zostanie zainfekowany i on sam wejdzie na nielegalną stronę? Jak my, jako osoby, które są Bogu ducha winni, będziemy mieli się z tego wytłumaczyć, że nasz komputer miał złośliwe oprogramowanie i nagle krążył sobie po stronach pedofilskich? To jest do wyjaśnienia.
1: Nie jest?
0: Myślę, że nie, bo dzisiaj oprogramowanie złośliwe może być w takiej formie bezstanowej, to znaczy nie instaluje się na komputerze, tylko znika jak zrobi swoje. Oczywiście super specjalista analizy powłamaniowej czy informatyki śledczej to namierzy, ale to znowu będzie wymagało czasu.
1: Bardzo trudne mam dla pana zadanie na koniec naszej rozmowy, panie Tomaszu. Poproszę coś optymistycznego.
0: Na pewno rozwój sztucznej inteligencji, też nie możemy powiedzieć, że on jest tylko zły, że te wszystkie deepfake'i, że właśnie jest łatwy dostęp do pornografii, że to się rozwija tylko w złą stronę. Mamy też tę dobrą sztuczną inteligencję, czyli jeżeli będziemy mieli na tych platformach, na których będziemy zgłaszać, czyli na platformach społecznościowych, od razu właściwie skonfigurowane mechanizmy sztucznej inteligencji, które wsparłyby ten proces decyzyjny, że platforma jest do zablokowania, przepraszam, nie platforma, tylko dany profil jest do zablokowania, to w tym momencie tutaj widzę bardzo duży pozytywny potencjał, że sztuczna inteligencja jako nasze wsparcie w decyzjach takich właśnie ściągania różnych profili, to będzie coś dobrego.
1: Dziękuję bardzo. Przekonał mnie pan Tomasz Turba, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, serwis Securak.pl.
0: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: No dobrze. Doktor Klicki, wiceprezes Fundacji Panoptykon, teraz z nami w Polskim Radiu 24. Dzień dobry, panie prezesie.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Czy pan też się zasępił po słowach pana prezydenta, tych z wywiadu?
3: O, może nie zasępiłem, ale zadumałem się, bo rzeczywiście piękne są te słowa o granicach. Faktycznie, także jako prawnik wiem, że granice władzy pana prezydenta określają konstytucja i inne przepisy. Świetnie, że pan prezydent o tym pamięta, a przynajmniej deklaruje, że o tym pamięta w tym wywiadzie.
1: No dobrze. Raport Komisji Śledczej do spraw systemu Pegasus i kwestia nielegalnej inwigilacji w celach politycznych. Ta sytuacja, wie pan, przede wszystkim pokazała mi, jakie granice władza potrafi przekroczyć dla swoich partykularnych celów i o tym, że nie liczy się z kosztami, to wiedziałam. Ale że te koszty mogą być tak potężne, osobiste i... Nie wiem, jakiego przymiotnika jeszcze użyć, no to muszę powiedzieć, że jestem trochę zaskoczona. A pan?
3: Ten raport, który wczoraj opublikowała komisja, jest z mojej perspektywy efektem bardzo dużej, takiej tytanicznej, rzemieślniczej pracy, jaką wykonali członkowie komisji, bo warto podkreślić, że oni przesłuchali prawie 80 świadków, odbyli chyba 120 posiedzeń. Więc to nie jest tylko happening, który wydarzył się raz, kiedy powołano tą komisję i wczoraj, kiedy ona kończyła pracę. W międzyczasie, przez 2,5 roku, oni bardzo intensywnie pracowali. No i rzeczywiście odkryli coś, a może cofnę. Chyba tam nie ma zbyt wielu nowych odkryć, ale to, co mnie zrobiło na mnie największe wrażenie, to jest takie uporządkowanie całej wiedzy, jaką wokół tej afery Pegasusa mamy. No bo od kwestii związanych z finansowaniem, przez takie systemowe nadużywanie służb specjalnych, po konkretne ofiary, konkretne osoby, które były inwigilowane, a nie powinny być inwigilowane. Cały ten obraz obejrzeliśmy wczoraj podczas posiedzenia komisji i jest on wstrząsający, nawet dla mnie jako osoby, która w tym siedzi już od dłuższego czasu.
1: Prawda, że można znaleźć sposób na wydanie pieniędzy poza systemem, że można przekonywać wszystkich, że to w naszej wspólnej sprawie i zatrzymano, nie wiem, dziesiątki albo setki bardzo groźnych przestępców. Przecież po to ten system został wprowadzony, żeby wyłapywać tych, którzy zagrażają naszemu bezpieczeństwu. Jak rozumiem, SMS-y, prywatne SMS-y państwa Brejzów w związku z tym według śledczych też mogły być takim zagrożeniem. Ja tutaj nieco ironizuję, ale do tego się ten system...

0: sprowadza. System, który dawał służbom ogromne możliwości inwigilacji i takie przekonanie dziś pewnie u wielu z nas, że wszyscy możemy być dość bezkarnie na podsłuchu.
1: Tak. Myślę, że w całej tej sprawie warto pamiętać o tym, że oprogramowanie szpiegujące, takie jak Pegasus, jest atomowym narzędziem, pozwalającym w gigantyczny sposób wpłynąć, wejść w życie prywatne danej konkretnej osoby. Bo to nie są tylko SMS-y, o których pani wspomniała. To jest
0: to tylko przykład był z
1: tego,
0: mojej strony.
1: Tak, oczywiście. Ale ten telefon leżący, no, przy łóżku państwa Blaze'ów, przepraszam za takie rozwiązanie, też za taką ilustrację, no ale on był, czy mógł być cały czas aktywnym szpiegiem. Można było włączyć mikrofon, można było włączyć kamerę, co pokazuje, że ta ingerencja była no, gigantyczna. I powiem tak, nie sądzę, żeby polskie służby powinny być pozbawione takich narzędzi. Jesteśmy w trudnej sytuacji geopolitycznej. Mamy w Polsce szpiegów, mamy osoby, które być może planują jakieś zamachy terrorystyczne, więc służby powinny mieć takie narzędzia. Ale, są dwa ale. Po pierwsze, przykłady, które przywołałem, to są przykłady spraw, które dotyczą bezpieczeństwa narodowego, najpoważniejszych spraw, którymi zajmuje się ABW. A Pegasus był wykorzystywany w sprawach o korupcję. Nie twierdzę, że korupcja jest czymś błahym, no ale jednak nie porównujmy jej z ściganiem szpiegów czy troską o jakieś najbardziej podstawowe interesy naszego państwa. To jest pierwsze ale, a drugie ale jest jeszcze bardziej takie dobitne. To narzędzie było wykorzystywane bez realnej kontroli. Kiedy w CBA podjęto decyzję o tym, żeby inwigilować Klementynę Suchanow, Krzysztofa czy Ryszarda Brejzów, Ewę Wrzosek, tak naprawdę nikt nie martwił się tym, że trzeba jeszcze pozyskać jakąś zgodę sądu, że trzeba spełnić jakieś wymogi, że to jest tylko wtedy, gdy inne środki nie są wystarczające i gdy są jakieś realne podstawy, że oni popełnili przestępstwo. Tym się nikt nie przejmował, bo system kontroli w Polsce nad służbami specjalnymi tego nie wymaga. Można ten system ominąć. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę, że na każdą inwigilację była zgoda sądu. Okej, ale czy to, że ktoś się na coś zgodził, że przystawił pieczątkę i podpisał, oznacza, że wszystko jest w porządku? Czy to jakby kończy sprawę? Wcale nie, bo niestety te pieczątki, te podpisy są tylko taką fikcją, fasadową kontrolą. Nie mamy czegoś, co nas, obywateli, mogłoby nam zagwarantować, że jeśli służby będą chciały nas inwigilować, to ktoś stanie temu na drodze i powie, nie, ten człowiek nie jest o nic oskarżony, albo nie, wcale to nie jest potrzebne.
0: Sędzia Tuleja, pytany o to, bo przecież też podpisywał. Mówi, nie do końca wiedzieliśmy my, sędziowie, co podpisujemy, bo wie pan, można też tak stworzyć wniosek, żeby wyglądał na poważny, uzasadniony i podpis sędziego był, tego czy innego, był oczywisty pod takim wnioskiem. Wie pan, mnie ta sytuacja pokazuje, że najsłabszym ogniwem w tym wszystkim jest zawsze człowiek, bo jak piszecie na stronie swojej fundacji, trwa walka o wolność i prywatność i rzeczywiście żyjemy pod nadzorem i to bardzo często ma głęboki sens, ale wie pan co, dudnią mi w głowie słowa, zdaje się, pani żony pana posła Brejzy, pani mecenas Brejzy, która mówiła, że było dwóch agentów, którzy mieli się zajmować ich sprawą i jeden powiedział nie, nie będę tego robił, a drugi powiedział, ale owszem, dlaczego nie? I zajął się ich sprawą, wiedząc, że ona wykracza poza zakres spraw, którymi Pegasus powinien się zajmować. Najsłabszym ogniwem jest człowiek.
1: Zaczęliśmy naszą rozmowę od zadziwień i takiej zadumy. To ja może powiem o tym, co mnie bulwersuje. bo mówimy o tych sędziach, którzy podpisują zgodę na prowadzenie kontroli operacyjnej, jak to mówimy, jak to mówią prawnicy, czy po prostu podsłuchu wykorzystywania Pegasusa. Wie pani, ile wniosków o zarządzanie

0: sprawdzenie tej kontroli pochodzących ze służb dziennie może mieć do rozpatrzenia sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie w trakcie 8-godzinnego
1: Nie
0: dyżuru?
1: wiem.
0: Może to być 20, nawet 30 spraw na 8 godzin. Wystarczy łatwo sobie policzyć, że to jest 15 minut albo coś takiego na to, żeby zdecydować, czy

0: no, co najmniej sfabrykowane. Dlatego rzeczywiście ważne jest to, co robi Komisja Śledcza i to, co robi Zespół Prokuratorski numer 3 w Prokuraturze Krajowej, bo rozliczenie tej sprawy i tego konkretnego funkcjonariusza, o którym pani wspominała, jest, ma znaczenie nie tylko w kontekście tego, czy on pójdzie do więzienia, już mówiąc najdobitniej, ale też tego, żeby wśród funkcjonariuszy było przekonanie, że jeżeli zgodzą się na coś, co jest, albo zaczną robić jakieś rzeczy, które będą przekroczeniem uprawnień, to poniosą za to odpowiedzialność. Tylko, że rozliczenie to jest jedna z trzech obietnic, jaką sformułował rząd, aktualny rząd dochodząc do władzy. Obiecywali zmiany kadrowe w kierownictwie służb i to tego dokonali. To jest najprostsza rzecz. Rozliczenia. Jesteśmy już po 2,5 roku, od zmiany władzy. Komisja Śledcza właśnie kończy swoją pracę. Aktów oskarżenia zbyt wielu jeszcze nie ma, bo ten zespół prokuratorski wciąż pracuje. Mam nadzieję, że to się przyspieszy. Natomiast jest jeszcze trzecia rzecz. To znaczy to, że nadużywanie Pegasusa było możliwe nie tylko dlatego, że Iksiński albo Igrekowska się na to zdecydowali, ale dlatego, że mogli się na to zdecydować. Że wiedzieli, czy mieli przekonanie, akurat w tym wypadku błędne, że te sprawy nie wyjdą na jaw. Mieli uczucie, że są bezkarni. Jest tak, dlatego że ten nadzór sądowy, do którego ciągle wracam, jest iluzoryczny, bo ci sędziowie klepią zgody na podsłuch, a nie ma nikogo, kto mógłby realnie i w praktyce sprawdzić, czy te podsłuchy są potrzebne, czy te dokumenty, o których pani wspominała, nie są sfabrykowane i czy te atomowe narzędzia, takie jak Pegasus, są wykorzystywane tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne.
1: Panie prezesie, ja dlatego powiedziałam o słabości ostatniego ogniwa, czyli nie wiem, kogokolwiek z nas, nie dlatego, że dalej chcę pozostać w tej nieco poetyckiej czy romantycznej wizji naszej osobowości. Przepraszam za to, ale wie pan, to czego trzeba nie mieć? Wyobraźni, wiedzy, żeby być przekonanym, że to się po pierwsze nie wyda, po drugie będzie tak zawsze i po trzecie system nas ochroni. To trzeba mieć albo czego trzeba nie mieć, żeby trwać w takim przekonaniu i ulegać pokusie łamania wszelkich zasad. Nie wiem.
0: Myślę, że jakby byłoby takim uproszczeniem, gdybyśmy stwierdzili, że ludzie w służbach jakby wszyscy są skłonni do takich działań.
1: Nie, ja nie twierdzę tego.
0: Ale chcę przedstawić moją jakąś interpretację, ponieważ wie pani, kiedy rozmawiam z osobami, które zajmują się zawodowo troską o nasze bezpieczeństwo, z najlepszymi swoimi intencjami, poświęcając swoje życie i całe serce do tego, bardzo często spotykam się z takim podejściem, że takie mówienie o prywatności, o kontroli nad służbami, o tych sądach, o tym wszystkim, co miałoby nas jako obywateli zabezpieczać, że to jest tak naprawdę zawracanie głowy, bo oni są to, o co oni walczą, jest najważniejsze. Nic nie może stanąć na przeszkodzie tego, żeby walczyć o bezpieczeństwo. Zapominają przy tym o tym, że każda władza może być mieć tendencję w stronę władzy jakiejś autorytarnej czy opresyjnej. I stąd takie nikłe poparcie wśród tych osób do takiego systemu, jak to się mówi, check and balance, jakiegoś nadzoru. To jest coś, co po aferze Pegasusa powinno się zmienić. No i mamy jeszcze rok do najbliższych wyborów i mam nadzieję, że minister Siemoniak i jego zastępca Jarosław Kujawa będą osobami, które jakby wykażą się taką odpowiedzialnością i większym polem widzenia, większą wyobraźnią niż tylko myślenie o tym, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i że nie widzą żadnych nadużyć. Minister Siemoniak obiecywał, że będą polityczne, prawne zmiany w tym obszarze. Zostało mało czasu, no ale mam nadzieję, że dotrzyma słowa. Mhm.
1: Panie prezesie, skorzystam z pewnej deklaracji, która jest na waszej stronie. Trwa walka o wolność i prywatność, żyjemy pod nadzorem. Każda nasza aktywność jest rejestrowana, analizowana, sprzedawana po to, by państwo i biznes mogły decydować o nas.

0: za nas. Nie podoba nam się ten układ. Chcemy, by nowe technologie służyły ludziom. Chcemy wolności, chcemy prywatności, o to walczymy. No to albo żyjemy pod nadzorem i każda nasza aktywność jest rejestrowana, albo chcemy prywatności. W tym jest pewna sprzeczność, tylko że ja, nie wiem jak pan, ale ja jestem gotowa tę moją prywatność poświęcić na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa pod warunkiem, że nikt nie wykorzysta jej przeciwko mnie.
1: Ja też jestem gotów na to, żeby polskie państwo, czy NATO, Unia Europejska i wszystkie inne sojusze były silne. Silne także tym, że mają możliwość skutecznego działania. Tylko kwestią jest ta kontrola. Cytat, który pani przywołała, dotyczy w dużej mierze nie tylko państwa, ale też tego, że nasza aktywność, czy to w internecie, czy nawet w przestrzeni publicznej, jest monitorowana także w celach komercyjnych, bo tu musimy trochę odróżnić. Mamy cele takie związane z bezpieczeństwem i tutaj realizacja tych celów jest po stronie państwa i państwo powinno być, mieć ten system check and balance, który zapewni nam bezpieczeństwo także przed nadużyciami, przed takimi sytuacjami jak Pegasus. Natomiast drugim filarem, i to jest też kwestia naszej pracy w fundacji, jakby drugim filarem naszej pracy, jest to, w jaki sposób dane o tym, jak korzystamy z internetu, są wykorzystywane przez wielkie korporacje, przez Big Tech tak zwany, przez Facebooka, Apple'a, TikToka i tych wszystkich innych, po to, żeby nami manipulować. Bo ostatecznie to na szali jest nie prywatność, która jest kontrowersyjna, jest to, czy ona w dobie Facebooka jeszcze istnieje. Na szali jest nasza wolność, to znaczy tego, czy będziemy mogli swobodnie podejmować decyzje wyborcze jako wyborcy, bo będziemy pewni, że służby specjalne nie są zaprzęgnięte w kampanię wyborczą, ale też czy będziemy mogli swobodnie, bez manipulacji podejmować decyzje jako konsumenci, jako użytkownicy mediów antyspołecznościowych. Tam też jest na szali nasza wolność, no i tym zajmujemy się w kontekście.
0: Jasne, tylko pytanie dla mnie zasadnicze, czy w tej chwili na tej szali jest bezpieczeństwo, bo bez którego nie ma nic, nawet wolności, i czy tych wektorów nie należy przesunąć? Z wolności na bezpieczeństwo, bo tak jak powiedziałam, bez niego, bez tego bezpieczeństwa no, nie pójdziemy ani krok dalej.
1: Oczywiście, no to pewnie w piramidzie potrzeb jest gdzieś tak na dole jako podstawa. Natomiast ja jako osoba, która od lat patrzy władzy na ręce, zachowuję pewną ostrożność w takim abstrakcyjnym przyjmowaniu argumentu bezpieczeństwa jako tego, który ma uzasadniać, czy może uzasadniać wszelkie działania ze strony państwa. Bo nie przecząc, że mamy zagrożenia, że jesteśmy państwem przyfrontowym i tak dalej, to jednocześnie historia uczy, że na przykład zamachy terrorystyczne w Stanach Zjednoczonych w 2001 roku, mam na myśli World Trade Center, czy później w Europie, w Madrycie, w Londynie, były wykorzystywane po to, żeby zwiększyć władzę polityków, żeby zwiększyć władzę służb, i po 10-20 latach okazywało się, że to wcale nie było konieczne, że to było zwyczajnie wygodne, ale nie po to, żeby nami zapewnić nam bezpieczeństwo, ale żeby mieć większą kontrolę nad społeczeństwem. Także owszem, na argument bezpieczeństwa nie możemy być głusi, ale też nie możemy go używać jako takiego uniwersalnego uzasadnienia każdej ingerencji w nasze prawa.
0: Pełna zgoda. Wojciech Klicki, wiceprezes Fundacji Panoptyką z państwem w Polskim Radiu 24. Dziękuję, dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Prezydent Karol Nawrocki jest gotowy wrócić do rozmów w sprawie ambasadorów. Tak mówił w wywiadzie dla Rzeczypospolitej. Postawił jednak warunek. Dostał chce usiąść z premierem Donaldem Tuskiem, a nie z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Szef rządu negocjacjami w tej sprawie jednak nie jest zainteresowany, bo jak mówi, ta kwestia negocjacjom nie podlega.
1: W wywiadzie prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że porozumienie dotyczące nominacji ambasadorskich nadal jest możliwe, ale jego rozmówcą powinien być szef rządu, a nie minister spraw zagranicznych. Pytany, czy sam wystąpi do premiera z inicjatywą rozmów, odpowiedział, że jego deklarację należy traktować jako sygnał skierowany do szefa rządu. Senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz uważa, że to dobre rozwiązanie.
2: Jeżeli pomocnik nic nie może, to trzeba rozmawiać z kierownikiem i tutaj kierunek jest absolutnie właściwy.
1: Premier Donald Tusk odpowiedział krótko. Kwestia nominacji nie może być przedmiotem negocjacji.
3: To rząd mianuje ambasadorów, a prezydent w sytuacjach wyjątkowych może odmówić podpisu, bo może mieć zastrzeżenia do któregoś z ambasadorów, ale nie jest to przedmiot negocjacji i ustaleń. Tak mówi konstytucja.
1: Na podpis prezydenta czeka ponad 40 dyplomatów. Spór na linii prezydent MSZ w tej sprawie trwa od ponad 2 lat. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Potrzebne są zmiany w prawie pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa w szkole, uważa Piotr Strach z Polski 2050. Poseł mówił o tym w Polskim Radiu 24 i podkreślał, że jego zdaniem nauczyciele powinni mieć szersze uprawnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom.
4: Powinno być to wzmocnione tak, aby nauczyciele nie mieli potem tyle głowy potencjalnej odpowiedzialności, że jeśli, nie wiem, przytrzyma ucznia, który się szarpie, który coś chce zrobić, nie wiem, rozerwie temu uczniowi koszulkę, to będzie z tego powodu, nie wiem, postępowanie prokuratorskie.
0: Planowane przez resort edukacji zmiany w prawie oświatowym mają być gotowe do 20 października. Minister Barbara Nowacka zapowiedziała, że będą zakładały m.in. poszerzenie uprawnień dyrektorów placówek i ograniczenie możliwości wchodzenia do szkół. Tymczasem pomoc Ukrainie to sprawa priorytetowa dla bezpieczeństwa Europy. Taki wniosek dominował podczas Warsaw Security Forum. W zakończonej wczoraj dwudniowej konferencji wzięli udział m.in. szefowie dyplomacji państw Zachodu i Ukrainy.
5: Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrzej Sybicha zaznaczył, że Rosja będzie eskalować działania wojenne na lądzie, w morzu i w powietrzu, dlatego Ukraina potrzebuje pomocy. Naszym głównym priorytetem są systemy obrony powietrznej do zwalczania rosyjskich dronów odrzutowych. Rosjanie mają obecnie niestety strategiczną przewagę w tej nowej kategorii dronów. Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski podkreślił, że w najbliższych miesiącach Kreml będzie próbować wykorzystać swoje ostatnie atuty. Dlatego najważniejsze jest, aby wesprzeć Ukrainę podczas nadchodzącej zimy. Putinowi pozostały już tylko 2 karty. Skryta mobilizacja oraz generał Zima, jak ją nazywają w Rosji. O potrzebie wsparcia dla Ukrainy razem z ministrem Sikorskim mówili też uczestniczący w warszawskiej debacie ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Niemiec i Norwegii. Paweł Buszko, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Silny wiatr, opady śniegu i mgła. W takich warunkach będzie prowadzony remont jednego z najbardziej charakterystycznych budynków w polskich górach. Rozpoczęła się modernizacja obserwatorium na Śnieżce. Odnowione zostaną pomieszczenia dawnej restauracji, instalacje, okna i dach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał już obiekt wykonawcy. Joanna Harasiewicz z IMGW zapewnia, że budynek zostanie dostosowany do wymogów bezpieczeństwa.
7: Dla nas i dla naszych pracowników jest to też kwestia codziennego komfortu pracy, tego, że będą mogli pracować w nowoczesnych warunkach, w bezpiecznych warunkach, bo to, co robimy tutaj, to jest także dostosowanie budynku do współczesnych wymagań przeciwpożarowych.
0: Inwestycja ma się zakończyć w 2031 roku, a prace pochłoną łącznie 25 milionów złotych. W aktualnościach jeszcze Francja. Po wczorajszej fali demonstracji i strajku francuscy licealiści zapowiadają kontynuację protestów, ale w nieco innej formie. Liderzy ruchu wezwali

0: do wspólnych demonstracji z powracającymi żółtymi kamizelkami, które mają odbyć się już w ten weekend. Protesty tego ruchu towarzyszyły początkom prezydentury Emmanuela Macrona.
1: Mimo 3 tygodni protestów licealiści nie uzyskali od władz konkretnych odpowiedzi na wiele swoich postulatów, zwłaszcza w sprawie przeznaczenia 10 miliardów euro na oświatę. Przed rozpoczynającymi się w ten weekend feriami chcą pokazać, że nie zamierzają ustępować, a społeczny bunt może się jeszcze rozszerzyć. Wzywamy licealistów, żeby w tę sobotę masowo dołączyli do żółtych kamizelek, abyśmy zjednoczyli wszystkie walki społeczne, apelowali liderzy ruchu. Na razie nie wiadomo, jaka będzie skala sobotnich protestów. W mediach społecznościowych pojawiają się mapy zapowiadające setki akcji protestacyjnych w całym kraju. Do mobilizacji tego dnia wzywają również lewicowe związki zawodowe. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: W 2018 roku ruch żółtych kamizelek wywołany rosnącymi kosztami życia trwał przez kilka miesięcy i stał się jednym z największych ruchów społecznych we współczesnej historii Francji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Po chłodnej nocy przed nami deszczowy dzień. Popada głównie na północy i we wschodniej połowie Polski, a na termometrach zobaczymy od 9 do 15 stopni.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Marek Klapa, dzień dobry.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie pana Marka Wielgo z rynku pierwotnego.pl, rynekpierwotny.pl, ekspert do spraw nieruchomości. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Trzeci kwartał za nami, te dane już właściwie spłynęły z rynku. Można zerknąć na to, jak w tym minionym kwartale zachowywał się rynek pierwotny, jeśli chodzi o nieruchomości. Czy można wskazać jakąś tendencję, jakiś charakterystyczny punkt, który wyróżnia właśnie ten trzeci kwartał od pozostałych?
4: Spróbuję spojrzeć na sytuację na rynku oczami kupujących, bo myślę, że Te informacje mogą ich zainteresować. Więc tak, po pierwsze, w dalszym ciągu oferta jest bardzo duża, w niektórych miastach wręcz rekordowa. Mhm. Sprzedaż wzrosła w trzecim kwartale, ona była lepsza zarówno jak w drugim, jak i w pierwszym, który był bardzo dobry. Więc pewnie potencjalnych nabywców dopinguje być może, no oczywiście ta duża oferta, no i być może te groźne pomruki z rynku kredytowego, czyli zapowiedzi, że prawdopodobnie wzrosną ceny kredytów. One już minimalnie wzrosły, nawet bez podwyżek stóp procentowych. Niemniej, no to może być takim bodźcem dodatkowym, tak lepiej jeszcze dopóki mam zdolność kredytową kupić mieszkanie, plus oczywiście spodziewane wzrosty kosztów budowy i tak dalej, to wszystko będzie miało wpływ na ceny mieszkań. Ale to, na co ja od dawna zwracam uwagę, to jest szybko kurcząca się oferta mieszkań najtańszych. Bo wzrosty średniej ceny metra kwadratowego, one zwykle wynikają z dostarczania na rynek przez deweloperów bardzo drogich mieszkań. No, przykładowo w Warszawie we wrześniu było to ponad 21 tysięcy za metr kwadratowy. Wskutek tej właśnie zwiększenia oferty bardzo drogich mieszkań wzrosła średnia cena metra kwadratowego. Ona już się znowu zbliżyła do poziomu 20 tysięcy. Już kilka miesięcy temu wydawało się, że ten próg przekroczy taką psychologiczną barierę, ale no, okazało się, że w kolejnych miesiącach więcej na mieszkań trafiało stosunkowo właśnie takich tanich, czyli w okolicach powiedzmy 15-16 tysięcy za metr kwadratowy. Ale znowu wrzesień przyniósł wzrost oferty tych właśnie bardzo drogich mieszkań. W związku z tym wzrosła średnia cena metra kwadratowego. Zresztą z podobnego powodu także w Trójmieście i w Poznaniu. Plus 2% w skali zaledwie jednego miesiąca. Ale to, co może właśnie niepokoić kupujących, to właśnie kurcząca się oferta najtańszych mieszkań. Ja przyjąłem, że w takich miastach jak Warszawa, Trójmiasto czy Kraków tanie mieszkanie, to może zabrzmi głupio, ale no do 15 tysięcy za metr kwadratowy, umówmy się, że to są relatywnie tanie mieszkania jak na te metropolie. I w Warszawie oferta

0: takich właśnie mieszkań skurczyła się tylko w ciągu
1: dolna
0: tego miesiąca.
1: Dolna część przedziału, tak, na dobrą sprawę.
0: O 6%. Takich mieszkań wciąż jest jeszcze ponad 4 tysiące w ofercie firm deweloperskich, no ale no, skurczyła się tylko w ciągu jednego miesiąca. Z podobną sytuacją mamy w Trójmieście i w Poznaniu. Tam też spadki tej oferty najtańszych mieszkań. W Poznaniu ja przyjąłem poziom dużo niższy, 12 tysięcy za metr kwadratowy. No bo jednak Poznań, Łódź i Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia to troszkę inna liga. W związku z czym to powinien być taki bodziec, tak, że ta poprzeczka cenowa idzie w górę nieubłaganie. Nawet jeżeli mówimy o stabilizacji średnich cen metra kwadratowego, to trzeba mieć na uwadze, że te najtańsze mieszkania, ich po prostu jest coraz mniej. Deweloperzy wprowadzają oczywiście kolejne inwestycje, kolejne mieszkania, no ale te nowe mieszkania są już, no już są coraz droższe z uwagi na właśnie rosnące koszty budowy, ceny działek, kolejne regulacje, które też mają wpływ na koszty budowy, no bo za chwilę jeszcze takich inwestycji nie ma, ale za chwilę będą z obowiązkiem budowy schronów. To też będzie taki czynnik kosztotwórczy, a w rezultacie również cenotwórczy. Więc widać pewien pośpiech. No a poza tym w ofercie firm deweloperskich mamy bardzo wyjątkowo duży, jeszcze tak dużego już dawno nie było, odsetek mieszkań gotowych. Tak? Czyli nie kupujemy dziury w ziemi, kota w worku, czy jak tam to zwał, tylko po prostu możemy pójść, obejrzeć gotowe mieszkanie, zobaczyć jak wygląda okolica. To jest niewątpliwie dla wielu osób duży pozytyw. Dla tych, którzy najmują mieszkania, to też jest ważne, bo wchodzą praktycznie do gotowego mieszkania, skracają swój czas najmu. W związku z czym ta sprzedaż wzrosła. Zobaczymy, jak będzie w czwartym kwartale, bo jednak no, tutaj są już jakieś zapowiedzi podwyżek stóp procentowych.
1: Do tego przejdziemy, obiecuję. Obiecuję. Natomiast chciałem jeszcze zapytać pana o jedną rzecz, bo zwrócił pan uwagę na kwestię cen związanych, przepraszam, na kwestię oferty, że ta oferta jest duża i faktycznie mówimy o dużej ofercie, ale ona się kurczy od dołu. To jest w ogóle też ciekawe, że to też mówi bardzo dużo o naszych możliwościach finansowych. Czyli jeżeli już coś wybieramy z tej oferty, to w pierwszej kolejności jednak klientów znajdują te mieszkania, powiedzmy sobie, z tego dolnego pułapu, ale już te ze średniego dużo trudniej.
0: Ze średniego też znajdują, no ale wiadomo, te najtańsze, najatrakcyjniejsze, najszybciej znikają z rynku. Zresztą ja również zbadałem, jak wyglądała sytuacja we wrześniu pod kątem zdolności kredytowej przeciętnie zarabiających gospodarstw domowych i weźmy takich singli na przykład. Przyjąłem, że powiedzmy taką przepustką na rynek mieszkaniowy jest dochód przynajmniej 6 tysięcy złotych na rękę. W związku z czym no, okazuje się według analiz Rankomatu, który mierzy średnią zdolność kredytową na podstawie ofert 10 banków, Ta zdolność singli nie zmieniła się we wrześniu, natomiast za te same pieniądze niestety oferta mieszkań już niestety się kurczy. Tak? Czyli to widać, że te 500 tysięcy z kawałkiem, które przy założeniu, że jeszcze singiel ma 20% wkładu własnego, to już zaczyna powodować, że za te pieniądze ta oferta zaczyna być coraz mniejsza. Więc ja przypuszczam, że te osoby, które myślą poważnie o zakupie mieszkania, no muszą jakby pewnie przyspieszać decyzję. Nie dlatego, że brakuje mieszkań na rynku, tylko dlatego, że tych najtańszych mieszkań jest mniej. Oczywiście są wyjątki. Znaczy nie we wszystkich miastach mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją, bo przykładowo na Śląsku czy w Łodzi ta oferta mieszkań relatywnie tanich jest wciąż bardzo duża. Tam wciąż jest w czym wybierać. Ta oferta najtańszych mieszkań nie kurczy się. Na przykład w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii ona wzrosła nawet do ponad 7 tysięcy mieszkań z ceną poniżej 12 tysięcy za metr kwadratowy. No ale z drugiej strony no, mówimy o rynkach, w których no, po prostu jest trudniej o stabilną, dobrze płatną pracę, więc popyt największy jest oczywiście tam, gdzie niestety ceny mieszkań są najwyższe.
1: No dobrze, to teraz spójrzmy na prognozy ekonomistów i makroekonomistów, którzy przyglądają się też perspektywom polskiej polityki pieniężnej oraz ścieżce inflacyjnej. I oczywiście taką projekcję inflacji poznamy dopiero w listopadzie, ale już widzimy, co działo się we wrześniu, chociażby za sprawą drogich paliw. Teraz mamy pewne uspokojenie, CPN zadziałał. No ale jednak to widmo podwyżek stóp procentowych jest i ono wybrzmiało również podczas konferencji.

0: konferencji prasowej prezesa NBP profesora Adama Glapińskiego. A zatem pytanie do pana, czy nie ma tutaj takiej obawy po stronie rynku nieruchomości? Mówimy tutaj o tym rynku pierwotnym. No, czy znajdą się chętni i czy nie będzie tak, że jednak no, kupić mieszkanie będzie trudniej?
1: To znaczy oczywiście obawy o wzrost stóp procentowych są, ale też pamiętajmy, że większość Polaków korzysta z kredytów o okresowo stałej stopie procentowej, czyli takiej zagwarantowanej na 5 lat. Mhm. Potem się oczywiście może zmienić i tutaj banki reagują troszkę inaczej, nie w oparciu o stopy procentowe, tylko jakby przewidywania dotyczące sytuacji na rynkach finansowych. I szczególnie w sierpniu widzieliśmy wzrost, nie wszystkie banki, ale niektóre banki no, podniosły poprzeczkę dla kredytobiorców, szczególnie dla rodzin z dziećmi, dla par, w związku z czym o ten kredyt już było trochę trudniej. Ale z drugiej strony mamy sytuację na rynku w większości, przynajmniej metropolii, bo tutaj wyjątkami są Warszawa i Trójmiasto, w których ta oferta wciąż jest bardzo duża i nie należy specjalnie przywiązywać się do cen publikowanych przez deweloperów w cennikach, dlatego że deweloperzy są oczywiście gotowi na ustępstwa. Niedawno byłem w Poznaniu i z okna pociągu widziałem taki billboard jednej z firm deweloperskich, która mówiła, że wręcz zachęcała do negocjacji. Tak? Przyjdź i negocjuj cenę. Czyli deweloperzy są otwarci na rozmowy. Pewnie można liczyć na jakieś opusty, na różnego rodzaju gratisy, tak, w postaci miejsca parkingowego czy komórki lokatorskiej, tej przysłowiowej. No ale przede wszystkim chodzi o ceny. Polityka niektórych firm deweloperskich jest bardzo, wręcz powiedziałbym, zaskakująca, bo w ubiegłym miesiącu jedna z firm deweloperskich obniżyła ceny o 20%. Czasami tak jest, ponieważ firmy deweloperskie szczególnie pod koniec kwartału chcą swoje wyniki sprzedażowe poprawić. Szczególnie te firmy giełdowe.
0: I cena czyni cuda.
1: I liczą na wzrost sprzedaży. I tak było zresztą w czerwcu, tak było we wrześniu, końcówka roku, końcówka kwartału, obniżki cen, po czym wracały, ta firma wróciła do poprzedniego poziomu i pewnie sytuacja powtórzy się znowu w grudniu, bo to też jest taki okres, w którym deweloperzy są szczególnie tutaj, zamykają niektóre projekty, też chcą swoje wyniki sprzedażowe poprawić. Więc ja osobiście, tutaj oczywiście są zdania podzielone, są tacy, którzy twierdzą, że być może ten czwarty kwartał przyniesie lekkie schłodzenie sprzedażowe. Ja jestem, przypuszczam, że jednak ta duża pula gotowych mieszkań, olbrzymia konkurencja na rynku, plus no właśnie różnego rodzaju akcje promocyjne, które końcówka roku zawsze obfitują, ten przysłowiowy Black Friday na przykład, spowoduje, że chętni na kupno mieszkań będą. No a co będzie w przyszłym roku, tu już będziemy chyba mówili o efektach podwyżek stóp procentowych. Zobaczymy, natomiast myślę, że jeszcze ta końcówka roku będzie dość gorąca na rynku mieszkaniowym. Ci, którzy mogą sobie pozwolić, mają zdolność kredytową, będą starali się jeszcze zdążyć kupić mieszkania po tych atrakcyjnych cenach, wykorzystując bardzo dużą ofertę, która akurat we wrześniu wzrosła, bo deweloperzy w ogóle w trzecim kwartale wzrosła, bo deweloperzy wprowadzili na rynek więcej mieszkań niż sprzedali. No, wyjątkami była Łódź i Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia. To są metropolie, w których mamy do czynienia z ogromną nadpodażą mieszkań. Tam ta oferta wystarczyłaby na 2 lata sprzedaży w tym obecnym tempie. Czyli mówimy, że to jest rynek kupującego. Ale tam już jest hamowanie. I być może również przyszły rok przyniesie hamowanie w innych miastach. Również dlatego, że o tym się jeszcze nie mówi na rynku, ale największe problemy ze sprzedażą mają mniejsze firmy. Ci giełdowi potentaci mają budżety marketingowe, reklamowe i mogą po prostu się promować na rynku. A pamiętajmy, że w sytuacji, kiedy mamy otwarte ceny i każdy może sobie sprawdzić, za ile deweloperzy oferują mieszkania, to spowodowało, że liczba zapytań w ogóle, sygnałów zakupowych, czyli jak to mówią marketingowcy, tak zwanych leadów, bardzo się skurczyła i w tej chwili deweloperzy mają problem, w jaki sposób wyróżnić się na rynku, tak? Bo już ludzie przestali dzwonić, przestali pisać maile, każdy sobie sprawdza w internecie i odzywa się już tylko do tych firm, które no, są jakby

0: zainteresowani projektami, tak? Więc ci mniejsi deweloperzy są w dużo trudniejszej sytuacji i oni być może będą, niektórzy być może będą rezygnowali z działalności deweloperskiej albo sprzedawali swoje biznesy, no i będziemy mieli do czynienia chyba z taką przyspieszoną konsolidacją na rynku.
1: To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Też ta różnica pomiędzy ceną ofertową a ceną transakcyjną, o której pan wspomniał, zapewne ta różnica, te nożyce są inne w przypadku dużych miast i w przypadku mniejszych aglomeracji. Zupełnie inaczej to wygląda w przypadku dużych firm.
0: W przypadku poszczególnych projektów, bo to też pamiętajmy, że projekt projektowi nierówny.
1: No właśnie, czy możemy jakąś generalną tutaj informację podać, jeżeli chodzi o te nożyce?
0: No, ostatnio zaczęliśmy publikować w rynku pierwotnym w naszych komunikatach prasowych medianę, bo mediana jest chyba cen, czyli taka wartość środkowa jest taka bardziej zbliżona do takiej no, przeciętnej ceny. Czyli mówimy o mediana, to jest cena poniżej której, powyżej której jest tyle samo mieszkań. Tak? I ta mediana, szczególnie w takich miastach drogich jak Warszawa, znacznie się różni od średniej. Tak? Mamy średnią na poziomie blisko 20 tysięcy za metr kwadratowy i medianę 17,5, czyli poniżej 17,5 jest tyle samo mieszkań, co powyżej 17,5. Natomiast w miastach takich jak Łódź na przykład, czy Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia, gdzie nie ma tej takiej bardzo dużej rozpiętości, bo w Warszawie mam do czynienia z cenami od powiedzmy 11 tysięcy do 80 tysięcy za metr kwadratowy. Te skrajności, szczególnie te bardzo drogie mieszkania, one oczywiście windują średnią. W takich miastach jak Katowice czy Łódź aż tak dużej rozpiętości nie ma. W związku z czym te rozbieżności między medianą a średnią też nie są duże. Ciekawostka. Okazuje się, że mediana w tej chwili najwyższa jest w Trójmieście. Nie w Warszawie, nie w Krakowie, tylko w Trójmieście. 18 tysięcy za metr kwadratowy. To jest to, o czym wspomniałem na samym początku. Właśnie w Trójmieście najszybciej wyprzedają się najtańsze mieszkania. W ofercie zostają te drogie i bardzo drogie. W efekcie mediana i średnia praktycznie są już na tym samym poziomie.
1: Ja w tej chwili przeglądam sobie oferty na rynku pierwotnym i to też jest bardzo ciekawe, bo znalazłem w tej chwili nawet nieruchomość za 11 tysięcy za metr.
0: To ja, panie rektorze, chodzi o panu
1: północne obrzeża Warszawy.
0: Lepszą rzecz podpowiem. Można sobie w naszym portalu na przykład wtyczkę w postaci czata GPT. I wtedy można jeszcze wykorzystać sztuczną inteligencję.
1: A to nie tylko w waszym portalu, tylko można globalnie sobie przejrzeć.
0: Tak, ale tutaj to już jest taka bardziej zaawansowana forma wyszukiwania. Czat tutaj pomoże, wskaże to, co kogo interesuje mieszkanie w określonej lokalizacji, cenie, metrażu. Zresztą wskazuje nie tylko akurat nieruchomości, które są w portalu rynekpierwotny.pl, ale także w innych portalach. Także wydaje mi się, że ta sztuczna inteligencja może tutaj być takim użytecznym bardzo narzędziem w poszukiwaniu mieszkania.
1: No i właśnie, znalazłem mieszkanie za 11 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Znalazłem też mieszkanie za... No w tej chwili jakieś 30 parę tysięcy, czyli co? Czyli zasada jest taka, że faktycznie możemy to jakoś rozrysować czasowo, że te z niższą ceną schodzą, nie wiem, w ciągu tygodnia, dwóch tygodni, miesiąca, czy też nie ma takiej zależności, jeżeli chodzi o czas, jaki ma deweloper na sprzedanie danego mieszkania, statystyczne.
0: Powiem tak, część deweloperów sprzedaje mieszkania właściwie, można powiedzieć, w trakcie trwania inwestycji. Przeciętnie 2 lata. Tak? Zaczyna inwestycje, rozpoczyna sprzedaż. W momencie, kiedy kończy budowę, praktycznie wszystkie mieszkania są sprzedane. I to są głównie ci najwięksi gracze. Potem mamy grupę firm, która sprzedaje dobrze, ale zawsze na koniec tej budowy trochę tych mieszkań zostaje, w związku z czym no, starają się może w formie różnych promocji sprzedać te mieszkania, ale rośnie grupa firm i to są głównie te mniejsze firmy, które nie są w stanie sprzedać mieszkania w trakcie budowy. Zostają z tak zwanymi pustostanami, gotowymi mieszkaniami. Ta liczba takich firm rośnie i to są głównie te mniejsze firmy. Całe szczęście, powiem tak, całe szczęście, bo nie mogę oczywiście powiedzieć, że tym firmom grozi, coś grozi, tak? No bo tak nie można mówić. Natomiast trzeba być czujnym. Całe szczęście, że mamy deweloperski fundusz gwarancyjny, czyli te wszystkie mieszkania, które kupujemy, ale to akurat mamy do czynienia z gotowymi mieszkaniami, więc też tego ryzyka nie ma, tak? W każdym bądź razie mamy DFG, możemy się czuć bezpiecznie.

0: wieczni, dlatego że nawet gdyby jakiemuś deweloperowi powinęła się noga, wówczas odzyskujemy pieniądze. Więc to sytuacja kupujących na rynku, można powiedzieć, że jest w tej chwili dość komfortowa.
1: Koniecznie muszę zadać jedno pytanie z katalogu pytań obowiązkowych. Zawsze o nie pana pytam, a zatem czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o najbardziej pożądane mieszkanie pod względem lokalizacji, metrażu, ewentualnie pod względem liczby pokoi, układu? Jak to wygląda teraz i które mieszkania ewidentnie sprzedają się najlepiej? To, że te najtańsze, to już ustaliliśmy, ale czy tutaj nie, mamy tutaj jakiś obraz marzeń konsumenta, klienta?
0: Sytuacja w zasadzie, to są zmiany minimalne. Tak? Mhm. Gdybyśmy rozpatrywali w takich przedziałach kilkuletnich, no to te zmiany byłyby bardziej widoczne. Natomiast zawsze mieszkanie dwupokojowe mieszkanie dwupokojowe zawsze było najwięcej chętnych i zresztą w ofercie firm deweloperskich takich mieszkań też jest najwięcej, więc to jest jedno powiązane z drugim. Mieszkania trzypokojowe również są sprzedawane chętnie, natomiast kawalerek paradoksalnie nie sprzedaje się tak dużo, ani w ofercie ich nie ma tak dużo. One są po prostu w przeliczeniu na metr kwadratowy bardzo drogie. Mhm. I tak szczerze mówiąc, lepiej dopłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych i kupić dwupokojowe, bo zawsze to są jedno pomieszczenie więcej. Kupujący mieszkania bardzo zwracają uwagę na to, żeby po prostu mieć liczbę pokoi większą. Tak? Nawet jeżeli ten metraż, możemy sobie wyobrazić kawalerkę o powierzchni 40 metrów, i mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 40 metrów. W związku z czym każdy by jednak wybrał to mieszkanie dwupokojowe. Tak to wygląda. Mieszkania dwupokojowe są najchętniej kupowane. Tak na marginesie to ostatnio toczy się dyskusja w mediach również dotycząca dostępności mieszkań i dyrektywy, którą Komisja Europejska przyjęła w sprawie właśnie poprawienia dostępności mieszkań. Mhm. I oczywiście ja generalnie uważam, że państwo powinno się mocno, czy nawet bardziej angażować przede wszystkim w poprawę dostępności mieszkań czynszowych, tych takim dostępnych czynszowo, czyli na przykład budowanych w ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego, czy SIM-ów, jak to teraz się nazywa. Natomiast my tym różnimy się od krajów zachodniej Europy, że jeśli chodzi o rynek deweloperski, podaż nowych mieszkań, mamy naprawdę, jesteśmy liderami, można powiedzieć, Unii Europejskiej. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców budujemy naprawdę dużo mieszkań i tutaj jeżeli może narzekamy na ceny, to trzeba uczciwie powiedzieć, że nasze aspiracje myślę, że w ostatnich latach bardzo wzrosły, bo każdy oczywiście chciałby kupić mieszkanie najlepiej blisko centrum, w jakiejś świetnej lokalizacji. No na takie mieszkania nas niestety nie stać, szczególnie młodych ludzi, no ale wciąż te mieszkania na obrzeżach i poza aglomeracjami, czyli poza metropoliami, czyli w aglomeracjach, wciąż są relatywnie tanie, o 30-40% ceny są niższe, no ale trzeba się pogodzić z tym, że będziemy dojeżdżać na przykład do pracy godzinę, a nie 15 minut.
1: To jest też bardzo ciekawe i bardzo proszę, gdyby pan mógł powiedzieć nam też poza Warszawą, który rynek najbardziej zwrócił pana uwagę, gdzie dzieje się naprawdę bardzo wiele, bo wiemy, że Warszawa sama w sobie jest niezwykle interesującym miejscem na mapie nieruchomości, chociażby ze względu na ceny i na te przedziały, o których pan wspominał.
0: Kraków jest bardzo ciekawym rynkiem.
1: Ale wybory niedawno były?
0: W pozytywnym tego słowa znaczeniu. Kraków, jak być może niektórzy z państwa pamiętają, okres obowiązywania programu Bezpieczny Kredyt 2%, to właśnie w Krakowie oferta kurczyła się najszybciej i ceny rosły najszybciej, nawet 20-kilka% rok do roku. Teraz Kraków zaskakuje pozytywnie, ponieważ buduje się bardzo dużo. Buduje się w dzielnicach tańszych. Na przykład patrzyłem w ostatnim kwartale rok do roku przybyło mieszkań w tych tańszych dzielnicach typu na przykład Nowa Huta, gdzie jeszcze do niedawna nie było praktycznie w ogóle mieszkań. Jeszcze tam w tych, no powiedzmy w tych najtańszych dzielnicach. No efekt mamy taki, że mieszkań w cenie do 15 tysięcy tylko we wrześniu w stosunku do sierpnia przybyło o 4%. Jeśli chodzi o średnią cenę metra kwadratowego i medianę, też jest stabilnie, można powiedzieć. Jeżeli wzrosła średnia cena metra kwadratowego rok do roku o 4%, to też wynika to przede wszystkim z faktu, że na rynku pojawiło się trochę drogich inwestycji. No i ubywa tych mieszkań najtańszych. ale jest to taki rynek, można powiedzieć, w tej chwili wzorcowy, w sensie

0: mamy dużą podaż, nawet no i w gruncie rzeczy stabilną cenę średnią metra kwadratowego. Każdy może znaleźć tam coś dla siebie. Chociaż cały czas no, jestem jakby tutaj świadom, że dzisiaj rozmowa o tanich mieszkaniach brzmi troszkę...
1: Dziwnie.
0: Tak.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan Marek Wielgo, ekspert z rynku nieruchomości z portalu rynekpierwotny.pl. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A ja tylko przypomnę, że to był magazyn Saldo Extra. Jutro też będzie o nieruchomościach, ale mała poprawka, będą to mieszkania na wynajem po tym szczycie studenckim. Jak bardzo zmienił się ten rynek, o tym porozmawiamy już jutro. Bardzo dziękuję. 12:57. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Razem z nami pan redaktor Marek Kozubal, dziennikarz Rzeczpospolitej. Panie redaktorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
3: I zaczniemy od Pana artykułu, Pana informacji przedstawianych na łamach Rzeczpospolitej. Pomyłka z województwem lubuskim uruchomiła lawinę. Będą zmiany w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Tak możemy przeczytać w samym tytule tego artykułu. I to też nawiązanie do tej rzeczywiście głośnej pomyłki związanej z alertem RCB. Województwo lubuskie pomylone z lubelskim i tak dalej, i tak dalej. Ale ta sama pomyłka, ten alert dotyczący zagrożenia z powietrza w związku z atakiem na Ukrainę. Czy ta sytuacja, albo co ta sytuacja mówi nam o bezpieczeństwie systemu ostrzegania ludności w Polsce w tym momencie?
4: Niestety mówi nam to, że ten system nie działa w sposób doskonały, że wymaga ciągłych zmian, że wymaga udoskonalenia, a tak naprawdę stworzenia nowego systemu, który pozwoli na szybkie przekazywanie informacji dotyczących potencjalnego zagrożenia uderzeniem z powietrza, które są skierowane do ludności cywilnej. To była tak naprawdę to był taki szczyt góry lodowej, który obserwujemy od dłuższego czasu. Ja przypomnę, że w momencie, gdy w polską przestrzeń powietrzną wleciała rosyjska rakieta manewrująca, co miało miejsce 30 lipca, alerty RCB z dużym opóźnieniem trafiły do ludności cywilnej. W zasadzie już po tym momencie, gdy ta rakieta uderzyła i eksplodowała.
3: A może sprawa jest rozwiązana, bo mówi pan tutaj, że wierzchołek góry lodowej, że spory mamy problem, że w ogóle jest problem a propos tych systemów ostrzegania, no ale też słyszeliśmy o tym, że w zasadzie ta pomyłka to był błąd ludzki, a osoba, która popełniła ten błąd, została przesunięta na inne stanowisko. To może przez to problem sam w sobie się rozwiązał.
4: No w tym przypadku tak, to był klasyczny błąd ludzki wynikający z tego, że system, który jest wykorzystywany do wysyłki alertów RCB, podpowiedział przy błędzie literówkowym inne województwo i to jak gdyby spowodowało sytuację taką, że alert poszedł do mieszkańców województwa lubelskiego, ale może warto wspomnieć też o tym, że do lubelskiego także, więc tutaj nie było takiego błędu pełnego, można powiedzieć.
3: Czyli tam, gdzie miało trafić, też trafiło.
4: Też trafiło, dokładnie, ale tak jak mówię, to jest tylko pewien szczyt góry lodowej, ponieważ niewątpliwie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wymaga pochylenia się, wymaga też doinwestowania, wymaga też zwiększenia liczby etatów i o tym teraz jest mowa. To znaczy jest tak, ja dosłownie kilka dni temu rozmawiałem, zrobiłem wywiad do Rzeczpospolitej z wiceministrem spraw wewnętrznych Wiesławem Leśniakiewiczem, który wskazał, że zdecydowanie sytuacja w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa niebawem się poprawi. Będzie wyższy budżet, to już będzie na przyszły rok 47 milionów złotych. Zdaniem ministra Leśniakiewicza to jest mniej więcej 4 razy więcej niż w tym roku.
3: No dobrze, ja wejdę w słowo, panie redaktorze, przepraszam za to, ale chcę dopytać, bo kiedy słyszę wyższy budżet, to od razu przypomina mi się system ochrony zdrowia w naszym kraju, to znaczy ten temat, który ciągle powraca i słyszymy o dosypywaniu pieniędzy, a eksperci mówią, że samo dosypywanie pieniędzy nie wystarczy.

0: czy trzeba jeszcze odpowiednio nimi zarządzać? Czy nie jest też tak w przypadku każdego w zasadzie obszaru funkcjonowania naszego państwa, również systemów dotyczących ostrzegania naszych obywateli, że tutaj potrzeba przede wszystkim mądrych decyzji, odpowiedniego zarządzania tym wszystkim, bo też minister, wiceminister Wiesław Leśniakiewicz, na którego się pan powołuje, z którym pan rozmawiał, on też wskazywał w tym wywiadzie, że w systemie lokalizacji wysyłki te województwa lubuskie, lubelskie znajdowały się obok siebie i błąd w jednej literze spowodował złą lokalizację wysyłki alertu. Jak dodał, teraz je rozgraniczono tak, aby do takiego zdarzenia nie doszło. No to wydaje się dość prosta procedura do przeprowadzenia dużo wcześniej, aby takiego błędu właśnie uniknąć.
1: No ja się zgadzam z panem. To jest też tak, że niestety Rządowe Centrum Bezpieczeństwa od wielu lat było niedoinwestowane. Ma zbyt małą obsadę kadrową. Ja przypomnę może, że poprzedni rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości miał taki pomysł, aby Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zlikwidować. To spowodowało potężny kryzys w tej komórce, bardzo ważnej, istotnej dla zarządzania kryzysowego państwem, i spowodowało w zasadzie to, że wielu ekspertów odeszło z tego miejsca pracy. Odnoszę wrażenie, że teraz jest próba wzmocnienia, w miarę mądrego wzmocnienia, bo co by nie mówić, jest to naprawdę bardzo ważna instytucja związana właśnie z zarządzaniem kryzysowym. To nie jest tak jak w przypadku służby zdrowia, że dosypujemy pieniądze i zawsze tych pieniędzy jest mało. Tutaj tych pieniędzy naprawdę było bardzo mało.
0: Teraz ma być więcej, oby te problemy zostały rozwiązane, ale zastanawia mnie też to, czy potrzebujemy właśnie dodatkowych pieniędzy w RCB, czy potrzebujemy zmian organizacyjnych, a może potrzebujemy całkowicie nowego systemu?
1: Wszystko po trochu, to znaczy na pewno będą wprowadzone zmiany organizacyjne i tutaj dyrektor RCB został zobowiązany do tego, żeby przedstawić ministrowi spraw wewnętrznych nowe rozwiązania. Na pewno będzie zwiększona obsada i to znacznie, bo to jest 29 etatów. To jest naprawdę duże jak na taką komórkę, bo w sumie może ona wtedy liczyć około 100 etatów. To jest też tak, że równolegle trwają prace nad stworzeniem zupełnie innego systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej. Myślę tutaj o systemie, o technologii w zasadzie Cell Broadcast, która skróci moment dotarcia tego konkretnego komunikatu o zagrożeniu uderzeniem z powietrza znacznie, znacznie bardziej niż ma to miejsce w tej chwili. Ja przypomnę, że teraz jest tak, że niektóre komunikaty, alerty RCB mogą docierać do odbiorców z opóźnieniem nawet dwugodzinnym. To wydaje się nieprawdopodobne, ale tak jest.
0: No bo to, o ile się nie mylę, też jest związane chociażby z przeciążeniem tych sieci komórkowych, po prostu z ilością danych przesyłanych pewnie.
1: Dokładnie, dokładnie. Jest w tej chwili tak, że w wyniku rozmów prowadzonych przez MSWiA z operatorami udało się ustalić, że ta wysyłka jednego pakietu SMS-ów na sekundę będzie wynosiła około 7 tysięcy, więc no to jest troszeczkę więcej niż dotychczas, ale tak jak mówię, te alerty niestety ciągle docierają do odbiorcy z pewnym opóźnieniem. Nowa technologia to ten problem rozwiąże.
0: Nowa technologia, na nią czekamy. Większy budżet dla Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, być może nowe etaty, zmiany organizacyjne. W pierwszej kolejności na co nowe środki powinny zostać przeznaczone?
1: Ojej, to jest kilka różnych płaszczyzn. To znaczy jest tak,
0: szeroki temat otworzyliśmy.
1: Szeroki temat, tak. To znaczy jest tak, że mamy ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej, która narzuca na wiele instytucji stworzenie zupełnie nowego systemu obrony cywilnej. Rozpocznijmy od miejsc schronienia, schronów, budowania schronów. Na to idą olbrzymie środki. Ten proces w tej chwili ruszył. Równolegle Straż Pożarna prowadzi taką operację związaną z integrowaniem syren alarmowych. To właśnie teraz słyszymy je coraz częściej w polskich miastach, bo są one testowane. Generalnie chodzi o to, żeby one miały taką funkcję, taką możliwość, aby były uruchamiane

0: z poziomu nie urzędu gminy czy urzędu powiatowego, ale aby mógł uruchomić system syren strażak z Państwowej Straży Pożarnej, albo urzędnik z Urzędu Wojewódzkiego, a w jak gdyby tym najwyższym poziomie także pracownik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w sytuacji, gdy byłoby zagrożenie dla całego kraju. Następnym elementem jest właśnie stworzenie tej, czy wdrożenie technologii Cell Broadcast, która da możliwość błyskawicznego przekazywania informacji na każdy telefon komórkowy, który znajduje się w zasięgu stacji BTS. Nawet w sytuacji, gdy telefon jest wyciszony, niemalże wyłączony, gdy jest jakieś duże obciążenie siecią, na przykład w czasie koncertu. Więc tych elementów jest kilka. Alert RCB to jest jeden z elementów, który będzie wykorzystywany niebawem. Ja przypomnę, że do końca tego roku Straż Pożarna obiecała przygotować zupełnie nową aplikację ostrzegającą tak naprawdę o uderzeniu z powietrza, którą będzie można pobrać na swój telefon bezpłatnie.
1: Czekamy rzeczywiście na takie usprawnienie tego systemu. Ja tak pół żartem, pół serio powiem, że kiedyś dostałem alert RCB dotyczący pogody, bo miała być jakaś burza gwałtowna. Otrzymałem ten alert po przejściu już tej burzy i byłem cały mokry, kiedy odczytywałem. Więc oczywiście to tak z przymrużeniem oka i lekkim uśmiechem. Natomiast w innych sytuacjach dotyczących szczególnie naszego bezpośredniego bezpieczeństwa i ewentualnego zagrożenia ze strony chociażby rosyjskiej, no to ważne by było, żeby te alerty w odpowiednim czasie do nas docierały. No i a propos tych alertów. Ostatni, jaki otrzymałem, dotyczył ćwiczeń, które odbywają się od 12 do 16 października na terenie województwa mazowieckiego. To ćwiczenie Syrena 26 z wykorzystaniem syren alarmowych. Informacja, żeby zachować spokój. Ale a propos tego alertu i tej informacji, jak w ogóle w skali kraju idą nam ćwiczenia właśnie z wykorzystaniem syren alarmowych?
0: Te ćwiczenia są bardzo ważne, ponieważ pokazują między innymi pokazują po pierwsze, kto je uruchamia. Na poziomie lokalnym to często są urzędnicy urzędów gmin czy pracownicy starostw. Nie zawsze te osoby są dostępne 24 godziny na dobę. W wielu przypadkach ci urzędnicy pracowali dotychczas po 8 godzin dziennie i później był problem. Żeby uruchomić taką syrenę alarmową, trzeba było po prostu człowieka ściągnąć z domu.
1: No bo ten system też jest zdecentralizowany, to znaczy nie ma takiego centralnego zarządzania chociażby przez RCB. A co ma się zmienić?
0: No właśnie, ma się zmienić to, że te kompetencje są powoli przenoszone do powiatowych straży pożarnych, gdzie jak wiemy są dyżury 24 godziny na dobę, albo do centrów zarządzania kryzysowego, które znajdują się w urzędach wojewódzkich. Więc one będą uruchamiane troszkę z innej pozycji, z pozycji przede wszystkim instytucji, które działają przez cały czas, 7 dni w tygodniu. Po drugie, integracja polega między innymi na tym, że sprawdzane są także w czasie takich ćwiczeń, o których pan wspomniał teraz, zasięgi tych syren alarmowych. Okazuje się, że dzisiaj około 20% obszaru Polski, na 20% obszaru Polski nie słychać żadnych syren alarmowych. I tu potrzebna jest kolejne działania związane z zakupem nowych syren alarmowych, tak żeby one były naprawdę słyszalne wszędzie. Ja mieszkam akurat pod Warszawą i nie ukrywam, że nie słyszę tych syren alarmowych i na razie to się nie zmienia. Chociaż zdaniem wiceministra Leśniakiewicza to są głównie problemy nowych osiedli mieszkaniowych, przysiłków, terenów jak gdyby znajdujących się daleko od dużych miast. No ale jednak jest to problem, który występuje.
1: Dodam tylko, panie redaktorze, też ze swojego doświadczenia, mieszkając na warszawskim Bemowie, na starym osiedlu, znaczy na pewno nie nowym, też mam problem z tym, żeby usłyszeć syreny alarmowe. Właśnie ostatnio takie ćwiczenia były i ja tak słucham, wytężam ucho, mówię, no chyba to syrena alarmowa. Później otworzyłem okno rzeczywiście, ale tak kiedy okna są zamknięte, kiedy jeszcze, nie wiem, wstawię wodę do gotowania albo zacznę robić pranie, to praktycznie jest to niesłyszalne.
0: No

0: Właśnie. W momencie, gdy kilka miesięcy temu byłem w Kijowie, to nie tylko słyszałem wibrujący telefon, który otrzymywał informacje o potencjalnym uderzeniu rosyjskim, ale też wszędzie słyszałem syreny alarmowe. Powiem więcej, takie syreny alarmowe są zainstalowane w sklepach, w hotelach, w innych instytucjach, także urzędach, więc nie ma szans, aby nie usłyszeć sygnału alarmowego i ewentualnie podjąć decyzję o tym, aby udać się do miejsca ukrycia, do schronu.
1: To jeszcze jeden temat dotyczący również bezpieczeństwa, ale też tego, co dzieje się z naszym społeczeństwem, również w internecie. Dzisiaj rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że w poniedziałek w Obornikach policja zatrzymała mężczyznę, który miał nawoływać w internecie do zabójstwa przedstawicieli polskich władz, w tym premiera i marszałka Sejmu. Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji poinformował też, że 46-letni zatrzymany od dłuższego czasu w wulgarny sposób komentował w internecie sytuację polityczną w kraju. Jak traktować te przypadki? Bo to już kolejny taki przypadek, wcześniej 60-latek zatrzymany przez policję właśnie a propos takich gróźb, ewentualnego planowania ataku chociażby na premiera Donalda Tuska. O czym te przypadki świadczą? Czy to jest kwestia radykalizacji całego naszego społeczeństwa, radykalizacji pojedynczych jednostek, czy może no właśnie problemu, który mamy z funkcjonowaniem w przestrzeni cyfrowej?
0: Ja myślę, że to jest też, to nie jest prosta odpowiedź. Ja nie znam konkretnie tego przypadku, ale mogę powiedzieć jedną rzecz. Mamy do czynienia od dłuższego czasu z potężną polaryzacją także na poziomie politycznym, co powoduje niewątpliwie tak radykalne opinie, które pojawiają się w internecie, chociażby są jakoś tam przekazywane za pomocą sieci. To oczywiście może spowodować fakt, że ktoś może przygotowywać jakieś niebezpieczną sytuację. Ja myślę, że rola służb, w tym służb specjalnych, ABW szczególnie, jest taka, aby dotrzeć do takiej osoby, ustalić, czy ewentualne zagrożenie jest realne. No, wydaje mi się, że tak powinno działać państwo i bardzo dobrze, że państwo reaguje w takich sytuacjach. Ja przypomnę, że w poprzednim tygodniu, czy od poprzedniego tygodnia trwa potężna operacja prowadzona przez policję i ABW, której celem jest wyłapanie właśnie takiego niepokojącego ruchu w sieci, który dotyczy ewentualnej przemocy, której celem mogą być uczniowie, szkoły, nauczyciele.
1: Ale nie tylko, oczywiście. I tutaj też chociażby a propos tego przykładu, o którym pan mówi, senackie komisje rozpoczęły pracę nad ustawą pozwalającą na blokowanie w internecie treści niezgodnych z prawem, między innymi związanych z przestępstwami czy mową nienawiści. Czy te rozwiązania ustawowe są dobrym kierunkiem, aby te problemy rozwiązać?
0: Myślę, że tak, tylko jednocześnie trzeba stworzyć odpowiednie filtry prawne, aby nie było możliwości nadużywania tego prawa, bo jednak my jesteśmy społeczeństwem, my jesteśmy narodem, który bardzo sobie ceni wolność, także wolność słowa. Nie chciałbym, żeby wszystkie treści krytyczne były blokowane.
1: Pan redaktor Marek Kozubal, dziennikarz Rzeczpospolitej, był naszym gościem. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za komentarz i informacje przekazane w Polskim Radiu 24. Dobrego dnia życzę.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: I zgodnie z zapowiedzią wracamy teraz do opinii Komisji Weneckiej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Razem z nami mecenas Piotr Wojciechowski, adwokat. Panie mecenasie, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam, ukłonę.
1: Prezydent nie ma prawa blokować obejmowania stanowisk przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Tak wynika z tej najnowszej opinii Komisji Weneckiej. Komisja Wenecka dopuszcza też ślubowanie bez fizycznej obecności głowy państwa. To tak w dużym skrócie a propos samej opinii Komisji Weneckiej, bo ta zdecydowanie bardziej złożona i na wiele stron obejmuje to stanowisko Komisji Weneckiej. Ale zapytam, czy to jest ważny w pana ocenie głos właśnie w kwestii dotyczącej powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego w naszym kraju?

Jest to, panie redaktorze, bardzo ważny głos, ponieważ opinia Komisji Weneckiej de facto jest takim zwieńczeniem tego, o czym od dłuższego czasu wypowiadały się nie tylko autorytety,

0: No czy też nie? Bo o tym decyduje Sejm. Osoba, która została zaakceptowana przez Sejm, jest przedstawiona prezydentowi jako osoba, która przez tenże Sejm została wybrana, już wtedy jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. I głowa państwa musi bez zbędnej zwłoki odebrać od takiej osoby rotę przyrzeczenia.
1: To skąd, panie mecenasie,
0: to druga część, tutaj pan...
1: to pole do interpretacji ze strony Kancelarii Prezydenta? Gdzie w przepisach to miejsce na interpretację tych przepisów się znajduje? Czy one wprost mówią o tym, o czym przed chwilą pan wspominał i o czym, na co też wskazuje Komisja Wenecka?
0: Forma z tego, jak Konstytucja uregulowała procedurę wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przy dozie złej woli pozostawiała pole do nadinterpretacji w zakresie roli, jaką ma odgrywać organ konstytucyjny, jakim jest prezydent Rzeczypospolitej. Otóż ta przestrzeń pozwalała na zinterpretowanie tej czynności, jaką jest odebranie przyrzeczenia, jako de facto taką swoistą kolejny próg weryfikacji tego danego kandydata, który, jak twierdziła i wciąż twierdzi, bo na tę chwilę nie słyszałem jeszcze innego komunikatu ze strony samego pana prezydenta czy jego otoczenia, że de facto dopiero ślubowanie daje możliwość rozpoczęcia wykonywania służby jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego. I tutaj ta lakoniczność przepisów naszej ustawy zasadniczej, konstytucji, niestety stwarzała takie pole do nadinterpretacji. Ale tutaj należy zwrócić uwagę, że aktualna konstytucja obowiązująca od 1997 roku i widząca już wiele różnych, powiem wprost, kryzysów konstytucyjnych, akurat w tym obszarze, ze względu na ten zwyczaj konstytucyjny, nigdy nie pozostawiała nam przy kwestiach tej roli prezydenta takiej wątpliwości, że tutaj de facto prezydent nawet nie ma instrumentów, żeby czegokolwiek żądać, wymagać od takiego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, czy też warunkować odebranie od niego tego przyrzeczenia. No, w tej sytuacji Komisja Wenecka potwierdziła, że trzeba postępować zgodnie z literalnym brzmieniem Konstytucji polskiej, która mówi o tym, że prezydent odbiera tutaj przysięgę od sędziów Trybunału Konstytucyjnego i w żaden sposób, żaden inny przepis nie pozostawia żadnych wątpliwości, że tutaj na tym etapie, czyli przyjęcia tego ślubowania, prezydent nie ma instrumentów, żeby badać, weryfikować, czy prowadzić jakieś oddzielne postępowanie poza jakimkolwiek trybem, żeby potencjalnie rozważyć dopuszczenie takiej osoby do ślubowania. I w związku z tym, że głowa państwa ma tutaj tą rolę ceremonialną, to również Komisja Wenecka w ramach przedstawionej opinii wskazuje, że w sytuacji, gdy dany sędzia Trybunału Konstytucyjnego wybrany przez Sejm wciąż nie może się doczekać takiego ślubowania w warunkach przyjętych zwyczajowo, czyli w Pałacu Prezydenckim w obecności prezydenta, to może takie oświadczenie przyjęcia roty ślubowania złożyć na piśmie lub też w stosownym, godnym formacie i żeby takie oświadczenie dotarło drogą korespondencyjną do Kancelarii Prezydenta. Tego rodzaju działania w zakresie niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wobec których prezydent na przestrzeni ostatnich miesięcy jeszcze nie odebrał ślubowania, były podejmowane i teraz tylko Komisja Wenecka potwierdziła, że to było prawidłowe działanie tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
1: Te działania nie zmieniły też ich statusu, to znaczy oni nadal nie są dopuszczeni do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym.
0: Tak jest. I tutaj też, szanowni państwo, też dochodzą do nas te informacje. Działanie w zakresie braku możliwości dopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania stanowią możliwą czyn dotyczący nadużycia swoich uprawnień i stanowią czyn przestępczy, o którym wprost też w publikacjach, komunikatach mówi prokuratura, że osoby z otoczenia pana aktualnego prezesa Trybunału ułatwiają jemu kierunek działania, w którym osoby prawidłowo wybrane na sędziów kolejnej kadencji Trybunału Konstytucyjnego nie są dopuszczane do

0: możliwości wykonywania swoich obowiązków w Trybunale Konstytucyjnym mogą pomagać w popełnieniu przestępstwa nadużycia uprawnień, czyli niedopuszczania prawidłowo wybranych sędziów do wykonywania przez nich konstytucyjnych obowiązków. Więc tutaj nakłada nam się na to wszystko jeszcze warstwa takiego siłowego, administracyjnego blokowania, choćby nawet poprzez brak wydawania kart dostępu, brak przydzielania gabinetów. To są wszystko obszary badania, jak wiemy z komunikatów publicznych prokuratury, czy tutaj na tym odcinku nie doszło także do nadużycia tych uprawnień przez prezesa Trybunału i osoby wykonujące w jego imieniu działania w administracji Trybunału. Tutaj się też pojawia inny wątek dotyczący z immunitetem samego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który nie może być uchylony, ponieważ brak jest kworum w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, więc można powiedzieć, że mamy takie błędne koło. Trybunał Konstytucyjny stał się organem, który nie funkcjonuje tylko i wyłącznie dlatego, że osoby, które w państwie są odpowiedzialne za to, żeby Konstytucji przestrzegać, żeby dbać o taką ciągłość obsadzenia tych stanowisk w poszczególnych organach konstytucyjnych, jak się okazuje z tej opinii Komisji Weneckiej, tych obowiązków nie wykonują.
1: No ale teraz może najważniejsze pytanie, bo mówił pan o tym, że ta opinia to bardzo ważny głos, zwieńczenie w pewien sposób tutaj tych prawnych kwestii dotyczących wątpliwości a propos powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale jakie mechanizmy albo jakie znaczenie w ogóle ma ta opinia Komisji Weneckiej? Jakie znaczenie prawne ma opinia Komisji Weneckiej w naszym kraju?
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, opinia Komisji Weneckiej nie jest dokumentem wiążącym. Jest głosem doradczym. Komisja Wenecka jest to ciało przy Radzie Europy, organizacji międzynarodowej, do której również należy Polska. Jest to rada zrzeszająca kraje demokratyczne, które wyznają wspólne wartości. Wspólne wartości wyrażone w literze prawa, bo prawo jest niczym innym jak konsensusem społecznym wobec jakichś zasad, których chcemy wspólnie przestrzegać. I prawo też jest takim instrumentem, który ma krępować niektóre działania jednostek ludzkich w społeczeństwie przed tym, żeby nie naruszać praw mniejszości. I teraz zignorowanie tej opinii Komisji Weneckiej może pociągnąć ze sobą konsekwencje, jak na przykład przy poprzednich tego rodzaju opiniach, jak nie sięgniemy pamięcią daleko, Komisja Wenecka także w latach 2017-2020 referowała kwestie dotyczące reformy sądownictwa, KRS-u i Sądu Najwyższego, ale także już wcześniej interesowała się Trybunałem Konstytucyjnym też w ramach tych reform w sądownictwie w 2016 roku. I jaka była tego konsekwencja w skali międzynarodowej? Otóż, jak państwo wiecie, organy międzynarodowe przyglądają się tego rodzaju zdarzeniom i jeżeli pojawia się wobec naszego kraju tego rodzaju informacja, to po pierwsze jest to opinia, która nie daje nam najlepszej reklamy na forum innych krajów, co może się wiązać w takiej sferze mikro, że na przykład jeżeli dany inwestor zleci audyt firmie, czy w Polsce warto inwestować, to ta firma w audycie mu napisze, że Komisja Wenecka wyda negatywną opinię w zakresie obowiązywania praworządności w Polsce i w związku z tym może warto, nie warto inwestować w tym kraju z naruszeniem zasad państwa prawa. No a druga sfera makro, tak, druga sfera makro, czyli na przykład problemy z instytucjami międzynarodowymi, na przykład Komisja Europejska może pod wnosić naruszenie konstytucyjności w Polsce lub też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej również powołuje się na te opinie Komisji Weneckiej. Także konsekwencje mogą być bardzo daleko idące.
1: Bardzo dziękuję panie mecenasie za komentarz w Polskim Radiu 24. Mecenas Piotr Wojciechowski, adwokat, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Powtórka programu.

0: Klachowski, zapraszam na aktualności jedynki. 6 zarzutów dla 46-latka z Obornik. Mężczyzna groził premierowi i innym politykom, a także dziennikarce TVP. W sprawie gróźb publikowanych w sieci w ostatnich dniach w Poznaniu został zatrzymany też były żołnierz WOT. Sprawę działalności w mediach społecznościowych tego mężczyzny bada prokuratura do spraw wojskowych. Informacje w tej sprawie zebrał Maciej Szefer.
1: Wobec byłego żołnierza ujętego w Poznaniu podczas internetowej transmisji prokuratura prowadzi czynności w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa publicznego, znieważenia premiera i ministra obrony narodowej. 46-latek z Obornik usłyszał z kolei zarzuty znieważenia, które odnoszą się do materiałów umieszczonych w mediach społecznościowych i dotyczą premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i dziennikarki TVP. Te trzy zarzuty zostały połączone z groźbami pod adresem tych osób. Mówi szefowa prokuratury rejonowej w Obornikach Katarzyna Stil-Szułczyńska.
2: W informacjach publicznie nawoływał do popełnienia przestępstwa zabójstwa.
1: Kolejne trzy zarzuty dotyczą znieważenia szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, byłego prezydenta Lecha Wałęsy i posła Krzysztofa Paszyka. Mężczyzna przyznał się tylko do znieważenia wymienionych osób. Grozi mu do 3 lat więzienia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Prezydent Stanów Zjednoczonych nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce. Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami oświadczył, że Polacy chcą zbudować amerykańską bazę wojskową w swoim kraju. Projekt miałby być jednak finansowany z polskich funduszy. O szczegółach Jan Pachlowski.
3: Donald Trump wypowiedział się na ten temat przed swoim odlotem na Alaskę, gdzie podczas wieców wspierać będzie lokalną partię republikańską. Polska chce zbudować bazę, zobaczymy, ale oni za nią zapłacą. Podkreślił amerykański prezydent w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy. Polska strona wciąż nie dostała jednak jednoznacznej odpowiedzi, jakie są dokładne amerykańskie intencje w tej sprawie. Donald Trump kilkakrotnie już sugerował, że taka baza powstanie. W połowie września prezydent stwierdził, że nowa baza stanowiłaby historyczny krok dla sojuszu amerykańsko-polskiego. Polski rząd prawdopodobnie z zadowoleniem przyjmie te słowa, zwłaszcza w obliczu rosnących obaw, że trwająca pełnoskalowa wojna Rosji przeciwko sąsiedniej Ukrainie może rozdać się na terytorium NATO, ocenia stacja CBS News. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: A w aktualnościach powracamy do kraju. Po południu w Sopocie startuje 3-dniowe Europejskie Forum Nowych Idei. To spotkanie biznesu, przedstawicieli świata polityki, ale też naukowców i działaczy samorządowych. Wśród najważniejszych kwestii znajdą się m.in. rola Unii Europejskiej w rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, wyzwania związane z bezpieczeństwem militarnym i energetycznym, a także przyszłość Ukrainy. Przewodnicząca Rady Programowej Wydarzenia Henryka Bochniarz mówi, że każde forum ma program związany z tym, co dzieje się w kraju i na świecie.
4: Uznaliśmy, że nie ma co już dyskutować o tym, że żyjemy w innym świecie i raczej powrotu do tego starego już nie będzie, więc lepiej się skoncentrować na tym, jak ten nowy świat zbudować.
0: Europejskie Forum Nowych Idei organizowane jest od 2011 roku przez Konfederację Lewiatan przy współudziale Business Europe oraz miasta Sopot. Wydarzenie pod patronatem Polskiego Radia zakończy się w piątek wystąpieniem premiera Donalda Tuska.
5: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz statystyka ważna dla każdego kierowcy. Liczba stacji paliw w Polsce utrzymuje się na stałym poziomie. Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego jest ich około 8 tysięcy. Ta liczba od lat prawie się nie zmienia, ale wewnątrz rynku dochodzi do zmian. Na przykład przejęcia stacji niezależnych przez duże sieci. Na sytuację wpływa też rozbudowa dróg ekspresowych i autostrad. Na inny długofalowy trend zwraca uwagę szef Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego Leszek Wiwała.
6: Stacje paliw przestają zarabiać na paliwie i zarabiają coraz bardziej na różnego rodzaju innych usługach, na gastronomii. Skala tutaj bardzo różna.
0: A na stacjach dziś droższa benzyna i tańszy olej napędowy. Za litr 95 zapłacimy o 5 groszy więcej, 7 zł i 11 groszy, a za litr diesla maksymalnie 7 zł i 98 groszy. Żadne liczby nie są natomiast w stanie opisać wartości 700 tysięcy polskich nauczycieli obchodzących dziś swoje święto, Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela. Każdy uczeń ma swojego ulubionego belfra.
7: Pani Justyna to moja wychowawczyni i lubię ją bardzo, dlatego że jest najmilszym nauczycielem moim zdaniem w całej szkole.
8: Pani Agnieszka ma wszystkie cechy dobre. Na przykład jak pokochałam ostatnio na polskim ze względu zwierzaka, to przytuliła mnie, wytarła mi łzy i dała chusteczkę, żebym wydmuchała nos.
0: Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętny polski nauczyciel to kobieta w wieku 46 lat.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Dziś dużo chmur i przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północy i we wschodniej połowie Polski. I właśnie na wschodzie rano uwaga na mgły ograniczające widoczność do zaledwie 200 metrów. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 15 na krańcach zachodnich.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Prawdziwe Niemcy.
3: Jakub Kukla, witam Państwa serdecznie. Prawdziwe Niemcy to audycja, w której będziemy się przyglądać polityce, historii i kulturze naszych zachodnich sąsiadów. Będziemy przyglądać się krajowi, który przez długi czas uchodził za zasobny, stabilny, przewidywalny, być może nawet trochę nudny. Ostatnie lata pokazują, że Republika Federalna się zmienia. Warto się tej ewolucji przyglądać, ale żeby ją lepiej zrozumieć, trzeba znać mechanizmy, które napędzają naszych zachodnich sąsiadów. Na początek bierzemy się za bary z niedźwiedziem.
4: Niemcy ciągle protestują. A gdzie Thomas Mann znajduje potwierdzenie tego, że są nacją protestu? Ano u wielkiego pisarza rosyjskiego Dostojewskiego.
5: Niemcy się widziały jako taki kanał pośredni pomiędzy Rosją a Zachodem. W pewnym sensie bardziej ucywilizowany niż Rosja, ale bardziej uduchowiony niż Zachód.
6: Bismarck był w końcu konsulem w Petersburgu.
7: Między Rosją a Niemcami jest pewna taka specyficzna nuta porozumienia, że są to państwa, które są i narody, które są bardzo kulturowo bliskie sobie.
3: W ostatnich dekadach relacje Berlina i Moskwy opierały się na bliskiej współpracy gospodarczej, co ostatecznie doprowadziło do uzależnienia się Niemiec od rosyjskich surowców energetycznych. Rosyjski atak na Ukrainę i presja międzynarodowa zmusiły rząd federalny do gwałtownego zerwania z tą polityką. To z kolei doprowadziło do kryzysu. Ale współpraca i fascynacja, dodajmy wzajemna, to fenomen, który wykracza poza powojenne kontakty gospodarcze. Zresztą w naszej części Europy przekonaliśmy się nieraz, że kooperacja niemiecko-rosyjska miewa daleko idące skutki.
5: Faktycznie wychodzą one poza relacje czysto polityczne i gospodarcze, tylko też mają swoją własną historię intelektualną.
3: Patryk Szostak, rzecznik berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego.
5: Na przykład jak pomyślimy nawet o kilku czołowych, najbardziej znanych niemieckich myślicielach i filozofach, to jakby jak oni sobie wyobrażali Rosję, bardzo dużo mówi o tych relacjach. Fryderyk Nietzsche widział w Rosji mocarstwo zdolne do cierpliwości, trwania i realizacji dalekosiężnych celów. I przeciwstawiał to takiemu, on to nazwał, rozdrobnieniu i takiej nerwowości Europy. Niedawno do kin wszedł film Ojczyzna o Manie, przy czym to już jest ten Thomas Mann po pewnej ewolucji intelektualnej, po tym jak zaczął wierzyć w demokrację. A na przykład w jednej z jego słynnych książek, czyli Rozważaniach człowieka apolitycznego, oddawał się rozważaniom o tym, jak to Niemców i Rosjan łączy głęboka kultura i przeciwstawiał to takiej racjonalistycznej cywilizacji Anglii, Francji i Ameryki.
3: Młody Thomas Mann będzie duchowym patronem dzisiejszej opowieści. Pisarz, którego w swoim nowym filmie sportretował Paweł Pawlikowski, to człowiek po głębokiej przemianie, orędownik demokracji, ale młody Mann widział Niemcy jako kraj rebelii.
4: Naród, który ciągle jest zaangażowany w protest.
3: Profesor Wojciech Kunicki, germanista i tłumacz z Uniwersytetu Wrocławskiego.
4: Protestuje przeciwko Cesarstwu Rzymskiemu, swoją reformacją, czyli przeciwko Kościołowi rzymskokatolickiemu. Następnie protestuje jako państwo Bismarcka przeciwko tym porządkom, które stworzyła Wielka Rewolucja Francuska i które stworzyła Grand National na kontynencie. Bismarck to jest drugi Luther. Ma również w sobie coś z Goethego i z Fryderyka Wielkiego, oczywiście, to jest jasne.

0: świetne jak słońce, prawda, że to jest ten syntetyzujący dzieje niemieckie mąż stanu z jednej strony. Z drugiej strony filozofią Nietzschego właśnie protestuje przeciwko utartym pojęciom, przeciwko dotychczasowej moralności mieszczańskiej. Niemcy ciągle protestują. A gdzie Thomas Mann znajduje potwierdzenie tego, że są nacją protestującą, nacją protestu? Ano u wielkiego pisarza rosyjskiego Dostojewskiego. I tutaj dochodzimy do wielkiej fascynacji, największej fascynacji Tomasza Manna, mianowicie fascynacji świętą literaturą rosyjską. Jak to powiedział Tonio Kreger, cytuję tutaj Tonio Kregera.
1: Można zaryzykować stwierdzenie, że Mann był wręcz rusofilem?
0: Ale naturalnie, że tak. Oczywiście, że był rusofilem.
1: Z czego ta fascynacja wynikała? Skąd ona się brała?
0: Ona się brała przede wszystkim z czynników kulturalnych. Rosja fascynuje swoją kulturą. No, tego nie da się zaprzeczyć. Fascynuje swoją kulturą, swoimi wielkimi postaciami, wielką literaturą. Niezależnie od tego, czy ci pisarze byli imperialistami, a w większości wypadków właśnie nimi byli, czy nie byli imperialistami. Przede wszystkim fascynuje czytaną literaturą i fascynuje również, w wypadku Niemiec akurat, pewną bliskością mentalną, nazwijmy to. Ta bliskość mentalna wynika przede wszystkim z tego, że Rosja również jest tym czynnikiem, który stara się zanegować do dzisiaj Europę. Podobnie jak Niemcy tę Europę negowali, podobnie jak Niemcy nie chcieli i do tej pory z wielką trudnością włączają się w ten porządek atlantycko-europejski. Oni czerpali bezpośrednio z Dostojewskiego. Przypominam, że w Niemczech ukazała się słynna edycja, która była redagowana przez takiego bardzo ważnego autora rewolucji konserwatywnej, Müllera van den Broecka. I tamte przekłady Dostojewskiego do dziś są obecne w kulturze niemieckiej. Natomiast rewolucyjni konserwatyści, w tym Thomas Mann, w takim tekście Russische Anthologie, antologia rosyjska, nawiązuje bardzo wyraźnie do tego, co Dostojewski powiedział w swojej słynnej mowie na cześć Puszkina, tak zwany Puszkinrede, prawda, jak to się w Niemczech określało. Czyli jest to właściwie nurt myślowy, który absolutnie odpowiadał no, tej idei konserwatyzmu rewolucyjnego i u wszystkich ludzi tego pokroju, czy to będzie Ernst Jünger, czy Ernst Nikisch, czy Friedrich Körkinger, czy to będzie Wilhelm Stapel, odnajdziemy tą fascynację Rosją, nawet jeżeli tej Rosji w ogóle nie znali.
2: Bardzo często Rosja jest no, z jednej strony pokazywana jako taki dziki, też trochę barbarzyński kraj, ale właśnie dzięki temu nieskażony takim zepsuciem na modłę zachodnią. I pod tym kątem wielu niemieckich myślicieli właśnie sądziło, że istnieje pewnego rodzaju wspólnota duchowa między Niemcami i Rosjanami.
3: To jest też związane z ich powiązaniami w poprzednich stuleciach.
1: Doktor Marzenna Gusfeter, politolożka, ekspertka Visegrad Insight i Team Europe Direct.
3: Różnymi powiązaniami i arystokratycznymi, kulturowymi, wojskowymi. No to były no jednak dwa mocarstwa, tak, które na tym samym poziomie, jak równy z równym rozmawiają. W Rosji jest też silnie zakorzeniony taki podziw i respekt wobec Niemców, wobec niemieckiej gospodarki, wobec tego, co jest made in Germany, wobec niemieckiej myśli technicznej i solidności niemieckiej. A z drugiej strony to już rozpoczęło się na przykład od pewnego takiego zachwytu Rosją ze strony Tomasza Manna, ze strony Rilkego, którzy podkreślali, że między Rosją a Niemcami jest pewna taka specyficzna nuta porozumienia, że są to państwa, które są i narody, które są bardzo kulturowo bliskie sobie, co wynikało również z tego, że na przykład Tomasz Mann był bardzo krytycznie nastawiony do tego, co się działo w ówczesnych latach w Anglii, we Francji, czyli budowa demokracji, budowa liberalizmu. On jakby czuł, że Rosja to jest jeszcze ten stary świat, którego trzeba bronić. I jeśli chodzi o na przykład o Dostojewskiego, o Tolstoja, to on się jakby, Tomasz Mann też pławił w tej rosyjskości, w ich mistycyzmie.
2: Przed 45 rokiem, no to właściwie Niemcy nie widziały się jako część Zachodu, no bo właśnie sądziły, że ten Zachód to jest taki właśnie bardzo racjonalistyczny, materialistyczny, a Niemcy się widziały jako taki kanał pośredni pomiędzy Rosją a Zachodem. No, w pewnym sensie bardziej ucywilizowany niż Rosja, ale bardziej uduchowiony niż Zachód.
1: To pokazuje, jak długą drogę przeszły Niemcy w kierunku Zachodu. Czy

0: ostatecznie i definitywnie tam dotarły? Czy może jednak ślady fascynacji Rosją cały czas powracają? Między innymi o tym rozmawiałem już po wydarzeniach z lutego 2022 roku z dziennikarzem Richardem Erzingerem.
1: Es gibt natürlich in Deutschland eine lange Geschichte der Verklärung der russischen Kultur.
0: Historia kreowania pozytywnego wizerunku Rosji jest w Niemczech długa. Rosyjska dusza, głębia, rozmach i tak dalej. I w zasadzie rzadko zadawano sobie pytanie, na ile ta idealizowana kultura podszyta była imperializmem. I na ile kultura była wykorzystywana, żeby odwrócić uwagę od agresywnej polityki. To jest dobry moment, żeby krytycznie przyjrzeć się temu idealizowanemu, romantyzowanemu wizerunkowi Rosji, żeby zapytać, co nas właściwie od stuleci fascynuje i czy fakt, że Dostojewski był znakomitym pisarzem, jest usprawiedliwieniem dla jego nacjonalistycznej, wielkoruskiej postawy. Oczywiście nie twierdzę, że nie należy czytać Dostojewskiego, nie w tym rzecz, ale musimy rozprawić się z mitem Rosji, bo między innymi on sprawił, że w ostatnich 2-3 dekadach tak łatwo przychodziło usprawiedliwianie kooperacji, a może wręcz kolaboracji z Putinem. Ta wspaniała, cudowna Rosja, z jednej strony trochę surowa i prymitywna, dlatego nie można mieć pretensji, że czasem bywa brutalna, z drugiej tak głęboka, szczera, nieskalana i autentyczna. Ten obraz jest żywy co najmniej od początków XIX wieku. W początkach XX stulecia ten obraz został wzmocniony. Bolszewik nacjonalista van den Broek, a nawet Mann twierdzili, że narody rosyjski i niemiecki to pokrewne dusze, bo oba są przecież tak głębokie i niezużyte, gdy tymczasem ci wstrętni Francuzi i Anglosasi tkwią po uszy w przebrzydłym materializmie. To myślenie odgrywa do dziś pewną rolę, dlatego warto byłoby z tym schematem się rozprawić.
1: Oberflächlichen plumpen Materialismus stecken, ja, und diese Dinge spielen immer noch eine große Rolle bis heute, und deswegen wäre das die Stunde einer Aufarbeitung.

0: Oczywiście II wojna światowa przyniosła głęboką zmianę. Współpracę zakończył krwawy konflikt, a fascynacja przerodziła się w strach.
1: Wojnę, jaką Niemcy prowadziły po akcji Barbarossa, no to się, prawda, nazywa mianem Vernichtungskrieg, czyli taką wojną niszczycielską, brutalną, no, kojarzącą się z oblężeniem Leningradu, bitwą o Stalingrad. Chociaż oczywiście z polskiego punktu widzenia to określenie może też czasami być problematyczne, bo ono jednak też niejako opiera się na takim wyłączeniu tych pierwszych dwóch lat II wojny światowej i okupacji Polski w tym czasie wraz z Intelligenzakcją i też mianem jak najbardziej wojny niszczycielskiej, ale mówimy tu o takiej klasycznej percepcji niemieckiej. To oczywiście oznaczało nie tylko bardzo brutalną wojnę, ale też oczywiście zmiana takiej propagandy. Tak, to była istotna zmiana. Potem nastąpił rok 45 i zimna wojna, która wprowadziła jeszcze kolejny nowy etap tych relacji.
0: Sytuacja się skomplikowała. Na mapie Europy pojawiły się dwa państwa niemieckie. Każde z powodów politycznych zupełnie inaczej musiało układać się z Moskwą. Dwustronna relacja zmieniła się w skomplikowany trójkąt.
2: Po wojnie były miliony niemieckich więźniów w Związku Radzieckim i trzeba powiedzieć, że jako pierwszy to był Adenauer, który na ten temat z Rosjanami rozmawiał i w wyniku tego duża część Niemców została i później w latach następnych była z powrotem wypuszczana do RFN-u. Jest zresztą wiele filmów pokazujących te dramaty, kiedy na przykład w niemieckiej rodzinie ojciec zaginął gdzieś na wschodzie. Nie ma go przez lata i wraca do tego RFN-u, jest rok, nie wiem, 55 na przykład, tak? I jak nie może zapomnieć tego, także ten dramat również jeńców wojennych w Związku Radzieckim jest bardzo, bardzo też obecny w niemieckiej świadomości, aczkolwiek dla obecnej generacji to już jest bardzo dawna historia.
1: NRD po prostu było państwem satelickim ZSRR i też takim, powiedzmy,

0: powiedziałbym, oddanym krajem satelickim, w tym sensie, że w Polsce oczywiście była też postać Bolesława Bieruta, który był takim też wzorcowym, oddanym stalinistą. No ale jak pomyślimy na przykład o Gomułce, to jest to przynajmniej postać znacznie bardziej skomplikowana. I w Polsce na przykład jednak miał miejsce polski październik, prawda, i pewnego rodzaju faza liberalizacji, czy nawet destalinizacji pewnego rodzaju. W NRD-owskiej prasie Entstalinisierung, czyli destalinizacja, była uważana za największe zło. Niedawno ukazały się wspomnienia Egona Kręce, ostatniego de facto przywódcy NRD. Tam opisuje, w jaki sposób NRD bardzo niechętnie reagowało właściwie na pierestrojkę i na założenia Gorbaczowa. Oczywiście RFN z kolei stało się państwem Zachodu, znaczy takim, co chyba w Polsce też nie zawsze w pełni rozumiemy. Amerykanie w pewnym momencie zaczęli wręcz RFN traktować jako taki swój własny wielki sukces, dlatego że RFN stało się państwem zachodnim, kapitalistycznym, demokratycznym. Jest taki też po prostu w tej klasycznej elicie amerykańskiej bardzo silny sentyment do RFN, dzięki temu, że właśnie RFN się traktuje jako taki po prostu ogromny sukces polityki powojennej Stanów Zjednoczonych. No ale też tutaj trzeba dodać taką rzecz, że również ta polityka wobec ZSRR prowadzona przez RFN, no też przechodziła przez różne fazy. To się już nawet zaczyna u Adenauera, no bo przecież w latach 50. w pierwszej połowie, no to Stalin zaproponował zjednoczenie Niemiec w zamian za ich domniemaną neutralność polityczną. Adenauer odrzucił wówczas ten pomysł. Uznał, że po jednak doświadczeniach III Rzeszy, Hitlera, NSDAP, II wojny światowej i Holokaustu najważniejsze jest uzachodnienie Niemiec, znaczy spowodowanie, że przede wszystkim Niemcy staną się stabilną zachodnią demokracją i że ta demokracja będzie chroniona przez wojska zachodnioamerykańskie i przez sojusz prozachodni, proamerykański. No a później no to mamy też jeszcze oczywiście okres, który chyba szczególnie dzisiaj stał się na nowo przedmiotem kontrowersji czy interpretacji i sporów, czyli Ostpolitik.
1: Koncepcja, której zdeformowana wersja doprowadziła nas, Europejczyków, do punktu, w którym jesteśmy dziś. Ale w czasach kanclerza Willego Brandta idea Ostpolitik przyniosła ważne zmiany także dla Polski.
2: Willy Brandt należał do tej grupy w SPD, która był przede wszystkim miała swoją własną historię antyfaszystowską. Sam aktywnie uczestniczył w ruchu oporu przeciwko Hitlerowi i uznał, że no, trzeba w jakiś sposób szukać przełamania tego klimatu zimnej wojny, która no bardzo rozdzielała Europę. I oczywiście jego głównym zamiarem było nawiązanie kontaktów ze Związkiem Radzieckim. To była wtedy taka motywacja polityczna, żeby doprowadzić do zmian poprzez nawiązanie handlowych interesów i powiązań. No i dopiero jakby po tym, jak udało mu się nawiązać te kontakty ze Związkiem Radzieckim, no to wtedy to było też zielone światło, żeby doprowadzić do normalizacji z Polską. Brandt oczywiście bardzo naraził się podpisaniem układu w grudniu 70 roku o uznaniu granicy na Odrzejnysie i normalizacji stosunków. I w Bundestagu było przecież bardzo wiele osób, które były temu przeciwne. No i dopiero później zostało to jakby jednoznacznie uznane w 91 roku, jak był ten polsko-niemiecki układ graniczny.

Pamiętam, gdy mieszkałam w RFN-ie w latach 70., to był taki pieśniarz Iwan Rebrow, to był oczywiście pseudonim, był Niemiec, ale on był bardzo popularny, ponieważ on te różne rosyjskie piosenki takie śpiewał i te tańce i był tak ubrany.

0: jak taki kozak. No i Niemcy w ten takt, to może im trochę takie marsze pruskie też przypominało, no to klaskali, lubili to, później no w NRD to oczywiście też dalej przetrwało nawet do dzisiaj, że w restauracjach nadal serwowana jest solianka i klaskają, jeżeli coś rosyjskiego usłyszą. To jest jakby dla nich takie dopełnienie, że oni są tacy uporządkowani, pracowici, a Rosjanie dodają im tego szerokiego gestu, tego zadumania się w tym, czym jest wszechświat, czym jest ludzkość. Stąd też można powiedzieć, że tutaj jest pewna bliskość, która przetrwała do dzisiaj. Oczywiście to się w Niemczech później po powstaniu RFN-u bardzo, bardzo zmieniło, bo na przykład tacy pisarze jak Heinrich Böll bardzo silnie wspierali rosyjskich dysydentów, prawda? Czyli jak na przykład Sołżenicyna czy innych, czyli to jest jakby ta świadomość tego, czym jest Rosja, prawda, czy stalinowska była, czy później, no to to jednak w RFN-ie było bardzo mocno obserwowane i te ruchy dysydentów no, były bardzo też wspierane przez RFN, już nie mówiąc o tym, że późniejsi dysydenci byli tam też i leczeni i dostawali prawo pobytu. To było zupełnie inaczej niż w byłej NRD, w której po prostu w ogóle nie można było mówić o tym, co to były łagry, co to byli dysydenci, jakie zbrodnie popełniał Stalin. I była też różnica tego typu, że w NRD ludzie z dnia na dzień przez to, że jakby stali po stronie, czy zostali zmuszeni, żeby stać po stronie Związku Radzieckiego, jakby wszyscy z dnia na dzień stali się niby antyfaszystami, tak? I zostali jakby uwolnieni od wszelkich zbrodni narodu niemieckiego, mimo że historycy, którzy później przeprowadzali wywiady z ludźmi z NRD, dotarli do tego, że również wiele osób, które było zatrudnionych przez reżim Hitlera, pracowało później na przykład w zakładach chemicznych Leuna w NRD, także potajemnie, pod dywanem, również oni z wielu hitlerowców korzystali, jeśli chodzi o swoje interesy gospodarcze.
1: Była wielka, wielka nadzieja ze strony Rosjan, że współpraca z Niemcami doprowadzi do rosyjskiego wpływu na Unię Europejską.
2: Cornelius Ochman, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
1: Budowa Nord Streamu, relacje Putin, Schröder i tak dalej owocowały w społeczeństwie rosyjskim oczekiwaniem, że Niemcy w Unii Europejskiej te interesy Rosji będą reprezentować. I tutaj po roku 2014 również się sytuacja zmieniła. Rosjanie do dziś uważają, większości Rosjan do dziś uważa, że Ukraina czy Białoruś to jest część imperialnej Rosji. I dlatego Rosjanie podchodzą dzisiaj do Europejczyków, przede wszystkim do Niemców, bardzo krytycznie.

Bismarck był w końcu konsulem w Petersburgu, nie? Rosyjska gospodarka, rosyjska armia wieku XIX, początku wieku XX, to byli niemieccy arystokraci i to ma wpływ. Nie? No oczywiście, że II wojna światowa tutaj zmieniła trochę spojrzenie, ale później wiara w hasło Wandel durch Handel, czyli przemiany przez gospodarkę i tak dalej, to istniało i miało szerokie poparcie w Niemczech. No potem Gorbaczow, Gorbimania w Niemczech. To oczywiście, że to miało wpływ i skutki, ale sytuacja się zmienia. Mamy rok 26 i tutaj co najmniej od 10 lat obraz Rosji w Niemczech się zmienia, a badania socjologiczne pokazują, że Niemcy w większości tak samo boją się agresji Rosji jak Polacy i inni ludzie.

0: ludzie w Europie.
1: Ja, jest ja sehr starke.
2: Niemniej cały czas obecna jest frakcja w życiu publicznym, która powtarza, że trzeba wrócić do rozmów, że nie można ograniczać się wyłącznie do działań militarnych. Przecież istnieje jeszcze inna Rosja, twierdzą. Otóż nie. A kultura nie jest żadnym pomostem, bo używana jest przez autorytarny rząd do siania propagandy. Ignorowanie tego faktu to naiwność. Wręcz niewiarygodnym symbolem tej naiwności jest miejscowość Mulino w obwodzie Niżno-Nowogrodzkim. Między innymi o tym, co działo się na tamtejszym poligonie i jaki udział miał w tym niemiecki przemysł zbrojeniowy, opowiemy Państwu w kolejnej audycji.
3: Prawdziwe Niemcy. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
4: Marta Hoppe, zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy o zwierzętach, które chyba przyjemnie nam się kojarzą i chyba niewiele o nich wiemy. Są gatunkiem obcym, są gatunkiem inwazyjnym i jeżeli wpuścimy je do środowiska, to nie jest to dla nich dobre miejsce. Nutrie to zwierzęta, które mają dwie możliwości, albo azyl, albo śmierć. Na szczęście jest coś takiego jak azyl. I o nutriach i o tym azylu dzisiaj porozmawiamy, a na łączach Agnieszka Kułakowska, założycielka Fundacji Łapaj Las, a także założycielka Nutriowiska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Tutaj aż się prosi zacząć od tego, jak to jest, że nutria jest gatunkiem inwazyjnym, czyli jakby nie ma swojego miejsca u nas w kraju. Jak to się dzieje, że to jest zwierzę, które w zasadzie nie ma domu?
5: Inwazyjny gatunek obcy to jest taki twór prawny tak naprawdę i to są takie gatunki zwierząt, roślin i grzybów, które pojawiły się na terenie, który nie jest dla nich naturalny, zazwyczaj w związku z działalnością człowieka. I w przypadku nutrii, których rodzimym terenem jest Ameryka Południowa, zostały one przez człowieka przetransportowane właśnie na potrzeby przemysłu futrzarskiego na teren Europy, w związku z czym są uznawane jako obce, ponieważ naturalnie nie występowały na tym terenie.
4: Ale jak wiemy, mamy już ustawę o zakazie ferm futrzarskich, więc będą takie fermy wygaszane w najbliższych latach. Co za tym idzie? No nutrie też nie będą już musiały być w tych trudnych warunkach, ale w ogóle jeszcze ktoś korzystał z futra z nutrii i jeszcze były teraz do tego celu hodowane?
5: Ja myślę, że jeszcze do niedawna mogliśmy spotkać, pomimo tego, że te przepisy obowiązują już kilka lat w Polsce i już od kilku lat, aby przetrzymywać nutrię, trzeba mieć zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, to jeszcze zupełnie niedawno można było w internecie zobaczyć oferty zarówno dotyczące sprzedaży żywych zwierząt, jak i skór na futra. Natomiast te ogłoszenia były objęte zainteresowaniami odpowiednich służb i teraz rzeczywiście już raczej się ich nie spotyka.
4: No i co się by stało z taką nutrią, która by znalazła się gdzieś w środowisku, w polu, w lesie, gdzieś w naturze, nagle takie zwierzę?
5: No przepisy są bezwzględne w stosunku do tych zwierząt na dzień dzisiejszy. Nutrie zostały, z uwagi na to, że jest ich dosyć mało, jeżeli chodzi o Polskę, w środowisku, w związku z tym zostały zakwalifikowane do takiej grupy gatunku inwazyjnego obcego do natychmiastowej eliminacji. I przepisy są takie, że gdy widzimy takie zwierzę w przyrodzie, mamy obowiązek zgłosić ten fakt do lokalnego samorządu i lokalny samorząd powiadamia Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska właściwą dla danego terenu. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ma obowiązek w ciągu 3 miesięcy odłowić to zwierzę z natury. No i teraz wyjścia są dwa. Eliminacja może polegać na odłowieniu i uśmierceniu lub jeżeli jest taka możliwość, można to zwierzę umieścić w azylu takim jak właśnie nutriowisko. Więc jest to na dzień dzisiejszy jedyna prawnie dozwolona alternatywa przeżycia tego zwierzęcia, kiedy jest spotykane w środowisku naturalnym.
4: A dodajmy, że nutriowisko to pierwszy społeczny azyl dla nutrii w Polsce. No to jak to się stało, że powstał? Nie mogła pani znieść tej opcji A dla tych zwierząt, że po prostu czeka je śmierć i postanowiła pani znaleźć im opcję B, czyli bezpieczne schronienie?
5: Do

0: Dokładnie tak to się stało. Ja od 10 roku życia nie jem mięsa i miałam zawsze ogromną wrażliwość na zwierzęta. Nutrie znaliśmy tutaj, one były w Rybniku lokalną maskotką, były odwiedzane przez okolicznych mieszkańców, dokarmiane przez wiele lat i również my jeździliśmy je odwiedzać nad Nacynę. Mieliśmy takie zaprzyjaźnione osobniki, które podchodziły do ludzi, dawały się głaskać, więc również nawiązaliśmy więź z tymi zwierzętami. I w momencie, kiedy usłyszałam, że jest organizowany odstrzał tych nutrii, no to tak trochę jak ktoś chciałby nam zastrzelić naszego pupila, prawda? Więc oczywiście szybka weryfikacja przepisów, szybka weryfikacja możliwości i udało nam się w ciągu kilkunastu dni uzyskać zezwolenie na działania zaradcze. Powołaliśmy ośrodek, który też dzięki kilkunastu osobom, które się zaangażowały społecznie, w naszym prywatnym ogrodzie w ciągu kilkunastu dni zbudowaliśmy ośrodek. On już był budowany w momencie, kiedy na Śląsku trwały odstrzały tych zwierząt. Zginęło ich w 2024 roku ponad setka. No i jak najszybciej chcieliśmy uruchomić ten ośrodek i przyjmowaliśmy mieszkańców. I tak naprawdę będzie druga rocznica przyjęcia pierwszych mieszkańców, bowiem nutriowisko zostało zamieszkane dokładnie 24 października 2024 roku przez pierwsze właśnie odłowione nutrie.
1: Ale jak to się stało, bo mówi pani, że w Rybniku te nutrie gdzieś tam mieszkały, że mieszkańcy dokarmiali, że się opiekowali, to skąd one się w ogóle wzięły w mieście i pewnie w okolicach?
0: Nutrie zazwyczaj brały się z różnego rodzaju prywatnych, jak i państwowych hodowli, które były bardzo rozpowszechnione w Polsce. Polska w latach 70., 80. była światowym potentatem produkcji skór z nutrii i produkowaliśmy jako kraj miliony skór rocznie, więc można sobie wyobrazić, jak ogromna to była skala. I były to zarówno prywatne hodowle, jak i hodowle państwowe. Więc czasami te nutrie pojawiały się w środowisku, bo same uciekały z takich hodowli. To są bardzo sprytne i inteligentne zwierzęta. Natomiast czasami, z czasem, kiedy te hodowle przestały być opłacalne lub na przykład jakieś osobniki zaczynały chorować, nikt nie inwestował w leczenie tych zwierząt. W związku z tym często ludzie też po prostu tych zwierzaków kłopotliwych już wtedy dla nich się pozbywali, wypuszczając je do środowiska.
1: Nutrie, które przebywają w nutriowisku, nie są zwierzętami hodowanymi hobbystycznie, ani nie są atrakcją turystyczną. To po prostu ocalone przed eksterminacją zwierzęta. Jak one wyglądają? Bo w sumie tego nie powiedziałyśmy na początku, a nie każdy może sobie
0: Tak
1: dokładnie
0: jest.
1: to przypomina.
0: Więc nutrie to są duże gryzonie i przypominają swoim wyglądem różne inne gryzonie. Między innymi przypominają swoim wyglądem nasze polskie rodzime bobry. Bardzo często, jak widzi się na zdjęciu bobra, trzeba się zastanowić właśnie, czy to jest bób, czy nutria. Rodzime bobry są większe nieco, mają taką bardziej pulchną twarz. No i oczywiście to, co najbardziej odróżnia, to ogon. Bobry mają spłaszczony, okrągły ogon, natomiast nutrie mają taki ogon charakterystyczny dla szczurów, długi, pociągły i bardzo słabo owłosiony. I w zasadzie takie pierwsze skojarzenie bardzo często to są właśnie, mówi się nawet szczurobobry, czasami taki słowotwór się pojawia, więc właśnie wyglądają jak taki duży szczur. Ich masa dochodzi nawet do 8-9 kg. Więc one są dosyć duże, mają około 60 kilku centymetrów długości ich ciało, no i do tego 40 mniej więcej centymetrowy ogon, więc one naprawdę w dorosłej formie są dosyć pokaźne. Mogą się nam również kojarzyć z ukochanymi w internecie kapibarami, bo są z nimi również spokrewnione, wywodzą się z podobnych terenów. I proszę mi wierzyć, czasami jak robimy zdjęcie nutrion i one są od przodu fotografowane, że nie widać z tyłu tego ogona, to rzeczywiście potrafią czasami taką pozę przyjąć, że można się pomylić, czy to jest nutria, czy kapibara. Więc to są takie właśnie szczur, kapibara, bóbr, to są zwierzęta najbardziej do nutrii podobne. I to, co jest charakterystyczne dla nutrii, to przepiękne pomarańczowe siekacze, które barwę swą zawdzięczają ogromnej zawartości żelaza w szkliwie. Dzięki temu nutrie mogą bardzo szybko i skutecznie wyrżnąć dziurę, nawet w dosyć grubej desce.
1: czyli dlatego pouciekały pewnie z niektórych hodowli, bo wiedziały, jak się wydostać. No ale skoro pani mówi, że tak, z przodu jak kapibara, czyli fajnie, z tyłu jak szczur, czyli mniej nam się pewnie to zwierzę podoba, a tak ogólnie to jeszcze do bobra podobna, który jest dosyć pożytecznym zwierzęciem w naszym środowisku, więc czy ta nutria

0: nie miałaby jakiejś dobrej roli, gdyby żyła na wolności?
1: Myślę sobie, że szczególnie w polskich, tak jak mówię, w polskich warunkach tych nutrii jest stosunkowo niewiele, więc one rzeczywiście nie robiły jakiegoś wielkiego spustoszenia, z tym, że musimy pamiętać, że nutrie żyją w norach, kopią sobie nory w brzegach rzek, więc na przykład Rybnik był takim miejscem, gdzie tych nutrii było dużo, gdzie na przykład trzeba było wzmacniać brzegi nacyny, bo nutrie sobie naprawdę wzdłuż potrafiły te norki poryć, one robią całe takie skomplikowane korytarze tych swoich nor, więc tu jest taka działalność, która rzeczywiście może w jakiś sposób oddziaływać na bezpieczeństwo koryt rzek i w jakiś sposób również może na obieg wody wpływać. Natomiast jeżeli chodzi, przy tej ilości nutrii mówię, jeżeli chodzi o niszczenie roślinności, to powiedziałabym, że ma dosyć małe znaczenie w Polsce. Natomiast musimy pamiętać, że one są inwazyjnym gatunkiem obcym w Unii Europejskiej i bywają takie regiony, że rzeczywiście są setki tysięcy nutrii, które trzebią rośliny, bardzo mocno wpływają na lokalne ekosystemy, no i tam rzeczywiście one już są problemem. Natomiast w Polsce myślę, że gdyby nie był to gatunek przywieziony z obcego terenu, no to one by były dosyć mocno kojarzone z działalnością bobra również.
0: No a w dzisiejszych czasach, jakby taka nutria porobiła trochę korytarzy, które sprawią, że woda nie spływa od razu do rzeki, a potem do morza, tylko zostaje tam, gdzie spada, w tych korytarzach wydrążonych i nawadnia naszą glebę, to nawet można byłoby jej przypisać zasługi. No ale wróćmy do nutriowiska, czyli takiego miejsca, gdzie mają wygodne życie. Ile ich w tej chwili tam jest?
1: W nutriowisku przebywa obecnie setka nutrii.
0: Okrągła tak, setka? Tak równo?
1: Okrągła setka. Ta liczba się plus minus o kilka osobników może wahać na przestrzeni różnych tygodni, ponieważ cały czas trwają odłowy i przybywają pojedyncze zwierzęta po dwa, po trzy osobniki. No i też przy takiej liczbie musimy się liczyć z tym, że zwierzęta te również od nas odchodzą. Czasami w wyniku powikłań przy obowiązkowych kastracjach, czasami w wyniku choroby, ale mniej więcej ta liczba, właśnie ta setka się nam trzyma od jakiegoś czasu.
0: Co w takim razie powinien alzyl zapewnić dla tego gatunku, żeby po pierwsze dobrze im się żyło, a po drugie, żeby nie dostały się z powrotem na zewnątrz?
1: Przede wszystkim azyl, żeby w ogóle mógł istnieć, musi spełniać bardzo surowe kryteria, zarówno jeżeli chodzi o warunki dla tych zwierząt, jak i o samo bezpieczeństwo i izolację właśnie od środowiska, tak? Czyli kojce, w których przebywają nutrie, muszą być z każdej strony odizolowane od środowiska. I w naszym wypadku wygląda to w ten sposób, że podłoże jest ułożone z płyt betonowych. Musimy pamiętać, tak jak mówiłam, że nutrie robią podkopy, więc podłoże jest właśnie zabezpieczone płytami betonowymi, żeby uniemożliwić im przekopanie się pod ogrodzeniem. Boki kojców są zabezpieczone odpowiedniej grubości okratowaniem i również następuje zabezpieczenie takiego kojca od góry, chociaż nutrie raczej się nie wspinają. Muszą być bardzo zestresowane, żeby do pewnej wysokości ewentualnie jakoś próbowały się gdzieś spiąć. Natomiast raczej nasza obserwacja pokazuje nam, że jeżeli czują się bezpiecznie, spokojnie są najedzone, to one w zasadzie to są zwierzęta terytorialne, więc one nie szukają za specjalnie przygód i bardzo mocno trzymają się swojego terytorium. No ale wiadomo, przepisy wymagają takich zabezpieczeń i takie zabezpieczenia muszą być. Natomiast jeżeli chodzi o dobrostan tych zwierząt...
0: No właśnie, bo skoro pani mówi trochę tak, że tu od góry zamknięte, od dołu, z boku, no to od razu mi się to kojarzy z taką hodowlą zwierząt na futra, gdzie taka raczej taki marny żywot.
1: Tak, surowe warunki. No więc właśnie my absolutnie nie chcieliśmy takiego funkcjonowania tych zwierząt, tym bardziej, że zdajemy sobie sprawę z tego, że one nie mogą być puszczone z powrotem do środowiska, czyli one nie są tu na chwilę, bo ktoś tak jak w schronisku na przykład zaadoptuje je, tak? Tylko one są już tutaj na całe życie. W związku z tym nutriowisko jest wyposażone w akweny, ponieważ nutrie to są zwierzęta lądowowodne. Mamy puszczoną przez kojce sztuczną rzekę, również oczywiście obmurowaną, ale ładnie kamieniami obmurowaną, że wygląda to troszkę jak taki górski potok, w której one mogą pływać, nurkować, zanurzać się. Cały teren kojców jest obsypany zrębkami drewnianymi, żeby było miękko pod stópkami i żeby można było tą ściółkę wymieniać, żeby ona była pachnąca i żeby była również do gryzienia, bo nutrie muszą całe życie ścierać swoje siekacze, które cały czas rosną. Dostają również gałęzie, wybiegi są wyposażone w domki. Te domki są czasami parterowe z płaskimi dachami. Są u nas płaskie dachy, bo zauważyliśmy, że nutrie lubią sobie wychodzić na pewną wysokość i obserwować z

0: góry teren, więc skośne dachy zamieniliśmy na płaskie, które pełnią funkcję również dla nutrii takich tarasów. Zapewniamy im świeże gałęzie, zapewniamy im właśnie różne trapy, po których mogą chodzić, zapewniamy im kłody, które właśnie dajemy też nad rzeką, ponieważ one bardzo lubią sobie robić takie tarasy, szałasy nad rzeką. One w ogóle są mega inżynierami, trochę tak jak bobry właśnie, i bardzo lubią sobie same urządzać własną przestrzeń, więc materiały do tego im zapewniamy jak najbardziej. W związku z tym ich kojce tak naprawdę są takim mikroświatem, w którym w pewnych momentach czasem trudno odróżnić je od takich naturalnych miejsc, w których żyły.
1: Czyli trochę taki świat w pomniejszeniu, bezpieczny, ogrodzony i z zapewnionym pożywieniem, a także z zapewnionym leczeniem, bo podejrzewam, że i takie rzeczy, i takie obowiązki też do państwa należą, czyli trzeba zadbać i o kastrację, i o jakieś zabiegi medyczne, no i o jedzenie.
0: Oczywiście, jedzenie to podstawa, więc zwierzęta muszą być dobrze odżywione, bo tak jak znowu w przeciwieństwie do wcześniejszych praktyk, kiedy żywotność tych zwierząt była przewidziana na kilka do kilkunastu miesięcy, no to my mamy nadzieję, że to będzie co najmniej kilka do kilkunastu lat, więc dbamy, żeby dieta była zróżnicowana, żeby była dostosowana do pory roku. W zimie dostają bardziej kaloryczne jedzonko, w lecie dostają lżejsze jedzenie, ale ta dieta jest zróżnicowana. I też, co jest ciekawe, naprawdę, uwierzcie mi, nutrie mają swoje preferencje żywnościowe. Bywają takie kojce, w których marchewki znikają pierwsze, a bywają takie kojce, w których marchewki zostają do samego końca, bo na przykład pierwsza znika kapusta albo sałata. Także mają swoje również smaczki.
1: Agnieszka Kułakowska, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się w kolejnej audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu.
2: Komentarz.
3: Razem z nami pan redaktor Mikołaj Rogalewicz, portal cyberdefense24.pl. Panie redaktorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zacznijmy od tych informacji dotyczących zatrzymania tych oszustów podczas wspólnej akcji służb. Funkcjonariusze policji zatrzymali 12 osób podejrzanych o udział w międzynarodowej grupie przestępczej. Według śledczych podejrzani wyłudzali pieniądze za pomocą kodów BLIK, podszywając się m.in. pod pracowników banków i sprzedawców, a straty pokrzywdzonych oszacowano wstępnie, to ważne słowo, na około 250 tysięcy złotych. Pierwsze pytanie, które tutaj mi się nasuwa, bo ja trochę znam też te mechanizmy dotyczące tego typu przestępstw. Jest mi bliskie, powiedzmy to w cudzysłowie, takie tego typu oszustwo. Jak trudno jest złapać tego typu przestępców?
4: To zależy tak naprawdę od konkretnego przestępcy, od konkretnej grupy przestępczej. To, co na pewno wiemy, to że zdarza się coraz więcej przypadków, gdzie policji udaje się łapać cyberprzestępców. Patrząc szerzej na cały rok 2025, ogólnie w kontekście cyberprzestępczości, no to z danych Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wiemy, że zatrzymano 1177 osób, z czego 417 osób zostało tymczasowo aresztowanych. No i zabezpieczono mienie o wartości powyżej 80 milionów złotych łącznie, tak, za cały rok 2025. Więc to, co widzimy, to że ci cyberprzestępcy rzeczywiście są łapani, że policja działa i że da się ich złapać. Natomiast cały czas bardzo wiele oszustów, cyberprzestępców zostaje niewykrytych. Więc rzeczywiście, jeżeli chodzi o samo złapanie tego typu przestępców, no to nie są to działania łatwe. To znaczy trzeba... Potrzeba określonych działań, które policja realizuje, aby taką grupę ustalić. To są działania polegające na przykład na analizie, nie wiem, przepływów pieniężnych, adresów IP, danych telekomunikacyjnych, na przykład monitoringu bankomatów, analizy telefonów, komputerów, analizy zgłoszeń też od osób, które zostały oszukane. Więc tutaj tych działań policja może podejmować bardzo dużo. Natomiast oszuści, przestępcy, którzy są w stanie się dobrze ukrywać, są w stanie działać przez jakiś czas, nawet dłuższy, i nie zostają wykryci. No, to, co wiemy na przykład w kontekście tej grupy, o której pan wspominał na początku, to że oni działali od co najmniej 2024 roku. Czyli widzimy, że tak naprawdę przez dwa lata, ponad dwa lata funkcjonowali, oszukiwali, zostają złapani dopiero teraz. Więc to nie jest łatwe, natomiast na pewno cieszy fakt, że coraz więcej takich oszustów zostaje złapanych.

0: Niestety podejrzewam, że skala oszustw niewykrytych i cyberprzestępców, którzy nie pozostają za pani, pozostaje cały czas jednak dość spora.
1: Ja mówiłem, że ta sprawa jest mi w pewien sposób bliska, bo po prostu w rodzinie mam osobę, która w ten sposób została właśnie oszukana przez tego typu przestępców. Ale zastanawia mnie też w pewien sposób międzynarodowy wymiar tej sprawy. Za moment to wytłumaczę.

0: różnych państw, w tym przypadku Polska, Rosja i Ukraina. I często te grupy w taki sposób działają. Tutaj ta grupa akurat z tego co wiemy działała na terytorium Polski, całej Polski, tak, między innymi Warszawa, Łódź czy Białystok i zostali zatrzymani też w Polsce. Natomiast tego typu grupy przestępcze, też często większe grupy przestępcze działają międzynarodowo na takiej zasadzie, że te różne osoby znajdują się w różnych krajach i wtedy złapanie czy ustalenie tych cyberprzestępców jest o tyle, można by powiedzieć, bardziej skomplikowane, że wymaga też współpracy policji pomiędzy różnymi państwami, a jeżeli to są na przykład osoby działające w Rosji czy stricte jakieś grupy rosyjskie, no to to jest jeszcze trudniejsze. Natomiast na pewno w kontekście współpracy policyjnej z Ukrainą, z innymi państwami europejskimi, no to ta współpraca układa się sprawnie i często też udaje się takie międzynarodowe grupy rozbijać.
1: Jak wygląda w ogóle ten proceder oszustw na blik? Ja wiem, że tutaj mamy do czynienia z różnymi rodzajami, możemy mieć z różnymi rodzajami tego typu oszustw wykorzystujących ten system płatności blik do czynienia, no ale w tym przypadku jak to może wyglądać? No bo ten blik jest powszechnie używany do szybkich płatności i wypłat gotówki. Dlaczego w ogóle ten system bywa wykorzystywany przez oszustów? Czy problem tkwi w samym rozwiązaniu płatniczym?
0: Wydaje mi się, że problem bardziej tkwi w tym, że osoba zostaje zmanipulowana i zostaje zmanipulowana w taki sposób, że podaje kod, poprzez który oszust jest w stanie te pieniądze wyłudzić. Jeżeli chodzi o taki podstawowy scenariusz, jak to może wyglądać, jak to mogło wyglądać w przypadku tej grupy, o której tutaj rozmawiamy. Wystawiam na przykład telefon na OLX za określoną kwotę, 1500-2000 zł, jakiś na przykład telefon sprzedaję używany, jakikolwiek. No i dzwoni do mnie oszust, który podaje się na przykład za pracownika takiego serwisu jak OLX, za pracownika banku albo za kogokolwiek, po prostu podszywa się, dzwoni i informuje, że kupujący tak naprawdę zapłacił już za ten telefon, który ja wystawiłem, tylko żeby potwierdzić odbiór pieniędzy, to muszę wygenerować kod blik i zatwierdzić operację. No i tak naprawdę zamiast otrzymać to 1500 czy tam 2000 zł, autoryzujemy wypłatę pieniędzy ze swojego konta, czyli tak jakby przekazujemy pieniądze do tego oszusta, tak? Czyli w ten sposób ktoś zostaje zmanipulowany, aby podać kod blik, zatwierdzić operację, myśląc, że te pieniądze trafią do niego, a w rzeczywistości autoryzuje operację i te pieniądze trafiają do oszusta. No i później te pieniądze trafiają na określone konto, są wypłacane. Tutaj mamy szereg osób, które mają określone działania. Na pewno są wykorzystywane tak zwane słupy, czyli osoby, na których imię i nazwisko, na których dane zakładane jest konto. Mamy osoby, które zajmują się stricte wypłacaniem tych pieniędzy, więc tutaj jakby to jest zorganizowane. Każda grupa może być zorganizowana w określony sposób, ale tak może wyglądać taki właśnie prosty scenariusz, o którym pan mówił. Czyli problemem w mojej ocenie nie jest to, w jaki sposób technicznie ten system jest zorganizowany, ale właśnie ta socjotechnika, nieuważność, brak ostrożności i to, że ktoś po prostu da się zmanipulować.
1: Chociaż tego typu system płatności, gdzie te pieniądze w bardzo szybki, natychmiastowy sposób w zasadzie wpływają na konto drugiej strony, no też jest w pewien sposób problematyczny, no bo inaczej zupełnie by sytuacja wyglądała, kiedy podchodzi osoba, nie wiem, z telefonem przy uchu i prosi pracownika banku o dokonanie przelewu na wskazany numer konta i być może widać, że ta osoba jest zdenerwowana, może jest jakaś dziwna sytuacja i wtedy na przykład jest jeszcze taka dodatkowa poduszka tego bezpieczeństwa, po prostu pracownik banku, który może w sytuacji zareagować. Kiedy dokonujemy płatności w bankomacie właśnie przez blika i tak dalej, no to wyłączamy tę poduszkę bezpieczeństwa.
0: Tak, natomiast pewnie wprowadzenie takiego systemu, że za każdym razem pracownik gdzieś to musi weryfikować, mogłoby znacząco raz, że wydłużyć czas, a dwa, że pod kątem działalności banku to mogłoby być mocno obciążające. Natomiast oczywiście są systemy automatyczne, które na przykład starają się wykrywać jakieś podejrzane aktywności na naszych kontach. Banki wprowadzają coraz to nowsze takie systemy, które wykrywają na przykład na podstawie tego, jak my funkcjonujemy, co my klikamy, jak my klikamy i tak dalej. To jest analiza różnych danych. Jeżeli wykryją jakieś nieprawidłowości, na przykład wykryją, że ktoś inny może znajdować się na tym koncie, to są w stanie na przykład taką transakcję zablokować. Co ciekawe także, pewnym problemem jest to, jak szybko my jesteśmy w stanie autoryzować transakcję. Tak naprawdę to jest kwestia sekundy, dwóch sekund, czasami nawet nie, gdzie autoryzujemy przelew, autoryzujemy w aplikacji naszej bankowej, tak? Blika, czasami nawet nie patrzymy, co to jest za transakcja, po prostu klikamy akceptuj. I myślę, że tutaj to jest też pewna rola zwiększania takiej ostrożności i wskazywania na to, że warto się na chwilę zatrzymać, zobaczyć, jaką my w ogóle transakcję

0: Autoryzujemy. No ale tutaj, jeżeli rzeczywiście oszuści mają sporo danych na nasz temat, no bo dlaczego to też tak skutecznie działa? Bo to przestępstwo bazuje na realnym przykładzie tego, co my wystawiliśmy do sprzedaży. Czyli oszuści mają informacje dotyczące tego, co sprzedajemy i są w stanie zbudować wiarygodną historię, w którą ktoś uwierzy. Jeżeli ktoś nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie tego, jak to działa, że nie należy, że nigdy to nie jest tak, że to on musi podać na przykład ten kod, no to wtedy taką osobę niestety można łatwo zmanipulować. Więc jakby takie techniczne ograniczenia też są wprowadzane, ale one wydaje mi się, że nigdy nie zastąpią uważności, ostrożności człowieka, no i takiej właśnie takiego krytycznego myślenia i podchodzenia z dystansem do tego, czym mamy do czynienia, z kim rozmawiamy. Ta ostrożność jest tutaj w mojej ocenie niestety cały czas kluczowa.
1: No, nasza ostrożność, chłodne spojrzenie na sytuację to jest najlepsze tak naprawdę zabezpieczenie, bo trzeba też powiedzieć, że oszuści chyba cały czas są o krok od tych technicznych zabezpieczeń czy działań służb. Po prostu, no nie da się tutaj tego przeskoczyć chyba.
0: To prawda, no i też musimy pamiętać, że powstają coraz to nowsze, można by powiedzieć, sposoby, jeżeli chodzi o wyłudzanie pieniędzy. Oczywiście bardzo często te mechanizmy, też często mechanizmy psychologiczne pozostają takie same, czyli bazowanie na przykład na emocjach, na presji czasu, na tej właśnie socjotechnice. Natomiast jeżeli chodzi o historię, która jest opowiadana, no to tutaj często pojawiają się jakieś nowe sposoby i przez to też ta uważność może być nieco mniejsza. Więc za każdym razem oczywiście staramy się odpowiadać na te oszustwa, wynajdywać sposoby, w jaki możemy im przeciwdziałać, nagłaśniać też te sprawy, żeby coraz więcej osób wiedziało, jak to wygląda, no ale za jakiś czas pojawi się nowy rodzaj oszustwa, tak? I o którym jeszcze nie zdążymy opowiedzieć i przez to na przykład tego typu oszustwa wówczas mogą być nieco bardziej skuteczne.
1: Pan Mikołaj Rogalewicz, portal cyberdefense24.pl był naszym gościem. Panie redaktorze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
4: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
5: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
4: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
5: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
3: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
4: Jacek Czarnecki
5: i Roch Kowalski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Obiekt przypominający drona na plaży w Karwi. Okoliczności wyjaśnia prokuratura. Zabici i ranni w rosyjskich atakach na Kijów. W miasta uderzyły rakiety i drony. Prezydent nie może blokować ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Taką opinię wydała Komisja Wenecka. Minęła szósta. Rafał Boguta, dzień dobry. Na plaży w Karwi w powiecie puckim znaleziono obiekt przypominający drona. Rzecznik prasowy komendanta głównego żandarmerii wojskowej, podpułkownik Dariusz Rozkosz, powiedział Polskiemu Radiu, że prokuratura wyjaśnia okoliczności znalezienia przedmiotu.
2: Żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi, powiat pucki, fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego.
1: Trwają badania obiektu mające wyeliminować ewentualne zagrożenia biologiczne, chemiczne i materiałów wybuchowych. Kijów pod zmasowanym atakiem rosyjskich rakiet i dronów. W mieście całą noc było

0: słychać wybuchy. Celem rosyjskich uderzeń są kijowskie elektrociepłownie i dzielnice mieszkalne. Są informacje o co najmniej 2 cywilach zabitych i ponad 20 osobach rannych, w tym dzieciach. Ofiar może być więcej, bo akcje poszukiwawczo-ratunkowe wciąż trwają, a w ukraińską stolicę uderzają kolejne drony i rakiety balistyczne. Komisja Wenecka dopuszcza możliwość złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta. Organ doradczy Rady Europy uznał, że prezydent nie może blokować ślubowania sędziów Trybunału wybranych przez Sejm. Jak dotąd 4 sędziów Trybunału złożyło ślubowanie w parlamencie i przekazało stosowne dokumenty do kancelarii prezydenta, a Maciej Berek oczekuje na wyznaczenie terminu ślubowania przez Pałac Prezydencki. Co może się wydarzyć wokół Trybunału Konstytucyjnego? O tym Michał Makowski.
1: Złożenie ślubowania przez sędziego Macieja Berka będzie oznaczać, że sędziowie wybrani przez obecną koalicję rządzącą zyskają większość w Trybunale Konstytucyjnym. W przypadku, gdyby prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuszczał ich do pracy, to państwo powinno udzielić im pomocy, stwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Państwo musi zrobić wszystko i zrobi, żeby ten Trybunał zaczął działać zgodnie z prawem.
1: Kancelaria prezydenta domaga się od sędziego Berka dokumentów potwierdzających 10-letni staż pracy w charakterze radcy prawnego. Stanowisko Komisji Weneckiej w sprawie ślubowania sędziów nie ma mocy prawnej, przekazał w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
3: To jest subiektywna opinia, ocena Komisji Weneckiej, której przedstawiciele najwyraźniej nie czytali polskiej konstytucji.
1: Sędziowie TK wybrani przez Sejm domagają się, aby prezes Trybunału dopuścił ich do orzekania oraz udziału w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: O przestrzeganie konstytucji w kwestii ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz nominacji ambasadorskich zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego premier Donald Tusk. 15 lat więzienia grozi niedoszłemu zamachowcowi, który planował obalenie polskiego rządu. 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę po tym, jak Służba Ochrony Państwa otrzymała ostrzeżenie o przygotowywanym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Mężczyzna usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych. Prokuratura uznała, że zagrożenie jest realne, mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
4: Mamy do czynienia z osobą, która nie robi tego dla sławy, która nie robi tego dla pieniędzy, a która rzeczywiście wypowiada się ideologicznie i która już z fazy wypowiedzi przeszła w określoną fazę organizacji swoich zamiarów.
0: Dziś sąd zdecyduje, czy podejrzany trafi do aresztu. To święto 700 tysięcy osób, które każdego dnia przekazują swoją wiedzę młodym. Dziś w całym kraju obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela, a każdy uczeń ma swojego ulubionego belfra.
5: Pani Justyna to moja wychowawczyni i lubię ją bardzo, dlatego że jest najmilszym nauczycielem moim zdaniem w całej szkole i często sobie żartuje.
6: Jest to nauczycielka biologii. Podoba mi się, że na lekcjach nie ma głupich żartów. Pani Agnieszka ma wszystkie cechy dobre i na przykład jak pokochałam ostatnio na polskim ze względu zwierzaka, to przytuliła mnie, wytarła mi łzy i to była chusteczka, żebym wydmuchała nos.
0: Uroczyste obchody Dnia Nauczyciela z udziałem minister edukacji Barbary Nowackiej i kierownictwa resortu odbędą się w kancelarii premiera. Początek o godzinie 11.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Z zachodu w głąb kraju przechodzą teraz opady deszczu. Pada również na wybrzeżu, gdzie dodatkowo będą też dokuczały podmuchy porywistego wiatru. Tam ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje od 8 do 21. Poza tym będzie chłodno od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 13 w centrum do 15 na zachodzie.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza o poranku jest przeważnie bardzo dobra lub dobra. Lokalnie na Śląsku, między innymi w Katowicach i Tychach, jest umiarkowana, a w Bielsku Białej dostateczna. Około 33% energii elektrycznej w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
7: Klimat.
8: Poranek w Polskim Radiu 24.
9: 6 minut po godzinie 6.

0: 6. Dziś jest środa, 14 dzień października, to 287 dzień roku. Słońce w znaku Wagi wzejdzie o 6.58, a zajdzie o 17.45. Dzień będzie trwał więc 10 godzin i 47 minut. Imieniny obchodzą dziś m.in. Alan, Bernard, Dominik i Livia. Jarema Jamrożek. Dzień dobry. Dzisiejszy program przygotowali Rafał Wardzyński i Patrycja Pindakiewicz. Realizuje Adam Brzeziński. I teraz czas już na kalendarium historyczne.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
2: Ich bin ein Berliner.
3: Jeśli nam pomożecie, to...
4: Habemus Papam.
5: My, naród.
6: We, the people.
7: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
8: Kalendarium historyczne.
9: 14 października w roku 1773 Sejm Rzeczpospolitej powołał Komisję Edukacji Narodowej. Był to pierwszy w Europie urząd odpowiedzialny za oświatę.
10: Do Polski dotarła wieść o tym, że papież Klemens XIV rozwiązał zakon jezuitów, że w związku z tym powstaje zupełnie nowa sytuacja związana ze szkolnictwem w Polsce. Bo szkoły powstały dzięki ofiarności obywateli, szlachty, którzy ofiarowali na rzecz zakonu jezuitów duże obszary ziemi, z których szkoły jezuickie kształcące młodzież szlachecką były utrzymywane. Trzeba było zastanowić się, co teraz zrobić w tej sytuacji. Doszło do powołania Komisji Edukacji Narodowej 14 października 1773 roku. Zadłużenie dóbr jezuickich było tak duże, że nie wystarczyło na całe szkolnictwo. W związku z tym postanowiono przejąć tylko kolegia jezuickie i zająć się reformą tych kolegiów.
9: Przypomniał profesor Jacek Staszewski. Na pamiątkę wydarzenia świętujemy dziś Dzień Edukacji Narodowej, który do roku 1982 był obchodzony także oficjalnie jako Dzień Nauczyciela. 220 lat temu Napoleon Bonaparte odniósł zwycięstwo nad wojskami pruskimi w bitwie pod Jeną, a marszałek Louis Davout rozgromił siły pruskie pod Auerstedt.
11: Część wielkiej armii, około 56 tysięcy żołnierzy, pod dowództwem samego Napoleona, zaatakowała i całkowicie rozbiła 50-tysięczne zgrupowanie księcia Hohenlohe pod Jeną. Napoleon sądził, że miał do czynienia z głównymi siłami pruskimi. Nie wiedział, że większa ich część, około 60 tysięcy, wycofała się wcześniej na północ i tego samego dnia natknęła się pod Auerstedt na 26 korpus marszałka Davout. Przez cały dzień trzy dywizje marszałka odpierały ataki pruskie, oczekując na nadejście posiłków.
9: Tłumaczył profesor Jarosław Czubaty. Tego dnia, lecz 165 lat temu władze rosyjskie wprowadziły stan wojenny na terytorium Królestwa Polskiego. Miało to związek z planowanymi na następny dzień manifestacjami patriotycznymi w rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki.
12: Ulice obsadzono wojskiem, ogłoszono godzinę policyjną, przypomniano zakaz zgromadzeń, noszenia emblematów i śpiewania pieśni patriotycznych.
9: Przypomniał profesor Andrzej Szwarc. W roku 1864 urodził się pisarz, publicysta i społecznik Stefan Żeromski. Był czterokrotnie nominowany do Literackiej Nagrody Nobla.
13: W najpowszechniejszym mniemaniu jest to pozowanie na jakiś autorytet, na owładnięcie pełną wiedzy o jakiejś dziedzinie życia.
9: Ze względu na zaangażowanie społeczne nazywany był sumieniem polskiej literatury. 100 lat temu ukazała się powieść Kubuś Puchatek.
14: Kubuś Puchatek? Usiadł sobie pod tym dębem, podparł główkę na łapkach i zaczął rozmyślać.
15: To bzykanie coś oznacza. Takie bzyczące bzykanie nie bzyka bez powodu. Jeśli słyszę bzykanie, to znaczy, że ktoś bzyka. A jedyny powód bzykania, jaki ja znam, to ten, że się jest pszczołą.
9: Dla Teatru Polskiego Radia interpretowali Mieczysław Fojt oraz Wiesław Michnikowski. W roku 1936 urodziła się twórczyni filmowa Barbara Sass.
16: Dla mnie tragedia jest najlepszym środkiem w ogóle wyrazu. To znaczy wtedy, kiedy bardzo mocno mogę poruszyć czy widza, czy słuchacza, to wtedy wydaje mi się, głębiej mu jak gdyby problem zostanie w pamięci.
9: Zmarła w roku 2015. Artystka była laureatką wielu krajowych i europejskich nagród filmowych. 60 lat temu na antenie warszawskiego ośrodka telewizyjnego wyemitowane zostało premierowe wydanie Kuriera Mazowieckiego. Obecnie jest jednym z najchętniej oglądanych regionalnych programów informacyjnych. Kurier Mazowiecki ma także swoje terenowe redakcje w Siedlcach, Ostrołęce, Płocku, Ciechanowie i Radomiu. W roku 1992

0: drugim naczelny archiwista państwowy Rosji w imieniu prezydenta Borysa Jelcyna przekazał Polsce kopie materiałów archiwalnych związanych ze sprawą mordu w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Z dokumentacji wynika, że decyzję o likwidacji 25 tysięcy Polaków podjęło 5 marca 1940 roku Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii.
1: Zawsze istniał malutki cień wątpliwości, bo było to wszystko oparte na poszlakach. W tej chwili mamy dowody, mamy podpisy osób, które podjęły decyzję o rozstrzelaniu polskich obywateli.
0: Podsumowywał profesor Edmund Wnuk-Lipiński. 9 lat temu odeszła piosenkarka i jedna z gwiazd Piwnicy pod Baranami, Anna Szałapak.

0: Kalendarium historyczne.
1: A kalendarium historyczne przygotowali Szczepan Pawłosek i Blanka Pietrzak.
2: Przegląd prasy.
1: No to zaglądamy do prasy, proszę państwa. Sprawdzamy, co ciekawego dzisiaj dzienniki przygotowały. Stare niemieckie wagony ratują polskie koleje państwowe. Co państwo na to? Rekordowa popularność kolei w Polsce sprawiła, że przewoźnikom zaczyna brakować pociągów. Z pomocą mają przyjechać używane wagony zza Odry. To dziennik Rzeczpospolita. W 2026 roku z podróży kolejowych ma korzystać 470 milionów pasażerów, a w przyszłym już pół miliarda. Szczególnie szybko rośnie PKP Intercity. Flagowy przewoźnik realizuje program inwestycyjny warty prawie 28 miliardów złotych do 2030 roku, no ale na efekty największych zamówień trzeba będzie poczekać kilka lat. Przykładem jest kontrakt z Alstom Poland na 42 piętrowe pociągi za ponad 4 miliardy złotych z opcją na kolejnych 30. Pierwsze składy mają pojawić się za około 3,5 roku. Wcześniej przewoźnik zamówił 300 nowych wagonów w poznańskiej fabryce. Dostawy będą jednak rozłożone na kilka lat. Tymczasem pasażerów przybywa już teraz. Jeszcze gdyby udało się zrobić tak, żeby w Warsie na przykład w Gdańsku zamówić coś do jedzenia i nie trzeba było płacić kartą w Iławie, bo trzeba złapać zasięg, to już w ogóle byłoby super. To jeszcze sondaż. Polacy nie chcą przyznania listu żelaznego. Ponad połowa badanych źle ocenia przyznanie Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego, który zapewni mu czasową nietykalność. Tak wynika z sondażu Ibris dla dziennika Rzeczpospolita. Dokładnie 56% badanych uważa decyzję sądu za złą. Ludzie listy piszą, proszę państwa. To jeszcze zaglądamy może do prasy, nazwijmy to, kolorowej, co przygotował nam dziennik Fakt. Oprócz tego, że dziennik Fakt zajmuje się sprawą byłego ministra Kołodziejczaka, tutaj nawet trudno mówić o jakichś czarnych chmurach. To jest po prostu jakaś lawina nieporozumień, co się dzieje wokół pana posła. Oby to szybko prokuratura wyjaśniła. Natomiast sytuacja z, rozumiem, obroną w postaci detektywa Rutkowskiego. No cóż, każdą sytuację oczywiście, nawet tę najbardziej tragiczną, można sprowadzić do kabaretu. A przynajmniej można próbować. Fakt chciałbym państwu zostawić na koniec, bo to jest taka jedna historia, która chciałbym, żeby państwo usłyszeli. Natomiast to jest ciekawa sprawa. Otóż trzeba uważać, z kim się człowiek bawi, gdzie się bawi i kto robi zdjęcia. To jest Super Express. W ubiegłym tygodniu Sejm większością głosów uchwalił ustawę, która między innymi zakaże sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Po głosowaniu dwóch posłów Polski 2050, już się dobrze zaczyna, po głosowaniu dwóch posłów Polski 2050, Bartosz Romowicz, lat 38, i Piotr Górnikiewicz, lat 54, udało się do klubu i raczyli się niczym innym, tylko właśnie alkoholem. Wybrańcy narodu po wieczornym głosowaniu przyjechali do klubu w fabryce Norblina. Jak widać na zdjęciach, panowie wraz ze znajomymi nie żałowali alkoholu, co chwilę polewali sobie whisky i tak biesiadowali do godziny pierwszej w nocy. No ale twierdzą, że to nie ustawa była okazją do zabawy. Do mojego kolegi posła Piotra Górnikiewicza przyjechali znajomi.

0: Ja Mister Nowa i po zakończonej pracy w tym dniu spotkaliśmy się na mieście, co wydaje się czymś zupełnie normalnym. Poseł to zwykły człowiek i też ma prawo się spotkać ze znajomymi i przy tym wypić drinka, oczywiście po pracy, mówi nam Romowicz, w sensie nam, czyli Super Ekspresowi. Polityk podkreśla, że następnego dnia obaj posłowie z samego rana stawili się w Sejmie. Nie, tu nie ma literówki. Stawili się, nie wstawili, proszę państwa. Stawili się oczywiście w Sejmie, ale powiem szczerze, to też podziwiam, bo 38 lat i 54 i zabawa do pierwszej w nocy, a potem w, jakby rozumiem, w pełnej formie, bez żadnych problemów, panowie stawili się rano w pracy. Pozazdrościć, bo nie wiem, może to jest kwestia sposobu życia, no... Mnie by głowa bolała, co najmniej. Ale to ja, zostawmy to. To jeszcze, bo obiecałem, że polecam państwu dziennik Fakt, to na ostatniej stronie. To boski cud, nie mają wątpliwości mieszkańcy małej wioski w Gwatemali. To tu uznana za zmarłą młoda kobieta nagle obudziła się podczas przygotowań do pogrzebu. Czy można zacząć lepiej dzień niż właśnie w ten sposób z dziennikiem Fakt? Wspominaliśmy o tym i o tym też dzisiaj będziemy mówić, że dzisiaj Dzień Nauczyciela.
1: Może powtórzymy angielski?
2: Nie, no co ty, tato?
1: Odmień być.
2: No daj spokój.
1: No odmień, no.
2: Weź się, tato.
1: Bo nie odmienisz.
2: Ta, nie odmienię.
1: No to odmień. No, I?
2: I.
1: M.
2: M.
0: Let's go. Ważą się losy ustawy dotyczącej bezpieczeństwa w sieci. Po ostatnich tragicznych wydarzeniach w polskich szkołach i atakach nożowników rząd przyspieszył pracę nad przepisami ułatwiającymi blokowanie nielegalnych treści w internecie. Po uchwaleniu wczoraj przez Senat poprawek do dokumentu trafi on do Sejmu, a potem na biurko prezydenta. O szczegółach tej sprawy już teraz Klaudia Wróblewska.
3: Przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji ustawa o bezpieczeństwie w sieci wdraża unijny akt o usługach cyfrowych. Polska jest ostatnim państwem wspólnoty, który nie wprowadził tych przepisów. Ustawa nakłada na firmy odpowiedzialność za wpisy zamieszczane na ich platformach i obowiązek blokowania nielegalnych treści.
4: Dzięki takim przepisom moglibyśmy reagować, kiedy dochodzi do transmisji, na przykład, że ktoś namawia do samobójstwa albo transmituje jakąś sytuację groźby karalnej albo ataku, na przykład z nożem.
3: Tak, konieczność wprowadzenia ustawy dotyczącej bezpieczeństwa w internecie tłumaczy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: To są przepisy, które mają dać gwarancję, że obywatele nie będą oglądali treści, które w normalnym świecie są nielegalne. Za to jest kara i w internecie powinna być dokładnie taka sama, ma kara. To też jest zobowiązanie platform, bo przepisy dotyczące bezpieczeństwa w internecie są przepisami dla platform cyfrowych, które muszą w czasie rzeczywistym usuwać te treści.
3: Decyzję w sprawie blokowania nielegalnych treści ma podejmować m.in. Urząd Komunikacji Elektronicznej. Od każdego postanowienia będzie można odwołać się do sądu. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że kierunek proponowanych zmian jest właściwy, ale jak wskazał senator Wojciech Skurkiewicz, decyzja jego ugrupowania w tej sprawie zależy od dalszego przebiegu prac nad ustawą.
5: Przyjęliśmy szereg poprawek legislacyjnych, które Kancelaria Senatu czy Biuro Legislacyjne przygotowało. Są rzeczy, które no, nie mogą się pojawiać bezkrytycznie w sieci. Kierunek jest właściwy, więc zobaczymy, co będzie dalej.
3: Do podpisania ustawy ułatwiającej blokowanie nielegalnych treści apelował do prezydenta Konrad Ciesiołkiewicz z Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego.
6: Bardzo dużo odpowiedzialności przerzucamy na nauczycieli, na politykę oświatową. To wszystko jest bardzo ważne, ale prawda jest taka, że sama edukacja, choćby najbardziej doskonała, nie wystarczy, jeżeli nie będziemy mieli właściwego oprzyrządowania prawnego, w tym przypadku naprawdę regulacji. Jeżeli możemy zrobić coś, to na pewno chcielibyśmy wesprzeć na pewno potrzebę wdrożenia aktu o usługach cyfrowych, szczególnie w zakresie blokowania treści przestępczych. Ustawa chroniąca karnie osoby małoletnie, ale także dorosłych przed deepfake'ami, które seksualizują i które umożliwiają umieszczanie wizerunku prawdziwego w kontekstach seksualnych, służy dzisiaj także w działaniach prowadzących radykalizacji prowadzącej do przemocy. Są często przedmiotem i narzędziem szantażu.
3: To drugie podejście parlamentu do ustawy wdrażającej akt o usługach cyfrowych. Prezydent zawetował projekt w styczniu. Zdaniem Karola Nawrockiego budził on wątpliwości w zakresie ochrony wolności słowa.
0: A prace Senatu nad ustawą o blokowaniu nielegalnych treści w internecie śledziła Klaudia Wróblewska. Bliżej Unii, ale na jakich warunkach? Andy Bruchman chce nowego układu z Brukselą, stawia na łatwiejszy handel.

0: cel większe bezpieczeństwo i skuteczniejszą kontrolę migracji. Po wystąpieniu w parlamencie przed premierem Wielkiej Brytanii najtrudniejsze zadanie – zamienić zapowiedzi w umowy. Nasz szef rządu ma za sobą coraz więcej obywateli przekonanych, że Brexit był błędem. O tym, co Brytyjczycy mogą na tym zyskać na nowym układzie z Unią i czego Bruksela będzie chciała w zamian, Anna Rączkowska.
1: Mniej papierów na granicy, szybsze dostawy do sklepów i łatwiejsze wyjazdy dla młodych. Takich efektów oczekuje Londyn. Birmingham chce przywieźć z listopadowego szczytu konkretne porozumienia. Dopiero potem ma przyjść rozmowa o tym, jak daleko Wielka Brytania pójdzie w zbliżeniu z Europą. Najpierw handel żywnością. Tu problem można pokazać na jednej ciężarówce. Szef działu spożywczego jednej z brytyjskich sieci sklepów mówi, że dostawa na przykład do Irlandii Północnej, która kiedyś wymagała jednego dokumentu, potrzebuje dziś ponad 200. A więcej formalności to dłuższy transport, większe koszty i ryzyko, że jedzenie trafi do kosza zamiast na półkę. Tak opisuje to firma, która życzyłaby sobie szybkiego porozumienia. Premier chce też ułatwić młodym ludziom wyjazdy do krajów unijnych oraz połączyć brytyjski i unijny system opłat za emisję gazów cieplarnianych. W parlamencie przekonywał, że czas ponownie ocenić brytyjskie interesy. Spójrzmy spokojnie i trzeźwo na dzisiejszy świat, żeby zdecydować, co jest najlepsze dla naszego kraju, mówił Burnham. Ale Bruksela też ma swoją listę życzeń. Według dziennika The Financial Times część państw Unii z Francją na czele domaga się niższego czesnego dla unijnych studentów, takiego jak dla Brytyjczyków. Londyn chciałby odłożyć tę sprawę na bok. Gazeta ostrzega, że upór w tej kwestii może zniweczyć starania o uzgodnienie całego pakietu. Kolejny punkt zapalny to przemysł. Brytyjskie firmy obawiają się, że zasady Made in Europe ograniczą im dostęp do korzyści z unijnego wsparcia dla produkcji. Burnham zapowiada interwencje. Rozmowy w Brukseli już 20 listopada. A co na to Brytyjczycy? Wielu patrzy na Brexit z rozczarowaniem. W czerwcowym badaniu YouGov 57% uznało wyjście z Unii za błędną decyzję. Jeszcze świeższe dane w sondażu z początku października. 52% deklaruje, że zagłosowałoby za powrotem do Unii. Za pozostaniem poza nią 27%. W rozmowach z mieszkańcami Londynu słychać podobne opinie. Nie sądzę, żeby Brexit był dobry dla tego kraju. Myślę, że nie wszyscy, zwłaszcza tutaj we wschodnim Londynie, wiedzieli, o co tak naprawdę w nim chodziło. Wiele osób, które głosowały za Brexitem, mówi teraz, gdybyśmy wiedzieli więcej o jego konsekwencjach, nie zagłosowalibyśmy za wyjściem. Szczerze mówiąc, w ogóle nie powinniśmy byli wychodzić z Unii Europejskiej. Takie jest moje zdanie. Mówili Londyńczycy. Oczywiście to nie zapowiedź wyniku kolejnego referendum, dla Burnhama jednak wyraźny sygnał. Rozczarowanych Brexitem nad Tamizą nie brakuje. Teraz przed premierem ważne zadanie, pokazać, że ma dla nich coś więcej niż tylko obietnice poprawy.
0: Prosto z Londynu, relacjonowała Anna Rączkowska. We Francji odbyła się wczoraj kolejna fala demonstracji licealistów. Po 3 tygodniach protestów ruch stopniowo słabnie, choć nadal dochodzi do aktów przemocy i wandalizmu. Organizatorzy zapowiadają jednak kontynuowanie mobilizacji. Celem ma być utrzymanie presji na władzę w momencie, gdy Francja wkracza w okres napięć związanych z debatą nad budżetem. Więcej w relacji korespondenta Polskiego Radia we Francji Stefana Folcera.
2: 480 tysięcy osób według organizatorów, o połowę mniej według władz. Frekwencja podczas 5. fali demonstracji licealistów potwierdziła zdaniem wielu obserwatorów, że protesty stopniowo tracą na sile. Blokady objęły już tylko 200 szkół, czyli 4 razy mniej niż tydzień wcześniej. Mniej liczne demonstracje w wielu miastach na prowincji przebiegały spokojniej niż w ostatnich tygodniach. W Paryżu również początkowo panował spokój. Jak gwiazdę witano tam lidera radykalnej lewicy i kandydata na prezydenta Jean-Luc'a Mélenchona. Wśród demonstrantów pojawiła się także znana aktywistka klimatyczna Greta Thunberg. Pod koniec dnia sytuacja wymknęła się jednak spod kontroli. Demonstracje po raz kolejny przerodziły się w zamieszki. Część agresywnych demonstrantów obrzuciła policjantów różnymi przedmiotami i ostrzelała ich fajerwerkami. Doszło do gwałtownych starć, plądrowania sklepów i podpaleń samochodów. Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, by rozproszyć tłum. Prawdziwymi wandalami są rządzący, gdy likwidują etaty urzędników. Wandalami są szefowie firm, którzy zamykają zakłady i likwidują miejsca pracy. To, że młodzież jest tak zdesperowana, pokazuje, że z naszym społeczeństwem dzieje się coś naprawdę niedobrego. Mówiła mi uczestniczka demonstracji. Piąta

0: Fala protestów stała pod znakiem rozszerzenia ruchu i pokazania, że nie wygaśnie on mimo rozpoczynających się już za kilka dni jesiennych ferii. Liderzy protestu zapowiedzieli, że w najbliższy weekend połączą siły z powracającym na ulicę ruchem żółtych kamizelek. Kwestionujemy 9 lat rządów makronizmu. Nie ustąpimy ani na krok, nie poddamy się. Wzywamy licealistów, żeby w tę sobotę masowo dołączyli do żółtych kamizelek i żebyśmy zjednoczyli wszystkie walki społeczne. Są z nami licealiści, nauczyciele, studenci, strażacy i rolnicy, a jutro pójdziemy razem z żółtymi kamizelkami, razem ze wszystkimi Francuzami, bez względu na poglądy polityczne. To okazja, żeby wreszcie podnieść głowę po 10 latach makronizmu, które wszyscy mocno odczuliśmy. Do wspólnych sobotnich akcji wzywają również lewicowe związki zawodowe. Zapowiadają także strajki na początku listopada. Zapowiedź kontynuowania protestów była skierowana do deputowanych, którzy zaledwie kilka ulic od trasy paryskiej demonstracji rozpoczęli debatę nad projektem budżetu. Podczas gdy licealiści domagają się 10 miliardów euro na remonty szkół i zatrudnienie personelu, władze planują masowe oszczędności budżetowe, w sumie 54 miliardy euro. Władze obawiają się jednak, że przedłużające się protesty i ich ewentualne rozszerzenie mogą uniemożliwić realizację tego planu. Sam premier Francji przestrzegł przed odkładaniem głosowania nad budżetem do czasu wiosennych wyborów prezydenckich, co jego zdaniem jeszcze bardziej pogłębiłoby kryzys finansów publicznych. To bardzo osłabiłoby nasz kraj, uczyniło go bardziej podatnym na zagrożenia. Musimy ograniczyć deficyt. Francuzi, nasi partnerzy i wierzyciele na rynkach finansowych muszą mieć pewność, że zrealizujemy ten cel. Apelował Sébastien Lecornu. Część zagranicznych komentatorów już i tak zastanawia się, czy nie jest za późno na odwrócenie dramatycznej sytuacji finansów publicznych. Nad Cekwaną szerokim echem odbiły się słowa noblisty w dziedzinie ekonomii Paula Krugmana. Kilka dni temu napisał na swoim blogu, że Francja jest chorym człowiekiem zachodniego świata i że jest zbyt dużym krajem, by można było ją uratować przed finansowym upadkiem.
1: Może porozmawiamy o sukcesach w piłce nożnej polskiej reprezentacji. Nie, i to nie jest żart, ponieważ reprezentacja Polski pokonała Belgijki 3-3 po rzutach karnych w półfinale baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2027. W pierwszym meczu biało-czerwone przegrały 0-1. Będziemy o tym mówić, bo już niebawem pojawi się w naszym studiu Kacper Merk, więc sport i informacje sportowe. Ale co ważne, nasze oczy skierowane są dzisiaj na Wuhan, choć jak ustaliliśmy jeszcze wczoraj, to jest Wuhan. Magdalena Fręch mierzy się z Igą Świątek i to jest najważniejsze. W tym momencie wygrywa Iga Świątek. Trwa drugi set, w którym Iga Świątek prowadzi. Dobrze spoglądam. Magdalena Fręch, tak, prowadzi. 0-2, w sensie Magdalena Fręch, Iga Świątek. Świątek prowadzi z przewagą 2 punktów. Zresztą Kacper zaraz się tu pojawi, to on wszystko wyjaśni.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 6.30, Rafał Boguta, zapraszam. Na początek akcja służb na plaży w Karwi w powiecie puckim. Znaleziono tam obiekt przypominający dron. Zgłoszenie wpłynęło od przypadkowej osoby, która natrafiła na obiekt. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia teraz, jak obiekt znalazł się na plaży i do kogo należy. Opinia Komisji Weneckiej dotycząca uprawnień prezydenta wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest potwierdzeniem tego, co wynika z polskiej konstytucji. Tak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka i podkreśla, że wyłączne prawo wyboru sędziów Trybunału ma Sejm, a prezydent nie może kwestionować jego decyzji.
8: Ta opinia jest de facto stwierdzeniem stanu faktycznego. Każdy, kto czyta konstytucję,

0: Konstytucję wie. W Polsce sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. I tylko Sejm ponosi za to odpowiedzialność. Nikt nie ma prawa kwestionowania tego, nawet nikt nie ma prawa oceniania tego. W ustawach faktycznie uwzględniono rolę prezydenta, w pewnej mierze ceremonialną, tak żeby pokazać, że jest ciągłość państwa, że wszystkie organy państwa są w ten proces zaangażowane, ale w żadnej mierze dyspozycja tej ustawy nie dała prezydentowi pełnomocnictwa do tego, żeby powoływać sędziów czy oceniać ich zasadność wyboru przez Sejm.
1: Komisja Wenecka wskazała, że prezydent powinien niezwłocznie odbierać ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm. W razie nieuzasadnionej odmowy dopuszczalne jest również ślubowanie bez fizycznej obecności głowy państwa. Opinia odnosi się do trwającego sporu wokół sędziów Trybunału, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Opinia Komisji Weneckiej nie jest prawnie wiążąca. 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa MON. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury i przesłuchany. Za najpoważniejszy zarzut grozi mu 15 lat więzienia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
2: Prokurator po zapoznaniu się z tymi nagraniami podjął decyzję o przedstawieniu zarzutów. Tych zarzutów jest 9. Pierwszy z tych zarzutów to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą siłą organu konstytucyjnego, prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
1: Prokurator skierował do sądu wniosek o areszt mężczyzny i decyzja sądu spodziewana jest dziś. Liczył na okazję przy zakupie ekogroszku, stracił 1600 zł. To historia 40-latka z Gniezna, do którego zamówiony i opłacony towar nigdy nie dotarł. Policja bada tę sprawę, jednocześnie apelując o ostrożność.
3: Przed dokonaniem płatności warto sprawdzić wiarygodność sprzedawcy, poszukać opinii o sklepie, zweryfikować dane kontaktowe, a także informacje dotyczące firmy.
1: Mówiła Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji. Sprawą oszukanego mieszkańca Gniezna zajmuje się Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną.

0: W większości kraju dziś temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 15 stopni. Nieco cieplej może być na zachodzie Polski, gdzie do piątku lokalnie prognozowane jest nawet do 18 stopni. Korzystajmy z tej ładnej, wciąż ciepłej i przyjemnej pogody, bo przed nami niestety idzie duże ochłodzenie. ...34 minuty po godzinie 6. Ja jeszcze tylko spojrzę w Wuhan, jaka temperatura. 26 stopni i no tak trochę pochmurno, ale też i większe przejaśnienia. Kacper Merk już za chwilę tutaj, między innymi o zmaganiach polskich tenisistek. Ja tutaj apelowałem o pomoc.
1: Teraz będzie mnie słychać. Tak. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Kacper Merk razem z nami. Ja tutaj apelowałem o pomoc, bo jak zacząłem mówić o meczu Magdaleny Fręch z Igą Świątek i tak spoglądam na wynik, tak trochę nie dowierzam, ale dobrze widzę. W pierwszym secie Iga Świątek wygrała 6-2, a w drugim aktualnie wygrywa 3-0.
1: Już nawet 4-0.
0: O, no
1: już
0: właśnie.
1: Się zmieniło. Myślałem, że coś będziemy mówili o Wuhan i wiadomo, historii Wuhan, ale...
0: Zostawmy, to już za nami.
1: Ale to tak, to zostawmy.
0: To są debraty.
1: Faktycznie, jeżeli chodzi o tenis, no to trzeba dzisiaj mieć podzielną uwagę, bo jest ten polski pojedynek w Wuhan Magdy Fręch z Igą Świątek.
0: Trochę również... szkoda, powiem szczerze. Gdzieś mam takie poczucie, że jak Polka gra z Polką, to trochę szkoda, no bo to jednak jest fajny, duży turniej, dużo punktów do zebrania, no ale cóż, czasami się tak zdarza.
1: No tak, i biorąc pod uwagę fakt, że tych Polek mamy w światowym tenisie kilka wysoko notowanych, bo jest przecież Maja Chwalińska, która gra też teraz aktualnie z Marii Buzkową. Pierwszą partię Maja przegrała, w drugiej wygrała i zaczyna się trzeci set właśnie. To no, tak się może zdarzyć w losowaniu, że gdzieś tam Polki na siebie trafią. Faktycznie Magda Fręch trafiła na Igę Świątek i zaczęła to spotkanie dzisiaj Magda Fręch bardzo dobrze, bo zaczęła od przełamania Igi Świątek. Prowadziła 2-1 w pierwszym secie i tak sobie pomyślałem, a może tu się jeszcze coś będzie działo, a może będzie to takie zacięte, fajne spotkanie, ale no później Iga wrzuciła trochę wyższy bieg, jak to ona ma w zwyczaju i wygląda na to, że to spotkanie już bez większej historii, bo 6-2-4-0 prowadzi Iga Świątek w tym momencie.
0: Czytałem, że Iga Świątek ma jasny cel na ten rok, to jest m.in. WTA Finals.

0: No, myślisz, że to jest możliwe?
1: Byłoby fajnie, ale biorąc pod uwagę fakt, że ostatnio dość szybko odpadła Iga Świątek w Pekinie, to żeby pojechać na WTA Finals, trzeba by teraz w każdym turnieju do końca sezonu, powiedzmy, że zostało ich 3, może 4, w zależności od kalendarza startowego Igi Świątek, dochodzić do finałów albo wygrywać. No więc to już jest taka sytuacja pod
0: historycznie
1: tytułem...
0: Historycznie jest to możliwe.
1: Jak najbardziej. To Iga Świątek sama miała taki pościg kilka lat temu i to był pościg udany wtedy w Azji przed 3 laty, kiedy potrafiła wygrywać turnieje właśnie na koniec sezonu. Pamiętamy też Agnieszkę Radwańską, która potrafiła mieć taki run, taki ride w drugiej części sezonu, czy w końcówce sezonu, po to, żeby do WTA Finals się zakwalifikować, więc technicznie jest to możliwe, ale też biorąc pod uwagę fakt, jaki Iga Świątek ma sezon i że tych finałów albo zwycięstw w turniejach no, właściwie nie było, albo było bardzo, bardzo mało, no to tutaj trzeba by oczekiwać czegoś dużo więcej niż to, co w 2026 roku Iga Świątek robiła. Obawiam się, że może być trudno, no bo jeszcze jestem w stanie sobie wyobrazić, że w jednym turnieju można wygrać, czy w dwóch może być w finale, ale 3 z rzędu, biorąc pod uwagę, że to się w tym roku nie wydarzyło Idze Świątek, może być naprawdę, może być trudno. No ale trzymamy kciuki za Polkę. O, właśnie teraz Magda Fręch wygrała swojego gema, więc 4-1 w tym drugim secie dla Igi Świątek. Maja Chwalińska po 40 w pierwszym gemie trzeciego seta z Marii Buskową. Także nasze tenisistki grają i pewnie za godzinę już będziemy mogli ich rezultaty finalne podać. A ja teraz chciałbym o innych kobietach, które też wczoraj zrobiły fantastyczną robotę. Mam tutaj na myśli nasze piłkarki nożne.
0: Bo nawet zacząłem dzisiaj od tego, że będziemy rozmawiać o sukcesach
1: polskich kobiet. Maria Kiris-Kudowska.
0: W polskiej piłce, tak, reprezentacyjnej. Tak chciałem to tutaj zajawi, że ale tak, to panie, tak, panie dają radę. 3-3.
1: No. To 3-3 to tak bardzo powiedziałbym... jak to złożyłeś? No dobra, przegraliśmy tam 0-1, wygraliśmy tu 3-2, faktycznie 3-3, później były rzuty karne, ale dla tych z państwa, którzy nie wiedzą o co chodzi, polskie piłkarki grają w barażach o Mistrzostwa Świata, o awans na Mistrzostwa Świata. W przyszłym roku są Mistrzostwa Świata w Brazylii. Reprezentacja Polski kobiet nigdy na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej nie grała, a teraz jest bardzo blisko takiego wyjazdu na mundial. Po tym, jak wczoraj pokonaliśmy wyżej notowane Belgijki po rzutach karnych w Gdańsku ostatecznie, bo faktycznie w zeszłym tygodniu mecz w Belgii przegrany 0-1. Wczoraj bardzo emocjonujące spotkanie w Gdańsku. Polki dwa razy musiały odrabiać straty, najpierw w regulaminowych 90 minutach, później w dogrywce w 116 minucie Ewa Pajor dała gola na 3-2. Były rzuty karne i w tych rzutach karnych Polki górą pokonały Belgijki 4-3, a jedną z bohaterek rzutów karnych Kinga Seweryn, bo bramkarka wyjęła 2 jedenastki rywalek.
2: Każdy trening daje z siebie wszystko i myślę, że trzeba czekać na swoją szansę, która nadeszła i po prostu stawiłam czoła zadaniu i jestem z tego bardzo dumna.
1: Było zadanie do wykonania, zadanie zostało zrealizowane. Super. Bardzo mi się to podoba. W finale baraży zagramy z Irlandkami, to też jest trochę lepsza reprezentacja od nas. Na przełomie listopada i grudnia te decydujące mecze. Minus jest taki, że tym razem rewanż w barażach będziemy grali nie u siebie, jak wczoraj w Gdańsku, tylko na wyjeździe w Dublinie.
0: To ja się tylko dopytam, ponieważ w sprzedaży już są, albo za chwilę pojawią się bilety na mecz Polska-Szwecja w Lidze Narodów i jest cennik. Za bilet to męskiej reprezentacji. Za bilet pierwszej kategorii trzeba będzie zapłacić 240 zł. Nieco taniej kosztuje bilet tej drugiej kategorii 180. Trzecia kategoria to koszt w okolicach 120 zł. Jeszcze jest bilet taki rodzinny. Dziecko plus opiekun 160 zł. Dużo, mało za oglądanie naszej reprezentacji?
1: To zależy do czego...
0: Podchwytliwe pytanie.
1: Nie, to zależy do czego odnosimy. Ja uważam, że ceny imprez sportowych są bardzo wysokie i to nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Ale jak sobie to porównamy, nie wiem, do ceny koncertu na Stadionie Narodowym polskiego artysty, nie mówię tutaj o Taylor Swift, tylko o polskich artystach, to te bilety są też drogie albo i droższe nawet niż na wydarzenia sportowe. Jeżeli jest chętny, żeby tyle zapłacić, wyrazić, to
0: słuchaj, no,
1: prawo popytu, prawo podaży. Szczerze powiedziawszy, i tak mam wrażenie, że te bilety na mecz Polska-Szwecja są trochę niższe niż w ostatnich latach, bo

0: reprezentacja nie rozpieszcza wynikami i pamiętam takie momenty i takie głosy, kiedy już bilety na mecz piłkarskiej reprezentacji Polski ponad 300 zł za osobę kosztowały. Tutaj najdroższe, jak mówisz, 240, więc pewnie PZPN się trochę martwi o to, czy stadion we Wrocławiu zapełnić się uda.
1: Słuchaj, no te Rolls Royce'y i Bentley'e na gaz nie jeżdżą, a paliwo drogie. Z Kasprem widzimy się po godzinie 7.30. No to czas na kolejne tematy. Czeska Izba Poselska w wieczornym głosowaniu poparła w pierwszym czytaniu nadzwyczajne opodatkowanie rafinerii. Rządowy projekt krytykuje część opozycji. W praktyce podatek obejmie tylko jedną firmę, polski koncern Orlen, który jest jedynym producentem paliw w Czechach. Więcej na ten temat z Pragi Wojciech Stoba.
2: Podatek ma obowiązywać w roku bieżącym i kolejnym. Wyniesie połowę wzrostu marży rafineryjnej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Pozyskane w ten sposób środki mają zrekompensować działania podejmowane w celu obniżenia cen paliw na stacjach. Przede wszystkim obniżenie akcyzy na olej napędowy. Gabinet Andrzeja Babisza szacuje, że tylko w tym roku wpływy z podatku wyniosą około 5,5 miliarda koron, czyli niespełna miliard złotych. Złożony w parlamencie projekt rząd uzasadnił wzrostem marż rafineryjnej na rynku paliw. Tymczasem Orlen Unipetrol, właściciel rafinerii w Litwinowie i Kralupach nad Wełtawą, ostrzega, że nowe obciążenie ograniczy środki na modernizację zakładów i może zagrozić stabilności rynku paliw. Kwestionuje też zgodność projektu z konstytucją, wskazując na jego wsteczne działanie oraz fakt, że uderza w jedną firmę. Jeśli podatek będzie obowiązywał wstecz, zagrozi naszym działaniom. Znajdujemy się w końcówce roku i podjęliśmy już kluczowe decyzje inwestycyjne. Zyskowność rafinerii jest cykliczna. W słabszych latach tracimy, w lepszych zarabiamy, a zarobki pokrywają koszty inwestycji. Powiedział czeskiej telewizji rzecznik Orlen Unipetrol Paweł Kajdl. Zastrzeżenia wobec projektu ma też opozycyjna Obywatelska Partia Demokratyczna. Podatek może według niej doprowadzić do sytuacji, w której rafinerie podniosą ceny paliw, by zrekompensować sobie wyższe koszty. To ewidentnie Lex Orlen, a zarazem rozwiązanie, które na pewno nie doprowadzi do obniżki cen paliw. W efekcie może zagrozić inwestycjom, których Czechy potrzebują, powiedział lider ugrupowania Marcin Kupka. Nie podzielam tych obaw, ponieważ firma nie mogła spodziewać się takich zysków, argumentowała minister finansów Alena Schillerowa. Państwo czeskie ma prawo odzyskać z tych środków tę część pieniędzy, którą przeznaczyło na pomoc obywatelom i firmom. Szef klubu poselskiego opozycyjnej Obywatelskiej Partii Demokratycznej Marek Benda przekonywał w parlamencie, że projekt powinien trafić pod obrady Komisji Spraw Zagranicznych. Chodzi o projekt ustawy, który uderza w dokładnie jedną firmę, w dodatku posiadaną przez inne państwo. Powinna się tym zająć Komisja Spraw Zagranicznych, abyśmy rozważyli, co będzie to oznaczać wobec naszego najbliższego i jednego z największych sąsiadów. Posłowie ten wniosek jednak odrzucili, co oznacza, że projektem przepisów zajmie się teraz Komisja Budżetowa Izby Poselskiej.
1: O czym z Pragi mówił Wojciech Stoba. Wracamy do spraw krajowych. Będzie pomoc dla rolników, którzy stracili plony wskutek warunków atmosferycznych. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie. Oprócz tego rząd zajął się projektem ustawy o sprawiedliwym dostępie do danych, który ma wdrożyć unijne rozporządzenie, tzw. Data Act. Szczegóły zna Dagmara Kędziora.
3: W zależności od poziomu strat wsparcie dla rolników będzie sięgało od 1000 do 3000 zł za hektar, przy czym udokumentowane straty muszą wynosić przynajmniej 30%. Jak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka, pomoc obejmie każdego poszkodowanego rolnika.
4: Chodzi konkretnie o rolników, których uprawy ucierpiały w 2026 roku wskutek przymrozków, gradu, deszczu, huraganu albo ekstremalnych temperatur. Oni otrzymają pomoc w zależności od rodzaju i skali szkód nawet do 3000 za hektar.
3: Niektórzy rolnicy w trakcie czerwcowej fali upałów, podczas której temperatura przekraczała 37 stopni, stracili niemal wszystkie swoje plony. Tak było m.in. w przypadku pana Mikołaja, rolnika z powiatu Mszczonowskiego na Mazowszu, który mówił mi w lipcu, że upały kompletnie zniszczyły mu agrest i porzeczkę.
5: Jest ugotowana, co jest w środku, coś się znajdzie, ale po zewnątrz wszystko jest ugotowane. Na krzakach prawdopodobnie pod kombajn jest ta sama sytuacja.
3: Również w lipcu duże straty odnotowywali rolnicy z województwa lubelskiego. Wskutek suszy, przymrozków i wysokich temperatur niektórzy stracili niemal wszystkie swoje plony, jeśli chodzi o

0: uprawę owoców. Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek mówił, że w jęczmieniu straty sięgają około 30%, a w przypadku rzepaku około 25%. Dodawał, że lwią część plonów uszkodziła susza.
1: W uprawach jarych, truskawkach, porzeczce później została jeszcze upalona na krzaku. No wszystkie jagodowe. Na terenach północnych, na słabszych glebach jeszcze jest fasola, której ucierpiała bardzo na tych upałach, bo tam obleciały kwiaty, straty są 80-90%.
0: Wnioski o wsparcie będzie można składać od 22 października. Oprócz pomocy dla rolników, rząd przyjął też projekt ustawy o sprawiedliwym dostępie do danych. Ma ona dać użytkownikom samochodów czy sprzętu AGD lepszą kontrolę nad magazynowanymi i przetwarzanymi przez nie danymi. Wyjaśniał to rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Każdy z naszych urządzeń, z których korzystamy na co dzień, czy to jest samochód, czy to jest jakiś sprzęt gospodarstwa domowego, czy zegarek, generuje dane. I w przypadku tego rozwiązania chodzi o to, żeby użytkownik, czy to jest przedsiębiorca, czy to jest konsument, miał po prostu większą, lepszą kontrolę nad tymi danymi i mógł w razie czego też zaskarżać koncerny, firmy, które tymi danymi źle zarządzają.
0: Dodam, że kwestii tego zaskarżenia nie reguluje obecne prawo.
3: O czym informowała Dagmara Kędzior. Prokuratura postawiła 9 zarzutów mężczyźnie, który planował zamach na premiera Donalda Tuska i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. 66-latek z Dolnego Śląska został zatrzymany w niedzielę po tym, jak ostrzeżenie o jego planach trafiło do Służby Ochrony Państwa. To nie jedyny skrajny przejaw nienawiści do polityków w ostatnim czasie, o czym w szczegółach w relacji Krzysztofa Polasiaka.
4: Anonimowa osoba wysłała na skrzynkę mailową SOP-u nagranie z niedoszłym zamachowcem.
5: Mężczyzna ten informował, iż poszukuje osób i gromadzi wokół siebie osoby, które mają takie same przekonania ideologiczne jak on, zmierzające do zmiany władzy przy użyciu siły.
4: Przekazał po przesłuchaniu rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. W mieszkaniu podejrzanego znaleziono kilkanaście własnoręcznie przygotowanych granatów, czyli petardy hukowe z metalowymi kulkami w środku, a także kusze i broń pneumatyczną.
5: Prokurator po zapoznaniu się z tymi nagraniami, które zostały ujawnione na komputerze, które zostały ujawnione na nieskasowanych jeszcze komunikatorach, podjął decyzję o przedstawieniu zarzutów. Tych zarzutów jest, proszę Państwa, 9. Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów, przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę.
4: Kolejne dotyczą propagowania przemocy, nawoływania do siłowego przejęcia władzy, a także podżegania do nienawiści na tle etnicznym i politycznym. To nie jedyny taki przypadek. Wczoraj w wielkopolskich Obornikach zarzuty za nawoływanie do zabójstwa polityków usłyszał 46-latek, mówi oficer prasowy obornickiej policji, młodszy aspirant Krzysztof.
6: Od kilku miesięcy 46-letni mieszkaniec Obornik zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa, w tym czołowych przedstawicieli rządu oraz byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni na politykach i członkach rządu.
4: W tym przypadku nie było mowy o przygotowywaniu zamachu, ale adresaci gruźb byli ci sami, w tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który tak odnosi się do tej sytuacji.
7: Dostajemy tego, czy na skrzynki mailowe, czy różne wpisy w sieci, jest niestety nawołujących do takich zachowań, jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb, również nie tylko polskich, była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
4: Ekspert od terroryzmu wskazuje, że obie sprawy łączy nienawiść.
8: Związana z tym, co widzimy, czyli z taką plemienną wojną w sieci, która każe się o sobie w bardzo jasny sposób opowiedzieć po którejś ze stron.
4: Mówi profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku.
8: Większość dzisiejszych grup terrorystycznych stawia na samoradykalizację i wierzę w to, że ludzie mogą po prostu, kiedy dostarczymy im odpowiednią ilość informacji, nie tylko wejść w tą bańkę informacyjną, ale też chcą zradykalizować się do tego stopnia, że usprawiedliwią swoje działania jakimś takim czynnikiem i sięgną wtedy po przemoc.
4: 66-latek nie przyznaje się do winy i wskazuje na liczne choroby, na które cierpi. Grozi mu do 15 lat więzienia.
3: O tym wszystkim o szczegółach mówił Krzysztof Polasik. Dziś sąd zdecyduje o areszcie dla podejrzanego. Spór o sędziów Trybunału Konstytucyjnego trwa mimo opublikowania opinii Komisji Weneckiej. Premier Donald Tusk apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego.

0: O przestrzeganie konstytucji, a Pałac Prezydencki nie zamierza zmienić swojego stanowiska. Głos w tej sprawie zabrali również minister sprawiedliwości i prawnicy. W studiu jest nasz reporter Jan Oleński. Dzień dobry, Janku.
1: Dzień dobry.
0: Co przyniosło ostatnich kilkanaście godzin? No i czy jesteśmy może bliżej rozwiązania tego konfliktu?
1: No, na razie nic na to nie wskazuje. Mamy za to kolejną odsłonę sporu. Premier Donald Tusk

0: dopuszczeni do orzekania. Na ślubowanie czeka też wybrany we wrześniu Maciej Berek. Pałac Prezydencki uważa, że taka procedura nie wystarczy, a rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w rozmowie ze mną wskazywał na konkretne przepisy.
1: Są trzy niezbędne elementy, które muszą być spełnione, żeby sędzia mógł przystąpić do wykonywania swoich obowiązków. Oczywiście pierwszym elementem jest wybór przez Sejm, drugim przyjęcie ślubowania w obecności, czyli wobec pana prezydenta, a nie wobec kolumn sejmowych. I trzeci element niezbędny to oczywiście wyznaczenie zakresu zadań, obowiązków przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
0: W sprawie czworga sędziów na rozstrzygnięcie Trybunału czeka wniosek prezydenta dotyczący sporu kompetencyjnego. W przypadku Macieja Berka kancelaria domaga się natomiast dokumentów potwierdzających wymagany staż zawodowy. Rzecznik rządu Adam Szłapka ocenił wczoraj, że stanowisko Komisji Weneckiej nie powinno budzić wątpliwości i odniósł się też do postawy Pałacu Prezydenckiego.
2: W ustawach faktycznie uwzględniono rolę prezydenta, w pewnej mierze ceremonialną, tak żeby pokazać, że jest ciągłość państwa, że wszystkie organy państwa są w ten proces zaangażowane, ale w żadnej mierze dyspozycja tej ustawy nie dała prezydentowi pełnomocnictwa do tego, żeby powoływać sędziów czy oceniać ich zasadność wyboru przez Sejm.
0: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zwrócił natomiast uwagę, że przedłużający się konflikt ma konsekwencje nie tylko dla samych sędziów, ale również dla obywateli.
3: W przypadku pana Berka nie możemy czekać bez końca, bo organ musi zacząć działać. Widzieliśmy ostatnio między innymi doniesienia obywateli do prokuratury, którzy mówią, w Trybunale zalegają ogromne ilości skarg obywatelskich. Obywatele mają prawo złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Przez lata jest to nierozpoznawane. Wręcz to zawiadomienie mówi, że to jest popełnienie przestępstwa.
0: Chodzi o skargi konstytucyjne, dzięki którym obywatele mogą kwestionować zgodność z konstytucją przepisów, na podstawie których ostatecznie rozstrzygnięto ich sprawy. Kiedy Trybunał nie funkcjonuje sprawnie, ludzie pozostają bez odpowiedzi na pytanie, czy zastosowane wobec nich przepisy były zgodne z konstytucją. A choć sama opinia Komisji Weneckiej nie jest prawnie wiążąca, mecenas Piotr Wojciechowski, który komentował sprawę na antenie Polskiego Radia 24, zwraca uwagę na możliwe konsekwencje jej ignorowania.
4: I prawo też jest takim instrumentem, który ma krępować niektóre działania jednostek ludzkich w społeczeństwie przed tym, żeby nie naruszać praw mniejszości. I teraz zignorowanie tej opinii Komisji Weneckiej może pociągnąć ze sobą konsekwencje, jak na przykład przy poprzednich tego rodzaju opiniach.
0: Zdaniem prawnika takie stanowiska mogą mieć znaczenie dla oceny praworządności w Polsce przez instytucje europejskie. Tymczasem Komisja ostrzega również przed paraliżem samego Trybunału, który do rozpatrywania części spraw potrzebuje co najmniej 11 sędziów.
5: Mhm. Janku, a czy ta opinia daje teraz czworgu sędziów, którzy ślubowali w Sejmie, możliwość rozpoczęcia orzekania? Czy oni teraz mogą zająć się już faktycznie swoją pracą?
0: Zdaniem Komisji Weneckiej w tych wyjątkowych okolicznościach sędziowie powinni móc rozpocząć pracę bez ponownego ślubowania przed prezydentem. Niestety problem w tym, że nadal nie są do niej dopuszczeni przez kierownictwo Trybunału. Sama opinia tego nie zmienia, bo nie jest prawnie wiążąca, jak już wspominałem. I właśnie dlatego, mimo jej publikacji, mamy nadal ten sam instytucyjny impas.
5: O szczegółach mówił Jan Olęcki. Janku, dziękuję ci bardzo za tę informację.
0: Dzięki.
5: Niebawem na antenie Polskiego Radia 24. 24 pytania. Razem ze mną w studiu Roch Kowalski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: A propos Komisji Weneckiej, no bo to jest ten kolejny jakby element układanki wokół Trybunału Konstytucyjnego, kolejny głos. No ale jak wspominał przed chwilą Janek, no nie jest to opinia prawnie wiążąca. To oznacza, że ten spór wokół Trybunału Konstytucyjnego, ta... Przepraszam za to określenie. Zabawa w Berka cały czas będzie nam towarzyszyć?
6: No, o to będziemy pytać już za chwilę naszych politycznych gości. Dwoje senatorów, Anna Górska, senatorka Lewicy, to po 7:07, a po 8:07 Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Rzeczywiście opinia Komisji Wiążącej, opinia Komisji Weneckiej nie jest wiążąca, to tylko opinia. Natomiast rząd potrzebował takiej opinii i minister Żurek potrzebował takiej opinii, która by uzasadniała dalej idące rozwiązania w Trybunale Konstytucyjnym, o których zresztą minister Żurek i premier Donald Tusk od dłuższego czasu mówią, bo Komisja Wenecka w sumie potwierdziła politykę, którą rząd prowadzi od dłuższego czasu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, potwierdziła legalność tego, jak słyszeliśmy w relacji Janka Olęckiego, ślubowania przed kolumnami, jak mówią politycy opozycji. Potwierdziła także to, że ci sędziowie, wobec których, którzy

0: nie złożyli ślubowania w obecności fizycznej prezydenta, powinni zostać dopuszczeni do orzekania. Jest tylko jeden element opinii Komisji Weneckiej, który z polityką rządu się nie zgadza, to znaczy Komisja Wenecka stoi na stanowisku, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, te, które zapadają i zapadły, powinny być przez rząd publikowane. Rząd z tego obowiązku, jak wiemy, się nie wywiązuje od dłuższego czasu.
1: Rozmawialiśmy między innymi o szansie, o światełku w tunelu w sprawie ambasadorów. Po wywiadzie, którego pan prezydent udzielił dziennikowi Rzeczpospolita, wydawało się, przynajmniej ja miałem takie poczucie, że może to jest jakiś wstęp do dyskusji, ale odnoszę wrażenie, że wczoraj rzecznik rządu jasno zadeklarował,
0: że tunel się zasypał.
1: że światełko zgasło i tutaj o żadnym światełku w ogóle nie ma mowy.
0: Nie, dlatego też chyba wczoraj na pewno wczoraj na to nasi rozmówcy zwracali uwagę, że to poniekąd jest taka pewnego rodzaju gra pozorów. To znaczy prezydent chciał wysłać sygnał, że rozumie granice swoich kompetencji i że nie chce iść na zwarcie w sprawie ambasadorów. No ale jednocześnie wykluczenie z tych rozmów Radosława Sikorskiego, czy próba takiego postawienia takich warunków wejściowych do tych rozmów, wiadomo było, że spotka się z niezgodą ze strony rządu. Wrócimy do tego tematu, także przypominam, po 7:07 Anna Górska z Lewicy, a po 7:08 Marek Borowski. O Dniu Nauczyciela i o problemach nauczycieli też będziemy rozmawiać, bo dziś 14 października.
1: To ja już teraz gorąco zapraszam. Za chwilę informacje po informacjach. 24 pytania i Roch Kowalski.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Do kogo należy i jak znalazł się na plaży w Karwi? Prokuratura wyjaśnia sprawę obiektu przypominającego drona. Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Są zabici i ranni. To był złośliwy nowotwór. Papież Leon XIV już po operacji usunięcia guza na płucu. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia okoliczności odnalezienia wieczorem na plaży w Karwi fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego, przypominającego drona. Na obiekt natrafił przypadkowy spacerowicz. Sprawę nadzoruje prokuratura Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Trwa sprawdzanie obiektu pod kątem m.in. zagrożenia pirotechnicznego. Żandarmeria wojskowa przekazała, że teren jest bezpieczny, a ewakuacja nie była konieczna. Rosjanie w nocy zaatakowali z powietrza Kijów i inne ukraińskie miasta. Celami były obiekty infrastruktury energetycznej. W stolicy Ukrainy i kilku innych ośrodkach zarejestrowano częściowe wyłączenia prądu.
2: Ukraińska obrona ogłaszała alarmy przeciwlotnicze przez całą noc. Na mapie wskazującej rejony zagrożone atakami obszar niemal całej Ukrainy był zaznaczony na czerwono. W Kijowie rosyjskie drony i rakiety balistyczne uszkodziły część obiektów infrastruktury energetycznej. Mer miasta Witalij Kliczko poinformował, że niektóre lewobrzeżne dzielnice Kijowa nie mają prądu. Zarejestrowano śmierć 3 osób, a około 20 osób jest rannych. Eksplozje słyszeli także mieszkańcy Charkowa, Dniepru, Żytomierza, Białej Cerkwi i Połtawy. Lwów Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Tymczasem, jak podkreślał w rozmowie z dziennikarzami amerykański prezydent Donald Trump, Stany Zjednoczone nie zaprzestały dzielenia się informacjami wywiadowczymi z Ukrainą. Informacje te potwierdzili też przedstawiciele władz w Kijowie. Według Trumpa to USA dążą do zakończenia wojny i współpracują w tym celu zarówno z Ukrainą, jak i z Rosją. Na nawet 3000 zł wsparcia na za hektar mogą liczyć rolnicy, którzy stracili plony wskutek warunków atmosferycznych.

0: sferycznych. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie. Oprócz tego rząd zajął się projektem ustawy o sprawiedliwym dostępie do danych, który ma dać użytkownikom m.in. sprzętu AGD lepszą kontrolę nad danymi, które magazynują i przetwarzają producenci. Więcej o tym Dagmara Kędzior.
1: W zależności od poziomu strat wsparcie dla rolników będzie sięgało od 1000 do 3000 zł za hektar. Pomoc obejmie każdego poszkodowanego producenta. Mówił o tym rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Chodzi konkretnie o rolników, których uprawy ucierpiały w 2026 roku wskutek przymrozków, gradu, deszczu, huraganu albo ekstremalnych temperatur.
1: Niektórzy rolnicy w trakcie czerwcowej fali upałów, podczas której temperatura przekraczała 37 stopni, stracili niemal wszystkie swoje plony. Tak było m.in. w przypadku pana Mikołaja, rolnika z powiatu mszczonowskiego, który mówił w lipcu, że upały kompletnie zniszczyły mu agres i porzeczkę.
3: Jest ugotowana, co jest w środku, coś się znajdzie, ale po zewnątrz wszystko jest ugotowane. Na krzakach prawdopodobnie pod kombajn jest ta sama sytuacja.
1: Wnioski o wsparcie będzie można składać od 22 października. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Ceny benzyny w górę, diesel tańszy. Benzyna 95 jest dziś droższa niż wczoraj o 5 groszy i kosztuje 7,11 zł za litr. Cena 98 wzrosła o 6 groszy na litrze i wynosi 8,01 zł. A olej napędowy staniał o 4 grosze. Litr diesla kosztuje dziś maksymalnie 7,98 zł. Minister energii Miłosz Motyka mówił, że mimo nieznaczących podwyżek paliwo w Polsce jest najtańsze w Europie, między innymi dzięki programowi CPN. Polityk wyjaśnił też, że powodem wysokich cen na całym świecie jest wojna w rejonie Bliskiego Wschodu, która się rozszerza, oraz rekordowo wysoka cena diesla i gotowych produktów naftowych.
4: Są kolejne ataki także na statki, co powoduje, że nie tylko cena gotowego produktu, ale też ceny fraktu, ubezpieczeń, statków jest bardzo wysoka. Cena baryłki to dzisiaj jest 100-104 dolary. Cena gotowego produktu, mówimy tutaj o dieslu, ostatnio podana przez szefa Aramco, to jest 200 dolarów za baryłkę. I to ona dzisiaj jest punktem odniesienia, stąd te wzrosty cen.
0: Około południa dowiemy się, jakie ceny maksymalne paliw będą obowiązywały jutro. Papież Leon XIV jest już po operacji płuca w rzymskiej klinice Gemelli. Badania potwierdziły, że usunięty guz był złośliwy, poinformowała Stolica Apostolska.
5: Operacja przebiegła zgodnie z planem i bez komplikacji. Lekarze usunęli dolny płat prawego płuca. Jak podało we wtorek wieczorem biuro prasowe Watykanu, śródoperacyjne badanie histopatologiczne potwierdziło rozpoznanie gruczolako raka płuca. Ojciec Święty przebywał na sali operacyjnej przez około 3 godziny, natomiast sam zabieg trwał około 90 minut. Papież wrócił do swojej sali szpitalnej na 10. piętrze kliniki, gdzie rozpoczyna rekonwalescencję. W najbliższych dniach lekarze przeprowadzą dodatkowe badania i szczegółowo zbadają usunięty guz oraz otaczające go tkanki. Jak wyjaśniono w komunikacie, operację przeprowadzono tak, by usunąć wszystkie wykryte zmiany nowotworowe. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Dodajmy, że Leon XIV pozostanie w szpitalu przez około tydzień. Jego publiczne spotkania odwołano do 20 października.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dziś dużo deszczu, w tej chwili opady przechodzą z zachodu w głąb kraju. Pada także na wybrzeżu, a tam również dodatkowo dokuczają podmuchy porywistego wiatru. Obowiązuje tam ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem od godziny 8 do 21. Będzie też chłodno od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 15 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: 6 minut po godzinie 7. Czas na najważniejsze polityczne pytania, czyli 24 pytania.
6: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
9: Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a w naszym studiu dawno niewidziane, dawno niesłyszane senatorka Lewicy Anna Górska. Dzień dobry, miło Panią
10: dzień
9: gościć.
10: Dzień dobry, no byłam niedawno, w studiu byłam, tylko z Panem redaktorem się dawno nie widziałam.
9: O poranku się dawno nie widzieliśmy, tak, po prostu. Pani senatorko, w jaki sposób opinia Komisji Weneckiej zmienia stan gry w sprawie Trybunału Konstytucyjnego?
10: No powiem szczerze, nie wiem do końca, czy zmienia, bo jeszcze opinię Komisji Weneckiej ktoś musiałby wziąć pod uwagę, ja nie mam złudzeń, czy w Pałacu Prezydenckim jest ktoś, kto weźmie tę opinię

0: pod uwagę. Przypomnę, że kiedy w 2016-2017 roku Prawo i Sprawiedliwość zmieniało ustawy sądowe, opinie Komisji Weneckiej również były wydawane i nikogo to nie powstrzymało. W tym
1: sam
0: prezydenta...
1: minister Witold Waszczykowski zapraszał Komisję
0: Oczywiście,
1: Wenecką do Polski.
0: Ja, w tym prezydenta Andrzeja Dudy, za którym zdaje się, że część z nas tęskni, nie powstrzymało przed dokonaniem tej destrukcji w wymiarze sprawiedliwości, którą Prawo i Sprawiedliwość dokonało. Aczkolwiek kancelaria pana prezydenta, pan minister Bogucki, no bardzo często lubią się powoływać na literę prawa, sprawdzać, kontrolować, w jaki sposób, na jakiej podstawie Sejm podejmuje decyzję, więc zakładam, że no powinni się wczytać jednak tą opinię Komisji Weneckiej i przyjąć, że no pan prezydent nie ma za bardzo wyjścia innego niż przyjęcie ślubowań od nowych sędziów Trybunału.
1: Rzuciła pani przynędę, to ja się na nią złapię. Dygresja. Tęskni pani za prezydentem Andrzejem Dudą?
0: Wie pan co, no nie uprawiał takiego taniego politykierstwa, jak uprawia prezydent Nawrocki, czyli nie wetował wszystkiego w czambuł, co mogłoby ewentualnie jeszcze sprawić, że ta koalicja coś zrobi. A prezydent Nawrocki wetuje wszystko. Tam nie ma żadnych podstaw merytorycznych, źle napisanego prawa, na co się bardzo często powołują jakieś... To jest po prostu działanie stricte polityczne, wymierzone pod taką zasadę im gorzej, tym lepiej, czyli nie pozwólmy obecnej koalicji rządzącej zrobić, broń Boże, czegokolwiek dobrego dla ludzi, bo jeszcze będzie trudniej za rok w wyborach. I to jest polityka dzisiaj obecnego pałacu. Mam takie wrażenie, że poprzedni prezydent jednak takiej polityki mimo wszystko nie prowadził.
1: Ale niektórzy liczyli, że na przykład to podpisanie ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, że to jest jakaś jaskółka zmian po stronie kancelarii prezydenta. Pani w to nie wierzy.
0: Ja w to nie wierzę, no bo ta decyzja wynika tylko i wyłącznie z tego, co pokazały sondaże. Znaczy, że sondaże pokazały, że na niepodpisywaniu tego prawa traci przede wszystkim prawica, Prawo i Sprawiedliwość i sam prezydent Nawrocki. Przecież jego notowania w którymś momencie spadły jakoś bardzo niebezpiecznie pod próg 50%. I to tylko sprawiło, że on tę ustawę podpisał, bo już ciężko było tłumaczyć, że ktokolwiek inny niż prezydent Trump, czyli guru Karola Nawrockiego i sam Karol Nawrocki, który nie chce opodatkować koncernów paliwowych, jest odpowiedzialny za tak wysokie ceny paliw i za to, że budżet państwa no nie może dłużej finansować programu CPN, nie mając dodatkowych dochodów, po prostu.
1: To wychodzimy z tej dygresji, jeśli pani pozwoli. Wracamy do tematu Trybunału Konstytucyjnego jeszcze na chwilę. Czyli właściwie jakich dalszych kroków by się pani spodziewała albo oczekiwała? Może
0: ja
1: to jest lepszy czasownik?
0: Oczekiwałabym, że w trybie natychmiastowym wręcz, no bo już naprawdę minęło mnóstwo czasu i tu już nie ma pola do wybiegów, po prostu zostanie zorganizowane ślubowanie wszystkich wybranych w tej kadencji i nie
1: do
0: sędziów, od których nie przyjęto ślubowania i że zostaną oni dopuszczeni do pracy.
1: A jeśli nie?
0: No a jeśli nie, no
1: jeśli
0: to
1: nie
0: ja powiem szczerze, że no nie widzę tutaj dobrego rozwiązania, no bo powiem szczerze, że mówi się o... I zresztą ja jak jestem w Warszawie, to mieszkam tuż przy Trybunale Konstytucyjnym. I ja widzę, co tam się dzieje. Jaka tam jest prowadzona opowieść, jakie tam są zastępy obrońców, jakby tam codziennie ktoś próbował przeskakiwać ten płot i wdzierać się do tego Trybunału. Ja nie wyobrażam sobie, żeby takie sceny się rzeczywiście działy pod Trybunałem Konstytucyjnym, ale prawda jest taka, że w każdym zakładzie pracy, w którym jest łamane prawo, osoba, która nie jest dopuszczona do pracy albo której inne prawa są łamane, ma prawo poprosić o pomoc organy państwa, w tym na przykład takie organy jak policja, która powinna pomóc obywatelowi wykonać wykonać prawo w zakresie
1: ale
0: również
1: w żadnym
0: prawa
1: zakładzie pracy.
0: Pracy
1: policja nie pomagała, aby pracownikowi wejść do zakładu pracy.
0: Ale dlaczego pan tak uważa? Przecież są takie sytuacje. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, znaczy to się jeszcze nie wydarzyło sensu stricte, ale mamy taką sytuację, że jeden z zakładów pracy, w którym były strajki, Jeremias, zwolnił strajkującego, sąd przywrócił go do pracy, ale firma nie chce go wpuścić na teren zakładu i zakładam, że może być taka sytuacja, że on z prawomocnym wyrokiem sądu zgłosi się do organów ścigania, do policji i poprosi...

0: prosi ich o pomoc, o interwencję w umożliwieniu mu wejścia na teren zakładu pracy, w którym powinien formalnie podjąć pracę. Znaczy, to tutaj przepisy są jasne. Policja nie jest tylko po to i inne organy, żeby ścigać obywateli, kiedy zrobią coś złego, ale również po to, żeby pomagać nam w egzekwowaniu prawa.
1: Co dalej z ustawą o blokowaniu nielegalnych treści w internecie? Prezydent ją podpisze?
0: Nie wiem. No to jest znowu takie
1: jazda obowiązkowa.
0: Jaskółką dobrą było to, że wczoraj rzeczywiście pracowaliśmy nad tą ustawą od samego rana, bo jako pierwsze wczoraj posiedzenie, mieliśmy posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Kultury połączone, na którym już o 8 rano obradowaliśmy nad tą ustawą. Zostały wniesione pewne poprawki, które idą w tym kierunku, o którym mówił minister Bogucki, czyli zostało przede wszystkim skrócone vacatio legis dla tej ustawy do absolutnie minimalnego terminu 3 miesięcy. To jest taki termin, który jest absolutnie niezbędny, żeby dostawcy internetu, szczególnie te mniejsze firmy, jakieś telewizje kablowe, osiedlowe, sieci internetowe, mogły dostosować się, jeśli chodzi o sprzęt i oprogramowanie, do tych nowych funkcji, które muszą wykonywać. Ale też zostały na posiedzeniu plenarnym zgłoszone poprawki przez Klub Prawa i Sprawiedliwości i 2 z 3 tych poprawek zostały przyjęte. I jedna jest taka moim zdaniem dosyć ważna i istotna, bo ona skraca taki termin, w którym platforma cyfrowa, na przykład Meta, musi odpowiedzieć na zgłoszenie. Znaczy musi zablokować treść, ma na to 24 godziny. Wcześniej ten termin był dłuższy, a ta poprawka skraca ten termin radykalnie. To jest w ogóle, uważam, dobra zmiana, uderzająca też w te platformy, zmuszająca ich do większego, że tak powiem, ogarnięcia się w tych wszystkich kwestiach. No i też skrócenie co do tego konkretnego przepisu również vacatio legis, więc tutaj te poprawki zostały przyjęte. No oczywiście Klub Prawa i Sprawiedliwości zmiany proponowane w tej ustawie poparł. Co do całości ustawy, wczoraj na posiedzeniu się wstrzymał, czyli zastosowali podobną taktykę jak w Sejmie. Najczęściej, tak jak już wiem z tego ponadrocznego doświadczenia, kiedy Prawo i Sprawiedliwość się wstrzymuje, to jest szansa.
1: To jest szansa na podpis prezydenta.
0: Jest szansa na podpis prezydenta. Więc tutaj naprawdę, biorąc pod uwagę też te wszystkie zdarzenia, które miały ostatnio miejsce, też to, co się dzieje w kwestii dezinformacji. Ja wiem, że teraz chwilowo się ucieszyliśmy, trochę nie wiem, czy do końca, mając ku temu podstawy, że no jest mniej ruskich botów w internecie i tak dalej.
1: Przez ataki na rosyjskie data.
0: Przez ataki na rosyjskie centra danych, ale, no ale internet nadal staje się bardzo niebezpiecznym miejscem, więc potrzebujemy po prostu tych regulacji i mam nadzieję, że one wejdą w życie za nie dalej jak 4 miesiące, bo prezydent ma 21 dni na podpisanie.
1: To w tym kontekście i w kontekście Dnia Nauczyciela, który dzisiaj przypada. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich nauczycieli.
0: I pracowników oświaty.
1: To prawda. Pytanie o to, czy ta reakcja Ministerstwa Edukacji w sprawie bezpieczeństwa w szkołach, te wytyczne, manuale, jak mówiła minister Nowacka, czy to nie jest jednak zbyt reaktywne, czy to nie jest spóźnione?
0: Nie, to jest w ogóle coś, nad czym ministerstwo pracowało bardzo długi czas i wiem o tym, bo pracowała nad tym ministra lewicy Paulina Piechna-Więckiewicz i to było przygotowywane przynajmniej od 6-8 miesięcy.
1: Czyli to nie jest tak, że ktoś po tych atakach się obudził.
0: To nie jest tak, że nagle ktoś usiadł w piątek i wymyślił: dobra, zróbmy to szybko, wrzućmy jaj, roześlijmy do szkół. Tylko to było i tak przygotowywane przez długi czas w Ministerstwie Edukacji Narodowej, no bo mamy po prostu tak czy siak niebezpieczne czasy, więc takie manuale, takie instrukcje dla szkół były przygotowywane. No akurat teraz sytuacja sprawiła, że one zostały już rzeczywiście, nabrały mocy i zostały do szkół rozesłane już bez zbędnej zwłoki. Już nie cyzeluje tam się każdego przecinka i tak dalej. Natomiast ja wracam do ustawy o prawach i obowiązkach ucznia, którą przecież przegłosowaliśmy i przyjęliśmy kilka miesięcy temu, która określała też bardzo, zmieniała sporo przepisów w zakresie właśnie bezpieczeństwa w szkołach. Ona nadawała oczywiście uczniom skodyfikowane, opisane wreszcie w ustawie, jakie mają prawa, powoływała rzeczników praw uczniowskich i tak dalej, ale ona też dawała szkołom i nauczycielom bardzo liczne kompetencje, znaczy może liczne przesadzam, ale konkretne kompetencje, których w tej chwili szkoły nie do końca mają, które pozwalały na przykład na taką rzecz, co do której rodzice najwięcej mają

0: zawsze zastrzeżeń, czyli na przykład zrewidowanie ucznia, które jest podejrzewane o jakieś niebezpieczne zachowania, zajrzenie mu po prostu do plecaka, co przynosi do szkoły. Tak, my nawet jak do Sejmu wchodzimy, są bramki.
1: Nauczyciel
0: gdzie trzeba...
1: nie ma teraz takich uprawnień, żeby zajrzeć
0: nauczyciele
1: ucznie,
0: dzisiaj
1: uczniowi
0: szkoły
1: do
0: proszą
1: plecaka?
0: Rodziców o zgodę. Rodzice muszą podpisywać zgodę w tym zakresie. To jest naprawdę takim elementem nieustającego sporu w szkołach, jak postępować z uczniami, którzy no, wzbudzają podejrzenia,
1: są agresywni.
0: No dobrze,
1: a co się stało z tą kartą praw i obywateli?
0: No prezydent jej nie podpisał, po prostu. Prezydent jej nie podpisał, ponieważ wszyscy skupili się właśnie na tym, prawica skupiła się właśnie na tych elementach, że powoływanie rzeczników praw uczniowskich to jest odbieranie kompetencji nauczycielom, a tak de facto w innych bardzo ważnych obszarach dla bezpieczeństwa uczniów, ale również przecież nauczycieli, bo ja przypomnę, że w tych atakach ofiarą śmiertelną nie był uczeń, nie był rówieśnik, tylko była pani z obsługi szkoły, tak? Osoba dorosła. No i w tych konkretnych kwestiach nauczyciele nadal mają no jednak mimo wszystko związane ręce, bo muszą uzyskiwać zgody rodziców na podejmowanie interwencji wobec ucznia, który może być podejrzewany o zachowanie agresywne.
1: Zdradzę państwu, mam nadzieję, że pani mi wybaczy, że lekko śmiała się pani z prezydenta Donalda Trumpa, zanim zaczęliśmy rozmowę na antenie w pewnym kontekście.
0: Nie mogę tego powiedzieć.
1: Nie, absolutnie nie. Ale w związku z tym chciałem panią zapytać, jak polska dyplomacja ma się odnaleźć w sytuacji, w której Donald Trump coraz częściej otwarcie sprzyja Władimirowi Putinowi. I jeśli chodzi na poziomie gospodarczym i na poziomie politycznym.
0: Pan co, ja powiem szczerze, nie mogę się już doczekać wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych.
1: Ale Donald Trump pozostanie prezydentem po tych wyborach.
0: No nie wiem, no pozostanie, ale wszyscy coraz głośniej słyszymy o impeachmencie. No raz próbowali, tylko teraz są bardzo konkretne podstawy, bo chociażby to, co się wydarzyło w kwestii podpisania umowy z Putinem na dostawę ropy, bo do tego pan redaktor też nawiązuje.
1: Między innymi do zaproszenia Putina na G20.
0: To budzi opór również przecież republikanów. I to nie jest, to jest zaprzeczenie prawa, które zostało przez Kongres przyjęte w Stanach Zjednoczonych.
1: Ale zgrabnie uciekła pani od mojego pytania. Jak polska dyplomacja, jak polscy politycy, także na przykład w kontekście naszych starań o bazy amerykańskie, mają się ustosunkować do takiej labilności po stronie amerykańskiej?
0: Znaczy, akurat jeżeli chodzi o bazy amerykańskie, to wczoraj wieczorem, próbując się przygotować do tej audycji, będąc też bardzo zmęczoną, więc może coś źle doczytałam, ale wydaje mi się, że też zapadły jakieś decyzje o wzmocnieniu sił NATO, właśnie przez decyzje gabinetu amerykańskiego, sił NATO w Europie ze strony właśnie Stanów Zjednoczonych.
1: Prezydent mówił, że myśli o bazach amerykańskich i że Polacy za te bazy zapłacą. No to jak rozumiem, że
0: wiadomo, że częściowo Polacy, zawsze kraj przyjmujący, ponosi część kosztów tych baz. No my też się od tych kosztów nie uchylamy. Natomiast no, jak sobie ma poradzić? No ma sobie tak radzić, jak sobie radził do tej pory. To nie jest tak, że wczoraj się prezydent Trump obudził niestabilny i labilny. On jest taki od początku. Tak ta umowa z Putinem, która ma dotyczyć dostaw ropy i trochę no, zdjęcia sankcji też i takiego pozwolenia na handel tą rosyjską ropą, również przez inne kraje, no jest czymś, czego ja myślę, że chyba no jednak się nie spodziewaliśmy, że do takiego kroku się posunie prezydent Trump, ale no trzeba po prostu robić swoją politykę i trzeba przekonywać naszych sojuszników i przekonywać kraje Unii, że jednak nasze sankcje tutaj, przynajmniej unijne, muszą być obowiązujące, bo odcięcie Rosji od finansowania, od pieniędzy, no jest w naszym interesie, naszego bezpieczeństwa. Donald Trump jest daleko, on sobie nie zdaje, naprawdę to jest człowiek, który kompletnie nie zdaje sobie sprawy i nie idzie mu wytłumaczyć tych zagrożeń, które my tu mamy w Europie.
1: Klamra kompozycyjna nam się zrobi w rozmowie, bo jak ustaliły nieoficjalnie fakty TVN, dziś w Sejmie Maciej Berek złoży ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, czyli jak rozumiem...
0: No tak, no bo jednym z elementów opinii Komisji Weneckiej było potwierdzenie tego, że to ślubowanie nie musi się być złożone w obecności takiej osobistej prezydenta, tylko jest składane wobec prezydenta. Nie jest wymagana do tego
1: to znaczy, że przesilenie,
0: obecność.
1: To znaczy, że przesilenie w Trybunale jest przed nami właśnie?
0: Myślę, że możemy się spodziewać ciekawych dni najbliższych i zobaczymy, jak to się potoczy. Mam nadzieję, że jednak... No przynajmniej pan Święczkowski wczyta się uważnie w te opinie i wszystkich tych, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, nawet jeżeli nie w jego obecności, w końcu dopuści do pracy.
1: Przypomnę, że Bogdan

0: Łączkowski nie zrealizował już zabezpieczenia, które zostało
1: wydane. To są ludzie, którzy łamią prawo po prostu. Łamali je.
0: W tym zabezpieczeniu Trybunał Konstytucyjny został wezwany do dopuszczenia do orzekania sędziów, od których prezydent
1: najpierw
0: je nie
1: psuli, najpierw psuli prawo, bo przypomnę, że Święczkowski, prawa ręka Zbigniewa Ziobry w czasach, kiedy psute były system sądownictwa w Polsce, a teraz regularnie uparcie je łamią.
0: Żegnamy się. Anna Górska, senatorka Lewicy.
1: Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla wszystkich nauczycieli i miłego, wspaniałego dnia dla państwa.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A ja państwa już teraz zapraszam. 7 minut po godzinie 8. Kolejne 24 pytania.
2: Komentarz.
3: A gościnią Polskiego Radia 24 jest pani doktor Dominika Hofman-Kozłowska, ekspertka do spraw edukacji. Dzień dobry, pani doktor.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Pani doktor, dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej, ale wyjątkowy trudny czas dla samych nauczycieli?
4: Wyjątkowo trudny. Dlatego, że i ta ostatnia sytuacja w szkołach, ale też długi czas zgłaszania przez nauczycieli tego, w jakiej są kondycji zarówno oni, jak i dyrekcje szkół, jak i pracownicy administracyjni, które mam wrażenie pozostają bez należytej odpowiedzi.
3: Jaka to jest trudna kondycja? Jakie to są pytania i na jakie odpowiedzi liczą nauczyciele?
4: No, wiemy o tym, że poziom wypalenia nauczycieli jest dziś bardzo duży, że brakuje nowych nauczycieli, którzy mogą wnieść jakąś świeżość i inne podejście. Ale wiemy też przede wszystkim i o tym też jest częściowo tragedia, która się wydarzyła w Ostrołęce. Wiemy też, że te tak duże klasy w większości szkół powodują, że trudno jest o budowanie społeczności, że trudno jest o to realne budowanie poziomu bezpieczeństwa, że ja jako dyrektor szkoły, jestem dyrektorem liceum Sowizdrzała w Katowicach, dostałam w ostatnim tygodniu 14 maili różnych dotyczących standardów, paneli, procedur. I wiem zarazem, że jeżeli w 100% zaangażuję się w realizację tych standardów i procedur, będę na wszystkich tych spotkaniach, będę czytać te długie dokumenty, nie wykonam pracy, która jest dużo ważniejszą pracą, taką, która polegałaby na tym, że usiądę z moimi uczniami, ugotuję z nimi obiad. W naszej szkole to jest możliwe i mamy na to miejsce, ale też, że usiądę razem z nimi do stołu i pobędę z nimi, porozmawiam z nimi, ale na to też trzeba mieć jakieś miejsce w planie. Niektóre ad hoc wymyślamy w sytuacjach kryzysowych, tylko z góry zaplanowane. Takie, że wiemy, że to jest przestrzeń na naszą rozmowę, na skupienie, na bycie. I też nie samą rozmową, bo dzisiaj jest duże nawołanie do dialogu, nie samą rozmową te sytuacje rozwiążemy. Oczywiście usłyszenie strachów, złości, smutków jest ważne, ale równie ważne jest zastanowienie się, jak w rodzinach czy jak w szkołach tkamy to poczucie bezpieczeństwa. Czy jest miejsce właśnie na swobodne pobycie, na pomoc komuś sąsiadowi, żeby być razem w sąsiedztwie? Czy jest szansa właśnie na wspólne pobycie, gotowanie, na muzykowanie, na śpiewanie?
3: Rozumiem, że z jednej strony są takie potrzeby trochę... Rozumiem, że z jednej strony są takie potrzeby trochę wyższe niż kolejne rozporządzenia, kolejna papierologia do wypełnienia. Pani doktor, no to, bo po tych sytuacjach pojawiają się jakieś takie doraźne pomysły. A może bramki do wykrywania metalów na wejściach do szkół? No to już pani minister edukacji mówi, no szkoły po prostu nie mogą w ten sposób funkcjonować. No ale pojawia się pomysł, no niech nauczyciel

0: nauczyciele chociaż mają możliwość przeszukania takiego ucznia, ale też się zastanawiam, czy rolą nauczyciela jest też bycie trochę takim policjantem. No a oprócz tego, idąc za ciosem, wejście funkcjonariuszy do szkół, no mówię, no zwariowany czas w tej szkole się pojawił, a sami rodzice jeszcze nie tak dawno się zastanawiali, czy posyłać dzieciaki do szkoły, czy tam jest na pewno bezpiecznie.
1: Tak. Znaczy to ja zadaję temu pytanie, czy to bardziej wzbudza strach, czy to pomaga. I tu nie ma też, mam wrażenie, takich krótkoterminowych recept, że to, co możemy robić, to pracować na rzecz jakiegoś długoterminowego celu. I wiemy, że wiemy już po wielu doświadczeniach COVID-u w szkołach, tej sytuacji również z użyciem noża 3 lata temu, która miała miejsce w jednej ze szkół, wiemy, że ten natłok procedur ostatecznie nie zadziała, że to, w co możemy inwestować, to jest to coś, co jest niewidzialne. Nie budować kolejnej bramki, tylko budować jakiś rodzaj porozumienia, który nie jest widzialny. Częściej mieć czas zapraszać rodziców.
0: O właśnie, tak mi się wydaje.
1: Być w oddanym miejscu.
0: Że szkoła po prostu bez współpracy z rodzicami też nie może funkcjonować. W sensie, że obecność rodziców i zaangażowanie rodziców również nie tylko w edukację, sprawdzanie, czy tam te prace domowe, których już podobno nie ma, ale jednak trochę są, czy są zrobione, tylko żeby budować to na jakimś takim wyższym poziomie. Pani doktor, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Doktor Dominika Hoffman-Kozłowska, ekspertka do spraw edukacji, dyrektorka Liceum Sowizdrzała w Katowicach, gościła w Polskim Radiu 24. No i mimo wszystko dobrego, spokojnego i już takiego szczęśliwego jednak Dnia Nauczyciela. Wszystkiego dobrego, pani dyrektor.
1: Dziękuję pięknie. Dziękuję za zaproszenie.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 7.30, Rafał Boguta. Zapraszam. Na początek Olkusz i pożar zakładu wulkanizacyjnego. Informacje podaje Radio Kraków. Nikt nie został ranny. Jeszcze przed przyjazdem straży 4 osoby opuściły budynek przy ulicy Spółdzielczej. Na miejscu z ogniem walczy 13 zastępów straży pożarnej. Premier apeluje do prezydenta o przestrzeganie konstytucji w kwestii ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Komisja Wenecka, czyli organ doradczy Rady Europy, dopuszcza możliwość złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału bez fizycznej obecności prezydenta. W internetowym nagraniu szef rządu powiedział, że oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego.
10: Zgodnie z opinią Komisji Weneckiej, w przypadku nominacji dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego to Sejm i tylko Sejm wybiera sędziów, a prezydent musi przyjąć ich przysięgę. Jeśli nie chce przyjąć przysięgi, tak jak to jest w przypadku Nawrockiego, to wtedy sędziowie powinni złożyć przysięgę bez jego obecności i przesłać mu tylko tę informację o złożeniu przysięgi.
9: To głos Donalda Tuska. Kancelaria Prezydenta odpowiada tymczasem, że stanowisko Komisji Weneckiej nie ma mocy prawnej ani nie jest wiążące. Jak dotąd 4 sędziów Trybunału złożyło ślubowanie w parlamencie i przekazało stosowne dokumenty do Kancelarii Prezydenta, a nowo wybrany sędzia Maciej Berek oczekuje na wyznaczenie terminu ślubowania przez Pałac Prezydencki. Senat przyjął z poprawkami projekt ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w sieci. Teraz nad poprawkami będzie pracował Sejm. Ustawa wprowadza możliwość blokowania

0: treści, które wprost nawołują do stosowania przemocy, namawiają do popełnienia samobójstwa, czy też podżegają do samookaleczania. Mam nadzieję, że przepisy wejdą w życie, mówiła kilkanaście minut temu w poranku Polskiego Radia 24 senator Anna Górska z Lewicy.
1: Internet nadal staje się bardzo niebezpiecznym miejscem, więc potrzebujemy po prostu tych regulacji i mam nadzieję, że one wejdą w życie za nie dalej jak 4 miesiące, bo prezydent ma 21 dni na podpisanie.
0: Prezydent już raz zawetował ustawę w styczniu tego roku. Zdaniem Karola Nawrockiego projekt budził wątpliwości w zakresie ochrony wolności słowa i cenzury treści w sieci. Sejm zajmie się zgłoszonymi poprawkami w przyszłym tygodniu. Silny wiatr, opady śniegu i mgła. W takich warunkach będzie prowadzony remont jednego z najbardziej charakterystycznych budynków w polskich górach. Rozpoczęła się modernizacja obserwatorium na Śnieżce. Odnowione zostaną pomieszczenia dawnej restauracji, instalacje, okna i dach. Kierownik budowy Tomasz Janiga mówi, że teraz prace skupią się przede wszystkim na najniższym dysku.
2: Jesteśmy na etapie prac wyburzeniowych. Planujemy je zakończyć do końca października. Następnie wszystko niestety zależy od pogody. Jeżeli pogoda nam będzie pozwalała, będziemy kontynuować prace związane z instalacją podposadzkową w dolnym dysku. Natomiast jeżeli niestety śnieg spadnie i nie będzie możliwy już wjazd, to będzie tak zwane okno pogodowe przerwy i wrócimy dopiero na wiosnę.
0: Inwestycja ma się zakończyć w 2031 roku, a wszystkie prace mają pochłonąć 25 milionów złotych.

0: A propos okna pogodowego, no dzisiaj z takim może być ciężko. Bez parasola lepiej z domu nie wychodzić. Będzie deszczowo, a na wybrzeżu jeszcze wietrznie. Na termometrach w zależności, ale generalnie od 9 do 15 stopni. Im bardziej na północ, tym chłodniej. Natomiast no, nie chcę straszyć, no, ale jak to mówią, winter is coming, a według tych prognoz ekspertów to nawet pod koniec października, 23 października dokładnie, mogą pojawić się już takie bardziej intensywne opady śniegu. To dla rozgrzania atmosfery trochę. Trochę sportu.
1: Sport.
2: Ale to dobrze się składa, że 23 października, bo 24 października, mój drogi i drodzy państwo, zaczyna się sezon sportów zimowych. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim. Co prawda w austriackim Zelden na lodowcu, tam jest 3000 metrów nad poziomem morza, więc trochę inna charakterystyka niż ta pogoda, o której ty mówisz, i niż nasze wysokości, ale takie są fakty, że zima się zbliża. Za chwilę będziemy żyli skokami narciarskimi, łyżwiarstwem szybkim i tak dalej w świecie sportu.
0: No to ja liczę jak najwięcej sukcesów. To zacznijmy od tego sukcesu, chociaż jak jest mecz polsko-polski, to ja mam problem z powiedzeniem, że Iga Świątek zmiażdżyła rywalkę.
2: Ale zmiażdżyła.
0: No ale zmiażdżyła. No.
2: 6-2, 6-1 pokonała Magdę French. Trzeba powiedzieć, że Iga miała trudny początek tego meczu. To jest turniej tenisowy w chińskim Wuhan. To była druga runda. Iga Świątek w pierwszej miała wolny los ze względu na wysokie rozstawienie. Magda French w tej pierwszej rundzie grała. No i w drugiej rundzie też zaczęła nieźle. Prowadziła 2-1 w pierwszym secie, ale Iga Świątek bardzo szybko ogarnęła się, jeżeli mogę tak bardzo kolokwialnie powiedzieć, tenisowo. Ona początek bardzo słabo z forehandu grała. Aż 14 niewymuszonych błędów z tego forehandu na początku meczu. No a później, kiedy już złapała swój rytm, swoją grę, to wygrała 6-2, 6-1, oddała w sumie Magdzie French tylko 3 gemy, no i jest w 1/8 finału. Podobnie jak Maja Chwalińska, bo one grały równocześnie o tej samej porze na dwóch różnych kortach. Świątek i French na korcie głównym w Wuhan, a Chwalińska na korcie oznaczonym cyferką 3. I Chwalińska też w bardzo fajnym stylu pokonuje Czeszkę Marii Buzkową. Pierwszego seta Polka przegrała 1-6. Trochę zaczęła to spotkanie jak swoja przyjaciółka Świątek. No a później w drugim i trzecim secie oddała rywalce tylko po jednym gemie, czyli 6-1, 6-1 Maja Chwalińska wygrywa w drugiej i trzeciej partii i też jest w 1/8 finału i to jest bardzo ważne zwycięstwo Maji Chwalińskiej, bo drodzy państwo, w poniedziałek po raz pierwszy Maja Chwalińska będzie w top 20 światowego rankingu dzięki temu zwycięstwu, bo zdobywa kolejne cenne punkty. W czołowej 20 jeszcze nigdy Maji Chwalińskiej nie było.
0: To bardzo cieszy.
2: Robi to wrażenie, naprawdę. Także fajnie się ten dzień zaczął, jeżeli chodzi o polski sport, o polski tenis.
0: Okej, czyli nie wspominamy o tym, że Hubert Hurkacz...
2: No to

0: Wczoraj.
1: To wczoraj.
0: Przegrał w Szanghaju z Alejandro Dawidowiczem Fokiną, ale też trzeba powiedzieć, że Hubert Hurkacz ma bardzo dobrą...
1: Po Dziokowiczu naprawdę myślałem, ojej, jak tutaj apetyt urósł, jak ja byłem głodny tego zwycięstwa.
0: No i pokonał tego Chińczyka Zhou w następnej rundzie po Dziokowiczu, ale Alejandro Dawidowicz Fokina no jakoś nie leży w tej jesieni Hurkaczowi, bo przecież przypomnę, że półtora tygodnia temu właśnie z Hiszpanem w finale Hurkacz też przegrał. Także no... Czasem tak bywa, że któryś zawodnik bardziej leży, któryś mniej, ale o Hurkaczu też trzeba powiedzieć dwa czy trzy dobre słowa, bo on naprawdę od połowy sierpnia gra tak dobrze, jak jeszcze w tym roku nie grał. I to jest jakiś taki optymizm na koniec sezonu też po stronie Huberta Hurkacza.
1: To na poprawę humoru nasze piłkarki.
0: Nasze piłkarki nożne, które... No, są już w finale baraży o Mistrzostwa Świata. Polki nigdy nie grały na Mundialu. Polki dopiero co w zeszłym roku zadebiutowały w Mistrzostwach Europy, a teraz są jeden dwumecz od wyjazdu do Brazylii i mecze na słynnej Marakanie, bo tam będzie się odbywał i mecz otwarcia, i wielki finał. Wczoraj Polki pokonały Belgijki w barażach. Belgijki są dużo wyżej notowane niż my w światowym rankingu. My jesteśmy w trzeciej dziesiątce, Belgijki są na miejscu 11 i to one były faworytkami. Ja wczoraj byłem w Brukseli w ogóle zawodowo i tam wszyscy Belgowie mówili o tym, że już zastanawiają się, jaką ekipę wysłać na ten mundial dziennikarską, jakie prawa kupić i tak dalej, i tak dalej. Ja mówiłem, panowie, spokojnie, dzisiaj gracie w Polsce bardzo trudny mecz. Oni nie, spokojnie, wyeliminujemy Polki. Ale Polki naprawdę zrobiły kawał dobrej roboty. Dwie bramki Ewy Pajor, bramka Pauliny Tomasiak to w meczu, a później były rzuty karne i my w tych rzutach karnych wygraliśmy 4-3. Posłuchamy teraz Eweliny Kamczyk.
2: Wspaniałe uczucie, że kolejny raz robimy coś wielkiego i na pewno to jest ogromna rzecz, no ale tak jak mówię, że to nie jest jeszcze koniec, jeszcze jest finał za miesiąc i na tym też się będziemy teraz skupiać.
0: Nawet za nieco ponad miesiąc, bo na przełomie listopada i grudnia będziemy grali z Irlandkami. Irlandki też są wyżej notowane niż Polki, ale tak jak to losowanie się ułożyło, to można było powiedzieć, że w pierwszej fazie trafiliśmy na najgorsze możliwe rywalki, czyli na Belgijki. A w drugiej fazie trafiliśmy na najłatwiejsze możliwe rywalki, bo w tej fazie można było trafić na Holenderki, na Angielki, na taką naprawdę czołówkę europejską, dziewczyny, które walczą o medale Mistrzostw Europy, Igrzysk Olimpijskich czy Mistrzostw Świata. Nam się tego udało uniknąć i te Irlandki są naprawdę w zasięgu reprezentantek Polski. No, ja aż sam mam ciarki, jak o tym mówię, bo gdyby Polki pojechały na Mistrzostwa Świata przyszłoroczne, to wow, naprawdę wow.
1: Do Brazylii.
0: Do Brazylii.
1: Gdybyś zbierał jakąś ekipę do Brazylii, to wiesz.
0: Też nigdy nie byłem na Marakanie.
1: To ja oczywiście trzymam kciuki za nasze piłkarki. I tak sobie myślę, no bo 17 listopada z kolei nasi piłkarze rozegrają ostatni mecz w fazie grupowej Ligi Narodów. No i wiesz, Polki jadą na trzymamy kciuki, tak, żeby pojechały na Mistrzostwa Świata. Nasza reprezentacja, te Mistrzostwa Świata ostatnie piłkarskie, to oglądała w telewizji.
0: To prawda, oglądała w telewizji, a teraz gra o to, żeby na przyszłorocznych, nie, na Mistrzostwach Europy w 2028 roku się pojawić. Powinno być o to o tyle łatwiej, no, że tam pół Europy jedzie, więc tak, ale...
1: Wiesz co, ja słyszałem już, że ostatnio na Mistrzostwa Świata mieliśmy taką grupę, że...
0: Nie, to jak na Mistrzostwa Świata jest z Europy się trudniej zakwalifikować zawsze, bo masz 10 czy 11 miejsc. Na Mistrzostwa Europy jedzie 24 reprezentacje z 48 grających w Europie. No czyli pół kontynentu jedzie. Jak odrzucimy takie trochę słabsze reprezentacje, wiecie państwo, jak Liechtenstein, jak San Marino, jak Malta, Cypr, Andora i tak dalej, to tam naprawdę trzeba jeździć na Mistrzostwa Europy. I nawet biorąc pod uwagę tę fatalną pas reprezentacji Polski w ostatnich miesiącach, to ja sobie nie wyobrażam, żeby nas na Euro zabrakło.
1: Cytując klasyka, nie ma słabych drużyn w Europie. Kasper Merk, bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Jest 7:41. Czasami jest tak, że nam, dziennikarzom, wydaje się, że coś jest super ważnego, że trzeba o tym koniecznie powiedzieć, a internet twierdzi swoje. No to zapraszam na Echa Dnia. Kamil Smogorzewski z Resfutury jest razem z nami. Dzień dobry, cześć Kamil.
3: Dzień dobry.
1: Dziennik Rzeczpospolita opublikował wywiad z panem prezydentem Karolem Nawrockim. Tam pojawiły się różne ciekawe sformułowania. Między innymi pan prezydent nazwał premiera politykiem proniemieckim i antyamerykańskim.

0: Czy ten wywiad spotkał się z jakimś dużym odzewem ze strony internautów?
1: Otóż spotkał się, no a pan prezydent, to już o tym rozmawialiśmy, jest jedną z tych postaci, która no, zbiera nie dość, że reakcje na to, co mówi, oczywiście generuje zasięgi, ale też bardzo mocno polaryzuje. I mogłoby się wydawać, że jeżeli ktoś mówi albo wręcz oskarża premiera rządu o to, że jest antyjakiś albo projakiś i nie chodzi o propolskość, no to to zbierze cięgi. Otóż nie. To kolejny raz potwierdza się, że pan prezydent, jak już coś powie, no to najpewniej spolaryzuje społeczeństwo i to wcale nie jest tak, że większość Polaków nie popiera tego, co pan prezydent na ten temat powiedział. Jest mniej więcej połowa poparcia słów prezydenta i mniej więcej połowa, oczywiście w komentarzach, nie mówimy o opinii publicznej, być może któraś z pracowni zada to pytanie Polakom.
0: W ciągu dnia wczoraj pojawiła się również opinia Komisji Weneckiej, która opublikowała, no właśnie, swoją opinię, że prezydent powinien niezwłocznie odebrać ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ten temat dzisiaj oczywiście pojawia się we wszystkich mediach. Co ważne, to są na razie nieoficjalne doniesienia Faktów TVN, że Maciej Berek ma złożyć dziś ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i pojawi się o godzinie 9 w Sejmie, więc będziemy temu się przyglądać. No, ale czy ta opinia Komisji Weneckiej, czy tutaj spotkała się z jakimś zainteresowaniem?
1: Znaczy tutaj mamy dwie rzeczy, no bo po pierwsze te opinie Komisji Weneckiej przewijają nam się już od paru lat, jeśli chodzi o polskie prawodawstwo i przy okazji każdej takiej sytuacji Polacy już powiedzmy, przyzwyczaili się do tego, że Komisja Wenecka swoje, a polscy rządzący czy polskie prawo swoje. No i wiedzą też, że ta opinia nie jest wiążąca, to znaczy no, Polska nie musi się stosować do tych wezwań Komisji Weneckiej. Więc to jest jedna sprawa, a druga sprawa no to jest niekończąca się epopeja z Trybunałem Konstytucyjnym, którą Polacy śledzą jednym okiem, drugim uchem wypuszczają i to jest kolejna jej odsłona. Ona spotkała się oczywiście z odezwą w internecie, ludzie to komentują, no ale raczej idą w tym kierunku, że to jest opinia niewiążąca, że prezydent tutaj ma rację i w zasadzie to dlaczego jakaś komisja z Wenecji w cudzysłowie zajmuje się takimi rzeczami.
0: Ani Komisja Wenecka, ani spór między panem prezydentem a panem premierem nie rozgrzewa chyba opinii publicznej, tak jak wpis TikTok Krzysztofa Mulawy. Przyznam szczerze, staram się być na bieżąco z tym, co dzieje się w parlamencie, ale sam musiałem dokładnie sprawdzić, ponieważ no, może pan poseł nie pojawia się jakby w mojej przestrzeni zbyt często. To jest poseł Konfederacji. No właśnie, co takiego zrobił poseł Konfederacji, że no, rozpalił internet do czerwoności?
1: No można by powiedzieć, że to jest przykład wprowadzania takiego elementu absurdu, a mówimy, że to jest jakaś część manipulacji, no bo oczywiście Krzysztof Mulawa musiał skomentować to, co pan premier powiedział na temat Minecrafta, no i sprowadzić to do tego, że albo zasugerować, no, że teraz pan Donald Tusk bierze się za gry komputerowe, a w zasadzie to chce je zamknąć, nie wiem, zakazać używania Minecrafta, bo to jest jakaś super niebezpieczna rzecz dla młodzieży, dla dzieci i młodzieży. No i tutaj ten element tożsamościowy zagrał, albo taki element trafiający w codzienne życie Polaków, czyli kiedy znajdzie się czas na prawdziwe problemy. I to jest takie hasło, które z jakiegoś powodu od wielu lat działa. To znaczy te prawdziwe problemy to jest po pierwsze ten no już sławny temat zaorania

0: kogoś, jak chcemy kogoś zaorać w internecie, zazwyczaj politycy to robią, zazwyczaj Konfederacji, ciekawe, to odwołują się do tych prawdziwych problemów Polaków, że premier, ktokolwiek, minister, no ktokolwiek, nie ma czasu na rozwiązywanie tych prawdziwych problemów, o których oni wiedzą, oni znają te problemy, to oni je rozwiązują. O to chodzi. Pokazać naszą sprawczość, a brak sprawczości w oponentach. No i oczywiście no, można było pisać, że to zresztą wczoraj też rozmawialiśmy, że w ogóle nie chodziło o to, co w tym Minecrafcie jest, jaka jest fabuła tej gry. No tylko o społeczność, która się buduje. Można było to pisać, można było się odbijać od tego w internecie, a i tak niemal 90% komentarzy no, poszło za tym, znaczy poszło za tym absurdem, powielało to.
1: Co ważne, ja tak przeglądam się mediom społecznościowym pana posła Krzysztofa Mulawy. Może nie jestem jakimś tutaj wielkim zwolennikiem TikToka i tutaj nie do końca rozumiem co i jak, ale 162 osoby obserwowane, ponad 31 tysięcy obserwujących, 875 tysięcy polubień. Więc no chyba tak można powiedzieć, że pan poseł jest absolutnie TikTokerem pełną gębą. Oprócz tego chyba to jest Facebook. Na Facebooku również pan poseł ma ponad 100 tysięcy obserwujących, więc rozumiem, że każdy jego wpis, każde jego pojawienie się w mediach społecznościowych no też generuje ogromne zasięgi. Kamil, a afera Kołodziejczaka jeszcze jest w jakimś kręgu zainteresowań? Czy to już jest... No bo tak czasami się zdarza, że jakaś afera wybucha jednego dnia, a drugiego już jest nieaktualna. Tutaj rozumiem, mamy historię, która chyba jeszcze nie traci swojego tempa.
0: Tutaj mamy historię i temat, który wczoraj akurat zebrał drugi wynik, jeśli chodzi o interakcje pod wszystkimi wpisami na temat afery Kołodziejczaka. Drugi, a to jest czwarty dzień, przypominam. Mhm. Oczywiście pan detektyw Rutkowski stara się, żeby
1: nie schodził
0: z pierwszy. Tak, żebyśmy nie zapomnieli przypadkiem, co to jest za afera i tak naprawdę kto ją rozpętał. No bo przecież nie Kołodziejczak, prawda? No, nie, umówmy się, znaczy w cudzysłowie oczywiście trochę ironizuję teraz, natomiast no jest to jakiś sposób na to, żeby zmienić optykę, zmienić narrację na temat tej afery w social mediach z tej, którą nadał Kanał Zero, na tę, którą chce opowiedzieć Kołodziejczak. I pewnie jeszcze przez jakiś czas będzie to wypływało, będą pojawiały się nowe wątki w tej historii. No bo no, nie da się inaczej. Pan Kołodziejczak pewnie zdawał sobie sprawę z tego, jak działa pan Rutkowski. Zgodził się na to, więc będziemy mieli teraz kolejne odcinki w tym serialu i one będą tak naprawdę przez dłuższy czas interesowały opinię publiczną. Też z tego względu, że poseł Kołodziejczak jeszcze kilka miesięcy temu próbował, jest takie powiedzenie, że ocieplanie wizerunku, było takie ocieplanie wizerunku z stołecznego ratusza, teraz było ocieplanie wizerunku posła Kołodziejczaka. Wyrzucał piękne filmy na swojego TikToka, w których się cieszył, śmiał się, zbierał żyto, pszenicę.
1: No to mamy sytuację coraz bardziej tak, chyba kreskówkową. Kamil, no musimy kończyć.
0: Tak.
1: Kamil Smogorzewski z Res Futury, gościem Polskiego Radia 24, to były Echa Dnia.
2: Stan dnia.
1: A przy naszym telefonie Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. Dzień dobry panie podpułkowniku.
3: Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
1: Na plaży w Karwi w powiecie puckim znaleziono obiekt przypominający drona. Co możemy powiedzieć na temat tego znaleziska?
3: Szanowni państwo, panie redaktorze, tak jak pan powiedział, w dniu wczorajszym Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem różnych służb rozpoczęła czynności w związku z wyjawnieniem niezidentyfikowanego obiektu latającego i od dnia wczorajszego prowadzone są czynności związane z wyeliminowaniem różnego rodzaju zagrożeń. Realizowane czynności w dniu dzisiejszym potwierdziły brak zagrożenia biologicznego, brak zagrożenia chemicznego i brak zagrożenia

radiologicznego oraz brak zagrożenia pod kątem materiałów biologicznych. Jednakże z uwagi na

0: badań w zakresie próbek biologicznych. Jeżeli one będą również pozytywne, nie będą stwarzały żadnego zagrożenia dla życia zdrowia ludzkiego, to natychmiast bez żadnej zwłoki, bez żadnej zwłoki do pracy przystąpią dochodzeniowcy, wykonają oględziny, miary, zabezpieczą urządzenie i wtedy będziemy wiedzieli coś więcej.
1: Będziemy Państwa na bieżąco informować. Podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. Spokojnego dnia życzę, panie rzeczniku.
0: Dziękuję panie rektorze, wzajemnie.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: I Błażej Prośniewski.
3: Dzień dobry, dzisiejszy magazyn zaczniemy od inflacji. O 9.30 dane na ten temat opublikuje Główny Urząd Statystyczny. Według wstępnych szacunków w ujęciu rok do roku wzrost cen wyniósł 4%. Dzisiejsza publikacja potwierdzi lub skoryguje ten odczyt, a także pokaże nam, jak zachowywały się ceny w poszczególnych kategoriach dóbr konsumenckich. To, co już teraz wiadomo, to, że wzrost inflacji, to pewnie zaskoczeniem nie będzie, napędzały przede wszystkim drożejące paliwa. A wysokie ceny paliw, przynajmniej w Polsce i przynajmniej w odniesieniu do diesla, przełożyły się na spadek ich sprzedaży. Jak wynika ze wstępnych danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, w ciągu pierwszych 8 miesięcy tego roku popyt na olej napędowy w porównaniu z tym samym okresem 2025 spadł o 5%, mówi szef tej organizacji Leszek Wiwała.
4: Wydawało się, że zużycie diesla jest związane z przemysłem, z transportem ciężkim, z rolnictwem i tutaj są takie, można powiedzieć, stałe potrzeby. Okazuje się, że mamy poważny spadek. Widzimy, że niektóre firmy transportowe mają bardzo poważne problemy. Cena paliwa jest dużo wyższa i no, ktoś musi ją pokryć, a klient mówił, umawialiśmy się na inną cenę i wiele firm transportowych ma bardzo trudny czas, zwłaszcza, że były też zaburzenia w dostawach.
3: Co ciekawe, wysokie ceny paliw nie przełożyły się na spadek sprzedaży benzyny. Mamy tu nawet wzrosty rzędu 2-3%. Ministerstwo Energii, Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE, Polska Grupa Energetyczna, podpisały porozumienie dotyczące drugiej elektrowni jądrowej w naszym kraju. Inwestorem i koordynatorem projektu będzie PEJ, a PGE przygotuje analizy lokalizacji i wstępne studia wykonalności we współpracy z potencjalnymi dostawcami tej technologii. Według zakładanego harmonogramu rozpoczęcie budowy planowane jest na rok 2032. Ekspert do spraw energetyki Piotr Maciążek ze strefy inwestorów.pl uważa, że budowa drugiej elektrowni jądrowej w Polsce ma kluczowe znaczenie dla przyszłości naszej gospodarki.
5: Energetyka jądrowa ma w zamyśle być istotnym elementem polskiego miksu energetycznego, niskoemisyjnym, dzięki któremu gospodarka otrzyma czystą i akceptowalną cenowo energię.
3: Na razie nie wiadomo jeszcze, gdzie powstanie druga elektrownia jądrowa w Polsce. Dwie główne preferowane lokalizacje to Konin i Bełchatów. A teraz w magazynie Saldo z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyjrzymy się kondycji finansowej i zarobkom nauczycieli w Polsce. Rolę nauczycieli w naszym życiu często trudno przecenić. Niektórzy uważają ten zawód za jeden z najtrudniejszych, najbardziej odpowiedzialnych i stresujących ze względu na ogromny ładunek emocjonalny, problemy wychowawcze czy presję społeczną. No i tu pojawia się pytanie, czy to wszystko jest odpowiednio doceniane, nie tylko w wymiarze symbolicznym, ale także finansowym. Jak mówi Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka prasowa Związku Nauczycielstwa Polskiego, w Polsce wynagrodzenia nauczycieli zależą od stopnia awansu zawodowego. Na początku swojej drogi nauczyciele zarabiają około 5300 zł brutto miesięcznie.
6: Nauczyciel mianowany zarabia 5,5 tysiąca zł brutto, a nauczyciel dyplomowany, czyli ten z największym doświadczeniem, zarabia 6400 zł brutto. To są wynagrodzenia poniżej średniego wynagrodzenia w gospodarce, nieadekwatne do odpowiedzialności zawodowej. Często zmuszają one nauczycieli do pracy na kilku etatach. Również te niskie wynagrodzenia są przyczyną małego zainteresowania pracą w edukacji.
3: Kwoty, o których przed chwilą słyszeliśmy, to stawki podstawowe. Do tego nauczyciele mogą liczyć na różnego rodzaju dodatki. W sumie, jak wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, średnie wynagrodzenie nauczycieli waha się między 6825 zł w przypadku początkującego nauczyciela, a 10300 zł w przypadku nauczyciela dyplomowanego.
2: Reklama.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?

0: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Dzień dobry.
4: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
3: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
4: Interesujące, ale co to?
5: Lokata banku pocztowego.
4: Biorę.
5: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
6: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Maciej Berek złoży w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału bez obecności prezydenta, potwierdził Polskiemu Radiu wicemarszałek Sejmu. Służby wyjaśniają okoliczności odnalezienia obiektu latającego na plaży w Karwi. Odnalazł go przypadkowy spacerowicz. Strażacy dogaszają pożar w Olkuszu. W ogniu stanął warsztat samochodowy i hala. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Za godzinę Maciej Berek ma złożyć w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Informacja o uroczystości potwierdził Polskiemu Radiu wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Komisja Wenecka dopuściła możliwość złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału bez fizycznej obecności prezydenta. Mam nadzieję, że Kancelaria Prezydenta weźmie pod uwagę stanowisko Komisji Weneckiej. Tak mówiła w naszym poranku senator Lewicy Anna Górska.
2: Kancelaria pana prezydenta, pan minister Bogucki, no bardzo często lubią się powoływać na literę prawa, sprawdzać, kontrolować, w jaki sposób, na jakiej podstawie Sejm podejmuje decyzję, więc zakładam, że powinni się wczytać jednak w tą opinię Komisji Weneckiej i przyjąć, że no pan prezydent nie ma za bardzo wyjścia innego niż przyjęcie ślubowania od nowych sędziów Trybunału.
1: Kancelaria Prezydenta mówi, że stanowisko Komisji Weneckiej w sprawie ślubowania sędziów nie ma mocy prawnej ani nie jest wiążące. Jak dotąd czworo sędziów Trybunału złożyło ślubowanie w parlamencie i przekazało stosowne dokumenty do Kancelarii Prezydenta. Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia okoliczności odnalezienia wieczorem na plaży w Karwi fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego, przypominającego drona. Nie ma zagrożenia, przekazał kilka minut temu w Polskim Radiu 24 rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz.
3: Realizowane czynności w dniu dzisiejszym potwierdziły brak zagrożenia biologicznego, brak zagrożenia chemicznego i brak zagrożenia radiologicznego oraz brak zagrożenia pod kątem materiałów biologicznych.
1: Na obiekt natrafił wczoraj przypadkowy spacerowicz. W Olkuszu w Małopolsce strażacy dogaszają pożar warsztatu samochodowego i sąsiedniej hali przy ulicy Spółdzielczej. Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej. Kapitan Michał Bielach z tamtejszej straży, kierujący akcją ratowniczą, przekazał Polskiemu Radiu, że ogień strawił część hali. Nie ma ofiar.
4: Spaleniu uległa część tej hali. Obroniliśmy budynek biurowy przyległy do tej hali. W tej chwili trwa dogaszanie. Na szczęście nie ma żadnych ofiar. Czterech pracowników, których wynajmowało w tym budynku biurowym pomieszczenia do noclegu, wyszło, budziło się. Jeden z pracowników obudził wszystkich, wyszli poza budynek. W tej chwili trwa dogaszanie tego budynku.
1: Działania strażaków powinny zakończyć się w ciągu kilku godzin.

0: 9 zarzutów usłyszał 66-letni Krzysztof N. z Wrocławia. Mężczyzna jest podejrzany o przygotowywanie zamachu m.in. na premiera i szefa MON. Prokuratura chce, by trafił do aresztu. Wnioskiem w tej sprawie zajmie się sąd. O szczegółach Piotr Durys.
1: Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego we Wrocławiu funkcjonariusze zabezpieczyli kilkanaście petard hukowych z metalowymi kulkami w środku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
2: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowy.
1: Śledczy znaleźli też kusze, przedmioty przypominające broń oraz listę osób, które kontaktowały się z 66-latkiem. Krzysztof N. nie przyznał się do winy.
2: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów.
1: Najpoważniejszy zarzut dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych, za co grozi do 15 lat więzienia. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: To święto 700 tysięcy osób, które każdego dnia przekazują swoją wiedzę młodym. Dziś w całym kraju obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela, a każdy uczeń ma swojego ulubionego belfra.
3: Pani Justyna to moja wychowawczyni i lubię ją bardzo, dlatego że jest najmilszym nauczycielem moim zdaniem w całej szkole i często sobie żartuje.
4: Jest to nauczycielka biologii. Podoba mi się, że na lekcjach nie ma głupich żartów. Pani Agnieszka ma wszystkie cechy dobre i na przykład jak pukałam ostatnio na polskim ze względu zwierzaka, to przytuliła mnie, wytarła mi łzy i to była chusteczka, żebym wydmuchała nos.
0: Przed nami uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej z udziałem minister edukacji Barbary Nowackiej i kierownictwa resortu. Odbędą się one w kancelarii premiera. Początek o godzinie 11.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Od rana z zachodu w głąb kraju przechodzi front niosący opady deszczu. Pada także na wybrzeżu i tam dodatkowo dokuczają podmuchy porywistego wiatru, przed czym ostrzegają synoptycy. Alert pierwszego stopnia obowiązuje do godziny 21. Poza tym będzie chłodno, od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 13 w centrum do 15 na zachodzie.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Dzisiaj Dzień Nauczyciela. Podobno nie ma przypadków, są znaki. Może dlatego też akurat na ten dzień wybrano ślubowanie Macieja Berka. Zapraszam na 24 pytania.
5: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
8: Roch Kowalski. Ponownie mówię Państwu dzień dobry. Mówię dzień dobry także naszemu rozmówcy w studiu. Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu. Dzień dobry, panie marszałku.
9: Dzień dobry.
8: No właśnie, Maciej Berek o godzinie 9, czyli za 53 minuty ma złożyć ślubowanie w Sejmie. To bezpośrednie pokłosie opinii Komisji Weneckiej?
9: No to jest kolejna opinia, która pokazuje, że prezydent, postępując tak, jak postępuje w sprawie nowo wybieranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, łamie konstytucję, lekceważy swoje obowiązki. W gruncie rzeczy działa w taki sposób, żeby Trybunał Konstytucyjny nie mógł działać faktycznie. Względnie też wydawał takie niby wyroki, które, na których panu prezydentowi by zależało. Oczywiście opinia Komisji Weneckiej jest opinią, to jest, ona się nawet tak nazywa, no tylko że ona po prostu pokazuje, że ciało niezależne, ciało, które jest elementem, częścią Rady Europy, której jesteśmy członkiem, podpisaliśmy konwencję odpowiednią i które jest powszechnie szanowane, ma charakter taki, powiedziałbym, pomocniczy. Znaczy w sytuacji, w której w poszczególnych krajach członkach Rady Europy występują jakieś problemy z interpretacją pewnych przepisów,

0: wewnętrznych, to te kraje sięgają bardzo chętnie do opinii Komisji Weneckiej i starają się do tego stosować. No ale ja bym powiedział tak, dobrze, to opinia się panu prezydentowi nie podoba. Ja to już cytowałem zresztą, ale to nie zaszkodzi tego zacytować jeszcze raz. 11 lat temu ta sprawa była w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Sprawa odebrania ślubu, odbioru ślubowania.
0: Tak jest, odbioru ślubowania. I mamy też wyrok tego Trybunału, który mówił tak, że prezydent jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania ślubowania i dalej nie ma możliwości dokonywania samodzielnej, a przy tym swobodnej, zależnej jedynie od własnego uznania, oceny, ani podstaw prawnych dokonanego wyboru, ani prawidłowości procedury, która została w danym wypadku zastosowana przez Sejm. I ma obowiązek przyjęcia tego ślubowania niezwłocznie.
1: No. Ale nie ma sankcji.
0: Ale jakie mogą być sankcje wobec prezydenta? No, przecież bez sensu. Konstytucja to jest konstytucja. Prezydent po prostu lekceważy to, demoluje system wymiaru sprawiedliwości. Najpierw PiS zaczął tę demolkę, a prezydent zamiast pomóc w uregulowaniu tych spraw, przywróceniu do normalności, po prostu to niszczenie tego systemu kontynuuje i twierdzi, że no tak mu się podoba po prostu i tak będzie.
1: A jakie z pańskiego punktu widzenia, panie marszałku, są szanse, że złożenie ślubowania przez Macieja Berka w Sejmie zakończy się innym efektem, jeśli chodzi o działanie Trybunału, niż poprzednie ślubowania czworga sędziów?
0: Nie wiem, nie umiem dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast no, myślę, że sami sędziowie pracują nad tym, w jaki sposób spróbować uruchomić jednak ten Trybunał w sytuacji, w której w tej chwili będzie 8, za chwilę 9 nowo wybranych sędziów. Być może którzy z tych, którzy pozostali z poprzednich wyborów, w tej chwili nie będzie już dublerów tak zwanych, więc jest tam jeszcze czwórka sędziów. No, na pana Święczkowskiego trudno liczyć.
1: Że zmienią front, pan na to liczy, tak?
0: No, na pana Święczkowskiego trudno liczyć, jest objęty postępowaniem prokuratorskim. Podobnie na pana Piotrowicza, no ale może któryś tam jeszcze z pozostałych sędziów uzna, że już dość tego i że wypada jednak zwołać zgromadzenie sędziów i podjąć określone decyzje. I tu w grę nie wchodzi żadne siłowe rozwiązanie, jak to PiS tutaj pokrzykuje i mobilizuje zwolenników, że tu co? Wyroki policja będzie wydawać.
1: Wie pan, tak? Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości czy sympatycy są, zdaje się, żywotnie zmartwieni sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym. No, prezydent Karol Nawrocki mówił, że w przypadku jakichkolwiek dalej idących, jeśli ja dobrze rozumiem wypowiedź prezydenta, właśnie siłowych rozwiązań, prezydent nie będzie się przyglądał biernie.
0: Nie wiem, co to znaczy. Te groźby prezydenta zostawmy na boku. Prezydent jest odpowiedzialny za tę sytuację. Tam jedyne rozwiązanie, które, o którym możemy mówić, że ma charakter siłowy, to jest umożliwienie sędziom wejścia do gmachu. Więc dajmy spokój. Nikt tu nie będzie, ja jeszcze raz podkreślam, policja nie będzie wydawać wyroków w miejsce Trybunału.
1: Panie marszałku, miał pan wątpliwości co do ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie, że to wprowadzanie cenzury, jak twierdzi opozycja?
0: Nie mam żadnych wątpliwości. Nie mam żadnych wątpliwości. Główny problem był taki. Czy najpierw trzeba pytać sądu, a potem blokować ewentualnie, jak sąd się wypowie, czy też odwrotnie. Najpierw blokować, a ewentualnie zainteresowany może poskarżyć się w sądzie. No, no każdy człowiek, który ma odrobinę zdrowego rozsądku, no to przecież rozumie, że coś, co się pokazuje w internecie i co ma charakter przestępczy tak naprawdę, no tego typu rzeczy, prawda?

0: jak nawoływanie do czynów przestępczych, mówię ogólnie, bo tam jest wymieniona cała lista, że jeżeli coś takiego pokazuje się w internecie, trzeba to blokować natychmiast. W przeciwnym wypadku to się rozchodzi. Czekanie na wyrok sądu w sytuacji, w której pewnie takich przypadków będzie wiele, to oznacza blokadę kompletną. To oznacza, że taka ustawa w ogóle by nie funkcjonowała. Więc upieranie się prezydenta przy tym, no to jest kolejny przejaw tego, że prezydent no, po prostu z jakimś maniackim uporem chce kontrować rząd w tym, co rząd robi. No bez sensu.
1: Czyli nie wierzy pan w te argumenty, że jest obawa po stronie prawicowej, że niektóre z ich haseł czy postulatów programowych, wyborczych mogą się mieścić w tym katalogu, który jest tu uwzględniony w ustawie i że treści wyborcze, treści polityczne będą zdejmowane z sieci?
0: Nie mam takich obaw. Ja myślę, że rząd, znaczy rząd, to w ogóle nie rząd decyduje w tych sprawach. Tam decyduje Urząd tej Regulacji Elektronicznej i ewentualnie Krajowa Rada Radiofonii, więc to są ciała niezależne. To po pierwsze. Po drugie, nie sądzę, żeby one ryzykowały w ogóle awantury na tle tego, że taka czy inna partia ogłosi coś w swoim programie, co nie ma charakteru przestępczego i nagle zostanie zawieszone. Zresztą za chwilę by się sąd akurat w tej sprawie by się wypowiedział i to byłaby po prostu kompromitacja. Więc naprawdę powiem szczerze, że nie bardzo to jest zrozumiałe. Tak na marginesie przyjęliśmy w Senacie. Tam kilka poprawek, ale generalnie przynajmniej senatorowie Prawa i Sprawiedliwości nie byli przeciw. Wstrzymali się
1: od głosu. Także, a Kancelaria Prezydenta brała udział w pracach nad tą ustawą w Senacie?
0: Z tego co wiem, nie. Kancelaria Prezydenta ma jakiś taki dziwny zwyczaj, że zamiast przyjść i przysłać swojego przedstawiciela, który coś powie, to wyposaża jakiegoś posła albo jakiegoś senatora w jakieś swoje poprawki, które albo wiemy, że są prezydenckie, albo nie wiemy.
1: Albo antycypujecie, że są, tak, że pochodzą od prezydenta. Panie marszałku, to jeszcze jeden wątek związany z Karolem Nawrockim, czyli wątek ambasadorów. Nadal kilkadziesiąt placówek w Polsce poza granicami kraju nie jest obsadzonych właśnie na poziomie ambasadora, bo nie ma zgody ze strony prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent mówi, jestem w stanie o tej sprawie rozmawiać w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, ale z premierem Donaldem Tuskiem, a nie z Radosławem Sikorskim. I to jest jakaś gra pozorów, pusty przebieg, czy realne wyciągnięcie ręki ze strony prezydenta?
0: Karol Nawrocki powiedział to w wywiadzie dla Rzeczypospolitej. Przeczytałem ten wywiad starannie i tam dziennikarz naciskał go w tej sprawie i między innymi zadał mu proste pytanie. No dobrze, powiedział dziennikarz. Ja rozumiem.
1: Kolanko przeprowadzał ten wywiad.
0: Tak, pan redaktor Kolanko powiedział, no dobrze, ja rozumiem, że są tam jacyś kandydaci na ambasadorów, którzy się panu prezydentowi nie podobają. To już mniejsza z tym słusznie, czy niesłusznie. Mhm. No ale jest 40 paru innych, do których pan nic nie ma. To dlaczego pan ich nie podpisze? A bo on mówi, bo to trzeba załatwić kompleksowo. Czyli układ jakiś robić, jakiś taki układ porozumiewawczy.
1: Prezydent chciałby mieć pewnie więcej swoich osób w placówkach
0: dyplomatycznych. Nie. On po prostu chce, żeby tych kilku, na których mu zależy, żeby się rząd na to zgodził i wtedy on się zgodzi na resztę.
1: Czyli szantaż.
0: Tak. Otóż to jest kolejne nadużycie, naruszenie konstytucji, ponieważ to rząd zgodnie z konstytucją prowadzi politykę zagraniczną. Rząd typuje ambasadorów, prezydent ich powołuje. Prezydent może oczywiście w jakimś momencie, jeżeli stwierdzi, że jeden czy drugi się z jakichś powodów nie nadaje, no, ma jakieś takie cechy, że prezydent uważa, że oni nie mogą być tam, to oczywiście może to zakwestionować, ale nie może robić z tego układu. Ponieważ to nie należy do niego, zwyczajnie. A prezydent chciałby tu rządzić, po prostu. To jest zresztą, chcę tym zakończyć. Proszę Państwa, proszę obserwować, obserwując

0: prezydenta. Prezydent uznał, że jest nad rządem. Znaczy takim, mówię to w jednym słowie, nadrząd. Znaczy jest rząd i jest nadrząd. I prezydent jest takim nadrządem. I w związku z tym wszystko z nim trzeba konsultować, ustawy z nim trzeba konsultować, wszystkich ambasadorów kompleksowo, funkcjonariuszy, którym on przyznaje nominację, to samo, sędziów jak najbardziej i tak dalej, i tak dalej. No, to jest po prostu nadużycie i to niestety powodujące naprawdę ogromne szkody dla funkcjonowania państwa.
1: Ostatnie 3-4 minuty rozmowy poświęcimy na tematy najważniejsze, czyli tematy bezpieczeństwa. Przez 2 dni w stolicy odbywała się Warszawska Konferencja Bezpieczeństwa z udziałem zagranicznych gości, w tym ze Stanów Zjednoczonych, z Ukrainy. Rozmawiano o sytuacji bezpieczeństwa, szczególnie na wschodniej flance NATO. I po raz kolejny pojawiły się ostrzeżenia, że Rosja przygotowuje się do jakiejś formy eskalacji wobec państw NATO, wobec państw wschodniej flanki NATO, a z drugiej strony, żeby zarysować ten cały obraz, a z drugiej strony mamy Donalda Trumpa, który domaga się wymiany prezydenta Ukrainy, podpisuje deal z Rosjanami na olej napędowy i do tego wszystkiego jeszcze sugeruje, czy też Ukraina sugeruje, że otrzymuje mniej danych wywiadowczych ze strony Amerykanów. No i co z tym wszystkim zrobić?
0: No ja jestem przede wszystkim ciekaw, czy posłowie Prawa i Sprawiedliwości w dalszym ciągu wznosiliby okrzyki Donald Trump, tak jak wznosili po wyborze w Sejmie.
1: Czytałem wczoraj wypowiedź prezesa Kaczyńskiego, on twierdzi, że nikogo nigdy nie oklaskiwał.
0: No, prezes Kaczyński charakteryzuje się tak zwaną pamięcią wybiórczą. Są zdjęcia, są filmy, to wszystko można obejrzeć. No ale rozumiem, że on to wypiera ze swojej świadomości. No i słusznie, bo faktycznie było to żałosne po prostu z ich strony. Taki kredyt zaufania, który okazali Trumpowi. No, Trump jest przed wyborami połówkowymi tak zwanymi w Stanach Zjednoczonych, które zapowiadają się dla niego niekorzystnie. To bardzo niekorzystnie. I to jest to, co on robi, jest jakaś desperacja. Znaczy on próbuje odwrócić jakby trend, pokazać, że społeczeństwu amerykańskiemu, że właściwie jeszcze chwila i on to wszystko pozałatwia, czego nie załatwił. No więc 300 tysięcy ton oleju napędowego z Rosji przyjdzie. Wojnę się zaraz zakończy, tylko chodzi o to, żeby wymienić prezydenta, bo jak się wymieni, to ten nowy, to od razu się podda. Tam odda to wszystko, co tam ma do oddania i tak dalej.
1: Zgodzi się na warunki Putina po prostu.
0: Krótko mówiąc, zgodzi się na warunki Putina. Muszę powiedzieć, że to jest tak smutne. To jest tak smutne, ponieważ widzimy taki upadek przewodniej roli Stanów Zjednoczonych w świecie demokratycznym. Tam na szczęście oczywiście nie jest tak, że całe społeczeństwo tak uważa. Tam nie tylko demokraci, ale także republikanie krytykują prezydenta. I mam nadzieję, że po tych wyborach coś się zacznie zmieniać w Stanach Zjednoczonych, ponieważ no, myśmy żyli jednak w świecie jakoś uporządkowanym w miarę, w którym było wiadomo, gdzie jest zagrożenie, gdzie jest obrona, jakie są zasady i tak dalej. Trump to wszystko zniszczył.
1: Już poszukam jakiejś pozytywnej puenty i to będzie moje ostatnie pytanie. A być może wykorzystaliśmy to 1,5 roku już z prezydentem Donaldem Trumpem tutaj w Europie, żebyśmy sami siebie potrafili obronić, jeśli Amerykanie nie przyjdą nam z pomocą?
0: Nie można mówić w tej chwili o obronie naszej własnej w sytuacji na przykład jakiegoś tak zwanego kinetycznego, czyli normalnego ataku Rosji. No, zresztą nie ma w tej chwili takiego zagrożenia. Ja to powtarzam stale i powtórzę znowu. Dopóki Ukraina walczy i stawia opór, Rosja nie jest w stanie przedsięwziąć żadnego poważnego ataku. Może robić prowokacje. Może wysłać jakiś samolot, może wysłać jakiś dron i tak dalej. Natomiast nie jest w stanie. Tu jesteśmy bezpieczni. I chodzi o to, żeby to zrozumieć, że Ukraina, brocząc krwią i naprawdę ponosząc straszliwe straty, przecież jak tam ludzie żyją, to my chyba zamykamy oczy, żeby tego nie widzieć. Ale oni w gruncie rzeczy powodują, że my jesteśmy bezpieczni. Natomiast to nie musi trwać wiecznie. I w związku z tym mamy trochę czasu, żeby się do tego przygotować, żeby

0: Opa się przygotowała. I to robi.
1: Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu. Panie marszałku, bardzo dziękuję za rozmowę i wizytę w studiu. Dobrego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: 23 minuty po godzinie 8. Maciek Berek dziś o godzinie 9 złoży ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Informację o uroczystości potwierdził Polskiemu Radiu wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Ślubowanie odbędzie się bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego, który wcześniej nie wyznaczył jego terminu. Maciej Berek został wybrany na sędziego Trybunału 4 września. Wcześniej pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Roch Kowalski razem ze mną cały czas.
4: Bez zmian, tak.
3: Rochu, jak to może wyglądać? Siedzisz w tym znacznie dłużej niż ja. O 9:00 ślubowanie sędziego Macieja Berka. To jest tak, że on złoży dzisiaj ślubowanie i po godzinie 9:00 wejdzie do Trybunału Konstytucyjnego.
4: Tak przynajmniej próbowali zrobić sędziowie po poprzednim ślubowaniu, czyli tym, które było organizowane w Sejmie na początku tego roku. Pytanie, czy już dzisiaj Maciej Berek będzie chciał wejść do Trybunału Konstytucyjnego, bo formalnie to ślubowanie, które zostanie złożone, jak rozumiem, tak jak poprzednio w obecności radcy prawnego, notariusza, to ślubowanie podpisane, te rotę ślubowania trzeba jeszcze przesłać prezydentowi. Więc jak rozumiem, samo złożenie ślubowania, chociaż to, jak rozumiem, formalność już jest też tylko przesłanie tego dokumentu do prezydenta. Na pewno Maciej Berek, nie dam gwarancji, że dzisiaj, ale na pewno Maciej Berek będzie chciał wejść do Trybunału Konstytucyjnego, no jako do swojego miejsca pracy.
3: A jak to się ma do komentarzy ze strony Pałacu Prezydenckiego? Przecież rozmawiałeś dopiero co z doradcami pana prezydenta, którzy mówili, cały czas w Pałacu Prezydenckim czekamy na informację dotyczącą legalności, doświadczenia Macieja Berka, żeby mógł zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Nie mamy cały czas tego potwierdzenia, czy faktycznie jako radca prawny spędził odpowiednią liczbę lat, zajmując się praktyką i tak dalej. Rozumiem, to cały czas jest w zawieszeniu, to cały czas argument ze strony pałacu.
4: Są dwie płaszczyzny, bo marszałek Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że wymiana korespondencji z Kancelarią Prezydenta w tym temacie się zakończyła. Z perspektywy Macieja Berka w trakcie dyskusji, w trakcie głosowania w Sejmie nad jego wyborem została przedstawiona oświadczenie, czy deklaracja ze strony Izby Radcowskiej w Polsce, że Maciej Berek pełnił funkcję radcy prawnego w określonym ustawą o Trybunale Konstytucyjnym czasie, więc tutaj te dwie płaszczyzny są nie do pogodzenia, bo też mówiąc otwarcie, Kancelaria Prezydenta szuka i znalazła pretekst do tego, żeby nie przyjmować ślubowania od Macieja Berka, tak jak pretekstem rzekomo do nieprzyjmowania ślubowania od czworga sędziów były analizy, które miały trwać w Trybunale, w Kancelarii Prezydenta, a następnie wniosek o zbadanie tego legalności ślubowania w Sejmie przez Trybunał Konstytucyjny. To wszystko jest zawiłe, ale prawdopodobnie prowadzi nas do tego, to już szukam też konkluzji, prowadzi nas do pewnego przesilenia, do którego będzie musiało dojść w Trybunale. Zresztą zapowiadał je i premier, i marszałek, i minister Waldemar Żurek, mówiąc, że jesień, przełom września i października, to i tak już jesteśmy po terminie, będzie tym czasem, kiedy sytuacja w Trybunale zostanie naprawiona. Jak rozumiem, dzisiaj to pierwszy krok do tej naprawy.
3: To ślubowanie ma się odbyć w sposób, no nie chcę powiedzieć, że w podziemiu, no ale to chyba nawet nie będzie sala kolumnowa, tylko to po prostu będzie takie przyjęcie od marszałka Sejmu tego ślubowania Macieja Berka, tak jak mówisz, w obecności pewnie notariusza. No dobra, rozumiem, że jesteśmy na etapie, w którym Maciej Berek jest tą kroplą, czyli sędziowie, większość mają sędziowie w Trybunale Konstytucyjnym wybrani jakby za obecnego rządu. Pojawił się taki scenariusz, że Maciej Berek może zorganizować tych sędziów do tego, żeby wystąpili przeciwko prezesowi Trybunału.
4: Tych pozostałych sędziów.
3: Tak. I dokonać, no taki rozumiem, wolty, dokonać takiego przewrotu pałacowego.
4: Są takie nadzieje, jak rozumiem, ale na razie nie było jasnych sygnałów, żeby

0: do takiego przewrotu mogło dojść?
1: Czy masz poczucie, że prezes Święczkowski powinien już zacząć pakować w tym momencie teczkę? I...
0: Nie, tym bardziej, że jestem święcie przekonany, że Bogdan Święczkowski i zwolennicy jego także w Pałacu Prezydenckim użyją różnych metod, żeby ten status quo obecny w Trybunale pozostawić. Szczególnie w kontekście nadchodzących przyszłorocznych wyborów. Jeśli prawica chce zdobyć władzę, to na pewno nie chciałaby sobie pozwolić na to, żeby Trybunał Konstytucyjny działał nie według zasad prawicy.
1: Czyli do wyborów, twoim zdaniem, mimo wejścia Macieja Berka, nie spodziewać się tutaj jakiegoś rewolucji
0: Ja tutaj złotej szklanej kuli nie mam. Nie wydobędziesz ode mnie deklaracji, co się wydarzy w przyszłości. Nie wiem, co się
1: Proszę,
0: wydarzy.
1: Teraz ja wchodzę w rolę tego przesłuchującego.
0: Nie wiem, co się wydarzy. Mogę tylko nakreślać najbliższe dni czy tygodnie, kiedy zdaje się, że będzie się realizować ten rządowy scenariusz próby na pewno przywrócenia ładu w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Roch Kowalski, dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. Z Rochem oczywiście widzimy się w kolejnych 24 pytaniach już jutro. Komentarze polityczne na bieżąco w Polskim Radiu 24. Za chwilę informacje.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
0: Po reklamie.
5: To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 8.30, Rafał Boguta, zapraszam. Za pół godziny Maciej Berek złoży w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w obecności marszałka Izby Włodzimierza Czarzastego. Informacje o uroczystości potwierdził Polskiemu Radiu wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. A informacje te z zadowoleniem przyjął poranny gość radiowej Trójki, prokurator krajowy Dariusz Korneluk.
7: Doskonała wiadomość dla każdego prawnika, dla każdego konstytucjonalisty. Ta opinia, którą poznaliśmy, opinia Komisji Weneckiej, nie jest niczym zaskakującym.
6: Przypomnijmy, że Komisja Wenecka dopuszcza możliwość złożenia ślubowania bez fizycznej obecności prezydenta. Kancelaria prezydenta podkreśla jednak, że opinia Komisji Weneckiej nie ma mocy prawnej i nie jest wiążąca. Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału 4 września. Czy będzie areszt dla mężczyzny, który planował zamach na premiera i członków rządu? Tego dowiemy się dziś. Wczoraj Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych i grozi za to do 15 lat więzienia. Jak mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba, zagrożenie zamachem było realne.
8: Mamy do czynienia z osobą, która nie robi tego dla sławy, która nie robi tego dla pieniędzy, a która rzeczywiście wypowiada się ideologicznie i która już z fazy wypowiedzi przeszła w określoną fazę organizacji swoich zamiarów.
6: Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany zrekrutował kilkaset osób w całej Polsce do obalenia ustroju i zmiany władzy przy użyciu siły. Będzie wsparcie dla rolników poszkodowanych z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Rząd przyjął w tej sprawie rozporządzenie. Pomoc finansową otrzymają rolnicy, których szkody w uprawach przekraczają 30% średniej rocznej produkcji roślinnej. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że rolnicy będą mogli liczyć na wsparcie od 1000 do 3000 zł za hektar.
9: Chodzi konkretnie o rolników, których uprawy ucierpiały w 2026 roku wskutek przymrozków, gradu, deszczu, huraganu albo ekstremalnych temperatur. Oni otrzymają pomoc w zależności od rodzaju i skali szkód nawet do 3000 za hektar.
6: Zebrane przez wojewodów dane wskazują, że szkody wystąpiły na powierzchni 550 tysięcy hektarów. Jest już serial, film, słuchowisko, a teraz lalka Bolesława Prusa trafi na deski szczecińskiej opery na zamku jako balet. Bo jak mówi reżyser spektaklu Kuba Wnuk, relacje Wokulskiego i Łęckiej da się wytańczyć.
10: Lalka jest taką

0: Powieścią, która nadaje się jako punkt wyjścia do wszelkiego rodzaju sztuk i postanowiliśmy no właśnie spróbować rzeczywiście zająć się tą lalką od strony baletu. Jest to nieszablonowe potraktowanie materiału Bolesława Prusa i myślę, że będzie to taka cegiełka w tej narodowej dyskusji na temat wyższości jednej lalki nad drugą. To oto pojawi się trzecia.
1: Ilustracją burzliwej historii Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej będą utwory Mieczysława Karłowicza i Zygmunta Noskowskiego. Premiera baletowej lalki w sobotę.

0: Zima nadchodzi, mówią synoptycy, ale to dopiero 23 października. Wtedy mamy zobaczyć przelotne opady śniegu. Póki co deszczowo, ale chyba wydaje się, że całkiem temperaturowo przystępnie. W większości kraju dzisiaj w okolicach 15 stopni. Nieco cieplej może być na zachodzie Polski, gdzie z kolei do piątku lokalnie prognozowane jest do 18 stopni, ale bez parasola lepiej dzisiaj z domu się nie ruszać.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: 26 minut pozostało do godziny 9. To o tyle istotne, że o 9 ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego ma złożyć Maciej Berek.
2: Komentarz.
0: Doktor Roland Zarzycki, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, razem z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Czy dzisiejsze złożenie ślubowania przez Macieja Berka zaplanowane na godzinę 9 będzie przełomem dla sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, pańskim zdaniem?
3: Myślę, że to jest raczej strategia nastawiona na dłuższą perspektywę i nie spodziewam się przełomów, tak jak tutaj słyszałem też komentarze poprzednich osób. Myślę, że to jest takie działanie, które ma sprawić, że w konsekwencji kolejnych ruchów w którymś momencie będzie możliwość odblokowania tego Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast samo to ślubowanie przez zwolenników, można powiedzieć, obecnej ekipy rządowej zostanie odebrane jako pewnego rodzaju sukces, jako to, co należy zrobić. Natomiast druga strona sceny politycznej popierająca decyzję prezydenta Nawrockiego zapewne będzie postrzegać to jako kolejny ruch bez znaczenia, gdzieś tam motywowany czy uprawomocniany tym wyrokiem Komisji Weneckiej, który słyszeliśmy.
0: Czyli nie spodziewa się pan, że Maciej Berek po złożeniu tego ślubowania będzie takim buldożerem, który wjedzie do Trybunału Konstytucyjnego, przepędzi prezesa Święczkowskiego i doprowadzi sytuację w Trybunale Konstytucyjnym do jakiejś normalności?
3: Nie spodziewam się tego, chociaż też nie jestem specjalistą od prawa, więc być może są jakieś motywy, jakieś manewry, które minister Berek może wykonać, których ja nie jestem świadoma, które gdzieś tam są ukrywane jako działanie taktyczne, tak aby druga strona też się ich nie spodziewała. No, jestem przekonany co do jednego, że na pewno będzie bardzo uważnie pilnował wszelkich możliwości proceduralnych czy luk w działaniach, no, można powiedzieć, drugiej strony, aby wszelkie takie okazje wykorzystać w sposób czysto formalny i ewentualnie popychać sprawę odzyskiwania Trybunału Konstytucyjnego do przodu. Odzyskiwania, mówią oczywiście z perspektywy pewnej opcji politycznej.
0: A jest takie oczekiwanie społeczne, pańskim zdaniem, żeby już zakończyć spór wokół Trybunału Konstytucyjnego, bo to spór polityczny, ale Trybunał Konstytucyjny ma przede wszystkim służyć ludziom. To on ma rozstrzygać i jakby to, rozumiem, też trzymać trochę na wodze samych polityków.
3: Dokładnie tak, ale widzimy tutaj, wydaje mi się, dwa przeciwstawne procesy, to znaczy zjawiska. Z jednej strony w sondażach już od dłuższego czasu obserwujemy to, że Polki i Polacy są coraz bardziej niechętni polaryzacji, mają dość sporów, waśni, które gdzieś tam paraliżują różnego rodzaju decyzje, działania naszego kraju. Być może mają też poczucie, że sprawia to, że mogłoby się żyć lepiej, a nie żyje się właśnie przez to, że politycy są w permanentnym stanie kłótni. Więc jest zapewne niechęć wobec tego, co dzieje.

0: się też w Trybunale Konstytucyjnym, bo to po prostu jest projekcja tych nastrojów ogólnych. Z drugiej strony powiedziałbym, że wydaje mi się jednak, że jesteśmy trochę w bańce, także tutaj takiej informacyjnej, komunikacyjnej, także jako osoby słuchające Polskiego Radia 24, jako osoby zaangażowane, ekspertki, eksperci, dziennikarze. W tym sensie, że mam poczucie, że jednak większość społeczeństwa nie do końca widzi bezpośrednie przełożenie tego, jak funkcjonuje czy nie funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny na ich codzienne życie. I ta cała układanka, którą rozumie, powiedzmy, osoba zainteresowana żywotnie sprawami politycznymi, rozumie te mechanizmy, rozumie rolę prezydenta Nawrockiego w tym wszystkim, może mieć takie fałszywe poczucie, że społeczeństwo też chciałoby tę sprawę pilnie rozwiązać, ale wydaje mi się właśnie tak, że społecznie rzecz biorąc to nie jest sprawa pierwszej wagi w oczach przeciętnego Polaka czy Polki.
1: Z drugiej strony przypominam, że na przykład ustawa pierwsza o CPN-ie, o tym, żebyśmy taniej tankowali na stacjach paliw, trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie przede wszystkim no, ugrzęzła, więc no, ma to nawet nie tyle przełożenie na funkcjonowanie prawa, co bezpośrednio na nasze portfele, bo gdyby może Trybunał Konstytucyjny wtedy funkcjonował w sposób prawidłowy, to możliwe, że no, dzisiaj już po 7.11 patrzyłem za 9.5, ale możliwe, że już byśmy w połowie lipca tankowali taniej.
0: No, tak, być może, ja się z tym całkowicie zgadzam i też jakby sam twierdziłem, że temat paliw jest fundamentalnie ważny i właśnie rozpoznawany przez Polki i Polaków jako codzienny, taki dotykający ich. Natomiast cały czas mam poczucie, że nie każdy rozumie, że te paliwa mogłyby być tańsze, gdyby inaczej działał Trybunał Konstytucyjny. To nie jest wcale oczywiste.
1: No to przynajmniej miło, że gdzieś ja się do tego dołożyłem, żeby to gdzieś, no,
0: tak.
1: Gdzieś o tym powiedzieć. Panie doktorze, czy jest tak, że Polacy trochę obawiają się cenzury w internecie? Trochę niechętnie patrzą na nowe przepisy, nowe regulacje w tę stronę?
0: Myślę, że tego typu głosy się pojawiają. One są też upowszechniane za sprawą pewnych polityków, którzy alarmują, że do pewnego rodzaju cenzury może dojść w internecie. To jest oczywiście też bardzo szeroki temat w takim sensie, powiedziałbym, światopoglądowym, nawet filozoficznym, jak my chcemy kształtować tę przestrzeń komunikacji. Natomiast różnego rodzaju badania internetu, które możemy znaleźć, wskazują, że jest... że przynajmniej do jakiegoś czasu w przeszłości, niedalekiej, to był rok, dwa, trzy lata temu, obserwowaliśmy zjawisko wręcz przeciwne. To znaczy Polacy i Polki pytani o to, czy uważają, że treści dezinformacyjne czy fake newsy tak zwane popularnie powinny być usuwane z sieci na przykład w sposób automatyczny albo za sprawą platform cyfrowych, które sprawują nadzór nad komunikacją, rosło przyzwolenie dla tego typu zjawisk, co z mojej perspektywy, patrząc powiedzmy właśnie społecznie, politycznie, jest zjawiskiem niepokojącym.
1: Swojego czasu już były takie próby regulacji tego, co dzieje się w internecie. Wtedy przecież nawet, pamiętam, były różnego rodzaju demonstracje, ręce precz od internetu, ale rozumiem, że te ostatnie wydarzenia, które miały miejsce między innymi w polskich szkołach, mówimy o tym przy okazji dzisiejszego dnia nauczyciela, sprawiają, że może to postrzeganie tego, co dzieje się w sieci, wymaga jakiejś szerszej regulacji. Ja tylko przypomnę, że zarzuty usłyszał mężczyzna, który właśnie w internecie groził premierowi i wicepremierowi.
0: Tak, oczywiście przestrzeń internetu wymaga regulacji, natomiast regulacje, które idą w kierunku cenzury, wydają mi się niepokojące. W tym wszystkim oczywiście w takim najszerszym horyzoncie chodzi o kwestię odpowiedzialności. To znaczy dokładnie nikt nie chce brać odpowiedzialności za negatywne konsekwencje tego, co się dzieje w internecie. Czyli jeżeli dochodzi do różnego rodzaju zamachów, ataków w szkołach czy gruźb, to oczywiście politycy chcą wykazać się tym, że działają w tej sprawie, że nie pozostają bierni, że chcą zapewnić nam wszystkim nasze bezpieczeństwo. I bardzo często właśnie i dzisiaj, i historycznie wiemy o tym dobrze, hasło bezpieczeństwa i dbania o nasze wspólne dobro było niejednokrotnie wykorzystywane do tego, aby ograniczać prawa obywatelskie, inwigilować obywateli, ale także właśnie wprowadzać różnego rodzaju cenzurę. Jest to bardzo znany motyw polityczny, że robi się to dla naszego bezpieczeństwa. Ja z drugiej strony zwróciłbym uwagę na to, że sama

0: cenzura, czy powiedzmy, znowu bardzo ogólnie mówiąc, zakazy nie są czymś, co zazwyczaj rozwiązuje sytuację. Jest to najprostsza metoda, najbardziej spektakularna, którą często stosują politycy wtedy, kiedy nie mają lepszego pomysłu, a chcą wykazać się aktywnością. No, przykładowo zupełnie inny kontekst, ale podobne mechanizmy obserwujemy w przypadku wypadków na polskich drogach. Dobrze wiadomo, że problemem jest to, że kierowcy, którzy są recydywistami, po alkoholu prowadzą samochody, po narkotykach prowadzą samochody. Nie ma dobrego pomysłu albo nie ma też dobrej egzekucji, żeby to zjawisko powstrzymać, więc ci kierowcy wielokrotnie tracą prawo jazdy, co wydaje się absurdalne, ale tak się dzieje. I jakie jest rozwiązanie? Rozwiązaniem jest, które często jest wprowadzane, jest obniżanie limitów prędkości, zwiększanie wysokości mandatów, zwiększanie liczby punktów karnych. To są działania, można powiedzieć, takie masowe, które nie trafiają w sedno tego problemu. I oczywiście, gdybyśmy wszystkim kazali jeździć 5 km na godzinę po wszystkich drogach, to oczywiście liczba wypadków by spadła. To jest oczywista rzecz. Ale to nie oznacza, że to jest optymalne rozwiązanie problemu. Tak samo tutaj, w internecie. Jeżeli wszystkim zakażemy czegoś albo będziemy blokować automatycznie treści, to oczywiście w jakimś stopniu zaadresujemy problem, ale pytanie jest, za jaką cenę i czy to masowe, taka broń masowego rażenia nie będzie właśnie przy okazji wykorzystywana instrumentalnie do ograniczania pewnego rodzaju zachowań obywatelskich, które mogą być niepożądane z perspektywy tego, kto ogranicza.
1: Panie doktorze,
0: już ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie, tylko kluczowe jest to, kto ogranicza. Czy odpowiedzialność za dobór tych treści, które mają być cenzurowane, będzie na rządzie, czy będzie na jakichś wyspecjalizowanych agendach, czy będzie być może po stronie prywatnych platform tych cyfrowych, które oczywiście mają w tym zakresie też swoje interesy.
1: No, ja jestem z tego pokolenia, które doskonale pamięta Pegasusa jako konsolę do gier, a okazuje się, że może to jest ten kierunek. Panie doktorze, a propos tego, Polskie Radio 24 współpracuje z Resfuturą, z fundacją, która monitoruje to, co dzieje się w internecie, co zbiera największe takie emocje. Zawsze po godzinie 7.40 prezentujemy raport z tego, co przygotowała Resfutura. I tak ogromne emocje budził TikTok Krzysztofa Muławy, to jest poseł Konfederacji, który mówi, że premier bierze się za gry komputerowe zamiast za prawdziwe problemy Polaków. Ten filmik, ten TikTok zebrał ponad 88 tysięcy reakcji. Ktoś przestrzelił, jeżeli chodzi właśnie o mówienie o tym, co dzieje się w internecie. Pan premier, odnosząc się między innymi do Minecrafta, no, sprowadził jakby całą tę sytuację trochę na jakiś taki boczny tor, boczną dyskusję.
0: Tak, znaczy nie chcę krytykować tutaj w tym momencie akurat premiera Tuska, ale wydaje mi się, że ogólnie nasi politycy nie do końca rozumieją te zjawiska, które teraz dokonują się bardzo dynamicznie, te przemiany tej przestrzeni komunikacji cyfrowej i w tym sensie działają na wiele sposobów nieadekwatnie, czyli właśnie adresują problemy w sposób masowy, taką, jak powiedziałem wcześniej, bronią masowego rażenia, i uderzają przy okazji rykoszetem w wiele różnych interesów graczy, właśnie gamerów tak zwanych. I tutaj z drugiej strony oczywiście posłowie Konfederacji czy te środowiska takie proliberalne, zabiegające o to, żeby pozostawić całkowitą wolność i otwartość internetu, będą posługiwały się także takimi hasłami popularnymi. Wiadomo, że wielką mobilizację wiele lat temu wyzwoliło hasło "będę grał w grę", które doprowadziło do masowych, było na ustach masowych protestów w Polsce i było bardzo skuteczne, więc nie dziwi, że politycy, którzy zabiegają o atencję swojego elektoratu, wykorzystują te metody, które się sprawdziły, a więc jakby właśnie adresowanie tego do tych środowisk gamerskich.
1: To jeszcze na koniec zapytam. Kiedy pan prezydent w wywiadzie dla Rzeczpospolitej nazywa premiera politykiem proniemieckim i antyamerykańskim, to widać, że między małym a dużym pałacem do dialogu żadnego nie dojdzie w sprawie ambasadorów?
0: Tak się wydaje, to jakby już od dawna obserwujemy to napięcie i no, byłbym zdziwiony, gdyby na rok niecały, znaczy na, tak, około rok przed wyborami miało dojść do na przykład jakiegoś wielkiego przełamania czy zawieszenia broni. Wręcz przeciwnie, raczej powinniśmy się spodziewać eskalacji tych napięć i coraz bardziej wyrafinowanej rozgrywki w polu politycznym i brutalnej też.
1: Wspomniał pan przy okazji Trybunału Konstytucyjnego, że Polacy nie do końca może wiedzą, czym dokładnie zajmuje się Trybunał Konstytucyjny i jakie przełożenie to ma na nasze życie, a jest takie poczucie, jakie są prerogatywy prezydenta i

0: Jaki wpływ na politykę, również tą zagraniczną, ma pan prezydent, a jakiego wpływu nie ma?
1: Myślę, że jest to bardzo ograniczone rozumienie i nie chcę tutaj jakby krytykować naszych obywateli, współobywateli, moich współobywateli, współobywatelek. To wynika z ogólnego trendu przejawiającego się w braku zaufania do polityków, z takiego bardzo symetryzującego poczucia, że wszyscy oszukują, albo że właściwie te prerogatywy czy te konkretne uprawnienia i tak nie mają znaczenia, bo one są obchodzone, bo politycy nadużywają swojej władzy. Myślę, że to jest jakby dosyć powszechne przekonanie. To zresztą w różnych sondażach na różne sposoby można niebezpośrednio wyczytywać. I jest to też zjawisko nie tylko polskie. Oczywiście jest to zjawisko światowe. Obserwujemy, że w polityce często się o tym mówi, fala populizmów bazuje przede wszystkim na emocjach. Te emocje nie biorą pod uwagę konkretnych zapisów, uprawnień czy tego, jakie są prerogatywy, tylko biorą pod uwagę to, czy ufamy jakiemuś człowiekowi, czy on jest do nas przekonujący, czy ma charyzmę. Więc tego typu elementy odgrywają coraz większą rolę w dzisiejszej polityce.
0: Ciekawe, jaką rolę i jakie będzie miał możliwości sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek. Za 11 minut ma złożyć ślubowanie. Dr Roland Zarzycki, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, gościł w Polskim Radiu 24. Panie doktorze, wszystkiego dobrego, spokojnego dnia życzę.
1: Dziękuję bardzo, nawzajem.
0: Maciej Berek złoży o godzinie 9:00 ślubowanie w Sejmie. Jako ślubowanie od razu ze szkołą się kojarzy. W szkole też zawsze były ślubowania. Dariusz Sochacki, prezes Fundacji Ja Nauczyciel, gości teraz w Polskim Radiu 24. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: To trudny czas dla oświaty, kiedy pytamy, w ogóle, że zadajemy takie pytanie, czy szkoła to bezpieczne miejsce?
2: Trudny czas dla oświaty to my przeżywamy już od kilkudziesięciu lat, trzeba powiedzieć, szczerze mówiąc. Ten okres teraz jest faktycznie trudny, ale trzeba sobie też zdawać sprawę, że to jest troszeczkę medialnie rozbuchane i tak naprawdę jak popatrzymy sobie na statystyki, to owszem, teraz mamy taki wystrzał tej przemocy w szkole. Natomiast to jest, mi się wydaje, że jest taka fala lęku, która przetacza się teraz przez Polskę. Ona też jest związana z wszystkim, co się dzieje za granicą.
0: No dobrze, ale ja rozumiem, że ten lęk towarzyszy rodzicom, może nawet mniej uczniom, ale rodzicom, którzy się martwią, a towarzyszy nauczycielom, no bo to jest ich miejsce pracy, to powinno być dla nich też bezpieczne miejsce. Może jest takie poczucie trochę osamotnienia i że to wszystko trochę spadło na ich głowę.
2: Ale to nie jest nic nowego w oświecie. Po pierwsze, lęk towarzyszy nauczycielom od naprawdę bardzo długiego czasu. On jest związany z przeróżnymi rzeczami. Więc w tej chwili jakby tak obserwując nauczycieli z boku, bo my jako fundacja prowadzimy taką bardzo dużą grupę nauczycieli, to jest grupa facebookowa, gdzie przysłuchujemy się tym wszystkim rozmowom, nie zauważamy, żeby specjalnie nauczyciele się lękali nagle teraz przychodzić do szkoły, dlatego że oni przecież na froncie są od dawna i oni widzą, co się dzieje w tych szkołach, więc to, że my w całej Polsce mamy tych 5 przypadków, gdzie coś się wydarzyło, to nie należy zapominać, że przecież w tysiącach szkół nic się nie dzieje takiego drastycznego, więc jakby to, co my możemy postrzegać jako coś wielkiego, co się wydarzyło, to dlatego, że oglądamy telewizję, która lubi sensacje, że jesteśmy w social mediach, które lubią sensacje, że algorytmy to wszystko wyolbrzymiają, więc ja bym tutaj apelował jednak o zachowanie pewnego spokoju, bo no, to jest niestety tragedia, to, co się wydarzyło w kilku miejscach w Polsce, ale tragedią jest tak naprawdę to, co się wydarza w każdej klasie, w każdej szkole od dziesiątek lat.
0: Panie Dariuszu, czy brak prac domowych i zakaz telefonów to jest to, czego właśnie teraz brakuje polskiej szkole i sprawi, że praca nauczyciela będzie łatwiejsza?
2: Nie, to nie są według mnie rozwiązania, to są wszystko takie działania pozorowane. Ja takie mam wrażenie od już wielu lat, przysłuchując się temu, co się dzieje wokół edukacji, gdzie no, my mamy kontakt z ludźmi jakby na froncie i słuchamy tego, co robią, a z drugiej strony patrzymy na to, co nasi rządzący, czy jedni, czy drudzy próbują robić i mamy takie wrażenie, że to jest taki teatrzyk cieni, to

są działania pozorowane. To, czy my dajemy tyle zadań domowych, czy nie, to są tak naprawdę głupoty, to są drobnostki. Należałoby się tak naprawdę w pierwszym rzędzie przysłuchać temu, co się dzieje w telefonach zaufania. Może przytoczę kilka takich memów, które ostatnio

0: największym problemem jest problem stresu, chronicznego stresu i lęku, który panuje w szkole. To środowisko jest oparte na pewnego rodzaju przemocy, która jest też instytucjonalizowana, gdzie uczniowie boją się nauczycieli często, a nauczyciele z kolei boją się tego, że ich rozliczą z tego czy z owego, że nie przypilnują wszystkich papierków, że dyrektor rozliczy z braku tych papierków, zmusza się ludzi do podpisywania kolejnych oświadczeń. Wszystkie te orzeczenia, które teraz trzeba chodzić do pedagoga szkolnego i podpisywać i tworzyć kolejne papierki, które tak naprawdę mają nas przed czymś zabezpieczyć. Mhm. I wszyscy mają wrażenie, że to tak wygląda, że my podpisujemy te wszystkie papierki po to, żeby coś przykryć, żeby czasami ktoś się do nas nie doczepił, tak? No, relacje między uczniami, między nauczycielami a rodzicami to też jest tragedia, która się toczy w każdej szkole. Nauczyciele, jak my tak się przesłuchujemy, to też jest bardzo ciężki temat. Nie potrafią rozmawiać z rodzicami. Rodzice, zwłaszcza od czasów strajku, w którym też my jako ruch, ja nauczyciel uczestniczyliśmy mocno, też próbowaliśmy to pomagać, organizować, byliśmy w kontakcie, próbowaliśmy też mediować i obserwowaliśmy, co wtedy rządzący robili z nauczycielami, gdzie to było po prostu szczucie, to było napuszczanie społeczeństwa przeciwko nauczycielom. I to naprawdę mocno się wryło w psychikę wszystkim i do tej pory tak jest. Nauczyciel, który przychodzi do szkoły czy spotyka się z rodzicem, automatycznie stawia się w takiej, czuje się zagrożony, bo boi się po prostu cokolwiek powiedzieć, bo czuje się, że będzie kwestionowana jego kompetencja.
1: To pozostaje.
0: No, nauczyciel już od dawna nie jest autorytetem, prawda? I rządzący wcale się tutaj nie pomagają.
1: Tutaj. To też apel do rodziców. To nie jest operacja pod tytułem my kontra oni, tylko z nauczycielem trzeba współpracować. Dariusz Sochacki, prezes Fundacji Ja Nauczyciel. Musimy kończyć, ale bardzo dziękuję za ten komentarz. No i wszystkim nauczycielom oczywiście dzisiaj najlepsze życzenia, chociaż wiemy, że to dla was jest też bardzo trudny czas.
2: Dnia.
1: Może to przypadek, że akurat w dniu nauczyciela będzie składał ślubowanie Maciej Berek. O godzinie 9 złoży ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czerzastego. W Sejmie jest już Piotr Durys. Dzień dobry, Piotrze.
3: Dzień dobry.
1: Piotrze, jak wygląda sytuacja w tym momencie w Sejmie? Czy już pojawił się może Maciej Berek, czy jest marszałek Czerzasty? Kogo widziałeś? Co się dzieje na korytarzach?
3: To wyglądamy teraz cały czas na te korytarze sejmowe. Widzimy też, że są już częściowo odgrodzone korytarze w okolicach gabinetu marszałka Sejmu Włodzimierza Czerzastego, bo to właśnie tam ma dojść do tego ślubowania. W Sejmie wciąż liczę na to, że pojawi się prezydent. No i przypomnijmy, że to kolejny etap trwającego od wiosny sporu między Sejmem a głową państwa o skład Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, że Maciej Berek został wybrany na sędziego Trybunału 4 września. Wcześniej był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Po jego wyborze kancelaria prezydenta zakwestionowała, czy spełnia ustawowy wymóg co najmniej 10 lat pracy w zawodzie prawniczym i domagała się dokumentów potwierdzających praktykę radcy prawnego. Według kancelarii takich dokumentów nie przedstawiono. Sam Maciej Berek twierdzi, że ma 17 lat praktyki i opublikował zaświadczenie dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych. Ślubowanie odbędzie się dzień po opublikowaniu opinii Komisji Weneckiej, czyli organu doradczego Rady Europy, który ocenia prawo pod kątem europejskich standardów. Eksperci uznali, że prezydent nie może kwestionować wyboru sędziów Trybunału przez Sejm ani bez uzasadnienia opóźniać ich ślubowania.
1: Za 2 minuty godzina 9:00. O 9:00 Maciej Berek ma złożyć ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No tym wszystkim z Sejmu Piotr Durys. Piotrze, dziękuję ci bardzo za te relacje.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan.

0: Sanforte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Za chwilę Maciej Berek złoży w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Uroczystość. Będziemy dla Państwa transmitować i właśnie ta uroczystość zaczyna się.
7: Byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego pana Bogdana Zielińskiego oraz przedstawicieli prawniczych samorządów zawodowych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Notarialnej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych. Jest z nami obecny również notariusz, pan Dariusz Kramarz. Proszę uprzejmie pana marszałka o odczytanie treści uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
8: Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2026 roku w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie artykułu 194 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego i artykułu 31 ust. 1 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wybiera na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego pana Macieja Berka. Podpisany marszałek Sejmu.
7: Proszę o wręczenie uchwały panu sędziemu Maciejowi Berkowi.
9: Prezydium Sejmu, panie marszałku Senatu.
7: I proszę o zabranie głosu przez pana sędziego Macieja Berka.
10: Wielce szanowni państwo, złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest jego prawnym obowiązkiem. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma służyć narodowi, przestrzegać i stać na straży Konstytucji. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania. I dlatego zwracam się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie artykułu 4 ustęp 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg. I po tym ślubowaniu chciałbym powiedzieć w imieniu swoim i wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności tych obecnych tutaj, zrobimy wszystko, żeby te wartości, o których mówi rota ślubowania, ziszczały się każdego dnia w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję bardzo.
7: Proszę o podpis.

0: Dziękuję bardzo i zapraszam jeszcze do pamiątkowego zdjęcia.
1: Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Transmitowaliśmy dla Państwa tę uroczystość z Sejmu, z siedziby Sejmu. Tam ta uroczystość się odbyła. Będziemy śledzić w Polskim Radiu 24 dalsze wydarzenia.

0: związane z ślubowaniem sędziego Macieja Berka, który z pewnością teraz po tej uroczystości w Sejmie uda się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: A ja przypomnę Państwu, że Maciej Berek został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września. Wcześniej pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Po jego wyborze Kancelaria Prezydenta zakwestionowała, czy spełniał on ustawowe wymogi dotyczące doświadczenia zawodowego. Pałac Prezydencki domagał się dokumentów potwierdzających 10-letnią praktykę jako radca prawny. Zdaniem rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza wymagane dokumenty nie zostały przedstawione. Prezydent nie zaprosił Macieja Berka do Pałacu Prezydenckiego na uroczystość złożenia ślubowania. Ta uroczystość, jak Państwo wiedzą z Polskiego Radia 24, odbyła się dzisiaj w Sejmie. Z nami już teraz pani profesor Renata Mieńkowska-Norkiene, politolożka z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani profesor.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Jak pani odbiera to, co dzisiaj się właściwie przed chwilą wydarzyło w Sejmie? Jakie to może mieć konsekwencje dla funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego?
2: No ja odbieram to bardzo pozytywnie i patrzę z dużą nadzieją w końcu na potencjalne odzyskanie Trybunału Konstytucyjnego przez obywateli, bo od praktycznie 10 lat nie mamy normalnie funkcjonującego Trybunału Konstytucyjnego, a jest to, mówię to z pełną odpowiedzialnością jako politolożka, ale też i socjolożka, bardzo istotna instytucja z perspektywy takiego bezpieczeństwa obywateli i pewności tego, że prawo będzie wobec nas stosowane i oczywiście pewności praworządności, to znaczy, że prawo będzie stosowane w równym stopniu wobec wszystkich. Przez ostatnie lata takiej pewności nie mieliśmy. Natomiast no, pojawia się też pytanie, co dalej, tak? Dlatego, że oczywiście po wczorajszym ujawnieniu opinii Komisji Weneckiej bardzo mnie cieszy to, że jednoznacznie pokazano tam, że prezydent i jego otoczenie nie tylko nie ma racji, ale działa po prostu na szkodę obywateli, blokując no, tych sędziów, którzy zostali prawidłowo powołani. No, mam nadzieję, że jednak nie dojdzie do jakichś takich prób, powiedziałabym, no jakiegoś dramatycznego utrzymywania się przede wszystkim Bogdana Święczkowskiego na pozycji takiego króla słońca, który decyduje o tym, kogo dopuszcza, kogo nie dopuszcza do orzekania, bo absolutnie no nie ma do tego prawa. Tak? Oczywiście pojawia się pytanie, czy ci sędziowie, jeśli nawet wejdą, zakładając, że w pełni legitymacji już w tej chwili mogliby wejść, pytanie, czy w asyście policji, jakie to wywoła, powiedzmy, konsekwencje takie narracyjne, tak? Jakie obrazki będą się z tym wiązały. Ale w mojej ocenie to jest odpowiednio mniej istotne. To znaczy w tej chwili nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że z powodu strachu czy obaw przed tym, że kamery takiej to czy innej telewizji albo takiego czy innego medium zarejestrują jakieś takie dramatyczne obrazki, że tutaj no, Trybunał Konstytucyjny nadal nie będzie funkcjonował. To jest w mojej ocenie absolutnie niedopuszczalne, tak być nie powinno. A kiedy mamy większość sędziów, którzy zostali legalnie i właściwie powołani do Trybunału Konstytucyjnego, no to liczę też na to, że Bogdan Święczkowski zostanie po prostu ze swojego stanowiska usunięty, ponieważ jest to oczywiście w sposób absolutnie legalny, tak? No, ta większość ma do tego możliwość, żeby po prostu w końcu Trybunał funkcjonował w pełni normalnie i w pełni w interesie obywateli.
0: A jakie konsekwencje polityczne, pani profesor? No bo wspomniałam na początku, że to, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, jest również przedmiotem sporu politycznego, który najdobitniej ujawnia się na linii prezydent-premier, prezydent-rząd. Czy to ślubowanie dzisiejsze oczywiście Macieja Berka, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to jest koniec, czy dopiero początek nowego rozdziału i nowej batalii w tym sporze, który obserwujemy od września?
2: Znaczy, pani redaktor, ja się nie spodziewam, że prezydent nagle, niezależnie od tego, co się wydarzy legalnego, tak, jeśli chodzi o kwestię Trybunału Konstytucyjnego, to nagle powie, no tak, rzeczywiście mieliście rację, Komisja Wenecka, tak, ciało absolutnie niezależne, potwierdziło, iż nie miałem racji.
0: Może być wręcz przeciwnie.
2: W porządku. Znaczy...

0: oczywiście, znaczy prezydent, cokolwiek by się zadziało, prezydent i tak będzie z rządem walczył, ponieważ jemu chodzi tylko o jedno i mówię to z pełnym przekonaniem, a mam dosyć dobry, jak dotychczas, dosyć taką, powiedziałabym, wiarygodną historię mówienia o zamiarach prezydenta, to się zwykle sprawdzało, niestety zresztą, że prezydentowi chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby ten rząd w jakiś sposób torpedować i żeby nie pozwalać temu rządowi normalnie, sensownie rządzić i pokazywać, że rzeczywiście większość tego, czego społeczeństwo oczekiwało podczas wyborów 2023 roku, dając silny mandat obecnie rządzącym, że no, będzie to realizowane, tak, bo prezydentowi się to nie podoba. Prezydent chciałby, żeby ten rząd był uznawany za nieefektywny i żeby w 2027 roku został zastąpiony jakimś innym rządem, takim, który będzie się podobał panu prezydentowi. Ale ja chciałabym powiedzieć, że to nie o upodobania pana prezydenta chodzi, tylko o to, żeby Polska była państwem, w którym nie tylko funkcjonują w pełni w oparciu o praworządność podstawowe instytucje państwa, ale także, żeby była przestrzegana konstytucja przez wszystkie organy, włącznie z panem prezydentem. I tutaj w mojej ocenie, niezależnie od tego, jak bardzo politycznie ten spór jest gorący, bo on oczywiście gorący jest, to znaczy rząd także no, próbuje się jakoś bronić przed no, zakusami pana prezydenta do tego, żeby podkładać mu nogę na każdym kroku. I oczywiście w różny sposób to robi, czasami bardziej, powiedziałabym, radykalnie, czasami mniej. Natomiast no, to nie może być tak, że w państwie, w którym działa konstytucja, tak, pan prezydent wyobraża sobie, że on swoimi działaniami politycznymi albo pokazując, że to jest tylko polityczne, łamie konstytucję, to jest tak naprawdę delikt o charakterze prawnym, a nie tylko i wyłącznie politycznym. My w ogóle za dużo mówimy o takich kwestiach politycznych, tego, czy to jest coś jest bardziej efektywne, czy ta polaryzacja się zwiększa, czy zmniejsza. Pani redaktor, za tym wszystkim stoją ludzie, za tym wszystkim stoją politycy, którzy tym biorą udział i pan prezydent w mojej ocenie ma na swoich barkach bardzo dużą odpowiedzialność za wiele aspektów, które powodują, że nie w pełni są realizowane oczekiwania obywateli. Koniec kropka, to zresztą obywatele pokazują w swoich, w różnych badaniach opinii publicznej, wielokrotnie było to podkreślane.
1: A jak wygląda ta odpowiedzialność, o której pani mówi, odpowiedzialność polityków po stronie premiera Donalda Tuska? Bo my rozpatrujemy ten spór polityczny jednak mimo wszystko również dzięki pani wiedzy i pani doświadczeniu jako politolożki. No jako ten właśnie spór między prezydentem i premierem, omówiłyśmy postawę prezydenta, a co z premierem Donaldem Tuskiem?
0: No, premier Donald Tusk oczywiście próbuje rządzić. On ma większość parlamentarną, w związku z czym parlament no, próbuje uchwalać ustawy. Wszystko jedno, czy to idzie z rządu, czy to idzie z parlamentu, jeśli chodzi o projekty ustaw. One mają tylko inną procedurę, natomiast de facto i tak parlament później to proceduje i później idzie to do podpisu prezydenta. No i wiadomo, że premier podejmuje rozmaite decyzje, które albo stawiają prezydenta w bardziej, albo w mniej wygodnej sytuacji, na przykład kilkukrotnie przedstawiając bardzo podobne projekty ustaw, które prezydent już wetował wcześniej.
1: A w przypadku tym konkretnym, Trybunału Konstytucyjnego, jak pani interpretuje te działania rządu?
0: Trybunału Konstytucyjnego są niezbędne.
1: No właśnie, ale też trudno nam nie ulec takiemu wrażeniu, że historia przyspieszyła ostatnio w przypadku Trybunału Konstytucyjnego.
0: Dlatego, że no, pani redaktor, dlatego że wszystko to, co prezydent dotychczas robił, tak, co było też wielokrotnie negatywnie oceniane, jak już wspomniałam, też przez obywateli, tak, jeśli chodzi o wetowanie ustaw. Teraz mamy sytuację, kiedy mieliśmy bardzo no, trudne wydarzenia, powiedziałabym, w szkołach, później planowany zamach na premiera i na ministra obrony. No i teraz mamy sytuację, w której tak, Trybunał nam nie działa, ale jest opinia Komisji Weneckiej. No siłą rzeczy jest to dobry pretekst. Już używam takiego sformułowania, chociaż no, w mojej ocenie jest to po prostu opinia, którą, do której się należy odnieść i to właśnie robi dzisiaj Sejm, odbierając od ministra Berka, no już obecnie pana sędziego Berka, przysięgę. Więc w mojej ocenie to przyspieszyło dlatego, że po prostu są pewne okoliczności zewnętrzne, które też temu sprzyjają, ale też no, ta opinia Komisji Weneckiej, to jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, daje oczywiście dosyć solidną podstawę do tego, żeby przyspieszyć te działania. Pytanie tylko, jak to dalej będzie wyglądało no z perspektywy takiej czysto praktycznej, tak, czysto technicznej, czy rzeczywiście tych pięciu

0: sędziów będzie mogło normalnie orzekać i czy pan Bogdan Święczkowski po prostu przestanie się zachowywać w taki sposób, jakby miał możliwość blokowania Trybunału i przestanie też upokarzać po prostu tak naprawdę nie tyle tych sędziów, ile nas wszystkich obywateli, tak? No bo to przecież są ludzie, którzy powinni dbać o nasz interes jako obywateli. Także to przyspieszyło też między innymi dlatego, ale też w ogóle mamy rzeczywistość bardzo szybką, powiedziałabym, która przyspieszyła, pani redaktor, no bo tych zagrożeń jest coraz więcej i one są też coraz większego kalibru. Plus oczywiście no, zbliżają się też wybory. Nie możemy w ogóle abstrahować od tego, że premier Donald Tusk próbuje też uporządkować trochę tę sytuację, żeby na przykład prezydent swoimi wetami albo swoimi działaniami też, o czym już wspomniałam, też wielokrotnie nie trzyma się konstytucji, w związku z czym no, Trybunał Konstytucyjny ma możliwość wówczas sprawdzenia tych działań prezydenta, tak jak i zresztą innych instytucji, które wydają akty prawne. W związku z czym w mojej ocenie to też jest jeden ze sposobów na to, żeby jednak prezydent po prostu pilnował tych swoich konstytucyjnie nadanych ram działania, a nie próbował, bo to prezydent robi i to robi naprawdę wielokrotnie i to w mojej ocenie jest bardzo negatywne zjawisko, po prostu wychodzić poza swoje konstytucyjne kompetencje, na przykład domagając się, wręcz żądając konsultowania z nim projektów ustaw na przykład. To jest absolutnie to nie jest kompetencja prezydenta, tak? Parlament jest od tego, żeby uchwalać ustawy, natomiast prezydent ma bardzo konkretnie wskazane w konstytucji kompetencje i tych kompetencji powinien się trzymać.
1: W takich politycznych kategoriach, kto jest zwycięzcą, a kto przegranym, obserwując te ostatnie wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego?
0: Znaczy, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to tutaj Komisja Wenecka niewątpliwie przyznała rację rządowi, a właściwie nie tyle rządowi, no bo jakby to nie rząd rządzi, tylko tej procedurze, którą, znaczy nie rząd wpływa na Trybunał Konstytucyjny w takim stopniu, żeby rzeczywiście dyktować, co Trybunał Konstytucyjny ma robić. Natomiast przyznaje rację tej opcji, która uznaje, że jednak należy wyczyścić Trybunał Konstytucyjny, tak, z takiej niemożności, z takiego podejścia, że jedynie na zamówienie polityczne możemy wydawać orzeczenia, tak? I to robią ci, których dopuszcza Bogdan Święczkowski do orzekania, bo my wiemy, że wielokrotnie były zamawiane rozmaite orzeczenia, w tym przez pana prezydenta zresztą, obecnie rządzącego. Natomiast jeśli rzeczywiście zostanie ta sytuacja przywrócona do, powiedziałabym, normalności i tych ram konstytucyjnych, czyli znajdzie się większość, która będzie prawidłowo i legalnie powołana, a ona już jest, bo dzisiejsze odebranie tego ślubowania, no to między innymi, czy tej przysięgi, to między innymi powoduje, że ta większość jest, no to powoduje, że jednak jest pełna jasność, tak, co do tego, że tak to rząd z politycznego punktu widzenia, czy obecna większość rządząca, o tak to ujmijmy, obecny parlament, który wybrał tych sędziów, że to oni mieli rację, to Komisja Wenecka, czyli ciało naprawdę zewnętrzne, niezależne też potwierdziło. Natomiast inną sprawą jest, na ile obywatele tak komunikacyjnie rzeczywiście dostaną taki jasny przekaz, który to podkreśla, tak, że Trybunał Konstytucyjny został odzyskany przez obywateli, a nie przez jakąkolwiek opcję polityczną. Bo patrząc na tych sędziów, ja mogę naprawdę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że to są ludzie, którzy na zamówienie polityczne pisali wyroków nie będą. To jest niewątpliwe. Natomiast pytanie jest takie, czy obywatele się o tym dowiedzą, czy obywatele wezmą to pod uwagę i czy to rzeczywiście ich przekona. Powiem, to nie jest do końca anegdota, bo to jest oczywiście w warunkach bardzo tragicznych, ale ataki na centra Yandexa i konsekwencje, które jedni mówią w większym, inni w mniejszym stopniu, tego akurat nie zbadałam, więc nie mogę tego powiedzieć z pełnym przekonaniem. Natomiast widać, że zmniejszyło to. Chodzi o to, że po prostu zaatakowano centra, które powodowały aktywność botów, między innymi właśnie inicjowanych z Rosji. Więc okazuje się, że ta dezinformacja też jest coraz mniejsza, jeśli rzeczywiście pilnujemy tego w internecie. I mniejsza dezinformacja oznacza też, że więcej rzetelnych informacji dociera do Polaków, między innymi, bo Polska jest też bardzo silnie atakowanym przez rosyjską dezinformację krajem. Więc jest cień szansy, że im więcej będzie

0: takiej przestrzeni, kiedy rzeczywiście te boty będą działały mniej aktywnie, tym bardziej Polacy będą się też dowiadywali o tym, dlaczego to jest takie ważne, żeby Trybunał Konstytucyjny był jednak ciałem absolutnie niezależnym i żeby Polacy wiedzieli, że to służy po prostu nam jako społeczeństwu, tak? Więc to już jakby pomijając kwestie polityczne, myślę, że ta komunikacja jest też dosyć istotna. No ale niestety komunikacja, zwłaszcza ta internetowa, jest mocno zakłócana przez rosyjską dezinformację, przez działania algorytmów, a te niestety nie służą takiej przejrzystości, no powiedziałabym, demokratycznej, tak, a raczej kierują na prawo i to bardzo radykalnie na prawo, więc im mniej tego będzie, tym oczywiście Polacy będą bardziej sobie uświadamiali, że rzeczywiście Trybunał Konstytucyjny jest dla nas po prostu ważny jako obywateli.
1: I jest powołany po to, żeby patrzeć władzy na ręce bez względu na
0: ręce
1: to,
0: każdej władzy,
1: tak,
0: obecnej
1: skąd
0: także.
1: Ona się, ta władza wywodzi. Pani profesor, a jakiej reakcji opozycji się pani spodziewa? Bo mówiłyśmy już o prezydencie, o premierze, o rządzie, a jeśli chodzi o opozycję, byliśmy świadkami wczoraj krótkiego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, to po ogłoszeniu tej decyzji Komisji Weneckiej. Dzisiaj widzimy to, co się dzieje przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Tak. Zwolennicy opozycji Prawa i Sprawiedliwości głównie tam się gromadzą już od jakiegoś czasu i są tam dzisiaj także. Co po tej opozycyjnej stronie może się dziać po dzisiejszej uroczystości ślubowania Macieja Berka bez udziału prezydenta?
0: Pani redaktor, nie wspomniała też o wykwicie intelektualnym pana ministra Błaszczaka, który pozwolił sobie na porównanie obecnej sytuacji do, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, nawet do Niemiec hitlerowskich i do Hitlera. Więc już tutaj widać pewną desperację. Także jeśli pani nie pyta, oczywiście będzie wielkie larum po tamtej stronie, bo to już widać po wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego i po takiej kuriozalnej wypowiedzi Błaszczaka, Mariusza Błaszczaka. Natomiast w mojej ocenie oczywiście ten krzyk będzie też związany z tym, że, no, będzie, że jest takie dojmujące przeczucie, że te czasy, kiedy na pisowskie zamówienie czy na zamówienie tamtego środowiska były wydawane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, się po prostu kończy. I w związku z tym ja naprawdę mówię to z pełnym przekonaniem i mówię to też w taki sposób, powiedziałabym, bardzo jasny. Chcę, żeby była absolutna pewność, że to rzeczywiście była zawłaszczona instytucja, która po prostu nie funkcjonowała tak, jak funkcjonować powinna. Ja to badałam wielokrotnie i wiele publikacji na ten temat napisałam, więc czuję się w pełni legitymacji, żeby coś takiego powiedzieć. Dlatego odzyskanie tej instytucji jest takie ważne i to, że opozycja będzie próbowała oczywiście się temu przeciwstawić. Pytanie, w jakim stopniu zrobi to sam Bogdan Święczkowski, bo on tu tak naprawdę jest kluczowy, dlatego że to on może być tym, który tam od środka będzie najbardziej radykalne kroki podejmował. No ale proszę pamiętać też, że obecnie wybrana ta większość w Trybunale Konstytucyjnym, ci ludzie mają po prostu prawo do tego, żeby orzekać, ci sędziowie, których Święczkowski nie dopuszczał. Więc tutaj policja, służby mają absolutnie pełne prawo, a wręcz obowiązek do tego, żeby zapewnić im taką możliwość, już nie mówiąc o inspekcji pracy i wielu innych aspektach, no, związanych z tym, że pan Bogdan Święczkowski po prostu nie wywiązywał się ze swoich obowiązków. On ponosi odpowiedzialność prawną po prostu. W związku z czym w mojej ocenie opozycja oczywiście będzie krzyczała, pewnie będą media związane z obecną opozycją, pewnie będą tę sytuację próbowały nagłaśniać. Natomiast w mojej ocenie, ponieważ gorzej być nie może niż brak Trybunału Konstytucyjnego, więc to, co opozycja robi, nie powinno być przyczyną, czy nie powinno być podstawą, dla której przesuwane by były, czy przeciągane te działania wokół Trybunału Konstytucyjnego. Naprawdę im szybciej, tym dla nas wszystkich lepiej. W mojej ocenie tym szybciej też obywatele zrozumieją, że odzyskany Trybunał Konstytucyjny to jest tak naprawdę bardzo duża korzyść dla nas wszystkich, dla obywateli. Tak więc myślę, że rząd Donalda Tuska wręcz nie powinien tych pokrzykiwań i tego larum słuchać, tylko po prostu na spokojnie czekać, a ci sędziowie należycie legalnie wybrani powinni po prostu zacząć orzekać, zostać dopuszczeni, a służby państwa powinny im to w pełni umożliwić.
1: Czy politycznych argumentów obecna większość rządząca opozycji nie dostarcza, wskazując właśnie Macieja Berka, który dzisiaj złożył ślubowanie i jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, wybranym przez Sejm, ale jednak do Trybunału przeprowadza się prawie wprost z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To jest argument, który również już na etapie wyboru Macieja Berka na sędziego był podnoszony przez przedstawicieli opozycji, ale nie tylko, również przez organizacje pozarządowe, instytucje

0: które zajmują się praworządnością.
1: No ale pani redaktor, to jest taki argument w typie mam dobry samochód, zostawiam go na parkingu pod blokiem, tak, więc sama się proszę o kłopoty i o to, żeby mi go w nocy ukradziono. No trochę chyba nie tak powinna ta dyskusja wyglądać. To znaczy tak, Maciej Berek to jest niewątpliwie specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego bez żadnej wątpliwości. I to jest człowiek, który spełnia warunki ustawowe. I to jeszcze podkreślmy, że te warunki ustawowe współtworzył PiS, więc już naprawdę litości. Spełnia też te warunki, czy te wymogi konstytucyjne. Powołuje go Sejm, tak? Czy powołuje go parlament i podnosi się larum, pan prezydent żąda uzasadnienia, czy on rzeczywiście spełnia ten warunek 10 lat na stanowisku radcy prawnego. Izba Radców Prawnych wydaje dokument, który to potwierdza. Panu prezydentowi to nie wystarczy. Jak pani myśli, do którego momentu pan prezydent, nie wiem, żądałby nowych jakichś dokumentów i tak dalej, żeby rzeczywiście Macieja Berka zatwierdzić? Odwróćmy pytanie. Czy gdyby to był ktokolwiek inny, to pan prezydent piałby z radości, że o proszę bardzo, to taki niezależny, tak, przez parlament zatwierdzony kandydat, więc tak jak najbardziej już pędzę go powołać, tak, odbiorę od niego ślubowanie. No nie, dlatego że wcześniej zupełnie apolityczni i tutaj bez żadnych wątpliwości, tak, wyrażanych przez kogokolwiek sędziowie nie zostali dopuszczeni. Pan prezydent nie odebrał od nich ślubowania, więc dlaczego mielibyśmy domniemywać, że ktokolwiek inny na miejscu pana Berka byłby akurat z perspektywy pana prezydenta lepszym kandydatem. Przecież to kompletnie nie o to chodzi i udawanie, że o to chodzi, jest po prostu nieporozumieniem. No od tego jesteśmy ekspertami, żeby tłumaczyć te rzeczy. Pan prezydent po prostu próbuje utrzymać Trybunał Konstytucyjny w absolutnej niemocy, a ewentualnie w gotowości wydawania orzeczeń tylko na polecenie opcji politycznej, która z panem prezydentem jest związana, albo po prostu dla korzyści pana prezydenta i w związku z tym nie dopuści do tego, czy próbuje nie dopuścić do tego, żeby była większość, która będzie większością niezależną i która ewentualnie będzie mogła pana prezydenta także, czy decyzję pana prezydenta także kwestionować. I to wszystko. W związku z czym tutaj to, czy to jest akurat Maciej Berek, w mojej ocenie jest on bardzo dobrym ekspertem w zakresie prawa i naprawdę jednym z najlepszych, to jest niewątpliwe i pewnie też zdeterminowanym, bo on taki, jako taka osoba się pokazywał jeszcze pracując przy koordynacji. Ja się też koordynacją bardzo długo zajmowałam naukowo i wiem, że to był człowiek, który naprawdę bardzo dobrze to potrafił. Myślę, że to jest wręcz zasób w Trybunale Konstytucyjnym, a to, że były wokół niego wątpliwości, one by były wokół praktycznie rzecz biorąc każdego, ponieważ taka jest narracja ze strony prezydenta i taka jest narracja ze strony obecnej opozycji, żeby po prostu pokazywać każdego kandydata jako a to upolitycznionego, a to niewystarczająco wykwalifikowanego. To jest naprawdę bez znaczenia, jaki to byłby argument, dlatego że chodzi tak naprawdę o to, żeby go po prostu nie dopuścić. Nie przyjąć od niego ślubowania i tyle.
0: To jeszcze na pół minuty, 40 sekund, pani profesor. Jak to będzie odbierane w instytucjach europejskich? Odwołam się teraz do pani takiego doświadczenia i takiej wiedzy z zakresu europeistyki.
1: Znaczy ja myślę, że tutaj jakiegoś wielkiego larum nie będzie, bo Komisja Wenecka dała naprawdę bardzo solidną legitymację dla zakwestionowania tego podejścia pana prezydenta do odbierania ślubowania od sędziów, w związku z czym tutaj no, nie może być żadnej wątpliwości. Tak? Natomiast ja nie wyobrażam sobie, żeby w obliczu tylu problemów, z jakimi mamy w tej chwili do czynienia w Europie i to takich naprawdę bardzo solidnych, żeby teraz instytucje europejskie zajmowały się czymś, co inna instytucja niezależna, tak w tym przypadku Komisja Wenecka, ona oczywiście należy do zupełnie innego systemu, tak to jest kwestia Rady Europy, ale to nie zmienia faktu, że w mojej ocenie tutaj ta legitymacja jest tak silna, że instytucje europejskie nie będą podnosiły wątpliwości, bo niby dlaczego? No co miałoby być powodem? To, że prezydent Karol Nawrocki mówi, że jemu się to nie podoba, czy ta kandydatura się nie podoba i że czyta dokument, w którym jest powiedziane, że pan Maciej Berek spełnia wymogi, ale jego zdaniem on potrzebuje jeszcze jakichś dodatkowych
0: pani profesor,
1: zapewnień.
0: No, i to pytanie zostaje to pytaniem retorycznym. Pani profesor Renata Mińkowska-Norkiene, politolożka Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski była z nami.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 9.30, Rafał Boguta, zapraszam. Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie w związku z wyborem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Uroczystość odbyła się w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego.
5: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg.
4: Tak ślubował Maciej Berek. Dodajmy, że za chwilę rozpocznie się w Sejmie konferencja marszałka Włodzimierza Czarzastego, na którą przeniesiemy się, gdy tylko się rozpocznie. Dodajmy, że uroczystość odbyła się dzień po opublikowaniu opinii Komisji Weneckiej, która uznała, że prezydent nie może kwestionować wyboru sędziów Trybunału przez Sejm, ani bez uzasadnienia opóźniać ich ślubowania. W wyjątkowych okolicznościach Komisja Wenecka dopuszcza możliwość złożenia ślubowania bez fizycznej obecności głowy państwa, co stało się przed kilkunastoma minutami, pod warunkiem jego formalnego potwierdzenia i przekazania prezydentowi. W kwietniu w podobny sposób ślubowanie złożyło czworo innych sędziów Trybunału. Do tej pory nie zostali jednak dopuszczeni do orzekania. Kancelaria prezydenta nie zgadza się z interpretacją Komisji Weneckiej i podkreśla, że jej opinia nie jest prawnie wiążąca. Po aktach przemocy w szkołach funkcjonariusze skontrolowali blisko 138 tysięcy placówek i zatrzymali 183 osoby, poinformowała policja. W całej Polsce od piątku trwają działania funkcjonariuszy mające zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i pracownikom placówek oświatowych. Akcja ma związek z ubiegłotygodniowymi aktami przemocy w placówkach. Podczas poniedziałkowej narady premiera i ministrów dotyczącej bezpieczeństwa w szkołach Donald Tusk poinformował, że tak długo jak będą występować sytuacje budzące niepokój, szkoły pozostaną pod specjalnym nadzorem. Dzień wcześniej niż planowano zmieni się władza w Krakowie. Nie w środę 21 października, a we wtorek 20. Zaprzysiężony na urząd prezydenta zostanie Łukasz Gibała. Ślubowanie i ceremonia nałożenia łańcucha prezydenckiego odbędą się na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, tłumaczy sekretarz krakowskiego magistratu Antoni Fryczek.
6: Prezydent Kracik, pełniący funkcję prezydenta na sesji, nie będzie miał łańcucha na sobie. Ten łańcuch będzie po prostu wyeksponowany i ten łańcuch zostanie nałożony na nowego prezydenta, prezydenta Łukasza Gibałę. I tak to mniej więcej będzie wyglądać.
4: Przedterminowe wybory w Krakowie były konieczne po odwołaniu w majowym referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. W połowie listopada kursy po Bałtyku rozpocznie nowy prom. Jednostka o nazwie Bursztyn będzie kursować między Świnoujściem a szwedzkim Ysta. W stoczni w Gdańsku rozpoczęła się jednocześnie budowa trzeciego promu dla należącego do Skarbu Państwa amatora Polska. Po trzecim promie nie stawiamy kropki, mówi Polskiemu Radiu wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
7: Trzy i trzy kropki. Zobaczymy, co będzie dalej. Wiemy, że musimy odnawiać flotę po to, aby być konkurencyjni na Bałtyku. Nasi armatorzy współpracują ze sobą po to, aby jak najwięcej towarów i ludzi przewozić pomiędzy Polską a Szwecją. I jestem przekonany, że to nie jest nasze ostatnie słowo.
4: Trzeci prom będzie gotowy w 2029 roku. I tym transportowym tematem kończymy to wydanie informacji.

0: Informacji kolejne o godzinie 10 przedstawi już Ewelina Kamińska. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony poranek. Rafał Boguta, dobrego dnia, do usłyszenia.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Jest godzina 9:34 w Polskim Radiu 24. Śledzimy z wielką uwagą to, co dzieje się w związku ze złożeniem dziś przez Macieja Berka ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek złożył to ślubowanie. Uroczystość odbyła się w gabinecie marszałka Sejmu bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego, który nie wyznaczył terminu takiej uroczystości. W Sejmie jest nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, jak przebiegała ta uroczystość?
3: Trwało zaledwie kilka minut i była znacznie skromniejsza niż kwietniowe ślubowanie czworga sędziów w sali kolumnowej. W gabinecie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego pojawili się marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska, członkowie prezydium Sejmu, część sędziów Trybunału Konstytucyjnego, były prezes Trybunału Bogdan Zieliński oraz przedstawiciele samorządów prawniczych. Obecny był też notariusz. Najpierw marszałek odczytał uchwałę Sejmu z 4 września o wyborze Macieja Berka i wręczył mu ją. Potem Maciej Berek wyjaśnił, dlaczego składa ślubowanie w takiej formie.
4: Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest jego prawnym obowiązkiem. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma służyć narodowi, przestrzegać i stać na straży Konstytucji. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania. I dlatego zwracam się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
3: Następnie Maciej Berek odczytał rotę ślubowania, zwracając się do nieobecnego na sali prezydenta.
4: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg.
3: Po ślubowaniu nowy sędzia zapewnił, że wraz z innymi sędziami zrobi wszystko, by wartości zapisane w rocie były realizowane w codziennej pracy Trybunału. Przypomnijmy, wcześniej Maciej Berek był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Kancelaria prezydenta kwestionuje, czy ma wymagany 10-letni staż w zawodzie prawniczym i domagała się dokumentów potwierdzających jego praktykę radcy prawnego. Według kancelarii takich dokumentów nie przedstawiono. Sam Maciej Berek twierdzi, że ma 17 lat praktyki i opublikował zaświadczenie dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych. Ślubowanie odbyło się dzień po opinii Komisji Weneckiej, organu doradczego Rady Europy. Jej eksperci uznali, że prezydent nie może kwestionować wyboru sędziów Trybunału przez Sejm, ani bez uzasadnienia opóźniać ich ślubowania. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczają złożenie ślubowania bez fizycznej obecności głowy państwa, jeśli zostanie ono formalnie potwierdzone i przekazane prezydentowi. Kancelaria prezydenta uważa jednak, że opinia nie jest prawnie wiążąca. Spór o ślubowanie sędziów Trybunału trwa od wiosny. W marcu Sejm wybrał 6 sędziów, ale prezydent zaprosił do złożenia ślubowania tylko 2 z nich. 4 pozostałych złożyło je w kwietniu bez udziału głowy państwa, a pisemne roty przekazano do kancelarii prezydenta. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuścił ich jednak do orzekania. Wybrany w czerwcu Sławomir Patyra ślubował już przed prezydentem. Maciej Berek jest 5. sędzią, który złożył ślubowanie bez obecności prezydenta. Czy zostanie dopuszczony do orzekania Trybunału?
2: Piotr Durys jest w Sejmie, relacjonuje dla Państwa te wydarzenia, których my także byliśmy świadkami o 9:00 uroczystość złożenia ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka.
1: Gość Polskiego Radia 24.
2: Pan Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i sędzia Trybunału Stanu przyjął nasze zaproszenie. Dzień dobry, panie mecenasie. Halo, halo, czy się słyszymy?
5: Halo, dzień dobry,
2: dzień dobry,
5: się?
2: Dzień dobry, panie mecenasie, z pana punktu widzenia, to czego świadkami byliśmy dzisiaj rano w Sejmie, jaka jest skuteczność tego ślubowania? Maciej Berek został dziś o 9:00 pełnoprawnym sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
5: Proszę pamiętać, że pełnoprawnym sędzią Trybunału Konstytucyjnego wybrany sędzia zostaje w momencie, kiedy Sejm dokonuje wyboru i to wynika wprost z artykułu 194 Konstytucji. Jest oczywiście przepis zamieszczony w ustawie, który przewiduje ślubowanie, ale kilka rzeczy ważnych. Troszkę mając na uwadze opinię Komisji Weneckiej, tutaj trzeba się zgodzić z tym, że jest to opinia ekspercka.

0: niewiążąca, nie da się też wyegzekwować tego, co zapisano w opinii. Niemniej jednak najważniejsze jest w tej sprawie to, że w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego nie może element ślubowania być wykorzystywany jako blokowanie prac Trybunału. I Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z grudnia 2015 roku bardzo jasno i wyraźnie wyjaśnił, jak należy rozumieć normę prawną przewidującą ślubowanie. I to, co jest istotne z tego orzeczenia, w sytuacji, kiedy pan prezydent nie stwarza możliwości złożenia ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to tak rozumiana norma przewidująca ślubowanie, prezydent zwleka, uniemożliwia, nie podejmuje żadnej aktywności w tym przedmiocie, aby spowodować możliwość złożenia ślubowania przez sędziego, to tak rozumiana norma jest sprzeczna z artykułem 194 Konstytucji, dlatego że, tak jak powiedziałem na początku, nie można wykorzystywać normy prawnej, która przewiduje ślubowanie, jako swoistego elementu blokującego wybór dokonany przez Sejm. W świetle polskiej konstytucji tylko Sejm jest uprawniony do wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Idąc dalej, tylko i wyłącznie Sejm podejmuje w tym zakresie decyzję. Nie ma ani żadnego innego organu uprawnionego do weryfikowania decyzji Sejmu. Nie ma procedury pozwalającej na weryfikację decyzji Sejmu. A obowiązkiem pana prezydenta jest stworzyć możliwość złożenia ślubowania zgodnie z zapisem ustawy. W sytuacji, kiedy ta możliwość nie następuje, mówiąc wprost, Trybunał uznał taką normę prawną, tak rozumianą, za sprzeczną z konstytucją. Zresztą zwracam też uwagę, że podstawowym obowiązkiem prezydenta, mówię tutaj o urzędzie prezydenta przewidzianym w konstytucji, niezależnie od tego, kto pełni urząd prezydenta aktualnie, jest zapewnienie ciągłości władzy państwowej poprzez działania samego prezydenta. Chodzi o to, w tym zapisie konstytucji, o tym mówi artykuł 126, aby osoba, która jest prezydentem, zapewniała ciągłość działania polskich władz, także władz sądowniczych. I nie można, i to o tym też jest opinia Komisji Weneckiej, nie można wykorzystywać ślubowania jako elementu blokującego wybór dokonany przez Sejm. I zwracam też uwagę, że Komisja Wenecka powieliła to, co wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku, że w sytuacji, w której prezydent uniemożliwia rozpoczęcie czynności orzeczniczych przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a następnie prezes Trybunału Konstytucyjnego, de facto należy wprost stosować polską konstytucję, bo Trybunał Konstytucyjny musi działać. No nie można tak interpretować przepisów, żeby uniemożliwiać organowi konstytucyjnemu wykonywanie jego konstytucyjnych obowiązków. I to, na co też zwraca uwagę Komisja Wenecka, moim zdaniem warto to odnotować.
1: Panie mecenasie, połączenie z panem uległo w tej chwili zerwaniu. Spróbujemy połączyć się jeszcze raz z naszym gościem. Mecenas Przemysław Rosati komentuje specjalnie dla państwa słuchaczy Polskiego Radia 24. To, co dzieje się teraz na razie wokół Trybunału Konstytucyjnego, ale pewnie dziać się będzie także w samym Trybunale Konstytucyjnym, bo dzisiaj ślubowanie w Sejmie złożył Maciej Berek, nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, i przypuszczamy, że pewnie po tej uroczystości uda się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, żeby rozpocząć tam swoją pracę, ale wiemy także i wiedzą to także państwo nasi słuchacze, słuchacze Polskiego Radia 24, że Maciej Berek nie jest pierwszym sędzią Trybunału Konstytucyjnego wybranym przez obecną większość sejmową. Nie jest także pierwszym, który złożył ślubowanie w tej formie, czyli nie w obecności prezydenta, a w siedzibie polskiego Sejmu. I tutaj pytanie do pana, panie mecenasie, czy razem z tym ślubowaniem Macieja Berka dzisiejszym to jest początek końca kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym, czy jednak będziemy świadkami kolejnego rozdziału tego sporu? No bo wiemy wszyscy, nasi słuchacze także, że teraz tak naprawdę decydujące znaczenie ma to, co zrobi prezes Trybunału Konstytucyjnego, Bogdan Święczkowski.
0: Tak, zdecydowanie tak. To jeżeli popatrzymy na wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego, które obserwujemy od marca, to tak jak to pani powiedziała, decydujące znaczenie ma postawa prezesa Święczkowskiego, bo proszę pamiętać, że osoby, które stoją na czele określonych instytucji, mają taką władzę faktyczną nad tymi instytucjami. To znaczy Oczywiście są obowiązujące przepisy, natomiast trudno powiedzieć, że

0: od marca, kiedy dokonano wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Mamy stan, który możemy określić jako przestrzeganie obowiązujących przepisów. No, obowiązkiem prezesa Trybunału Konstytucyjnego jest dopuszczenie prawidłowo wybranych sędziów do orzekania. Niezależnie od tego, czy zostanie złożone ślubowanie, czy też nie, bo to, co po części powiedziałem na początku, element ślubowania nie może być blokowaniem możliwości pracy Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy nie można wykorzystywać ślubowania do tego, żeby albo weryfikować wybór sędziów, albo blokować możliwość podjęcia przez prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego czynności orzeczniczych. I w związku z tym postawa pana prezesa Święczkowskiego no, będzie determinowała, będzie tak naprawdę wyznaczała standard funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli chodzi o możliwość objęcia lub nie czynności sędziowskich przez wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przyznam państwu szczerze, nie potrafię powiedzieć, jaki będzie scenariusz i nie potrafię państwu dzisiaj powiedzieć, czy dojdzie do stanu pożądanego z punktu widzenia funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i z punktu widzenia interesów polskiego społeczeństwa, żeby Trybunał Konstytucyjny działał, czyli czy sędziowie obejmą czynności orzecznicze, czy też nie. Myślę, że chyba trzeba uczciwie powiedzieć, no zobaczymy, czas pokaże.
1: I nie ma, panie mecenasie, naprawdę żadnych prawnych narzędzi do tego, żeby doprowadzić do tego, żeby funkcjonował Trybunał Konstytucyjny w takim kształcie, no, w jakim teraz został powołany, no bo mamy sędziów wybranych przez obecny Sejm. Oni stanowią już większość wobec tych, którzy rozpoczęli swoją misję za poprzedniej kadencji. No i rodzą się takie pytania, czy ta obecna większość jest w stanie skłonić prezesa Trybunału Konstytucyjnego do zmiany tego postępowania, zmiany tej postawy?
0: Byłoby pożądane, to znaczy w interesie polskiego państwa, w interesie społeczeństwa jest funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z zadaniami zapisanymi w Konstytucji, po to, żeby realizować te zadania zapisane w Konstytucji. Natomiast taką drogą, która jest najbardziej naturalna w sytuacji, kiedy mamy podejrzenie nieprzestrzegania prawa, są oczywiście działania prokuratury. No, te działania mogą być w tym wypadku rozpatrywane w kategoriach tak zwanego przestępstwa urzędniczego, czyli artykułu 231 kodeksu karnego.
1: No, ale jest jeszcze immunitet, prawda, panie mecenasie?
0: Proszę pamiętać, że jest kwestia dokładnie immunitetu, a żeby uchylić immunitet, musi być zwołane zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zgromadzenie ogólne jest zwoływane przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej oczywiście musi wpłynąć stosowny wniosek pochodzący od prokuratora. I to pokazuje pewną komplikację wokół sprawy dotyczącej naprawienia sytuacji związanej z postawą pana Święczkowskiego w Trybunale Konstytucyjnym. Właśnie jeżeli chodzi o to, co obserwujemy, czyli niedopuszczanie prawidłowo wybranych sędziów do orzekania. I mamy w jakimś sensie swoisty pad, tak bym chyba to ujął. Niezależnie od tego, jak na to spojrzymy, no mamy do czynienia z sytuacją, która jest mało komfortowa, przede wszystkim dla prawidłowego funkcjonowania polskiego państwa. No przecież Trybunał Konstytucyjny jest elementem ustrojowym, jest organem, który jest przewidziany w Konstytucji. Wielokrotnie na falach Polskiego Radia to powtarzam. Jest to sąd konstytucyjny, którego głównym zadaniem jest kontrola zgodności z polską konstytucją, przede wszystkim z polską konstytucją, przepisów, które są uchwalane przez Sejm, Senat i podpisywane przez pana prezydenta, rozporządzeń, które są wydawane przez Radę Ministrów, prezesa Rady Ministrów czy poszczególnego ministra. I to jest działanie, które ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia każdego człowieka w Polsce. To znaczy te przepisy regulują funkcjonowanie całego społeczeństwa. I często są to takie przepisy, które naruszają zapisane w Konstytucji prawa i wolności. I po to jest właśnie Trybunał Konstytucyjny, żeby władza nie przesuwała za daleko, to znaczy poza granice zakreślone w Konstytucji swojego władztwa, swojego imperium i regulacji, które odnoszą się do życia polskich obywateli.
1: Jesteśmy teraz, panie mecenasie, świadkami tego, jak Maciej Berek, nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, który dzisiaj złożył swoje ślubowanie w Sejmie, wchodzi do siedziby Kancelarii Prezydenta. To jest bardzo niedaleko Sejmu i tam złoży to notarialne, tak się domyślam, potwierdzenie tego aktu złożenia ślubowania. Tak to było w przypadku tych innych wybranych sędziów, ale tych sędziów, od których osobiście prezydent ślubowania nie odebrał. Jaką moc ma ten gest, którego jesteśmy teraz świadkami?
0: To znaczy, proszę pamiętać, jeżeli odwołamy się do opinii Komisji Weneckiej, no to komisja wskazała tutaj,

0: pewne alternatywne rozwiązanie, które ma zmierzać do tego, aby Trybunał Konstytucyjny mógł działać prawidłowo. No ale tu jeszcze jest wymagane tak naprawdę prawidłowe postępowanie ze strony prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który powinien dopuścić pana sędziego Berka, ale też pozostałych prawidłowo wybranych sędziów, którzy nie mogą dzisiaj orzekać, do orzekania. Natomiast ja też nie mam żadnej wątpliwości, że ta dzisiejsza uroczystość, złożenie dokumentów, to o czym pani redaktor przed chwilą powiedziała, będzie oczywiście interpretowane przez część środowiska prawniczego, przez część klasy politycznej, przez część społeczeństwa, jako nie mająca żadnego znaczenia czynność z uwagi na to, że takim nadrzędnym elementem jest tutaj z tej perspektywy, o której wspomniałem, konieczność udziału osobistego prezydenta w takim ślubowaniu. No i to też będzie oczywiście przedmiotem sporu. Z jednej strony mamy przepisy, mamy wykładnie, mamy argumentację wynikającą z orzeczeń. Przede wszystkim ja tu konsekwentnie jakby odnoszę to, o czym państwu teraz mówię, do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na to, że Trybunał wyłożył te relacje pomiędzy ustawą a konstytucją, znaczeniem ślubowania, brakiem możliwości blokowania ślubowania. Nawet nie do samej opinii Komisji Weneckiej, bo tu się zgadzam, ona ma charakter tylko ekspercki. Natomiast to jest z jednej strony, tak jak powiedziałem, przepis prawa, argumentacja prawna, a z drugiej strony to, co dzieje się na naszych oczach, czyli polityka. A polityka, która nie liczy się z przepisami prawa, polityka, która tak naprawdę realizuje zupełnie inne cele. I będziemy oglądali dokładnie taki spektakl dzisiaj.
1: No i też jeszcze nie umniejszając oczywiście pracownikom Biura Podawczego Kancelarii Prezydenta przy ulicy Wiejskiej, no to nie dodaje jakiegoś splendoru, estymy sędziom Trybunału Konstytucyjnego, którzy właśnie w takiej formie składają dokumenty potwierdzające swój wybór i to, co stało się ich udziałem, czyli złożenie tego ślubowania.
0: Tak, to też jest niestety faktem. To znaczy społeczeństwo, obserwując tego rodzaju wydarzenia, też wyrabia sobie zdanie na temat funkcjonowania w tym wypadku organu konstytucyjnego, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, ale szerzej różnego rodzaju wypowiedzi polityków, zachowania polityków powodują, że mamy określone oceny funkcjonowania polskiego państwa. I to na pewno nie jest element, który buduje prawidłowe postrzeganie, taki prawidłowy obraz funkcjonowania polskiego państwa. I to jest ze szkodą dla wszystkich. Natomiast też niestety to nie jest pierwsza sytuacja, z którą się mierzymy. To nie jest tak, że po raz pierwszy widzimy tego rodzaju obrazki. To nie jest też na pewno scenariusz, który prowadzi nas, mówię tutaj o polskim społeczeństwie, czy w ogóle o polskim państwie, w pożądanym kierunku. Ale niestety w takich czasach przyszło nam funkcjonować. Pani redaktor, za chwilę zaczniemy 12 rok kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. 12 rok kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. I to też powinno nam uświadamiać, że za chwilkę będzie tak naprawdę umowne pół pokolenia kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. I ja pamiętam, to też warto podkreślić, że Trybunał Konstytucyjny kiedyś cieszył się nieprawdopodobnym autorytetem. Jak Trybunał orzekł, to naprawdę Roma locuta causa finita i nikt z tym nie dyskutował. Publikowano orzeczenia, sprawa była ostatecznie rozstrzygnięta. No ale to są czasy sprzed 2015 roku, bo później każdy kolejny rząd, każda kolejna większość dokładała jakąś mniejszą lub większą cegiełkę do tego kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. A dzisiaj tak naprawdę obserwujemy jakby kolejny akt tego kryzysu i ja niestety nie widzę tutaj dobrego rozwiązania.
1: Pani
0: Chciałbym, mecenasie, żeby było inaczej. Ale
1: pani profesor Renata Mieńkowska-Norkiene, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, z którą rozmawiałam tuż po 9:00, mówiła: gorzej już być nie może, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. No ale zastanawiam się, czy jednak wobec takiego rozważanego publicznie, no może bardziej to są insynuacje niż zapowiedzi, rozwiązania siłowego w Trybunale Konstytucyjnym, no to chyba gorzej być może jednak. Pan dopuszcza do siebie taką myśl, taki scenariusz, że ta opcja siłowa się w jakiejś formie zrealizuje?
0: Wie pan, nie chciałbym, żeby taka opcja siłowa się realizowała. To znaczy, to nie będzie na pewno rozwiązanie, które jest pożądane z punktu widzenia jakby prawidłowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Z drugiej strony, no niestety, mamy do czynienia z pewnym patem i być może

są jakieś plany, ja ich nie znam też. Trudno mi sobie to w ogóle wyobrazić, jak to miałoby wyglądać, bo z wielu powodów, także nawet takich czysto funkcjonalno-operacyjnych, trudno sobie wyobrazić, że policja reguluje sytuację w Trybunale Konstytucyjnym, czy w jakiś sposób dochodzi do działań, które zmierzają do tego, żeby doprowadzić do egzekwowania

0: własne, ukryte lub jawnie deklarowane cele polityczne. I to jest niebezpieczna sytuacja. To na pewno nie służy ani polskiemu państwu, ani też temu postrzeganiu organów państwa przez obywateli, czy szerzej przez całe społeczeństwo. Na pewno jest to trudna sytuacja. To znaczy, nie jestem tutaj niestety wielkim optymistą, bo przyznam państwu szczerze, też już wielokrotnie to mówiłem na falach Polskiego Radia, od osób, które zarządzają daną instytucją, zależy bardzo dużo. I przyznam też uczciwie, że dziwię się postawie pana Święczkowskiego. Proszę pamiętać, to jest 9-letnia kadencja, bardzo dobry stan spoczynku, pełna niezależność, zarówno finansowa, jak i immunitetowa, można powiedzieć pełne bezpieczeństwo prawne. I naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby... Proszę pamiętać, pan Święczkowski jest prawnikiem, żeby właśnie będąc prawnikiem, mając świadomość obowiązujących przepisów, relacji konstytucji do ustawy, ustawy do konstytucji, podlegania tylko konstytucji, no i szerzej, patrząc też na interes państwa i takie dobro publiczne, nie ma żadnych przeszkód, żeby podejmować niezależne, odważne, uczciwe decyzje. Natomiast to, co obserwujemy, nie spełnia tych kryteriów, o których powiedziałem, przynajmniej w moim przekonaniu. Myślę, że wiecie państwo, co chcę wyrazić, tak? No, można w pewnym momencie, niezależnie od tego, jakie się wcześniej decyzje podejmowało, jakie pełniły się urzędy, zadania jakich sił czy partii politycznych, bo taka jest też prawda, niezależnie od tego, kto wcześniej, przede wszystkim jak funkcjonował w polskim państwie, to dziś, mając to instrumentarium pełnej niezależności, można podejmować takie decyzje, które, i tu chyba trzeba jasno powiedzieć, proste decyzje zmierzające do dopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania uporządkowałyby sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego. I ten klucz do rozwiązania tej sprawy tak naprawdę jest dzisiaj w rękach pana Święczkowskiego. No tak wygląda ta sytuacja, przynajmniej z tej mojej perspektywy, którą państwu przedstawiam na bazie obowiązujących przepisów, na bazie argumentacji wynikającej przede wszystkim z bogatego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, no i posiłkowo oczywiście tej argumentacji, którą wczoraj wyraziła Komisja Wenecka w swojej opinii, przy czym jeszcze raz podkreślę, opinia nie ma charakteru obowiązującego prawa, jakiejś obowiązującej wykładni. Jest głosem ekspertów, ciało eksperckie pokazało jakby swoje stanowisko w kontekście kryzysu Trybunału Konstytucyjnego w Polsce.
1: Panie mecenasie, bardzo dziękujemy za podzielenie się z nami tą opinią. Pan Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia Trybunału Stanu, był naszym gościem. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek już opuścił siedzibę Kancelarii Prezydenta przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Spotkał się z przedstawicielami mediów i powiedział m.in. zrobimy wszystko, żeby Trybunał Konstytucyjny zaczął wykonywać swoje konstytucyjne działania.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie. Inflacja poszła w górę, najnowszy odczyt wyższy od szybkiego szacunku GUS. Zmiana wycięta z płuca u papieża była złośliwa, włoskie media w szoku po operacji Leona XIV. Ewelina Kamińska, minęła dziesiąta, zapraszam. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Uroczystość odbyła się w gabinecie marszałka Sejmu bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego, który nie wyznaczył jej terminu. Chwilę po ślubowaniu sędzia Maciej Berek zabrał głos.
2: Sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma służyć narodowi, przestrzegać i stać na straży Konstytucji. I po tym ślubowaniu chciałbym powiedzieć w imieniu swoim i wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności tych obecnych tutaj, zrobimy wszystko, żeby te wartości, o których mówi rota ślubowania, ziszczały się każdego dnia w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego.
1: Ślubowanie w Sejmie Macieja Berka skomentował już szef Kancelarii Prezydenta. Zbigniew Bogucki przekonywał, że było to działanie niezgodne z obowiązującym prawem.
3: To nie ma nic wspólnego z państwem prawa, nic wspólnego z demokracją, a pan Berek myślę, że się bardzo źle zapisze w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, no bo z urzędnika, który miał jakiś NIP takiego państwowca, stał się takim symbolem politycznego działania tam, gdzie polityki nie powinno być, czyli w Trybunale Konstytucyjnym. Smutny to dzień dla Trybunału, smutny dzień dla polskiej demokracji.
1: Patrzę na to bardzo pozytywnie. Komentowała natomiast uroczystość ślubowania w Polskim Radiu 24 politolożka profesor Renata Mińkowska-Norkiene.
4: Patrzę z dużą nadzieją w końcu na potencjalne odzyskanie Trybunału Konstytucyjnego przez obywateli, bo od praktycznie 10 lat nie mamy normalnie funkcjonującego Trybunału Konstytucyjnego, a jest to bardzo istotna instytucja z perspektywy takiego bezpieczeństwa obywateli i pewności tego, że prawo będzie wobec nas stosowane i oczywiście pewności praworządności.
1: Przypomnijmy, w wydanej wczoraj opinii Komisja Wenecka dopuściła możliwość złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta. Organ doradczy Rady Europy uznał, że prezydent nie może blokować ślubowania przez Sejm. Rzecznik prezydenta przekonuje jednak, że opinia nie jest wiążąca. W informacjach Ukraina rzecznik sił powietrznych przekazał, że partnerzy ostrzegli ich przed trzema falami ataków balistycznych. Podczas rosyjskiego ataku dziś w nocy Ukraina nie otrzymała jednak ostrzeżenia przed pierwszą falą, ale przed trzema kolejnymi partnerzy już ostrzegali. Dzień wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że Ukraina nie otrzymała takich ostrzeżeń w ogóle, w wyniku czego nie został ogłoszony alarm. Pociski trafiły w cele cywilne, m.in. w Kijowie. Główny Urząd Statystyczny podał najnowszy odczyt inflacji. We wrześniu ceny towarów i usług rosły w tempie 4,1% w ujęciu rocznym. Inflacja jest więc nieznacznie wyższa niż było to prognozowane w szybkim szacunku GUS. W sierpniu natomiast inflacja w ujęciu rocznym wynosiła 3,4%. Włoskie media zaskoczone wynikiem badań papieża. Podczas wczorajszej operacji Leonowi XIV usunięto dolny płat prawego płuca. Badania potwierdziły, że GUS był złośliwy.
5: Dziennik Corriere della Sera przypomina, że 71-letni papież regularnie ćwiczy na siłowni i gra w tenisa, a jego kondycję porównywano do kondycji sprawnego 60-latka. Także we wtorek, gdy przyjechał do kliniki Gemelli na operację, był uśmiechnięty i szedł pewnym krokiem. Prasa zwraca uwagę nie tylko na kontrast między jego dobrą formą a diagnozą, ale też na otwartość, z jaką mówi o chorobie. Leon XIV sam poinformował wiernych o guzku w płucu i planowanym zabiegu. Ksiądz Luigi Ciotti ocenił, że dobrze zrobił, mówiąc publicznie o swojej kruchości. Jak pisze La Repubblica, choć guz został usunięty, pojawiła się niepewność co do dalszego przebiegu pontyfikatu Leona XIV, rozpoczętego w maju 2025 roku. Teraz uwaga skupia się na wynikach badań i dalszym leczeniu. Ważne będzie również to, jak szybko papież wróci do sił i czy odbędzie listopadową podróż do Ameryki Południowej. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Silny wiatr, śnieg i mgła. W takich warunkach będzie prowadzony remont jednego z najbardziej charakterystycznych budynków w polskich górach. Rozpoczęła się modernizacja obserwatorium na Śnieżce. Odnowione zostaną

0: pomieszczenia dawnej restauracji, instalacje, okna i dach. Kierownik budowy Tomasz Janiga mówi, że teraz prace skupią się przede wszystkim na najniższym dysku.
1: Jesteśmy na etapie prac wyburzeniowych. Planujemy je zakończyć do końca października. Następnie wszystko niestety zależy od pogody. Jeżeli pogoda nam będzie pozwalała, będziemy kontynuować prace związane z instalacją podposadzkową w dolnym dysku. Natomiast jeżeli niestety śnieg spadnie i nie będzie możliwy już wjazd, to będzie tak zwane okno pogodowe przerwy i wrócimy dopiero na wiosnę.
0: Inwestycja ma się zakończyć w 2031 roku, a wszystkie prace mają pochłonąć 25 milionów złotych.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przelotny deszcz głównie na północy i we wschodniej połowie kraju. W godzinach popołudniowych na północy może też zagrzmieć, a na zachodzie i w centrum okresami możliwy dziś też porywisty wiatr. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 stopni w centrum, do 15 na zachodzie.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Karol Wilczyński, audycja Świat w drodze. Jak wygląda przyszłość ukraińsko-polskich relacji i co dalej z migrantami z Ukrainy? Rozmowa z Natalią Panczenko, prezeską fundacji Stand with Ukraine. Już w najbliższą niedzielę po 22.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
7: I to jest dzień, w którym sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie i teraz wybiera się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby rozpocząć wykonywanie swoich konstytucyjnych obowiązków. Wszystko wydarzyło się, przypomnijmy Państwu, po wczorajszej opinii Komisji Weneckiej, która stwierdziła, że prezydent nie może blokować złożenia ślubowania przez sędziów wybranych przez Sejm. Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego jest reporter Polskiego Radia Michał Makowski. Dzień dobry, Michale.
8: Witam, dzień dobry. Jak się słyszymy?
7: Słyszymy się doskonale. Powiedz proszę, co tam się dzieje, bo docierają do nas bardzo niepokojące informacje o tym, że dochodzi do zamieszek, że jest bardzo niespokojnie.
8: Jest bardzo niespokojnie, dochodzi do przepychanek między uczestnikami manifestacji przed bramą Trybunału Konstytucyjnego, a policją, której też tutaj z minuty na minutę przybywa. Przed chwilą na moich oczach dwóch mężczyzn, którzy próbowali blokować bramę Trybunału Konstytucyjnego, zostało fizycznie usuniętych, wyniesionych przez funkcjonariuszy, bo wszystko wskazuje na to, że policja próbuje utworzyć taki paler, kordon wokół bramy Trybunału, tak aby potencjalni goście, osoby, które mogą próbować dostać się na to miejsce, mogły po prostu spokojnie, bezpiecznie do środka wejść, a tymczasem uczestnicy manifestacji próbują tę bramę blokować. Miasteczko namiotowe utworzone przez Wolnych Polaków, Kluby Gazety Polskiej, czy też Ruch Obrony Granic odżyło na wieść, że Maciej Berek zamierza przyjechać do siedziby Trybunału. Właśnie, też mamy coraz więcej policji na miejscu. Rozwinięto także długą flagę. jeśli chodzi o tutaj też te wydarzenia z udziałem manifestujących, na miejscu też przybyli politycy opozycji, między innymi Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek stwierdził, że policja nie może próbować wejść do Trybunału Konstytucyjnego.

0: tylko prezes Trybunału Konstytucyjnego może pozwolić funkcjonariuszom policji, jeżeli zajdzie taka konieczność, czy też potrzeba, na wejście na teren Trybunału Konstytucyjnego. W żadnym innym wypadku państwo, panie, panowie policjanci, zrobić tego nie możecie. Jeżeli te uprawnienia zostaną przez panią czy panie przekroczone, uprzejmie informuję, zgodnie z artykułem 231 Kodeksu Karnego, stosowne zawiadomienie będę musiał złożyć we właściwej miejscowo jednostce prokuratury.
1: Według informacji Wirtualnej Polski dzisiaj 7 sędziów Trybunału Konstytucyjnego uda się do siedziby TK i tutaj zgłosi się do pracy oraz wyda oświadczenie, domagając się dopuszczenia do orzekania przez prezesa Bogdana Święczkowskiego. W ocenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka państwo powinno udzielić wszelkiej możliwej pomocy sędziom, którzy nie są dopuszczeni do orzekania, o ile o taką pomoc poproszą. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska niedawno w rozmowie z Polskim Radiem podkreślała, że prawo musi być w Polsce przestrzegane.
2: Jeżeli nawet zapada orzeczenie o odebraniu przymusowym dziecka od osoby nieuprawnionej, a ten nieuprawniony odmawia i uniemożliwia, to niestety również, chociaż jest to szkodliwe i przykre dla wszystkich, policja również musi wówczas zainterweniować.
1: Z kolei Kancelaria Prezydenta skomentowała złożenie przez Macieja Berka w Sejmie ślubowania jako smutny dzień dla Trybunału. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki powtórzył, że prezydent nie przyjął ślubowania od sędziego, bo ten nie udowodnił swojego stażu pracy jako radca prawdy, czyli 10 lat pracy.
3: Przecież to takie proste, pokazać rzeczywisty staż pracy jako radcy prawnego. Tylko chyba i państwo wiecie, i pan Berek wie, i pan marszałek wie, i pan Donald Tusk wie, że tego stażu pracy po prostu nie są w stanie wykazać. Czy ktokolwiek w ogóle weryfikował tę kandydaturę?
1: A my będziemy obserwować dalszy rozwój wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym. Na tę chwilę krzyki ucichły, przepychanek również nie widzę, ale zobaczymy, co może się wydarzyć w najbliższych minutach i godzinach.
4: Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie zostaje nasz reporter Polskiego Radia Michał Makowski. Czekamy zatem na kolejne relacje Michała o tym, co dzieje się przed, wokół i w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego.
5: Gość Polskiego Radia 24.
4: A teraz połączył się z nami pan pułkownik rezerwy profesor Dariusz Kozerawski, uczestnik misji pokojowych w Iraku, Afganistanie i na Bałkanach, teraz Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry, pani redaktor. Kłaniam się państwu.
4: O sytuacji międzynarodowej, o sytuacji bezpieczeństwa będziemy rozmawiać, ale zapytam pana o to, co w tej chwili dzieje się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Nie wiem, czy mam pan okazję śledzić te wydarzenia, te przepychanki, jak określa to Michał Makowski, czy też zamieszki, jak czytamy w innych mediach. Również tam duża siła policji. Na czym polega główna trudność w zabezpieczaniu tego rodzaju obiektów i tego rodzaju wydarzeń, których dzisiaj jesteśmy świadkami? Nie mamy połączenia z panem profesorem. Być może ta cisza również jest znacząca i wymowna, bo pan profesor jest, jak powiedziałam, pułkownikiem rezerwy, jest wojskowym. Zatem pewnie do tych kwestii bezpieczeństwa, o których teraz rozmawiamy, nie zechce się odnieść. Nie chciałabym pana stawiać w niezręcznej sytuacji. Nie wiem, czy już się słyszymy. Jeszcze cały czas to połączenie trudne do zrealizowania. To ja opowiem państwu w tej chwili, co wynika z relacji telewizyjnych, bo śledzimy oczywiście to, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym. Dzisiaj ślubowanie złożył Maciej Berek, nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, który, tak jak wiemy z relacji naszych reporterów, jest w drodze do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Wszędzie wcześniej był w kancelarii prezydenta. My jesteśmy świadkami tej niepokojącej sytuacji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Przepychanki również z policją. Z nami znowu połączony pan pułkownik rezerwy, profesor Dariusz Kozerawski. Panie profesorze, no wiem, że jest pan wojskowym, ale może zechce pan odnieść się do tej sytuacji, którą obserwujemy teraz przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. No utrudnione dzisiaj połączenie z naszym gościem. To ja wrócę w takim razie do opisu tej sytuacji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Tam widzimy między innymi także Bogdana Święczkowskiego, to jest prezes Trybunału Konstytucyjnego, który wyszedł z siedziby Trybunału. Pozostaje jednak po tej wewnętrznej stronie ogrodzenia i

0: rozmawia z uczestnikami tej manifestacji, która tam trwa. Manifestanci przemieszani, ten tłum przemieszany z policjantami, którzy starają się no właśnie, w jakiś sposób odblokować wejście do Trybunału Konstytucyjnego, pewnie między innymi przede wszystkim po to, żeby umożliwić swobodny wjazd na teren Trybunału Konstytucyjnego tych, którzy tam się wybierają, między innymi sędzia Maciej Berek, nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, który dzisiaj złożył ślubowanie w Sejmie bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego. To jest ważna informacja. Tę uroczystość transmitowaliśmy dla Państwa w Polskim Radiu 24 tuż po godzinie 9. Maciej Berek to ślubowanie w obecności m.in. marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej złożył w gabinecie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, a my jesteśmy i będziemy jeszcze dzisiaj przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, bo tam dzieją się teraz rzeczy najciekawsze, ale także najbardziej niepokojące, bo trwa manifestacja, trwa także próba odblokowania wjazdu, wejścia do Trybunału Konstytucyjnego przez policję. Z nami, mam nadzieję, już teraz połączony stabilnie i na trwałe pan pułkownik rezerwy profesor Dariusz Kozerawski. Dzień dobry, panie profesorze, ponownie.
1: Jeszcze raz dzień dobry i właśnie liczę, że to połączenie będzie trwałe, tak jak pani redaktor wspomina.
0: Panie profesorze, pan jest wojskowym, więc nie chciałabym pana stawiać
1: byłem,
0: trudnej...
1: Pani redaktor, wejdę w słowo.
0: Tak.
1: Byłem w służbie czynnej 10 lat temu, ale ja podkreślę w kwestii, o której pani wspomina. Ja przede wszystkim jestem obywatelem Rzeczypospolitej.
0: I kiedy obserwuje pan w takim razie to, co się dzieje przed siedzibą Trybunału teraz?
1: Ja powiem tak, to bardzo przykry skutek tego, co zostało zapoczątkowane dobrze ponad dekadę temu, czyli, szanowni państwo, przedwczesne wybranie, drodzy państwo, sędziów Trybunału, później to, co się stało po 2015 roku, czyli sędziowie dublerzy. Teraz mamy w ostatnich dniach decyzję, a właściwie opinię Komisji Weneckiej, no i państwo próbuje przywrócić porządek prawny, a wiadomo, że Trybunał został zabetonowany przez poprzednią władzę, poprzednią koalicję rządzącą. Drodzy państwo, drodzy słuchacze, cel jest zawsze jeden. Jeśli władza wykonawcza próbuje zapanować albo próbuje, drodzy państwo, w jakimś stopniu zdestabilizować niezależną w państwie demokratycznym od niej władzę sądowniczą, to chodzi o jedną rzecz. Słowo klucz to bezkarność. I o to idzie gra, drodzy państwo. O bezkarność, czyli to, aby państwo nie mogło normalnie funkcjonować, a z drugiej strony, aby nie można było rozliczyć winnych i naprawić błędów, jakie zostały popełnione. Ja myślę, błędów w systemie prawnym funkcjonowania Rzeczypospolitej.
0: Panie profesorze, a to ma jakieś pana zdaniem znaczenie, jeśli chodzi o budowanie tego systemu odporności, systemu bezpieczeństwa, o którym była mowa na tym Warsaw Security Forum, o którym będziemy rozmawiać i o którym umawialiśmy się, że będzie głównym tematem naszej rozmowy? Bo my często mówimy o bezpieczeństwie tym zewnętrznym, o budowaniu potencjału odstraszania, o zakupie nowej broni, że to wszystko buduje nasze poczucie bezpieczeństwa i buduje także naszą pozycję międzynarodową. A jakie znaczenie ma budowanie odporności także takich instytucji jak Trybunał Konstytucyjny w całym tym procesie budowania tego dużego bezpieczeństwa?
1: Szanowni państwo, pani redaktor, silne, odporne i takie bardzo wydolne, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa państwo, to państwo praworządne. To takie państwo, gdzie organy tego państwa, i te jednoosobowe, ale i te kolegialne, a przecież do tego typu organów należy i parlament, ale tutaj Trybunał Konstytucyjny to przede wszystkim instytucja, która ma bronić naszych interesów, interesów obywateli, tak, i czuwać nad praworządnością, czyli to, czy prawo tworzone w Polsce, czy ono odpowiada wymogom naszej ustawy zasadniczej, czyli konstytucji, tak, drodzy państwo, to ma kapitalne znaczenie i ogromny wpływ na odporność państwa w wymiarze bezpieczeństwa i na nasze bezpieczeństwo obywatelskie, i to indywidualne, i to zbiorowe, tak, to bardzo ważny element, no i przywrócenie praworządności to nie jest rzecz łatwa. Ja jeszcze tylko jedno zdanie. Dobrze byłoby,

0: gdyby w tym trudnym bardzo dla nas czasie, ja myślę o tych zagrożeniach zewnętrznych, o których może jeszcze dwa słowa powiemy, gdyby jednak politycy, urzędnicy, bo przecież to są też urzędnicy państwowi, tak? Niejednokrotnie przez nas wybierani, gdyby jednak kierowali się racją stanu i interesem narodowym państwa i Rzeczypospolitej, a nie własnymi partyjnymi, bardzo partykularnymi interesami. Na tym tutaj zawieszę głos, bo myślę, że już powiedzieć więcej to już byśmy ten temat rozwijali, a my, pani redaktor, chyba nie o tym tylko dzisiaj.
1: My dzisiaj również o tym, co działo się za naszą wschodnią granicą. Kolejne ataki na Kijów, między innymi z udziałem i przy użyciu pocisków balistycznych. Prezydent Wołodymyr Zełenski, no, pretensją to może za duże powiedziane, ale no, pewnie z jakimś ubolewaniem stwierdza w swoich wystąpieniach w mediach społecznościowych i w ogóle w mediach, że sojusznicy nie uprzedzili Ukraińców o takim możliwym zmasowanym ataku na Ukrainę. No i rodzą się pytania o tę współpracę amerykańsko-ukraińską w dziedzinie wymiany informacji wywiadowczych. Jak pan do tego podchodzi?
0: Ja myślę, że to jeden z kluczowych obszarów wsparcia dla Ukrainy, zarówno ze strony NATO, to ja myślę, spójrzmy na to jednak szerzej, jak i oczywiście no tutaj najlepszego, najskuteczniejszego wywiadu globalnego gracza strategicznego, jakim są Stany Zjednoczone, to trwa. I dzięki temu, że Ukraina od kilku lat, bo mamy piąty rok pełnoskalowego konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, tak, po ataku Federacji Rosyjskiej na to suwerenne państwo, to Ukraina nie byłaby w stanie wytrwać, obronić się, gdyby między innymi nie wsparcie wywiadowcze, nie wsparcie rozpoznawcze, informacyjne i ze strony Stanów Zjednoczonych, i ze strony sojuszu. W tej sytuacji, o jakiej my teraz mówimy, my nie jesteśmy w stanie sprawdzić, drodzy państwo, tego, czy Ukraina dostała w jakim czasie, czy nie otrzymała tego typu informacji, ale jesteśmy w stanie stwierdzić jeden ważny, kluczowy fakt, że ataki rosyjskie nie ustają, że Donald Trump i Biały Dom i administracja amerykańska żąda od Ukrainy i od prezydenta Zełenskiego, aby prezydent Zełenski zaprzestał atakowania infrastruktury energetycznej, szczególnie rafinerii produkujących różnego rodzaju produkty ropopochodne, aby zaprzestał tego typu ataków ze strony Ukrainy na Federację Rosyjską, ale ani słowem nie wspomina o tych codziennych atakach, czy dronowych, czy rakiet balistycznych na Ukrainę, gdzie przede wszystkim celami są obiekty cywilne, to szpitale, to centra handlowe, to osiedla, gdzie zamieszkuje ludność cywilna. Czyli proszę zwrócić uwagę, że mamy tę ogromną dysproporcję. Jak, szanowni państwo, pani redaktor, kwestia wygląda z danymi wywiadowczymi, to na razie mamy tylko słowo przeciwko słowu. A ja jeszcze raz podkreślę, że te dane przez wiele, wiele lat spływały. Nie wiemy, jak w tej sytuacji konkretnej było, ale głównym problemem Ukrainy to nie dane wywiadowcze, tylko to, że Ukrainie po prostu powoli zaczyna brakować zasobów osobowych, czyli żołnierzy, rezerwistów, czyli tych, którzy mogliby walczyć i bronić na froncie, bo te zasoby bardzo mocno stopniały przez te ostatnie 5 lat, co zresztą podkreślił swego czasu generał Budanow. Ale z drugiej strony no, Ukraina oczekuje wsparcia. Ukraina ma ogromne problemy, jeśli chodzi o system antydostępowy, czyli pociski rakietowe i różnego rodzaju efektory, które mogłyby skutecznie niszczyć środki napadu powietrznego ze strony Federacji Rosyjskiej. Ja nie będę teraz, szanowni państwo, państwa epatował szczegółami tym, że Rosjanie zmodyfikowali swoje drony odrzutowe od Gieran 3 do Gieran 5, że to dużo szybciej te drony się przemieszczają, że dużo szybciej atakują, że mają większe zasięgi i że obrona przeciwlotnicza, systemy antydostępowe ukraińskie mają ogromny problem, aby zwiększyć skuteczność ochrony własnych obiektów i ludności cywilnej.
1: To skoro pan wspomniał o tych gereniach, panie profesorze, to doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ostrzega dzisiaj o tym, że Rosja bada możliwości atakowania zachodniej Ukrainy tymi nowymi dronami odrzutowymi. No ale jeżeli one się pojawią nad zachodnią

0: Ukrainą, to jest duże ryzyko, że również mogą naruszyć granice przestrzeni powietrznej wschodniej flanki NATO, państw wschodniej flanki NATO, no a głównie Polski.
1: Tak się może stać. Takie zagrożenie, ono występowało. Ja, drodzy Państwo, przypomnę tylko tę sytuację z 2025 roku, z września. Pamiętamy, jak około 20 rosyjskich dronów de facto wdarło się w przestrzeń powietrzną, ja podkreślę, Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale przede wszystkim Polski, Rzeczypospolitej. No i pamiętamy oczywiście, że nasze systemy antydostępowe po prostu sobie nie poradziły. Tam zestrzelono 3 drony bardzo drogimi pociskami, 3 z bodajże 19 czy 21, już nie spierajmy się o te liczby. Ta skuteczność była bardzo niska. No i po prostu w jakimś stopniu wtedy obnażyło to sytuację taką, iż nie mamy wystarczających systemów dostępowych. Ja podkreślę, my jako wschodnia flanka, my jako NATO, no i my jako Polska, no niestety, dronizacja pola walki to jeszcze ciągle ogromne wyzwanie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sojusz po prostu nie nadąża za tym, co się dzieje na teatrze działań rosyjsko-ukraińskich. No i tutaj trzeba przyspieszyć, bo zagrożenia eskalują.
0: Panie profesorze, do tego
1: niewystarczające.
0: Jak to się ma do tego, co usłyszeliśmy na Warsaw Security Forum od Aleksusa Grinkiewicza, który mówił o tej nowej teorii zwyciężania NATO i o tym, że tak naprawdę NATO jest w 100% przygotowane na odstraszanie skuteczne i obronę przed ewentualną rosyjską inwazją. Powiedzmy to wprost.
1: Ja postrzegałbym to wystąpienie w wymiarze przede wszystkim politycznym. Oczywiście tutaj ogromna, bym powiedział, materia, jeśli chodzi o poprawność polityczną. Czyli Europejczycy usłyszeli od amerykańskiego generała to, co chcieli usłyszeć i to, co powinni w tym momencie usłyszeć, bo ja to traktuję jako słowa krzepiące. Nawet
0: ta
1: nazwa jest taka adekwatna.
0: Pudrowanie rzeczywistości.
1: Zgadzam się, ale już tłumaczę. Nazwa jest adekwatna. Bo proszę zwrócić uwagę, tu nikt nie zaproponował nam ani strategii zwycięstwa, ani nawet koncepcji strategicznej zwycięstwa. Nie, to jest teoria zwycięstwa. Pytanie, na ile ta teoria jest oderwana od rzeczywistości, zostawiam jako pytanie otwarte i już wchodzimy w pewne szczegóły. I tak, oczywiście charakter wystąpienia informacyjno-PR-owy. Bardzo dobrze, że tutaj były te akcenty na takie zdecydowanie, determinację, na to, że jeśli ten przeciwnik, Federacja Rosyjska, bo przecież o żadnym innym nie mówimy, tak? To jest globalny gracz strategiczny, który i wschodniej, i w ogóle europejskim państwom NATO zagraża, że gdyby rzeczywiście się odważył, to oczywiście NATO będzie reagować, te 3 etapy, 3 poziomy reagowania na to zagrożenie, ale, szanowna pani redaktor, szanowni państwo, poziom wiarygodności tych deklaracji politycznych nie jest wysoki. No bo przecież generał Grinkiewicz powinien uwzględnić, co jego szef, myślę o Picie Heksecie, sekretarzu wojny, no i przede wszystkim naczelny dowódca sił amerykańskich i przełożony najwyższego szczebla, myślę o prezydencie Stanów Zjednoczonych Donaldzie Trumpie, co uczynił kilka dni temu. No ni mniej, ni więcej, tylko Donald Trump.
0: Panie profesorze, muszę panu przerwać, dlatego że obserwujemy z uwagą to, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego i w tej chwili właśnie rozpoczyna się konferencja prasowa Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
2: Ciało doradcze, której zdania słucha cały demokratyczny świat. Jest uznana przez wszystkie rządy, przez wszystkie autorytety. Ciało, które wskazuje, co jest dobre, co jest złe. Zwraca uwagę na mankamenty prawa, jeżeli w jakimś kraju to prawo jest łamane bądź źle stosowane. Według tej wykładni prezydent ma bezzwłocznie przyjmować przysięgę od sędziów wybranych przez Sejm, nie przypisując sobie przy tym żadnych uprawnień do kontroli procedury wyborczej. W Polsce te dwie zasady zostały złamane. Po pierwsze, prezydent nie przyjął po raz kolejny ślubowania bezpośrednio. Po drugie, jeżeli chodzi o wnioski pana prezydenta i kancelarii prezydenta do Sejmu zarzucające Sejmowi powołanie pana Berka na funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego, że były jakiekolwiek uchybienia,

okazały się po pierwsze niesłuszne, po drugie te pytania w ogóle nie powinny paść. Tak jak Sejm ma swoje uprawnienia, tak pan prezydent ma swoje uprawnienia. Sejm nie pyta się pana prezydenta, na jakiej podstawie podejmuje decyzję o uniewinnieniu i nie pyta się o funkcjonowanie kancelarii. Te ciała są zgodnie z konstytucją niezależne. Mam satysfakcję w związku z tym, bo linia przyjęta przez Kancelarię Sejmu i przez Sejm okazuje się, tak jak zresztą wiedzieliśmy, zgodna z prawem. W przypadku, gdy prezydent odmówi lub opóźni przeprowadzenie ceremonii zaprzysiężenia sędziego wybranego przez Sejm, uniemożliwiając w ten sposób zakończenie zwykłej procedury zaprzysiężenia, trzeba umożliwić złożenie przysięgi bez fizycznego udziału prezydenta pod warunkiem zachowania jej istotnych elementów, w tym złożenie przysięgi w określonej formie należytego zweryfikowania jej złożenia oraz skierowania jej do prezydenta i przekazania mu. Wszystko to dzisiaj się stało. Wręczyłem panu Maciejowi Berkowi decyzję Sejmu o wybraniu go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pan Maciej Berek z kolei złożył ślubowanie wobec prezydenta w obecności notariusza. No i proszę państwa, mogę powiedzieć tak. Kończy się jeden etap, zaczyna się etap drugi. Widzieliśmy przed chwilą to, co się działo przed Trybunałem Konstytucyjnym do momentu wjechania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Widzieliśmy obrońców Trybunału Konstytucyjnego. Do obrońców Trybunału Konstytucyjnego, najważniejszych postaci naszego kraju, należy pan Bąkiewicz i pan Gosek. Gratuluję autorytetu i gratuluję sposobu obrony Trybunału Konstytucyjnego. Ale sędziowie, 8 wspaniałych, wjechało już na teren Trybunału Konstytucyjnego. Rola Sejmu w tym momencie się kończy, natomiast chcę powiedzieć, że rozpoczyna się czas na normalne, na skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego. Normalne i skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego. Oczekuję, że będzie to się działo w najbliższym czasie. To znaczy, kończymy etap bronienia Trybunału Konstytucyjnego w imię interesów prezydenta bądź Prawa i Sprawiedliwości, bądź innych sił politycznych. Nie będzie już tak, że Trybunał będzie podejmował decyzje, które będą dyktowane przez pana Kaczyńskiego, przez pana Ziobrę, który jest zastępcą pana Kaczyńskiego, przez pana Berkowicza i inne wybitne postaci intelektualne naszego kraju. Nie będzie również Trybunał Konstytucyjny działał na wykładnię prezydenta, bez względu na to, jak się nazywa, bo Trybunał Konstytucyjny jest ciałem niezależnym, a nie jest ciałem zależnym od prezydenta albo od jakiejkolwiek partii politycznej. Kończy się taki czas, że z 6 wybranych sędziów pan prezydent wybiera nie wiadomo na jakiej zasadzie 2 i przyjmuje ich ślubowanie, a 4 nie przyjmuje. Wydaje mi się, że w tej sprawie tych sędziów od początku do końca pan prezydent się zagalopował. I to nie jest dobra sytuacja, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Mam takie wrażenie, że pan prezydent Nawrocki w momencie, kiedy jest trudna sytuacja dla kraju, w momencie, kiedy jest trudna sytuacja dla demokracji, dla bezpieczeństwa kraju, po prostu się gubi. Zaczął to pogubienie pokazywać w momencie, kiedy dron zaatakował pociąg 2 kilometry od polskiej granicy, nie zwołał Rady Bezpieczeństwa Narodowego, nie wie też za bardzo, co robić z taką sytuacją, jaka dzisiaj i przez kilka ostatnich tygodni zafunkcjonowała w Trybunale Konstytucyjnym. Myślę zresztą, że po wywiadzie, który miałem przyjemność wczoraj czytać pana prezydenta dla Rzeczpospolitej, mogę powiedzieć tak. Gubią się również

0: panu prezydentowi w trybunał, w sytuacji trudnej, wektory rozsądku, wektory rozsądku. Ja chcę tylko przypomnieć o jednej rzeczy. Jeżeli pan prezydent uważa, że nie ma zagrożenia ze strony Moskwy w tej chwili i jeżeli uważa, że autorytetem, który można dopuścić do normalnej polityki funkcjonującej, jest pan poseł Braun, to uważam, że chyba coś jest nie tak. Pan poseł Braun, jak wiecie państwo, może pan, panie prezydencie, o tym nie wiedział, nie wiedzieć, spotkał się ostatnio z politykami AfD i w ramach tej rozmowy były rzucane takie hasła o przesunięciu granicy niemieckiej na wschód, jeżeli chodzi o Polskę. Były hasła związane z odblokowaniem Nord Stream 2. Były hasła przyjazne wobec Putina i wobec Rosji. Panie prezydencie, naprawdę radzę panu ze szczerego serca, bez arogancji. Niech pan się odnajdzie. Politycy, jak się gubią w trudnych sytuacjach, to powinni w trybie natychmiastowym dojrzeć do pełnienia swojej funkcji. Tyle, proszę państwa, jeżeli chodzi o to, co się dziś zdarzyło. Jak wiecie państwo, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wjechali i rozsądnie na teren Trybunału. Wszystko teraz jest w ich rękach. Wierzę w ich normalność, wierzę w ich skuteczność i wierzę w to, że Trybunał Konstytucyjny znowu stanie się poważnym ciałem w ramach instytucji państwa polskiego. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję panie marszałku i widzę długą kolejkę do pytań, a bardzo niewiele czasu, więc proszę, sugeruję może jedno pytanie od redakcji, żeby jak najwięcej osób mogło zadać pytanie. Bardzo proszę.
2: Dzień dobry panie marszałku, Bartosz Szutnicki, Telewizja Republika. W Polsce hierarchia źródeł prawa jest jasna. Na samej górze i najważniejszym aktem prawnym jest konstytucja, natomiast Komisja Wenecka jest wyłącznie organem doradczym. Czy w takim razie wy po prostu nie respektujecie tej hierarchii źródeł prawa, jak obowiązuje w naszym kraju, mając także na uwadze, że Trybunał Konstytucyjny w maju orzekł jasno, że słowo wobec oznacza w tym wypadku w obecności, co wynika po prostu z słownikowej definicji.
0: Trybunału Konstytucyjnego w takim stanie, jaki był do tej pory, nie uznajemy. Decyzji Trybunału Konstytucyjnego w takich decyzjach, w takim składzie, jaki był do tej pory, nie uznajemy.
2: A na jakiej podstawie?
0: Nie uznajemy. Proszę pana, skończyły się puste słowa. Naród chce podejmowania decyzji. Naród chce decyzji zdecydowanych, konkretnych i takie decyzje, jak pan wie, jak pan zna również mnie, są podejmowane. Podjęliśmy określone decyzje, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zostali powołani, weszli na teren Trybunału Konstytucyjnego, będzie ciąg dalszy. Nie będę dywagował na temat tego, co myśli Telewizja Republika, co myśli w tej sprawie Kancelaria Sejmu. Proszę pana, z uśmiechem na ustach panu to mówię. Skończyłem dyskusję.
1: Prosimy następną osobę.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Jak wspomniałem, mamy niewiele czasu, bym prosił o umożliwienie następnym osobom.
0: Zakończyłem dyskusję. Proszę pana, zbliża się czas podejmowania decyzji. Zbliża się czas decyzji efektywnych, a nie efektownych.
2: I powinny być one zgodne z prawem, a nie bejsbolem, jak to mówił ostatnio premier Donald Tusk.
1: Szanowni państwo,
0: skończyłem z panem rozmawiać.
1: Prosimy o następne pytanie, następną osobę.
3: Dzień dobry panie marszałku, ja bardzo krótko, Daniel Śmieciński, Republika. Chcę zapytać, czy cieszy się pan z wprowadzenia własnych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego? O tym mówił premier Donald Tusk we wrześniu. Pytanie też, czy widział pan tam prezydenta w swoim gabinecie dzisiaj? Jeśli tak, to gdzie, jakby pan mógł wskazać? No i pytanie, czy sędziowie mogliby na przykład złożyć to ślubowanie, czy sędzia Berek, wobec notariusza, bez udziału notariusza?
0: Panie redaktorze, myślę, że ten język, który teraz zaprezentuję, będzie w najbliższym czasie językiem dominującym. Pan prezydent miał czas na wykorzystanie swojej szansy i działania z konstytucją. Czas minął. Nie widziałem pana prezydenta, bo pan prezydent nie został zaproszony. Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki. Jeżeli pan prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły, z uśmiechem na ustach, ale stanowczy mu

0: pomagali.
1: Dziękuję
2: proszę o kolejną osobę.
3: Prośba wobec prezydenta?
2: Panie rektorze, bardzo dziękuję.
0: Serdecznie.
4: Dzień dobry, panie marszałku. Justyna Dobroszoracz, Beztrybu TVP. 17 grudnia 2015 roku sobie odświeżyłam takie wystąpienie, które w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości wygłosił Stanisław Piotrowicz, który potem jako poseł był skierowany na front Trybunału Konstytucyjnego. I on mówi tak, że konstytucja nie wymaga bezpośrednio, aby ślubowanie od osób wybranych na stanowisko sędziego odbierał prezydent. Ślubowanie jest niewątpliwie istotne, bo kreuje możliwość pełnienia funkcji, ale konstytucja pozostawia do rozstrzygnięcia ustawodawcy, przed jakim organem państwa zostanie ono złożone. Przyjęte w projekcie ślubowanie składane będzie przed marszałkiem Sejmu. To było stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, nie Stanisława Piotrowicza. Dlaczego nastąpiła taka totalna zmiana w podejściu o partii PiS i w ogóle prezydenta do ślubowania?
0: Bo to jest cynizm, bo to jest zakłamanie, bo to jest obłuda. Wszystko zrobimy, żeby nie oddać władzy w Trybunale Konstytucyjnym, mówi PiS. Mówi PiS. Wszystko zrobimy, żeby nie oddać władzy w Trybunale Konstytucyjnym, mówi pan prezydent. Chciałem panom powiedzieć i z PiS-u, wybitnym specjalistom Mateckiemu, Bąkiewiczowi, Ziobrze, Goskowi i panu prezydentowi. Trybunał Konstytucyjny nie jest od tego, żeby ktoś, jakikolwiek polityk go posiadał. Musicie się tego nauczyć. Trybunał Konstytucyjny jest niezależnym, najważniejszym w sprawie wykładni konstytucji i prawa w Polsce ciałem. Do tego Trybunału trzeba podchodzić z szacunkiem, a nie w zależności od tego, jakie macie interesy, uważacie, że raz można składać tak przysięgę, albo raz można składać tak przysięgę. To się skończyło. To się po prostu skończyło. Trybunał Konstytucyjny powinien być w rękach sędziów i sędziowie powinni niezależni decydować o decyzjach Trybunału Konstytucyjnego. Ani pan Matecki, ani pan Bąkiewicz, ani pan Ziobro, w tej chwili będący na emigracji prawnej, ani pan Gosek, ani pan prezydent nie będą decydowali, jakie decyzje ma podejmować Trybunał Konstytucyjny. Koniec.
2: Prosimy o kolejne pytanie.
5: Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Chciałam zmienić trochę temat, bo wczoraj chyba policja w Małopolsce zatrzymała w Tarnowie posła Koalicji Obywatelskiej, pana Wardzałę. I jechał rowerem pod wpływem alkoholu. Czy te dokumenty już jakoś do pana wpłynęły? Czy był jakiś sygnał od policji? Bo jak rozumiem, trzeba będzie przeprowadzić procedurę uchylania immunitetu, jeśli będzie postępowanie mandatowe.
0: Żadne dokumenty nie wpłynęły. Procedura jest standardowa, bez względu na to, jakiego klubu to dotyczy. Jak wpłyną dokumenty, pójdą do komisji regulaminowej, będą rozpatrywane. To jakby jest normalna, standardowa procedura.
2: I ostatnie pytanie prosimy, bo musimy dalej.
6: Marta Rawicz, Gazeta PL. Chciałam jeszcze dopytać w temacie Trybunału Konstytucyjnego. Czy państwo może mieli dzisiaj okazję rozmawiać po tej uroczystości ślubowania z państwem sędziami? Co zrobić? Bo pewnie prezes Święczkowski nie dopuści tych pięciorga sędziów, nie będzie dopuszczał do orzekania. I co dalej w tej sytuacji? Jak tutaj przełamać ten opór pana prezesa?
0: Panie redaktor, rola Sejmu i rola polityków się skończyła. My w przeciwieństwie do PiS-u i Kancelarii Prezydenta nie będziemy wpływali na postępowania sędziów. Tak rozumiemy rolę Trybunału Konstytucyjnego. To nie jest rola polityków. Sędziowie mają decydować, sędziowie decydują i jak będą decydowali niezależni sędziowie, to w Polsce na pewno będzie lepiej niż mają decydować sędziowie na gwizdek pana Nawrockiego albo pana Bąkiewicza. Zabraliśmy dzisiaj gwizdki i panu prezydentowi, i panu Bąkiewiczowi. Proszę państwa, mam spotkanie.
2: Zupełnie ostatnie.
7: Do słów ministra Boguckiego, który we wczorajszym wpisie pisał, że nie ma czegoś takiego jak wskazanie, że przyjęcie ślubowania musi być niezwłoczne i minister Bogucki komentuje, że to jest nieprawda, że w tym przepisie ustawy o statusie sędziów nie ma ani słowa o terminie, ani dziennym, ani o niezwłoczności. Jak pan skomentuje ten wpis?
0: Panie redaktorze, nowy sposób podejścia do

0: polityki. Nie interesuje mnie zdanie pana ministra Boguckiego. Jak go spotkam, to go się zapytam, czy już był przesłuchiwany przez prokuraturę w sprawie procedowania ustawy Zonda Krypto, czy jeszcze nie. Nic nie wiem na ten temat, ale jak obserwowałem jego procedowanie przy tej ustawie, spodziewam się, że może go to spotkać. Nie interesuje mnie polityczne zdanie pana Boguckiego, bo pan Bogucki stoi w szeregu z panem Bąkiewiczem, Mateckim, Ziobrą, Goskiem. W związku z tym to jest jego towarzystwo. No, tam może sobie porumaczyć, tak? Tak to chyba było przez pana Donalda Tuska nazwane.
1: Tylko krótko, panie marszałku, czy to nowe podejście Klaudiuszce z Radia Nowy Świat będzie dotyczyło też spraw ambasadorów i oficerów?
0: Proszę państwa, jak wiecie państwo, ostatnio było spotkanie szefów parlamentu francuskiego i niemieckiego w Polsce, Trójkąt Weimarski. Muszę wam powiedzieć, w drugiej części tego spotkania uczestniczył szef parlamentu ukraińskiego. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę, naprawdę ze wstydem się tłumaczyłem, dlaczego nie ma powołanych ambasadorów. To nas ośmiesza. To po prostu nas ośmiesza. I gry, i gierki towarzyskie robione przez kancelarię pana prezydenta i przez pana prezydenta są po prostu głęboko niepoważne. Znaczy, to jest po prostu skandal, że nie mamy ambasadora w Ukrainie, że nie mamy ambasadora w wielu największych państwach europejskich i w Stanach Zjednoczonych. To ośmiesza Polskę. Dlatego uważam, że pan prezydent Nawrocki absolutnie się pogubił. Okazało się, że po roku jego funkcjonowania, w momencie, kiedy przychodzą prawdziwe problemy, w momencie, kiedy przychodzą prawdziwe sprawy do rozwiązania, nie mam, prezydent abdykuje. Po prostu nie wie, co zrobić. Jest nieskuteczny. Nie jest w stanie znaleźć koalicji do przeprowadzenia żadnej swojej ustawy w Sejmie. Nie jest w stanie podjąć decyzji w sprawie generałów. Nie jest w stanie podjąć decyzji w sprawie ambasadorów. Nie jest w stanie podjąć decyzji w sprawie wetuje ustawy. Notabene po wetowaniu tych ustaw i tak rząd 15 października znajduje drogę, żeby te problemy rozwiązywać. Przykładem na to jest kwestia sejfu, przykładem na to jest kwestia transkrypcji. To po prostu, co robi pan prezydent, jest zadziwiające. Zadziwiającą jest historia również związana z wetowaniem ustawy dotyczącej zrobienia porządku w internecie. To doprowadza do tego, że giną ludzie. W takich sprawach prezydent powinien się unieść ponad podziałami i podejmować rozsądne decyzje. Panie prezydencie, można być orłem, można być wróblem. Niech pan wybiera. Jeden i drugi ptak żyje. Dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu bardzo.
2: To była konferencja prasowa marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. W dniu, w którym odbyło się ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka, ta ceremonia transmitowana w Polskim Radiu 24 dla państwa także odbyła się w siedzibie Polskiego Sejmu, w siedzibie, a właściwie w gabinecie marszałka Włodzimierza Czarzastego, której konferencji teraz wysłuchaliśmy. No i mówił marszałek Czarzasty o tym, że Trybunał Konstytucyjny powinien być w rękach sędziów, że skończyła się tutaj rola polityków, że prezydent miał szansę działania zgodnie z konstytucją, ale ten czas się skończył i to dlatego ta uroczystość ślubowania odbyła się nie w Pałacu Prezydenckim, a w siedzibie Polskiego Sejmu. Dość blokady sędziów, mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i zapowiadał, że czas na normalne i skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego, który nie będzie już działał na wykładnię prezydenta, niezależnie od tego, jak ten prezydent się nazywa.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: To jest dzień, w którym śledzimy wydarzenia wokół i przed Trybunałem Konstytucyjnym. Do siedziby Trybunału Konstytucyjnego kilkanaście minut temu wjechał Maciej Berek, nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Towarzyszyli mu inni sędziowie wybrani ostatnio. Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie przepychanki, manifestacja. A wcześniej, tak jak już państwu mówiłam, rano o godzinie 9:00 ślubowanie, ceremonia, uroczystość złożenia ślubowania przez nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: Pan Paweł Prus z Fundacji Instytut Zamenhofa teraz z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu.
2: Nie zapytam, czy...

0: Ale jak bardzo to, co się dzieje dzisiaj, a jest związane z Trybunałem Konstytucyjnym, może stanowić pożywkę dla dezinformacji, dla tych, którzy te dezinformacje w internecie szerzą?
1: Jak najbardziej. Ja tylko zrobię zastrzeżenie, że jeszcze w tej chwili nie zauważyliśmy żadnych konkretnych działań, ale dotychczasowa praktyka ze strony nieprzyjaznych nam państw, które atakują Polskę w infosferę, czyli głównie Rosji i Białorusi, jest taka, że w zasadzie każde większe wydarzenie, które budzi w Polsce emocje, które prowadzi do sporu politycznego albo polaryzuje Polaków, jest w jakiś sposób wzmacniane czy wykorzystywane właśnie do pewnych działań w infosferze. Bo zasada jest taka, że każda taka sytuacja, która budzi duże emocje u odbiorców, może być wykorzystana właśnie do tego, żeby przy okazji wzmocnić jakąś inną narrację, a przynajmniej wprowadzić jakieś poczucie niepokoju, polaryzację, sporu. To także dla państw nam nieprzyjaznych jest pożądana sytuacja.
0: To jak się nie dać zmanipulować?
1: To jest bardzo trudne pytanie. Dezinformacja jest takim zjawiskiem, które nas otacza, które jest z nami obecne i które zawsze będzie. To znaczy, to nie jest coś, z czym można skutecznie walczyć i powiedzieć, że jesteśmy w stanie się w 100% uodpornić. Podstawowa zasada jest taka, żebyśmy starali się trochę zrozumieć emocje, które pojawiają się w różnego rodzaju przekazach medialnych czy w mediach społecznościowych, bo to emocje są takim największym wzmacniaczem dla treści dezinformacyjnych. To jest dobrze zbadane przez psychologów, że jeżeli coś nas porusza, denerwuje, oburza, to w tym momencie wyłącza nam się trochę krytyczne myślenie i gotowi jesteśmy od razu na przykład wysłać linka do tej oburzającej wiadomości do kogoś z naszej rodziny albo wyrazić to oburzenie na swoim profilu na X-ie czy na Facebooku. Więc pierwsza taka podstawowa zasada, jeśli chodzi o budowanie takiej indywidualnej odporności na zakłócenia informacyjne i dezinformacje, to jest takie, żeby zachować spokój, starać się nie ulegać emocjom, starać się, gdy coś nas bardzo porusza, zatrzymać się na moment, zanim w jakiś sposób zareagujemy i zastanowić się, dlaczego akurat dana informacja, obrazek, wpis w mediach społecznościowych tak bardzo emocjonalnie na mnie zadziałał. To jest dobry wstęp.
0: A czy to, co się dzieje w tej chwili i dziać się będzie w najbliższym czasie w infosferze, bo tego się spodziewamy, o tym też pan wspomniał, jakoś wpisuje się pana zdaniem w to, co teraz dzieje się w procesie legislacyjnym, a dotyczy ustawy umożliwiającej blokowanie nielegalnych treści w internecie?
1: Na pewno działania i spór polityczny wokół tej ustawy pozwalającej na łatwiejszy i przyspieszony sposób usuwanie treści nielegalnej w internecie jest poza granicami Polski na wschodzie bardzo uważnie obserwowana, bo brak tych przepisów znacząco utrudnia reagowanie na pewne sytuacje. To nie jest tak, że ten przepis pozwoli nam jednym kliknięciem usunąć całą dezinformację albo zablokować dowolne treści, ale przynajmniej duża część treści nielegalnych będzie usuwana znacznie szybciej. Więc te przepisy może nie tyle nam bardzo pomogą w walce z dezinformacją, ale na pewno pomogą w walce z innego rodzaju zaburzeniami w infosferze czy przestępstwami, jak na przykład różnego rodzaju próbami wyłudzeń, wykorzystywaniem wizerunków znanych osób do różnego rodzaju oszustw. W tej chwili państwo polskie jest niemalże bezradne, bo nie ma instrumentów, które pozwalają widząc przestępcze treści, nielegalne materiały, próbę oszustwa Polaków w internecie, szybko zareagować i usunąć. Jesteśmy zależni od operatorów tych platform, którzy najczęściej ignorują takie prośby ze strony instytucji publicznych.
0: Tak jak powiedziałam,
1: a te przepisy pozwoliłyby bardzo przyspieszyć ten proces.
0: No właśnie, jesteśmy w procesie legislacyjnym po obradach Senatu, który tą ustawą się zajął i są poprawki, które po pierwsze skracają vacatio legis z 6 do 3 miesięcy oraz rozszerzają prawo natychmiastowej wykonalności usuwania treści w przypadku, gdy ktoś przyjmuje zlecenie zabójstwa, informuje o tym w internecie na przykład. Co nowego te poprawki wnoszą do tej ustawy, jak wpływają na jej jakość, efektywność?
1: Skrócenie vacatio legis jest bardzo pożądane, dlatego że Polska jest absolutnie jednym z ostatnich, jeśli nie ostatnim państwem w Europie, które jeszcze nie wdrożyło

wdrożyło w pełni dyrektywy DSA u siebie, nie ma tych przepisów. Inne państwa europejskie zabezpieczyły się już kilka lat temu, mają te przepisy u siebie przyjęte i potrafią skutecznie walczyć

0: Elektronicznością.
1: UKE, czyli Urząd Komunikacji Elektronicznej.
0: Tak jest.
1: To jest również ważne, żebyśmy o tym mówili, że ta decyzja o wycofaniu treści nie będzie należała do polityków, urzędników, tylko do ekspertów, którzy zajmują się tym i są w tej dziedzinie fachowcami.
0: Tak, zgadza się. Co więcej, te przepisy i samo DSA zakłada, że w ten mechanizm wyłapywania nielegalnych treści będą włączeni tak zwani trusted flaggers, to jest określenie z języka angielskiego, czyli na przykład doświadczone NGOsy, które będą miały taką szybką linię kontaktu z UKE i to one będą wyłapywać i zgadywać te treści. Więc to nie będzie tak, że arbitralnie jeden urzędnik czy polityk powie, to jest nielegalne, usuwamy. Tylko tak naprawdę doświadczone, weryfikowane przez wiele lat organizacje, rozproszone, będą mogły wyłapywać i szybko zgłaszać do usunięcia te materiały, które będą jakby usuwane w przyspieszony sposób za pomocą instytucji, która ma jednak pewną niezależność i naprawdę w Europie do tej pory nie znaleziono lepszego modelu do walki z nielegalnymi materiałami.
1: I nie brzmi to, panie Pawle, tak jakby to miała być cenzura w internecie, bo to jest również taki jeden z argumentów, który w tej dyskusji się przewija, że jeżeli no to będzie arbitralna decyzja właśnie w domyśle polityków czy urzędników, no to wtedy cenzurą to pachnie, no ale w sytuacji, kiedy to będą robić eksperci, no to z cenzurą pewnie wiele wspólnego mieć nie będzie. Oby tak było. Pan Paweł Prus, Fundacja Instytut Zamenhofa był z nami. Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę.
0: Dziękuję za rozmowę. Do widzenia.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: O reklamie. Autopromocja.
8: Ataki nożowników w polskich szkołach. Groźby zamachów. Co się z nami dzieje? Gdzie popełniono błędy? Skąd młodociani napastnicy czerpią inspirację? Czy dorośli dają im dobry przykład? Na te pytania odpowie psycholożka pani Mariola Pietroń-Ratyńska. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Jutro po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zamieszki przed Trybunałem Konstytucyjnym to po ślubowaniu sędziego Macieja Berka w Sejmie. Śledczy badają drona na plaży w Karwi. Sprawą zajmuje się Wydział do Spraw Wojskowych. Międzynarodowy szczyt AI w Dublinie. W planach debata o przyszłości sztucznej inteligencji. Minęła 11. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Ośmioro sędziów wjechało na teren Trybunału Konstytucyjnego. Przed siedzibą drogę utorował im policyjny kordon. Trwają tam bowiem zamieszki i protesty. Rano Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbyło się ono w obecności marszałków Sejmu i Senatu bez udziału prezydenta. Po uroczystości Maciej Berek przekazał

0: dziennikarzom, że dał kancelarii prezydenta czas na zorganizowanie ślubowania. Przypomnijmy, Sejm wybrał go na sędziego na początku września.
1: Wydaje mi się, jestem o tym głęboko przekonany, że czas, który odczekałem pomiędzy datą wyboru i datą rozpoczęcia kadencji, a dniem z tego złożenia tego ślubowania, był właściwy i adekwatny do tego, żeby tę uroczystość można było przeprowadzić. I jeszcze raz chcę bardzo mocno podkreślić. Wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zrobimy wszystko, żeby Trybunał Konstytucyjny jako organ państwa zaczął spełniać swoją funkcję.
0: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki powtórzył natomiast, że prezydent nie przyjął ślubowania od Macieja Berka, bo ten nie udowodnił swojego stażu pracy jako radca prawny.
2: Przecież to takie proste. Pokazać rzeczywisty staż pracy jako radcy prawnego. Tylko chyba i państwo wiecie, i pan Berek wie, i pan marszałek wie, i pan Donald Tusk wie, że tego stażu pracy po prostu nie jestem w stanie wykazać. Czy ktokolwiek w ogóle weryfikował tę kandydaturę?
0: Głos po uroczystości ślubowania Macieja Berka zabrał marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty podkreślał, że zakończył się pewien etap.
3: Rozpoczyna się czas na normalne, na skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego. Oczekuję, że będzie to się działo w najbliższym czasie. To znaczy, kończymy etap bronienia Trybunału Konstytucyjnego w imię interesów prezydenta bądź Prawa i Sprawiedliwości, bądź innych sił politycznych.
0: Maciej Berek jest piątym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który złożył ślubowanie w parlamencie w formule wobec prezydenta. Sprawą drona, którego szczątki znaleziono na plaży w Karwi, zajął się Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Śledczy wspólnie z Żandarmerią Wojskową badają wciąż, czym był niezidentyfikowany obiekt, informował Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.
4: Prokurator na miejscu ujawnienia szczątków obiektu był już wczoraj około godziny 21, gdzie pod jego nadzorem Żandarmeria Wojskowa wykonywała pierwsze czynności. Z uwagi na porę nocną czynności zostały przerwane. Dzisiaj czynności zostały wznowione, a na miejsce udali się kolejni prokuratorzy z 8 Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.
0: Po zakończeniu czynności na plaży w Karwi zapadnie decyzja o ewentualnym wszczęciu śledztwa. Trwa dogaszanie pożaru zakładu wulkanizacyjnego w Olkuszu w Małopolsce. Ogień pojawił się tam nad ranem. Akcja była trudna, mówi Michał Bielach ze Straży w Olkuszu.
5: Pożar bardzo szybko się rozprzestrzenił na drugą część tej hali. Uratowany został budynek, przylegający budynek. Z budynku ewakuowało się przed naszym przyjazdem 4 osoby.
0: Na razie nie są znane przyczyny pożaru. Przyszłość sztucznej inteligencji, konkurencyjność europejskiej gospodarki i bezpieczeństwo technologii będą tematami międzynarodowego szczytu AI w Dublinie. Wydarzenie odbywa się w ramach irlandzkiej prezydencji w Unii Europejskiej. O szczegółach Anna Rączkowska.
6: 1500 gości i jedno z głównych pytań, jak wykorzystać sztuczną inteligencję, żeby Europa przyspieszyła gospodarczo. Na stole konkretne sprawy, sztuczna inteligencja w szpitalach, fabrykach i urzędach, do tego nowe umiejętności pracowników i bezpieczeństwo korzystania z tej technologii. Irlandia chce przekonać europejskie firmy, aby śmielej sięgały po sztuczną inteligencję. Ale są też trudne pytania, czyimi tekstami i muzyką uczą się modele AI i jak ochronić ich autorów. Brytyjski The Times pisze o osobnej konferencji, również dziś w Dublinie. Wydawcy i branża muzyczna upomną się tam o swoje prawa oraz przejrzystość działań firm technologicznych. Obie debaty dotyczą podziału korzyści z rozwoju sztucznej inteligencji. Firmy i urzędy liczą na sprawniejszą pracę. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Wymagający i surowi, ale też pełni humoru i zrozumienia. Nauczyciele w całej Polsce mają dziś swoje święto. To Dzień Edukacji Narodowej. Mieszkańcy Białegostoku wspominali w rozmowie z naszą reporterką najlepsze szkolne teksty i anegdoty.
7: Gra i trąbi zespół kombi. To, że coś działa. To było bardzo często u tego wykładowcy powtarzane.
8: Pierwsze, co przychodzi do głowy, to chyba do kąta. Ale to były piękne czasy. Inne zasady gry były. Uczniowie byli grzeczniejsi.
9: A nauczyciele bardziej wymagający?
8: Wymagający, stanowczy, ale też z autorytetem.
10: Była taka pani od matematyki z gimnazjum. Jak chodziła z nami do kina nas pilnować, to brała latarkę i klepała zadanka z matematyki. I zawsze tłumaczyła, że nie zdamy matury, chyba że pójdziemy leżeć krzyżem pod kościołem. Pozytywnie wspominam mimo wszystko.
0: W polskim systemie oświaty pracuje obecnie ponad 700 tysięcy nauczycieli. Zdecydowana większość to kobiety.
11: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na termometrach średnio od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 15 na zachodzie. Środa pochmurna, do tego przelotny deszcz, głównie na północy i we wschodniej połowie kraju. W godzinach popołudniowych.

0: Na północy może też dziś zagrzmieć, a na zachodzie i w centrum w prognozach też porywisty wiatr.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: O reklamie. Autopromocja.
5: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Jest godzina 11:07. Ewa Fasążnik, dzień dobry Państwu. Dzisiaj towarzyszymy i obserwujemy wydarzenia, które dotyczą Trybunału Konstytucyjnego. Nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie dzieją się najważniejsze wydarzenia. Byli w Sejmie, są także przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, do którego przyjechali dzisiaj nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Między innymi, a może powinnam powiedzieć przede wszystkim, także ten, który dziś złożył ślubowanie, czyli Maciej Berek z dziennikarzy. Dziennikarzami przed Trybunałem Konstytucyjnym rozmawia teraz jego prezes Bogdan Święczkowski, który mówi między innymi tak, że wszyscy uczestnicy tego sporu, bo ze sporem mamy do czynienia, muszą poczekać na rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego. To jest stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego.
1: Komentarz.
6: Nasze zaproszenie przyjął pan Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dzień dobry, panie prezesie.
7: Dzień dobry.
6: No to do słów Bogdana Święczkowskiego odnieśmy się na początek. Co może mieć na myśli, mówiąc o tym sporze kompetencyjnym, na rozstrzygnięcie którego muszą poczekać wszyscy, czyli domyślam się i on, ale także ci sędziowie, którzy dzisiaj przyszli do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, żeby rozpocząć swoją pracę tam.
7: Myślę, że nie jestem odpowiednią osobą, żeby komentować te słowa, bo ja nie zajmuję się konstytucją, tylko badaniami, więc mogę w kontekście tego powiedzieć, co Polacy mogą o tym myśleć, a Polacy kompletnie już nie rozumieją tego sporu, już nie wiedzą, kto ma rację, a raczej inaczej, ci, którzy głosują na prawicę, mówią, że prawica ma rację, ci, co głosują na lewicę, mówią, że to lewica ma rację. Ważne moim zdaniem, szczególnie po wyborach w Krakowie, gdzie pytaliśmy mieszkańców Krakowa o ich priorytety, jakie będą tematy w 27 roku, to tematy związane z Trybunałem, praworządnością są daleko w tyle. Najważniejszym tematem jest kwestia bezpieczeństwa i najważniejszym tematem jest kwestia gospodarki, więc mam wrażenie, że to, co się dzieje, trochę się dzieje w tle polskiej polityki. Nie będzie mieć to jakiegoś większego znaczenia na wynik wyborów.
6: To politycy, którzy tak bardzo w ten spór się angażują, nie zdają sobie z tego sprawy, że to tak naprawdę, no przepraszam, może spłycam trochę tę całą sprawę, nie obchodzi statystycznego polskiego wyborcy?
7: Znaczy politycy, w zależności od tego, w jakiej są dziś pozycji, chcą albo nie chcą, żeby ten temat stał się głośny i medialny, ale rzeczywistość jest taka, że ten spór trwa tak długo i jest tak już zakręcony, zamotany, Że przeciętny Kowalski kompletnie już nie rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Dla części polityków to jest pewnie dobrze, że trudno jest teraz ten spór wyjaśnić, ale wydaje mi się, że dzisiaj dla wyborcy, tego, który ma podejmować za rok kluczową decyzję, czyli kto będzie rządził przez kolejne 4 lata, ten temat i ten spór będzie zupełnie w tle.
6: Mocno angażuje się premier Donald Tusk, wskazując kandydaturę Macieja Berka i doprowadzając konsekwencji do jego wyboru. Angażuje się także prezes największej partii opozycyjnej, Jarosław Kaczyński, który nawet jest na miejscu. Przed chwilą przyjechał przed siedzibę Trybunału Konstytucyjnego. No, pewnie, żeby poprzeć tych protestujących tam przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, którzy próbowali nie dopuścić do wjazdu tam na teren sędziów nowych Trybunału z Maciejem Berkiem na czele. Także nasza kładzie swój autorytet prezydent Karol Nawrocki, który nie zaprosił wszystkich nowo wybranych sędziów.

0: do siebie, do Pałacu Prezydenckiego, żeby przeprowadzić tę uroczystość, tę ceremonię złożenia ślubowania. Po co to robią albo dlaczego tego nie robią?
1: Znaczy, z punktu widzenia badań mógłbym powiedzieć tym wszystkim politykom słynne zdanie: gospodarka głupku. To znaczy, jeżeli dzisiaj coś interesuje Polaków i coś będzie decydować o wyniku wyborów za rok, to są kwestie finansowe, to są kwestie gospodarcze. I to, co zapytaliśmy w Krakowie, porównując też dane z 2025 roku, czyli zadaliśmy dokładnie to samo pytanie, zapytaliśmy na przykład, czy pani sytuacja finansowa, pani rodziny przez ostatni rok się pogorszyła czy polepszyła, to te notowania są dużo gorsze niż były przed rokiem. Więc te notowania i te nastroje gospodarcze nie są najlepsze i one będą decydować. Nie kwestia Trybunału, nie kwestia praworządności. Politycy angażują się w czasem spory, które im się wydają najważniejsze, ale z punktu widzenia takiego obiegu informacji, kampanii wyborczej, uważam, że one są na dalekich pozycjach.
0: Może dlatego angażują się w ten spór, bo to jest proste, bo to polaryzuje, bo jesteś albo za, albo przeciw, a kwestie gospodarcze czy kwestie bezpieczeństwa to są tematy no, znacznie trudniejsze, więcej tam niuansów i być może trzeba się wykazać no, większym takim lepszym przygotowaniem merytorycznym, żeby zabrać się w ogóle za te tematy. Tutaj albo za, albo przeciw, biało-czarne, polaryzujemy społeczeństwo, sprawiamy, że no, ten, kto nie z nami, ten przeciwko nam. Duże emocje, mało argumentów.
1: Wydaje mi się, że te emocje są dużo mniejsze niż były kiedyś i to chyba politycy nie doceniają. Czyli coś, co budziło bardzo duże emocje, wielkie protesty i tak dalej, dzisiaj nie budzi już tych emocji ani po jednej, ani po drugiej stronie. Więc wydaje mi się, że trochę jak z generałami, którzy walczą, przygotowują się na wojnę, która już była, trochę jest tak z politykami, że oni żyją sporami, które już przeminęły i które aż tak bardzo nie budzą emocji wśród społeczeństwa, wśród wyborców.
0: No i jeszcze jest ten jeden element, kwestia polityczna i sporu i rywalizacji prezydenta z premierem. Mówiłam o tym, że prezydent swój autorytet kładzie na szali, postępując tak jak to obserwujemy, czyli nie odbierając osobiście ślubowania od nowych sędziów. Po drugiej stronie jest premier Donald Tusk, który apeluje do prezydenta o przestrzeganie konstytucji w kwestii ślubowania sędziów Trybunału oraz nominacji ambasadorskich. To także temat, który dzieli oba pałace. Komisja Wenecka, do której odwołuje się premier Donald Tusk, czyli organ doradczy Rady Europy, no bo nie możemy udawać, że to, co dzieje się dzisiaj, dzieje się w oderwaniu od ogłoszonej decyzji Komisji Weneckiej wczoraj. Dopuszcza możliwość złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta i na ten temat właśnie mówi premier Donald Tusk.
2: Zgodnie z opinią Komisji Weneckiej, w przypadku nominacji dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego to Sejm i tylko Sejm wybiera sędziów, a prezydent musi przyjąć ich przysięgę. Jeśli nie chce przyjąć przysięgi, tak jak to jest w przypadku Nawrockiego, to wtedy sędziowie powinni złożyć przysięgę bez jego obecności i przesłać mu tylko tę informację o złożeniu przysięgi.
0: Jak do tego pojedynku prezydent-premier, między innymi w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale nie tylko, bo w sprawie także ambasadorów, nominacji oficerskich, awansów oficerskich wyborcy się odnoszą. Zauważają to jeszcze, czy to już tak bardzo wpisało się w ten krajobraz polityczny naszego kraju, że nikt już tak naprawdę na to nie zwraca uwagi i każdy przeszedł nad tym do porządku dziennego?
1: Znowu ja mogę się wypowiedzieć, jeśli chodzi co mówią badania i jak oceniają prezydenta i premiera, bo to prezydent jest dużo lepiej oceniany od premiera, więc czy to jest ocena, jak ten spór oceniają Polacy i po której stronie stają, nie wiem, ale na pewno oceny rządu są dużo niższe niż oceny samego prezydenta. Dla prezydenta ocenia pozytywnie mniej więcej połowa Polaków, premiera ocenia pozytywnie mniej więcej 1/3, więc to jest dosyć spora różnica, jak oceniamy te dwa pałace. Mówimy o rywalizacji dwóch pałaców. Mam wrażenie, że ta polaryzacja prezydenta i premiera działa na korzyść jednego i drugiego. Dla premiera to jest taki dosyć wygodny przeciwnik, no, od którego, mówiąc potocznie, można się odbić, można z nim rywalizować. Dla prezydenta to też jest zaznaczenie swojej roli, swoich kompetencji, których w tej konstytucji realnie nie ma zbyt wiele, ale politycznie ma to ogromne znaczenie, między innymi poprzez weta. Więc wydaje mi się, że tutaj ocena Polaków jest taka, że więcej osób lepiej ocenia

0: prezydenta, ale nie wiem, czy to jest kwestia związana z tymi tematami, o których pani redaktor mówi, czy po prostu funkcja prezydenta jest dużo bardziej cenna dla Polaków, bo wybieramy prezydenta bezpośrednio, niż premiera rządu.
1: Czyli bardziej wyborcy, czy też badani sympatyzują z samym urzędem, z instytucją prezydenta, niż z osobą, która aktualnie ten urząd piastuje.
0: Łatwiej jest pozytywnie oceniać prezydenta z tego względu, że prezydent nie podejmuje jednak tych wszystkich decyzji. Mówiliśmy na początku o tych kwestiach gospodarczych. Za kwestie gospodarcze zawsze odpowiada rząd i to zawsze on ponosi konsekwencje tego, jeżeli ta sytuacja gospodarcza jest gorsza. Tak samo było w 2023 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość oddawało władzę. Przede wszystkim oddawało władzę z tego względu, że po tej fali inflacji i wysokich cen większość Polaków zdecydowała, że chce tej władzy zmiany. Teraz też pełną odpowiedzialność za kwestie gospodarcze i finansowe, na przykład wysokie ceny paliw, ponosi rząd Donalda Tuska i jakby wydaje mi się, że premier Donald Tusk doskonale sobie zdaje z tego sprawę, więc dużo większa odpowiedzialność jest po stronie rządzących, po stronie rządu, po stronie premiera i to widać w badaniach przez to, że właśnie premier jest dużo gorzej oceniany od prezydenta.
1: A w tym wypadku tej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych stronie rządowej udało się przerzucić tę odpowiedzialność za tę drożyznę na stacjach benzynowych na prezydenta i tym podyktowana pana zdaniem mogła być decyzja o podpisaniu tej ustawy?
0: Uważam, że właśnie to było jedno z ryzyk prezydenta, że gdyby tej ustawy nie podpisał, to część przynajmniej odpowiedzialności by na niego spadła. Podpisując ustawę, ona wróciła w pełni na ręce premiera Donalda Tuska i czy te ceny są dzisiaj niższe czy wyższe, czy są za wysokie, za niskie, cała odpowiedzialność jest znowu na rządzie i tak zawsze jest, ktokolwiek rządzi, czy rządzi prawica, czy lewica, to zawsze rządzący odpowiadają za kwestie finansowe. Tak jest zresztą na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych czekają nas przyspieszone, nie przyspieszone, ale takie
1: połówkowe wybory,
0: które też głównym tematem jest kwestia cen paliw, kwestia gospodarki i tam odpowiedzialność ponosi prezydent Donald Trump bez względu, czy ktoś jest demokratą, czy republikaninem. Więc jakby taka jest cena rządzenia i tego, kto podejmuje decyzje. I to też widzimy w badaniach. Znaczy, to, co widzieliśmy zresztą w Krakowie, realizując badanie Exit Poll, że te nastroje gospodarcze, finansowe są gorsze niż przed rokiem. Pamiętajmy, że w 2025 roku kandydat rządowy przegrał wybory prezydenckie, więc jeżeli te nastroje są jeszcze gorsze niż były przed rokiem, no to stawia koalicję rządzącą pod bardzo trudną decyzją, w jaki sposób wystartować w wyborach, żeby mieć szansę na przedłużenie swojej kadencji o kolejne 4 lata.
1: Na ile wybory krakowskie mogą świadczyć o nastrojach, które panują w całym kraju?
0: Moim zdaniem bardzo dużo i tutaj znowu symetrycznie. To jest sytuacja analogiczna, jaka była w 2021 roku, gdy mieliśmy przyspieszone wybory na prezydenta Rzeszowa. Wtedy dzisiejsi rządzący, a wtedy będący w opozycji, mówili, że właśnie wygrana już w pierwszej turze pana prezydenta Fiołka, który był wspólnym kandydatem wtedy opozycji, to jest taki sygnał na to, że Prawo i Sprawiedliwość straci władzę. Dzisiaj te role się odwróciły. Dzisiaj te partie lewicowe, centrowe mówią, to tylko wybory samorządowe, a prawica mówi, to jest sygnał na to, że Donald Tusk straci władzę. Moim zdaniem i tamte wybory, i te mówią, że wyborcy opozycyjni są dużo bardziej zmobilizowani, dużo mają więcej powodów do tego, żeby pójść na głosowanie, czyli za rok też ich będzie po prostu więcej. A sytuacja, w której kandydatka Koalicji Obywatelskiej przegrywa historyczną różnicą, najwyższą w historii różnicą w drugiej turze, ponad 24 punkty procentowe różnicy, mimo że jeszcze w 2024 roku kandydat Koalicji Obywatelskiej wygrywał z tym samym kandydatem 2 punktami procentowymi, no to trudno mówić, że ta różnica od 26 punktów procentowych nic nie znaczy, nic nam nie mówi, nic nie mówi o nastrojach. Nawet przy tak dużej frekwencji, ta frekwencja w przyspieszonych wyborach była na poziomie frekwencji w drugiej turze wyborów w takim tradycyjnym terminie w 2024 roku, więc nie możemy powiedzieć, że ta frekwencja jest nieznacząca.
1: Tylko panie prezesie, różnica między Rzeszowem a Krakowem polega na tym, że w przypadku Rzeszowa rzeczywiście można było wysnuć taki wniosek, że Zjednoczona Prawica władzę w kraju może stracić na rzecz wtedy ugrupowania, które popierało kandydata, który w tych wyborach zwyciężył. W przypadku Krakowa porażkę poniosła i Koalicja Obywatelska, a właściwie kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską albo wspierana przez Koalicję Obywatelską i kandydat Prawa i Sprawiedliwości.

0: wątpliwości. Czyli tutaj wniosek może brzmieć tak. Koalicja obecnie rządząca władzę w przyszłorocznych wyborach może stracić. Pytanie, na czyją rzecz, na czyją korzyść?
1: No tak, tylko musimy pamiętać, że w Krakowie te wybory odbyły się dlatego, że w referendum pierwszy raz od kilkunastu lat w tak dużym mieście odwołano prezydenta po niemal dwóch latach i to był prezydent z Koalicji Obywatelskiej. Jakby konsekwencja tych wyborów jest to, że Koalicja Obywatelska miała prezydenta w Krakowie, a teraz już go nie ma. A w międzyczasie pojawił się kandydat, który po części brał głosy i z prawicy, i z lewicy i te wybory zewsząd wygrał. Więc przede wszystkim, więc jakby w żadnym dużym mieście kandydat Prawa i Sprawiedliwości nie ma szans, żeby zostać prezydentem, więc nie sądzę, że to jest jakiś barometr tego, czy dzisiaj Polacy chcą głosować na prawicę, czy nie. Bo taka jest specyfika, demografia dużych miast. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości nie mają w żadnych tych mieściach żadnych szans. Tak samo było w 2018 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość miało rekordowe wyniki i wygrywało z historycznymi wynikami, a na przykład w Warszawie Rafał Trzaskowski wygrywał w pierwszej turze. Więc dla mnie nie jest to barometr nastrojów dotyczące prawicy czy Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno jest to barometr dotyczący Koalicji Obywatelskiej, bo Koalicja Obywatelska tam wybory wygrywała jeszcze niedawno, a dzisiaj największą w historii różnicą te wybory przegrywa. I część tych wyborców, którzy poszła na wybory, oni nie ukrywali, że to jest też głos sprzeciwu wobec Donalda Tuska. Jeżeli nałożymy to na to jeszcze tą zmianę nastrojów gospodarczych, finansowych, czyli że wyborcy, którzy poszli na wybory w Krakowie, mówią, że żyje im się gorzej niż żyło im się jeszcze przed rokiem, no to wszystko się składa na taki barometr, który koalicja rządząca nie może zignorować. Jestem przekonany, że ona nie ignoruje. Ona ignoruje na zewnątrz, no bo co innego mogą powiedzieć w mediach, ale jestem przekonany, że i Donald Tusk, i Lewica doskonale sobie zdają sprawę z tego, co ten Kraków mówi o szansach w 2027 roku.
0: A to, co obserwujemy teraz w wykonaniu polityków Koalicji Obywatelskiej, znowu nawiążę do tego, co dzieje się dzisiaj wokół Trybunału Konstytucyjnego i w samym Trybunale. To może być Pana zdaniem jakiegoś rodzaju reakcja na to, co wydarzyło się w Krakowie? No bo obserwujemy taką wzmożoną aktywność i premiera Donalda Tuska i marszałka Sejmu, lidera Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego.
1: To reakcję Lewicy było widać już po pierwszej turze w takim dosyć mocnym ataku Lewicy na partię Razem, bo to są dwie partie lewicowe, które ze sobą rywalizują. Tylko jedna jest w lepszej sytuacji, bo jest partią antyrządową i jest w opozycji, może krytykować i ma łatwiejszą nieco pozycję. Więc to już po pierwszej turze wyborów w Krakowie, gdzie kandydatka Razem wypadła dużo lepiej od kandydatki Lewicy. I w sondażu parlamentarnym, który realizowaliśmy, partia Razem wypadła dużo lepiej niż partia Lewica w Krakowie. I że to jest właśnie sygnał do tego, że to są trudne chwile dla Lewicy. Moim zdaniem tak samo jest z Donaldem Tuskiem. Nie wiem, czy akurat to, co się dzieje pod Trybunałem, to jest tego efekt. Ale na pewno ten sygnał wysłany z Krakowa w gabinetach i marszałka, i premiera został odebrany tak, jak powinien zostać odebrany, czyli jako żółta kartka i taka zapowiedź, że te wybory w 2027 roku będą trudne dla koalicji rządzącej, że ten wiatr zmian, który był widoczny wtedy w Rzeszowie w 2021 roku, teraz jest widoczny po wyborach w Krakowie.
0: To jakiej reakcji pan się spodziewa i po stronie koalicyjnej, i po stronie opozycyjnej? No bo rok został do wyborów, tak mniej więcej, prawda?
1: Został rok do wyborów i wydaje mi się, że te opcje po stronie koalicji rządzącej nie są zbyt duże z punktu widzenia na przykład zmienienia nastrojów społecznych, tego, żeby na przykład rząd oceniało dużo więcej osób, albo żeby oceniali dużo lepiej sytuację gospodarczą, bo to też nie jest w pełni zależne od rządu. To jest taka właśnie niesprawiedliwość, znaczy rząd ponosi odpowiedzialność za cenę paliw, niekoniecznie mając na to wpływ. Tak samo było, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Więc jedyne, co moim zdaniem może zrobić koalicja rządząca, to spróbować wystartować w wyborach łącznie, z tego względu, że część tych partii, które dzisiaj są w koalicji, dzisiaj by tego progu samodzielnie nie przekroczyło.
0: Czyli jedna wspólna lista dla całej koalicji 15 października, PSL Razem z Lewicą, Polska 2050 Razem z Koalicją Obywatelską?
1: Tak mi się wydaje, że to jest, bo przed wyborami w Krakowie były dwa możliwe scenariusze, to znaczy, że wspólna lista Lewicy, czyli Lewica plus Razem i Lewica wokół koalicji i koalicja wokół Koalicji Obywatelskiej. Po wyborach w Krakowie ta pierwsza opcja odpadła, znaczy ta współpraca pomiędzy Lewicą i Razem jest niemożliwa z tego względu, że właśnie oni rywalizują od trochę innych wyborców. Więc dzisiaj wydaje mi się, że najbardziej takim racjonalnym argumentem jest ta właśnie wspólna lista.
0: I ten sam argument dotyczy prawicy, panie prezesie, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość

0: razem z Grzegorzem Braunem na jednej liście. Również w nawiązaniu to pytanie do tego wczorajszego wywiadu prezydenta Karola Nawrockiego, który zdaniem bardzo wielu w jakiś sposób stara się oswoić Konfederację Korony Polskiej? Włączyć ją do
1: mainstreamu? Wydaje mi się, że dzisiaj prawica... Wydaje mi się, że prawica jest dzisiaj w sytuacji, w której była koalicja 15 października przed 23 rokiem. To znaczy, jeżeli tych głosów jest więcej, dzisiaj prawicy jest więcej w Polsce. Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie. W naszych sondażach partie prawicowe dostają 52-53%. Czyli tak jak koalicja 15 października w 23 roku. I wtedy pójście szerzej na różnych listach czasem się bardziej opłaca. Ta prawica jest bardziej rozbita niż chciałaby być, ale nie wyobrażam sobie wspólnej listy do Sejmu Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Grzegorza Brauna. Jest to absolutnie niemożliwe. Tak jak dużo trudniejszym był scenariusz wspólnej listy dla Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 w 2023 roku. Dzisiaj te sytuacje się zamieniły. To znaczy jest dużo bardziej podzielona prawica niż lewica i że to właśnie tej strony lewicowej, centrowej bardziej opłaca się wspólnie startować, bo wspólnie rządzą, no i te wszystkie pozostałe partie są poniżej progu. Dzisiaj, jak popatrzymy w sondaże, no to próg przekracza i Prawo i Sprawiedliwość, i Konfederacja, i Grzegorz Braun, no trochę trudniej jest z Mateuszem Morawieckim. Ale jednak te dwa ugrupowania, te dwa obozy są w zupełnie innej roli. One się właśnie zamieniły rolami. To, jak obserwowaliśmy politykę w 23 roku.
0: No tak, i po co ryzykować wspólną listą, skoro na horyzoncie są rozmowy koalicyjne, które pewnie z punktu widzenia poszczególnych partii politycznych są znacznie bezpieczniejsze, ciekawsze i ważniejsze niż rozmowy przed wyborami o tym, jak skonstruować jedną listę i jak rywalizować ze sobą o te najważniejsze, tak zwane biorące miejsca. Będziemy się tej układance przedwyborczej w następnych, najbliższych tygodniach i miesiącach uważnie przyglądać, tak jak przyglądamy się uważnie temu, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego. Pan Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
9: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 11.30, Ewelina Kamińska. Zapraszam. Ślubowanie w Sejmie i protest przed Trybunałem Konstytucyjnym. Maciej Berek złożył ślubowanie w parlamencie na sędziego Trybunału w obecności marszałków Sejmu i Senatu, ale bez udziału prezydenta. Następnie wraz z grupą sędziów udał się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Tam zebrała się grupa środowisk prawicowych. Doszło do przepychanek z policją. Rozpoczyna się czas normalnego i skutecznego działania Trybunału Konstytucyjnego, mówił tymczasem na konferencji prasowej marszałek Włodzimierz Czarzasty.
11: Rola Sejmu w tym momencie się kończy, natomiast rozpoczyna się czas na normalne, skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego.
10: Do dziennikarzy przed siedzibę Trybunału wyszedł jego prezes Bogdan Święczkowski. Pan Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi przez pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności, przekazał. Maciej Berek

0: jest piątym sędzią Trybunału, który złożył ślubowanie w parlamencie w formule wobec prezydenta. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa usunęła zanieczyszczenie w Bałtyku. Oleista plama została zauważona wczoraj w okolicach Ustki i rozciągała się na kilka kilometrów wzdłuż wybrzeża. Do wycieku substancji ropopochodnej doszło podczas prac pogłębiarki, poinformował rzecznik służby Przemysław Soiński.
1: Niezwłocznie po utrzymaniu zgłoszenia podjęto działania przeciwrozlewowe, angażując do akcji łodzie ratownicze R-16, R-26 i R-45 oraz ratowników brzegowych stacji ratowniczych w Ustce, Łebie i Darłowie.
0: W wyniku awarii pogłębiarki do morza przedostał się hydrol, który, jak zapewniają pracownicy Urzędu Morskiego w Słupsku, nie jest szkodliwy dla środowiska. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Wardzała został zatrzymany przez policję w Tarnowie. Wczoraj wieczorem mundurowi prowadzący kontrolę prędkości na jednej z ulic zauważyli rowerzystę, który poruszał się bez włączonych świateł. Patrol wyczuł od mężczyzny woń alkoholu i chciał przeprowadzić badanie alkomatem, ale zatrzymany zasłonił się immunitetem poselskim, mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy.
2: Poseł zgodnie z przysługującym mu prawem nie poddał się badaniu na trzeźwość, również nie został doprowadzony na badanie krwi na zawartość alkoholu. Natomiast policjanci zgodnie z przepisami odstąpili od przeprowadzania dalszej interwencji.
0: Policjanci natomiast uniemożliwili posłowi dalszą jazdę rowerem. Informacja o zdarzeniu zgodnie z procedurą zostanie przekazana poprzez Małopolską Komendę Policji do Komendy Głównej w Warszawie, a policja przekaże dokumentację także do marszałka Sejmu.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Bardzo dużo miejsca i bardzo dużo uwagi i bardzo wiele czasu poświęcamy w dzisiejszym przedpołudniowym programie w Polskim Radiu 24 sprawie Trybunału Konstytucyjnego, ale to nie jedyna sprawa, którą się dziś zajmujemy, bo dzisiaj także w kalendarzu 14 dzień października, a to oznacza święto dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkół i teraz o tym porozmawiamy.
3: Gość Polskiego Radia 24.
4: Bo naszym gościem jest pan Radosław Potrac, pedagog, nauczyciel roku 2023 z zespołu szkół STO na Bemowie w Warszawie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, serwus.
4: I na początek moc serdeczności, najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Nauczyciela dla wszystkich, dla pana, dla wszystkich nauczycieli, pracowników szkół i dla uczniów, bo zapowiadając naszą rozmowę o nich zapomniałam. Oni także dziś świętują, bo oni także są ważną częścią tego systemu. Pan Radosław Potrac nam zaniemówił z wrażenia po tych życzeniach. Mam nadzieję, że za chwilę znowu się usłyszymy, żeby porozmawiać i o tym dzisiejszym święcie, ale także no, nie udajemy, w jakich realiach ten 14 października 2026 nadszedł, bo przecież jesteśmy jeszcze cały czas pod wrażeniem i w szoku po tych wydarzeniach, po całej serii aktów przemocy, ataków w polskich szkołach. No i te wydarzenia kładą się cieniem na tegorocznym święcie nauczyciela, na tegorocznym Dniu Edukacji Narodowej. No bo trudno rozmawiać o polskiej szkole bez kontekstu tych wydarzeń. Porozmawiamy, mam nadzieję, za chwilę o tym, jak polska szkoła, jak uczniowie, jak nauczyciele, jak pracownicy szkół z tymi zagrożeniami i ryzykami sobie radzą i także jaki jest pomysł na to, żeby im przeciwdziałać. Pan Radosław Potrac z nami, mam nadzieję, ponownie.
5: Tak, tak. Dzień dobry. Serwus. Najmocniej przepraszam. Nie jestem w trakcie pracy. W związku z tym z uczniami właśnie reagujemy, wyjaśniamy i świętujemy, sprzątając miejsca pamięci narodowej, wspierając innych w tych działaniach.
4: Wspominałam przed momentem o tym, że no, nie uciekniemy od tego, co działo się w polskich szkołach pod koniec zeszłego tygodnia, bo te wydarzenia kładą się cieniem na tegorocznym święcie nauczyciela, na Dniu Edukacji Narodowej. Czy pan też ma takie wrażenie, czy jednak rzeczywistość już wróciła do normy i oczywiście pamiętamy o tym, co się wydarzyło, ale trzeba patrzeć do przodu i działać zgodnie z planem i myśleć o przyszłości, również w takim znaczeniu, żeby przeciwdziałać takim ryzykom i zagrożeniom, z jakimi mieliśmy do czynienia ostatnio?
5: Ja myślę sobie, że

0: Życie szkoły to jest jednak żywy organizm. To jest proces. W tym procesie jest miejsce i na strach, i na trudy, i na wyzwania, i radości, które dzisiejszego dnia pojawiają się trochę częściej. A w związku z czym w sytuacji szkolnej już powolutku wracamy do normy. Uczniowie otrzymali wsparcie, otrzymali pomoc, otrzymali wyjaśnienie tego, co się wydarzyło i w jaki sposób warto na to patrzeć. Z tą pewnością też szkoły przyjrzały się swoim procedurom, zasadom, zasadom bezpieczeństwa. Temu wszystkiemu, co związane jest z tym, z czym były, czy z czym wiązały się właśnie te poprzednie sytuacje. To oczywiście były przypadki, to były pojedyncze zdarzenia, które w takim łącznym wymiarze z całą pewnością wydarzyły się w jednym okresie, czy zwróciły uwagę na to, że warto cały czas dbać o to poczucie bezpieczeństwa i tak dalej. Natomiast one nie wzięły się stąd. To jest proces, to jest coś, co działa od dawna, to jest coś, co jest odpowiedzią na radykalizację, która pojawia się w sieci, na język, jaki funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Więc ta sytuacja pokazała też, że warto się przyjrzeć nie tylko samej szkole, ale również temu, co jest wokół szkoły, więc wszystkim ludziom, którzy tworzą tę szkołę, którzy tworzą przestrzeń szkolną, edukacyjną, czyli politykom, czyli osobom, które o to dbają, osobom, które współpracują, współtworzą i jakby odpowiadają też za długofalowe cele mające swoje miejsce w edukacji. W związku z czym mam nadzieję, że te wydarzenia otworzą wszystkim decydentom przede wszystkim oczy na to, że warto zwrócić uwagę, że szkoła nie jest w oderwaniu od świata. Szkoła jest jego elementem. Jeżeli coś trudnego, złego, wyzywającego dzieje się w świecie, to dzieje się też w szkole, które jest jakby mini odbiciem całego tego świata, świata dorosłych.
1: Cały czas mi brzmią w uszach słowa premiera Donalda Tuska z weekendu, no bo też w weekend mieliśmy taką transmitowaną naradę premiera z ministrami, który użył takiego sformułowania, że przemoc stała się modna. Zastanawiam się, na ile to jest swego rodzaju slogan, uproszczenie, a na ile premierowi udało się dotknąć sedna sprawy.
0: To rzeczywiście jest slogan i pewnego rodzaju uproszczenie, ale prawda jest taka, że to tak jak w jakimś żarcie, że pani oglądająca kotki w internecie i mdlejąca z radości na jej widok w wyniku odstresowania siada przed serialem, w którym trup ściera się gęsto. Czy to pani, czy to pan, nie ma znaczenia, natomiast rzeczywiście trochę tak jest, że i w przestrzeni medialnej, i w internecie, i w języku dorosłych, którzy są i stanowią zawsze wzór dla młodych ludzi, bo młodzi ludzie przecież uczą się najlepiej, najchętniej przez naśladowanie. Zło, które jest bardzo łatwe, klikalne, przyjemne dla informacji publicznej. Zło, które najczęściej jest też publikowane w mediach, no bo rzadko kiedy, tak jak dzisiaj, dobrze się mówi o nauczycielach, wychowawcach, dorosłych. Częściej się mówi o tym, co zrobi źle, niewłaściwie i tak dalej. W związku z czym no, to zło powoduje i ta klikalność powoduje, że zapominamy o tym, że świat to jest też ta część dobra. Premier ma rację. To stało się powszechne na dzień dobry. Kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie, przeżywaliśmy właściwie każde bombardowanie, każdą sytuację, która tam miała miejsce. A dzisiaj, kiedy w wiadomościach pojawia się news o śmierci kilkunastu, kilkudziesięciu osób w wyniku ostrzałów, już coraz mniej osób zwraca na to uwagę.
1: Czyli staliśmy się odporni, znieczuleni na to, co się dzieje,
0: a przez to... Pożegnaj najpierw, prawda?
1: A przez to także większa jest akceptacja dla stosowania przemocy? Brutalizuje się nam ta nasza codzienność, rzeczywistość?
0: Ja myślę, że stosowanie przemocy jako takiej nie. Natomiast język, bo tu społeczny, publiczny, to co się dzieje w przestrzeni takiej właśnie, to bardzo często politycy mówią o sobie, do siebie w sposób mało akceptowalny, w sposób, w którym jakby...
1: Tak, z językiem parlamentarnym to nie ma już wiele wspólnego.
0: Już wiele wspólnego nie ma. No i niestety młodzi ludzie obserwując takie sytuacje, obserwując ludzi, którzy odpowiadają za państwo, widząc, że uchodzi im to bezkarnie, właściwie mogą wszystko, powoduje, że sami zaczynają takiego języka używać. Mamy młodych ludzi, którzy w sieci korzystają ze wzorów influencerów, youtuberów i tak dalej.

0: jeszcze niedawno większość młodych ludzi chciała być takim influencerem. Bardzo często influencerzy wychodzą na swoją prostą dzięki temu, że sprzedają właśnie język pełen wulgaryzmów, język pełen przemocy i tak dalej, i tak dalej. My troszeczkę znormalizowaliśmy przemoc, troszeczkę zaczęliśmy patrzeć na nią w sposób, który no, dzisiaj nie powinien być powszechny, a jednak jest. To jest też znak czasów, to jest też znak tego, co się dzieje i co się zmieniło w naszym świecie. W związku z czym tak to wygląda.
1: A wystarczy mądrze ograniczyć dostęp dzieci i młodzieży do treści, które są w internecie, żeby na przyszłość zapobiegać takim tragediom, do których doszło w zeszłym tygodniu?
0: Ja myślę sobie, że prawo, w którym będziemy mogli blokować natychmiast treści patologiczne, treści niebezpieczne. Prawo, w którym będziemy mogli być może ograniczyć ten wiek, ale też nie wolno nam zapomnieć o edukacji, nie wolno nam zapomnieć o współpracy z rodzicami. Bo ten telefon, te wszystkie treści, te wszystkie godziny spędzone w sieci, to są przede wszystkim godziny spędzone w domu. I dla nas jest to też taka wskazówka, że tutaj zacieśnienie więzi z innymi dorosłymi, z rodzicami, zacieśnienie więzi z osobami odpowiadającymi za prawo, no to są takie kroki, które być może ograniczą ten wpływ. Natomiast no, nic nie zastąpi wychowania w domu, edukacji w szkole i tego, żeby młodzi ludzie na każdym kroku czuli obecność mądrego, dobrego, dorosłego, który im w tej drodze pomoże.
1: Mówimy o relacjach uczeń-nauczyciel, mówimy o relacjach dzieci z rodzicami. A jak wygląda ta relacja nauczyciele-rodzice? Bo często, kiedy ja rozmawiam z tymi, którzy mają takie doświadczenie pracy w edukacji, pracy w oświacie, to wskazują na to, że to jest jeden z tych czynników najtrudniejszy. Bo praca z dziećmi no jest trudna, ale tutaj są jakieś metody, żeby sobie z tymi trudnościami poradzić. Natomiast w relacjach nauczyciel-rodzic często te bariery są dzisiaj nie do pokonania.
0: To prawda, że jest to duże wyzwanie, bo to jest zupełnie inna praca. Praca wychowawcza, praca z młodymi ludźmi to jest praca, która jest w jakimś trybie podległości, zależności. Tutaj łatwiej jest ustalić pewne granice, zasady, relacje. To nie oznacza, że z rodzicami tak też nie można ustalić granic i zasad współpracy. To jest jak najbardziej oczywiste. Tutaj problemy są o wiele bardziej rozległe. Każdy z rodziców dba o swoje dziecko. Bardzo często w grę wchodzą emocje. Te emocje bardzo często pojawiają się natychmiast w relacji, w której coś się dzieje i zamiast pozwolić wyjaśnić sprawę, zamiast pozwolić badać tą sprawę, my trochę tak jak właśnie w tej przestrzeni publicznej natychmiast reagujemy, natychmiast jako rodzice zachowujemy swoje emocje do uderzenia w nauczyciela, a tu potrzeba dialogu, tu potrzeba współpracy, tu potrzeba zaufania i przekonania, że wszyscy jesteśmy po to, żeby się wspierać i pomagać, a nie po to, żeby sobie utrudniać. Bo tak naprawdę jednym i drugim dorosłym zależy na tym, żeby młody człowiek w cudzysłowie wyszedł na ludzi, czyli radził sobie w swoim przyszłym życiu w taki sposób, jaki będzie to dla niego najlepsze. I myślę sobie, że uświadomienie tego to jest duża waga i bardzo ważny proces.
1: Czyli nie rywalizacja, a współpraca.
0: Zdecydowanie, ale też jakby przekonanie o tym, że my jesteśmy, każda ze stron jest po to, żeby wspierać młodych ludzi. Tak? Kolejna sprawa to jest to, że nauczyciele na studiach no, nie są uczeni współpracy z rodzicami, są uczeni pracy z dziećmi. A więc być może zmiana kształcenia nauczycieli, w ogóle spojrzenie na ten proces z takiej strony wielowątkowej. Jakby szkoła jest miejscem, w którym styka się bardzo wiele linii, które wpływają na edukację i każda z tych linii po zmianie może pomóc właśnie ten trudny wycinek pracy, którym jest współpraca z rodzicem, bo no, rodzice dbają o swoje dzieci tak, jak potrafią. Nauczyciel czasem bywa tą osobą, która też musi trochę edukować czy wesprzeć rodziców w tym procesie wychowania i nie tylko. W związku z czym z obu stron potrzebne jest cierpliwość, współpraca, dialog. No i takie przekonanie, że wszyscy jesteśmy po to, żeby wyszło coś dobrego, żeby pomóc młodym ludziom, żeby ich wesprzeć, a nie po to, żeby sobie udowadniać, kto co lepiej, kto co gorzej, kto jest dobrym rodzicem, kto jest złym wychowawcą i tak dalej, bo to nie o to w tym chodzi.
1: I takiego podejścia, i realizacji takiego podejścia życzymy z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Nauczyciela, wszystkim nauczycielom, pracownikom szkół, rodzicom, uczniom. A był z nami pan Radosław Potrac, pedagog, nauczyciel roku 2023 z zespołu szkół STO na Bemowie w Warszawie. Wszystkiego dobrego jeszcze raz z okazji Dnia Nauczyciela.
0: Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję i naprawdę, kochani rodzice, jesteśmy tu dla was, z wami i na pewno sobie z tym

0: wszystkim poradzimy.
1: Komentarz.
2: Pełen optymizmu nasz gość, który skończył swoją wypowiedź. Na pewno sobie z tym wszystkim poradzimy. Czy tak samo możemy powiedzieć o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym? To już pytanie do naszego kolejnego gościa, pan Piotr Pacewicz, OKO.press z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
2: Poradzimy sobie czy nie? Koniec kryzysu, początek końca tego kryzysu, czy wręcz przeciwnie, jesteśmy u progu kolejnego etapu i wchodzimy na kolejny szczebel tej eskalacyjnej drabiny problemu, który nazywa się Trybunał Konstytucyjny?
3: No, z całą pewnością nie jest tak, że doszło do jakiegoś uspokojenia, prawda? To, co się dzisiaj wydarzyło generalnie, a może w ostatnich dniach, to jest po pierwsze to stanowisko Komisji Weneckiej, które jest bardzo jednoznacznie po stronie, że tak powiem, opowiada się za takim podejściem do sprawy sędziów jak większość rządowa w tej chwili i bardzo krytyczne wobec prezydenta, zupełnie wprost, prawda? Bo tam pada takie jednoznaczne stwierdzenie, że jeżeli prezydent nie przyjmuje, co jest jego obowiązkiem, ślubowania od wybranego przez Sejm sędziego, to on ma możliwość złożenia tego ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta RP. No i Berek, Maciej Berek dopełnił dzisiaj tego wymogu, złożył takie ślubowanie, prawda? Tutaj jest cała ta gra o to, co to znaczy wobec prezydenta. Prezydent to interpretuje, że to musi się odbyć w jego obecności, co tak etymologicznie wydaje się dosyć poprawną interpretacją. Natomiast no, Berek i cała ta grupa sędziów wybranych w tej chwili przez Sejm i niezaproszonych na ślubowanie interpretuje to w ten sposób, że trzeba tylko prezydenta powiadomić o tym fakcie. Tak czy inaczej, to Berek jest na pewno sędzią Trybunału Konstytucyjnego i jak mówi Komisja Wenecka, ma prawo rozpocząć pracę. No i to jest jedna rzecz, która się wydarzyła. No a druga to dosyć dramatycznie wyglądające spięcie pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, gdzie wezwani przez TV Republika i przez PiS demonstranci, nawiasem mówiąc, mowa była, że to będą setki, tysiące ludzi, tymczasem było tam może kilkadziesiąt osób i to takie małe kilkadziesiąt, próbowali zablokować wszelkie możliwości dostania się na teren Trybunału przez sędziego Macieja Berka. I policja, która była wielokrotnie liczniejsza niż ci demonstranci, zaczęła ich przepychać, żeby zrobić taki szpaler przed bramą wjazdową na teren Trybunału. I tam między innymi Adam Borowski, prawda, nie doszły, że tak się wyrażę, Rzecznik Praw Obywatelskich zgłoszony przez PiS, zasłabł. To był takie dość, wyglądało to dramatycznie. Mam nadzieję, że to się wszystko dobrze skończyło. Wyszedł Święczkowski. Mhm. Ta monumentalna, prawda, jego postać się pojawiła przed bramą i wezwał tłum do uspokojenia. Powiedział, że policja ma prawo zrobić prawo wjazdu. I faktycznie chwilę potem wjechały dwa wany z sędziami, tymi wybranymi przez obecny Sejm, w tym Maciejem Berkiem. I jeszcze widzieliśmy relację ze środka, kamerą TVN-u, kiedy to do tej grupki sędziów, która weszła na pierwsze piętro, podszedł Święczkowski i tak trochę grożąc palcem powiedział: proszę państwa, macie tutaj zgodę na pobyt, ale tylko dzisiaj. Na co Berek wystąpił naprzód. On jest, tak powiedziałbym, mniej więcej 2/3 Święczkowskiego, jeżeli chodzi o wzrost. Ale bardzo kategorycznym tonem powiedział: ma pan jeszcze jakieś uwagi porządkowe? Jeżeli nie, to przystąpmy do naszego spotkania. To wygląda na to, że było jednak jakieś wcześniej umówione spotkanie Berka ze Święczkowskim.
2: Mm-hmm. Doszło do tego spotkania i po tym spotkaniu prezes Trybunału Konstytucyjnego ponownie wyszedł do mediów i wtedy powiedział, że o tym sporze kompetencyjnym, że wszystkie strony

0: tego sporu, który trwa wokół Trybunału Konstytucyjnego. Nie użył takiego sformułowania, ale że wszyscy muszą poczekać do momentu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego i też jak niekoby przerzucił odpowiedzialność z powrotem na poletko prezydenta, bo powiedział, że swoją decyzję o ewentualnym dopuszczeniu Macieja Berka do orzekania on, Bogdan Święczkowski, uzależni od tego, czy prezydent Karol Nawrocki uzna to dzisiejsze ślubowanie w Sejmie za, no właśnie, owocne, efektywne, odpowiednie, zgodne z prawem, skuteczne.
1: Tak, tak. No i gdyby tak się stało, to oczywiście byłaby szansa na jakąś deeskalację tego konfliktu.
0: Ale się na to nie zanosi pewnie, panie redaktorze. No,
1: absolutnie się nie zanosi, prawda? Myślę, że bliższe takim pewnemu nastrojowi tej prawicowej strony, która traktuje tę obronę Trybunału Konstytucyjnego jak obronę wolnej Polski przed jakąś, prawda, zamachem stanu, co najłagodniej rzecz ujmując. Myślę, że taki pewnego rodzaju retorykę tej lepiej wyraził poseł Gliński, który też się pojawił tam na terenie Trybunału w pewnym momencie i zapytany przez TV Republika użył takiej oto metafory, przepraszam, jeśli niektórzy z państwa poczują się nią dotknięci. A gdyby Sejm wybrał krowę na sędziego Trybunału, czy też prezydent powinien przyjąć od niej ślubowanie? Więc to jest ten poziom argumentacji i pogardy i no, takiego hejtu, prawda, który jest po tamtej stronie. Także mieliśmy do czynienia z tym pierwszym elementem, o którym się cały czas mówi, czyli takiego no, jednak użycia siły, sił porządkowych do tego, żeby sędziowie, legalnie wybrani sędziowie mogli wstąpić do pracy w Trybunale, ale no, nikogo to na razie nie rozstrzygnęło. No, wyszli do środka, mają jutro nie zostać wpuszczeni, prawda? Tym krokiem następnym, o którym się mówi, tym takim najbardziej radykalnym, to by było wykorzystanie przepisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który mówi, generalnie ta ustawa, taką jedną uwagę ogólną, jest niezwykle faworyzuje pozycję prezesa TK. On o wszystkim absolutnie decyduje. I wszystko, nawet skarga na sędziego i jakiś wniosek o pozbawienie immunitetu, co grozi samemu Święczkowskiemu, musi trafić do Święczkowskiego najpierw, czyli sędzią we własnej sprawie. Otóż jest jednak taki jeden zapis w tej ustawie o sędziach TK, że można dokonać zatrzymania, a nawet aresztowania sędziego w jednym tylko jedynym przypadku, jeżeli zostanie złapany na gorącym uczynku, czyli jeżeli popełnia przestępstwo. I jest taka interpretacja, że tego będzie chciała się, władze się będą tego chciały, tego przepisu chwycić. I na przykład w momencie, w którym Święczkowski nie będzie tym następnym, na przykład jutro, wpuszczał Berka do środka, prawda? Albo jeżeli nie będzie blokował wejście Berka na zgromadzenie ogólne sędziów, co jest mniej prawdopodobne, bo Święczkowski boi się zwołać to zgromadzenie, bo już nie ma lojalności nawet wśród starych sędziów TK, że tak powiem, to w tym momencie można tak zinterpretować te zapisy ustawy o TK, że policja ma prawo go zatrzymać na popełnieniu przestępstwa, jakim jest uniemożliwianie wykonywania obowiązków legalnie wybranemu sędziemu TK, prawda? No i to byłoby bardzo drastyczne posunięcie, tak? To znaczy ten Święczkowski wyprowadzany w kajdankach czy bez kajdanków do policyjnego radiowozu. Czy to się zdarzy? Nie wiem. Wiele się o tym mówi i minister Żurek tak niedwuznacznie sugerował, że nie wyklucza użycia sił porządkowych do przywrócenia, jak się wyraził, normalnego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego.
0: Normalne funkcjonowanie, panie redaktorze, to jedno, a autorytet i prestiż tej instytucji to zupełnie coś innego. Czy to, co się w tej chwili dzieje, może się temu przysłużyć, temu powrotowi autorytetu Trybunału Konstytucyjnego?
1: No, nawet ci sami sędziowie, prawda, i nawet ci sędziowie wybrani

już do Trybunału. Mieli bardzo poważny problem z rolą Macieja Berka i jego definiowaniem jako prawej ręki Tuska,

0: Znaczy, że Święczkowski zostaje zatrzymany, że uda się jakoś zwołać, już nie chcę wchodzić w szczegóły, jest to jakoś wykonane, zgromadzenie ogólne sędziów i że to zgromadzenie ogólne sędziów zadecyduje o odebraniu Święczkowskiemu immunitetu. I wtedy no, on zacznie podlegać już pod legalną taki proces, prawda, prokuratura, sąd. I wtedy w tym Trybunale Konstytucyjnym będzie ósemka sędziów tych nowych i już nie siódemka, bo nie będzie Święczkowskiego, czyli szóstka sędziów tych starych, ale wśród tych, tak brzydko mówię, starych jest również, przepraszam, jest również, są również sędziowie, którzy już jawnie się wyłamują z tej lojalności wobec Święczkowskiego. I wtedy to grono teoretycznie mogłoby zacząć normalnie funkcjonować. No,
1: tylko, że cały czas operujemy w tej przestrzeni teorii i cały czas więcej pytań tak. niż odpowiedzi. Być może najbliższe godziny i dni odpowiedzi na te pytania nas nurtujące przyniosą. Za dzisiejszą rozmowę bardzo panu dziękuję. Pan Piotr Pacewicz, jako prez, był z nami.
0: Dziękuję.
1: Państwu również dziękuję za wspólnie spędzone przedpołudnie. Jakże bogate w wydarzenia, te wydarzenia, które dotyczą Trybunału Konstytucyjnego dziś. O 9 rano odbyło się ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Ślubowanie odbyło się w Sejmie, w gabinecie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Nie było na tej uroczystości prezydenta Karola Nawrockiego i dzisiaj o konsekwencjach tego wydarzenia mówimy Państwu w Polskim Radiu 24. Ewa Wasążnik. Do usłyszenia.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12, Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Przepychanki przed Trybunałem Konstytucyjnym i starcia z policją. Po ślubowaniu w Sejmie sędziego Macieja Berka połączymy się z naszymi reporterami, którzy bacznie przyglądają się sytuacji. Dzień Nauczyciela. W cieniu ostatnich ataków w szkołach w kancelarii premiera trwają obchody Dnia Edukacji Narodowej. Będzie też temat bezpieczeństwa. Telefon zmieni się w syrenę alarmową bez konieczności wysyłania SMS-ów. Rząd porozumiał się w tej sprawie z operatorami.
0: Suma wydarzeń.
1: Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie dopuścił sędziego Macieja Berka do orzekania oraz nie wpuścił go do części budynku przeznaczonej dla sędziów. Bogdan Święczkowski apelował też o uspokojenie nastrojów. Przed siedzibą Trybunału trwa wciąż manifestacja, która protestuje przeciwko dopuszczeniu do pracy sędziów, od których prezydent nie przyjął ślubowania osobiście. Łączymy się teraz z naszym reporterem Michałem Makowskim, który obserwuje sytuację przy Alei Szucha w Warszawie.
2: Dzień dobry.
1: Witaj i powiedz, co tam się działo.
2: Na razie jest dość spokojnie, momentami słychać modlitwy i pieśni patriotyczne, ale jeszcze nie tak dawno było dość gorąco i doszło do przepychanek z policją. Uczestnicy manifestacji próbowali zablokować wjazd na teren Trybunału Konstytucyjnego, ale policja odblokowała dostęp do budynku.

0: Odpychając protestujących, kilka osób zostało fizycznie, dosłownie wyniesionych przez funkcjonariuszy, a po chwili na parking Trybunału wjechały dwa samochody z sędziami Trybunału Konstytucyjnego w środku, na co uczestnicy manifestacji zareagowali okrzykami. Gdy wspomniane wcześniej samochody opuściły siedzibę Trybunału, po kilkudziesięciu minutach dosłownie, policja rozszczelniła kordon i zniknęła sprzed bramy TK, zostawiając miejsce uczestnikom manifestacji. Swoją drogą niektórzy bardziej zaangażowani uczestnicy krzyczeli do policjantów, że ci uczestniczą w zamachu stanu, ale służby nie próbowały wedrzeć się na teren instytucji, a jedynie odblokować dostęp do siedziby TK. Później przed bramę TK wyszedł prezes Trybunału Bogdan Święczkowski, który oświadczył, że Maciej Berek oraz pozostali sędziowie, którzy nie złożyli ślubowania wobec prezydenta, przepraszam, nie rozpoczną wykonywania obowiązków służbowych.
1: Pięć osób, które nie złożyło ślubowania wobec pana prezydenta, opuściło Trybunał Konstytucyjny. Pan Berek nie został dopuszczony, nie nawiązał stosunku służbowego, nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. Jeżeli pan prezydent uzna, że to było ślubowanie złożone wobec jego osoby, wtedy pan Berek obejmie urząd i rozpocznie urzędowanie. Jeżeli nie, muszą wszyscy poczekać do rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego.
0: Przypomnijmy, że kancelaria prezydenta domagała się od sędziego Berka potwierdzenia 10-letniego stażu w pracy w charakterze radcy prawnego i od tego uzależniała złożenie ślubowania. Sędziowie TK, którzy nie złożyli ślubowania wobec prezydenta, nie zostali wpuszczeni do części budynku przeznaczonej wyłącznie dla sędziów. Tymczasem w ocenie samych sędziów Trybunał Konstytucyjny musi wreszcie zacząć funkcjonować i orzekać w sprawach zwykłych ludzi, bo niektóre z tych spraw czekają ponad 10 lat na rozpoznanie. Tak mówiła w rozmowie z Polskim Radiem sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
2: Prawo do strajku, kluczowe naprawdę dla pracowników, sprawa z 2014 roku nie jest rozpoznana. Jest cała masa spraw podatkowych nierozpoznanych. To jest absolutnie niezbędne, żeby ta instytucja zaczęła orzekać w sprawach normalnych ludzi. Naszym celem jest przywrócenie Trybunału Konstytucyjnego obywatelom i to się zdarzy w najbliższym czasie, zapewniam Państwa.
0: Na moje oko kulminację emocji pod Trybunałem Konstytucyjnym dzisiaj mamy już za sobą, chociaż miasteczko namiotowe przy Alei Szucha dalej pozostaje w gotowości, a my czekamy na kolejny odcinek w zasadzie prawniczych szachów wokół Trybunału Konstytucyjnego.
3: Niespokojnie dziś było przed i w Trybunale Konstytucyjnym. Na miejscu sytuację obserwuje Michał Makowski. Dziękujemy za relację. A przepychanek pod Trybunałem by nie było, gdyby nie dzisiejsze niespodziewane ślubowanie Macieja Berka. Doszło do niego w gabinecie marszałka Sejmu, bez udziału prezydenta. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ogłosił po tym początek normalnego działania Trybunału. Natomiast opozycja przekonuje, że takie ślubowanie nie ma mocy prawnej. W Sejmie jest nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, witaj.
4: Dzień dobry.
3: Czy Maciej Berek może już orzekać?
4: Według rządzących tak, według opozycji nie. Ale zacznijmy od samego ślubowania. Uroczystość trwała kilka minut. W gabinecie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego była też marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska, członkowie prezydium Sejmu i część sędziów Trybunału. Maciej Berek wysłuchał uchwały Sejmu o swoim wyborze, a potem złożył ślubowanie, kierując słowa roty do nieobecnego prezydenta.
5: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji.
4: Po uroczystości nowy sędzia przekonywał, że postąpił zgodnie z prawem. Prezydent nie wyznaczył mu terminu ślubowania, choć od wyboru minęło ponad 5 tygodni. Ślubowanie było jednak skierowane do głowy państwa, podkreśla Maciej Berek.
5: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej, a jego zorganizowanie w przestrzeni Sejmu wynika z uprzejmości marszałka Sejmu w sytuacji, w której od dnia mojego wyboru upływają kolejne tygodnie.
6: A przypomnijmy, że Maciej Berek był wcześniej ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Dzisiejsze ślubowanie odbyło się w dzień po opinii Komisji Weneckiej, która w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza taką formę, jeśli

0: Zostanie ona formalnie potwierdzona i przekazana prezydentowi. Kancelaria prezydenta podkreśla jednak, że opinia nie jest wiążąca. Po uroczystości Maciej Berek razem z innymi sędziami złożył poświadczone notarialnie dokumenty w biurze podawczym Kancelarii Prezydenta, a potem wszyscy pojechali do siedziby Trybunału. Marszałek Sejmu wtedy ogłosił nowy etap w działaniu tej instytucji, mówi Włodzimierz Czarzasty.
1: Kończymy etap bronienia Trybunału Konstytucyjnego w imię interesów prezydenta bądź Prawa i Sprawiedliwości, bądź innych sił politycznych. Nie będzie również Trybunał Konstytucyjny działał na wykładnię prezydenta, bez względu na to, jak się nazywa, bo Trybunał Konstytucyjny jest ciałem niezależnym.
0: Opozycja nie ma wątpliwości, że ślubowanie jest nieważne. Poseł Prawa i Sprawiedliwości próbował w czasie uroczystości wejść do gabinetu marszałka, ale zatrzymała go Straż Marszałkowska. Bez prezydenta nie ma ślubowania, przekonuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek.
2: Artykuł 4 ustęp 1 stanowi o tym, że ślubowanie sędzia składa wobec pana prezydenta. Artykuł 4, powtórzę, ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a zatem wobec, to znaczy w obecności. Czy jest tam pan prezydent? Nie ma prezydenta tam. Zatem to ślubowanie nie ma żadnej mocy prawnej.
0: No to dodajmy na koniec, że Maciej Berek jest piątym sędzią Trybunału, który złożył ślubowanie w parlamencie w formule wobec prezydenta.
3: Sędzia Maciej Berek ślubował w parlamencie, co relacjonował Piotr Durys. Bardzo dziękujemy. To jeszcze opinia z naszej anteny dotycząca przyszłości Trybunału Konstytucyjnego. Jak mówiła w Polskim Radiu 24 profesor Renata Mińkowska-Norkiene, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, mimo opinii Komisji Weneckiej i ślubowania Macieja Berka, prezydent nie zmieni swojej postawy wobec nowych sędziów i działań rządu.
4: Cokolwiek by się zadziało, prezydent i tak będzie z rządem walczył, ponieważ jemu chodzi tylko o jedno i mówię to z pełnym przekonaniem, że prezydentowi chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby ten rząd w jakiś sposób torpedować i żeby nie pozwalać temu rządowi normalnie, sensownie rządzić i pokazywać, że rzeczywiście większość tego, czego społeczeństwo oczekiwało podczas wyborów 2023 roku, dając silny mandat obecnie rządzącym, że będzie to realizowane, tak, bo prezydentowi się to nie podoba. Prezydent chciałby, żeby ten rząd był uznawany za nieefektywny i żeby w 2027 roku został zastąpiony jakimś innym rządem, takim, który będzie się podobał panu prezydentowi. Ale ja chciałabym powiedzieć, że to nie o upodobania pana prezydenta chodzi, tylko o to, żeby Polska była państwem, w którym nie tylko funkcjonują w pełni w oparciu o praworządność podstawowe instytucje państwa, ale także, żeby była przestrzegana konstytucja przez wszystkie organy, włącznie z panem prezydentem.
3: Mówiła profesor Renata Mieńkowska-Norkiene. Więcej informacji i komentarzy dotyczących sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym można znaleźć na portalu polskieradio24.pl.
5: Suma wydarzeń.
3: Planował zamach na premiera i wicepremiera. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa decyduje, czy 66-latek z Wrocławia trafi do aresztu. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk powiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że niedoszłemu zamachowcowi postawiono 9 zarzutów, w tym te dotyczące planowania zamachu na konstytucyjne organy państwa.
6: Mężczyzna też czynił ustalenia przez internet i nawoływał do nienawiści, do obalenia konstytucyjnych organów, ale także czynił przez internet ustalenia odnośnie dokonywania innych przestępstw. Między innymi obalenia rządu, zabójstwa członków Rady Ministrów.
3: Zatrzymany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Podczas przeszukania jego mieszkania we Wrocławiu znaleziono m.in. kusze i inne przedmioty, które mogłyby być użyte w ewentualnym zamachu.
5: Suma wydarzeń.
3: To święto 700 tysięcy nauczycielek i nauczycieli z całego kraju, którzy każdego dnia przekazują wiedzę młodym ludziom. Dzisiaj obchodzimy bowiem Dzień Edukacji Narodowej. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trwają oficjalne obchody, a szefowa resortu edukacji wręcza kilkudziesięciorgu nauczycielom z całego kraju odznaczenia państwowe. Łączymy się teraz z Martyną Szymczakowską, która jest w Kancelarii Premiera. Witaj, Martyno.
7: Dzień dobry.
3: Powiedz, czy Barbara Nowacka nawiązała do wydarzeń w polskich szkołach z minionego tygodnia, do tych aktów agresji i ataków młodych ludzi na uczniów i pracowników placówek oświatowych?
7: Tak, oczywiście. Ministra Barbara Nowacka rozpoczęła od życzeń skierowanych w stronę nauczycieli, ale szybko przeszła do tego, że dobre słowo nie może być kierowane do nauczyciela tylko 14 października, a ostatnio

0: Ostatnie wydarzenia pokazały, jak odpowiedzialna jest to praca. Ministra Nowacka zapewniła, że w związku z aktami przemocy młodych ludzi nauczyciele mogą liczyć na pomoc psychologiczną i wsparcie w swojej pracy. Szefowa resortu edukacji wskazała też, że nauczyciele muszą mieć możliwość, by skoncentrować się na swojej pracy.
1: Ostatnie wydarzenia to też dla nas pokazanie, jak wiele rzeczy możemy jeszcze poprawić w obszarze bezpieczeństwa. I znowu nie chodzi o to, żeby dodać kolejne obowiązki nauczycielom, bo ile można? Bo to nie o to chodzi, że nauczyciel nie da rady, tylko traci wtedy te najważniejsze zadania, które ma. Nie potrzebujecie więcej biurokracji i nie potrzebujecie więcej dobrych rad płynących ze społeczeństwa. Czasami potrzebujecie jasnych wytycznych, wrażliwości i takiej normalności.
0: Barbara Nowacka wręczyła też złote i brązowe krzyże zasługi, krzyże za wieloletnią służbę, tytuł profesorów oświaty, a teraz trwa wręczanie medali Komisji Edukacji Narodowej, a także nagród dla wyróżniających się nauczycieli. Wśród zaproszonych pedagogów jest tu też nauczyciel roku 2026 Tomasz Ordza, nauczyciel biologii i chemii, a także edukacji zdrowotnej ze Szkoły Podstawowej w podpoznańskiej Dąbrówce. On powiedział, że to praca, która przynosi mu satysfakcję bez dwóch zdań, no i bez problemu też mówi, za co kocha swoją pracę.
2: Codzienność. To, że jest to praca, która zaskakuje, to, że możemy realizować dzięki projektom e-twinning czy sieciom błękitnych szkół europejskich projekty wspólnie w całej Europie i rozwiązujemy te same problemy, dochodząc do rozwiązania różnymi drogami, a w ten sposób budujemy też poczucie, może to jest głębokie i górnolotnie, ale takiej jedności europejskiej, a postawy obywatelskie niezwykle są istotne i ważne.
0: No i to też byłoby niemożliwe bez tego rozwoju technologii. Z jednej strony uczymy uczniów, jak z niej mądrze korzystać, no i z drugiej strony to, o czym mówił tutaj nauczyciel Tomasz Ordza, jest to możliwe i daje naprawdę nam duże możliwości. No a sami uczniowie, no oni choć nie zawsze o tym mówią, naprawdę potrafią docenić swoich nauczycieli. Ja rozmawiałam dzisiaj z uczennicami, które z wielkim zapałem mówiły o swoich ulubionych paniach.
3: Pani Justyna to moja wychowawczyni, uczy mnie matematyki, polskiego i lubię ją bardzo, dlatego że jest najmilszym nauczycielem moim zdaniem w całej szkole.
4: Podoba mi się, że na lekcjach nie ma głupich żartów z kogoś, tłumaczy fajnie.
0: Myślisz, że łatwo jest być nauczycielem?
4: Myślę, że nie, ponieważ czasami trafiają się tacy, którzy chcą sobie pożartować z lekcji.
5: Oj, u nas z klasą trudną jest to praca, bo mamy różne dziwne zachowania.
0: Czyli taki nauczyciel musi być bardzo cierpliwy?
5: Oj, to na pewno.
0: No, jeśli uczniowie mają tego świadomość, to znaczy, że naprawdę lekko w tej pracy nie jest. A ja nie bez powodu powiedziałam też, że dziewczynki mówiły o paniach, bo taka ciekawostka na koniec. Na 700 tysięcy nauczycieli w całym kraju, 600 tysięcy to kobiety. Niemniej dzisiaj absolutnie każdej nauczycielce i każdemu nauczycielowi należą się najlepsze życzenia, także tej siły i zapału do pracy.
6: Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Kancelarii Premiera obserwowała Martyna Szymczakowska. Dziękujemy za relację. Tymczasem ustawa z senackimi poprawkami wraca do Sejmu. Chodzi o projekt regulacji o blokowaniu nielegalnych treści w sieci. Sejm pilnie procedował te przepisy po ubiegłotygodniowych aktach agresji w szkołach. Ustawa wprowadza dodatkowe możliwości oraz narzędzia, które pomogą blokować w internecie szkodliwe treści, które są przestępstwami wpisanymi do kodeksu karnego. W przyszłym tygodniu Sejm będzie rozpatrywał senackie poprawki, a potem projekt trafi na biurko prezydenta. Losy tych przepisów śledzi Krzysztof Kuczyński.
7: Poprawki, które zostały przyjęte przez Senat, są ponad podziałami politycznymi, wskazał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
8: Dzięki poprawkom przyjętym przez Senat, zarówno przestępstwa, które dotyczą takich czynów jak zlecanie zabójstwa, namawianie do popełnienia samobójstwa, czy też podżeganie do samookaleczenia się, będą wykonywane natychmiastowo.
7: Senat przyjął dwie poprawki zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Jedna z nich ma duże znaczenie dla ochrony małoletnich, zaznaczył senator PiS Wojciech Skurkiewicz.
9: Skrócenie terminu z 14 dni do 24 godzin, kiedy mogą być blokowane treści osób, które są związane z działalnością pedofilską.
7: Sejm zajmie się pracą nad poprawkami w przyszłym tygodniu, a później projekt ustawy trafi na biurko prezydenta. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.

0: Będziemy ostrzegani o zagrożeniach bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych, bez konieczności rozsyłania milionów SMS-ów. Telefon w momencie zagrożenia zamieni się w syrenę alarmową. Rząd porozumiał się z operatorami w sprawie budowy systemu Cell Broadcast. Umowa w tej sprawie została podpisana w siedzibie resortu spraw wewnętrznych. Przed siedzibą ministerstwa jest Sylwia Białek. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: I powiedz, co się zmieni.
1: Cell Broadcast działa w modelu one to all. Komunikaty są przekazywane z nadajników na masztach komórkowych do wszystkich telefonów znajdujących się w ich zasięgu. System ma stanowić dodatkowe narzędzie powiadamiania ludności o zagrożeniach. Po pierwsze, będzie szybciej, tak mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
2: To coś, co zmieni nasze bezpieczeństwo na wiele, wiele lat. Zmieni bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o system ostrzegania, powiadamiania i też reagowania na różnego rodzaju kryzysy. Żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznych. Żyjemy w czasach, w których potencjalne zagrożenia pojawiają się niemal każdego dnia, mają charakter bardzo nagły, bardzo gwałtowny i obowiązkiem państwa jest na to w sposób właściwy reagować.
1: Cell Broadcast nadaje jeden komunikat do wszystkich telefonów w zasięgu stacji na raz. Może przekazać ponad 1300 znaków. Dla porównania alert RCB jest ograniczony do 160 znaków bez polskich liter. Teraz otrzymujemy SMS-y, które po prostu wpadają do skrzynki wiadomości. Po zmianach pojawi się okno na całym ekranie. Trudno będzie taki alarm przeoczyć. Dodatkowo teraz w trybie cichym alarmów nie słyszymy, a w przypadku alarmów w systemie Cell Broadcast dźwięk będzie słychać, tak mówił wiceminister spraw wewnętrznych Tomasz Szymański.
3: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki. Tak musi być włączony, musi być jakby w wersji stand-by.
1: Nadawca nie będzie mógł zablokować informacji alarmowych. Telefon po prostu, jak obrazowo mówiono w czasie konferencji, zamieni się po prostu w syrenę alarmową. Plany są takie, by system ten zaczął działać dokładnie za rok i minister Marcin Kierwiński uważa, że to realna data.
2: Ponieważ z zawodu jestem informatykiem, wiem, że projekty informatyczne zawsze mają swoją tolerancję na ten błąd czasowy, ale zrobimy wszystko, żeby to w ciągu roku zadziałało. Z jakich pieniędzy? No pieniędzy w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej. Może trzeba było mieć na początku te programy, zagwarantowane środki. Ten projekt, szacujemy go na około 100 milionów złotych.
1: Większość kosztów poniesie państwo. Uwzględniono tym samym postulaty operatorów komórkowych, którzy od miesięcy podkreślali, że system służący bezpieczeństwu obywateli powinien być finansowany ze środków publicznych.
0: Zmiany w systemie ostrzegania ludności. Telefon w momencie zagrożenia zmieni się w syrenę alarmową, o czym mówiła Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. A my pozostajemy jeszcze w temacie bezpieczeństwa. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku bada sprawę drona, którego szczątki znaleziono na plaży w Karwi. Śledczy wspólnie z Żandarmerią Wojskową prowadzą czynności, które mają pomóc ustalić, czym dokładnie był niezidentyfikowany obiekt, poinformował prokurator Mariusz Duszyński.
4: Prokurator na miejscu ujawnienia szczątków obiektu był już wczoraj około godziny 21, gdzie pod jego nadzorem Żandarmeria Wojskowa wykonywała pierwsze czynności polegające na wytyczeniu i zabezpieczeniu terenu, na którym zostały ujawnione szczątki obiektu. Z uwagi na porę nocną czynności zostały przerwane. Dzisiaj czynności zostały wznowione, a na miejsce udali się kolejni prokuratorzy z 8 Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.
0: Po zakończeniu czynności na plaży w Karwi zapadnie decyzja o ewentualnym wszczęciu śledztwa.
5: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Stany Zjednoczone wprowadziły ograniczenia na Starlinki dla ukraińskiej armii, poinformował o tym doradca prezydenta Ukrainy. Ograniczenia spowodowały utrudnienia w działalności ukraińskiego wojska, a to kolejne tego typu działania wprowadzone przez Stany Zjednoczone. O szczegółach Paweł Buszko.
6: Doradca Wołodymyra Zełenskiego, Serhii Bezkrestnow, pseudonim Flash, napisał, że w nocy firma SpaceX wprowadziła ograniczenia prędkości działania terminali Starlink podczas ich przemieszczania się. Jak dodał, ograniczenie dotyczy wojskowego pakietu usług Starshield i zostało ustawione na obiekty korzystające ze Starlinków i poruszające się powyżej 100 mil na godzinę. Serhii Bezkrestnow zaznaczył, że ukraińskie siły obronne nie otrzymały wcześniej informacji o wprowadzeniu takiego ograniczenia, co doprowadziło do przerwania realizacji szeregu misji. Doradca ukraińskiego prezydenta zaznaczył, że oczywistym jest, że nie chodzi tu o przypadkowe działanie i ma ono związek z obecną sytuacją polityczną.

0: Ukraina także w ciągu ostatnich godzin dwukrotnie została pozbawiona amerykańskich danych wywiadowczych o ataku rosyjskich rakiet balistycznych na Kijów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Sankcji uderzających w sektor energetyczny Rosji mają zażądać europejscy przywódcy. Ton będzie zaostrzony, jeśli chodzi o złagodzenie restrykcji przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka widziała najnowszy z wczorajszą datą projekt wniosków przygotowany na unijny szczyt, który rozpocznie się jutro w Brukseli.
2: W dokumencie jest wezwanie do szybkich i skutecznych decyzji dotyczących ograniczenia dochodów Rosji ze sprzedaży surowców energetycznych. I nie ma wątpliwości, że unijni przywódcy stoją w kontrze do prezydenta USA. Rada Europejska wyraża ubolewanie z powodu decyzji Stanów Zjednoczonych o czasowym zniesieniu sankcji na rosyjski olej napędowy. Brzmi fragment projektu wniosków w części poświęconej Ukrainie i wojnie rozpętanej przez Rosję. Tego zdania nie było w pierwotnej wersji dokumentu przygotowanego na unijny szczyt. A przy okazji zwiększania presji na Rosję jest także mowa o koniecznych sankcjach wobec byłych rosyjskich żołnierzy. Jak informowałam kilka dni temu, w sprawie ograniczeń nakładanych na Rosjan przez Unię, najszybciej może zapaść decyzja o sankcjach na rosyjskich żołnierzy wracających z ukraińskiego frontu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Papież Leon XIV jest już po operacji płuca w rzymskiej klinice Gemelli. Badania potwierdziły, że usunięty guz był złośliwy, o czym poinformowała Stolica Apostolska. Zaskoczenia tymi wynikami nie kryją włoskie media. Reakcję sprawdza Aleksandra Nietopiel.
3: Dziennik Corriere della Sera przypomina, że 71-letni papież regularnie ćwiczy na siłowni i gra w tenisa, a jego kondycję porównywano do kondycji sprawnego 60-latka. Także we wtorek, gdy przyjechał do kliniki Gemelli na operację, był uśmiechnięty i szedł pewnym krokiem. Prasa zwraca uwagę nie tylko na kontrast między jego dobrą formą a diagnozą, ale też na otwartość, z jaką mówi o chorobie. Leon XIV sam poinformował wiernych o guzku w płucu i planowanym zabiegu. Ksiądz Luigi Ciotti ocenił, że dobrze zrobił, mówiąc publicznie o swojej kruchości. Jak pisze La Repubblica, choć guz został usunięty, pojawiła się niepewność co do dalszego przebiegu pontyfikatu Leona XIV, rozpoczętego w maju 2025 roku. Teraz uwaga skupia się na wynikach badań i dalszym leczeniu. Ważne będzie również to, jak szybko papież wróci do sił i czy odbędzie listopadową podróż do Ameryki Południowej. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Dzieci zostały w domach, pacjenci czekają na nowe terminy wizyt, a przed szkołami i urzędami stanęły pikiety. W Irlandii trwa ogólnokrajowy strajk budżetówki. Pracę na dobę przerwało ponad 300 tysięcy osób. To nauczyciele, pielęgniarki, lekarze i urzędnicy. Domagają się porozumienia w sprawie płac. To największy protest budżetówki w Irlandii od 2009 roku. Tematem zajmuje się Anna Rączkowska.
4: Niemal milion uczniów bez lekcji, rodzice szukający opieki dla dzieci i tysiące pacjentów z odwołanymi wizytami. Tak wygląda dziś Irlandia. Skutki strajku widać również na ulicach. W Dublinie nie ma komu opróżniać ulicznych koszy ani sprzątać parków i chodników. Władze miasta apelują: zabierajcie śmieci do domu, nie zostawiajcie ich obok przepełnionych pojemników. W szpitalach odwołano tysiące wizyt i planowanych zabiegów pacjentów, uspokaja dr Colm Henry, dyrektor do spraw klinicznych Irlandzkiej Służby Zdrowia. Chcę zapewnić pacjentów, że pomoc w nagłych przypadkach i leczenie, którego nie można odłożyć, będą utrzymane. Pacjentom, których wizyty odwołano, postaramy się jak najszybciej wyznaczyć nowe terminy, mówił telewizji RTE. Związkowcy mówią, rachunki rosną, a porozumienia w sprawie płac wciąż nie ma. Poprzednia umowa wygasła z końcem czerwca. Pracownicy domagają się konkretnych zobowiązań, które chronią ich zarobki przed rosnącymi kosztami życia. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Mnożą się sygnały alarmowe dotyczące zadłużenia Francji. W ostatnich miesiącach dług publiczny kraju przekroczył 3,5 biliona euro, czyli prawie 120% PKB. Eksperci i instytucje finansowe wyrażają obawy o stan finansów publicznych. Więcej na ten temat Stefan Folzer.
5: Francja jest chorym człowiekiem zachodniego świata. Te słowa amerykańskiego ekonomisty i noblisty Paula Krugmana odbiły się nad Cekwaną szerokim echem. Coraz częściej mówi się też o możliwym greckim scenariuszu, który zmusiłby władzę do wprowadzenia drastycznych cięć budżetowych. Niepokój budzi rosnący ciężar długu związany ze wzrostem kosztów pożyczania pieniędzy na rynkach finansowych. To sygnał alarmowy, który musi do wszystkich dotrzeć, powiedział francuski minister gospodarki Roland Lescure, zapewniając, że Francja wciąż cieszy się dużym zaufaniem wierzycieli. Wielu ekspertów uważa jednak, że sytuacja wymyka się spod kontroli. W ostatnich dniach agencja Fitch zagroziła

0: obniżeniem ratingu Francji, Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę wzrostu gospodarczego kraju do 0,4%, a Komisja Europejska oraz Bank Francji wezwały kraj do większej dyscypliny finansowej. Tymczasem niestabilna sytuacja polityczna nad Cekwaną uniemożliwia przeprowadzenie głębokich reform, a przyjęcie restrykcyjnego budżetu na przyszły rok jest niepewne. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
2: A na początek tej części magazynu polsko-polski pojedynek w Chinach. Iga Świątek pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1 i awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju WTA 1000 w Wuhan. Dla zawodniczek był to drugi pojedynek w karierze. Mecz rozpoczął się niespodziewanie od prowadzenia Fręch 2-0. Świątek początkowo popełniała sporo niewymuszonych błędów, ale po zaciętym, trwającym ponad godzinę pierwszym secie przejęła pełną kontrolę nad spotkaniem. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa zanotowała serię 10 wygranych gemów z rzędu, co pozwoliło jej pewnie zamknąć pierwszą partię i szybko objąć prowadzenie 4-0 w drugiej. W walce o ćwierćfinał Polka zmierzy się z Aisling Kruger lub Lanlaną Tararudi. Awans do 1/8 finału wywalczyła też na kortach w Wuhan Maja Chwalińska. W drugiej rundzie Polka pokonała wyżej notowaną Marię Błuskową 1-6, 6-1, 6-1. Początek spotkania należał do Czeszki, która zdominowała pierwszą partię i wygrała ją 6-1. Ale Polka szybko zdołała odbudować swoją grę. Od drugiego seta przejęła inicjatywę, wykorzystując spryt oraz narastającą liczbę błędów rywalki. Mimo drobnych problemów technicznych ze sprzętem i nawierzchnią, Chwalińska zachowała zimną krew, oddając Błuskowej już tylko po jednym gemie w dwóch kolejnych partiach. W walce o ćwierćfinał prestiżowej imprezy w Chinach Maja Chwalińska zmierzy się teraz z Amerykanką Iwą Jowicz. A zwycięstwo na swoim koncie mają także polskie piłkarki. Nasze zawodniczki wygrały w Gdańsku z Belgijkami w rzutach karnych 4-3 i tym samym awansowały do finału baraży o awans na Mistrzostwa Świata. Podopieczne Niny Patalon odrobiły straty z pierwszego wyjazdowego meczu przegranego 0-1. W Gdańsku po 90 minutach było 2-1 dla biało-czerwonych, a po dogrywce 3-2. Bohaterką spotkania została bramkarka Kinga Seweryn, która obroniła dwa rzuty karne.
3: Myślę, że to, co mówią wszyscy, i nie odkryję tutaj żadnej prawdy, po prostu każdy trening daje z siebie wszystko i myślę, że trzeba czekać na swoją szansę, która nadeszła i po prostu stawiłam czoła zadaniu i jestem z tego bardzo dumna.
2: Radości po meczu nie kryła też Ewelina Kamczyk.
4: Wspaniałe uczucie, że kolejny raz robimy coś wielkiego i na pewno to jest ogromna rzecz, no ale to nie jest jeszcze koniec. Jeszcze jest finał za miesiąc i na tym też się będziemy teraz skupiać.
2: W finale baraży kobieca reprezentacja Polski zagra z Irlandią. Decydujące mecze na przełomie listopada i grudnia na Mistrzostwa Świata odbędą się w 2027 roku w Brazylii. I tak kończymy południowe wydanie Sumy Wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska, a ja wracam do Państwa punktualnie o 13 z kolejną porcją najważniejszych informacji. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
1: To była Suma Wydarzeń. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.
10: GUS potwierdził wysoką inflację we wrześniu. Jest nawet nieco wyższa niż wstępne dane, a za chwilę powiemy o tym więcej. Będzie też o rynku najmu mieszkań. Jest 12.31 w Polskim Radiu 24. Czas na magazyn o pieniądzach.
1: Saldo. Magazyn gospodarczy.
10: Studencki szczyt za nami. Kto miał wynająć mieszkanie? Z dużym prawdopodobieństwem już to zrobił. Co zostało na rynku? Czy pozostały jedynie najsłabsze?

0: najlepsze oferty? A może wręcz przeciwnie, dopiero teraz można wynegocjować atrakcyjne warunki. O tym wszystkim powiemy w magazynie Saldo. Marek Klapa, dzień dobry, zapraszam. Zanim o rynku najmu, wcześniej ważne informacje ze świata ekonomii. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły rok do roku o 4,1%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,7%. Tak podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szybkim szacunku GUS podawał, że CPI wyniósł we wrześniu równe 4%. W Polsce liczba stacji utrzymuje się na stałym poziomie. Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego w kraju działa około 8 tysięcy takich placówek. I choć liczba od lat jest prawie taka sama, to wewnątrz rynku dochodzi do zmian. Chodzi na przykład o przejęcia stacji niezależnych przez duże sieci. Na sytuację stacji paliw wpływa także rozbudowa dróg ekspresowych oraz autostrad. Szef organizacji Leszek Wiwała zwrócił uwagę na inny długofalowy trend.
1: Stacje paliw przestają zarabiać na paliwie i zarabiają coraz bardziej na różnego rodzaju innych usługach, na gastronomii. Skala tutaj bardzo różna. Nawet w Warszawie można spotkać stacje paliw, gdzie jest i możliwość prania.
0: To skoro przy stacjach paliw jesteśmy, spójrzmy na ceny ropy. Ropa Brent w tej chwili ponad $106, prawie 107 za baryłkę. Było o ropie, ale na ropie rynki się nie kończą. Spójrzmy na warszawski parkiet. Tutaj czerwono-zielono. O, w ten sposób chyba powinienem powiedzieć. WIG traci 0,05%, WIG 0,28%. Przyznają państwo, bardzo symboliczne te spadki jak na razie. Jeśli chodzi o MWIG 40, tutaj korekta nieco wyższa, 0,12%. No i SWIG 80, oczywiście inaczej. On podąża zawsze swoją drogą, teraz na plusie 0,16%. Jeśli chodzi o waluty, to za 1 euro płacimy 4,37 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,90 zł. Z kolei za złoto, o, złota dawno nie podawaliśmy w naszym programie, 4141 dolarów za uncję. 4141, łatwo zapamiętać i znaleźć punkt odniesienia przy kolejnych notowaniach.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie naszego gościa, a jest nim dzisiaj pan Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Morizon Gratka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Mamy połowę października, to oznacza, że studenci już na dobre rozpoczęli rok akademicki, wakacje się skończyły. Skończył się też taki szczyt i takie wielkie zamieszanie na rynku najmu, kiedy rzeczywiście czasami na za 5-12 poszukiwane są szybko jakieś mieszkania, bo a to zmiana planów albo jakieś inne sytuacje spowodowały, że na przykład student nie otrzymał akademika i musiał poszukać czegoś na rynku najmu. I to jest specyficzny moment, jeśli chodzi o rynek najmu, właśnie po tej górce studenckiej?
3: Tak, zdecydowanie jest to specyficzny moment, ponieważ w tej chwili obserwujemy bardzo szybki spadek popytu. W zasadzie z każdym dniem klientów na najem robi się coraz mniej i ten trend utrzyma się do początku nowego roku.
0: Powiedział pan właśnie o tej stronie popytowej, natomiast jestem ciekawy, jak wygląda podaż. Czy to jest tak w dużych miastach przynajmniej, w tych ośrodkach akademickich, że już te najlepsze, najciekawsze, najbardziej atrakcyjne oferty zostały przebrane?
3: W pewnym sensie można tak powiedzieć, ponieważ również właściciele mieszkań oferowanych do wynajęcia starają się wyjść z ofertą w momencie, kiedy jest potencjalnie największa szansa na znalezienie klienta. I rzeczywiście we wrześniu, na początku października schodziły przede wszystkim najatrakcyjniejsze oferty. Z jednej strony najatrakcyjniejsze cenowo, z drugiej strony atrakcyjne pod względem lokalizacji, wyposażenia. Więc pod koniec miesiąca, czy teraz na początku października, na rynku zdecydowanie trudniej jest znaleźć tak atrakcyjne oferty, jakich było sporo jeszcze we wrześniu.
0: Dla kogo to jest dobry moment, jeżeli chodzi o kalendarz i tę taką sezonowość charakterystyczną dla października? Kto może najmocniej skorzystać na tej specyficznej sytuacji na rynku najmu?
3: Niewątpliwie w tej chwili jest czas na poszukiwanie ofert dla osób, które nie działa.

0: działają pod presją czasu. Nie muszą wynająć mieszkania jutro czy pojutrze. Mogą rozglądać się na rynku, mogą poczekać, ponieważ pamiętajmy, że oferty nowe na rynek cały czas trafiają, tylko już w znacznie mniejszym tempie niż jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu.
1: Czy dobrze rozumiem? To jest dobry moment dla kogoś, kto mieszka na przykład w jednej dzielnicy, wynajmuje mieszkanie, ma jeszcze jakąś tam perspektywę najmu tego mieszkania, ale na przykład zastanawia się chociażby z powodu zmiany pracy, aby coś zmienić. Czy to jest właśnie taki moment, kiedy możemy znaleźć coś ciekawszego na rynku?
0: Tak, jak najbardziej. Mniejszy popyt, mniejsza konkurencja ze strony innych poszukujących sprzyja znajdowaniu, no powiedziałbym, okazji czy perełek. Tak? Nie zawsze jednakowo rozumiemy okazję. Dla jednych będzie to coś super atrakcyjnego cenowo, dla innych będzie to mieszkanie w konkretnym budynku, przy konkretnej ulicy, w konkretnej lokalizacji.
1: Jesteśmy w radiu, a zatem nie zaprezentujemy Państwu żadnej infografiki, ale gdybym mógł Pana prosić o rozrysowanie słowem takiego wykresu, jak kształtują się ceny w tej chwili najmu, jak to się zmienia na przestrzeni, no właściwie tych ostatnich tygodni, bo tak jak Pan przyznał, zupełnie inna rzeczywistość była w sierpniu i we wrześniu, szczególnie w ostatnich tygodniach września, a zupełnie inaczej jest teraz, kiedy Gaudeamus igitur już rozbrzmiało na uczelniach.
0: Tak, paradoksalnie w tej chwili, gdybyśmy spojrzeli na średnie stawki najmu mieszkań w dużych miastach, w miastach akademickich, no to mamy moment, kiedy one są najwyższe. Wynika to z tego, że w ostatnich tygodniach zeszły z rynku te najatrakcyjniejsze oferty, które były, no można powiedzieć, stosunkowo tanie, zostały te najdroższe i również ci, którzy teraz wprowadzają nowe oferty najmu na rynek, właściciele, patrząc na to, co jest, widzą, że stawki są wysokie, więc oni też chcą dużo. I dopiero za kilka tygodni nastąpi taka refleksja, że okej, klientów już tylu nie ma, zainteresowanie ofertami jest inne niż było we wrześniu, więc żeby tego klienta pozyskać, cenę trzeba obniżyć. Ale tak jak mówię, to chwilę potrwa i myślę, że już pod koniec października będzie łatwiej znaleźć tańsze mieszkanie do wynajęcia.
1: Popyt weryfikuje wszystko, milczący telefon u osoby, która dała ogłoszenie, również daje do myślenia. I teraz pojawia się pytanie, czy to też jest taki moment, w którym te nożyce pomiędzy ceną ofertową a ceną transakcyjną, która ostatecznie pojawi się na umowie najmu, no mogą być rzeczywiście bardzo szeroko rozwarte.
0: Jak najbardziej mogą. To zawsze zależy od skłonności do upustu ze strony właściciela, ale też od zdolności negocjacyjnych osoby, która mieszkanie chce nająć. To wbrew pozorom nie jest częste zjawisko, że najemca negocjuje cenę z właścicielem. A jak najbardziej warto próbować to robić, bo w sytuacji, kiedy o najemcę jest ciężej, właściciel jest skłonny do obniżenia swoich oczekiwań.
1: Jakie argumenty w takich negocjacjach są najsilniejsze?
0: Z jednej strony na pewno warto zapewnić właściciela, że będzie się o mieszkanie dbało i terminowo opłacało czynsz. Z drugiej strony zawsze warto przytoczyć proste równanie matematyczne, wykazując, że kolejny miesiąc bez najemcy to jest ewidentna duża strata dla właściciela. Więc lepiej już wynająć za nieco niższą kwotę, niż czekać, jak to się mówi, tatka latka na znalezienie idealnego najemcy, który zapłaci nam tyle, ile sobie życzymy.
1: Doskonały argument. Spojrzeliśmy na rynek najmu w takiej bardzo krótkiej perspektywie. Spojrzeliśmy tak na dobrą sprawę na to, jak zmieniają się ceny i oferta w ciągu ostatnich tygodni. A jak to wygląda, jeżeli porównamy sobie aktualną sytuację tego studenckiego szczytu, który jest za nami, w takim ujęciu rocznym, rok do roku? Czy tutaj jakieś zmiany, jeżeli chodzi o rynek najmu, zaszły?
0: W mojej ocenie nastąpiła wyraźna poprawa, to znaczy normalizacja tego rynku. W tym roku, mimo szczytu, nie mieliśmy do czynienia z gorączką. No właśnie, nie mieliśmy rozgrzanych telefonów u właścicieli, nie mieliśmy kolejek chętnych do oglądania mieszkań.
1: Castingów też nie było.
0: Nie mieliśmy castingów, tak. Oczywiście to się gdzieś mogło zdarzyć, natomiast

0: co do zasady, to już nie jest to, co było rok, dwa, trzy lata temu. I druga ważna sprawa, że ceny ofertowe, czynsze w zasadzie pozostały na tym samym poziomie, co przed rokiem. Także biorąc pod uwagę inflację i ogólnie rosnące koszty utrzymania mieszkań, no to można powiedzieć, że ceny minimalnie nawet spadły rok do roku, ale no to nie mówimy o dużych kwotach, to jest kilka procent i mówimy oczywiście o stawkach netto, ponieważ czynsze za czynsz administracyjny, opłaty za prąd, za gaz, one oczywiście wzrosły.
1: To dobra informacja, biorąc pod uwagę chociażby dane, które przytoczyłem na początku programu. Przypomnijmy, według GUS-u inflacja we wrześniu wzrosła o 4,1%, a tutaj proszę, minus nam się pojawił, jeżeli chodzi o te czynsze netto. A co zmieniło się w ciągu tych 3-4 lat, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, że możemy powiedzieć, że sytuacja stała się bardziej normalna, że ten rynek się uspokoił, że nie ma tej gorączki. Przecież tych mieszkań nie przybyło w astronomicznym tempie. Na czym polega ta różnica?
0: Przede wszystkim normalizacja na rynku najmu jest efektem tego, że nie mamy już napływu uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Oczywiście tacy klienci z Ukrainy, ale też migranci z innych krajów są na rynku i szukają mieszkań do wynajęcia. Natomiast w 2022 roku mieliśmy gigantyczną falę najemców, którzy wynajmowali wszystko i można powiedzieć niemalże za każdą cenę. Więc wtedy popyt był ogromny, ofert na rynku bardzo szybko ubywało, stawki bardzo szybko rosły. No i to była taka, powiedziałbym, no, ekstremalna anomalia. Sytuacja się uspokoiła. W tej chwili popyt jest ustabilizowany, podaż też. I myślę, że to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują wynająć mieszkanie.
1: W ostatnich latach byliśmy świadkami też zmian niektórych przepisów, ułatwień, chociażby ten najem okazjonalny. Jak bardzo zmieniło to rynek?
0: Myślę, że przepisy w istotny sposób póki co nie wpłynęły na rynek najmu długoterminowego. Oczywiście liczne publikacje, liczne informacje o pracach nad najmem krótkoterminowym, te rzeczywiście oddziałują na rynek, ale bardziej powiedziałbym, że oddziałują na rynek sprzedaży, ponieważ część inwestorów no, zastanawia się, czy warto kupić mieszkanie pod najem krótkoterminowy, który zaraz może być mocno ograniczony przepisami.
1: Każde miasto ma swoją specyfikę, jeśli chodzi o rynek nieruchomości, w tym także rynek najmu. Na pewno Warszawa różni się od innych aglomeracji, jak chociażby aglomeracja Górnośląsko-Zagłębiowska, Poznań czy Trójmiasto. Jak pan może porównać sytuację właśnie w tych najważniejszych miastach? Czy są jakieś punkty styczne, jakieś podobieństwa, czy jednak mówimy o tym, że no, każde miasto to zupełnie inna historia gospodarcza do omówienia?
0: Tak, można powiedzieć, że każde miasto różni się od drugiego. Oczywiście są punkty styczne i takim punktem jest na przykład to, czego najemcy szukają na rynku. I tu niezmiennie największym zainteresowaniem najemców cieszą się mieszkania dwupokojowe. Szuka ich około połowy klientów. Na drugim miejscu są kawalerki i to jest około 28% całkowitego popytu. Mieszkania 3-4-pokojowe to już jest mniejsza część popytu. Jeśli chodzi o 3-pokojowe, to jest około 18%, a 4-pokojowe i większe zamykają się mniej więcej w 5-6%. Także szukamy przede wszystkim dwupokojowych mieszkań i kawalerek i to w zasadzie niezależnie od miasta. Natomiast to, co różni miasta, no to wysokość stawek. No i tu, jeżeli spojrzymy na Warszawę, to wiemy, że możemy mieszkanie małe wynająć za około 2200 zł netto, ale są też mieszkania, które oferowane są za 15 tysięcy zł netto miesięcznie.
1: Różnica gigantyczna. Ja tak też zastanawiam się, jak to wygląda z punktu widzenia czasu życia ogłoszenia. Czy to się

0: pokrywa z tym rankingiem, który pan przedstawił, czyli najszybciej wynajmują się mieszkania dwupokojowe, potem kawalerki, potem te dopiero mieszkania wyższe, czy jednak tutaj trzeba zwrócić uwagę na ten aspekt cenowy? Bo no, jeżeli ktoś wystawi nawet idealne mieszkanie w świetnej lokalizacji, dwupokojowe, a będzie ono po prostu za drogie, no to to ogłoszenie zostanie na portalu na długo.
1: Tak, zdecydowanie na rynku najmu kluczowa jest cena, czyli stawka czynszu oczekiwana przez właściciela. I tutaj te różnice mogą być nawet nieduże, a jednak sprawiać, że jedno mieszkanie będzie cieszyło się zainteresowaniem i będą klienci dzwonić, pytać, oglądać i chętnie je wynajmą, a drugie podobne mieszkanie, nawet niewiele droższe, ale jednak droższe, no, tym zainteresowaniem klientów nie będzie się cieszyć. Także tak, dla najemców przede wszystkim ważna jest cena. W dalszej kolejności jest lokalizacja, standard wyposażenia, udogodnienia, ale cena, zwłaszcza w tym okresie najmu studenckiego, no, studenci nie są krezusami, to wszyscy wiemy, w tym okresie cena jest kluczowym aspektem, żeby znaleźć najemcę.
0: W Polsce od kilku lat obserwujemy taki trend związany z inwestowaniem w nieruchomości na wynajem. Czy tutaj obserwujemy jakieś zmiany, jeżeli chodzi o podejście osób, które kupują mieszkania? Czy nadal możemy powiedzieć o utrzymującej się popularności właśnie takiej próby inwestycyjnej, czy jednak coś się zmienia, jeżeli chodzi o motywy poszukiwania mieszkania?
1: Tu zmiany są bardzo istotne na przestrzeni ostatnich 2-3 lat. W tym okresie wielkiego boomu na rynku najmu, wywołanego przede wszystkim przez napływ uchodźców z Ukrainy, powszechne było przekonanie, że rynek najmu, no, ma przed sobą niekończącą się świetlaną przyszłość i inwestowanie w mieszkania pod wynajem, no, wydawało się być strzałem w dziesiątkę. W tej chwili sytuacja na rynku jest na tyle inna, że już to zainteresowanie zakupem mieszkań pod wynajem drastycznie osłabło. Wynika to przede wszystkim z tego, że wyraźnie trudniej jest w tej chwili znaleźć najemcę, a druga rzecz, że stawki czynszów stoją praktycznie w miejscu, a ich relacja do cen, no, jest taka, że przychód z najmu nie jest już tak atrakcyjną formą zarobkowania, jak była jeszcze kilka lat temu.
0: Pamiętajmy, że mówimy o inwestycji na lata, czyli tak zwanej inwestycji długoterminowej, jeżeli chodzi o kupowanie mieszkań na wynajem. Proszę powiedzieć, bo już w kalkulacjach i w różnego rodzaju prognozach ten wątek się pojawia, jak mocno kryzys demograficzny, który obserwujemy, który będzie się nasilał, może wpłynąć na rynek mieszkań na wynajem?
1: Myślę, że w tej chwili wciąż trudno jest to oceniać, ponieważ inaczej ten kryzys demograficzny będzie wyglądał poza dużymi aglomeracjami w małych miejscowościach i, krótko mówiąc, na prowincji, a inaczej będzie to przebiegało, wyglądało w dużych miastach. Na razie nie zanosi się na to, żeby największe miasta w Polsce miały zetknąć się z problemem kryzysu demograficznego. Także no, nie spodziewam się, żeby to sprawiło, że, nie wiem, na przykład ceny najmu zaczną gwałtownie w najbliższych latach spadać. Na to się nie zanosi.
0: No i nowe tendencje i pomysły, które pojawiają się. Czasami niektórzy mogą sprowadzić to do chwytu marketingowego, ale ja znalazłem, przygotowując się do tej audycji, kilka takich ogłoszeń, w których właściwie cena netto równa się cena brutto, bo ktoś oferował, że w tym czynszu to on już, to właściciel już pokryje do oczywiście pewnej kwoty wydatki za wodę, za prąd, za ogrzewanie i za media, w tym również internet znalazłem. To jest jakiś nowy chwyt, jakiś nowy pomysł, czy to po prostu są takie czasami sytuacje, że ktoś, no, bardzo chce wynająć jak najszybciej mieszkanie i właśnie sięga po tego typu rozwiązania?
1: Tu powiedziałbym, że jest to jedna z dwóch przyjętych na rynku

0: form wyliczania czynszu za najem, raczej już będąca w odwrocie. W tej chwili dominują w ogłoszeniach stawki netto, czyli to, co idzie dla właściciela, a do tego trzeba doliczyć kwoty opłat na czynsz dla administracji, na prąd, gaz, internet, czasem osobno płacimy za garaż. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że czynsz netto jest niższy i łatwiej przekonujący potencjalnego klienta. Jeżeli to wszystko zsumujemy, no to koniec końców widzimy, że ten najem no, jednak jest wyraźnie droższy, jeżeli zliczymy wszystkie koszty.
1: Wynająć można nie tylko mieszkanie, ale można wynająć miejsce na parkingu podziemnym, bo to takie oferty również się pojawiają. I ja jestem bardzo ciekawy, czy to są rzeczywiście mocno skorelowane sytuacje, że no, jeżeli sytuacja na rynku mieszkaniowym jest stała, ceny się nie zmieniają, to podobnie jest z parkingami, czy wręcz przeciwnie, tych, no, narzekamy na to, że tych miejsc parkingowych nam brakuje. No i są takie przypadki, że ktoś ma swoje mieszkanie, ma własne miejsce postojowe, ale ma dwa samochody na przykład i potrzebuje takiego dodatkowego miejsca. To jest też rynek, o którym można powiedzieć, czy to są jakieś peryferia rynku nieruchomości i najmu?
0: To jest niewielki rynek, ale oczywiście jest. On kwitnie bądź nie w zależności od lokalizacji. Są takie miejsca w dużych miastach, gdzie mamy duże osiedla PRL-owskie, na których nie przewidywano zbyt wielu miejsc parkingowych. I jeżeli w pobliżu, czy nawet na tym osiedlu rzeczywiście ktoś czy wynajmie, czy kupi mieszkanie i nie ma gdzie parkować auta, to jak najbardziej szuka miejsca w garażu podziemnym, czy na parkingu płatnym i takie miejsca jak najbardziej są w obrocie.
1: To, o czym mówiliśmy na początku naszej audycji, to oczywiście pewien kalendarz, pewien cykl na rynku nieruchomości pod wynajem. Proszę powiedzieć, czy tak na dobrą sprawę ten październik jest taki najbardziej specyficzny? To znaczy inaczej, sierpień, wrzesień z jednej strony, z tej popytowej, potem październik, czyli to złagodzenie i szukanie znowu złotego środka cenowego. Czy być może w roku są jeszcze inne momenty, w których warto zastanowić się nad tym, aby wynająć mieszkanie, bo może być naprawdę bardzo dobrze. Czy taką sytuacją jest na przykład zima albo wiosna?
0: Znaczy, jesień jest ewidentnie takim najbardziej charakterystycznym jednak okresem, tak, na rynku najmu mieszkań. Jest też pewne, powiedziałbym, ożywienie na początku nowego roku zawsze. To też są różne przetasowania w firmach, przetasowania na studiach, więc wtedy jest pewne ożywienie. Jest ono też generowane różnego rodzaju decyzjami podejmowanymi podczas świątecznych spotkań rodzinnych. Tak, to jest czas, kiedy w domu przy często świątecznym stole rozmawiamy o usamodzielnieniu się, o wyprowadzeniu z domu, o przejściu na swoje i potem po nowym roku przez te pierwsze 3-4 tygodnie widać ożywienie na rynku najmu, aczkolwiek ono nie ma już tej skali, jaką ma ożywienie jesienne, czyli to na przełomie sierpnia-września.
1: To jeszcze chciałbym podpytać pana o prognozy na najbliższe lata, jeżeli chodzi o rynek najmu. Ja wiem, że to jest trudne pytanie, chociażby ze względu na to, że żyjemy w bardzo dynamicznych czasach i formułowanie prognoz jest trudne, ale zakładając pewną stałą i zakładając, że żadne czarne łabędzie nie pojawią się na horyzoncie, to co dalej ze stawkami czynszu?
0: No rzeczywiście, zawsze wróżenie, przewidywanie obarczone jest ogromnym ryzykiem nietrafienia we właściwą odpowiedź.
1: Spróbujmy bez szklanej kuli, ale opierając się na pana doświadczeniu w tej branży.
0: Znaczy, ja może powiem, co jest moją nadzieją. Mhm. Ja generalnie mam nadzieję, że ten rynek i najmu, i rynek sprzedaży będą się stabilnie rozwijać, że będą tam rządzić naturalne prawa popytu i podaży, które będą kształtować stawki zarówno ceny sprzedaży mieszkań, jak i stawki czynszów najmu. Nie zanosi się w tej chwili na jakieś zawirowania, nie zanosi

0: musi się na jakieś gwałtowne zmiany przepisów, które mogłyby ten rynek w którąś stronę dynamiczniej pchnąć. Tak więc zakładam, że będziemy mieli normalny, zdrowy, stabilny rynek zarówno sprzedaży, jak i rynek najmu mieszkań.
1: Pan Marcin

0: przede wszystkim, bo to jedyny główny indeks warszawskiej giełdy, który świeci się na zielono. To był magazyn Saldo. Marek Klapa, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama.
2: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
2: A to akurat bardzo proste.
4: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
1: Po reklamie. Autopromocja.
6: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent zabrał głos po ślubowaniu Macieja Berka w Sejmie. Jego zdaniem nie jest on sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Samolot Zełenskiego znów lata z lotniska w Rzeszowie. Przez miesiące startował z Kiszyniowa. Biegły wykluczył usterkę instalacji elektrycznej. Prokuratura wciąż bada sierpniowy pożar skansenu w Sanoku. Minęła 13. Ewelina Kamińska, zapraszam. Rządzący mówią o nowym rozdziale. Prezydent ślubowania nie uznaje. Karol Nawrocki zabrał głos po ceremonii w Sejmie. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek ślubował dziś rano w parlamencie bez obecności prezydenta. Karol Nawrocki mówi, że, i tu cytat, jeśli doszło do jakiegoś ślubowania, to odbyło się ono poza mną.
2: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności oczywistej, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
1: Sejm powołuje się na opinię Komisji Weneckiej, według której w wyjątkowych sytuacjach ślubowanie może się odbyć bez fizycznej obecności prezydenta. Kancelaria prezydenta podkreśla jednak, że ta opinia nie jest prawnie wiążąca. A Karola Nawrockiego na uroczystości zabrakło z prostego powodu, mówił tymczasem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
3: Nie widziałem pana prezydenta, bo pan prezydent nie został zaproszony. Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki. Jeżeli pan prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły, z uśmiechem na ustach, ale stanowczy mu pomagali.
1: Maciej Berek po ceremonii pojechał do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, ale prezes Trybunału nie dopuścił go do orzekania. Przed siedzibą trwają wciąż protesty środowisk prawicowych. Wołodymyr Zełenski ponownie korzysta z lotniska w Rzeszowie. Samolot prezydenta Ukrainy od kilku miesięcy wylatywał z mołdawskiego Kiszyniowa. Miało to związek z ochłodzeniem stosunków między Warszawą a Kijowem, ale jak dowiedziało się Polskie Radio, dziś podczas podróży do Londynu Zełenski wyleciał z Polski.
4: Z powodów bezpieczeństwa Wołodymyr Zełenski od początku wojny podróżował z Ukrainy do Rzeszowa Jasionki lądem, a stamtąd wylatywał do światowych stolic. W czerwcu jednak samolot Wołodymyra Zełenskiego zaczął bazować w Mołdawii. Nieoficjalnie powodem zmiany lotniska miało być zaostrzenie stosunków, które rozpoczęło się nazwaniem imieniem UPA jednej z ukraińskich jednostek i w efekcie odebraniem Zełenskiemu orderu Orła Białego. Dziś po raz pierwszy od tego czasu ukraiński prezydent znów wyleciał z Polski. Potwierdziło to biuro Wołodymyra Zełenskiego.

0: Prezydent Ukrainy składa dziś wizytę w Londynie. Wracając stamtąd, najprawdopodobniej także wyląduje w Polsce. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: To nie usterka instalacji elektrycznej była przyczyną pożaru zabytkowego kościoła w Sanockim Skansenie. Tak wynika z opinii biegłego. Do pożaru doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia. Ogień doszczętnie zniszczył zabytkowy drewniany kościół i uszkodził sąsiednie obiekty skansenu. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa, przekazała Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
2: Zabezpieczono dokumentację, przesłuchano świadków, w dalszym ciągu są przesłuchiwani i powołano biegłych. Na obecnym etapie śledztwa uzyskano opinię biegłego z zakresu energetyki i elektryczności, z której wynika, że przyczyną pożaru nie była usterka instalacji elektrycznej.
1: Śledczy czekają jeszcze na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa. 3-procentowa podwyżka wynagrodzeń jest uwłaczająca, to policzek dla nauczycieli, mówi prezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Aneta Mastalerz. Propozycję takiej wysokości wzrostu płac przedstawił rząd. Związkowcy z ZNP nie przyjęli tej oferty i oczekują 15-procentowego wzrostu pensji.
3: Ja myślę, że wystarczyłoby wreszcie zajęcie się sprawą przez rząd naszej inicjatywy obywatelskiej Godne Płace i Prestiż Zawodu Nauczyciela, które mówią o powiązaniu wynagrodzenia nauczycieli z przeciętną w gospodarce w trzecim kwartale. I to już będzie nie tylko realny wzrost wynagrodzenia, ale będzie to adekwatne do tego, co dzieje się w sytuacji w kraju gospodarczej.
1: ZNP oczekuje też konkretnych rozwiązań w sprawie wynagrodzeń nauczycieli za godziny nadliczbowe i wycieczki szkolne. W Warszawie pojawi się nowa przestrzeń dla miłośników kina, edukatorium, wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych. Rozpoczęła się jego budowa. Dyrektorka wytwórni Agnieszka Będkowska mówi, że ważnym elementem inwestycji będzie park filmowy.
4: Będziemy mieć tutaj specjalistyczne kino z profesjonalnym dźwiękiem Dolby Atmos, gdzie będziemy mogli oglądać i analizować filmy, a także analizować te materiały, które uda nam się na warsztatach i na szkoleniach zrealizować w gronie adeptów sztuki filmowej.
1: Edukatorium i park filmowy powstaną do maja 2028 roku. Ich koszt to ponad 60 milionów złotych.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Deszczowa środa dziś na północy i we wschodniej połowie kraju. Na wybrzeżu możliwe później też burze. Z kolei na zachodzie i w centrum może miejscami porywiście powiać. Termometry pokazują od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 stopni w centrum, do 15 na zachodzie.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Krakowie i Nowym Targu w Małopolsce jest umiarkowana. Ponad 44% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Sieć nie jest przeciążona. W wielu regionach utrzymuje się susza hydrologiczna. Na wschodnim wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody.
5: Klimat. Reklama.
6: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
9: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
10: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
5: Po reklamie. Autopromocja.
11: W najbliższym studiu wiedzy będziemy się uczyć zupełnie nowego języka. Takiego, w którym kluczowe będą pętle, listy i krotki. Będziemy się bowiem uczyć języka programowania. Podobno może się go nauczyć każdy, no i warto spróbować, bo to jednak język przyszłości. O tym już w niedzielę po 10:00. Karolina Rożej. Do usłyszenia.

0: Warczące motocykle, tramwaje i ciężarówki. Prace remontowe, głośni sąsiedzi, imprezy masowe w pobliżu osiedli. To wszystko to hałas. A hałas szkodzi naszemu zdrowiu. I według WHO jest drugim po smogu największym zagrożeniem środowiskowym wpływającym na ludzkie życie. O tym problemie wciąż jest jednak za cicho. Dlatego zapraszam na nowy podcast na antenie Polskiego Radia 24. Proszę o ciszę w każdą niedzielę po 7 rano. Katarzyna Pilarska, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: No mamy już środek tygodnia, bo rzeczywiście środa, 14 dzień października i już 8 minut po godzinie 13. Witamy się z Państwem w składzie Marzena Perdiona, Agnieszka Wieczorek, Adam Brzeziński. Przed mikrofonem Maciej Wolny. Sporo tematów przed nami, ale ten główny dzisiaj polityczny temat, który będziemy omawiać z naszymi gośćmi, ekspertami, to oczywiście Trybunał Konstytucyjny i to, co wokół Trybunału Konstytucyjnego się dzieje, a dzieje się sporo.
1: Stan dnia.
3: Nie Pałac Prezydencki, nie Sala Kolumnowa Sejmu, a Gabinet Marszałka. Tam właśnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek złożył ślubowanie w formule wobec prezydenta. Odebrał też uchwałę Sejmu o wyborze na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na uroczystości byli marszałkowie Sejmu i Senatu, członkowie Prezydium Izby oraz sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani przez obecny parlament. Sprawę śledzi nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry, witaj.
4: Dzień dobry.
3: Powiedz, co o takiej formie ślubowania mówi sam zainteresowany oraz też jak to wszystko, co się wydarzyło, komentują politycy?
4: No Maciej Berek mówił, że jego ślubowanie było adresowane do prezydenta. Dodawał, że była to formuła prawnie dopuszczalna i możliwa do zrealizowania. Zaznaczył, że od dnia wyboru czekał na decyzję Kancelarii Prezydenta w sprawie zaprzysiężenia.
5: Jestem o tym głęboko przekonany, że czas, który odczekałem pomiędzy datą wyboru i datą rozpoczęcia kadencji, a dniem z tego złożenia tego ślubowania, był właściwy i adekwatny do tego, żeby tę uroczystość można było przeprowadzić. I jeszcze raz chcę bardzo mocno podkreślić. Wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zrobimy wszystko, żeby Trybunał Konstytucyjny jako organ państwa zaczął spełniać swoją funkcję.
4: Na zaprzysiężeniu był wybrany w kwietniu tego roku na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Krystian Markiewicz. Jak powiedział, już nie można było czekać na to, aż Karol Nawrocki zaprosi Macieja Berka do Pałacu Prezydenckiego. Dodał, że Trybunał nie działa w Polsce już od dłuższego czasu.
6: Każdy dzień jest istotny, bo to decyduje o tym, czy każdy obywatel ma ochronę swoich praw i wolności. Więc to jest kwestia zasadnicza. Po drugie, z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika, że 30 dni to jest już za długi okres, a on minął. Więc tutaj naprawdę nie ma na co czekać.
4: To łamanie prawa grzmi poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński. Jego zdaniem prezydent miał podstawy, by ślubowania od Macieja Berka nie odbierać. Polityk stwierdził też, że wynika to m.in. z wczorajszej opinii Komisji Weneckiej, na którą powołują się rządzący.
7: Proszę Państwa, opinia Komisji Weneckiej też stanowi w ten sposób, że to sformułowanie wobec, że w języku polskim to może mieć podwójne znaczenie. I powołują się na Albanię, tam jakieś inne kraje, że tam jest before, czyli przed, albo in front of the president i tak dalej, tam są takie sformułowanie, tak? W polskim języku i w polskim orzecznictwie i w zwyczaju jest nieulegające wątpliwości przyjęcie, że wobec, to znaczy w obecności.
4: Rozpoczyna się czas na normalne i skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego. Tak mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Dodawał, że kończy się też czas, gdy Trybunał podejmował decyzję na zlecenie Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry czy prezydenta, bo jest to ciało niezależne.
8: Skończyły się puste słowa. Naród chce podejmowania decyzji. Naród chce decyzji zdecydowanych, konkretnych. I takie decyzje są podejmowane. Podjęliśmy określone decyzje. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zostali powołani. Weszli na teren Trybunału Konstytucyjnego. Będzie ciąg dalszy.
4: Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej przypomina, że ponad miesiąc temu Maciej Berek został prawidłowo wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dodała, że jest on zobligowany do złożenia ślubowania i nie może czekać w nieskończoność. Zaznaczyła że teraz rozpocznie się proces przywracania prawa w Trybunale.
9: Zbyt długo czekaliśmy na to, żeby Trybunał Konstytucyjny działał prawidłowo, służył Polkom i Polakom. Mamy w tej chwili 8 prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów, którzy będą mieli już większość.

0: w Trybunale i będą mogli uruchomić wreszcie ponownie ten Trybunał, tak żeby działał na rzecz obywatelek i obywateli, którzy mają prawo do tego sądu.
1: Maciej Berek jest piątym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który złożył ślubowanie w parlamencie w formule wobec prezydenta. Marszałek Sejmu wręczył mu uchwałę Izby o wyborze na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Po ślubowaniu Maciej Berek wraz z wcześniej wybranymi sędziami Trybunału poszedł do biura podawczego Kancelarii Prezydenta, by złożyć poświadczone notarialnie dokumenty, a następnie wszyscy udali się do siedziby Trybunału.
2: I wydawać by się mogło, Małgosiu, że ta opinia Komisji Weneckiej zamknie nam sprawę dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego i tych wątpliwości wokół zaprzysiężenia sędziów. Tak, a ona tu otwiera nam w zasadzie nowy rozdział albo podsyca już to, z czym mieliśmy do czynienia. Bardzo Ci dziękuję za Twoją relację i informacje przekazane w Polskim Radiu 24. Małgorzata Naukowicz była z nami.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: No, nasze zaproszenie przyjęła pani profesor Dorota Piątek, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pani profesor, dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
2: Słyszeliśmy przed momentem na naszej antenie komentarze polityczne przede wszystkim a propos Komisji Weneckiej, a propos zaprzysiężenia Macieja Berka przed Włodzimierzem Czarzastym, ale wobec, w cudzysłowie, wobec prezydenta Karola Nawrockiego. I to dzisiejsze ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i przepychanki policji też z protestującymi przed siedzibą Trybunału, zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, skomentował prezydent Karol Nawrocki.
5: Ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie mogło się odbyć, bo właśnie przyjmuję w Pałacu Prezydenckim prezydenta Czarnogóry. Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki państwowe z naszymi bardzo ważnymi partnerami z Czarnogóry. Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, a jeśli nie dokonał tej formalności oczywistej dla studentów pierwszego roku studiów, że wobec prezydenta takie ślubowanie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie przynajmniej prezydenta i wobec prezydenta, najlepiej w Pałacu Prezydenckim, bo w takich regułach prawa polskiego przywykliśmy żyć po roku 89, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał Konstytucyjny będzie działał nadal w takim składzie, jaki jest formalnie, oficjalnie, konstytucyjnie, za sprawą także składania przysięgi wobec prezydenta, jaki funkcjonuje.
2: Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, mówi prezydent Karol Nawrocki. Z Sejmu płyną inne informacje, chociażby ze strony marszałka Włodzimierza Czarzastego. Pani profesor, mamy do czynienia z taką sytuacją, że ponownie jesteśmy w punkcie wyjścia?
4: No w pewnym sensie tak, bo mamy do czynienia nie tyle ze sporem prawnym, ile ze sporem politycznym. Ja słuchając wypowiedzi pana prezydenta pomyślałam sobie, że dla studentów pierwszego roku prawa, do których odwoływał się, czy do wiedzy, których odwoływał się pan prezydent, jest oczywistym to, że pan Berek został wybrany w sposób prawidłowy i pan prezydent nie ma żadnych uprawnień, żadnej prerogatywy, żeby ten wybór kontestować. Może oczywiście publicznie wyrażać swoje niezadowolenie czy swoje zastrzeżenia, natomiast z formalnego punktu widzenia jego działania są opisane w sposób absolutnie jednoznaczny i to pan prezydent, odwołując się do wiedzy pierwszoroczniaków, też powinien mieć świadomość, że ta wiedza dotyczyć powinna tego aspektu. Ale spór ma oczywiście charakter nieprawny, ma charakter polityczny i tak długo, jak będziemy mieli do czynienia trochę z sytuacją, która przypomina mi powieść paragraf 22 Józefa Hallera. W tej powieści występuje taki bohater major, który przyjmuje podwładnych wtedy, kiedy go nie ma. Więc pan prezydent też nie tworzy sytuacji, w której mogłoby dojść do wypełnienia przez niego jego konstytucyjnego obowiązku, nie przywileju, a obowiązku. I tym samym stawiając tych, którzy zostali prawomocnie czy prawidłowo wybrani w sytuacji, w której muszą szukać jakichś formalnych wybiegów, żeby móc tworzyć przynajmniej jakąś szansę na to, żeby objąć urząd, do którego te objęcia mają.
2: Mówiła pani na samym początku, że mamy tutaj do czynienia przede wszystkim ze sporem politycznym, nawet nieprawnym, ale z drugiej strony, czy jedna, czy druga strona właśnie tego sporu, te argumenty prawne też

0: przedstawia zarówno prezydent Karol Nawrocki, jego kancelaria, no jak i strona rządowa, chociażby marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Ja się zastanawiam tak z perspektywy też obywatela, naszego społeczeństwa, jak my mamy odróżnić te argumenty prawne od politycznych interpretacji tych samych wydarzeń?
1: No oczywiście, że jest to bardzo trudne, dlatego że większość obywateli, w tym także i ja, nie ma kompetencji konstytucyjnych, żeby oceniać tego rodzaju rozwiązania. Natomiast tutaj jest kwestia przyjęcia pewnego, przyjęcia, ile odwołania się do autorytetów, i wypowiedź Komisji chociażby Weneckiej też jest jednoznaczna w tej materii. Także z punktu widzenia obywateli, którzy mają ograniczone możliwości do oceny merytorycznej, pewnie tych argumentów w drodze jakichś samodzielnych dociekań czy samodzielnych refleksji, no jedyne co można zrobić, to zdać się na autorytet. A że żyjemy w takiej sytuacji społecznej, w jakiej żyjemy, że nie ma autorytetów, które miałyby charakter jakby w pewnym sensie uniwersalny, czyli nie ma instytucji, których poglądy byłyby akceptowane jako rzetelne, jako legitymizowane przez większość obywateli, no to mamy taką sytuację, jaką mamy. I w tej sytuacji myślę, że z punktu widzenia obywateli tak naprawdę będzie się liczyła jedna rzecz, mianowicie zakończenie tego sporu. Czyli tutaj determinacja, no przede wszystkim ze strony rządzącej, koalicji rządzącej, musi polegać w moim przekonaniu na tym, żeby ten spór w taki czy inny sposób zakończyć. Przy czym ja też jestem absolutnie powściągliwa w zajmowaniu takiego symetrystycznego stanowiska. To znaczy, że jakby mamy do czynienia z pewnym sporem, w którym obydwie strony mają jakieś rzeczy za uszami. W moim przekonaniu w tej konkretnej sytuacji absolutnie prowokatorem tego konfliktu jest strona prezydencka.
0: Tylko pytanie właśnie też, jak sobie strona rządowa z tym poradzi. No tutaj przykład Macieja Berka już mamy, to zaprzysiężenie wobec prezydenta, ale bez jego obecności. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówił nawet, że prezydent nie został zaproszony na to zaprzysiężenie. No ja się zastanawiam, czy nieotwierane są pewne furtki, pewne takie wytrychy radzenia sobie oczywiście w trudnych sytuacjach dotyczących rządzenia, kiedy prezydent nie jest przychylny rządzącym, że one będą mogły być wykorzystane w przyszłości, kiedy będzie inny rząd.
1: No ale oczywiście, natomiast zauważmy, że ta sytuacja, która w tej chwili jest, to nie jest sytuacja, która powstała w wyniku wyboru pana Berka na sędziego sądu Trybunału Konstytucyjnego, tylko to jest sytuacja, do której prowadziły działania Prawa i Sprawiedliwości od 2016 roku. Także w tym sensie mamy do czynienia z czymś, z konsekwencją działań podejmowanych wcześniej. Natomiast jeżeli marszałek Sejmu mówi, że pan prezydent nie został zaproszony na uroczystość, no to oczywiście pewnie nie najlepiej świadczy to oczywiście, co zwykliśmy opisywać jako kultura polityczna. Natomiast z drugiej strony, z tego co wiemy, z doniesień chociażby publicznych czy oświadczeń publicznych pana Berka, pan prezydent też nie pofatygował się, żeby odpowiedzieć w jakikolwiek sposób na korespondencję kierowaną do niego. Byłabym w stanie zrozumieć, że nie odpowiada na korespondencję kierowaną przez tak zwanego przeciętnego obywatela, który pisze, nie wiem, w sprawie ogródków działkowych, do których ma przekonanie, że ma prawo. Ale mówimy tu jednak o wybranym sędzi z Trybunału Konstytucyjnego, który chce objąć urząd i też nie uzyskuje od pana prezydenta żadnej odpowiedzi. Także czym innym jest takie, powiedziałbym, symboliczne zachowania, czym innym jest działanie w ramach prerogatyw prawnych, chociaż oczywiście te dwie sfery się ze sobą wiążą i my chyba jesteśmy na tym etapie, na którym pewne zachowania symboliczne zdają się dominować, przynajmniej w przekazie kierowanym do opinii publicznej.
0: Komisja Wenecka, przypomnijmy, wczoraj opublikowała swoją opinię w tej sprawie. Wskazała w tej opinii, że dopełnienie aktu ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta jest możliwe pod warunkiem zachowania jego istotnych elementów, w tym złożenia ślubowania w przepisanej formie, należytego zweryfikowania jego wykonania oraz skierowania i przekazania go prezydentowi. Można odnieść też takie wrażenie, że strona rządząca, Maciej Berek, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, też czekali tylko na taką opinię właśnie Komisji Weneckiej. Wcześniej pojawiały się już pewne przecieki a propos treści tej opinii, no ale kiedy pojawia się opinia, za moment mamy ślubowanie Macieja Berka przed Włodzimierzem Czarzastym, marszałkiem Sejmu. No i słowa premiera Donalda Tuska, który przekonuje, że opinie Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich poza prezydentem, tutaj w domyśle Karolem Nawrockim. O czym to świadczy?
1: No, przy przyznam szczerze, że nie bardzo rozumiem pytanie pana
0: redaktora. O czym, jak albo jak świadczy to o nas na arenie międzynarodowej, jeżeli, no tak jak tutaj mówi premier

0: Donald Tusk. Wszyscy respektują te ustalenia Komisji Weneckiej, a nasz prezydent tego nie robi.
1: No to idzie w świat gdzieś taka informacja o konflikcie na szczytach władzy politycznej, co nie stawia nas w dobrej sytuacji. Ja już pomijam tutaj jakieś kwestie związane z aksjologią, z wartościami demokratycznymi, ale chodzi o taki pragmatyczny też wymiar. Mianowicie, jeżeli mamy do czynienia z elitami politycznymi, które nie potrafią dojść do porozumienia w kwestiach tak zasadniczych, tak istotnych, jak funkcjonowanie najważniejszych instytucji państwowych, to z punktu widzenia, czy z perspektywy zagranicznych partnerów, może być, powiedziałabym, dosyć ryzykowne podejmowanie jakichkolwiek rozmów, jakichkolwiek innych istotnych sprawach w sytuacji, kiedy nie do końca wiadomo, jakie decyzje ewentualnie będą rzeczywiście później implementowane. Także chociażby z powodu czysto pragmatycznego, nie tylko takiego, powiedziałbym, aksjologicznego, no nie jest to oczywiście najlepsza sytuacja. Natomiast co do respektowania decyzji, czy może osądów, czy może opinii Komisji Weneckiej, no to tu pełna zgoda, że rzeczywiście w systemie Unii Europejskiej jest to głos bardzo istotny i ważne, z którym się politycy liczą, nawet jeżeli nie do końca te opinie są implementowane. Także zawsze, kiedy mamy do czynienia z konfliktem, który dotyczy najważniejszych organów państwowych, strony zewnętrzne jakby nie wnikają, czy nie dociekają szczegółów, nie wyrażają opinii na temat tego, kto jest bardziej winny, czy kto jest mniej winny, tylko generalnie chodzi tutaj o sprawczość i chodzi o decyzyjność, tak? Czyli chodzi o to, czy rzeczywiście pragmatycznie rzecz biorąc prowadzenie rozmów i podejmowanie decyzji ma sens, skoro nie wiadomo do końca, czy one zostaną wdrożone w takiej postaci, w jakiej partnerzy zagraniczni myślą, że uzgodnili.
0: Mówiliśmy o stronie rządowej, mówiliśmy o prezydencie Karolu Nawrockim. Dodajmy do tego jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, bo to ugrupowanie też mocno jest zaangażowane w kwestie dotyczące teraz Trybunału Konstytucyjnego. Przed samym Trybunałem sporo osób protestujących, sporo policji, ale też polityków właśnie Prawa i Sprawiedliwości. Pojawił się również Jarosław Kaczyński, prezes tego ugrupowania, i on twierdzi, że to, co dziś się stało, potwierdza, że powinni bronić Trybunału Konstytucyjnego. Skandował również: byle nie Tusk.
2: To, co w tej chwili jest czynione, jest poza jakimkolwiek porządkiem konstytucyjnym, prawnym i są to po prostu działania o charakterze przestępczym. I niezależnie od tego, jaki kto mundur nosi, to jeżeli się w to angażuje, to dopuszcza się przestępstwa. To jest legalna demonstracja, to po pierwsze. Nie ma żadnych podstaw do jej delegalizacji, to jest drugie. I wreszcie atak siłą na Trybunał Konstytucyjny to jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
0: Niezależnie kto jaki mundur nosi, dopuszcza się w tej sytuacji przestępstwa, tak mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jak to interpretować? No i jaka jest wiarygodność Prawa i Sprawiedliwości w kontekście obrony Trybunału Konstytucyjnego i demokratycznych wartości?
1: Dwie kwestie zwróciły moją uwagę. Pierwsza to taka, że pan prezes jednak nie traci tutaj swoich umiejętności, z których słynie, mianowicie, żeby w kilkuzdaniowej wypowiedzi dopuścić się całej masy manipulacji, praktycznie co sformułowanie, to mamy do czynienia z, mówiąc, jak to swego czasu też pan prezes bodajże mówił, eufemistycznie, oszczędnie obchodził się z prawdą. To pierwsza rzecz. A druga rzecz, to jest oczywiście znowu wypowiedź absolutnie polityczna, w szczególnej sytuacji dla Prawa i Sprawiedliwości, który notuje spadek niewątpliwie poparcia na prawej stronie, które bardzo realnie w tej chwili traci pozycję lidera. I pan prezes Jarosław Kaczyński musi się jakoś odnaleźć w nowej sytuacji. Ja myślę, że to, co w tej chwili się dzieje, co zostało sprowokowane przez politykę prowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość w 7-8 latach, szczególnie 7 ostatnich latach, kiedy ta koalicja Prawa i Sprawiedliwości rządziła, daje mu pewną szansę jakby ponownego zaistnienia, pokazania się opinii publicznej jako obrońcy, jak to on określa, praworządności, tak, czy człowieka, który broni przed zamachem stanu. Także znowu wymiar absolutnie czysto polityczny, który myślę, że

0: stwarza pewną taką nadzieję jakiegoś powrotu, czy chwycenia hausta powietrza, które może utrzymać, czy pozwolić utrzymać się Prawo i Sprawiedliwości na pozycji, którą chyba wszystko to wskazuje jednak Prawo i Sprawiedliwość straciło, czyli no już hegemonem po prawej stronie nie jest.
1: Bardzo dziękuję za pani komentarz w Polskim Radiu 24. Pani profesor Dorota Piątek, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze, życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję państwu, spokojnego popołudnia.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. kontakt@polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 13.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Obrona Trybunału Konstytucyjnego jest zasadna. W ten sposób prezydent Karol Nawrocki odniósł się do pytania dziennikarzy o to, czy popiera protest przed siedzibą Trybunału. Zebrani manifestują przeciwko wybranym przez Sejm sędziom, którzy złożyli ślubowanie w formule wobec prezydenta, ale bez jego udziału, w obecności marszałków Sejmu i Senatu. Dziś takie właśnie ślubowanie złożył Maciej Berek. Prezydent uważa, że to ślubowanie było niezgodne z Konstytucją, a zatem nie jest on sędzią Trybunału. Dlatego jego zdaniem postawa obrońców tej instytucji jest uzasadniona.
8: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i polski system ustrojowy determinuje to, kto jest, a kto nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
7: Innego zdania jest senator Krzysztof Kwiatkowski. Powołuje się na opinię Komisji Weneckiej, według której sędzia może złożyć przysięgę bez obecności prezydenta, jeśli głowa państwa to uniemożliwia, a zachowane zostaną wymogi formalne. Odebranie ślubowania nie jest prawem, ale obowiązkiem prezydenta, podkreślał senator Kwiatkowski.
9: Konstytucja mówi wyraźnie, że prezydent ma uprawnienia i ma obowiązki. W przypadku odebrania przysięgi jest to obowiązek i ten obowiązek prezydent musi dokonać.
7: O nieeskalowanie emocji i uspokojenie nastrojów przed Trybunałem apelował jego prezes Bogdan Święczkowski. Jednocześnie poinformował, że Maciej Berek nie został dziś dopuszczony do orzekania. Ukraińscy strażacy dostali od Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej sprzęt do szkoleń medycznych. Urządzenia trafiły do Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia. Będą z niego korzystać pracownicy służb ratowniczych z całej Ukrainy, powiedział Polskiemu Radiu wicekonsul we Lwowie Krzysztof Łukianowicz.
10: Idzie zima, działania wojenne są nieprzewidywalne, nieobliczalne i ta służba jest gotowa do niesienia pomocy 24 godziny na dobę. Dlatego ona zasługuje na wsparcie i takie wsparcie będzie udzielane także w przyszłym roku.
7: Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej zorganizowało także wielotygodniowe szkolenia dla ukraińskich ratowników. Kruszwica ma powody do dumy. Mysia Wieża i Jezioro Gopło zdobyły tytuł Cuda Polski 2026 w województwie kujawsko-pomorskim. Dziś poznaliśmy wyniki plebiscytu magazynu National Geographic Traveler, w którym internauci wybierali najciekawsze miejsca w kraju.
11: Warto odwiedzić. To jest prastara stolica, legendarna stolica Polski. Mamy tutaj jezioro Gopło, co jest skarbem tu wśród nas. Można mile spędzić.

0: Czas, są żaglówki, jest WOPR.
1: Myślę, że na pierwszym miejscu będzie widok z Mysiej Wieży i to, że wcale nie tak trudno na nią wejść i wcale nie ma tylu schodów, ile im się wydaje.
2: W zeszłym roku w plebiscycie w Kujawsko-Pomorskim zwyciężyła wieś Brzuski, słynąca z murali inspirowanych twórczością Vincenta van Gogha oraz rzeźb i kapliczek tworzonych przez mieszkańców.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: To takie turystyczne zaproszenie było dla Państwa przed momentem w serwisie informacyjnym i my też Państwa w podróż zabierzemy, no ale prawną i dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego. Już teraz na naszej antenie 33 minuty po godzinie 13.
5: Stan dnia.
4: I przypominamy, że Maciej Barek już po ślubowaniu wobec prezydenta. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego złożył je o 9 w gabinecie marszałka Sejmu. Wydarzenia śledzi nasza reporterka Jolanta Turkowska. Witaj, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Powiedz, dlaczego to ślubowanie, do tego ślubowania doszło dzisiaj? No i też jakie są reakcje na działania Macieja Bareka?
6: Maciej Barek na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego czekał od 4 września. To właśnie tego dnia Sejm wybrał go na nowego sędziego Trybunału. Zastąpił Justyna Piskorskiego i powinien zająć jego miejsce 16 września. Tak się jednak nie stało, bo Karol Nawrocki zamiast niezwłocznie przyjąć ślubowanie zaczął głośno mówić o wątpliwościach co do stażu pracy Macieja Bareka jako radcy prawnego. Oto co nowy sędzia już po uroczystości zorganizowanej w Sejmie mówił dziennikarzom.
7: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
6: Maciej Barek podkreślił, że cierpliwie czekał na zaproszenie prezydenta.
7: Jestem o tym głęboko przekonany, że czas, który odczekałem pomiędzy datą wyboru i datą rozpoczęcia kadencji, a dniem z tego złożenia tego ślubowania, był właściwy i adekwatny do tego, żeby tę uroczystość można było przeprowadzić.
6: Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati powiedział mi, że nie jest zaskoczony poranną uroczystością.
8: Scenariusz, który można było tak naprawdę przewidywać z uwagi na wypowiedzi kancelarii prezydenta. Z drugiej strony to też na pewno jest pewien element, który będzie się wpisywał w dalszy problem wokół Trybunału Konstytucyjnego, no bo stanowisko pana prezydenta, pana Święczkowskiego w odniesieniu do pana Bareka można dzisiaj już przewidywać, jakie będzie. I to na pewno też nie rozwiąże problemów wokół Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że podobny scenariusz miał miejsce wiosną.
6: No i tak jak powiedział Przemysław Rosati, rzeczywiście było chwilę później w Trybunale. Maciej Barek po złożeniu ślubowania wraz z pozostałymi i sędziami niedopuszczonymi dotąd do orzekania wybrał się do siedziby instytucji przy Alei Szucha. Na teren wjechał, do budynku weszli, ale do części sędziowskiej już nie, o czym poinformował dziennikarzy prezes Trybunału Bogdan Święczkowski.
9: Te osoby, które nie złożyły ślubowania, próbowały wtargnąć do części sędziowskiej. Uniemożliwiłem wejście państwu do części sędziowskiej z uwagi na fakt, iż nie mieli mojej zgody na przebywanie w części, gdzie urzędują sędziowie.
6: Zachowanie Bogdana Święczkowskiego ocenił konstytucjonalista profesor Marek Chmaj.
10: Święczkowski walczy o życie, o wolność. Ma świadomość, że zgromadzenie ogólne uchyli mu immunitet, być może straci status sędziego. Po uchyleniu immunitetu będzie można w stosunku do niego zastosować środki zapobiegawcze, w tym także tymczasowy areszt, jeżeli będzie taki wniosek prokuratury. Stąd Święczkowski walczy do końca.
6: Nowi sędziowie mają teraz większość w Trybunale Konstytucyjnym. Jeden z nich przebywa na zwolnieniu lekarskim, co może wpłynąć na termin zwołania takiego zgromadzenia przez nowych sędziów.
4: Trzeba powiedzieć, że mamy tutaj z jednej strony dwie strony sporu prawnego, politycznego i każda z tych stron ma swoje argumenty, prawda?
6: Zgadza się.
4: Trudno to rozstrzygnąć, ale za moment spróbujemy też to szerzej przedstawić w Polskim Radiu 24. Bardzo dziękuję Ci za informacje, które w tej sprawie przekazałaś. Razem z nami była Jolanta Turkowska. Dziękuję raz jeszcze.
5: Gość Polskiego Radia 24.
4: Razem z nami profesor Maciej Gutowski, prawnik, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Panie profesorze, dzień dobry.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: To może najważniejsze pytanie, tak z perspektywy społeczeństwa i obywatela, które tutaj warto postawić. Czy Maciej Barek, pozostali

0: sędziowie, którzy złożyli swoją przysięgę, uroczyste ślubowanie wobec prezydenta, ale nie w jego obecności, są sędziami Trybunału Konstytucyjnego czy nie?
1: Sędziami są. Sędziami są. Zostali prawidłowo wybrani przez Sejm. Znaczy, zostali wybrani przez Sejm. Tak to postawmy. Natomiast pytanie, czy objęli urząd, jest pytaniem właściwym. Dlatego, że ślubowanie otwiera drogę do objęcia urzędu sędziego, czyli stania się takim pełnoprawnym, wykonującym obowiązki sędzią. W związku z powyższym kłopot dalej jest, tylko on jest trochę w innej płaszczyźnie.
0: No tak, ale właśnie gdzie ten kłopot leży dokładnie? Bo w teorii oni ślubowanie złożyli, pojawili się w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, ale jak słyszeliśmy, do części sędziowskiej wpuszczeni nie zostali. Uniemożliwił im to prezes Trybunału Konstytucyjnego. Czy miał do tego prawo?
1: Kłopot, o którym pan pyta, panie redaktorze, tkwi w tym, że ustawa nakłada obowiązek złożenia ślubowania wobec prezydenta. To nie jest obowiązek konstytucyjny, ale jest to obowiązek ustawowy. I nie przewiduje innej możliwości złożenia ślubowania niż wobec prezydenta. No można oczywiście próbować to słowo w rozmaity sposób rozumieć, ale tak naprawdę każdy wie, że wobec prezydenta oznacza obecność prezydenta. I tak to zresztą przez lata się odbywało. Ten przepis od zawsze tak brzmiał, z jedną różnicą. W czasie, kiedy jeszcze nie było w Polsce prezydenta, bo była Rada Państwa, była to kompetencja marszałka Sejmu. Wtedy i tylko wtedy nie zdecydowano się jednak powierzyć Radzie Państwa, tylko marszałkowi Sejmu. No, ale potem to zmieniono i ustawa, różne ustawy już przewidywały urząd prezydenta jako właściwy do odebrania ślubowań. Teraz powstaje pytanie, czy można to zrobić w jakiejś innej zastępczej formie.
0: Można, czy nie?
1: Ja nie widzę do tego podstawy kompetencyjnej. Znalazła do tego podstawę kompetencyjną Komisja Wenecka, dając opinię i pokazując taką perspektywę potrzeby z punktu widzenia demokracji, z punktu widzenia polskiego systemu prawnego, ale no wyraźnej podstawy do tego nie znajdziemy w Polsce pisma polskiego prawa. To co do tego nie ma wątpliwości.
0: Ale w takim razie skąd wzięła się ta opinia Komisji Weneckiej, bo ona rzeczywiście zarekomendowała w tejże, że w przypadku, gdy prezydent odmawia odebrania ślubowania od sędziego wybranego przez Sejm lub opóźnia odebranie tego ślubowania, to dopuszczono możliwość dopełnienia aktu ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta pod warunkiem zachowania jego istotnych elementów i tak dalej, i tak dalej. Komisja Wenecka, no nie wiem, wzięła to z powietrza, czy jednak są jakieś podstawy, na których
1: się opierała? To nie o to chodzi, czy Komisja Wenecka wzięła to z powietrza. Trzeba się zadać pytanie. Komisja Wenecka do tej pory była bardzo powściągliwa w swoich opiniach i była bardzo ostrożna. Tym razem zdecydowała się znaleźć jakby rozwiązanie. Próbowała, jak sądzę, zapobiegać patowi, który się pojawił w polskim systemie konstytucyjnym i znaleźć wyjście po to, żeby udrożnić Trybunał Konstytucyjny. Na to też zwracał Trybunał Konstytucyjny Polski w takich dwóch orzeczeniach. 34 przez 15 i 35 przez 15 to były orzeczenia odnoszące się do tych sędziów, dublerów i ślubowań przez prezydenta Andrzeja Dudę odebranych, pomimo że wcześniej Sejm wybrał prawidłowo sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Myślę tu o tych trzech sędziach, panu sędzi Ślepzaku, Pauzerze i Jakubekim. No i tych dwóch wybranych na zapas jakby uznał za niezgodnie wybranych z konstytucją. Ale Trybunał powiedział, prezydent ma obowiązek odebrać ślubowanie. I co do tego nie masz żadnych wątpliwości. Powiedział, nie wolno mu czekać w nieskończoność. Powiedział, że w pewnych wyjątkowych sytuacjach może wyjaśnić wątpliwości, czy dana osoba została wybrana, czy jest uchwała Sejmu. Czy osoba ma zdolność prawną do bycia sędzią Trybunału Konstytucyjnego? I trzecie, czy nie ujawniły się po wyborze okoliczności, które uniemożliwiały

0: miałyby objęcie urzędu, czyli to, co się dzieje z chwilą ślubowania. I tu nawiązał Trybunał do sprawy z 2006 roku, kiedy pani sędzia Bagińska po wyborze przez Sejm i gdy prezydent Lech Kaczyński zwlekał chyba 70 dni, zrzekła się urzędu właśnie ze względu na nowe ujawnione się okoliczności. To niestety Trybunał Konstytucyjny nie powiedział, co zrobić wtedy, kiedy te wątpliwości się potwierdzą. I Kancelaria Prezydenta w pewien instrumentalny sposób próbuje wpasować się, zwlekając tę argumentację Trybunału Konstytucyjnego. I Komisja Wenecka spróbowała podać koło ratunkowe na zasadzie takiej, że należałoby przełamać ten impas. Tylko mam wątpliwości, czy ten impas można w ten sposób przełamać. Bo o ile Trybunał Konstytucyjny ma prawo stosowania konstytucji, wykładni i stwierdzenia niezgodności z konstytucją regulacji ustawowej, co zresztą uczynił w tych orzeczeniach zakresowo, mają tę możliwość też sądy w sprawach konkretnych i indywidualnych, to jest tak zwana sądowa kontrola konstytucyjności prawa, o tyle nikt inny tego zrobić nie może. W związku z tym nie może tego zrobić ani osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ani nie może tego zrobić marszałek Sejmu. Więc kłopot mój polega na tym, że rozumiejąc wszelkie podstawy i wszelkie intencje, nie bardzo widzę podstawę prawną do tego, żeby znaleźć zastępcze ślubowanie. To jest tak, że w systemie konstytucyjnym zdarzają się sytuacje patów. Zdarzają się sytuacje, kiedy władze konstytucyjnie zobowiązane do współdziałania nie chcą ze sobą współdziałać. Kiedy ten system kontroli, to check and balances, zawodzi. Widzieliśmy to doskonale na przykładzie powoływania sędziów przy udziale tej tak zwanej neo-KRS. Kiedy wszyscy mówiliśmy, że prezydent nie jest udzielnym księciem, nie jest królem i nie może powoływać sobie dowolnie sędziów, których chce, a których nie chce, a w szczególności, gdy są nietransparentne, nierzetelne konkursy przed wadliwą Radą Sądownictwa. No ale to ma swój awers i rewers. To też nie jest tak, że Sejm może sobie wybierać w sposób całkowicie dowolny i że to nie podlega w żadnym zakresie kontroli z prawem. Ja nie mówię, że prezydent ma tę kontrolę sprawować, ale bardzo żałuję, że w chwili, kiedy dano Trybunałowi Konstytucyjnemu szansę na odbudowanie się, zarazem wręczono prezydentowi wiele argumentów do tego, żeby grać na zwłokę, blokować, opóźniać, powodować, no dobrze, że ten Trybunał Konstytucyjny nie odżyje.
1: Czy prezydent w tej sytuacji ma też takie prawo, żeby to wszystko opóźniać? Jak wygląda kwestia właśnie decyzji, czy tego czasu przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego? No bo tu jest taka opinia, ja tutaj cytuję, prezydent nie musi niezwłocznie przyjmować ślubowania sędziów, tak napisał w mediach społecznościowych szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
0: To nieprawda. Musi. Prezydent ma obowiązek, tak jak powiedziałem, co do tego nie masz żadnych wątpliwości. Problem polega nie na tym, czy prezydent ma obowiązek, tylko co wynika z tego, kiedy tego obowiązku nie realizuje. I teraz jedni powiedzą, można złożyć zastępcze ślubowania, a drudzy powiedzą, trzeba było robić tak, żeby prezydentowi w maksymalny sposób utrudnić działanie obstrukcyjne. I moim zdaniem nie zrobiono wszystkiego, co można było zrobić, żeby zażegnać ryzyko kryzysu konstytucyjnego w takiej odsłonie. I tu mam na myśli tą niezasadną kumulację miejsc w Trybunale, gdzie należało po prostu sukcesywnie wybierać sędziów. Po drugie mam na myśli konieczność wyboru absolutnie najlepszych konstytucjonalistów w kraju po to, żeby nie można było kwestionować ich kompetencji. Przebadania dokładnego wszelkich kwestii formalnych. Tu w przypadku pana sędziego Berka pojawił się problem wykonywania przez niego zawodu radcy prawnego. Takie rzeczy należy wyczyścić na przedpolu, a nie odpowiadać prezydentowi, że jego to nie powinno interesować.

0: No i wreszcie nie można doprowadzić do sytuacji takiej, żeby do Trybunału trafiały osoby wprost z gabinetów rządowych, czyli wybierać czynnych polityków w sposób całkowicie niezgodny z projektami ustaw, a właściwie uchwalonymi ustawami, które następnie przez prezydenta zostały skierowane do uprzedniej kontroli trybunalskiej, które wykluczały możliwość powołania czynnego polityka do Trybunału Konstytucyjnego. I niestety ułatwiono prezydentowi nierealizowanie jego obowiązków.
1: Z jednej strony ułatwiono, no ale z drugiej strony co może i czy w ogóle, czy coś grozi prezydentowi za to, że tych obowiązków nie realizuje?
0: Oczywiście, że prezydent za nierealizowanie obowiązków odpowiada przed Trybunałem Stanu i tylko przed Trybunałem Stanu. W Polsce konstrukcja Trybunału Stanu, czyli upolitycznienie reguł pociągania do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu powoduje, że jest to instytucja martwa, po prostu nasza systemowa dekoracja. Ona nie istnieje. To w ogóle jest, wymaga większości, której nie ma. Może ona kiedyś będzie, ale na dziś jakoś nigdy nie udaje się jej osiągnąć. W związku z tym można powiedzieć, że prezydent nie odpowiada. Czy powinien odpowiadać? Jeżeli narusza konstytucję, jeżeli narusza reguły, powinien, ale jeśli mechanizm pociągnięcia do odpowiedzialności jest mechanizmem politycznym, no to będzie odpowiadał wtedy, kiedy ten mechanizm polityczny się wdroży. A jak obserwujemy działania komisji śledczych czy innych ciał politycznie sterowanych, no to ich skuteczność budzi wiele do życzenia. No?
1: Mamy też dość interesujące, ale i niepokojące informacje płynące z samego Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj powołuję się na informacje przekazywane przez TVN24. Prezes TK Bogdan Święczkowski miał szarpać Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym, nie chcąc go wpuścić do pokoi sędziowskich. Sędzia też złoży zawiadomienie w tej sprawie, bo jego zdaniem doszło do naruszenia nietykalności osobistej. W co nam się przerodził ten spór prawny, panie profesorze?
0: Panie redaktorze, aż mi się nie chce tego komentować, pan, bo powiem szczerze, no w co się nam przerodził, no to naprawdę trzeba się zastanawiać, kogo się wybiera do Trybunału Konstytucyjnego. I to oczywiście w sposób absolutnie dramatyczny naruszyła Zjednoczona Prawica w tych czasach i szarpaniny. Ale tak jak mówię, no, można było tę historię z Trybunałem Konstytucyjnym, jeśli rzeczywiście chce się mieć Trybunał Konstytucyjny z prawdziwego zdarzenia i dziś zrobić lepiej, i należało to zrobić lepiej. No, co mam panu powiedzieć, że sędziowie się nie powinni szarpać? No przecież to zupełnie oczywiste, tak? Że to po prostu wstyd dla nas wszystkich.
1: No ale wróćmy też do zaprzysiężenia, czy to Stanisława Piotrowicza, czy Krystyny Pawłowicz, no bo prezydent Andrzej Duda nie miał wtedy problemu z tym zaprzysiężeniem. Oni mieli po 67 lat, nie wypominając tego wieku, no ale wiek emerytalny sędziów wynosił 65. Tym samym prezydent wtedy jakby no, nie weryfikował tej prawidłowości
0: panie
1: wyboru.
0: Panie redaktorze, ja twierdziłem, że wybory Trybunału Konstytucyjnego w czasach Zjednoczonej Prawicy były do skasowania na zero z uwagi na to, że niemalże żadna, może jedna z tych osób wybranych spełniała wymagania ustawowe, te, które wymagają kompetencji sędziego Sądu Najwyższego lub sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego i wśród tych kompetencji wyróżniała się wiedzą prawniczą z dziedziny prawa konstytucyjnego. Tak jak panu powiedziałem, ponieważ sędziowie Trybunału Konstytucyjnego działając jako Trybunał Konstytucyjny mają prawo uznawania prawa za niezgodne z konstytucją i derogowania go, wyrzucania z porządku prawnego, to muszą być ekstraklasowi najlepsi prawnicy. Najlepsza piętnastka w Polsce. W związku z tym nie chce mi się mówić o tych wyborach ze Zjednoczoną Prawicy, bo to po prostu był skandal. Ale to nie jest powód, żeby dziś powiedzieć, my możemy robić tak, jak robiła Zjednoczona Prawica, no bo Zjednoczona Prawica tak robiła. Ktoś przyszedł do władzy z deklaracjami przywracania praworządności, a nie odbijania instytucji. I ja z tego powodu jestem rozczarowany, że wierzyłem, że będzie przywracanie kształtu im

0: instytucją tak, jak te instytucje powinny wyglądać, a nie działanie jak spółka Skarbu Państwa.
1: Rozczarowanie może się pojawiać też w zależności od tego, jak właśnie patrzymy na tą całą sytuację, ale no ja zastanawiam się, czy w takim razie prezydent Karol Nawrocki, tutaj stojąc nad tym wszystkim jako głowa państwa, jako osoba, która powinna przyjąć ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, po prostu ma prawo do tego, żeby zastanawiać się nad tym, czy oni zostali prawidłowo wybrani, czy też nie.
0: No nie ma prawa już się zastanawiać. No ile się można zastanawiać? No to jest oczywiste. To już sobie powiedzieliśmy. Ma obowiązek odebrania ślubowania. Problem polega na tym, co zrobić, kiedy tego obowiązku nie realizuje. I bardzo trudną sprawą jest ta zastępcza forma ślubowania, obarczoną ryzykiem, dającą możliwość w przyszłości kontestowania Trybunału Konstytucyjnego i twierdzenia, że został powołany z naruszeniem reguł. Przecież wiadomo, że to w przyszłości nas czeka. W związku z tym należy, mając obowiązek konstytucyjny, współdziałać, wybrać tak, żeby prezydent nie mógł kwestionować, a co najmniej miał olbrzymie trudności z kwestionowaniem. Nie dać mu argumentów do tego, żeby mógł zwlekać z odbieraniem ślubowania. W przypadku pana sędziego Berka tych argumentów było zdecydowanie zbyt wiele, ale i w poprzednich przypadkach sam fakt, że znaleźli się tam sędziowie, którzy byli prezesami stowarzyszeń sędziowskich, mocno zaangażowanych w spór, ten nazwijmy go praworządnościowy, że pojawiły się osoby nie mające żadnego doświadczenia z dziedziny prawa konstytucyjnego. Sędziowie liniowi, adwokaci liniowi, osoby, które nie były wystarczająco mocne merytorycznie i nie dysponowały wybitnym dorobkiem naukowym, tak aby można było powiedzieć, że należą do najlepszej piętnastki prawników, konstytucjonalistów w kraju. I można było wybrać lepiej. Tyle tylko chciałem powiedzieć, po to, żeby wskazać, że być może prezydent, no i wcześniej rozpocząć tę historię wtedy, kiedy miejsca się zwalniały, że być może jeszcze prezydent Andrzej Duda po prostu wyślubowałby takiego prawnika niekwestionowanego i jakby rozpoczął już pewną praktykę, która dzisiaj by się dopełniła. Bo ta kumulacja miejsc w Trybunale jest problematyczna sama w sobie. Bo jeżeli powiemy, że nie wolno zwlekać, bo się blokuje działalność Trybunału Konstytucyjnego, to tak samo nie wolno czekać z wyborem, bo też się blokuje działalność Trybunału Konstytucyjnego. Więc błąd jest błędem przykryty.
1: Panie profesorze, tutaj z tego, co pan mówi, podsumowując, chyba możemy powiedzieć, że żadna ze stron tego sporu prawnego czy politycznego nie jest bez winy w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, ale zastanawia mnie jedno i być może najważniejsze. Czy widzi pan dzisiaj jakiś realny scenariusz wyjścia z tego sporu?
0: Obawiam się, że na ten moment on się ciągle zaostrza. Pamiętajmy, że on się rozpoczął od tej historii 2+3 wybory dwójki na zapas, następnie zniszczenia Trybunału Konstytucyjnego przez Zjednoczoną Prawicę, stworzenia z niej przybudówki partyjnej. Dzisiaj oczywiście można powiedzieć, no dzisiejsza strona rządowa próbuje robić co może, więc no, trudno ją zrównywać ze Zjednoczoną Prawicą. Ale powinna działać w sposób bardziej przemyślany, bardziej rozważny, no i trochę bardziej odpowiedzialne, biorąc pod uwagę, że buduje się najważniejszy organ konstytucyjny państwa. To jest ten organ, który ma nam prawo powiedzieć, co jest prawem, a co nie jest prawem w naszym porządku prawnym. To jest niezwykle ważny sąd, bez którego nie możemy sobie radzić z trudnymi sytuacjami, ale żeby radzić sobie z tego typu sytuacjami, to musimy mieć tam najwybitniejszych prawników. Dzisiaj nie zanosi się na to, żeby byli w stanie ci prawnicy nawet ze sobą rozmawiać. Jeżeli pan mi mówi o przepychankach, jeżeli widzimy, że tam rzecz jest na poziomie wejścia, wyjścia, niewpuszczania, no to o jakiej odbudowie Sądu Konstytucyjnego my możemy mówić?
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za nasze spotkanie i pana komentarz w Polskim Radiu 24. Profesor Maciej Gutowski, prawnik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, był naszym gościem. Dobrego dnia życzę.
0: Dobrego dnia, bardzo dziękuję.

0: Feminost mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
4: W najbliższą sobotę w TDI. Polska naukowczyni niczym Lara Croft z gry Tomb Raider. Jeździ po świecie, przeszukuje jaskinie i rzuca nowe światło na przeszłość ludzi. Jak naprawdę wyglądała ewolucja człowieka i jak dochodzi się do takich odkryć? O tym w Tylko Dobrych Informacjach. Powiemy też, jak Chiny zmieniły podejście do swoich naukowców. Promują ich wizerunki na billboardach wzorem gwiazd kina czy sportu. A na deser Mistrzostwa Świata w robieniu tiramisu. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Co dalej po ślubowaniu w Sejmie? Macieja Berka, konstytucjonalista, krytykuje prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Dziś decyzja w sprawie aresztu dla niedoszłego zamachowca. Rośnie liczba ofiar po nocnych rosyjskich atakach. Ukraina pozbawiona była informacji wywiadowczych. Minęła 14. Ewelina Kamińska, zapraszam. Prezes Trybunału Konstytucyjnego uniemożliwił Maciejowi Berkowi wejście do sędziowskiej części siedziby Trybunału. Bogdan Święczkowski poinformował media o, jak się wyraził, próbie wtargnięcia przez osoby, które nie złożyły ślubowania. Zachowanie prezesa Trybunału oceniał w rozmowie z Polskim Radiem konstytucjonalista profesor Marek Chmaj.
2: Święczkowski walczy o życie, o wolność. Ma świadomość, że Zgromadzenie Ogólne uchyli mu immunitet, być może straci status sędziego. Po uchyleniu immunitetu będzie można w stosunku do niego zastosować środki zapobiegawcze, w tym także tymczasowy areszt, jeżeli będzie taki wniosek prokuratury. Stąd Święczkowski walczy do końca.
1: Zdaniem profesora Marka Chmaja Bogdan Święczkowski łamie prawo. A przypomnijmy, Maciej Berek złożył rano ślubowanie w formule wobec prezydenta w gabinecie marszałka Sejmu po opinii wydanej wczoraj przez Komisję Wenecką. Europejski organ doradczy uznał, że prezydent nie ma prawa blokować sędziom ślubowania. Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwają wciąż natomiast protesty środowisk prawicowych. Doszło tam nawet do zamieszek z udziałem policji. Sytuację przed Trybunałem Konstytucyjnym relacjonujemy dla Państwa w Polskim Radiu 24 od rana. Na miejscu jest też nasz reporter Michał Makowski, z którym połączymy się tuż po informacjach. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa zdecyduje dziś o areszcie dla mężczyzny, który planował zamach na premiera i wicepremiera. Prokuratura postawiła mu 9 zarzutów. Więcej o tym Michał Fabisiak.
3: Posiedzenie rozpoczęło się z półgodzinnym opóźnieniem. Podejrzany został doprowadzony przez policję. Nie chciał rozmawiać z mediami. Nawet nie widzieliśmy jego twarzy, ponieważ miał na głowie kurtkę. Po mniej więcej 50 minutach sąd zarządził godzinną przerwę. 66-latek nawoływał w internecie do obalenia konstytucyjnych organów, w tym zabójstwa członków Rady Ministrów. W jego mieszkaniu policja znalazła m.in. kusze i inne przedmioty, których zdaniem śledczych mógł użyć do ewentualnego zamachu. 66-latek nie przyznaje się do winy. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Co najmniej 4 osoby zginęły w Łódzku na zachodzie Ukrainy, około 90 km od granicy z Polską, w wyniku rosyjskiego ataku dronowego. Doszło tam do pożaru hurtowni spożywczej. Odłamki pocisku uszkodziły też blok mieszkalny. Z kolei w trwających od nocy uderzeniach na Kijów liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 5. 36 osób zostało rannych. Ukraina była znów pozbawiona informacji wywiadowczych od zachodnich partnerów.
4: W nocy ukraińską stolicę atakowało kilkadziesiąt rakiet. Przed północą mieszkańcy Kijowa usłyszeli wybuchy niemal równocześnie z dźwiękiem syren alarmowych. Kijowianie nie mieli czasu, aby uciec do schronów, a obrona przeciwlotnicza, aby odeprzeć atak. Rosyjskie rakiety uderzyły w kilka elektrociepłowni. Wcześniej do podobnego incydentu doszło we wtorek w dzień. Ukraiński prezydent dwukrotnie donosił o braku informacji wywiadowczych od zachodnich partnerów o ataku rosyjskiej balistyki. Wołodymyr Zełenski nie

0: Wskazał konkretnie, od kogo informacje wywiadowcze nie dotarły, ale nieoficjalnie mówi się, że to USA mogą wstrzymywać przekazywanie Ukrainie swoich danych wywiadowczych, aby zmusić Ukraińców do ustępstw wobec Rosji, m.in. do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Dokumenty w sprawie posła Koalicji Obywatelskiej Roberta Wardzały nie trafiły jeszcze do marszałka Sejmu. Wieczorem policjanci w Tarnowie zatrzymali parlamentarzystę, który jechał na rowerze bez włączonych świateł. Mundurowi wyczuli od niego woń alkoholu, ale poseł nie poddał się badaniu alkomatem i powołał się na immunitet. Sprawa zostanie potraktowana jak każda inna, zapewniał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: Żadne dokumenty nie wpłynęły. Procedura jest standardowa, bez względu na to, jakiego klubu to dotyczy. Jak wpłyną dokumenty, pójdą do komisji regulaminowej, będą rozpatrywane. To jakby jest normalna, standardowa procedura.
1: Policjanci uniemożliwili posłowi dalszą jazdę, a z miejsca interwencji zabrała go osoba, którą sam wezwał. Informacja o zdarzeniu trafi przez Komendę Główną Policji do marszałka Sejmu. Ewentualne ukaranie posła wymagałoby uchylenia mu immunitetu. Na koniec jeszcze w informacjach zaglądamy do Niemiec. Woskowa replika kebaba, której wykonanie kosztowało około 10 tysięcy euro, trafiła do Muzeum Madame Tussauds w Berlinie. Eksponat odwzorowuje danie z kultowego lokalu Mustafa's Gemüse Kebab. Według muzeum to pierwsza replika kebabu wykonana w całości z wosku. Za wzór posłużyła najpopularniejsza pozycja z menu, czyli kebab z kurczakiem w bułce z świeżymi i smażonymi warzywami, z sosami, ziołami i pokruszonym serem owczym. Berlin uchodzi za europejską stolicę kebabów. Potrawa jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów kulinarnego krajobrazu miasta.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Najcieplej dziś na zachodzie kraju. Termometry pokazują tam około 15-16 stopni. W centrum 13, na południowym wschodzie około 10, a na Suwalszczyźnie 9 stopni. Pochmurno praktycznie w całym kraju. Słońce pojawia się tylko chwilami. Do tego deszczowo, zwłaszcza na północy i we wschodniej połowie Polski.
3: Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dzień dobry.
7: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
6: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
7: Interesujące, ale co to?
6: Lokata banku pocztowego.
7: Biorę.
6: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
3: Po reklamie. Autopromocja.
8: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
9: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
10: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
9: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
10: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
8: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
9: Jacek Czarnecki
10: i Roch Kowalski.
3: Autopromocja.
11: Dzień w Polskim Radiu 24.
12: I prawie 8 minut po godzinie 14 już mamy w Polskim Radiu 24. Wrócimy na moment do tematu związanego z Trybunałem Konstytucyjnym, ale też poruszymy to, co dzisiaj dzieje się w ramach Unii Europejskiej, bo dziś trójstronny szczyt społeczny Unii Europejskiej w Brukseli, a problemów do omówienia sporo. Te tematy teraz przed nami.
3: Stan dnia.
12: Ale tak jak zapowiedziałem na początek, Trybunał Konstytucyjny, policja usunęła część barierek pod Trybunałem Konstytucyjnym, które blokowały bramę dojazdową do TK. Przy alei trwa manifestacja, która protestuje przeciwko dopuszczeniu

0: do pracy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent nie przyjął ślubowania. Na miejscu jest reporter Polskiego Radia Michał Makowski. Michale, dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry panowie.
0: Powiedz, co tam się teraz dzieje?
1: No, wydawało mi się, że kulminacja emocji jest już za nami, ale wtedy atmosfera jakby znowu się rozgrzała. Na miejscu manifestacji pojawiły się miejskie służby, które zaczęły zabierać część barierek odgradzających manifestację od ścieżki rowerowej oraz blokujących bramę wjazdową do Trybunału Konstytucyjnego. Uczestnicy manifestacji nie chcieli na to pozwolić i wtedy do akcji wkroczyła policja. Posłuchajmy aspiranta Jakuba Paceniaka z Komendy Stołecznej Policji.
2: Ze względów bezpieczeństwa i naszej opinii część opłotowana musi zostać zdjęta, aby tutaj zapewnić bezpieczeństwo nie tylko zgromadzonym, ale osobom postronnym i żeby to też nie utrudniało w jakikolwiek sposób tutaj przejścia, tak, czy aby róg kołowy i pieszy był drożny.
3: Ludzie, jedyne ustępstwo, jakie zaakceptujemy, to ustępstwo Donalda Tuska, a nie nasze barierki. Barierki tu zostają, ogrodzenie zostaje.
1: Tak krzyczał mężczyzna w koszulce Ruchu Obrony Granic, który uczestniczy w dzisiejszej manifestacji. Sam prezes Trybunału Konstytucyjnego, Bogdan Święczkowski, apelował do protestujących o zachowanie spokoju i nieeskalowanie emocji w kontaktach z policją. Natomiast budynek Trybunału Konstytucyjnego opuścili politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy zostali zaproszeni do środka przez prezesa Święczkowskiego. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński zapowiedział podczas takiego swojego przemówienia, już po opuszczeniu budynku TK, zapowiedział rozliczenie osób, które spróbują doprowadzić do siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego.
4: Wszystko jedno, co tutaj się stanie, my zwyciężymy i wyciągniemy konsekwencje wobec każdego, który choćby małym palcem się do tego wszystkiego przyczynił.
1: Przez ostatnie godziny tutaj przy Alei Szucha obserwujemy istną sinusoidę emocji. Wcześniej kilka osób zostało wyprowadzonych ze zgromadzenia przez funkcjonariuszy policji. Komentował to europoseł PiSu Maciej Wąsik.
5: Przestrzegałbym władzę przed rozwiązaniami siłowymi. Tam, gdzie można, trzeba rozmawiać, tam, gdzie można, trzeba negocjować. Także w sprawach politycznych trzeba rozmawiać z prezydentem, trzeba się z nim liczyć. To, że prezydent nie przyjął ślubowania od sędziego, a oni próbują go wprowadzić, jest rzeczą wobec mnie skandaliczną.
1: Jeśli chodzi o wszystko, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego, to policja nie próbowała siłowo dostać się na teren Trybunału. Policja jedynie udrażniała bramę wjazdową tak, aby samochody z sędziami TK wybranymi przez Sejm oraz z Maciejem Berkiem, który dzisiaj składał ślubowanie w Sejmie, mogły wjechać na parking i później ci sędziowie mogli się spotkać z prezesem Bogdanem Święczkowskim i policja będzie dalej zapewniać dostęp do budynku Trybunału wszystkim upoważnionym osobom, ale z tego, co usłyszałem od polityków PiSu, to wewnątrz samego Trybunału w budynku nie ma atmosfery oblężonej twierdzy.
0: Ale rozumiem, że teraz też na zewnątrz jest spokojnie.
1: To znaczy w tym momencie sytuacja trochę się uspokoiła. Zobaczymy, co będzie za 15 minut, bo nie chcę tutaj wyrokować.
0: No, no prawda, bo to potrafi się zmienić z minuty na minutę tak naprawdę. Bardzo dziękuję ci za twoją relację, Michał Makowski, o tym wszystkim państwu opowiedział.
6: Komentarz.
0: A my teraz temat zmieniamy, przyjrzymy się temu, co w Unii Europejskiej się dzieje. Tam dzieje się oczywiście sporo, między innymi trójstronny szczyt społeczny Unii Europejskiej w Brukseli się odbywa. On dotyczy sytuacji gospodarczej, społecznej, nowe ramy budżetowe itd., itd. No ale w tle tego wszystkiego sporo problemów, między innymi protesty we Francji czy też w Hiszpanii. O tym porozmawiamy z naszym gościem, razem z nami Tomasz Zając, analityk do spraw Unii Europejskiej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To ten trójstronny szczyt, który dzisiaj w Brukseli się odbywa. Jakie on w ogóle ma znaczenie a propos tego, co też w Unii Europejskiej się dzieje? No bo on dotyczy, czy stanowi takie forum dialogu między przewodniczącymi instytucji Unii Europejskiej, czołowymi przedstawicielami europejskich partnerów społecznych. Uczestnicy mają rozmawiać między innymi o nadchodzących wieloletnich ramach finansowych Unii Europejskiej oraz o jednolitym rynku. To tak mocno w skrócie. A jakie jest prawdziwe znaczenie tego szczytu?
7: Tak, no trzeba powiedzieć, że rzeczywiście no to nie jest taki pierwszoligowe spotkanie, taki pierwszoligowy szczyt. Ta instytucja to jest coś, co myślę, że polscy słuchacze i słuchaczki znają jako wpadki polski odpowiednik Komisji Trójstronnej, teraz to już jest Rada Dialogu Społecznego, czyli po prostu takie miejsce, w którym spotykają się przedstawiciele władzy, w tym przypadku jest to prezydencja unijna w osobie premiera Irlandii.

0: i przedstawiciele biznesu oraz tej strony społecznej, czyli różnego rodzaju związków zawodowych, organizacji pozarządowych i tym podobnych. Więc nie jest to może politycznie, czy pod względem znaczenia, czy też ciężaru jakieś, tak jak mówię, takie pierwszoligowe spotkanie. Natomiast oczywiście to jest też taki moment i takie miejsce, w których różnego rodzaju postulaty i próba przekonania do swojej wizji pewnych rozwiązań w Unii Europejskiej właśnie ma miejsce i to też jest jakoś tam cenne, żeby mieć dostęp do ucha decydentów, w tym przypadku do prezydencji, więc też no, nie lekceważyłbym tego tak zupełnie.
1: A jakie są najważniejsze sprawy teraz dla funkcjonowania Unii Europejskiej, które mogłyby być rzeczywiście w sposób merytoryczny na takim szczycie omówione?
0: Jeżeli chodzi o politykę unijną, to ona ma taką specyfikę polegającą na tym, że jest trochę takich kwestii, które zyskują bardzo dużo medialnej uwagi, ale bardzo dużo z tych kwestii to są też takie kwestie dosyć techniczne, które myślę, że żeby użyć takiego idiomu angielskiego, są poniżej radaru, poniżej jakby wychwytywania tych kwestii przez media. Więc tych kwestii jest teraz multum na pewno. Na pewno, tak jak pan wspomniał, kwestia budżetu europejskiego, jego kształtu, wysokości. To jest taka rzecz, która tych partnerów gdzieś tam bardzo interesuje. Mieliśmy w zeszłym tygodniu przedstawienie propozycji kolejnej właśnie, jak ma budżet wyglądać przez irlandzką prezydencję, która wzbudziła dosyć żywe reakcje. Ta propozycja zakłada znaczące obniżenie budżetu w stosunku do propozycji Komisji Europejskiej, więc myślę, że na pewno jest właśnie chęć tego, żeby przekonywać prezydencję irlandzką i w ogóle różnego rodzaju aktorów do tego, żeby ten budżet właśnie szedł w stronę czy to rozwoju tak zwanego funduszu konkurencyjności, to na pewno dla biznesu jest ważne, bo to są takie środki, które mają przyczynić się do zwiększenia wzrostu gospodarczego europejskiego, czy też inne kwestie, jakieś normy dotyczące pracowników, to na pewno dla tej strony społecznej.
1: No właśnie, bo też jutro rozpoczyna się sam szczyt Unii Europejskiej. Planowane jest spotkanie przywódców Grupy Wyszehradzkiej, również organizowane przez stronę słowacką, a głównymi tematami tego dwudniowego szczytu unijnego będą gospodarka, konkurencyjność, o której pan przed momentem wspominał Unii Europejskiej, w tym wysokie ceny energii oraz negocjacje nad przyszłym wieloletnim budżetem Unii Europejskiej. Ta konkurencyjność, chciałbym się na moment nad tym zatrzymać, no bo ona też dotyka problemów społecznych w pewien sposób. Mowa tutaj chociażby o tym sektorze, w którym produkowane są auta czy części do aut. To już od wielu, wielu miesięcy słyszymy o tym, że producenci chociażby z Niemiec czy Francji mają problem w konkurowaniu z tym, co oferują Chińczycy. Jak wygląda konkurencyjność europejskiej gospodarki, przede wszystkim tego sektora dotyczącego pojazdów na tle świata?
0: Problem z konkurencyjnością europejskiej gospodarki to jest kwestia, która jest przez Komisję Europejską w szczególności sygnalizowana jako właśnie taki bardzo istotny punkt tej kolejnej, drugiej kadencji Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej. To jest jeden z takich filarów razem z bezpieczeństwem, które cały czas w tych dokumentach i w tej komunikacji ze strony Komisji się pojawiają. Tutaj taką intelektualną podbudową, bym powiedział, jest raport między innymi Mario Draghiego, który też właśnie zdiagnozował te kwestie w sposób następujący, czyli Unia Europejska ma problem z konkurencyjnością, są potrzebne bardzo duże nakłady na to, żeby Europa się zreindustrializowała, żeby była rzeczywiście konkurencyjna w przypadku tego rynku, no, który nie jest dla Europy łatwy, konkurencji ze strony Chin, takiej też prowadzonej na zasadach nie do końca zawsze uczciwych. Tak więc mamy tutaj budżet i właśnie ten fundusz konkurencyjności, to jest taka próba odpowiedzi na to wyzwanie. Polega to na tym, że wcześniejsze programy różnego rodzaju z unijnego budżetu zostały skomasowane w taki jeden instrument, co też jest troszkę takim zabiegiem, bym powiedział, PR-owym, dlatego że tam się, prawda, komisja chwali, ile tam, już nie pamiętam dokładnej liczby, ale to jest kilkaset miliardów euro. Natomiast tam jest bardzo dużo rzeczy, które w poprzednim budżecie także były. Natomiast no, tak czy siak tego rodzaju środki mają być właśnie, mają służyć temu, żeby Unia Europejska miała możliwość rozwoju, żeby miała środki do tego, żeby ten wspólny rynek mógł konkurować właśnie z rynkiem chińskim, z rynkiem amerykańskim czy innymi wschodzącymi rynkami.
1: A czy jednym z palących problemów Unii Europejskiej zaczyna być kwestia dotycząca chociażby stanu edukacji, systemu edukacji w poszczególnych państwach?

0: ale także polityki mieszkaniowej czy nierówności społecznych, no bo mamy protesty, chociażby we Francji, chociażby w Hiszpanii, które by na to wskazywały, a bardzo często w tych protestach uczestniczą młodzi ludzie, czy może przede wszystkim młodzi ludzie. No i tutaj pojawia się, albo zaczyna to wyrastać na jeden z głównych problemów, oczywiście dla danego państwa, pytanie, czy również w skali samej wspólnoty.
1: Rzeczywiście te protesty, które mają teraz miejsce właśnie w Hiszpanii, w Belgii, we Francji, one mają taki wspólny mianownik w postaci tych problemów edukacyjnych i takiej treści właśnie związanej z sygnalizowaniem, że oszczędza się na edukacji, że to jest bardzo ważna dziedzina, na którą brakuje środków. Natomiast te dwie kwestie, które pan powiedział, mieszkalnictwo i edukacja, ja bym je rozdzielił zdecydowanie, a w szczególności z punktu widzenia działania Unii Europejskiej. No bo edukacja to jest ewidentnie prerogatywa narodowa, a w ogóle bardzo często też samorząd. Bardzo często jest właśnie tak, że to samorządy są odpowiedzialne za nadzór i oczywiście dostają środki z budżetu odpowiednie na to, ale gdzieś tam one te środki rozdzielają. I ewidentnie mamy tutaj do czynienia raczej z specyfiką poszczególnych państw i tego, jak to wygląda. Natomiast w przypadku mieszkalnictwa to także oczywiście jest kwestia polityk narodowych. Natomiast tu różnica jest taka, że w Unii Europejskiej w tej drugiej kadencji Ursuli von der Leyen i w nowym Parlamencie Europejskim kwestia mieszkalnictwa jest takim ważnym tematem dla jednej z trzech partii, które tworzą taką koalicję popierającą aktualną komisję, czyli dla socjalistów i demokratów. Oni wzięli sobie na sztandar te kwestie i w ogóle wydaje mi się, że w państwach Unii Europejskiej te partie z tej właśnie lewej flanki, które starają się znaleźć odpowiedź na tą rosnącą falę taką poparcia dla partii skrajnie prawicowych, które budują się na tematach związanych z migracją, z jakimś takim poczuciem niebezpieczeństwa. Oni starają się znaleźć taki swój temat i tym tematem właśnie, jak rozumiem, ma być kwestia mieszkalnictwa i zarówno w programie właśnie przewodniczącej von der Leyen, ale też w takiej komunikacji w Parlamencie Europejskim bardzo dużo się mówi właśnie o tym, że tutaj Unia Europejska powinna wyjść naprzeciw tej kwestii, starać się różnego rodzaju programy pomocowe i zachęcać państwa do tego, żeby ta kwestia mieszkalnictwa, ten problem, żeby był jak lepiej, bardziej adekwatnie rozwiązywany.
0: A na ile na tych problemach poszczególnych państw Unii Europejskiej zyskują konkretni politycy? No bo z jednej strony mamy niezadowolenie społeczne, chociażby we Francji, ale tam też jest gorąco, no bo w zasadzie lada moment wybory prezydenckie w tym kraju. Już w zasadzie trwa taka prezydencka kampania i chociażby Marine Le Pen, przedstawicielka francuskiej prawicy, no w pewien sposób może korzystać na tym, co we Francji się dzieje. Czy rzeczywiście dostrzega pan taką korelację?
1: Jeżeli chodzi o protesty we Francji, to według tej wiedzy, moim zdaniem, którą posiadamy teraz, to ewidentnie były protesty oddolne. Natomiast rzeczywiście jest tak, że są partie polityczne, które chciały skorzystać z tego ruchu niezadowolenia. Natomiast w przypadku Francji jest to case takiej radykalnie lewicowej partii Francja Nieujarzmiona pod wodzą Jean-Luc'a Mélenchona. On starał się jakoś wprzęc do swojej kampanii wyborczej ten temat tych protestów. Natomiast oczywiście globalnie korzystają na tym siły opozycyjne, no bo siłą rzeczy za aktualną sytuację edukacyjną jest winiony prezydent Macron, który już drugą kadencję urzęduje i to jego rządy gdzieś tam te edukacje meblowały. Więc oczywiście także Marine Le Pen, która jest siłą opozycyjną, się buduje na tym.
0: To tak. Dopytam tutaj na koniec naszego spotkania w takim razie, jak takie ewentualne zwycięstwo, na przykład Marine Le Pen, mogłoby wpłynąć na Unię Europejską, jej jedność, relacje między Paryżem a chociażby Warszawą. Mówię tutaj o tej ochronie parasolem nuklearnym, pomysł, który zaproponował prezydent Emmanuel Macron. Jakby to mogło wyglądać?
1: Jeżeli chodzi o parasol nuklearny, to tylko szybko powiem, że akurat reakcja Marine Le Pen była dosyć taka spokojna i nie jakaś bardzo negatywna. Natomiast myślę, że jej zwycięstwo to ogólnie nie byłaby dobra wiadomość dla Unii Europejskiej. Trzeba to wprost powiedzieć. Pierwsza rzecz jest taka, że postuluje ona obniżenie składki francuskiej do budżetu o 5 miliardów euro, co by jeszcze pomniejszyło budżet, który i tak teraz nie jest zbyt duży. Po drugie, jej stosunek wobec Ukrainy, zarówno ona, jak i posłowie ugrupowania głosowali, nie wiem, chociażby we francuskim parlamencie na przykład wstrzymali się w przypadku głosowania takiego paktu bezpieczeństwa między Ukrainą a Francją i różnego rodzaju wypowiedzi o tym, że trochę nie stać Francję na to, żeby wspierać teraz Ukrainę. No i też tam nastąpiło przewartość.

0: przerwanie tej pełnoskalowej inwazji. Wcześniej Marine Le Pen nawet twierdziła, że Krym jest rosyjski. Później gdzieś tam doszło do przemieszczenia, czy do zmiany tej opinii i teraz ona potępia tę inwazję. Natomiast no to moim zdaniem jest taka zmiana dosyć powierzchowna, która by się w momencie, kiedy wiatr by powiał w drugą stronę i to nie była już by tak ważna kwestia dla tego europejskiego głównego nurtu, to myślę, że moglibyśmy się spodziewać tego, że ona wróci do takiej bardziej prorosyjskiej polityki, więc te rzeczy, jakby wpływ na Unię Europejską, problem z podejmowaniem decyzji z budżetem i też, tak jak mówię, ewentualne ryzyko takiej bardziej prorosyjskiej polityki, no to jakby kluczowe dla nas kwestie dla Polski, ale też dla Unii Europejskiej. Myślę, że to by bardzo źle wróżyło na przyszłość.
1: Bardzo dziękuję za pana komentarz w Polskim Radiu 24. Tomasz Zając, analityk do spraw Unii Europejskiej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był naszym gościem. Dobrego dnia życzę.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
1: A my wracamy do sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Te skomentował premier Donald Tusk.
2: Wydarzenia pod Trybunałem Konstytucyjnym, próba zablokowania prawidłowo wybranych sędziów przez uzurpatorów, awantury i burdy pod bramą Trybunału. Tak, to wszystko przypomina nam bardzo dobitnie, o co walczyliśmy 3 lata temu. To 3 lata temu polscy wyborcy zdecydowali, aby odsunąć od władzy tych, którzy łamali konstytucję, łamali prawo, prześladowali obywateli z naruszeniem norm i prawnych, i etycznych, moralnych. Wiedzieliśmy, że wygrana 23 roku, 15 października, sama z siebie nie załatwi tego narastającego problemu łamania praworządności. I od pierwszych dni próbowaliśmy przywrócić taki prawny ład i praworządność w Polsce. I krok po kroku będziemy to stanowczo dalej robić. Wybrano zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją i z dobrym obyczajem kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego konstytucja. Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. I dlatego z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, takiego no, oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami. Nikt nie jest zainteresowany, aby dochodziło do scen, do agresji między Polakami, ale nie ulega wątpliwości, że państwo jest od tego, aby wszyscy respektowali prawo i konstytucję. Nikt w Polsce, nawet prezydent, nie ma prawa, aby narażać interes obywateli, interes państwa na szwank, na ryzyko, szczególnie w tak trudnych czasach, w jakich żyjemy. To jest absolutny brak odpowiedzialności za własną ojczyznę. Rolą państwa, rolą służb państwowych, moją rolą jest utrzymanie ładu prawnego, porządku i przywracanie praworządności. I będziemy to konsekwentnie, bez niepotrzebnych gestów, bez dramatów, będziemy to konsekwentnie przeprowadzać. Spokój i na ulicach, spokój w polskich domach, bezpieczeństwo naszej ojczyzny to jest to, co nie podlega przecież żadnym negocjacjom i dlatego będziemy bezwzględnie egzekwować przepisy prawa i przepisy konstytucji. Usłyszeliśmy dzisiaj pod bramą Trybunału Konstytucyjnego z ust działaczy PiSu hasła pełne wulgaryzmów i agresywnych gróźb pod adresem niezależnych mediów, policjantów, służb miejskich i innych obywateli. Obywateli, którzy mają inne poglądy niż prezes Kaczyński. To on nazwał funkcjonariuszy barbarzyńską dziczą. W towarzystwie panów Bąkiewicza i Macierewicza. Ten jeden obraz wystarczy za cały komentarz. Na szczęście państwo polskie, samorząd Warszawy, policja, wszystkie służby, prokuratura będą działały spokojnie, konsekwentnie i bez chwili wahania.

0: wahania podejmą kroki, aby przywrócić spokój i aby praworządność znowu stała się naszą polską codziennością. A nowo wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa i będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Tak mówił szef polskiego rządu, premier Donald Tusk, wskazując, że te wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego przypominają to, o co walczono 3 lata temu, o co obecna władza walczyła 3 lata temu podczas wyborów parlamentarnych. Donald Tusk wskazał również, że państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i do tego jeszcze w Polskim Radiu 24 będziemy oczywiście wracać.
2: Reklama. Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
2: Po reklamie.
10: To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 14.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość nie uznaje ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a politycy koalicji rządzącej przekonują, że odbyło się ono zgodnie z prawem. Nowy sędzia złożył je dziś w Sejmie bez udziału prezydenta, a to zdaniem posła PiS Kazimierza Smolińskiego łamanie prawa.
12: Przyjmuje ślubowanie bez podstawy prawnej.
11: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówi, że prezydent miał czas na działanie zgodne z konstytucją.
13: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki.
11: Przed siedzibą Trybunału od rana manifestują przedstawiciele środowisk prawicowych. Dron znaleziony na plaży w Karwi to polski bezzałogowiec strącony w ramach ćwiczeń. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że szczątki zostały zabezpieczone i nie stanowią zagrożenia. Szef MON podkreślił, że była to maszyna polska, planowo zestrzelona przez systemy obrony przeciwlotniczej.
14: To jest polski dron, który został w ramach tych ćwiczeń zniszczony przez polskie systemy antydronowe, a po kilku tygodniach może wyrzuciło te szczątki i mogliśmy je zbadać, więc to nie była jakaś rosyjska prowokacja, tylko efekt ćwiczeń na poligonie w Ustce.
11: Dron został znaleziony wczoraj wieczorem na plaży w Karwi w powiecie puckim. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim. To w związku ze śmiercią 3,5-letniego chłopca. Dziecko zmarło pod koniec września. Po 5 godzinach pobytu w szpitalu nie wykonano mu podstawowych badań, takich jak USG czy rentgen. O kontroli poinformował rzecznik Mazowieckiego Oddziału NFZ Łukasz Jarocki.
15: W związku ze śmiercią 3,5-letniego chłopca Narodowy Fundusz Zdrowia podjął decyzję o rozpoczęciu kontroli w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim. Wczoraj w godzinach popołudniowych kontrolerzy NFZ byli obecni na miejscu, formalnie inicjując postępowanie dotyczące organizacji udzielania świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, jak również w obszarze realizacji umowy w zakresie pediatrii.
11: Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie podejrzenia, że lekarze narazili dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Jutro maksymalne ceny benzyny będą niższe, a diesla wyższe niż dzisiaj. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 7 zł 1 grosz, benzyny 9,8, 7,83, a litr oleju napędowego maksymalnie będzie kosztować 8 zł i 5 groszy. W informacjach o 14.30 to już wszystko. Za pół godziny przywita się z Państwem Dorota Wojtalczyk. Spokojnego dnia i do usłyszenia.
10: Dzień w Polskim Radiu 24.

0: Jest 14.33, a przed nami kolejne propozycje dla Państwa i ponownie dotykamy kwestii dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, bo wokół tej instytucji bardzo ważnej dla funkcjonowania naszej praworządności dzieje się sporo i bardzo jest gorąco politycznie, społecznie. Dwa ważne głosy się tutaj pojawiają dodatkowo. Słyszeliśmy na naszej antenie już premiera Donalda Tuska w tej sprawie. Również Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, komentuje całą sytuację i o tym wszystkim będziemy rozmawiać teraz na naszej antenie.
1: Stan dnia.
0: Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył ślubowanie w obecności marszałków obu izb parlamentu. Prezydent Karol Nawrocki od początku września nie wyznaczył terminu zaprzysiężenia. Zielone światło do pracy dla wybranych przez Sejm sędziów Trybunału, niedopuszczonych do orzekania, dała Komisja Wenecka. Prezydent, podobnie jak w przypadku czwórki sędziów, którzy wiosną złożyli ślubowanie w Sejmie, tej uroczystości nie uznaje. Jakie argumenty padają w tej sprawie? To pytanie do Sylwii Białek, z którą się teraz łączy. Sylwio, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że żadne ślubowanie w środę rano nie mogło się odbyć, ponieważ on jako prezydent wypełnia swoje inne obowiązki związane z wizytą delegacji z Czarnogóry. Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i polskim prawem, to odbywało się to poza mną, tak mówił prezydent Nawrocki.
3: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
2: Innego zdania jest marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który powiedział, że prezydent Karol Nawrocki miał czas na przyjęcie od sędziego Trybunału ślubowania.
4: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki. Jeżeli pan prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły, z uśmiechem na ustach, ale stanowczy mu pomagali.
2: Do sprawy odniosła się minister edukacji Barbara Nowacka, która powiedziała, że czeka na to, by Trybunał Konstytucyjny zaczął funkcjonować poprawnie. Zaznaczyła, że ślubowanie Macieja Berka przywróci porządek w Trybunale Konstytucyjnym, ale na efekty trzeba będzie poczekać.
5: Skoro pan prezydent w sposób oczywisty robi obstrukcję funkcjonowania Trybunału, no to w świetle czy tego, co Komisja Wenecka stwierdza, czy też wielu ekspertyz i analiz prawnych, Maciej Berek nie ma wyjścia. Inaczej, gdyby nie podjął pracy, to byłaby jego odpowiedzialność i prezydent powiedział, no ale przecież on nie chce sprawować funkcji, więc musi sprawować funkcję.
2: Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie uznają ślubowania w Sejmie. Poseł tej partii, Antoni Macierewicz, przypomniał, że problemem jest nie tylko uroczystość ślubowania, ale także to, że Maciej Berek, zdaniem posła Macierewicza, nie wypełnił wszystkich formalności.
6: To nie tylko chodzi o to, chociaż to oczywiście jest niedopuszczalne, żeby to było bez pana prezydenta. Problem jest jeszcze dodatkowy, mianowicie wiadomo, że ten człowiek nie ma uprawnień pełnić tej funkcji, ponieważ nie zrealizował w ciągu swojego życia tych zobowiązań, które są niezbędne ustawowo.
2: Maciej Berek twierdzi, że te zobowiązania wykonał, dowody na to zresztą przedstawił, a głos w sprawie dzisiejszych wydarzeń zabrał przed chwilą w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, który powiedział, że jego rząd krok po kroku będzie przywracał praworządność.
7: Prezydent Karol Nawrocki odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego konstytucja. Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. I dlatego z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
2: Tak mówił premier Donald Tusk w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych, a uroczystość przyjęcia ślubowania od Macieja Berka odbyła się rano w gabinecie marszałka Sejmu. Sejm powołał się na opinię Komisji Weneckiej, według której w wyjątkowych sytuacjach ślubowanie może się odbyć bez fizycznej obecności prezydenta. Sędzia Maciej Berek pojechał później po tej uroczystości do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Prezes tej instytucji Bogdan Święczkowski przekazał jednak, że nie został on dopuszczony do orzekania.
0: Ale też pytanie, chyba się ze mną zgodzisz, co oznaczają, co oznaczać będą w praktyce słowa premiera Donalda Tuska, jak to ma dokładnie wyglądać, no bo sprawa pozostaje tutaj otwarta, ale to co pewne, że te emocje wokół Trybunału Konstytucyjnego przynajmniej w najbliższym

0: czasie nie opadną.
1: I w przenośni dosłownie z tego względu, że wokół Trybunału, czyli miasteczko, które zostało tam rozbite przez zwolenników partii prawicowych, ale tam przywracanie normalności prawdopodobnie będzie polegać na tym, że po prostu sędziowie będą przyjeżdżać do pracy, no właśnie, tylko jakimi metodami dopuszczalnymi prawnie, o których mówi premier, oni do tej pracy dopuszczeni zostaną, to zobaczymy w najbliższych dniach.
0: Musimy poczekać, a to, co wiemy w tym momencie, zrelacjonowała dla nas Sylwia Białek. Bardzo ci za to dziękuję.
2: Komentarz.
0: Na nasze zaproszenie przyjęła pani redaktor Monika Waluś, dziennikarka Onetu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa.
0: Sporo komentarzy politycznych za nami, być może ten najważniejszy również w tej sprawie, to znaczy głos premiera Donalda Tuska, szefa polskiego rządu, zapowiadający, że ci sędziowie, którzy zostali wybrani, którzy przyjęli ślubowanie nie w obecności fizycznej prezydenta, no ale jednak wobec prezydenta Karola Nawrockiego, to już kwestia interpretacji, że oni będą swoje obowiązki w Trybunale Konstytucyjnym wypełniać. W jaki sposób zobaczymy, no ale dodajmy jeszcze jeden głos płynący ze strony Waldemara Żurka, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego.
4: Widzieliśmy dzisiaj bulwersujące sytuacje przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Ja przed chwilą podpisałem pismo skierowane do prokuratora krajowego z prośbą o sprawdzenie, czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, które przerodziło się moim zdaniem w jakieś działania mogące naruszać porządek prawny, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa. Chciałem także serdecznie podziękować funkcjonariuszom policji za to, że zachowali spokój i jednocześnie umożliwili prawidłowo wybranym sędziom Trybunału wejściu do budynku. Chciałbym zwrócić także uwagę na to, że kolejny raz obserwujemy na oczach całej opinii publicznej, obserwujemy bezprawne działania pełniącego obowiązki prezesa Trybunału, pana Święczkowskiego, i tutaj prokuratura nie pozostanie bierna. Sędziowie powinni zostać jak najszybciej dopuszczeni do pracy. Jak państwo wiecie, w tym tygodniu mamy bardzo kategoryczną i jednoznaczną opinię Komisji Weneckiej, ale dla nas najważniejsze jest polskie prawo. Polska konstytucja, która mówi jednoznacznie, kto ma jakie kompetencje. Prezydent powinien zaprosić sędziów, wysłuchać od nich ślubowania. Jeżeli tego nie robi, sędziowie mogą skorzystać z takiej formy, jaką dzisiaj widzieliśmy w przypadku pana sędziego Berka. Mamy wydane zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który mówi, że państwo polskie musi zrobić wszystko, żeby tych sędziów legalnie wybranych dopuścić do orzekania. Więc my będziemy podejmować działania w tym kierunku. Wszystkie działania będą zgodne z prawem. I mam nadzieję, że w najbliższym czasie zobaczymy działający Trybunał. Jak państwo wiecie, w Trybunale jest szereg, ogromna liczba, z tego co wiem, skarg obywateli od wielu lat nierozpoznana. Nie nadaje się im biegu. Widzimy, jak pracowały Trybunały w czasach pani Przyłębskiej, jak pracuje Trybunał w czasach pana Święczkowskiego. Skargi obywateli trafiają w próżnię i jest doniesienie do prokuratury w tej kwestii od obywateli, którzy domagają się rozpoznawania ich spraw.
0: Mam nadzieję, że w najbliższym czasie zobaczymy sprawnie działający Trybunał Konstytucyjny, tak mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, komentując całą sytuację. Wspominał również m.in. postać pana Roberta Bąkiewicza, który pojawił się też przed Trybunałem Konstytucyjnym, protestując razem z innymi osobami. Tam na miejscu cały czas możemy powiedzieć, że emocje nie opadają, ale będziemy też do tego wracać. Natomiast pani redaktor Monika Waluś z Onetu jest razem z nami. Ja tak się zastanawiam, słuchając czy to ministra Żurka, czy wcześniej premiera Donalda Tuska, jeszcze wcześniej prezydenta Karola Nawrockiego, że po tej opinii Komisji Weneckiej to nie mamy rozstrzygnięcia czy rozwiązania tego sporu wokół TK, tylko jeszcze większe zaostrzenie.
3: Oczywiście, no tutaj strona rządząca potraktowała tę opinię Komisji Weneckiej jako taki impuls do działania, bo to, że taki scenariusz się zrealizuje, wiedzieliśmy bądź przypuszczaliśmy, odkąd tylko Maciej Berek został wybrany na

0: sędziego przez Sejm. I tutaj chciałabym się zatrzymać, ponieważ no, ten wybór przez Sejm to jest właśnie to, o czym mówi Konstytucja. Tutaj zostały wypełnione te zapisy Konstytucji dotyczące właśnie wyboru sędziego. Pan prezydent Karol Nawrocki właśnie powołuje się tutaj na niekonstytucyjne działania rządzących, mówiąc o tym, że no to ślubowanie, że nie wie, wobec kogo ślubował,
1: skoro przede wszystkim
0: on...
1: niezgodne z ustawą, gdzie właśnie prezydent jest wskazany jako ten, wobec którego w teorii
0: tak,
1: to
0: ślubowanie... Tak, ale bardzo dużo w jego wystąpieniu prezydenta, które dzisiaj słyszeliśmy, było właśnie powoływanie się na tą konstytucję, na łamanie konstytucji. Natomiast tak, mamy tutaj ustawę, w której właśnie są te zapisy. Pewnie te zapisy wobec i w obecności to będzie jeszcze przedmiotem długich dyskusji i politycznych, i prawnych, tak? Natomiast no, tutaj nic nie stało na przeszkodzie, żeby w taki sposób, jak to dzisiaj się odbyło, właśnie to ślubowanie złożył sędzia Berek. No i tak jak pan redaktor wspomniał, oczywiście ta sytuacja zaczyna się zaogniać i mamy też taki czas, kiedy rozpoczyna się właściwie już na pełnych obrotach kampania wyborcza przed przyszłorocznymi wyborami. I wiemy, że ten spór o Trybunał będzie jednym właśnie z takich głównych punktów tej wyborczej walki pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością i Konfederacją, a obecnym obozem rządzącym.
1: Dzisiaj gościem w Polskim Radiu 24 był profesor Maciej Gutowski, prawnik z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. I on też miał wątpliwości, to znaczy z jego wypowiedzi wynikało, że każda ze stron ma tutaj swoją winę. Z jednej strony prezydent Karol Nawrocki, który nie powinien przedłużać tej uroczystości właśnie przyjęcia ślubowania, że w ten sposób nie dopełnia swojego obowiązku. Z drugiej strony no, miał wątpliwości pan profesor co do właśnie tej uroczystości, która odbyła się dzisiaj z udziałem Macieja Berka, czy do niej mogło dojść, czy nie, czy jest wiążąca prawnie, czy nie. No, tych wątpliwości nawet wśród prawników i różnych zdań jest cały czas dużo. Co dopiero obywatele mają się w tym jak obywatele w tym mają się połapać, panie redaktor?
0: Oczywiście, tylko pytanie, czy rzeczywiście, gdyby nie zwłoka prezydenta Karola Nawrockiego, który przez miesiąc nie podjął żadnej czynności, do której zobowiązuje go ustawa, czy też nie wypełnił prośby, z jaką się kierował do niego wybrany przez Sejm sędzia Trybunału Konstytucyjnego, no to też czy mamy w takim stanie prawnym trwać w nieskończoność, czy do końca kadencji prezydenta Karola Nawrockiego? No, wydaje mi się, że tutaj jest podstawowy problem, że Karol Nawrocki no, uznaje tylko te zapisy, bądź to prawo, które sobie wybiera, tak, a to, które jakby narzucają mu ustawy, czy to, które jest jego prerogatywą konstytucyjną, no nie zawsze z tego korzysta. Więc owszem, ja tutaj też zgadzam, że ten spór wokół Trybunału Konstytucyjnego też może być bardzo niezrozumiały dla obywateli, ale ja tu podkreślę, jest bardzo istotny dla obywateli. W Trybunale Konstytucyjnym tkwią sprawy nierozwiązane od nawet dekady. Sprawy zwykłych obywateli, którzy, jak słyszeliśmy, skargi składane do Trybunału Konstytucyjnego dotyczące osoby, która chciała wnioskowała o przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego. Już zdążyła z tego zakładu karnego wyjść, odbyć pełnię kary i Trybunał Konstytucyjny się tym nie zajął. Więc to są naprawdę też, miejmy to w pamięci, zwykłe ludzkie dramaty, które się też rozgrywają, no i w których może pomóc Trybunał Konstytucyjny.
1: To prawda i tutaj pełna zgoda. Premier Donald Tusk mówił o tym, że nikt w Polsce nie ma prawa, nawet prezydent, narażać interesu obywateli. Ja się zastanawiam, kto w całej tej sprawie dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego ten interes obywateli zaczął narażać. No bo tutaj ja nie mówię tylko o obecnej sytuacji, no ale też wielu innych we wcześniejszych latach, bo ten kryzys Trybunału Konstytucyjnego nie trwa do dzisiaj. On się nie pojawił dzisiaj, nie pojawił się miesiąc temu i trwa znacznie dłużej.
0: Oczywiście, tu mamy ciągnącą się od dekady bądź dłużej sytuację, która tak naprawdę no, doprowadziła nas do

0: do takich patowych już momentów, sytuacji, w których no, jedna strona i druga strona kwestionuje pewne, czy wybory właśnie sędziów, czy decyzje Trybunału Konstytucyjnego. Faktem jest, że praktycznie Trybunał Konstytucyjny też stracił autorytet, tak, wśród obywateli, także wśród prawników. No i pytanie właśnie, czy te dzisiejsze zdecydowane działania obozu rządzącego w jakiś sposób pozwolą unormować sytuację. To była na pewno jedna z obietnic tego rządu i widzimy, że tutaj Donald Tusk wespół z marszałkiem Czarzastym zaczynają jakieś ruchy, które mają przyspieszyć realizację obietnic wyborczej. No chciałoby się powiedzieć, lepiej późno niż wcale, bo chyba tutaj widmo właśnie tej kampanii wyborczej, o której wspomniałam, ich tak motywuje, bo przypomnijmy, że teraz też na stół trafiły ustawy dotyczące dekryminalizacji aborcji. No to tutaj można też wyczuć ten polityczny interes obozu rządzącego.
1: No właśnie, i o tym w pewien sposób też wspominał premier Donald Tusk, mówiąc, że te wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego przypominają nam, czyli obecnej władzy, wyborcom, którzy na obecną władzę głosowali, o co walczyliśmy 3 lata temu. Rzeczywiście tak jest?
0: Oczywiście i ja tutaj może tak wtrącę, mieliśmy w niedzielę wybory w Krakowie, oczywiście wiele osób mówi, żeby nie porównywać wyborów krakowskich do tych ogólnopolskich, że to nie będzie miało przełożenia, ale ja taką jedną kwestię widzę w tych wyborach krakowskich: zniechęcenie elektoratu Koalicji Obywatelskiej w ogóle do pójścia do głosowania. Ta frekwencja i w Krakowie była niska, ale była niska też właśnie wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej. I mam wrażenie, że no jeżeli rząd chce tutaj w jakiś sposób w ogóle zachęcić, żeby ponownie może ci wyborcy zaufali tej ekipie, no to kiedy, jak nie teraz, jakieś obietnice właśnie spełniać.
1: No właśnie, ale pytanie też o to, co może nas czekać w najbliższym czasie, bo szef polskiego rządu, premier Donald Tusk, mówi: będziemy przywracać praworządność zgodnie z literą prawa. Służby, w tym policja, będą działały spokojnie i konsekwentnie. Nowo wybrani sędziowie niedługo zaczną wykonywać swoją pracę. Jakie scenariusze mogą w kontekście tych słów nas czekać w najbliższym czasie? Czego to może być zapowiedź?
0: Wydaje mi się, że no tutaj takim najbardziej oczywistym krokiem wydaje się wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu prezesowi Święczkowskiemu. Tutaj pod zarzutem właśnie niedopełniania obowiązków czy utrudniania pracy sędziom, których nie dopuszcza właśnie do wykonywania swoich obowiązków, takie zarzuty prokuratura będzie mu chciała postawić. Pierwszym krokiem będzie mu to właśnie wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu. No i właśnie ewentualne już takie pozbawienie go władzy poprzez to, że gdzieś zostanie albo zatrzymany na przykład do wyjaśnienia na 48 godzin. No i wówczas dojdzie do głosowania i jakiejś przejęcia tutaj władzy, przewodnictwa właśnie w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Tylko pytanie, czy przejęcie tej władzy i w pewien sposób odsunięcie Bogdana Święczkowskiego od obowiązków prezesa Trybunału Konstytucyjnego przywrócą praworządność, przywrócą prawidłowe funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, czy nadal będziemy mieli wątpliwości?
0: Jestem przekonana, że na pewno ogrom wątpliwości co do tego będzie miała prawica z tutaj z Prawem i Sprawiedliwością na czele. Widzimy, jak dużo energii dzisiaj poświęcają właśnie na tą obronę, tak, praworządności w miasteczku przed Trybunałem Konstytucyjnym.
1: Jaka to jest wiarygodność?
0: No, znikoma, patrząc na to też, jakie osoby, które z prawem raczej mają bardzo dużo na bakier. Mówię tutaj chociażby o panu Bąkiewiczu, ale widziałam też, że pan Wąsik się tam pojawił. Więc no, wiarygodność jest bardzo mała, natomiast dla takiego żelaznego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości to, że tam pojawił się prezes Kaczyński i tutaj nawołuje, że to zamach stanu, że to powrót do stalinowskich czasów, no na pewno będzie to jakimś paliwem dla tej partii, paliwem, którego

0: ostatnio bardzo, bardzo PiS-owi brakowało.
1: A teraz na koniec naszej rozmowy zmiana tematu, ale będziemy trzymać się postaci prezydenta Karola Nawrockiego i powołuję się tutaj na informacje z artykułu Onetu, dokładnie redaktora Andrzeja Stankiewicza. Tu cytat ze wstępu do tego artykułu. Otoczenie prezydenta negocjuje z ludźmi Grzegorza Brauna stworzenie wspólnej listy wyborczej prawicy do Senatu. Tak wynika z tych informacji. Znamy wstępny podział miejsc między PiS-em, Konfederacją, Rozwojem Plus, a koroną Brauna. Do Senatu kandydować ma też grupa ludzi prezydenta. Tak możemy przeczytać na samym początku, jak wczytujemy się dalej. Ma być to jedna z najbardziej strzeżonych tajemnic politycznych. Kulisy budowania takiej koalicji na prawicy, że to budowanie zostało w zasadzie powierzone jako misja prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, ale jak się dowiaduje Onet, w otoczeniu Karola Nawrockiego zapadła decyzja, by do paktu senackiego prawicy włączyć także partię Grzegorza Brauna. Jeśli rzeczywiście, to dlaczego? Czy tutaj interes polityczny rzeczywiście przewyższa te potencjalne wyborcze ryzyka?
0: Jakby Karol Nawrocki nie musiał okazywać wdzięczności Prawu i Sprawiedliwości, że to jego wybrali na kandydata na prezydenta, tak no, też widzi, w jakiej kondycji jest Prawo i Sprawiedliwość. I przed sekundką mówiłam o tym, jaką wiarygodność ma Prawo i Sprawiedliwość, walcząc chociażby o tę praworządność. Pod tym względem Grzegorz Braun jest bardziej autentyczną postacią dla swoich wyborców, wyborców, których pozyskuje całkiem sporo. Raczej nie spada mu poparcie, a rośnie też z powodu problemów samej Konfederacji Bosaka i Mentzena. Więc wydaje się, że no tutaj Karol Nawrocki, który jak wiemy ma bardziej prawicowe poglądy od Jarosława Kaczyńskiego, no jest po prostu zainteresowany tym, żeby mieć jak najwięcej swoich ludzi także w Senacie, takich, którzy będą mu może za coś wdzięczni i pewnie stąd taka koalicja. Natomiast czy to się spodoba prezesowi Kaczyńskiemu? Nie sądzę. On alergicznie reaguje na nazwisko Grzegorza Brauna. Jarosław Kaczyński objawiał się też jak na taką współpracę z człowiekiem, który głosi antysemickie poglądy, będzie reagował nasz sojusznik w Stanach Zjednoczonych. No więc tutaj jest bardzo dużo też takich otwartych pytań. Czy rzeczywiście no do takiego paktu w ogóle dojdzie.
1: Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Pani redaktor Monika Waluś, dziennikarka Onetu, była naszym gościem.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Panie Pascalu.
6: Tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym. Taniej aż o 500 zł.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
10: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę.

0: czekają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
1: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Maciej Berek zaprzysiężony na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Uroczystość odbyła się w Sejmie. Przełom w TK zapowiada minister Żurek. O przywracaniu ładu prawnego mówi premier Tusk. Życzenia i podziękowania dla nauczycieli. Dzisiaj obchodzą swoje święto. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Wybrany przez posłów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek złożył ślubowanie. Uroczystość odbyła się w gabinecie marszałka Sejmu. Obecni byli marszałkowie obu izb parlamentu, także członkowie prezydium Sejmu. Był również notariusz. Prezydenta nie było. Karol Nawrocki do tej pory nie wyznaczył terminu zaprzysiężenia, przypomina sędzia Berek.
2: Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej, a jego zorganizowanie w przestrzeni Sejmu wynika z uprzejmości marszałka Sejmu w sytuacji, w której od dnia mojego wyboru i od dnia, w którym powinna się rozpocząć kadencja moja jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego, upływają kolejne tygodnie. Ja do dziś nie otrzymałem żadnej odpowiedzi ze strony prezydenta na pismo, które zostało do niego skierowane.
1: Prezydent Karol Nawrocki nie uznaje ślubowania sędziego Berka.
3: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności oczywistej, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
1: W uroczystości w Sejmie wzięło też udział sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani wiosną. Prezydent zaprzysiągł dwoje z nich. Wszyscy sędziowie pojechali do siedziby Trybunału, ale jego prezes Bogdan Święczkowski blokuje im wejścia do ich gabinetów i nie dopuszcza do orzekania. Sędziowie mieli problem z wjechaniem na teren Trybunału, bo przed gmachem w Alei Szucha w Warszawie demonstruje grupa zwolenników PiSu. Są tam również politycy tej partii. Będziemy przywracać ład prawny, tak deklaruje premier Donald Tusk.
4: Nowo wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa i będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Legalnie wybrani sędziowie powinni zostać dopuszczeni do orzekania, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
5: Będziemy podejmować działania w tym kierunku. Wszystkie działania będą zgodne z prawem i mam nadzieję, że w najbliższym czasie zobaczymy działający Trybunał.
1: Jak dodaje minister Żurek, liczy na przełom w Trybunale Konstytucyjnym. Trzech sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Piotr Schab, Przemysław Radzik i Michał Lasota, odsuniętych od orzekania. To decyzja szefa resortu sprawiedliwości. Podpisałem decyzję o miesięcznej przerwie w wykonywaniu przez nich czynności służbowych, przekazał minister Żurek na portalu X. Wnioski o uchylenie immunitetu tym sędziom prokuratura krajowa skierowała do Sądu Najwyższego. Dotyczą one podszywania się pod organa państwa, posługiwania się odebranymi pieczęciami oraz fabrykowania postępowań wobec niezależnych sędziów. Dwaj obywatele Turcji zatrzymani w związku ze śledztwem dotyczącym podpalenia stacji Starlinków na Mazowszu trafi do aresztu tymczasowego. Tak zdecydował sąd w Niemczech. Przychylił się do europejskiego nakazu aresztowania. Trwają czynności związane z przekazaniem zatrzymanych do naszego kraju, podaje polska prokuratura krajowa. Według premiera Donalda Tuska zatrzymani mogli działać na zlecenie rosyjskich służb. Do pożaru stacji Starlinków doszło we wrześniu. Fragmenty obiektu latającego, jakie znaleziono wczoraj wieczorem na plaży w Karwi nad morzem, to był polski dron. Został zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie, informuje wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Te ćwiczenia odbyły się kilka tygodni temu w okolicach Chustki. Szef MON-u mówił o tym podczas wizyty w jednostce wojskowej w Nowym Glinniku w Łódzkiem. Obserwował tam ćwiczenia wojskowe z udziałem dronów bojowych. Wojsko przetestowało

0: Testuje bezzałogowce w środowisku miejskim i na otwartym terenie, zapowiada wicepremier Kosiniak-Kamysz.
1: To są największe ćwiczenia z wykorzystaniem małych dronów klasy FPV, mikro i mini. Tutaj na poligonie koło Tomaszowa Mazowieckiego używamy zarówno środowiska zurbanizowanego po dawnych zakładach włókienniczych w Tomaszowie Mazowieckim, jak również terenu otwartego, zalesionego. To pokazuje, w jakim kierunku idzie rozwój naszych sił zbrojnych.
0: Program ćwiczeń obejmuje też budowę, naprawę dronów oraz ich serwisowanie. Na koniec o Dniu Edukacji Narodowej, popularnie nazywanym Dniem Nauczyciela. Nauczyciele powinni być doceniani przez cały rok, a nie tylko w dniu swojego święta, przekonuje szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Jak podkreśla, polscy nauczyciele są wspaniałymi fachowcami.
2: Dzisiaj wszyscy pamiętają o nauczycielach, składają życzenia, a ja bym chciała, żeby pamiętali o tym każdego dnia, żeby skończyły się namawiania na nauczycieli na grupach rodzicielskich, żeby pojawiło się realne wsparcie, bo pokazali nauczyciele, że w sytuacji kryzysowej potrafią rozmawiać z uczniami, uspokoić ich lęki, pokazać im, co jest prawdą, co fałszem, być odpornymi.
0: W kancelarii premiera szefowa resortu edukacji uhonorowała kilkudziesięciu pedagogów z całego kraju, wręczyła im odznaczenia państwowe i nagrody ministerstwa. W naszym kraju jest 700 tysięcy nauczycieli.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Nad stołecznym Mokotowem wyjrzało słońce, wcześniej było szaro od chmur i zimno. Przelotny deszcz pada od Podlasia przez Lubelszczyznę po Podkarpacie. Przejaśnienia i rozpogodzenia na wschodzie i zachodzie kraju. 9 stopni jest w Suwałkach, 10 w Warszawie, do 15 w Poznaniu i Wrocławiu. Wieje umiarkowany wiatr na zachodzie i w centrum, jest chwilami porywisty.
3: Klimat.
0: Bardzo dobra jakość powietrza jest niemal w całym kraju. Nieco ponad połowa energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W wielu regionach utrzymuje się susza hydrologiczna. Na wschodnim wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wody.
3: Klimat. Reklama.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie. Autopromocja.
12: Karol Wilczyński, audycja Świat w drodze. Jak wygląda przyszłość ukraińsko-polskich relacji i co dalej z migrantami z Ukrainy? Rozmowa z Natalią Panczenko, prezeską fundacji Stand with Ukraine. Już w najbliższą niedzielę po 22.
3: Autopromocja.
13: Dzień w Polskim Radiu 24.
14: Jest 15.09, a przed nami kolejne tematy na antenie Polskiego Radia 24 i wracamy poniekąd do Trybunału Konstytucyjnego i tego, co wokół tej instytucji się dzieje, ale nie będziemy się skupiać na tematach politycznych czy

0: prawnych teraz, chociaż te prawne w pewien sposób się też pojawią. Teraz omówimy kwestie bezpieczeństwa i tego, jakie obowiązki na miejscu mają chociażby funkcjonariusze policji.
1: Komentarz.
0: Nasze zaproszenie przyjął dr Mariusz Sokołowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Warszawski, były rzecznik komendanta głównego policji. Panie doktorze, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
0: Po ślubowaniu Macieja Berka przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego doszło do przepychanek demonstrantów z policją. Sporo funkcjonariuszy pojawiło się, funkcjonariuszek również na miejscu. Jak ważne w takiej sytuacji, przy tego typu protestach i emocjach politycznych również, jest to, aby policjanci, funkcjonariusze zachowali spokój?
2: W każdej sytuacji, kiedy przychodzi policjantom działać, gdzie mamy do czynienia z emocjami po jednej czy drugiej stronie danego sporu, policjanci muszą zachować się profesjonalnie, a ten profesjonalizm przekłada się na spokój ich działania, na działania w pełni zgodne z prawem. Niestety, zaczął pan, znaczy nie, to niestety, natomiast rozpoczął pan naszą rozmowę od tego, że to nie będzie o polityce, natomiast trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że działania policyjne niestety muszą mieć miejsce tam, gdzie ta polityka wywoła pewną burzę. Bo tu mamy na zasadzie pewnego sporu politycznego pewną burzę pomiędzy różnymi osobami reprezentującymi pewne zwaśnione strony. I niestety w takich sytuacjach policja musi w to wchodzić.
0: No i właśnie, i teraz też pytanie a propos w takim razie chociażby polityków, parlamentarzystów. Co policja powinna zrobić, gdy protestujący blokują wejście na przykład do instytucji państwowej, a wśród nich znajdują się parlamentarzyści, ludzie rozpoznawalni, nie wiem, działacze polityczni, dziennikarze? Czy ich status wpływa na sposób prowadzenia interwencji?
2: Każdy z nas musi podporządkować się prawu i musi respektować to prawo, a przynajmniej powinien to robić. Jeżeli ktokolwiek tego prawa nie respektuje, musi liczyć się z tym, że wobec niego będą podejmowane działania, które mają przywrócić stan zgodny z prawem. Jeśli ktoś blokuje osobom uprawnionym wejście do danego obiektu, wyjście z danego obiektu, w takiej sytuacji musi się liczyć z tym, że policjanci mogą podjąć wobec takiej osoby działania. Może to być związane z wydaniem poleceń przez funkcjonariuszy. W niektórych sytuacjach może być również to związane z użyciem środków przymusu bezpośredniego przez interweniujących funkcjonariuszy. Taka jest rola policji, żeby strzec porządku w takich miejscach, strzec bezpieczeństwa osób, które się znajdują w tym miejscu i osób, które znajdują się po różnych stronach tego sporu. Wyznacznikiem działań policyjnych ma być zawsze tylko i wyłącznie prawo. Jeśli to prawo jest naruszane, to rolą policji jest przywrócenie stanu zgodnego z prawem.
0: No ale też zastanawiam się a propos podejmowania decyzji przez policjantów na miejscu, gdzie te rzeczy dzieją się z sekundy na sekundę i sytuacja potrafi w taki sposób się zmienić. Jakie konkretnie przesłanki mogą uzasadniać na przykład użycie siły fizycznej wobec protestujących? Jak policjant w ogóle powinien ocenić, czy interwencja jest konieczna i proporcjonalna?
2: Stołeczna policja to chyba najbardziej doświadczona ze wszystkich w naszym kraju policji, która ma do czynienia z różnego rodzaju protestami, manifestacjami, zgromadzeniami, gdzie ten element i polityczny, i ten emocjonalny jest na bardzo wysokim poziomie, więc są to doświadczeni bardzo funkcjonariusze. Pamiętajmy, że zawsze w takich sytuacjach policjant najpierw wzywa do zachowania zgodnego z prawem, wzywa do podporządkowania się poleceniom funkcjonariuszy, wzywa do tego, żeby prawo nie było łamane na przykład, albo też żeby odblokować dane miejsce. Jeśli osoby, do których kierowane jest to wezwanie, nie respektują tego, co mówią policjanci, nie stosują się do zaleceń funkcjonariuszy, wówczas policjanci mogą przejść dalej, czyli mogą używać środków przymusu bezpośredniego. Jednym z tych środków, tym podstawowym, jest siła fizyczna. Czyli czasami takie odblokowanie danego miejsca wiąże się z tym, że można przesunąć dane osoby, naciskając na przykład szpalerem policyjnym, czy też odciągając dane osoby z danego miejsca. Bardzo ważne jest, żeby nas następowała ta gradacja zastosowania tych środków od tych najmniej dolegliwych, no potem do tych, które bardziej ingerują w drugiego człowieka. Więc no, ale jedno, co jest ważne, że policjanci mają do tego pełne uprawnienie. Oczywiście, jeżeli potem dochodzi do sytuacji, kiedy naruszana jest nietykalność cielesna funkcjonariuszy,

0: albo też innych osób. Kiedy policjanci są atakowani, wtedy mogą być stosowane kolejno inne środki i to jest bardzo dokładnie opisane w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego, kiedy i w jakich sytuacjach, który z tych środków może być zastosowany.
1: Zastanawia mnie też to, jak trudno jest w takiej sytuacji pogodzić właśnie dwie strony tego sporu, z którym mamy do czynienia, no tutaj w tym wypadku prawno-politycznego, o którym też pan doktor wspominał na naszej antenie. Czy policja powinna przede wszystkim w takich sytuacjach umożliwić, no tutaj sędziom Trybunału Konstytucyjnego, bezpieczne wejście do budynku, czy też zadbać o to, by protestujący mogli wyrazić sprzeciw w bezpośrednim sąsiedztwie Trybunału Konstytucyjnego? Jak pogodzić te dwa cele? Z jednej strony osób, które do Trybunału wchodzą, z drugiej strony osób, które protestują.
0: Bardzo często te cele przez policję nie są do pogodzenia i policja może tylko apelować do jednej i drugiej strony o to, żeby zachowała się zgodnie z prawem, żeby te strony wzajemnie się szanowały. Natomiast myślę, że ja i państwo również zauważyli, że w ostatnim czasie ten podział polityczny pomiędzy i światem polityki, i ludźmi, którzy kibicują jednej bądź drugiej strony, ten podział jest tak głęboki, że nie ma woli, by zauważyć interes jednej czy drugiej strony, a policjanci muszą być w środku tego wszystkiego. Nie mogą doprowadzić do tego, że dojdzie do konfrontacji fizycznej pomiędzy jedną czy drugą stroną, a jeżeli do takiej konfrontacji dochodzi, to muszą jak najszybciej te strony rozdzielić, no tak, aby nie doszło do jeszcze gorszych, do jeszcze gorszych scen. Jeśli ludzie podporządkowują się działaniom policyjnym, to nie ma tutaj problemu. I to, co jest ważne i to, co wielokrotnie podkreślam, pamiętajmy, że jeżeli nawet nie godzimy się, uważamy, że policja nie powinna w ten sposób postępować, że to jest według nas niewłaściwe, to pamiętajmy, że mamy możliwość napisania skargi, napisania pisma do przełożonych tych policjantów, różnego rodzaju tego typu narzędzia możemy wykorzystywać, ale nie wolno nam występować przeciwko funkcjonariuszom. Nie wolno nam wchodzić w interakcje z tymi funkcjonariuszami. Nie wolno nam stosować słów wulgarnych wobec nich. Nie wolno nam ciągać się z nimi, atakować tych funkcjonariuszy, bo tu już mówimy wtedy o przestępstwach, o bardzo poważnych przestępstwach, jakim jest po pierwsze naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza, jaką jest znieważenie funkcjonariusza. I wszystkie te przestępstwa wiążą się z tym, że ktoś potem jest zatrzymywany, przewożony do jednostki policji. Wobec takich osób też jest możliwość użycia o wiele dalej idących środków przymusu bezpośredniego, czego nikomu nie życzę. Pamiętajmy, że policjanci muszą swoją rolę, muszą wypełnić swoje zadania, które do nich należą. No i tyle. Jeżeli myśl o tym będzie, no to wtedy nie będziemy mieli sytuacji takich, które powodują, że te emocje jeszcze narastają, że ten konflikt jeszcze narasta.
1: Doktor Mariusz Sokołowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Warszawski, był rzecznik komendanta głównego policji, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Komentarz. A my zmieniamy temat. W Polskim Radiu 24 przyjrzymy się cenom paliw i to, jak one kształtują się w ostatnim czasie i jak mogą się kształtować w tym najbliższym razem z nami. Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No i te ceny paliw, trzeba przyznać, że nie ułatwiają nam życia, jeżeli chodzi o śledzenie tego wszystkiego, bo w czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7 zł, trochę ponad 7 zł, benzyny 98, 7,83, oleju napędowego 8,05 zł. Tak wynika ze środowego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że te ceny maksymalne benzyny będą niższe niż w środę, a diesla wyższe. No ale właśnie, tutaj w ostatnich dniach, a propos funkcjonowania programu CPN i tych maksymalnych cen paliw, obserwujemy, że raz właśnie to diesel idzie w górę, to później trochę benzyna idzie w górę, to coś spada. Z czego to wszystko wynika? Dlaczego w ten sposób codziennie te ceny potrafią skakać?
3: Najkrócej można powiedzieć, że oczywiście z dwóch czynników, o których cały czas mówimy, czyli właściwie z trzech. Czyli po pierwsze, to jest cena ropy. Dzisiaj mamy w przypadku tej europejskiej ropy Brent najwyższy poziom od ponad 2 tygodni. No i oczywiście to także będzie wpływało w kolejnych dniach na ceny na stacjach benzynowych w Polsce. Po drugie, dolar. Zwiększają się szanse na kolejną, przynajmniej jedną podwyżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.

0: Zjednoczonych po ostatnich danych o inflacji. No i oczywiście to spowodowało wzrost wartości dolara w stosunku do euro, także w stosunku do złotego. Więc dzisiaj atakujemy poziom 3,95. Jak tak dalej pójdzie, to zobaczymy dawno niewidziane 4 zł za dolara. No a przecież właśnie dolarami płacimy za ropę. No i trzeci element to jest kształtowanie się już cen gotowych produktów, czyli oleju napędowego i benzyny. Tu głównie chodzi mi oczywiście o ten olej napędowy, którego rzeczywiście brakuje. Brakuje znowu z dwóch powodów. Pierwszy to jest oczywiście ograniczenie dostaw z Rosji na skutek niszczenia potencjału przez Ukraińców. Z ich punktu widzenia absolutnie racjonalne działanie, no ale wpływa to jednak na rynek oleju napędowego. I druga kwestia to jest ograniczenie możliwości, oczywiście to jest z tym związane, to są ograniczone możliwości produkcyjne oleju napędowego. Tutaj też nie ma co ukrywać, że pewnie w jakiejś mierze wynika to z takiego przekonania dekadę, 15 lat temu, że w związku z tym kierunkiem zadanym przez włodarzy europejskich, tak to określę bardzo szeroko, no to jednak w szczególności olej napędowy będzie tym paliwem, który będzie odchodził. Jego udział będzie malał, jeżeli chodzi o zużycie w Europie. W szczególności chodzi tu o samochody osobowe, to się rzeczywiście stało. No, w transporcie.
1: I będzie coraz droższy?
0: Nie wiem, czy będzie coraz droższy, natomiast no, kluczem jest teraz to, żeby jednak też wyciągnąć wnioski z tego, co się właśnie teraz dzieje w kontekście oleju napędowego. Jeśli jeden z dużych wytwórców ogranicza z różnych powodów, oczywiście to się może dziać, dostawy, no to mamy to, co mamy, czyli braki, które powodują, że rośnie nam bardzo mocno cena. Tu się zwiększa dysproporcja między benzynami a olejem napędowym. Na to wszystko wchodzą jeszcze spekulanci, którzy zawsze wykorzystują takie sytuacje, czyli mówiąc krótko, kupują olej, którego nie potrzebują po to, żeby go za chwilę sprzedać. To także jest oczywiście spory ruch, jeśli chodzi o podaż. No i to wszystko powoduje, że znowu ta różnica w cenach między olejem napędowym a benzyną, no ja nie pamiętam, żeby była taka duża, prawdę mówiąc. Może przez chwilę na początku eskalacji wojny na Ukrainie, 2022 rok, tam jeszcze dochodził ten element paliwo wojenne, no to tam chyba ta różnica była większa, ale to możemy tutaj dyskutować, o którym dniu i o której godzinie mówimy. W każdym razie na pewno ta wtedy nie trwało to tak długo, więc tu rzeczywiście jest znacznie większy problem do pokonania niż tylko uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ale żeby też wszystko było jasne, z tego wzrostu ceny oleju napędowego, który obserwowaliśmy powiedzmy od lutego, no to 70-80% wynika z wojny w Iranie, a nie z działań Ukraińców. Tutaj nawiązuję oczywiście do tego, o czym mówił Donald Trump parę tygodni temu. No mówiąc właśnie, że to Ukraińcy odpowiadają za bardzo wysoką cenę oleju napędowego, bo, i to jest ważne, ja mówię o Europie i o możliwościach produkcyjnych w Europie, ale olej napędowy podrożał w zasadzie wszędzie na świecie. W Stanach Zjednoczonych oczywiście jest ten sam problem, jednak to są naczynia połączone i o tym też musimy pamiętać.
1: No ale tutaj ze strony Stanów Zjednoczonych ten pomysł na rozwiązanie tego problemu się pojawił, to znaczy ta umowa USA z Rosją a propos dostarczenia właśnie diesla do Stanów Zjednoczonych. Czy ta umowa może spowodować jakieś rozwiązanie tego problemu, to znaczy obniżenie tych cen w samych Stanach Zjednoczonych albo w ogóle na światowych rynkach? No bo sama w sobie politycznie, geopolitycznie jest bardzo kontrowersyjna, no ale czy chociaż będzie miała jakikolwiek pozytywny wpływ?
0: Tak jak powiedziałem, to są naczynia połączone, więc jeżeli doszłoby do spadku cen w Stanach, to de facto oznaczałoby, że mamy spadek cen na świecie. No, Amerykanie kupowaliby mniej w innych miejscach, skoro mieliby w Rosji, z Rosji, no i w związku z tym rzeczywiście ta podaż na przykład w Europie, czy może ten popyt ze strony Stanów Zjednoczonych, ten spadek popytu doprowadziłby do tego, że znowu ta zależność popyt-podaż inaczej by wyglądała. Tylko problem w tym, że to są relatywnie bardzo małe ilości oleju napędowego. One nie mogą wpłynąć zasadniczo na cenę w Stanach Zjednoczonych, moim zdaniem. Natomiast bardziej chyba chodziło o taki aspekt psychologiczny w kontekście tego, o czym mówiłem, czyli przede wszystkim działania spekulantów. No ale jak pan widzi, niewiele to dało, bo nie mamy jakiegoś przełomu, jeżeli chodzi o cenę oleju napędowego w tych ostatnich dniach, czy niemalże godzinach na skutek ogłoszenia takiego porozumienia. Więc ja mam wrażenie, że tutaj niestety administracja amerykańska się trochę przeliczyła. Oczywiście nieprzypadkowo teraz to jest wszystko ogłaszane, mamy za chwilę wybory w Stanach Zjednoczonych. No i Trump próbuje coś z tym zrobić. Ja wielokrotnie mówiłem, że

0: Moim zdaniem on wszystko zrobi, żeby doprowadzić do uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie właśnie w związku z tymi wyborami, po to, żeby ta cena benzyny i oleju napędowego spadła. No ale jak widać, nie do końca ma takie możliwości, bo w Iranie cały czas mamy problem, cały czas nie mamy tych dostaw na takim poziomie, jaki być powinien. Co prawda słyszymy o tym, że przez Cieśninę Ormus przepływa już prawie tyle ropy, ile przepływało przed atakiem na Iran, czyli przed marcem. Ale po pierwsze prawie to jednak robi jakąś różnicę. A po drugie tu jeszcze chodzi o drugi element, czyli taką świadomość stabilności sytuacji. Czyli nie tylko, że udaje się dzisiaj tę ropę przez Cieśninę Ormus transportować, ale także, że ten transport nie jest zagrożony. Zresztą to już nie tylko Cieśninę Ormus, jak wiemy, chodzi.
1: Pewnie też wzrastają, bo chociażby oczywiście, ubezpieczenie takiego transportu już zdecydowanie wyższe, chociażby ze względu na brak tej stabilności.
0: Na pewno tak, chociaż jak pan to wszystko poprzelicza, to z całą pewnością, jeśli wzięlibyśmy za bazę tą cenę z lutego, czyli powiedzmy 70 dolarów za baryłkę, no to cena 105 dolarów za baryłkę w przypadku tej ropy amerykańskiej, tam jest w tej chwili znowu trochę większa różnica, jesteśmy grubo poniżej 100 dolarów, ale nie zmienia to faktu, że wzrost cen frachtu, wzrost kosztów ubezpieczeń, on nie jest wystarczająco duży, żeby uzasadnić aż taki mocny wzrost ceny. Natomiast nie zmienia to faktu, że no potrzebujemy tego uspokojenia. Dzisiaj wszyscy się zastanawiają, co się stanie po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście pierwsze pytanie to jest, czy Donald Trump będzie miał taką władzę, jak ma w tej chwili. Czyli czy Republikanie będą rządzić w obu izbach. No i to jest oczywiście też ważny element co do jego sprawczości. Ale nawet jeżeli będą rządzić, no to pytanie, czy raczej będziemy szli w kierunku nasilenia działań, które mają doprowadzić do jakiegoś porozumienia, no to czemu teraz te działania nie są prowadzone? Czy też wręcz odwrotnie, będziemy mieli jakąś eskalację, czyli jakieś mocniejsze uderzenie Stanów Zjednoczonych, Izraela na Iran? No to pytanie wtedy, po pierwsze, jakie będą skutki tego wszystkiego i czy cele zostaną osiągnięte, bo na razie to średnio wygląda, delikatnie mówiąc. No a po drugie, no to destabilizacja w tych pierwszych dniach znowu będzie bardzo duża i wtedy to z całą pewnością ropa podroży jeszcze bardziej.
1: To na koniec zapytam, bo sam się zastanawiam, czy teraz tankować, czy tankować jutro właśnie, kiedy ta benzyna jest trochę tańsza, bo mnie 95 najbardziej interesuje. No jutro to zdecydowanie chyba lepsze rozwiązanie, bo ten litr 95 7 zł i 1 grosz maksymalnie ma kosztować. No ale proste pytanie, myślę, które sobie kierowcy zadają. Czy taniej to już było?
0: Teraz taka cisza będzie.
1: Co ona oznacza?
0: No, ona oznacza tylko tyle, że ja nie mam zielonego pojęcia, co będzie na tym Bliskim Wschodzie. Natomiast absolutnie nie kupuję tych tez, że taniej już było. To znaczy nawet jeżeli dojdzie do uspokojenia sytuacji, to my jesteśmy skazani na cenę na poziomie 100 dolarów. Jeśli dojdzie do porozumienia, jeżeli uspokoi się na Bliskim Wschodzie, nie pokój, bo tam pokoju nie ma od dziesiątków lat, chociaż oczywiście marzyłbym o tym, ale uspokoi się, wrócimy gdzieś tam do jakiegoś status quo, to do końca roku, moim zdaniem, bez żadnego problemu jesteśmy w stanie zejść z ceną ropy poniżej 70 dolarów, co oznacza, że bez programu CPN ceny na stacjach benzynowych będą niższe niż dzisiaj, nawet jeżeli dolar będzie jeszcze trochę drożał, bo też nie sądzę, żeby ten wzrost wartości dolara był jakiś bardzo, bardzo mocny w tych kolejnych tygodniach. Więc ja wierzę w to, że nie możemy tej tezy bronić, że taniej już było. Wierzę w to, że wrócimy do tych, nazwę to tak, normalnych cen, czyli gdzieś w okolicach między 5,5 a 6,5 złotego, bez żadnych programów wsparcia takich jak TPM.
1: A to by było pięknie. Tego się trzymajmy, tego życzenia i tego przewidywania. Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października. Euro.

0: euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Minister Sprawiedliwości reaguje na wydarzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Od kilku tygodni jest tam grupa zwolenników PiSu. Rano protestowali oni w związku z tym, że sędzia TK Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie. Doszło do przepychanek z policjantami. Protestujący usiłowali blokować siedzibę Trybunału. Trzeba sprawdzić, czy nie doszło do złamania prawa, mówi minister Waldemar Żurek.
5: Podpisałem pismo skierowane do prokuratora krajowego z prośbą o sprawdzenie, czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, które przerodziło się moim zdaniem w jakieś działania mogące naruszać porządek prawny, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa.
4: O uspokojenie nastrojów przed Trybunałem apelował jego prezes Bogdan Święczkowski. Jednocześnie poinformował, że Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania. Polska prokuratura wciąż czeka na przejęcie węgierskiego śledztwa dotyczącego sierpniowego wypadku autokaru. Zginęło wtedy 12 osób. Kierowca usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Zgodnie z decyzją sądu w Miszkolcu jest w areszcie. Toczą się dwa postępowania, polskie i węgierskie. W ubiegłym tygodniu prokurator generalny podpisał wniosek o przejęcie śledztwa. Sprawa jest w toku, mówi Marta Kolędowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
6: Do prokuratury wpłynął m.in. protokół przesłuchania polskiego kierowcy, z którego wynika, że kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie.
4: Za nieumyślne spowodowanie katastrofy, której następstwem jest śmierć człowieka, grozi kara do 8 lat więzienia. Nauczyciele obchodzą swoje święto. Przy okazji mówią też o problemach płacowych. Rząd proponuje im 3% podwyżkę. Według Związku Nauczycielstwa Polskiego to za mało. ZNP domaga się 15% wzrostu wynagrodzeń, przypomina prezeska Okręgu Śląskiego ZNP Aneta Mastalerz.
7: Ja myślę, że wystarczyłoby wreszcie zajęcie się sprawą przez rząd naszej inicjatywy obywatelskiej Godne Płace i Prestiż Zawodu Nauczyciela, które mówią o powiązaniu wynagrodzenia nauczycieli z przeciętną w gospodarce w trzecim kwartale i to już będzie nie tylko realny wzrost wynagrodzenia.
4: Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej upływa w cieniu niedawnych dramatycznych wydarzeń w szkołach. MEN kieruje do konsultacji społecznych nowe rozporządzenie w sprawie BHP w podstawówkach, liceach i technikach.
8: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Jest 15.33 i za moment szerzej porozmawiamy sobie o Dniu Edukacji Narodowej, o święcie nauczyciela. Czy nauczyciele mają co świętować? No ale dzisiaj myślę, że to też dla niektórych będzie ważna informacja. Kubuś Puchatek świętuje 100 lat, bo 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku właśnie i szczerze mówiąc to jest jedno z moich bardziej lubianych bajkowych uniwersów. Którą z postaci z Kubusia Puchatka państwo lubią najbardziej? Samego Kubusia? Może maleństwo i jego mamę, może królika, może kłapouchy, który wiecznie smutny, ale ciekawe były te spostrzeżenia kłapouchego. W każdym razie przygody postaci ze Stumilowego Lasu są niezmiennie cenione, myślę, przez serca kolejnych pokoleń dzieci. No ale mówiąc o dzieciach, przechodzimy właśnie do kwestii związanych z edukacją.
1: Gość Polskiego Radia 24.
9: Bo w tej edukacji są ważne dzieci, ważni są też nauczyciele. Pytanie, czy z perspektywy państwa waga tychże jest zauważana? Razem z nami pan Tomasz Ziewiec, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20.

0: 25 w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej. Możemy powiedzieć święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów, ale czy nauczyciele mają co świętować?
1: Myślę, że mamy wszyscy co świętować, dlatego że edukacja jest bardzo ważnym elementem w życiu każdego kraju. Jest to zdobycz, jeśli chodzi o jej powszechną dostępność, wcale nie taka znowu stara, więc myślę, że przede wszystkim jesteśmy dumni z tego, że edukacja funkcjonuje, ma się dobrze, rozwija się. No i oczywiście ma też swoje jakieś bolączki, o których Państwo wszyscy na pewno doskonale wiecie.
0: To prawda, te bolączki to jest coś, o czym będziemy też rozmawiać i rozkładać to na czynniki pierwsze, ale trzymając się bardziej pozytywnych aspektów, przynajmniej na razie w naszej rozmowie, co by Pan wskazał jako taki wyróżnik dzisiaj zawodu nauczyciela, no i powód do dumy dla Państwa?
1: Myślę, że bycie nauczycielem to naprawdę już sam ten fakt powoduje, że człowiek odczuwa dumę, ponieważ zawód ten jest wyjątkowy. Pewnie każdy powie o swoim zawodzie w ten sposób, ale wyjątkowość tego zawodu polega na tym, że my ciągle spotykamy młodych ludzi. Młodzi ludzie do nas przychodzą, to jest taki niekończący się proces. Pozostają z nami przez jakiś czas, a potem odchodzą. Czasami spotykamy się po latach, czasami śledzimy losy tych naszych podopiecznych. Czasami dowiadujemy się, że w życiu im się bardzo powiodło, udało. Czasami też bywa tak, że rozwinęli swoje talenty z tych przedmiotów nauczania, których właśnie ich uczyliśmy. Te więzi, które są nawiązywane codziennie i właściwie od samego początku, od zetknięcia się z uczniem w każdej szkole, poprzez cały jego pobyt, poprzez to, że znamy się, że spotykamy się na przerwach, spotykamy się na lekcjach, rozmawiamy ze sobą. Dużo o tych naszych uczniach też wiemy. W takim razie, podsumowując, można by krótko powiedzieć, że nauczyciel to ktoś, kto zastępuje rodziców i nie musimy się tego wcale wstydzić, chociaż różne na ten temat też są, wiadomo, odczucia i jedni chcieliby bardziej być zazdrośni o swoje rodzicielstwo i nie dzielić się nim z nikim, inni z kolei w ogóle zapominają o rodzicielstwie i wtedy nauczyciele rzeczywiście przejmują to zadanie wobec dzieci. No i oczywiście jest olbrzymia liczba dzieci tu pośrodku, gdzie rodzice i nauczyciele wspólnie wymieniają się doświadczeniami, obserwacjami. Wiemy, że rodzicom najbardziej zależy na rozwoju dzieci. Chyba to jest takie moje spostrzeżenie z całej mojej kariery zawodowej nauczycielskiej, że nie ma tak, żeby rodzic nie myślał o swoim dziecku w sposób szczególny i żeby tego dziecka jakoś nie kochał. I czasami może, jak obserwujemy to z daleka, wydaje nam się, że niektórzy mają jakieś deficyty w tym zakresie, ale to nieprawda. Kiedy popatrzymy z bliska, kiedy damy sobie przestrzeń i możliwość i czas na to, żeby porozmawiać czy z dzieckiem, czy z jego rodzicem, to wtedy okazuje się, że te rodzicielskie więzi i rodzinne więzi są naprawdę bardzo, bardzo silne. I sam fakt, że możemy w tym uczestniczyć, że jesteśmy do tego dopuszczani, że uczniowie mają do nas zaufanie, że rodzice mają też do nas zaufanie, bo to, że czasami w przestrzeni publicznej jakby szerokim echem odbija się to, że nie wszyscy do nas to zaufanie mają albo że podważają to nasze zaufanie, to ja myślę, że to jest tylko jakieś takie przejściowe, że czasami ludzie zmęczeni, zdenerwowani mówią w swoim domu, co ten nauczyciel znowu głupiego wymyślił. Ale tak naprawdę, gdyby spojrzeć głębiej, gdyby spojrzeć na istotę edukacji, na proces i dydaktyczny, i wychowawczy, i opiekuńczy, i zdrowotny, bo wszystkie te cztery obszary spotykają się w budynku każdej szkoły, we wszystkich szkołach w Polsce, i tych małych, i tych większych, i tych bardzo, bardzo dużych.
0: Ale to dotknijmy też, idąc w ślad za Pana słowami, takiej kwestii, która związana jest z prestiżem zawodu nauczyciela, z tym, czy nauczyciel dzisiaj jest w naszym kraju poważany, czy odpowiednio szanowany, bo też to słowo prestiż tego zawodu słyszeliśmy w serwisie informacyjnym w jednej z wypowiedzi. Czy zawód nauczyciela w Polsce jest szanowany? No bo jak zmieniła się pozycja nauczyciela w relacji z uczniami, rodzicami, społeczeństwem na przestrzeni ostatnich lat?
1: No tak, nauczyciel przede wszystkim zmienia swoją funkcję. Kiedyś był to ktoś, kto posiadał wiedzę w zakresie swojego przedmiotu, strzegł tej wiedzy, potrafił tę wiedzę rozpowszechniać wśród młodych ludzi, mówić o niej w taki sposób, żeby stawała się ona dostępna.

0: dostępna dla dzieci czy młodzieży. Ale też był to najczęściej surowy ktoś za biurkiem, ktoś, kto groźnie spoglądał na klasę, kto oczekiwał tego, żeby w klasie był ład, porządek i żeby wszyscy podporządkowywali się jego autorytetowi. Dzisiaj trochę inaczej to wszystko wygląda. Przede wszystkim nauczyciele zdobywają autorytet już nie za samą wiedzę, którą posiadają, a na pewno posiadają ją ogromną, bo przypomnijmy, że są to ludzie, którzy ukończyli wyższe uczelnie i którzy naprawdę są świetnymi fachowcami w swojej dziedzinie. Ale też mówi się, że ludzie podważają, mówią, są czasem niechętni również nauczycielom i że to wszystko burzy ten prestiż, że prestiż społeczny, że ktoś może powiedzieć, no dobrze, niech mi pan pokaże, ile pan zarabia, to wtedy będę mógł powiedzieć o tym, czy zasługuje pan na szacunek. Myślę, że to nie tędy droga. Zarabiamy różne pieniądze w różnych zawodach, różnie nam się układa, różnie to wszystko wygląda. Natomiast rzeczywiście żyjemy w takiej cywilizacji wartości, cywilizacji pieniądza, tej wartości właśnie takiej trochę sztucznej, tej takiej metalowej, może złotej, może pięknej, ale to nie jest prawdziwa wartość. Prawdziwa wartość jest w zupełnie czym innym. Jeśli mówimy o prestiżu, to ja wśród swoich znajomych, wśród kręgu osób, z którymi się spotykam, z którymi rozmawiam, a tak jak każdy człowiek, mam w tym swoim kręgu kilkadziesiąt osób, są to i osoby z rodziny, i osoby zupełnie obce, z którymi się znam przyjaźnie albo spotykam w różnego rodzaju okolicznościach, klubach. I chcę powiedzieć, że wszyscy oni z dużym uznaniem wyrażają się o nauczycielach, a do mnie nigdy nie trafiło, żeby ktoś spoglądał na mnie pogardliwie, czy w ten sposób się zachowywał. Oczywiście wyjąwszy sytuacje, w których rodzic, któremu coś tam nie do końca się podobało, miał jakieś do mnie sprawy.
1: Panie dyrektorze, pełna zgoda z tym, o czym pan mówi, ale ja tutaj jeszcze dodam jedną rzecz, taką myśl, no, że te pieniądze jednak są w pewien sposób ważne, no żeby chociażby po prostu godnie, spokojnie żyć. Z drugiej strony one też determinują w pewien sposób to, jak atrakcyjny jest dany zawód. Stety, niestety, możemy różnie na to patrzeć, ale jeżeli młody człowiek ma do wyboru właśnie zostać nauczycielem i zastanawiać się, czy go będzie stać na wynajem mieszkania w danej miejscowości albo mieście, w którym będzie chciał uczyć, czy on się utrzyma, czy będzie w stanie założyć rodzinę i tak dalej, no to są jednak kwestie kontrowersyjne. Ja się zacząłem zastanawiać, czy po prostu wynagrodzenia nauczycieli odpowiadają dziś odpowiedzialności, jaką ponoszą i wymaganiom stawianym im w pracy, bo też coraz więcej obowiązków na państwa jest nakładanych.
0: Panie redaktorze, krótko mówiąc, oczywiście nie, bo kiedy spoglądamy na tę stronę funkcjonowania nauczyciela, na stronę czysto ekonomiczną, czyli to, czy młody człowiek będzie miał za co żyć i założyć rodzinę i funkcjonować tak, jak jesteśmy do tego przygotowani, czy tak, jak o tym myślimy, no to wystarczy wziąć kalkulator i zobaczyć, bo w każdej miejscowości ten metr kwadratowy mieszkania kosztuje inaczej, ale tak czy siak nauczyciela na pewno nie stać jest na to, żeby wziąć samodzielnie kredyt, a nawet małżeństwo nauczycielskie miałoby z tym olbrzymie kłopoty. Więc pod względem finansowym absolutnie można powiedzieć, że jest źle, że nie możemy doczekać się jakiejś takiej reformy. Ja nie chcę porównywać zarobków średnich nauczycieli w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, co można łatwo sprawdzić w internecie. To są różnice dwu-, trzykrotnie na niekorzyść polskich nauczycieli. Więc i ich kwalifikacje, i praca, którą wykonują, a ratują się najczęściej w tej chwili rzeczywiście tym, że biorą dwa etaty w różnych szkołach i biegają od szkoły do szkoły. Także takie rzeczy się z nami dzieją.
1: To w takim razie na koniec naszej rozmowy zapytam, czego nauczycielom dzisiaj życzyć?
0: No myślę przede wszystkim, że tego co wszystkim, czyli przede wszystkim jakiejś perspektywy awansu zawodowego, perspektywy sukcesów, ale także szczęścia i zadowolenia w życiu osobistym, no i tych podwyżek i tego docenienia i ogólnie tego, żeby o nauczycielach słyszało się same dobre rzeczy.
1: W takim razie te życzenia właśnie składamy. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Pan Tomasz Ziewiec, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję również.

0: Komem też.
1: Razem z nami pan redaktor Robert Rzeplikowski, Telewizja Polska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Przed nami temat dotyczący sukcesów sportowych naszych zawodników, naszych reprezentantek. Przede wszystkim zaczniemy od piłki nożnej, bo piłkarki pokazały kawał solidnej piłki na boisku w meczu z Belgijkami. Zwycięstwo po bardzo trudnym spotkaniu, gdzie w zasadzie wydawało się, że nie tak to może się zupełnie potoczyć. Jak pan ocenia to spotkanie? No bo to przede wszystkim też awans do finału baraży.
2: Rzeczywiście, to w tym spotkaniu, w tym meczu, jakże ważnym meczu, bo pamiętajmy, że Polki przystępowały do tego spotkania z jednobramkową stratą z meczu sprzed kilku dni na wyjeździe, wtedy z Belgijkami przegrały 0-1, więc tutaj od początku było widać, że Polki chcą i potrafią gonić, bo one przecież trzykrotnie wychodziły na prowadzenie, ale rzeczywiście wielka dramaturgia, wielki mecz reprezentantek Polski, zakończony w rzutach karnych. Lina Patalon, czyli selekcjonerka naszej reprezentacji, zapowiadała, że brany pod uwagę jest taki scenariusz, że te rzuty karne mogą się przydać, że o wszystkim mogą zdecydować właśnie jedenastki. Polki trenowały, no i ten trening przyniósł efekt. Myślę, że takie zwycięstwa tak naprawdę budują zespół. Gdy zwycięstwo nie jest podane na tacy, mówiąc brzydko, a jest wyszarpane, wywalczone w ostatnich sekundach spotkania. I takie zwycięstwa są potrzebne tej drużynie, bo pamiętajmy, że tak naprawdę my cały czas patrzymy na ten proces budowy naszej reprezentacji. Od ponad 5 lat Lina Patalon jest sterniczką tej drużyny i rzeczywiście ta drużyna rośnie i coraz śmielej możemy mówić o tym, że my aplikujemy coraz mocniej do tej szeroko pojętej europejskiej czołówki elity.
1: A jeżeli chodzi o budowanie tej reprezentacji, jakie mamy fundamenty? Czy tutaj, jeżeli wymienimy wyłącznie nazwisko Ewy Pajor, to będzie zdecydowanie zbyt mało?
2: Myślę, że zbyt mało. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, jaką zawodniczką, jaką piłkarką jest Ewa Pajor, gwiazda FC Barcelony, zwyciężczyni Ligi Mistrzów, Ligi Mistrzyń, królowa strzelczyń tych prestiżowych rozgrywek. Też świetnie radzi sobie przecież na hiszpańskich boiskach i jest jedną z kandydatek do wysokiego miejsca w plebiscycie Złotej Piłki, więc to pokazuje, o jakiej my piłkarce mówimy. Ewa Pajor dla żeńskiej reprezentacji jest tym, kim Robert Lewandowski jest dla męskiej. Myślę, że tutaj nikogo takie porównanie obrazić nie może, ale krzywdzące byłoby powiedzenie, że nasza reprezentacja opiera się tylko na Ewie Pajor. Tutaj wszyscy podkreślają zgodnie, że taką największą siłą, największą mocą naszych piłkarek, naszej reprezentacji jest ten kolektyw. Tutaj naprawdę każda za każdą z zawodniczek wskoczy w ogień. One razem walczą, razem przegrywają, razem cieszą się ze zwycięstwa i było to też widać w tym spotkaniu z Belgijkami, które przypomnijmy przez wielu ekspertów były uważane za faworytki tego dwumeczu, że zarówno w tych chwilach triumfu, chwilach radości, gdy trzeba było się cieszyć, to wszystkie piłkarki były razem, ale gdy były te gorsze momenty, pewnie momenty zwątpienia, one też razem się wspierały, napędzały, motywowały do tego, że to jeszcze nie jest przegrany mecz i się udało. Happy end, ta historia ma.
1: No tak powinna wyglądać drużyna, tak powinna wyglądać też, wydaje się, reprezentacja, tak jak pan to opisuje. W przypadku panów chyba nie do końca tak jest, ale tu byśmy musieli wejść głębiej właśnie w problemy męskiej reprezentacji Polski, na co teraz po prostu nie będziemy poświęcać czasu. Myślę, że cieszmy się tym zwycięstwem reprezentantek Polski, tak piłkarek, które wyeliminowały Belgię. Natomiast ja się zastanawiam, co dalej, no bo tutaj awansowanie jest do finału baraży, w tym najprawdopodobniej jak czytam, zmierzymy się z Irlandią. No ale tutaj też taka ciekawostka, że ewentualne zwycięstwo w tym dwumeczu na przełomie listopada i grudnia wcale nie będzie oznaczało automatycznego wyjazdu na Mistrzostwa Świata, no bo te zasady stworzone przez UEFA są dość bezlitosne dla najsłabszych drużyn w zestawieniu. To znaczy, z tych europejskich baraży wyłonionych zostanie łącznie 8 zwycięszczeń, ale organizacja przewidziała dla nich tylko 7 bezpośrednich biletów na Mundial w 2027 roku. 8 drużyna najniżej notowana w rankingu będzie musiała wziąć udział w takim dodatkowym barażu interkontynentalnym i tutaj dość spore ryzyko też dla naszej reprezentacji.
2: Spore ryzyko, rzeczywiście strasznie skomplikowany ten system barażów walki o awans na te Mistrzostwa Świata wśród piłkarek są, ale my chyba powinniśmy skupić się na tym, co teraz, co tu i teraz, a nie na tym, co może być w przyszłości, bo rzeczywiście ten baraż interkontynentalny nam jak najbardziej grozi.
1: No, ale to jest odległe.
2: To jest odległe. Na razie chyba musimy skupić się na tym, co na przełomie listopada i grudnia, tam gramy z Irlandkami. I chyba tak jak w przypadku tego dwumeczu z Belgijkami, my też faworytami nie będziemy w tym spotkaniu. Pamiętajmy, że w tej ostatniej edycji Ligi Narodów, która jednocześnie była eliminacjami do właśnie tych wspominanych przez nas często Mistrzostw Świata, tam z Irlandkami graliśmy dwukrotnie i dwukrotnie biało

0: Czerwone przegrały 2-3, 0-1, więc tutaj wydaje się, że Irlandki są jak najbardziej faworytkami tego dwumeczu, ale pamiętajmy o historii historycznej dla polskiego futbolu pani, kiedy zawodniczki Niny Patalon wywalczyły awans na Euro 2025, dla nas pierwszy wielki piłkarski turniej. Tam graliśmy z Austriaczkami i z Austriaczkami przed tymi barażami też przegrywaliśmy. Więc może tutaj uda się powtórzyć tę piękną historię i Polki napiszą kolejną kartę swojej historii, bo wiadomo, że taki jest cel, takie jest zadanie postawione przed polskimi piłkarkami, żeby regularnie pojawiać się na tych wielkich piłkarskich turniejach. Na razie udało się to raz, bo przecież zadebiutowaliśmy na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata Polki nie grały. Co ciekawe, możemy go zostać dopiero 15 zespołem, który zagra na tym żeńskim mundialu z Europy, więc to pokazuje, jak trudną misją jest awans na Mistrzostwa Świata, ale mamy nadzieję, że bardzo mocno, na to też ma pomysł.
1: Bardzo mocno trzymamy kciuki jako kibice za ten awans polskich piłkarek. Oczywiście. Będziemy śledzić kolejne zmagania i mocno, gorąco kibicować w tych zmaganiach. No ale teraz kolejna rzecz. Piłkę nożną zmieniamy na piłkę tenisową i turniej WTA w Wuhan. Tam spotkanie dwóch reprezentantek Polski. Iga Świątek zwyciężyła Magdalenę Fręch na tym turnieju 6-2, 6-1. Ten mecz trwał godzinę 43 minuty. Czy to było łatwe spotkanie z perspektywy Igi Świątek?
0: Wynik pokazuje, że bardzo łatwe, ale trzeba zwrócić uwagę na jeden fakt, że nieco niespodziewanie na początku przewagę miała ta mniej utytułowana z polskich reprezentantek, bo przecież Magda na początku przełamała Igę, prowadziła 2-0, ale później Iga Świątek rzuciła kolejny bieg, wygrała 10 gemów z rzędu i rzeczywiście ten wynik pokazuje, że było to dość łatwe spotkanie. Iga mówiła, że raczej ta konsekwentna, solidna gra dała jej tu zwycięstwo w tym spotkaniu, bo obie nasze reprezentantki znają się przecież bardzo, bardzo dobrze, wielokrotnie się widywały, wielokrotnie ze sobą grały, więc tutaj raczej zaskoczeń nie mogło być w tej grze. Ale tak, sztab Igi Świątek na pewno się cieszy, bo my pamiętamy, o co Iga Świątek jeszcze walczy. Ona nie walczy o kolejne turniejowe zwycięstwa w tym sezonie, których w tym sezonie przecież nieco brakowało polskim kibicom, bo tylko w Toronto ta sztuka się Idze Świątek udała, ale walczy przede wszystkim o awans do WTA Final, czyli tego turnieju wieńczącego sezon, turnieju dla 8 najlepszych tenisistek całego sezonu. Trudno sobie wyobrazić taki turniej bez Igi Świątek, od 2021 roku zawsze w nim występowała, a teraz bardzo trudna sytuacja, bo ponad 800 punktów traci do 7 Karoliny Muchowej, więc tu Iga musi zdobywać punkty w każdym turnieju, a przecież to jest ostatni tysięcy. Jeszcze tylko dwa później turnieje w Ningbo i w Tokio, więc tych szans na to, by punkty zdobywać mało. Mało też szans na to, by rywalka, tutaj głównie będziemy patrzeć na Karolinę Muchową, te punkty traciła, więc Iga na pewno ma o co walczyć.
1: Dla Igi Świątek ona sama przyznaje, że ten trwający sezon jest najtrudniejszy w jej karierze i każde zwycięstwo dla niej wiele znaczy. Również takie w turnieju WTA w Wuhan w spotkaniu z Magdaleną Fręch. No ale pytanie w takim razie, jak prezentuje się Iga Świątek w takim razie, jeżeli chodzi o ten sezon i jej formę, bo ta, nie wiem, czy możemy nazwać ją stabilną.
0: No właśnie, to chyba ten brak stabilizacji jest w kontekście Igi Świątek największym problemem, bo oczywiście były mecze fenomenalne, gdzie obserwowaliśmy tą Igę Świątek, którą znamy z tych najlepszych lat, najlepszych czasów, kiedy wygrywała nie tylko kolejne mecze, ale kolejne turnieje i tak naprawdę kobiecy tenis tylko mógł patrzeć i podziwiać Igę Świątek, ale zdarzają się mecze gorsze, w których Iga trochę traci kontrolę nad tym spotkaniem i rzeczywiście zdarzały się porażki z rywalkami, z którymi wydawałoby się, że Iga przegrać nie powinno. Te liczby rzeczywiście nie przemawiają na korzyść Igi Świątek i potwierdzają to, co Iga Świątek mówi, że to nie jest jej najlepszy sezon, bo przecież nie ma ani jednego zwycięstwa w wielkim szlemie. Takiego sezonu też nie było, jeśli dobrze pamiętam, od 2022 roku, więc tutaj duży niedosyt na pewno kibiców jest. Też bierzmy pod uwagę fakt, że Iga nas rozpieściła tymi swoimi sukcesami. Te wyniki też wcale nie są takie tragiczne. Myślę, że kilka lat temu byśmy takie wyniki, takie mecze w wykonaniu polskich tenisistek brali w ciemno, a tu Iga przecież po sezon fenomenalnie się spisywała, wygrywała te najważniejsze turnieje, więc tak, tutaj możemy czuć się troszkę rozpieszczeni, a teraz nieco zawiedzeni tym brakiem wielkich, spektakularnych sukcesów, ale mamy nadzieję, że one jeszcze przyjdą.
1: No to w takim razie o przyszłości na sam koniec sobie porozmawiajmy. W tej kolejnej rundzie Iga Świątek w 1/8 finału zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam i imię, i nazwisko. Ona zajmuje 68. lokatę w światowym rankingu. Najwyżej dotarła do 29. lokaty w tym zestawieniu. 22 lata. Czy ten mecz może być spacerkiem dla Igi Świątek? Czy już na takie spacerki, czy myślenie o takich spacerkach?

0: spacerka Iga Świątek sobie pozwolić nie może.
1: To będzie jeszcze wstępna runda turnieju w Wuhan, więc tak, to Iga będzie zdecydowaną faworytką tego spotkania i myślę, że każdy inny wynik niż zwycięstwo szybkie, gładkie, łatwe Igi Świątek będzie sporą niespodzianką. Mówiliśmy o przyszłości, więc my już patrzymy na tę drabinkę turnieju w Wuhan w kontekście półfinału, bo tam może dojść przecież do kolejnego polskiego pojedynku, bo Maja Chwalińska też jest.
0: Która świetny turniej rozgrywa.
1: Tak, odwróciła losy spotkania z Marią Bołuskową. 1-6 przegrany pierwszy set, dwa kolejne wygrane 6-1, więc Maja jest cały czas w grze. W półfinale Iga Świątek z Mają Chwalińską mogłyby się spotkać. To naprawdę byłoby coś bardzo, bardzo dużego dla polskiego tenisa. Trzymamy kciuki i za Maję, i za Igę, bo Maja też ma tutaj wiele do udowodnienia. Przecież mówimy o finalistce tegorocznego wielkoszlemowego French Open. Później wielkich sukcesów nie było, ale może one też nadejdą w końcówce sezonu.
0: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. Pan redaktor Robert Rzeplikowski, Telewizja Polska, był naszym gościem.
1: Dziękuję.
0: A w naszym studiu Krzysztof Grzybowski, Paweł Pawłowski, panowie,
2: dzień dobry. Witamy, dzień dobry.
0: To oznacza, że za moment rozpoczynamy popołudniowe pasmo, kolejną jego część po godzinie 16:00. Tam będzie się działo wiele. Ja mam do was pytanie, czy przerzuciliście się już na oglądanie kobiecej reprezentacji Polski w piłce nożnej, a nie tej męskiej? Jak to u was
3: wygląda?
0: Ja
3: obejrzałem karne.
2: No ja nie musiałem się przerzucać, bo już miałem w swoim, że tak powiem, CV oglądanie piłki kobiecej.
0: No i do tego chyba zachęcamy, biorąc pod uwagę też to, jak wygląda obecnie, no nie wiem, taka chęć w ogóle do gry ze strony panów, to może tutaj przerzucenie się
2: no i
0: jest dobrym pomysłem.
2: No i oby te stadiony się zapełniały na mecze pań.
0: To prawda, a może po prostu wyjdźmy z takiego założenia, że jedne i drugie mecze oglądajmy i kibicujmy po prostu naszym reprezentantom, to tak neutralnie i dyplomatycznie.
3: I szansa na pozytywne przeżycia większa jednak będzie po stronie pani.
0: Tak myślę. Za to trzymamy kciuki bardzo mocno za wszystkich naszych reprezentantów. A jakie pozytywne przeżycia po godzinie 16 nas czekają?
2: Czy pozytywne przeżycia mamy w polityce kiedykolwiek w ostatnich tygodniach?
0: No słyszymy, że Trybunał Konstytucyjny ma być odwoływany.
2: Właśnie. Biorąc pod uwagę to, co dzieje się dzisiaj przed Trybunałem Konstytucyjnym, to będzie na pewno główny temat dzisiejszych rozmów politycznych, a moimi gośćmi będą Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji z Koalicji Obywatelskiej, oraz Piotr Uściński z Rozwoju Plus, ale także porozmawiamy także no, o sprawach edukacji, bo dzisiaj, no właśnie, 14 dzień października.
3: Czyli Dzień Nauczyciela i to też pojawi się w popołudniowym paśmie Polskiego Radia 24. Będzie tak, Światopogląd, Jernet Zozuń, porozmawiamy m.in. o zdrowiu papieża. Sprawdzam to o protestach we Francji, na ile to są protesty rzeczywiście motywowane politycznie, a na ile chodzi w nich o coś zupełnie innego. W kraju na łączach właśnie Dzień Edukacji Narodowej, pojawią się tematy związane ze szkołą, potem Saldo, magazyn gospodarczy Marka Klapy i po godzinie 18 debata dnia. Michał Piedziuk, Polityka Insight, i Paweł Orlikowski na temat PL. No i myślę, że znaczna część tych tematów, o których mówił Paweł przed chwilą, zapewne po 18 powróci.
0: Krzysztof Grzybowski i Paweł Pawłowski zostają z państwem, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia.
4: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Panie Pascalu.
8: Tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko dwa dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym. Taniej aż o 500 zł.
4: Po reklamie. Autopromocja.
10: Ataki nożowników w polskich szkołach.

Groźby zamachów. Co się z nami dzieje? Gdzie popełniono błędy? Skąd młodociani napastnicy czerpią inspiracje? Czy dorośli dają im dobry przykład? Na te pytania odpowie

0: Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek. Powiemy o uroczystości, będą też komentarze ekspertów. Areszt tymczasowy dla niedoszłego zamachowca. Mężczyzna planował atak na premiera i szefa MON-u. Więcej powie o tym nasz reporter. Dobrych i dowcipnych nauczycieli pamiętamy latami. W dniu swojego święta poloniści, fizycy i matematycy odbierają życzenia i podziękowania. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
1: Suma wydarzeń.
0: Bardziej liczna niż w ostatnich dniach, taka jest manifestacja zwolenników PiS-u przed Trybunałem Konstytucyjnym. To po zaprzysiężeniu Macieja Berka na sędziego tego Trybunału. Ślubowanie odbyło się w Sejmie bez udziału prezydenta. Karol Nawrocki i prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie uznają nowego sędziego Trybunału. Przed siedzibą Trybunału w Alei Szucha w centrum Warszawy jest nasz reporter Krzysztof Polasik. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
0: Czy po przedpołudniowych przepychankach z policjantami jest tam już spokojnie?
2: Protest trwa. On rzeczywiście nie jest tak intensywny jak w momencie, kiedy Maciej Berek i Bogdan Święczkowski spotkali się przed południem w środku. Zebrani ludzie, którzy przychodzili też tutaj wcześniej, tak jak wspominałaś, bo to są osoby, które protestowały tutaj od dawna, wznoszą różne okrzyki. Posłuchajmy.
3: Zaakceptujemy to ustępstwo Donalda Tuska, a nie nasze panielki. Panielki tu zostają, ogrodzenie zostaje.
2: Tak brzmi ten antyrządowy protest. On przypomina trochę wiec polityków związanych z prawicą. Na miejscu jest m.in. lider Ruchu Obrony Granicy Robert Bąkiewicz, który szarpał się z policją i w tej sprawie to jest świeża informacja. Z prokuratury okręgowej w Warszawie wszczęto czynności sprawdzające. Wcześniej przemawiał m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Ślubowanie powinno odbyć się w obecności prezydenta, przekonywał z kolei poseł PiS Przemysław Czarnek.
4: Dlaczego wobec prezydenta? Bo to prezydent jest strażnikiem konstytucji. I to prezydent, jeśli ma wątpliwości co do tego, czy osoba wybrana na funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego spełnia warunki ustawowe, to może badać, czy rzeczywiście wybór był zasadny. To nie jest żyrandol. To nie jest posąg, przed którym się kłania i składa się ślubowanie. Nie.
2: Rządzący powołują się m.in. na wykładnię Komisji Weneckiej, która argumentuje, że prezydent nie może blokować zaprzysiężenia sędziego Macieja Berka i powinien niezwłocznie przyjąć ślubowanie od wszystkich sędziów. Tak do sprawy odnosi się premier Donald Tusk.
5: Rolą państwa, rolą służb państwowych, moją rolą jest utrzymanie ładu prawnego, porządku i przywracanie praworządności. Będziemy to konsekwentnie przeprowadzać. Spokój i na ulicach, spokój w polskich domach, bezpieczeństwo naszej ojczyzny to jest to, co nie podlega przecież żadnym negocjacjom. Dlatego będziemy bezwzględnie egzekwować przepisy prawa i przepisy konstytucji.
2: Na miejsce dosłownie przed chwilą, przed godziną 16:00 na moich oczach przyjechał prezydent, zebrani krzyczeli Karol, Karol. Teraz czekają na to, co powie głowa państwa, o ile zdecyduje się spotkać z ludźmi przed Trybunałem, bo wjechał do środka. Tak wcześniej w ciągu dnia ślubowanie Macieja Berka komentował prezydent Karol Nawrocki.
6: Obrona Trybunału Konstytucyjnego na podstawie i na fundamentach i prawnych, i jak rozumiem społecznych, bo pan redaktor wspominał o pewnej sytuacji, której nie widziałem, bo byłem w obecności pana prezydenta, jest jak najbardziej zasadna. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i polski system ustrojowy determinuje to, kto jest, a kto nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
2: Protest trwa, uczestnicy zapowiadają, że będą tutaj oczywiście dłużej. Czekamy cały czas na to, czy prezydent pojawi się przed budynkiem. Według nieoficjalnych informacji policja musiała wezwać posiłki, aby utrzymać porządek i spokój przed Trybunałem Konstytucyjnym.
0: O tym, co tam się dzieje, mówił nasz reporter. Dziękujemy za relację Krzysztofowi Polasikowi. Maciej Berek jest piątym sędzią, który ślubował bez udziału prezydenta. Spór o tę uroczystość toczy się również na sejmowych korytarzach. Z posłami rozmawiał Piotr Durys. Dzień dobry, Piotrze.
7: Dzień dobry.
0: Jak politycy oceniają to ślubowanie?
7: Oczywiście, że zupełnie różnie. W zależności oczywiście od tego, po której stronie sceny politycznej stoją. Sama uroczystość odbyła się w gabinecie marszałka Sejmu w obecności marszałków obu izb parlamentu. Prezydent nie wyznaczył terminu ślubowania, choć od wyboru Macieja Berka minęło ponad 5 tygodni. Nowy sędzia przekonuje, że czekał wystarczająco długo.
8: Jestem o tym głęboko przekonany, że czas, który odczekał,

0: Pomiędzy datą wyboru i datą rozpoczęcia kadencji, a dniem z tego złożenia tego ślubowania był właściwy i adekwatny do tego, żeby tę uroczystość można było przeprowadzić. I jeszcze raz chcę bardzo mocno podkreślić. Wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zrobimy wszystko, żeby Trybunał Konstytucyjny jako organ państwa zaczął spełniać swoją funkcję.
1: Wcześniej Maciej Berek był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Kancelaria prezydenta kwestionuje, czy spełnia ustawowy wymóg co najmniej 10 lat pracy w zawodzie prawniczym i twierdzi, że nie przedstawił dokumentów potwierdzających praktykę radcy prawnego. On sam zapewnia, że ma 17 lat praktyki i opublikował zaświadczenie dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych. Wątpliwości ma także opozycja. Problemem jest nie tylko obecność prezydenta, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz.
2: To nie tylko chodzi o to, chociaż to oczywiście jest niedopuszczalne, żeby to było bez pana prezydenta. Problem jest jeszcze dodatkowy, mianowicie wiadomo, że ten człowiek nie ma uprawnień pełnić tej funkcji, ponieważ nie zrealizował w ciągu swojego życia tych zobowiązań, które są niezbędne ustawowo.
1: Politycy koalicji rządzącej przekonują, że ślubowanie odbyło się zgodnie z prawem. Powołują się na opublikowaną wczoraj opinię Komisji Weneckiej. Według niej, jeśli prezydent uniemożliwia złożenie przysięgi, sędzia może ją złożyć bez jego obecności, pod warunkiem, że wypowie słowa roty, a ślubowanie zostanie potwierdzone i przekazane prezydentowi. Tak było w przypadku Macieja Berka, bo ślubowanie potwierdził notariusz, a dokumenty trafiły do kancelarii prezydenta. Kancelaria podkreśla jednak, że opinia nie jest wiążąca. Odebranie ślubowania to obowiązek prezydenta, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski.
3: Konstytucja mówi wyraźnie, że prezydent ma uprawnienia i ma obowiązki. Do uprawnień to jest osobiste, autonomiczne uprawnienie prezydenta, na przykład należy prawo łaski. W przypadku odebrania przysięgi jest to obowiązek i ten obowiązek prezydent musi dokonać.
1: Po ślubowaniu Maciej Berek wraz z innymi sędziami pojechał do siedziby Trybunału. Prezes Trybunału nie dopuścił go jednak do orzekania i zamierza zapytać prezydenta, czy uznaje to ślubowanie właśnie. W takiej sytuacji, w której gdzie sędziowie są wybrani, a nie orzekają, jest też czworo innych sędziów.
4: Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego nie wygasa. Głosy polityków na ten temat zebrał Piotr Durys. Dziękujemy. Teraz opinie ekspertów. To nie jest już tylko spór prawny, ale spór polityczny, tak mówiła w Polskim Radiu 24 profesor Dorota Piątek, politolożka z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak tłumaczyła na naszej antenie, trudność tej sytuacji polega na tym, że społeczeństwo nie ma kompetencji do rozstrzygnięcia, która ze stron ma rację. W takich przypadkach pomocne są autorytety, dodaje profesor Piątek.
5: A że żyjemy w takiej sytuacji społecznej, jakiej żyjemy, że nie ma autorytetów, które miałyby charakter jakby w pewnym sensie uniwersalny, czyli nie ma instytucji, których poglądy byłyby akceptowane jako rzetelne, jako legitymizowane przez większość obywateli, no to mamy taką sytuację, jaką mamy. I w tej sytuacji myślę, że z punktu widzenia obywateli tak naprawdę będzie się liczyła jedna rzecz, mianowicie zakończenie tego sporu. Czyli tutaj determinacja, no przede wszystkim ze strony rządzącej, musi polegać w moim przekonaniu na tym, żeby ten spór w taki czy inny sposób zakończyć.
4: Mówiła na naszej antenie politolożka profesor Dorota Piątek. Zdaniem Łukasza Pawłowskiego, prezesa Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, Polacy na tym etapie nie rozumieją trwającego sporu i nie są nim zainteresowani.
6: Ważne moim zdaniem, szczególnie po wyborach w Krakowie, gdzie pytaliśmy mieszkańców Krakowa o ich priorytety, jakie będą tematy w 2027 roku, to tematy związane z Trybunałem, praworządnością są daleko w tyle. Najważniejszym tematem jest kwestia bezpieczeństwa i najważniejszym tematem jest kwestia gospodarki, więc mam wrażenie, że to, co się dzieje, trochę się dzieje w tle polskiej polityki. Nie będzie mieć to jakiegoś większego znaczenia na wynik wyborów. Znaczy politycy, w zależności od tego, w jakiej są dziś pozycji, chcą albo nie chcą, żeby ten temat stał się głośny i medialny. Rzeczywistość jest taka, że ten spór trwa tak długo i jest tak już zakręcony, zamotany, że przeciętny Kowalski kompletnie już nie rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Dla części polityków to jest pewnie dobrze, że trudno jest teraz ten spór wyjaśnić, ale wydaje mi się, że dzisiaj dla wyborcy, tego, który ma podejmować za rok kluczową decyzję, czyli kto będzie rządził przez kolejne 4 lata, ten temat i ten spór będzie zupełnie w tle.
4: Mówił w rozmowie z nami Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Więcej komentarzy i informacji na temat sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym można znaleźć na portalu polskieradio24.pl.

0: sumę wydarzeń.
1: Czy będzie areszt dla mężczyzny, który planował zamach na premiera i wicepremiera? Decyzję podejmie Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Prokuratura postawiła mężczyźnie 9 zarzutów. W sądzie jest nasz reporter Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michale. Michale, czy się słyszymy? Czy znamy już decyzję sądu?
2: Dzień dobry. No, wciąż czekamy na decyzję. Sąd właśnie ogłosił drugą przerwę. Nie wiemy, jak przebiega posiedzenie. On odbywa się za zamkniętymi drzwiami w trybie niejawnym. Podejrzany nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Za każdym razem wchodził na salę z kurtką na głowie. Sąd ma jeszcze dziś zdecydować o tym, czy 66-latek z Wrocławia, który miał zdaniem śledczych planować zamach na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, trafi do aresztu. Trudno powiedzieć, o której godzinie sąd wyda postanowienie. Prokuratura postawiła mężczyźnie, przypomnę, 9 zarzutów. Wśród nich, jak mówił dzisiaj w programie Trzecim Polskiego Radia prokurator krajowy Dariusz Korneluk, planowanie zamachu na konstytucyjne organy państwa.
3: Mężczyzna też czynił ustalenia przez internet i nawoływał do nienawiści, do obalenia konstytucyjnych organów, ale także czynił przez internet ustalenia odnośnie dokonywania innych przestępstw. Między innymi obalenia rządu, zabójstwa członków Rady Ministrów.
2: Z informacji służb wynika, że istniało duże prawdopodobieństwo spełnienia tych gróźb. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówił kilka dni temu, że informacja o możliwym zamachu trafiła właśnie w niedzielę rano do Służby Ochrony Państwa.
4: To oni pierwsi weryfikują te informacje. Zebrane informacje przekazują do policji. Policja swoimi źródłami, swoimi kanałami bardziej próbuje to wyjaśnić, zweryfikować i uprawdopodobnić. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb.
2: Zatrzymany nie przyznał się do winy, odmówił również składania wyjaśnień. Podczas przeszukania jego mieszkania we Wrocławiu policjanci znaleźli m.in. kusza, a także inne przedmioty, które mogły być użyte właśnie w ewentualnym zamachu. Dziś sąd zdecyduje o tym, czy mężczyzna trafi do aresztu, czy może do niego nie trafi, może zostaną wobec niego zastosowane jakieś inne środki zapobiegawcze. O tym wszystkim powinniśmy dowiedzieć się dziś, choć nie wiemy, o której godzinie właśnie wznowione zostało to posiedzenie sądu.
1: Zatem czekamy na decyzję sądu w sprawie aresztu dla mężczyzny, który planował zamach na premiera. Za relację dziękujemy Michałowi Fabisiakowi. To polski bezzałogowiec, strącony w ramach ćwiczeń, uspokaja szef MON-u. Chodzi o fragmenty drona znalezione wczoraj na nadmorskiej plaży w Karwi. Dron został zabezpieczony i nie stanowi zagrożenia, przekazuje wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To jest polski dron, który został w ramach tych ćwiczeń zniszczony przez polskie systemy antydronowe, a po kilku tygodniach może wyrzuciło te szczątki i mogliśmy je zbadać, więc to nie była jakaś rosyjska prowokacja, tylko efekt ćwiczeń na poligonie w Ustce.
1: Dron znaleziono wieczorem na plaży w Karwi w powiecie puckim. Alarm zamiast SMS-ów. Rząd przygotowuje rewolucję w sposobie ostrzegania. W siedzibie MSWiA podpisano porozumienie z operatorami w sprawie budowy systemu Cell Broadcast. Informacje o zagrożeniach będą wysyłane bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych, bez konieczności rozsyłania wiadomości tekstowych. Telefon w momencie zagrożenia zamieni się w syrenę alarmową, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
6: To coś, co zmieni nasze bezpieczeństwo na wiele, wiele lat. Zmieni bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o system ostrzegania, powiadamiania i też reagowania na różnego rodzaju kryzysy. Żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznych. Żyjemy w czasach, w których potencjalne zagrożenia pojawiają się niemal każdego dnia, mają charakter bardzo nagły, bardzo gwałtowny i obowiązkiem państwa jest na to w sposób właściwy reagować.
1: Teraz otrzymujemy SMS-y, które wpadają do skrzynki wiadomości, a po zmianach pojawi się okno na całym ekranie. Trudno będzie taki alarm przeoczyć. Co więcej, komunikaty będziemy słyszeć, nawet wtedy, gdy telefony będą wyciszone. Mówi o tym wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
7: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.

0: Tak, musi być włączony, musi być jakby w RSPI standby.
1: Według planów system zacznie działać dokładnie za rok.
2: Sumę wydarzeń.
1: Polska prokuratura wciąż czeka na przejęcie węgierskiego śledztwa dotyczącego wypadku autokaru, do którego doszło w sierpniu. Zginęło wtedy 12 osób. Kierowca usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Decyzją sądu w Mieszkolcu pozostaje w areszcie. Od początku toczą się dwa postępowania, polskie i węgierskie. We wrześniu minister sprawiedliwości, prokurator generalny, podpisał wniosek o przejęcie śledztwa. Sprawa jest w toku, mówi Marta Kolędowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
3: Do prokuratury okręgowej sukcesywnie wpływają materiały z czynności procesowych wykonywanych przez organy śledcze Republiki Węgier. One są na bieżąco tłumaczone i analizowane w toku śledztwa polskiego. Do prokuratury wpłyną m.in. protokół przesłuchania polskiego kierowcy, z którego wynika, że kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie.
1: Prokuratura Okręgowa w Krośnie czeka też na opinie biegłych wykonane po sekcjach zwłok ofiar wypadku. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę w szpitalu zachodnim w Grodzisku Mazowieckim. Ma to związek ze śmiercią 3,5-letniego chłopca. Do dramatu doszło pod koniec ubiegłego miesiąca. Po 5 godzinach pobytu w szpitalu nie wykonano dziecku podstawowych badań, takich jak USG i RTG. Chłopiec cierpiał z powodu silnego bólu brzucha. O kontroli informuje rzecznik mazowieckiego oddziału NFZ-u Łukasz Jarocki.
4: W związku ze śmiercią 3,5-letniego chłopca Narodowy Fundusz Zdrowia podjął decyzję o rozpoczęciu kontroli w szpitalu zachodnim w Grodzisku Mazowieckim. Wczoraj w godzinach popołudniowych kontrolerzy NFZ byli obecni na miejscu, formalnie inicjując postępowanie dotyczące organizacji udzielania świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym, jak również w obszarze realizacji umowy w zakresie pediatrii.
1: Prokuratura podejrzewa, że lekarze narazili dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, ponieważ niewłaściwie je leczyli i nie przeprowadzili niezbędnej diagnostyki. Były podziękowania, także zapowiedzi ważnych zmian. Nauczyciele w całym kraju obchodzą swoje święto. 14 października to Dzień Edukacji Narodowej, zwany potocznie Dniem Nauczyciela. Uroczyste obchody zorganizowano w kancelarii premiera. Była tam nasza reporterka Martyna Szymczakowska.
5: Głównym tematem poruszanym przy okazji Dnia Edukacji Narodowej jest bezpieczeństwo w szkołach. To po aktach przemocy, do jakich doszło w polskich szkołach w minionym tygodniu. Premier Donald Tusk zwrócił się do nauczycieli, dziękując im za wzorową postawę.
6: Tylko dzięki świetnej współpracy pedagogów, policjantów i udało się tę sytuację bardzo szybko opanować.
5: Ministra edukacji Barbara Nowacka dodała, że nauczyciele każdego dnia ratują życie uczniom.
7: Widząc dziecko w depresji, widząc dziecko w kryzysie, widząc dziecko z problemami, reagują. Jak wielu nieszczęść unikamy dzięki czujnemu oku nauczycieli.
5: W najbliższych dniach Ministerstwo Edukacji ma przedstawić projekt przepisów zwiększających bezpieczeństwo w szkołach. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
1: Wymagający i surowi, ale też pełni humoru i zrozumienia. O, tak o swoich nauczycielach mówią uczniowie. Pedagodzy potrafią zaskakiwać nie tylko metodami nauczania, także powiedzonkami, które najmłodsi zapamiętują na lata. O szkolne teksty i anegdoty, które wywołują uśmiech nawet po zakończeniu edukacji, pytaliśmy mieszkańców Białegostoku.
8: Gra i trąbi zespół kombi. To, że coś działa. To było bardzo często u tego wykładowcy powtarzane.
9: Przed 12 pan Hubert zawsze mówi dobry wieczór.
10: Pani od polskiego często mówi XD na lekcji. Coś takiego dziwnego, niezrozumiałego trochę. Pani ogólnie spodziewała.
11: Pierwsze co przychodzi do głowy to chyba do kąta. Ale to były piękne czasy. Inne zasady gry były. Uczniowie byli grzeczniejsi.
12: A nauczyciele bardziej wymagający?
11: Wymagający, stanowczy, ale też z autorytetem.
13: Był nauczyciel, który mówił, że jak rodzice nie przychodzili na wywiadówkę, to się śmiał, że jesteśmy podrzutkami.
14: Była taka pani od matematyki z gimnazjum. Jak chodziła z nami do kina nas pilnować, to brała latarkę i klepała zadanka z matematyki. I zawsze tłumaczyła, że nie zdamy matury, chyba że pójdziemy leżeć krzyżem pod kościołem. Pozytywnie ją wspominam mimo wszystko.
15: Ja na lekcjach często mówię dzieciaczki, nawet jak to jest maturalna klasa.
16: Swoim klasom, w którym jestem wychowawcą, to zawsze mówię, że miłość miłością, a porządek musi być.
17: Nie walczymy o złote kalesony.
18: Wstyd i hańba.
19: Przerwa jest dla nauczyciela?
20: Pani od polskiego mówi, że gadamy jakieś farmazony.
21: Smerfuj na miejsce.
1: Według danych GUS-u przeciętny polski nauczyciel to kobieta w wieku 46 lat.
2: Suma wydarzeń.

0: Informacje ze świata.
1: W Niemczech rozpoczął się proces Serhija K., oskarżonego o kierowanie akcją, w wyniku której 4 lata temu został uszkodzony gazociąg Nord Stream. Sprawa jest odbierana jako ocena tego, jakimi środkami Ukraina może bronić się przeciwko Rosji. Toczy się przed sądem w Hamburgu. Śledzi ją Adam Górczewski.
2: 10 minut zajęło odczytanie aktu oskarżenia. Zawarte w nim zarzuty to nie tylko przeprowadzenie ataku na infrastrukturę cywilną i zniszczenie obiektu o znaczeniu gospodarczym, ale także współudział w zbrodni wojennej. Do tego ostatniego odniósł się adwokat Ukraińca, twierdząc, że państwo włoskie nie miało takiej informacji, kiedy decydowało o ekstradycji do Niemiec jego klienta. Sam Serhij K. na pierwszej rozprawie postanowił milczeć. Możliwe, że w trakcie procesu na ławie oskarżonych zasiądzie również Wołodymyr Żurawłow. Sąd w Chorwacji wydał we wrześniu zgodę na jego ekstradycję, ale jeszcze do niej nie doszło. Autor książki Wysadzić Nord Stream, sabotaż, który wstrząsnął światem, uważa, że oskarżonych jest więcej. Prokuratura sądzi, że akcja była zlecona przez państwo, czyli Ukraina jest jakby współoskarżona. To może jednak ułatwić obronę. Jej podstawową linią jest niewinność oskarżonego. Ale jeśli udowodnione zostanie działanie na rzecz Ukrainy, to można wykazać, że było to uderzenie w infrastrukturę wroga, bo zapewniało Kremlowi strumień pieniędzy na finansowanie wojny. Ocenia Bojan Panczewski. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Wołodymyr Zełenski ponownie korzysta z lotniska w Rzeszowie. Samolot prezydenta Ukrainy od kilku miesięcy wylatywał z mołdawskiego Kiszyniowa. Miało to związek z ochłodzeniem stosunków między Polską a Ukrainą. Jak dowiaduje się Polskie Radio, podczas podróży do Londynu Wołodymyr Zełenski wyleciał z naszego kraju. Więcej o tym wie Paweł Buszko.
3: Z powodów bezpieczeństwa Wołodymyr Zełenski od początku wojny podróżował z Ukrainy do Rzeszowa Jasionki lądem, a stamtąd wylatywał do światowych stolic. W czerwcu jednak samolot Wołodymyra Zełenskiego zaczął bazować w Mołdawii. Nieoficjalnie powodem zmiany lotniska miało być zaostrzenie stosunków, które rozpoczęło się nazwaniem imieniem UPA jednej z ukraińskich jednostek i w efekcie odebraniem Zełenskiemu orderu Orła Białego. Dziś po raz pierwszy od tego czasu ukraiński prezydent znów wyleciał z Polski. Potwierdziło to biuro Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy składa dziś wizytę w Londynie. Wracając stamtąd najprawdopodobniej także wyląduje w Polsce. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: O uznanie rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU za organizację terrorystyczną będzie zabiegała Litwa. Tamtejszy minister spraw zagranicznych uważa, że ataki przeprowadzone przez tę służbę w Europie na infrastrukturę cywilną należy traktować jak akty terroru. Z Wilna Kamil Zalewski.
4: Szef litewskiej dyplomacji zaznaczył w radiu publicznym, że rosyjski wywiad wojskowy chce w ten sposób wywołać strach w społeczeństwie. Dodał, że uznanie GRU za organizację terrorystyczną oznaczałoby, że wszystkie osoby, które w niej służyły lub są z nią powiązane, byłyby traktowane jako wspierające terroryzm lub przyczyniające się do niego. Minister zaznaczył jednak, że do podjęcia takiej decyzji potrzebne są mocne podstawy prawne. Jak wyjaśnił, prowadzone dochodzenia i sprawy trafiające do sądów mają wykazać nie tylko związek konkretnych działań z Rosją, ale też z rosyjskim wywiadem wojskowym. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Rosyjski wywiad wojskowy jest łączony w Europie między innymi z aktami dywersji, eksplozjami, cyberatakami oraz próbami destabilizacji państw. GRU miało stać za nieudanym atakiem z użyciem drona na ukraiński samolot na niemieckim lotnisku w Lipsku. W magazynie teraz zapowiedź jutrzejszego szczytu Unii Europejskiej. Przywódcy wspólnoty mają potwierdzić, że kraje członkowskie powinny być w stanie reagować na masowy napływ migrantów i przypadki wykorzystania ich w atakach hybrydowych. W tym kontekście mówi się o możliwości zawieszenia prawa do azylu. Polska jest w grupie krajów, która nie chce tworzenia nowych unijnych regulacji. Ustaliła to brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka.
5: Polska argumentuje, że państwa powinny mieć większą elastyczność działania. Sama przecierała szlaki w Unii i długo czekała na zgodę komisji, by zareagować na ataki hybrydowe na granicy z Białorusią z wykorzystaniem migrantów. Teraz Polska wraz z Finlandią ma przepisy pozwalające na czasowe i ograniczone do miejsca zawieszenie prawa do składania wniosków o azyl. Polska uważa, że w przypadku kryzysu migracyjnego nie ma czasu na czekanie. Komisja Europejska uznała tę argumentację i już poinformowała, że przedstawi swoje propozycje. Polsce zależy, jak ustaliłam, na rekomendacjach i wytycznych, ale nie na unijnych regulacjach. Bo przepisy są ryzykowne. Nie wiadomo, jakie kryteria podczas prac nad nimi zostaną wpisane. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: U wybrzeży tureckiej wyspy Kekowa w Anatolii archeolodzy odkryli najstarszy na świecie wrak statku.

0: informuje BBC, ma od 4400 lat do 4700. Pochodzi z wczesnej epoki brązu. Zbiega się to w czasie z budową Wielkiej Piramidy.
1: Mimo że drewniana konstrukcja statku nie zachowała się, to na dnie pozostały ceramiczne amfory, a także ślady tego, co kiedyś w nich przechowywano. Jeden z tureckich archeologów nazwał znalezisko kapsułą czasu na dnie morza. Statek miał około 10 metrów długości i przewoził ładunki po Morzu Śródziemnym. To mogła być m.in. oliwa z oliwek, wino lub żywica drzewna. Nurkowie znaleźli też trzy duże kamienne kotwice. Po tysiącach lat w morzu znalezione przedmioty będą teraz poddane starannej konserwacji. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Wcześniej najstarszym wrakiem na świecie był statek znaleziony u wybrzeży wyspy Dokos w południowej Grecji sprzed około 4200 lat. To będzie przestrzeń dla miłośników kina. W Warszawie powstaje edukatorium wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych. Jego budowa już się rozpoczęła. Prace potrwają do maja 2028 roku. Ważnym elementem inwestycji będzie park filmowy, mówi dyrektorka wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych Agnieszka Będkowska.
2: Będziemy mieć tutaj specjalistyczne kino z profesjonalnym dźwiękiem Dolby Atmos, gdzie będziemy mogli oglądać i analizować filmy, a także analizować te materiały, które uda nam się na warsztatach i na szkoleniach zrealizować w gronie adeptów sztuki filmowej i wspólnie z twórcami filmowymi, którzy będą z nami współpracować jako tutorzy prowadzący zajęcia.
0: Powstanie edukatorium i parku filmowego jest potrzebne, mówi reżyser Robert Gliński.
3: Takie miejsca są nieodzowne do tego, żeby młodzi ludzie, ale też i starsi, nawet bym powiedział emeryci, mogli pokochać film, bo jest to coś fantastycznego. I takie zjawisko czasami się zdarza i mam nadzieję, że właśnie w tym miejscu to się będzie zdarzać dużo częściej.
0: Edukatorium i park filmowy powstają na terenie wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych przy ulicy Chełmskiej. Koszt inwestycji szacowany jest na ponad 60 milionów złotych. Kruszwica ma powody do dumy. Mysia Wieża i Jezioro Gopło zdobyły tytuł Cuda Polski 2026 w województwie kujawsko-pomorskim. Poznaliśmy wyniki plebiscytu magazynu National Geographic Traveler, w którym internauci wybierali najciekawsze miejsca w kraju. W Grodzie Popiela był Marcin Glapiak z Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.
4: Pan podróżuje teraz sobie tutaj po tym parkingu przy Mysiej Wieży.
5: Tak.
4: Warto odwiedzić?
5: Warto odwiedzić. To jest prastara stolica, legendarna stolica Polski. Mieszkam tutaj, muszę jeszcze dodać, od urodzenia. Mamy tutaj jezioro Gopło, co jest skarbem tu wśród nas. Można mile spędzić czas. Są żaglówki, jest WOPR, jest PTT, jak tutaj widzimy z tyłu.
4: Umie pan zareklamować Kruszwicę?
5: Myślę, że tak.
6: Dzień dobry, Aneta Obarska, przewodniczka po Kruszwicy.
4: No już parę ładnych lat oprowadza pani turystów. Co robi na nich największe wrażenie, jak przyjeżdżają do Kruszwicy?
6: Myślę, że na pierwszym miejscu będzie widok z Mysiej Wieży i to, że wcale nie tak trudno na nią wejść i wcale nie ma tylu schodów, ile im się wydaje.
4: Mysia Wieża Gopło zasługuje na to miano Cuda Polski.
6: Oczywiście, jak najbardziej zasługuje i turyści, którzy przyjeżdżają pierwszy raz, kiedy już opuszczają Kruszwicę, mówią, że nie spodziewali się, że tu jest tak pięknie i naprawdę są pod wrażeniem i wracają.
0: Kruszwica jest w gronie 16 laureatów ogólnopolskiego plebiscytu. Wyróżnione zostały jeszcze m.in. Krynica Zdrój w Małopolsce, także Otwock i Świdermajer na Mazowszu. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Za pół godziny wrócę do państwa z najnowszymi informacjami. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
7: To była suma wydarzeń. Reklama.
8: teraz w Lidlu jest akcja!
9: Szkoły pełne talentów!
8: Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Przeceny na

0: Urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
6: Za 28 minut godzina 17 to jest Polskie Radio 24. Krzysztof Grzybowski, będę z Państwem do godziny 19, a wspierać mnie będą Katarzyna Pilarska, Agnieszka Wieczorek, a także Eldar Pedorenko. Przed nami oczywiście polityka krajowa, wydarzenia zagraniczne, a także spojrzenie na to, cóż ciekawego dzieje się w Polsce, ale zaczniemy od polskiej polityki. W studiu jest już Paweł Pawłowski, nie jest sam.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: Zgadza się, bo ze mną w studiu jest Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, Koalicja Obywatelska. Witam, dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam.
7: Pani minister, pozwolę sobie zacząć od cytatu. Wiemy, jakie są zalecenia Komisji Weneckiej, szanujemy ten organ, ale na tym etapie konsultacje z Komisją nie są celowe. I zastanawiam się, czy można polecenia, opinie Komisji Weneckiej traktować wybiórczo.
8: Zauważmy, że rzeczywiście mają rację ci, którzy mówią, że opinie Komisji Weneckiej są opiniami. Natomiast z drugiej strony to, co jest kluczowe, to jest konstytucja. I konstytucja Polski nie pozostawia złudzeń. W konstytucji jest oddzielnie na przykład to, co dotyczy sądów, a co innego jest Trybunał, w tym wypadku Trybunał Konstytucyjny. I tutaj nie ma żadnych złudzeń. W Trybunale Konstytucyjnym jest bardzo jasno powiedziane, że sędziów wybiera Sejm. Nie ma żadnej roli prezydenta. W przypadku sądów zwykłych, powszechnych, tam rzeczywiście wskazana jest również rola prezydenta. W przypadku Trybunału Konstytucyjnego prezydent nie ma żadnej roli, decyzję podejmuje Sejm i w momencie, w którym zostaje przez Sejm wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego, on ma nawet obowiązek złożenia ślubowania. Tylko, że prezydent musi mu umożliwić to złożenie ślubowania.
7: Ja zacząłem, pani minister, oczywiście od tego cytatu, bo to jest cytat z ministra Żurka w sprawie wycofania analizy projektu ustawy regulującej statut wadliwie powołanych sędziów. No i tutaj mamy ślubowanie pana sędziego Żurka właśnie zaraz po opinii Komisji Weneckiej. Czy zatem ślubowanie, to dzisiejsze, które odbyło się w Sejmie, jest skuteczne?
8: Po pierwsze, rzeczywiście opinia Komisji Weneckiej zgadza się tutaj, można powiedzieć, z konstytucją i z opiniami konstytucjonalistów, które wcześniej zapadały, że zapisy dotyczące tego, jaka jest formuła ślubowania, są tylko w pozycji ustawy, czyli niższego rzędu. Powiem więcej, my składaliśmy projekt ustawy dotyczący wyboru sędziów TK, który miał zmienić tak te wybory, żeby one w pełni odpowiadały temu, żeby można było nadać ten apolityczny charakter Trybunału Konstytucyjnemu, chociażby przez wybór 3/5. I to bez tego drugiego kroku, czyli bez takiej sytuacji, w której bez dogadania się można wybrać sędziów TK.
7: Jak można mówić o apolitycznym wyborze i próbie wybierania, kiedy kieruje się do Trybunału Konstytucyjnego polityka?
8: Pan Maciej Berek nie jest politykiem. Nie mam możliwości współpracy z panem Maćkiem Berkiem. Bardzo go cenię jako specjalistę, jako legislator. Legislatorem, był ministrem, ale jednocześnie szefem RCL-u, był urzędnikiem państwowym.
7: Politykiem.
8: No nie każdy, bym to tak powiedziała. Ja nawet znam jednego wiceministra, który na przykład po zmianie rządu pozostał dalej w ministerstwie, po PiS-ie. Był to wiceminister w Ministerstwie Zdrowia. W związku z tym nie każdy minister, nie każdy wiceminister jest politykiem.
7: Ten,
8: część
7: kto wdraża
8: z nich
7: politykę
8: ma charakter
7: rządu, nie jest politykiem.
8: Inaczej. Są tacy urzędnicy, akurat w przypadku pana ministra Berka, on był szefem RCL-u, czyli Rządowego Centrum Legislacji. Zajmował się legislacją przez całe życie. Zajmował się w różnych urzędach kwestią tworzenia prawa. Robił to bardzo sprawnie. Nie zajmował

0: się polityką w tym znaczeniu, że nie był ani politykiem z wyboru, ani politykiem, którym decydowały jego kompetencje polityczne, tylko dokładnie wiedza merytoryczna. On nie był też nigdy członkiem partii. To właśnie rozróżnia go na przykład w stosunku do pani Pawłowicz, do Piotrowicza, czy do Święczkowskiego, który nawet został posłem, tylko nie mógł pełnić tej funkcji ze względu na to, czy nie zrzekł się wtedy
1: funkcji.
0: A prezes
1: Święczkowski dzisiaj blokuje wejście sędziego.
0: No jeżeli zastosował siłę, no to jest też jeszcze naruszenie neutralności fizycznej.
1: Zastosował siłę,
0: nie
1: czy
0: wiem.
1: Nie zastosował?
0: No nie umiem powiedzieć, nie byłam przy tym, w związku z tym nie będę wskazywać, czy zastosował
1: ale
0: siłę,
1: stosuje
0: czy nie.
1: Pani przypuszczenie.
0: Stosuje co innego. Stosuje przekonanie, że tak jak w przypadku pana Berka, tak w przypadku tych czterech sędziów, którzy wcześniej zostali wybrani, wszyscy powinni móc osądzać w tej chwili w sprawach w Trybunale Konstytucyjnym, wydawać
1: wyroki. Ale wygląda na to, że nie będą mogli, na razie przynajmniej, kiedy prezesem jest Bogdan Święczkowski. I pytanie, jak pani minister sobie wyobraża już osobiście funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w tej trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy?
0: W przypadku Bogdana Święczkowskiego problem jest ten, że on powinien w ogóle mieć uchylony immunitet i powinien odpowiadać przed prokuraturą, sądem, dlatego, że na przykład manipulował składami według opinii tych, którzy składali wnioski do prokuratury. Oczywiście zawsze na końcu wyroki wydaje sąd, a nie policja. Natomiast nie zmienia tego faktu, że pan Święczkowski broni sam siebie. Jest sędzią we własnej sprawie, ponieważ broni swojego immunitetu. I zarówno jest to kwestia Pegasusa, jak i również tego manipulowania składami. Tutaj tak samą sytuację mamy zresztą z Przyłębską, która też manipulowała składami. Jeżeli pan się przyjrzy składami we wszystkich ważnych z politycznego punktu widzenia sprawach dla PiSu, tam wszędzie te składy były bardzo jednoznaczne. Były składy składające się na przykład z trzech byłych polityków PiSu. Z Pawłowicz, Piotrowicza i ze Święczkowskiego. I teraz ja powiem szczerze, że żałowałam jednej rzeczy, że rzeczywiście pan Maciej Berek odszedł z rządu, dlatego że właśnie dzięki temu, że był bardzo sprawnym urzędnikiem, legislatorem, prace uważałam, że przebiegają szybciej. Ale dokładnie, był zawsze legislatorem, urzędnikiem, a nie politykiem w znaczeniu podejmowania decyzji politycznej.
1: Który przechodzi do organu, do władzy sądowniczej, nie ma tutaj naruszenia trójpodziału władzy.
0: Nie, dlatego że przede wszystkim, zresztą mieliśmy takie wcześniej przypadki już, i to nawet chyba dotyczące któregoś z prezesów Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo ważne jest to, co jest chyba tą podstawą. To jest ta pewna moralność i zasady dotyczące tego, że ktoś bezstronnie tylko w oparciu o konstytucję orzeka, czy coś jest zgodne z tą polską konstytucją, czy nie jest zgodne.
1: I taką nadzieję żywi pani, jeśli chodzi o pana Berka.
0: Nie tylko żywi, jestem przekonana. Po prostu miałam okazję go poznać i wiem, jak, że jest człowiekiem nie tylko twardego kręgosłupa, ale przede wszystkim dużej takiej etycznej postawy. Natomiast pamiętam też Pawłowicz. Mogłabym mieć różne zdanie. Mogłabym wyjść z założenia, że pani Pawłowicz, jako zresztą konstytucjonalistka, znająca prawo, mogłaby się unieść ponad i być sędzią niezależnym, niepolitycznym. Tylko ja pamiętam dwie rzeczy. Po pierwsze, pamiętam te wyroki, jakie zapadały w TK, które typowo były polityczne, gdzie jednego dnia stwierdzali, że coś jest białe, a następnego dnia, że czarne w tych samych sprawach, uchylając te same ustawy, za którymi wcześniej pani Pawłowicz głosowała. To jest pierwsza rzecz. A drugie, pamiętam te jej słynne słowa, że ona wie, że coś jest niekonstytucyjne, ale głosuje, bo tak partia każe.
1: Pani minister, zostawmy temat Trybunału Konstytucyjnego, przejdźmy do kwestii edukacji, a właściwie bezpieczeństwa. Czy polskie szkoły są dzisiaj bezpieczne? Czy dzieci nasze są bezpieczne? W szkołach.
0: Uważam, że szkoły są jednym z bardziej bezpiecznych miejsc w Polsce. Jestem głęboko przekonana, że jest to też zasługa nauczycieli. Dzisiaj jest Święto Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej, które popularnie nazywamy Świętem Nauczyciela. Zresztą heroiczna postawa ostatnio pana dyrektora, ale również nauczycieli, którzy powstrzymali zamachowców. Też tragiczna śmierć pani Darii Woźnej w jednej ze szkół. Pokazała to, że rzeczywiście pracują często ludzie, którzy są gotowi do poświęceń. Ale dzięki bardzo zorganizowanym...
1: Ale czy przygotowani do takich sytuacji?
0: Więc chciałam powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, ostatnia zorganizowana akcja wspólna, można powiedzieć, szkół i policji. Z zasady zero tolerancji. Wszystkie zgłoszenia, które natychmiast znajdowały swoje odzwierciedlenie w postaci reakcji, zatrzymania czasami kogoś, kto albo był dowcipnisiem, albo rzeczywiście miał niebezpieczne narzędzia. Myślę, że bardzo wielu młodym ludziom to na długo wybije z głowy pomysły, które mogłyby być niebezpieczne dla innych. Ale również to, co robimy już w polskiej edukacji od dawna, żeby budować odporność i to bezpieczeństwo. Nie wiem, czy pan wie, od 1 września 2024 roku wszystkie dzieciaki w klasach 1-3 mają pierwszą tam pomoc. W klasach 4-7 od tego roku jedna godzina w miesiącu jest poświęcona wychowawcza, poświęcona jest bezpieczeństwu.
1: A ile mają godzin dzieci, ile mają godzin nauczyciele z dziećmi do tego, żeby przećwiczyć procedury przy tak zwanym aktywnym zabójcy, czyli to, co chociażby mieliśmy w szkole?
0: W tej chwili, ponieważ takie sytuacje nigdy się w Polsce nie zdarzały, to jest pierwsza taka sytuacja, ale wszędzie do szkół trafiły już w poniedziałek przygotowane przez ekspertów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wytyczne dotyczące tego,

0: TRU, czyli jak działać w sytuacji takiego zagrożenia.
1: Wytyczne papier super, ale kiedy to zostanie przećwiczone, czy zostanie to obligowani nauczyciele,
0: nie wiem, czy pan
1: czy dyrektorzy,
0: wie,
1: żeby
0: tak długo,
1: ćwiczyć takie rzeczy?
0: Nie wiem, czy pan wie, tak długo nie mieliśmy takiej sytuacji, że na przykład w rozporządzeniu BHP, które jest podstawą, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jedyne alarmy, które były ćwiczone, to były alarmy przeciwpożarowe. W tej chwili zmieniane jest to rozporządzenie. Myślę, że lada dzień wyjdzie do konsultacji i w zmianach będzie to, żeby poza alarmami dotyczącymi działań przeciwpożarowych były również na przykład ćwiczona alarmy, ewakuacja do miejsc bezpiecznych w przypadku na przykład ataku z powietrza, czyli takiego jak mieliśmy ostatnio alarmy RCB w Lublinie i w Lubelszczyźnie. I,
1: a zmiana przepisów,
0: i
1: jeśli chodzi o kontrolowanie plecaków dzieci przez
0: też,
1: dyrektorów?
0: To jest drugie. To jest akurat projekt ustawy, za który między innymi ja odpowiadam. Tam będą rozwiązania dotyczące możliwości kontroli przez dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną plecaków, możliwości odebrania sprzętów narzędzi niebezpiecznych.
1: Jaka będzie podstawa, przesłanka do przeszukania plecaka dziecka?
0: To już będzie decyzja i podejrzenie szkoły. Tu nie będziemy wskazywać, ponieważ nie jesteśmy w stanie odgórnie wszystkiego decydować. Natomiast chciałam powiedzieć, że to rozwiązanie, które dotyczy zabrania niebezpiecznego narzędzia, ono już było we wcześniejszych aktach prawnych. Tylko zostało to zawetowane przez prezydenta. To było w ustawie o Rzeczniku Praw Ucznia. Będą też zasady dotyczące wpisania w statut szkoły, zasad wchodzenia osób na teren szkoły. To jest kolejna rzecz. Kolejne rzeczy to będą też zmiany dotyczące funkcjonariusza publicznego. Tutaj chodzi o kwestię większej ochrony nauczycieli, również poza terenem
1: to
0: szkoły.
1: To zatrzymajmy się przy tym. Co będzie mógł nauczyciel? Czy nauczyciel będzie, nie wiem, zobligowany albo będzie miał uprawnienia do tego, żeby w razie jakiejś trudnej sytuacji takiego ucznia, nie wiem, przytrzymać, obezwładnić?
0: Jeżeli jest zagrożenie dla kogoś, to każdy ma. Obywatelskie zatrzymanie, jeżeli by pan zobaczył, że na ulicy ktoś kogoś bije, to zawsze może pan zatrzymać
1: go. A to co, to mogę szarpać ucznia, a nie mogę mu zajrzeć do plecaka? Jako
0: nie,
1: nie,
0: szarpać nie można nikogo w ogóle, z zasady.
1: Wie
0: można
1: pani,
0: dokonać
1: minister,
0: no ale użył pan takiego sformułowania, więc też chciałam, ale uproszczenia zwykle potem żyją swoim życiem.
1: No to
0: w związku
1: razie
0: z tym
1: uznajmy obezwładnić.
0: Tak, obezwładnienie doszło do tego między innymi w tej sytuacji, kiedy mieliśmy do czynienia z uczniem, który zaatakował nogę. Tam dokładnie on został bezwłasnowolniony przez dyrektora. W drugim przypadku ta dziewczyna, które doszło do tego w weekend, również została ubezwłasnowolniona przez nauczycieli. Zawsze, jeżeli jest zagrożenie...
1: Ubezwłasnowolniona czy obezwładniona?
0: Obezwładniona, ubezwładniona oczywiście, tak, precyzyjnie ubezwładniona przez nauczycieli. Natomiast to, co my zmieniamy w tej chwili, to są takie rozwiązania, które powodują, że pewne rzeczy, które dotychczas mogli tylko funkcjonariusze policji, czyli na przykład tak jak odebranie niebezpiecznego narzędzia, albo na przykład też ochroniarze w czasie na przykład imprez masowych, również będzie mógł nauczyciel. Dlatego, że uważamy, że jeżeli żyjemy w niebezpiecznych czasach, a żyjemy w niebezpiecznych czasach, i to te czasy są niebezpieczne zarówno przez zagrożenia, które mamy na wschodzie, czyli stąd musimy na przykład ćwiczyć alarmy przy ataku przeciwpowietrznym, no bo kiedyś nie musieliśmy, no nie było takiego zagrożenia. To tak samo w sytuacji, w której jednak bardzo zły wpływ na dzieciaki ma to wszystko, co się dzieje w przestrzeni internetowej, te true crime communities, gdzie oglądają akty przemocy. Dlatego musimy przyjmować rozwiązania, które myślałam, że jeszcze kilka lat temu nie będą konieczne.
1: To jeszcze o tych rozwiązaniach za chwilę, ale jeśli chodzi o odebranie uczniowi niebezpiecznego narzędzia. Przepraszam, nauczyciel WF-u myślę, że jest w stanie to zrobić, ale czy 13-letniemu wyrostkowi, który może mieć 1,80 m wzrostu i być po prostu silnym, młodym mężczyzną, nauczycielka, przepraszam, 1,60 m wzrostu kobieta, czy będzie w stanie takiego człowieka
0: ostatnio
1: obezwładnić? Pytam pod tym kątem, czy oprócz zmiany przepisów nie należałoby nauczycieli przeszkolić?
0: Na pewno, jeżeli któryś z nauczycieli by chciał być przeszkolony, to pieniądze na doskonalenie nauczycieli obejmują bardzo różne szkolenia. Myślę, że
1: można
0: jeżeli
1: przeszkolić
0: by,
1: się z takich sytuacji.
0: Myślę, że jeżeli Rada Pedagogiczna by zdecydowała, że mają przeszkolenia dotyczące pierwszego takiej reakcji na tego typu zagrożenia, to też byłoby to możliwe. Każda szkoła ma tego typu środki i jest to możliwe. My raczej będziemy szkolić dyrektorem do działania w sytuacjach kryzysowych. Jest na to przeznaczonych 47 milionów złotych i chcemy przeszkolić 7,5 tysiąca dyrektorów szkół, żeby dokładnie mieli
1: jaki
0: umiejętności
1: to jest procent,
0: działania.
1: Jeśli chodzi o dyrektorów szkół?
0: No, wszystkich szkół jest około 20 tysięcy. Natomiast oczywiście nie każdy dyrektor ma taką potrzebę. pamiętajmy o tym, że to są różne szkoły, które mają, są też szkoły, które są, nie wiem, z klasami 1-3. Mamy różne typy szkół. Jeżeli będzie zapotrzebowanie, czyli okaże się, że wyczerpana zostanie ta pula 7,5 tysiąca, to na pewno będziemy szukać środków na to, żeby można było przeszkolić więcej.
1: To jeszcze jedno pytanie,
0: tak samo jest zresztą z szkoleniami dotyczącymi rzeczy informatycznych. Jeżeli brakuje środków, bo jest więcej chętnych, to jesteśmy w stanie zawsze szukać środków, chociażby europejskich, na to, żeby zwiększyć pulę.
1: Sam mam dziecko w szkole i słyszę pytania od

0: rodziców rzucane gdzieś tam na forum i sam nie wiem, co o tym myśleć i co odpowiadać. Po co ograniczać dostęp do szkół rodzicom, skoro to w ostatnich przypadkach uczniowie byli nożownikami?
1: Pytanie brzmi, skąd wiemy, że następnym agresorem ma być uczeń? To jest raz, a po drugie, a jaki jest powód, żeby nauczyciel był, żeby rodzic był w szkole? No zauważmy, że szkoła jest miejscem, gdzie odprowadzamy dziecko, ale potem jest pod opieką nauczycieli.
0: Bardzo często... Ja słyszę od rodziców ten argument, że w kryzysowej sytuacji chce być przy swoim dziecku.
1: No tak, tylko to wyobraźmy sobie klasę, w których jest 25 dzieci i załóżmy 20 rodziców, w których każdy być chce w sytuacji kryzysowej. Chciałabym zobaczyć tego nauczyciela, który jest w stanie w takiej klasie poprowadzić lekcje. Dla mnie jest oczywiste, że rodzice mają wspierać nauczycieli, tak jak nauczyciele wspierają rodziców w procesie wychowawczym, ale pamiętajmy zawsze o jednej rzeczy. Wychowywanie dziecka to jest główne zadanie rodziców. To rodzic powinien się zainteresować, co jego dziecko skroluje w telefonie.
0: I co nosi
1: to
0: w
1: rodzic
0: plecaku.
1: Powinien, tak, co nosi w plecaku, zajrzeć czasami do tego plecaka, czy tam nie ma czegoś, co uważa za niepokojące, tak jak zagląda, czy nie ma zapleśniałej kanapki. Natomiast przede wszystkim zauważyć, ile godzin w ogóle dzieciaki spędzają w internecie. Jeżeli mamy raport, chociażby internet dzieci, który mówi o 4,5 godziny średnio dziennie, z czego pół godziny jest w szkole i można powiedzieć, że państwo już zrobiło coś z tymi pół godziny
0: musimy
1: w szkole,
0: kończyć.
1: Ponieważ prowadziliśmy od 1 września zakaz telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach. Pytanie jest, jak z tymi 4 godzinami poradzą sobie jeszcze rodzice.
0: Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za tę
1: rozmowę.
0: Dziękuję
1: państwu bardzo. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego wszystkim nauczycielom z okazji Dnia Nauczyciela.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Za 13 minut godzina 17, to jest Polskie Radio 24, trwa popołudnie na antenie naszego radia. Była polityka krajowa, wydarzenia krajowe, teraz czas spojrzeć na to, cóż ciekawego dzieje się na świecie. W studiu jest już Ernest Zozun, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No a to oznacza oczywiście Światopogląd.
2: Światopogląd.
3: To zacznijmy od zdrowia papieża Leona XIV. Dosyć niepokojące informacje, które dobiegają do nas z kliniki Gemelli na temat stanu zdrowia
4: papieża. Znaczy, hola, hola, hola, kochani.
3: Nie jest tak źle.
4: Nie jest tak źle. To znaczy, rzeczywiście popłynęła w świat informacja, że ten guzek to nowotwór złośliwy. No ale popłynęła taka informacja właściwie nie do końca wiadomo skąd. Bo w komunikatach Watykanu takiej informacji nie ma. W komunikatach Watykanu napisano jasno, usunięto płat, dolny płat płuca prawego, w którym znajdował się ów guzek. Po badaniach histopatologicznych, jeszcze śródoperacyjnych, zabieg dokończono, odbył się on zgodnie z planem i wszystko przebiegło tak, jak należy. Papież później też zgodnie z procedurami został wybudzony i przeniesiony po krótkiej obserwacji do swojej sali. Rekonwalescencja będzie trwała około 10 dni, natomiast wścibscy dziennikarze już zajrzeli do papieskiego kalendarza, no i okazuje się, że ma on już pierwsze spotkania i audiencje zaplanowane na 20 października. Dzisiaj mamy 14, czyli raptem 6 dni. W związku z czym wygląda na to, że rzeczywiście ta rekonwalescencja będzie się odbywała początkowo w szpitalu, a później już będzie odbywała się najprawdopodobniej leczenie tego nowotworu po prostu między wykonywanymi przez papieża swoimi obowiązkami. Bo przecież jeśli nowotwór zdiagnozuje się w miarę wcześniej i w miarę wcześniej podejmie się odpowiednie czynności, tak jak było najprawdopodobniej w przypadku papieża, no to później człowiek, który podlega takiemu leczeniu, nie jest to już leczenie aż tak mocno inwazyjne, które uniemożliwia mu normalną aktywność. W związku z czym najprawdopodobniej tak będzie dalszy ciąg leczenia się odbywał, że papież będzie wykonywał może w ograniczonej ilości swoje obowiązki, ale będzie je wykonywał, natomiast w trakcie tego będzie kończone leczenie, bo to też nie jest tak, że po operacji takiego guzka, takiego nowotworu, właściwie po 6 dniach wszystko jest zakończone. To nie tak hop hop, ale myślę, że ta wiedza już jest powszechna o tym, że to leczenie jeszcze trwa, ale nie wyklucza normalnego życia, w związku z czym myślę sobie, że powinniśmy być spokojni, no i mieć nadzieję, że jednak wszystko wróci do normy. Tym bardziej, że nieodwołana została również pielgrzymka papieża Leona XIV do Ameryki Południowej, do Peru, Argentyny i Brazylii bodajże, w związku z czym to też

0: jest dobry sygnał z tych informacji, bo myślę sobie, że tak, po pierwsze, papież zanim udał się na operację, to tak, został dokładnie przebadany, ten zabieg został precyzyjnie zaplanowany, tak by papież spokojnie i powoli wracał do obowiązków, a na początku listopada mógł polecieć do Ameryki Południowej. W związku z czym myślę sobie, że nie należy się za bardzo martwić, acz być czujnym i trzymać kciuki. Ci, co się modlą, niech się modlą za zdrowie papieża.
1: To w takim razie kolejny temat, z naszego punktu widzenia niezwykle interesujący. Mówi się o nim proces roku w Hamburgu. Rozpoczął się proces byłego ukraińskiego oficera oskarżonego o udział w wysadzeniu Nord Stream i uwaga, i zbrodnię wojenną. Taki zarzut również mu postawiono.
0: Siergiej K. No, on nawet jest oskarżony o to, że dowodził tą grupę i ją skompletował. To rzeczywiście jest, jak zajrzeć do aktu oskarżenia. Do tego aktu oskarżenia dotarli niemieccy dziennikarze, którzy obszerne jego fragmenty opublikowali w niemieckich gazetach. No to rzeczywiście, jak się to czyta, to troszkę tak, jak wszystko wygląda jak w Jamesie Bondzie. Jak w filmach o agencie 007. Bo fałszywe paszporty, fałszywe tożsamości, różnego rodzaju fortele, takie stricte szpiegowskie, wynajęty jacht, który pod pretekstem wypraw turystyczno-krajoznawczych przemierzał Morze Bałtyckie, cumował do różnych portów, robił różne zmyłki, tak żeby nie można było zaobserwować, że wykonuje on coś podejrzanego, no a ostatecznie okazało się, że doszło do akcji sabotażu i wysadzenia obu rurociągu Nord Stream 1 i Nord Stream 2. I rzeczywiście musiała to być operacja bardzo wysoce specjalistyczna, bo wybuchy, które nastąpiły, miały miejsce na głębokości, w której ta rura przebiega. To było mniej więcej 70-80 metrów. Na taką głębokość zwykły nurek, czy początkujący nurek nie może zejść. To rzeczywiście trzeba mieć bardzo duże doświadczenie, wiedzieć, jak to robić, mieć odpowiedni sprzęt, żeby zejść na tak dużą głębokość. No i później również oprócz tego, że zejść, to trzeba jeszcze wyjść z tej głębokości, bo to obwarowane jest określonymi procedurami. W związku z czym operacja rzeczywiście była skomplikowana. Najprawdopodobniej przeprowadziły ją właśnie ukraińskie służby. No i Siergiej K. On zresztą ma taki rodowód służb ukraińskich, bo był oficerem kontrwywiadu, potem jeszcze z innymi służbami specjalnymi był związany, w związku z czym myślę, że można mówić o wysokim prawdopodobieństwie, że jednak rzeczywiście tą grupą dowodził i że on tego zamachu na Nord Stream 2 dokonał. Natomiast tu przypomnieć trzeba historię drugiego uczestnika tego zamachu, a mianowicie człowieka, który ma na nazwisko Żurawiow. On został zatrzymany zgodnie z niemieckim listem gończym, europejskim listem gończym w Polsce. I wówczas polski sąd nie zgodził się na jego ekstradycję do Niemiec, uzasadniając to w ten sposób, że po pierwsze był to akt sprawiedliwy, po drugie Ukraina, która toczy wojnę i która zaatakowana została przez Federację Rosyjską, ma prawo do tego typu działań, ponieważ należy je traktować jako działania obronne, jako że rurociąg Nord Stream 1 i Nord Stream 2 służyły do tego, by Rosja dzięki temu miała pieniądze na tę wojnę, w związku z czym usprawiedliwione jest takie działanie służb ukraińskich, które mają również za zadanie utrudnianie prowadzenia wojny Rosjanom w różny sposób, nie tylko na polu walki. Zresztą historia wojen doskonale nam pokazuje, że takie historie miały miejsce już i w II wojnie światowej, i w I wojnie światowej, no i we wszelkich potyczkach. No i jest to po prostu zwykła wywiadowcza i szpiegowska działalność, która w takich przypadkach się odbywa. No i później o tym pisze się książki z przygodami takich
1: szpiegów. I kręci filmy.
0: Tak jest. Niestety ten człowiek, o którym mówiłem, że został zatrzymany w Polsce i Polska nie zgodziła się na jego wydanie Niemcom, wyjechał z Polski do Chorwacji, tam został zatrzymany i Chorwacja jednak również wyda go Niemcom. No i prawdopodobnie należy spodziewać się również drugiego procesu. Zobaczymy, jaki zapadnie wyrok, bo niewykluczone, że niemiecki sąd również przyjrzy się temu od strony takiej jak

0: polski sąd, no i dojdzie do wniosku, że rzeczywiście jest to po prostu obrona, konieczna obrona, no i są to po prostu działania wojenne prowadzone przez państwo, które zostało zaatakowane przez inne państwo.
1: Spoglądając na to, co dzieje się w tej sferze publicystycznej w Niemczech, to ten spór dotyczący tego, jak tę sprawę traktować, jest niezwykle ciekawy.
0: Tak, to prawda. Tam rzeczywiście, to znaczy tak, po pierwsze, jeśli wyrok byłby skazujący na tych, mogę myślę powiedzieć, bohaterów i ludzi, którzy dokonali tego aktu terroru, to jest oczywiście usprawiedliwiony akt terroru, no to bardzo temu przygląda się AfD, bo to byłoby, podbijałoby bębenek ich hasłom, które mówią o tym, że należy z Rosjanami współpracować, przywrócić współpracę w dziedzinie energetycznej, no i generalnie ku wschodowi się odwracać, bo to dawało swojego czasu Niemcom tanią energię, nie patrzeć na to, czy prowadzi ona wojnę w Ukrainie, czy też nie, a w ogóle AfD traktuje to jako nie ich wojnę, w związku z czym nie niemiecką wojnę, w związku z czym Niemcy nie powinni się do tego wtrącać, a jedynie pragmatycznie podchodzić do tego, co dzieje się na świecie. Jeśli natomiast wyrok będzie negatywny, czyli sąd dojdzie do wniosku, że te osoby są niewinne i rzeczywiście miały prawo do takiego działania jako działania wojennego, no to wówczas to AfD, myślę, może protestować i może podejmować różnego rodzaju kroki, by jednak tę sytuację odwrócić.
1: Z wielką uwagą również w Polsce będziemy zapewne ten proces, czy też te procesy obserwować. Ernest Zozuń, Światopogląd, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: O reklamie. Autopromocja.
7: Dlaczego polscy siatkarze są tak kochani przez kibiców?
8: Co sprawia, że ta dyscyplina sportu wyzwala u nas chyba tylko przyjemne emocje?
7: Czy to wyłącznie zasługa wielkich sukcesów?
8: A może te sukcesy biorą się właśnie z miłości Polaków do siatkówki?
7: I dlaczego kibice siatkówki i piłki nożnej tak bardzo się różnią?
8: O tym w audycji Sport Wyjaśnia Świat porozmawiamy z naszymi gośćmi.
7: Łukaszem Kadziewiczem i doktorem Sewerynem Dmowskim.
8: Zapraszamy w niedzielę o 25.
7: Filip Jastrzębski
8: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
9: Warczące motocykle, tramwaje i ciężarówki. Prace remontowe, głośni sąsiedzi, imprezy masowe w pobliżu osiedli. To wszystko to hałas. A hałas szkodzi naszemu zdrowiu. I według WHO jest drugim po smogu największym zagrożeniem środowiskowym wpływającym na ludzkie życie. O tym problemie wciąż jest jednak za cicho. Dlatego zapraszam na nowy podcast na antenie Polskiego Radia 24. Proszę o ciszę w każdą niedzielę po 7 rano. Katarzyna Pilarska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dwie wizje Trybunału Konstytucyjnego. Jedną ma premier Tusk, drugą prezes Kaczyński. Nie widzimy bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji wobec krajów NATO, tak stwierdza szef sojuszu. Powiemy też o tym, jak czuje się papież po wczorajszej

0: przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział z kolei, że działania rządu wokół Trybunału są bezprawne, dlatego zamierza bronić tej instytucji pod wodzą Bogdana Święczkowskiego.
2: To, co w tej chwili jest czynione, są to po prostu działania o charakterze przestępczym.
1: Gorąco przed Trybunałem, gorąco w siedzibie tej instytucji sędzia Maciej Berek miał być szarpany przez prezesa Trybunału. Taką informację przekazał minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek chce, by sprawą zajęła się prokuratura. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Macieja Berka chronią funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, potwierdza minister sprawiedliwości. Jak wyjaśnia Waldemar Żurek, decyzja o tym została podjęta po ocenie zagrożenia wobec sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
4: Zwolennicy pana Święczkowskiego utrzymywania tego folwarku zachowują się niestety w sposób, który może zagrażać życiu i zdrowiu niektórych sędziów. Taka decyzja to decyzja ministra spraw wewnętrznych i decyzja Służby Ochrony Państwa, która analizuje zagrożenie danej osoby, która sprawuje ważną funkcję publiczną.
3: Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego demonstrują przeciwnicy objęcia stanowisk przez sędziów, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Podczas przyjazdu sędziego Berka do siedziby Trybunału doszło do przepychanek. NATO zapewni obronę swojej wschodniej flanki, w tym obronę powietrzną i zabezpieczenie krytycznej infrastruktury podmorskiej. Zapewniał o tym podczas wizyty w Estonii sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte.
5: Mark Rutte zapewniał, że sojusz nie widzi obecnie bezpośredniego zagrożenia dla terytorium NATO. Gdybyśmy zobaczyli koncentrację wojsk, zareagowalibyśmy. Odnosząc się do strategii odstraszania przedstawionej przez szefa wojsk sojuszu w Europie, Aleksusa Grynkiewicza, powiedział, że NATO będzie bronić każdego centymetra swojego terytorium, niezależnie od tego, czy znajduje się ono blisko Paryża, Tallina czy Ottawy. Mark Rutte podkreślił też, że sojusz ma wszystkie potrzebne możliwości odpowiedzi. Nie zawsze je zobaczycie, nie zawsze będą publiczne, nie zawsze będzie to odpowiedź w stylu oko za oko, ale najważniejsze jest to, że jesteśmy silniejsi. Sekretarz generalny zaznaczył, że Rosja nie znajduje się w dobrej sytuacji. Jego zdaniem ataki hybrydowe i wszystkie podobne działania są oznaką jej słabości. Wezwał też członków sojuszu do wzmocnienia wsparcia dla ukraińskiej obrony powietrznej. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
3: Teraz o stanie zdrowia papieża. Wczoraj Leon XIV miał operację usunięcia nowotworu płuca. Badania wykazały prawidłowy przebieg pooperacyjny, parametry medyczne są w normie, informuje Watykan w wydanym komunikacie. Chirurdzy usunęli papieżowi dolny płat prawego płuca. Badanie śródoperacyjne potwierdziło rozpoznanie gruczołaku, raka płuc. Rano zbadano 71-letniemu papieżowi krew. Miał też prześwietlenie klatki piersiowej oraz fizjoterapię oddechową. Leon XIV zaczął chodzić po pokoju i wrócił do regularnego odżywiania. Rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem, tak zapewniają przedstawiciele ekipy medycznej. Wcześniej zapowiadano, że papież spędzi w szpitalu około tygodnia. Najcenniejsze zabytki dawnej biblioteki wrocławskich dominikanów można oglądać na wystawie w Bibliotece Uniwersyteckiej. Ekspozycja jest zatytułowana Księgi są naszym orężem. Przygotowano ją z okazji jubileuszu 800-lecia obecności zakonu we Wrocławiu. Pierwszy raz publicznie pokazano m.in. średniowieczne kodeksy, dawne druki i bogato zdobione rękopisy, mówi Adam Poznański z Biblioteki Uniwersyteckiej.
6: Mamy bardzo stare rękopisy. Jeden fragment prawdopodobnie jest najstarszy w Polsce. Jest to pergaminowy fragment kroniki Eusebiusza w tłumaczeniu świętego Hieronima, który w XV wieku został użyty do oprawy innego kodeksu, ale później okazało się, że te elementy do wzmocnienia oprawy są cenniejsze niż kodeks, którym je wzmocniono.
3: Przed sekularyzacją klasztoru dominikańska biblioteka należała do największych we Wrocławiu. Jej zbiory liczyły tysiące ksiąg. Część ocalałych rękopisów trafiła później do Biblioteki Uniwersyteckiej. Oryginały będzie można oglądać do końca roku, po wcześniejszych zapisach.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Przelotny deszcz popada w nocy na wschodzie kraju i w centrum. W Tatrach powyżej 1600 metrów będzie sypał śnieg. W kotlinach górskich i miejscami na zachodzie kraju utworzą się mgły. Będą ograniczały widzialność do 200 metrów. Temperatura przeważnie od 4 do 7 stopni.

0: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
1: 6 minut po godzinie 17 trwa popołudnie na antenie Polskiego Radia 24. I teraz z wielką uwagą spoglądamy na to, co dzieje się we Francji. Przepełnione klasy, braki nauczycieli i złe warunki nauki. To powody, dla których francuscy licealiści od 3 tygodni wychodzą na ulicę. Protesty zwracają też uwagę na nierówności społeczne i trudną sytuację uczniów z najuboższych rodzin. W politycznym sporze coraz mniej jednak słychać o ich postulatach, a coraz więcej o migracji i przemocy. Do tej dyskusji dołączyli się również polscy politycy, bardzo często powielając nieprawdziwe informacje. Daria Kania.
2: Sprawdzam to.
3: Czarnoskórzy uczniowie biją swoje nauczycielki. To obraz dzisiejszej Francji. Napisała kilka dni temu w mediach społecznościowych europosłanka Anna Bryłka, udostępniając filmik, na którym widać bójkę pomiędzy czarnoskórym nastolatkiem a białą kobietą. Nagranie okazało się zmanipulowane, ale fałszywe oskarżenia wciąż krążą po sieci. W samej Francji nagranie okazało się na tyle popularne, że w jego sprawie musiało wypowiedzieć się kuratorium oświaty oraz prokuratura. Stefan Folzer, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Paryżu.
4: Takich filmików pojawiło się w ostatnich tygodniach we Francji bardzo wiele. Ten pokazuje wydarzenia z Annecy z początku października. Lokalne kuratorium oświaty wyjaśniło jednak, że widać na nim uczennicę, a nie nauczycielkę czy pracowniczkę szkoły. Prokuratura dodała później, że to właśnie ona miała rozpocząć bójkę. Fałszywy przekaz rozpowszechniły powiązane z prawicą konta w mediach społecznościowych oraz jedna z francuskich telewizji prawicowych.
3: Dlaczego ta fałszywa narracja odbiła się aż tak szerokim echem?
4: Wiele osób we Francji daje wiarę takim doniesieniom, ponieważ wpisują się one w realny problem, z którym mierzy się francuskie społeczeństwo. Chodzi nie tyle o samych imigrantów z Afryki, ile o ich potomków, którzy licznie uczestniczą w tego typu zamieszkach.
3: Takie sceny przemocy symbolizują dwie ścierające się dziś we Francji wizje.
4: Z jednej strony nacjonaliści, którzy domagają się zaostrzenia kar, przywrócenia porządku. Z drugiej strony radykalna lewica, która tłumaczy przemoc sprzeciwem wobec systemowej dyskryminacji. W podsycanie tych napięć i kołysanie łodzią raz w jedną, raz w drugą stronę angażują się oczywiście przeciwnicy Francji. Regularnie robi to Rosja, a ostatnio podobne działania prowadził także Iran.
3: Od początku protestów zatrzymano blisko 7 tysięcy osób, z czego prawie 90% to nieletni. Więcej informacji przygotowanych przez zespół sprawdzam to na polskieradio24.pl. Daria Kania, do usłyszenia.
1: A ja przypomnę, że Sprawdzam to, to program, którego na antenie Polskiego Radia 24 można wysłuchać codziennie od poniedziałku do piątku po godzinie 17.
2: Kraj na łączach.
1: A w Kraju na Łączach zacznijmy oczywiście od Święta Edukacji Narodowej, czyli Dnia Nauczyciela. A Dzień Nauczyciela niestety odbywa się w cieniu ostatnich wydarzeń. Pedagodzy mają swoje święto, ale w związku z ostatnimi atakami i zatrzymaniami, do których doszło m.in. w Wielkopolsce, trudno o coroczną tradycyjną celebrację. Szymon Majszak sprawdzał, jaka atmosfera towarzyszyła obchodom w Poznaniu. Dzień dobry, Szymonie.
5: Dzień dobry.
1: To jak wyglądały poznańskie obchody Święta Nauczyciela czy też Dnia Edukacji Narodowej?
5: W różnych szkołach bardzo różnie. W niektórych były akademie, były też takie placówki, gdzie zorganizowano zawody między nauczycielami a uczniami. Fantastycznie to wyglądało. Zawody oczywiście sportowe. W niektórych liceach całkowicie natomiast odwołano lekcje, zastąpiono je wyjazdami. Tym, co jednak odróżnia ten dzień od obchodów sprzed poprzednich lat, to są tematy rozmów toczonych oficjalnie podczas wygłaszanych wystąpień, ale też tych kuluarowych. Było mniej gratulacji, a więcej zastanawiania się nad tym, czy nauczyciele mają narzędzia do tego, żeby zapobiec podobnym sytuacjom jak te, które obserwowaliśmy w minionych tygodniach w przyszłości. Nauczyciele przyznają, że strach nie minął i ta atmosfera nadal jest napięta. Proszę posłuchać, jak o tym mówią.
6: Ciągle jest obecny. Staramy się mu oczywiście nie poddawać, nie ulegać, żeby też nie przekładać tego stresu i strachu na dzieci. Natomiast jest obecny. Dotąd nie baliśmy się takich sytuacji, a w tej chwili wiemy, że one są już realne.
7: Te wydarzenia są w nas, bo to nie sposób odrzucić od siebie, że to się wydarzyło.
5: Uczący historii WOS-u w dwóch poznańskich liceach, wielokrotnie nagradzany pedagog z kilkudziesięcioletnim stażem Jarosław Burchardt, zwracał uwagę, że nauczycielom brakuje obecnie narzędzi do tego, żeby kontrolować uczniów.

0: a co za tym idzie też, jeżeli będzie taka potrzeba, no zapobiegać pewnym niebezpiecznym sytuacjom.
1: My nie możemy zajrzeć do plecaka. Musimy przerwać lekcję, jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce. Wezwać dyrektora albo wezwać psychologa, a dalej następuje już procedura. Przyjeżdżają służby i taki uczeń jest diagnozowany.
0: Więcej uprawnień miała dać nauczycielom ustawa o prawach i obowiązkach ucznia, ale prezydent ją zawetował. Resort pracuje jednak nad nową propozycją przepisów. Dyrektorka szkoły na poznańskim Umultowie Dominika Naworska przyznaje, że pedagogom przydałoby się więcej uprawnień. Dodaje jednak, że odpowiedzialność za wychowanie młodych to też jest sprawa nie tylko nauczycieli, ale też rodziców.
2: My możemy mówić, możemy tłumaczyć, możemy przeprowadzać zajęcia, pogadanki, warsztaty. Natomiast osobiście uważam, że główną odpowiedzialność za wychowanie dzieci spada jednak na rodziców. Sama jestem mamą i nie uważam, żeby to szkoła powinna wychować moje dzieci.
0: No i tak dzisiaj było. W kalendarzu święto, ale o celebracji, szczególnie w tych rozmowach toczonych poza oficjalnymi akademiami, mowy nie ma. Są za to dyskusje i oby one przyniosły efekty.
3: No ale nie zmienia to faktu, że wszystkim nauczycielom z okazji ich święta składamy naprawdę bardzo serdeczne życzenia. Szymon Majchrzak, Radio Poznań, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
3: Dla mieszkańców województwa lubelskiego alerty RCB informujące o rosyjskich atakach powietrznych na terenie Ukrainy to niemal codzienność. Dźwięki syren alarmowych nie są już tylko tematem z poradnika bezpieczeństwa. Do tej pory w samym Lublinie syreny wyły 3 razy, w regionie 6 razy. Jednak te sytuacje są zupełnie nowym doświadczeniem dla studentów pierwszego roku, którzy pochodzą z innych województw. Dlatego Katolicki Uniwersytet Lubelski postanowił przeszkolić pierwszoroczniaków z reagowania w sytuacjach zagrożenia. Na takim szkoleniu była reporterka Radia Lublin Magdalena Kowalska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Powiedz, jak w takim razie to szkolenie wyglądało? No i być może ważniejsze pytanie, ciekawsza kwestia, jak reagowali sami studenci?
4: Studenci w Lublinie pojawili się już pod koniec września, przez to część z nich usłyszała syreny alarmowe, które zawyły w mieście 28 września. Dla osób spoza naszego regionu to było duże zaskoczenie i spory stres. Tak ten dzień relacjonowały mi studentki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które wzięły udział w specjalnym szkoleniu przygotowanym przez uczelnię.
5: Najpierw byłam w lekkim szoku, no bo jednak w Ostrowcu, gdzie mieszkam, nie przychodziły mi te alerty. No przyjechałam i na drugi dzień zaczęły być syreny. Najpierw nie wiedziałam, jak się zachować, byłam bardzo zestresowana. Także no takie coś, że tak powiem, innego, no i nie wiedziałam, że mogę się tego tutaj spodziewać.
6: Z Garwolina, województwo mazowieckie.
7: I jak reagujesz na te alerty RCB?
6: Czekam na jakieś dalsze komunikaty.
7: A przeżyłaś już w Lublinie wycie syren alarmowych?
6: Tak, przeżyłam. Obudziło mnie to, bo spałam. No i patrzyłam przez okno, co się dzieje, czy ludzie uciekają, czy nie.
7: Później szukałaś informacji, jak się powinnaś zachować, bo podejście do okna nie jest najlepszym wyborem.
6: Nie szukałam informacji jeszcze na ten temat.
4: I takich zaskoczonych, zdezorientowanych studentów było całkiem sporo. Mówił o tym pełnomocnik rektora KUL do spraw osób z niepełnosprawnościami Paweł Robak.
8: Zauważamy taką prawidłowość, że najwięcej osób zaniepokojonych to są studenci pierwszoroczni, którzy świeżo przyszli do nas na uniwersytet. Nie ma co ukrywać, takie niepokoje pojawiają się wśród osób spoza województwa lubelskiego. Wszystkie województwa zachodnie czy też województwa centralne takie obawy przejawiają. Osoby z tych województw zachodnich czy centralnych po prostu tych alertów nie otrzymują. Tak? Nie każdy też śledzi bezpośrednio wszelkie komunikaty, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, stąd też te obawy tych osób.
4: W czasie tych szkoleń zorganizowanych przez KUL studenci dowiadują się nie tylko co zrobić, gdy zawyją syreny, ale też jak być odpornym na dezinformację. I jak wskazuje rzecznik KUL Wojciech Andrusiewicz, media społecznościowe są pełne fake newsów, a jako przykład podaje sytuację z ubiegłego tygodnia.
9: Widzieliśmy zachowania w związku z informacją o tak zwanym krwawym piątku, które kolportowali między sobą ludzie młodzi. My też doświadczyliśmy tego na naszej uczelni, ponieważ studenci też otrzymywali tego rodzaju informacje jako swego rodzaju łańcuszek. Dzwonili, pytali się, co mają robić, czy na uczelni jest bezpiecznie, więc element walki z dezinformacją, naszej własnej walki z dezinformacją, jak sobie z nią radzić, jak weryfikować informacje, jest niezwykle istotny dla bezpieczeństwa studentów.
4: Uczelnia chce przeszkolić wszystkich studentów, którzy w tym roku akademickim rozpoczęli studia i to będzie około 3,5 tysiąca osób.
3: No i miejmy nadzieję, że rzeczywiście te reakcje będą trochę

0: bardziej wyważone, no i prawidłowe. Magdalena Kowalska, Radio Lublin, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: No a teraz przeniesiemy się w bardzo malownicze i znane miejsce, czyli na szczyt Śnieżki, na najwyższy szczyt Karkonoszy, gdzie na dobre rozpoczął się remont obserwatorium meteorologicznego. Trwają właśnie prace rozbiórkowe wewnątrz dolnego dysku, w którym po zakończeniu modernizacji mają ponownie działać restauracje i toalety dla turystów. Na miejscu był nasz reporter, a właściwie reporter Radia Wrocław, Jakub Tauer, z którym się już teraz łączymy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To powiedz, jak w tej chwili wygląda obserwatorium meteorologiczne, no i na ile ten remont jest pewnego rodzaju wyzwaniem.
2: Budynek na szczycie Śnieżki to przecież architektoniczny unikat zaprojektowany przez wrocławskiego artystę Witolda Lipińskiego, no a jego remont z pewnością nie należy do łatwych. Silny wiatr, obfite opady śniegu, a także ponad 300 dni w roku, kiedy występuje mgła. To właśnie w takich warunkach odbywają się te prace. Szczególnym wyzwaniem dla wykonawcy właśnie są te trudne warunki pogodowe panujące na najwyższym szczycie Karkonoszy, no a także transport materiałów budowlanych. Aby dostarczyć je na sam szczyt, trzeba pokonać stromą i wyboistą drogę o długości ponad 9 km. Mówi o tym kierownik budowy Tomasz Janiga. Posłuchajmy.
3: Przede wszystkim logistyka, dostawa materiałów, wywiezienie materiałów stąd to jest nie lada przedsięwzięcie, wymaga specjalistycznego sprzętu, wymaga koordynacji działań zarówno z KPN-em, z IMGW, jak i też z przedstawicielami strony czeskiej. Także tutaj przede wszystkim rozmawiamy o logistyce jako takie wyzwanie. Na pewno tutaj będziemy się posługiwać projektem rusztowań. Będziemy musieli w części, w której występuje poszycie, obłożyć rusztowanie siatką, która będzie uniemożliwiała penetrację wiatru, tak aby móc bezpiecznie prowadzić pracę na tej wysokości.
2: Warunki są tu rzeczywiście ekstremalne. Można spokojnie powiedzieć, że to w tej chwili jedna z najtrudniejszych inwestycji budowlanych w naszym kraju.
0: No to powiedzmy w takim razie jeszcze, co zostanie wyremontowane i jak długo, biorąc pod uwagę również no, te niezbyt sprzyjające okoliczności, jak długo ten remont może potrwać?
2: Modernizacja Wysokogórskiego Obserwatorium położonego na wysokości 1600 metrów nad poziomem morza obejmie między innymi pomieszczenia podawnej restauracji, instalacje okna oraz dach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał już obiekt wykonawcy. Remont potrwa aż do 2031 roku. Właśnie przez te trudne warunki, no i przez krótki okres w roku, w którym remont może się odbywać. Obecnie prace skupiają się przede wszystkim na najniższym dysku, o czym także opowie kierownik budowy Tomasz Janiga. Posłuchajmy.
3: W tej chwili jesteśmy na etapie prac wyburzeniowych. Planujemy je zakończyć do końca października. Wszystko niestety zależy od pogody. Jeżeli pogoda nam będzie pozwalała, będziemy kontynuować prace związane z instalacją podposadzkową w dolnym dysku. Natomiast jeżeli niestety śnieg spadnie i nie będzie możliwy już wjazd, to będzie tak zwane okno pogodowe przerwy i wrócimy dopiero na wiosnę. Prace budowlane i dostosowanie dolnego dysku do restauracji to są prace niezależne od prac w dwóch pozostałych dyskach. Tam mamy do zrobienia wymianę poszycia i montaż nowych okien. I te prace planujemy na lato przyszłego roku, kiedy pogoda jest najbardziej sprzyjająca do rozbiórki budynku z poszycia.
2: Oprócz remontu samego budynku niezbędny będzie także montaż nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Obecnie trwają prace projektowe koordynowane przez Karkonoski Park Narodowy. Podłączenie obiektu do sieci sanitarnej to warunek konieczny, aby mogła tu ponownie działać restauracja. Oprócz tych działań budynek zostanie przy okazji dostosowany do obecnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa, o czym mówi Joanna Harasiewicz z IMGW. Posłuchajmy.
4: Cały ten obiekt i ta modernizacja jest istotna też z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Jest to jeden z kluczowych miejsc pomiarowych w naszej sieci. Jest bardzo ważne, żeby ten budynek mógł funkcjonować dalej, żeby był w dobrym stanie technicznym. Natomiast dla nas i dla naszych pracowników jest to też kwestia codziennego komfortu pracy. Tego, że będą mogli pracować w bezpiecznych warunkach, bo to co robimy tutaj to jest także dostosowanie budynku do współczesnych wymagań przeciwpożarowych.
2: Jeszcze tylko na koniec dodam, że jak podają niektóre media, na Śnieżce nie będzie noclegów, będzie tylko restauracja i toalety. To nie będzie schronisko i nie będzie tam możliwości przenocowania przez turystów. Jedyne pokoje noclegowe, które tam się znajdują, są do dyspozycji pracowników IMGW.
0: No i być może trochę szkoda, że nie będzie można przenocować na Śnieżce. Jakub Tauer, Radio Wrocław, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję, pięknego popołudnia.
0: Dwadzieścia jeden minut po godzinie 17:00, no i pytanie, czy rzeczywiście to będzie piękne popołudnie, przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie związane ze sportem. W studiu jest Rafał Bała. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie. Jak patrzymy za okno, to już tak bardziej...

0: Może być piękny wieczór, prawda?
1: Bo ale to jeszcze chwila. Natomiast myślę sobie o tym pięknym dniu, bo no, piłkarki chyba dostarczyły nam pozytywnych emocji. Choć było tam naprawdę bardzo, bardzo różnie. Właściwie taki rollercoaster, jeżeli chodzi o emocje.
0: No zdecydowanie. One już nam wiele miesięcy temu dostarczyły pięknych emocji. Przecież po raz pierwszy awansowały do Mistrzostw Europy. Teraz walczą o Mistrzostwa Świata. No to byłoby coś niesamowitego, fantastycznego. No i też taki sygnał, że polska piłka, ta żeńska, idzie w jeszcze lepszym kierunku niż męska, bo co do męskiej mamy spore wątpliwości. No mamy Ewę Pajor w Barcelonie, która regularnie gra i wygrywa w Lidze Mistrzów. Także naprawdę jest nieźle z naszymi piłkarkami, a też przecież z tenisistkami coraz lepiej. No i o tym między innymi będę mówił. Tenisowe turnieje odbywają się w Azji, no i w Wuhanie. Tam prestiżowy turniej, 1000 punktów można zdobyć za zwycięstwo. Iga Świątek gładko pokonała Magdalenę Fręch. Ona teraz zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger, natomiast rywalką Mai Chwalińskiej, która już wskoczyła na najwyższe w karierze, 20 miejsce w rankingu, będzie inna Amerykanka, czyli Iwa Jowicz. Jeśli Porka z nią wygra, to w przyszłym tygodniu będzie w rankingu 19. Tak wysoko Maja Chwalińska, nasza bohaterka French Open, przypomnijmy, jeszcze nie była. Mamy środek. A to w europejskiej piłce nożnej oznacza rywalizację w Lidze Mistrzów. Wczoraj sensację sprawili Belgowie z Brugi, pokonując na wyjeździe Inter Mediolan. Bayern Monachium tylko zremisował z rewelacyjnym Wikingiem Stavanger. Czesi nie mogą przeboleć tego, że ich Slavia Praga uległa mistrzowi Azerbejdżanu, czyli Sabah Baku, z pierwszym historycznym zwycięstwem w Lidze Mistrzów po pokonaniu właśnie Slavii 2-0. Całe spotkanie w składzie zwycięskiej drużyny rozegrał Tymoteusz Puchacz. W Slavii Wiktor Nowak i Oskar Kubiak jako zmiennicy pojawili się na boisku w drugiej połowie, a komentarze czeskich mediów zebrał korespondent Polskiego Radia.
2: Fiasko, to słowo przewija się w relacjach z Baku. Mistrzowie Czech liczyli na przełamanie i pierwsze od lat zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Okazja wydawała się doskonała, bo rywalem Prażan była teoretycznie najsłabsza drużyna tegorocznej edycji rozgrywek. Z Azerbejdżanu podopieczni Jindřicha Trpiszowskiego wracają jednak bez punktu. Bezradna Slavia przedłużyła w Baku pasmo niepowodzeń, zwrócił uwagę portal czeskiej telewizji, nawiązując do serii 21 już spotkań w Lidze Mistrzów bez zwycięstwa. Mimo wielu szans, kolejne rozczarowanie, napisał portal eSport, a serwis czeskiego radia publicznego podkreślił, że Slavia nie sprostała roli faworyta, w której stawiano ją jeszcze przed meczem. Portale wytykają mistrzom Czech niedokładne zagrania i brak skuteczności w ataku. To nie byliśmy my, powiedział po spotkaniu trener Trpiszowski. Przeciwnicy zagrali dobrze, ale była to drużyna, z którą powinniśmy wygrać, podsumował czeski szkoleniowiec. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: Dziś pozostałe mecze drugiej kolejki, m.in. hit w Manchesterze, gdzie City podejmie Paris Saint-Germain, a niemieccy kibice będą uważnie obserwować mecze w Norwegii i na Słowacji, bo Borussia Dortmund zagra z Bodo Glimt, VfB Stuttgart ze Slovanem Bratysława. O szczegółach Adam Górczewski.
3: Sztuczna murawa była głównym tematem konferencji Borussii przed dzisiejszym meczem. Trener Niko Kovac i Julian Rierson przyznali, że jest to szczególna okoliczność, ale są na nią gotowi. Norweg wskazał, przed czym bardziej trzeba być czujnym. Są groźni, szczególnie w ostatniej tercji. Zrobili z takiego ofensywnego grania wzorzec, który dobrze powielają. Są drużyną, która od lat gra pod tym samym trenerem i mogą skutecznie powtarzać to, co robią naprawdę dobrze, uważa Julian Rierson. Portal Sport.de wskazuje na rachunek do wyrównania, bo rok temu w Dortmundzie Bodø Glimt niespodziewanie urwało punkty niemieckiemu klubowi, remisując 2-2. Sport 1 mówi o Lidze Mistrzów w ekstremalnych warunkach, bo oprócz sztucznej nawierzchni będzie też mróz. Może nawet minus 6 stopni. Cieplej jest na Słowacji. Fatalne jest tam jednak boisko. O kartoflisku mówią szkoleniowcy obu stron. Według WDR mecz ze Slovanem może być jednak okazją do odzyskania luzu w ataku. Undaf, Leveling i Demirowicz wciąż szukają formy z poprzedniego sezonu. Ten mecz z gatunku obowiązkowych 3 punktów ma pomóc im odpiąć wrotki. Süddeutsche Zeitung bardziej dyplomatycznie mówi o zadaniu prostym do rozwiązania. Gramy z mistrzem Słowacji. To mały kraj, ale mają znane nazwiska i dobrze grają. Dlatego podchodzimy do nich z pełnym respektem. Zapewnia jednak trener VfB Sebastian Hoeneß. Adam Burczewski, Polskie Radio.
0: A skoro Lidze Mistrzów mowa, to piłkę nożną zamieniamy na piłkę ręczną, bo zrewanżować się za porażkę sprzed tygodnia w hali Legionów. Taki jest plan piłkarzy ręcznych Industrii Kielce na wyjazdowy mecz czwartej kolejki tych rozgrywek przeciwko Magdeburgowi. No to przecież potęga w piłce ręcznej. Przed tygodniem Kielczanie ulegli przed własną publicznością 30-35, mówi rozgrywający Industrii Michał Olejniczak.
4: To jest to trio, które jest bardzo skuteczne. Myślę, że też nikomu nie trzeba przedstawiać tych zawodników. Oni wykazują się naprawdę wielkimi umiejętnościami i bardzo dużą krzywdę wyrządzili nam w środę. Myślę, że zdecydowanie

0: Bardziej szczelna obrona pozwoli nam na to, aby uniknąć tych penetracji jeden na jeden w centralnym sektorze obrony i zabieranie najbliższych podań, bo widać było, że tych pojedynków jeden na jeden przegraliśmy bardzo dużo. To był nasz taki problem w tym meczu i na pewno będziemy chcieli wyciągnąć wnioski i zażegnać go.
1: Spotkanie w hali Mistrzów Niemiec rozpocznie się o 18:45. Dwie godziny później Wisła Płock zmierzy się z Wardarem Skopie, a koszykarki UMCS Lublin rozpoczynają rywalizację na europejskich parkietach. W pierwszej kolejce Euroligi mistrzynie Polski na wyjeździe zmierzą się z tureckim Emlakiem Konut, mówi trener AZS-u Marek Lebiedziński.
2: Wiemy, że te spotkania będą ciężkie. Euroliga to będzie taki właśnie poligon na zgranie, na zobaczenie, jak się gra przeciwko najlepszym w Europie, więc taki poligon troszkę doświadczamy.
1: Mecz w Turcji o 18:00 i na koniec o pieniądzach, o wielkich pieniądzach, bo z dokumentów Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, czyli FIFA i amerykańskiego Federalnego Urzędu Skarbowego wynika, że prezydent FIFA, ten kontrowersyjny Gianni Infantino, w 2024 roku otrzymał nieujawnioną wcześniej kwotę 1 720 000 dolarów. Taka spokojna premia. A wiesz, ile zarobił w tym roku właśnie, 2024? Prawie 5 milionów dolarów tej oficjalnej pensji z FIFA, natomiast prawie 2 miliony gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych otrzymał, ale, i tego nie ujawnił później.
3: Ale myślę, że tego typu rzeczy mu w żaden sposób nie zaszkodzą.
1: W przyszłym roku pamiętamy, że wybory kolejne i jest na razie jednym z dwóch kandydatów, ale tym właściwie można powiedzieć, że bardzo mocnym.
3: Bardzo dziękuję. To były informacje i sportowe, i po części
1: i
3: również
1: finansowe,
3: chyba można powiedzieć ekonomiczne. Ekonomiczne. Rafał Bała,
1: dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.
1: Pozdrawiam.
4: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
9: Czy wpisanie do przyszłorocznego budżetu dochodów z nowych podatków zaproponowanych przez rząd to błąd? Czy jednak jest realna szansa na ich uchwalenie i akceptację prezydenta? Dlaczego związki zawodowe zmiany w PIT chwalą, a pracodawcy te dotyczące CIT ostro krytykują? Kto na tym faktycznie skorzysta i czy budżet nie straci? O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Kapitał i Praca w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
4: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 17:30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Prokuratura wszczęła czynności sprawdzające w sprawie manifestujących przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o podejrzenie zmuszania policjantów do zaniechania czynności służbowych. Demonstracje nasiliły się po tym, jak Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie w formule wobec prezydenta. Następnie razem z pozostałymi niedopuszczonymi do orzekania sędziami przyjechał do siedziby Trybunału. Prezes Bogdan Święczkowski nie wpuścił ich do części zajmowanej przez sędziów. Jak stwierdził, doszło do próby wtargnięcia przez osoby, które nie złożyły ślubowania w obecności prezydenta. Na miejscu doszło do przepychanek. O działania prezesa Trybunału w Polskim Radiu 24 zapytaliśmy wiceszefową resortu edukacji Katarzynę Lubnauer. W jej opinii Bogdan Święczkowski już dawno

0: No, powinien zostać pozbawiony immunitetu.
1: Dlatego, że na przykład manipulował składami według opinii tych, którzy składali wnioski do prokuratury. Oczywiście zawsze na końcu wyroki wydaje sąd, a nie polityk. Natomiast nie zmienia tego faktu, że pan Święczkowski broni sam siebie. Jest sędzią we własnej sprawie, ponieważ broni swojego immunitetu. I zarówno jest to kwestia Pegasusa, jak i również tego manipulowania składami.
0: Po południu w siedzibie Trybunału pojawił się prezydent Karol Nawrocki, ale na razie nie wiadomo, co było celem tej wizyty. Tuż po informacjach o komentarz na temat Trybunału poprosimy kolejnego gościa, posła Piotra Uścińskiego z Rozwoju Plus. Gospodarka Unii Europejskiej będzie głównym tematem rozpoczynającego się jutro szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Szczególna uwaga będzie poświęcona sprawie konkurencyjności krajów wspólnoty, mówił na naszej antenie analityk do spraw Unii Europejskiej Tomasz Zając.
2: To jest kwestia, która jest przez Komisję Europejską w szczególności sygnalizowana jako właśnie taki bardzo istotny punkt tej kolejnej kadencji Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej. To jest jeden z takich filarów razem z bezpieczeństwem, które cały czas w tych dokumentach i w tej komunikacji ze strony Komisji się pojawiają.
0: Uczestnicy unijnego szczytu będą też rozmawiali o budżecie wspólnoty, zajmą się wsparciem dla Ukrainy i zaostrzeniem sankcji wobec Rosji. Około 100 tysięcy złotych straciła 30-latka z powiatu ryckiego na Lubelszczyźnie. Kobieta uwierzyła oszustom, którzy podszywali się pod gwiazdę muzyki rozrywkowej, mówi Łukasz Filipek z ryckiej policji.
3: Przestępcy namówili ją do przekazania pieniędzy. W zamian obiecywali paczkę zawierającą 100 milionów dolarów oraz cenną biżuterię. Kobieta przez ponad miesiąc spłacała pieniądze na wskazane konto, korzystając z różnych metod płatności. Gdy zorientowała się, że pada ofiarą oszustwa, powiadomiła policjantów.
0: Policja apeluje o zachowanie ostrożności i przypomina o rozwadze podczas inwestowania pieniędzy.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: Za 27 minut, godzina 18, w studiu ponownie jest Paweł Pawłowski oraz jego gość.
6: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: A moim gościem zapowiedziany przed chwilą Piotr Uściński, Rozwój Plus. Witam, dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
7: Czy ślubowanie Macieja Berka było skuteczne?
8: Ojej, zanim przejdziemy do tych tematów, to ja chciałem serdecznie wszystkiego najlepszego wszystkim nauczycielom, bo dzisiaj Dzień Nauczyciela i troszeczkę o nim zapominamy dzisiaj.
7: Ten temat jeszcze wróci niestety w kontekście tych fatalnych wydarzeń sprzed weekendu, ale wróćmy do Trybunału Konstytucyjnego. Co z tym ślubowaniem? Skuteczne czy nieskuteczne?
8: No nie ślubował przed prezydentem.
7: Ale twierdzi, że wobec.
8: No nie ślubował wobec prezydenta. To nie można ślubując wobec, nie wiem, kolumn w sali kolumnowej Sejmu, czy wobec marszałka Sejmu, czy mebli, które są w Sejmie zgromadzone. Nie można tego uznać za ślubowanie wobec prezydenta. Poza tym pan Berek powinien się skupić na tym, żeby udowodnić całemu światu być może nieudowadnialną rzecz, że przez 10 lat pełnił funkcję radcy prawnego. To jest warunek formalny, żeby mógł być skutecznie wybrany przez Sejm na funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
7: No właśnie, a kto tę skuteczność ocenia? Czy prezydent może ocenić skuteczność? Bo my sobie rozmawiamy tutaj publicystycznie, ale czy legislacyjnie prezydent może ocenić skuteczność wyboru danego sędziego na stanowisko?
8: Legislacyjnie prezydent ma swoje główne zadanie wynikające z Konstytucji. Stać na straży konstytucyjnego porządku w naszym państwie. Konstytucyjny porządek w naszym państwie to jest przestrzeganie konstytucji i przestrzeganie ustaw, które są konstytucyjne, wydane w oparciu o konstytucję. Tego przepisu dotyczącego ślubowania wobec prezydenta nikt nie kwestionował w sensie konstytucyjnym. On jest konstytucyjny, wobec czego jest obowiązujący w pełni w Polsce i pan prezydent ma strzec konstytucji w zakresie wymagań, które są stawiane potencjalnym sędziom, kandydatom na sędziego Trybunału. Sejm też ma ten obowiązek, tylko proszę zwrócić uwagę, że Sejm został wprowadzony w błąd w tym zakresie. W drukach sejmowych pojawiła się informacja, że pan Maciej Berek ma wymagane doświadczenie.
7: Kto wprowadził w błąd?
8: No sam Maciej Berek i ludzie, którzy przygotowali te dokumenty. Fakty są takie niepodważalne i naprawdę nikt nawet nie chce polemizować z tymi faktami, bo nasz kolega poseł Paweł Jabłoński zrobił taką kontrolę poselską, wysłał zapytania do

0: wszystkich instytucji, w których pracował Maciej Berek, które wykazał w swoim CV, w swoim doświadczeniu, pytając się, przez jaki czas pracował tam na funkcji radcy prawnego, czy w ogóle pełnił funkcję radcy prawnego. I okazało się, że jedynie przez nieco ponad rok pełnił tą funkcję radcy prawnego, a powinien mieć tą funkcję pełnioną przez 10 lat.
1: Ale nie twierdzi, spełnia wymagań formalnych. Ale oświadczenie z izb prawnych zostało przedstawione przez
0: Ale to oświadczenie jest... Nie udowadnia w żaden sposób. Nie można polegać na oświadczeniu kogoś, kto nie jest w stanie udowodnić, że oświadcza prawdę. A tam niestety w tym oświadczeniu nie ma prawdy.
1: Jak należy udowodnić?
0: No trzeba przedstawić, chociażby poinformować, gdzie pełnił funkcję radcy prawnego. Nie można powiedzieć, że on twierdzi, że pełnił funkcję radcy prawnego poza swoimi urzędami, w których pracował. Jeżeli pracował w kancelarii premiera na przykład i w tym czasie miał pełnić funkcję radcy prawnego na umowę, on jeszcze twierdzi ustną gdzieś poza kancelarią, to musiałby mieć na to zgodę premiera, żeby taką funkcję móc pełnić. Tak samo jak pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, na stanowisku w Najwyższej Izbie Kontroli, nie pełniąc funkcji radcy prawnego, gdyby w tym czasie miał pełnić poza nikiem funkcję radcy prawnego, to powinien mieć na to zgodę swojego przełożonego. Jeżeli nie miał takiej zgody i pełnił tą funkcję, to łamałby przepisy prawa, a więc też nie nadawałby się na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, bo sędzia Trybunału ma mieć nieskazitelny charakter. Nie może być przyznawać się do łamania prawa. Tymczasem pan Berek w ogóle nie stara się tego wyjaśnić. Nikt nie stara się tego wyjaśnić, tylko starają się zakrzyczeć, że Berek został wybrany. Jak nie został formalnie, nie mógł być formalnie wybrany, bo nie spełnia kryteriów formalnych.
1: Ale posłowie Rozwoju Plus uczestniczyli w procedurze wyboru sędziego.
0: Tak, uczestniczyliśmy w procedurze wyboru, ale proszę zwrócić uwagę, że już na etapie tej procedury wyboru były zgłaszane wątpliwości co do stanu faktycznego związanego z jego doświadczeniem i w drukach sejmowych były nieprawdziwe informacje, fałszywe. Kłamstwa były przedstawiane posłom, którzy brali w tym udział. O ile pamiętam dobrze chronologię, to pan Paweł Jabłoński nie zdążył tego sprawdzania zrobić przed decyzją, przed braniem udziału w procedurze wyboru, a zrobił to, no to trwało jednak ileś tam dni, zanim dostał odpowiedzi od tych organów. I dostał odpowiedzi od tych organów i faktycznie pan Maciej Berek nie spełnia kryteriów formalnych. Nie powinien, nie można mówić o skutecznym wybraniu go na tą funkcję. Ale
1: marszałka
0: Horał
1: nie było dzisiaj
0: tak
1: na ślubowaniu.
0: Inaczej...
1: To jest protest, czy nie został zaproszony?
0: Myślę, że nie został zaproszony. Nie rozmawiałem z Marcinem, ale z tego, co widziałem jego oświadczenie, to wynika z tego, że nie został zaproszony. Zresztą wiemy, że tam posłów opozycji nie wpuszczano na to wydarzenie.
1: Jak pan sobie wyobraża teraz funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w tej fatalnej, kryzysowej sytuacji, w której jesteśmy?
0: Jest coraz gorzej i takie próba narzucenia woli Donalda Tuska poprzez wprowadzanie do Trybunału ludzi, którzy nie zostali skutecznie wybrani, a jeszcze do tego nie spełnili warunku ślubowania wobec prezydenta, no tylko pogłębia jeszcze chaos. My jako Rozwój Plus proponujemy reset konstytucyjny. To kiedyś proponowała również Konfederacja i myślę, że niech wszyscy sięgną troszeczkę po rozum do głowy. Zróbmy coś, żeby przerwać ten węzeł gordyjski.
1: Na razie też proponujecie wspólny marsz z Prawem i Sprawiedliwością i Konfederacją przeciwko zawłaszczaniu, jak tłumaczy
0: tak,
1: premier Morawiecki Trybunału Konstytucyjnego.
0: Nie może być tak, że Donald Tusk siłowo czy nie siłowo, no ale wydaje się, że chce to zrobić siłowo, zawłaszczyć Trybunał Konstytucyjny. No to jest zamach na konstytucyjny organ państwa. To jest
1: jakaś odpowiedź niespotykana... z tych partii, które mogłyby z wami zorganizować tego typu protest?
0: No to dzisiaj została ta propozycja przedstawiona przez premiera Morawieckiego, wobec czego czekamy na odpowiedź. Ja mam nadzieję, że taki wspólny marsz się uda zorganizować. Natomiast no, wrócę jeszcze do naszego rozwiązania, które proponujemy, tego resetu konstytucyjnego, bo to jest ważne i myślę, że Polacy oczekują takiego racjonalnego podejścia do tego, bo już nie wiadomo, jak to wszystko rozwikłać. Przez wiele miesięcy, nie kilkanaście miesięcy, koalicja rządząca w ogóle udawała, że Trybunału nie ma. Nie wybierali kolejnych sędziów, których powinni wybierać. Po prostu doprowadzili do paraliżu totalnego. Nie publikują wyroków Trybunału.
1: Wszyscy trzeba to przeciąć.
0: Więc my proponujemy, żeby w przyszłej kadencji, znaczy teraz zmienić konstytucję,

0: ta zmiana konstytucji nie będzie przesądzała, że kto wygra Trybunał. Trybunał ma rozstrzygać sprawy dla Polaków, ma chronić Polaków, chronić ich konstytucyjnego porządku państwowego, a nie być zdobyczą jednej czy drugiej strony sceny
1: Był
0: politycznej.
1: Zdobyczą jednej czy natomiast, drugiej strony natomiast sceny my chcemy za to, czasów, kiedy jeszcze byliście w Prawie i Sprawiedliwości.
0: My chcemy to przeciąć i proponujemy, żeby wybrać nowych sędziów Trybunału większością 2/3 głosów w nowej kadencji Sejmu. 12 nowych sędziów Trybunału, którzy będą wybrani taką większością, która spowoduje, że będą się musiały obie strony dogadać, żeby te 2/3 uzyskać. I będzie taki no troszeczkę bat nad tym wszystkim, jeżeli się nowi posłowie by nie dogadali, to w ciągu 100 dni, jeśli się nie dogadają i nie wybiorą sędziów Trybunału, to prezydent będzie mógł rozwiązać parlament. Więc wszyscy posłowie, myślę, że będą parli do tego, żeby jednak się dogadać w tym zakresie.
2: Mój gość Piotr Uściński wspomniał przed chwilą o Dniu Edukacji Narodowej, który jest zdominowany niestety przez te tragiczne wydarzenia sprzed weekendu. Mamy propozycję zmian w przepisach ze strony Ministerstwa Edukacji. Takich zmian, żeby nauczyciele mogli odebrać uczniom przedmioty niebezpieczne, ba, żeby dyrektorzy mogli kontrolować plecaki uczniów. Czy pan popiera zmianę przepisów w tej sprawie?
0: Oczywiście, no wchodzimy tutaj w ochronę no, takiej prywatności uczniów i trzeba to na pewno rozważyć, natomiast
2: jeżeli obywatel
0: zagraża bezpieczeństwu, nawet dziecko, to są procedury, żeby ten plecak sprawdzić, przyjeżdża policja i to się dzieje i to się odbywa w szkołach, wiem
2: ale
0: to.
2: Ale chodzi o to, żeby nauczyciel mógł to zrobić,
0: wiem to.
2: Albo dyrektor.
0: I powiem szczerze, ale powiem panu szczerze, to jest do rozważenia, natomiast zwrócę uwagę na jedną rzecz. Uczniowie w swojej zdecydowanej większości w ogóle nie będą protestować przed takim rozwiązaniem. Ci, którzy nie mają nic do ukrycia, nie będą protestować. Trochę tak jak z tymi telefonami. Przecież przez lata słyszeliśmy wrzaski różnych środowisk, że nie można dzieciom zabronić korzystania w szkole z telefonów, że nie można ograniczać mediów społecznościowych. A jak ja rozmawiam z dziećmi, nie tylko z moimi, ale również z dziećmi spotkanymi, nie wiem, byłem kilka dni temu mobilnym biurem poselskim w miejscowości podwarszawskiej i tam podeszły takie dzieci około 12-13 lat do tego mobilnego biura. I ja się pytałem, oni nie mają nic przeciwko temu i wręcz cieszą się, że tych telefonów nie ma w szkołach.
2: To Rozwój Plus powinien zagłosować za zmianą takich przepisów.
0: Ja myślę, że to jest do rozważenia. Na pewno tutaj trzeba rozważyć, czy to jest zgodne z, no, z prawami obywatelskimi, bo jednak dzieci też są obywatelami, więc tutaj mogą być jakieś aspekty prywatności, które trzeba chronić, związane z, nie wiem, dziewczynki przynoszą jakieś podpaski, tampony, mogą się tego wstydzić przed nauczycielem, na przykład mężczyzną. Wyobrażam sobie różne sytuacje,
2: to
0: które mogą być trudne.
2: Trzeba dopracować różnego rodzaju procedury.
0: Więc tu trzeba na pewno zrobić to z wielkim szacunkiem dla dzieci, tak żeby one miały zapewnioną taką prywatność w momencie, kiedy ten plecak jest im otwierany.
2: To jeszcze jeden temat, panie pośle. Karol Nawrocki, prezydent Karol Nawrocki ma zjednoczyć prawicę przed wyborami do Senatu. Jak ustalił Onet, otoczenie prezydenta rozpoczęło już rozmowy nawet z ludźmi Grzegorza Brauna. No i ten pomysł podobno wywołał sprzeciw w Prawie i Sprawiedliwości. Po co pana zdaniem prezydentowi Braun w pakcie senackim?
0: Ja uważam, że w pakcie senackim powinny brać udział wszystkie siły antyrządowe. Trzeba podejść do tego, podejść do tego pod takim jednym wspólnym hasłem, byle nie Tusk. Trzeba odebrać Tuskowi władzę w Polsce.
2: Z pomocą Brauna.
0: Trzeba odebrać Tuskowi władzę w Polsce, jeżeli odzyskanie władzy w Polsce, jeżeli odebranie Tuskowi władzy w Polsce poprzez również wygranie wyborów w Senacie potrzebowałoby takiego otwarcia, to ja popieram tutaj prezydenta.
2: Otwarcia na ludzi Grzegorza Brauna. Pytam cały czas wprost. Pan poniekąd unika tej odpowiedzi.
0: Ja nie unikam odpowiedzi. Ja panu podpowiedziałem.
2: Partii prawicowych w Polsce jest sporo, ale czy Grzegorz Braun, czy jest miejsce dla Grzegorza Brauna w pakcie senackim i dla jego ludzi? Czy Piotr Uściński uścisnąłby dłoń Grzegorzowi Braunowi, który wchodziłby na właśnie taki pakt?
0: Może nie byłoby potrzebne akurat ściskanie dłoni. Natomiast pod patronatem pana prezydenta stworzenie paktu senackiego, który będzie złożony ze wszystkich ugrupowań antyrządowych. Ja jak najbardziej temu kibicuję i trzymam kciuki za pana prezydenta.
2: Ugrupowań antyrządowych, czyli również ugrupowania Grzegorza Brauna, tak czy nie?
0: Ja mówię, ja tutaj mam pełne zaufanie do pana prezydenta. Pan prezydent z pewnością będzie próbował tak ułożyć te...

0: wspólne listy, ten pakt senacki, aby znalazły się tam odpowiedzialne osoby. A również,
1: to ostatnia moja próba. Również, czy ludzie z Rozwoju również, Plus również, będą w pakcie senackim również obok ludzi Grzegorza Brauna?
0: Również wśród ludzi z tego ugrupowania, o którym pan mówi, są osoby, z którymi, które są rozsądne. Ja powiem panu szczerze, że sam Grzegorz Braun, no, nie wyobrażam sobie, żeby kandydował do Senatu. Ale pan prezydent na pewno doprowadzi do sytuacji, że w każdym okręgu wyborczym, jeżeli to się uda zrobić, to będę naprawdę szczęśliwy. W każdym okręgu wyborczym do Senatu powinien być wspólny kandydat prawicy.
1: Piotr Uściński, Rozwój Plus. Dziękuję za tę rozmowę.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Za 13 minut godzina 18. Teraz sprawy polityczne zamieniamy na tematy związane z gospodarką. W studiu jest już Marek Klapa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No a to oczywiście oznacza magazyn gospodarczy Saldo.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: To zaczniemy od bez wątpienia dobrych informacji. Jutro benzyna będzie tańsza.
4: Ale olej napędowy już nie.
5: Tak jest. W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować, uwaga, nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, a dodajmy, że dzisiaj to jest 7 zł i 11 groszy, a zatem 10 groszy obniżki. To jest całkiem nieźle. Benzyna 98 stanieje jeszcze mocniej, bo dzisiaj to jest 8,01, a będzie 7,83, a zatem prawie 20 groszy. Ale olej napędowy będzie kosztował 8,05, a dzisiaj kosztował 7,98, a zatem są tutaj pewne wahania i one nam doskonale pokazują, że tutaj nie chodzi tylko o cenę ropy, która jest naprawdę na bardzo wysokich poziomach, ale też na te części składowe i tutaj chyba marże rafineryjne decydują tak na dobrą sprawę przede wszystkim. Ile płacimy w poszczególne dni, bo tutaj te wahania są jak widać zdecydowanie większe.
3: No to w takim razie tankujemy, nie wiem czy do pełna, być może nie będzie trzeba pełnego baku, żeby dojechać do województwa pomorskiego, którego strategiczne i gospodarcze znaczenie rośnie, a to wszystko za sprawą kilku spektakularnych inwestycji na lądzie i na morzu.
5: To prawda, Bałtyk staje się jednym z hubów energetycznych Unii Europejskiej. Z przedstawionego dzisiaj w Sopocie raportu Polityki Insight wynika, że Morze Bałtyckie z peryferyjnego akwenu stało się jednym z kluczowych obszarów europejskiej transformacji, bezpieczeństwa dostaw, no i ochrony infrastruktury krytycznej. Dyrektor zarządzający Polityki Insight, Andrzej Bobiński, powiedział, że dla Polski oznacza to przesunięcie środka ciężkości z energetyki z południa na północ. Przypomnijmy, kiedyś to południe, Górny Śląsk były odpowiedzialne za zasilenie całego kraju. Teraz na znaczeniu zyskuje północna część Polski i w szczególności województwo pomorskie razem z Bałtykiem. Posłuchajmy zatem pana dyrektora Bobińskiego.
6: Mówię tutaj o offshore, o energetyce jądrowej, o magazynach energii. To rodzi też rozwój gospodarczy, inwestycje i trochę zmianę strukturalną polskiej gospodarki, która zachodzi. Musimy przechodzić z przemysłu ciężkiego w kierunku przemysłów cyfrowych. To musi i pociągnie za sobą inwestycje szerzej w gospodarkę i trochę zmianę tej takiej istoty polskiego życia gospodarczego w kierunku właśnie z jednej strony morskim, ale z drugiej strony przede wszystkim cyfrowym.
5: Przyznasz, że brzmi to naprawdę bardzo spektakularnie. To działa oczywiście na wyobraźnię, bo mamy energetykę, mamy gospodarkę cyfrową, a wiceprezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, Michał Olszewski, przypomnijmy, że to jest ta spółka, która jest odpowiedzialna za budowę tej pierwszej elektrowni jądrowej, oczywiście na Pomorzu, podkreślił, że przed Polską, ale także przed Pomorzem istnieje potężna szansa.
7: Związana z tym, że możemy odwrócić po raz pierwszy w naszej historii pewną taką dychotomię wschód-zachód, która zawsze gdzieś tam determinowała naszą geopolityczną rolę jako kraju, na rzecz osi północ-południe. Przez wejście Finlandii i Szwecji do NATO, przez potężne inwestycje, które nie tylko my realizujemy w obszarze Bałtyku, ale również kraje bałtyckie, Bałtyk staje się obszarem, który jest niezwykle istotny nie tylko gospodarczo, ale pod kątem bezpieczeństwa w Europie.
5: To spójrzmy na tę mapę przyszłości Pomorza. Tutaj znajdziemy nadmorskie porty, terminale, elektrownie. To wszystko oczywiście będzie miało znaczenie nie tylko dla Polski, ale eksperci mówią, że również dla regionu, a zatem
4: to są inwestycje, które mają, no, można powiedzieć już teraz ponadpaństwowe.

0: kulturowy, regionalny, mocno regionalny charakter.
1: To jeżeli pozwolisz, zostawmy te bardzo dobrze brzmiące zapowiedzi, bo teraz temat, który wywołuje potężne emocje. Przejęcie wielkie, potężne przejęcie na rynku medialnym, czyli telewizja TVN ze sprawą przejęcia Warner Bros. Discovery staje się własnością Paramount Skydance. Jak się okazuje, coś do powiedzenia w tej sprawie może mieć Polskie Ministerstwo Aktywów Państwowych. No i teraz pytanie, dlaczego, skoro TVN spółką państwową przecież nie jest.
0: Oczywiście, to prawda i pełna zgoda, ale spółka znajduje się na takiej bardzo ważnej liście spółek strategicznych. Postępowanie w takich sytuacjach opisuje krok po kroku ustawa z 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji. Na tej liście znalazły się także firmy, które nie są wcale podmiotami państwowymi. I one to są podmioty, które są istotne z punktu widzenia strategicznego. To są między innymi telewizje, ale także przedsiębiorstwa energetyczne. Ta lista jest dość ciekawa. A do Ministerstwa Aktywów Państwowych dzisiaj wpłynęło zawiadomienie o przejęciu TVN. Poinformował o tym Polską Agencję Prasową dyrektor Departamentu Komunikacji w Ministerstwie Aktywów Państwowych Przemysław Kuk. Resort przeprowadzi postępowanie zgodnie z przepisami wspomnianej przeze mnie ustawy w formule ex post. I co to oznacza? Jak tłumaczy ministerstwo, resort będzie prowadził postępowanie zgodnie z przepisami właśnie tej ustawy i działając jako organ kontroli będzie zobowiązany do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w tej sprawie. I co będzie weryfikował? To jest bardzo ciekawe. Czy ta transakcja wpłynie jakoś na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w Polsce? Jeżeli by tutaj były jakieś zastrzeżenia, no to oczywiście tutaj są określone działania. Dodajmy, że czas na przeprowadzenie tego postępowania to 90 dni od daty otrzymania zawiadomienia. A zatem czy ministerstwo podejmie się jakichś kroków? No to o tym przekonamy się, myślę, najpóźniej w pierwszej połowie stycznia przyszłego roku. Ministerstwo ma jeszcze trochę czasu.
1: No to jestem bardzo ciekaw, jakie to mogą być kroki, jaki może być finał tych kroków. To teraz tradycyjnie na koniec rynki na zielono czy na czerwono?
0: Dzisiaj większość indeksów w Polsce na warszawskiej giełdzie niestety na czerwono. Nie są to jakieś spadki spektakularne, potężne, ale jednak widać je na wykresach. Otóż WIG stracił 0,38%, WIG 0,24%, MWIG 0,40,41%. No i jest taki jeden indeks, który niczym kot chodzi własnymi ścieżkami. To jest SWIG 80, skupiający te najmniejsze spółki. I on akurat urósł jako jedyny o 0,21%. Bardzo ciekawie wygląda sytuacja w przypadku ropy naftowej, bo tutaj cały czas mamy do czynienia z dość wysokimi poziomami cen czarnego złota. Za baryłkę ropy WTI płacimy $94.94. Oznacza to wzrost w porównaniu z wczorajszymi notowaniami, ale nas bardziej interesuje oczywiście ropa Brent, która jest takim benchmarkiem dla sprzedaży ropy naftowej w Europie. I niestety tutaj mamy znowu prawie $106 i tak na dobrą sprawę te okolice $105-106 utrzymują się na tym rynku od kilku dni, a to oznacza, że inwestorzy nadal nie mogą zdecydować lub też nie mogą złapać żadnego punktu zaczepienia ani w jedną, ani w drugą stronę. Co dalej będzie działo się właśnie z notowaniami czarnego złota? Cały czas z Bliskiego Wschodu napływają niepokojące informacje. Nie widać też szans na deeskalację napięcia. W takich sytuacjach ceny ropy naftowej są podtrzymywane na dość wysokim poziomie. Co ze złotym? Bo polski złoty w ostatnich dniach no niestety nie ma dobrego czasu i dzisiaj też niewiele, ale jednak osłabiał się do głównych walut. W stosunku do euro straciliśmy 0,03%, ale to w tej wartości nominalnej nie wygląda najlepiej. Za euro płacimy w tej chwili 4,37 zł. Dużo gorzej wygląda sytuacja w przypadku dolara amerykańskiego, bo ten umocnił się o ponad 0,5% i w tej chwili za dolara musimy zapłacić 3,93 zł. I tak patrzę na ten wykres i on niepokojąco biegnie cały czas na północ, jak to mówią Amerykanie. Spójrzmy jeszcze na złoto, bo złoto w ostatnich dniach dość nisko, dość tanie.

0: 4083 dolary za jedną uncję trojańską i tylko dzisiaj złoto straciło prawie 2%. Rzadko takie wahania w przypadku złota są obserwowane. My oczywiście trzymamy rękę na pulsie i jeżeli rzeczywiście ta granica 4000 dolarów zostanie przekroczona, a nie możemy tego wykluczyć nawet w tym tygodniu, oczywiście poinformujemy o tym w Polskim Radiu 24.
1: A to był Marek Klapa, który przedstawił nam najnowsze doniesienia ze świata gospodarki i ekonomii. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka ZOO.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na przełom w Trybunale Konstytucyjnym liczy minister sprawiedliwości. Na 15 sędziów większość powołał Sejm. Powstanie cywilny legion dronowy. Na wypadek wojny ma być zapleczem dla wojska. Dane poszkodowanych przez przestępcę ujawnione. Za ten skandal odpowiada sąd w Świdnicy. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Prokurator krajowy ma bezzwłocznie podjąć czynności procesowe z urzędu i karną ocenę bezprawnych działań związanych z próbą sparaliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego. Takie polecenie Dariusz Korneluk otrzymał od ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Ma to związek z zaprzysiężeniem Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Uroczystość odbyła się w gabinecie marszałka Sejmu bez prezydenta. Sędzia Berek pojechał z innymi sędziami wybranymi przez Sejm i niedopuszczanymi do orzekania do siedziby Trybunału, ale jego prezes Bogdan Święczkowski nie wpuścił ich do części pomieszczeń i nie dopuszcza do orzekania. Po dzisiejszym zaprzysiężeniu 8 na 15 sędziów Trybunału wybrał Sejm, zauważa minister Żurek.

liczba tych sędziów już tworzy taką masę krytyczną, jak my to mówimy, że w najbliższym czasie zobaczymy tą odbudowę Trybunału i zobaczymy, że

0: Funkcjonowanie Trybunału w tej kryzysowej wciąż sytuacji.
1: Konflikt w Trybunale zostałby rozwiązany, gdyby prezes Bogdan Święczkowski został pozbawiony immunitetu. Zdaniem wspomnianej już wiceminister Lubnauer, obecny prezes manipulował składami sędziowskimi, by orzeczenia były korzystne dla poprzedniej władzy. A to właśnie prezes Święczkowski, tak jak zresztą mówiłaś, blokował dzisiaj Maciejowi Berkowi dostęp do pomieszczeń w Trybunale, w którym sędzia Berek mógłby zacząć pracę. A co na to wszystko opozycja? To, co dzieje się w Trybunale, to próba narzucenia woli Tuska, mówi Piotr Uściński z Rozwoju Plus, a wolą Tuska ma być wprowadzenie do Sądu Konstytucyjnego nieprawidłowego, zdaniem posła, wybranego sędziego. Nieprawidłowo, no bo zdaniem Uścińskiego Sejm został wprowadzony w błąd co do warunków formalnych, czyli konkretnie stażu pracy Macieja Berka jako radcy prawnego.
0: Rozmowy polityczne w naszej popołudniówce podsumował Paweł Pawłowski. Dziękujemy. Powołanie dron Legionu zapowiada minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Taki legion tworzyliby cywile. Na wypadek konfliktu byłby on zapleczem dla armii.
2: Będzie skupiał nie żołnierzy, ale tych, którzy wspierają Wojsko Polskie, a są operatorami dronów, mają certyfikat. Obrona cywilna, strażacy ochotnicy, wszyscy pasjonaci, wszyscy ci, którzy już dzisiaj mają umiejętności, proszę, zgłaszajcie się już niedługo do Dron Legionu.
0: Szef MON-u obserwował ćwiczenia dronowe Blue Eye 26. Odbywają się one w Nowym Glinniku, niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego. To największe takie manewry w polskim wojsku. Ćwiczenia zakończą się jutro. Szef MON-u deklaruje, że znajdą się one w stałym programie szkoleń wojska. Sąd Okręgowy w Świdniku wysłał do Urzędu Miasta w Kłodzku dokumenty z odpisem wyroku dotyczącym skazania Przemysława L. za pedofilię i zoofilię. Sąd miał obowiązek poinformować miasto o zakazie posiadania psów przez skazanego, ale doszło też do ujawnienia danych wrażliwych. Koperta trafiła do biura obsługi klienta, a dokumenty w urzędowy obieg. Zawierały imiona i nazwiska pokrzywdzonych, także opisy przestępstw, jakich dopuścił się Przemysław L. Sprawa będzie wyjaśniana, tak mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Świdnicy Agnieszka Połyniak.
3: Oprócz tego, że mogę potwierdzić, że do takiej sytuacji doszło, my będziemy sytuację ze swojej strony w tej chwili wyjaśniać i jak miały być przygotowane dokumenty do wysłania. Natomiast nic więcej w tym momencie powiedzieć nie mogę.
0: Jak mówi burmistrz Kłodzka, pracownicy działali zgodnie ze swoimi obowiązkami, wprowadzając korespondencję w obieg. Jak dodaje, jeśli będzie taka potrzeba, są do dyspozycji służb. Na koniec Sztokholm w tamtejszej filharmonii zostanie dzisiaj wykonany utwór na orkiestrę inspirowany twórczością Wisławy Szymborskiej. Dzieło Widziane z góry skomponowała Szwedka Britta Bidström na zamówienie Królewskiej Sztokholmskiej Orkiestry Symfonicznej. Koncert rozpocznie się od recytacji wierszy Szymborskiej, którymi zainspirowała się kompozytorka. Utwór ma być dostępny w postaci CD w wydawnictwie sztokholmskich filharmoników oraz w streamingu, prawdopodobnie wiosną przyszłego roku.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro ma być dużo chmur i większe przejaśnienia, a na zachodzie kraju także rozpogodzenia. Deszcz popada miejscami na wschodzie. 9 stopni będzie na Podkarpaciu, około 13 w centrum, do 15 na zachodzie.
4: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 34% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. Na wybrzeżu Bałtyku w województwie pomorskim obowiązuje ostrzeżenie przed gwałtownymi wzrostami stanów wody.
4: Klimat.
5: Południe w Polskim Radiu 24.
6: 6 minut po godzinie 18, a przed nami podsumowanie najważniejszych wydarzeń politycznych dnia.
4: Debata dnia.
6: A w debacie dnia pan Michał Piedziuk, Polityka Insight. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, dobry wieczór.
6: I pan Paweł Orlikowski na temat.pl. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: No i mam wrażenie, że jeżeli chodzi o dzisiejsze wydarzenie, to właściwie wybór jest bardzo prosty, bo no, nie sposób nie zacząć chyba od tego, co działo się

0: i wokół Trybunału Konstytucyjnego, i w samym Trybunale Konstytucyjnym, i w różnych innych miejscach, gdzie też działy się rzeczy związane z Trybunałem Konstytucyjnym, zaczynając od ślubowania pana Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ślubowania, które oczywiście nie zostało uznane przez opozycję, nie zostało również uznane przez prezydenta. Dziś mogliśmy usłyszeć również ministra sprawiedliwości, pana Żurka, który powiedział między innymi takie zdanie. Zobaczymy przełom w Trybunale. Rzeczywiście zobaczymy? Pan Michał Piedziuk.
1: No, na razie nic na to nie wskazuje, bo przełom byłby wtedy, kiedy rzeczywiście ta większość, którą powołała już obecna koalicja rządząca, większość w Trybunale, zaczęłaby orzekać i dostałaby chociażby szansę na odwołanie Bogdana Święczkowskiego z funkcji prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Na to szczególnie po dzisiejszym dniu się nie zapowiada. No, patrzę tutaj przede wszystkim na prezydenta Karola Nawrockiego, który to po raz kolejny dosyć jednoznacznie wypowiedział się o sposobie powoływania tychże sędziów, w zasadzie już teraz piątki sędziów, której Karol Nawrocki nie uznaje, której nie chce powołać, od której nie chce odebrać ślubowania. Więc no, rozumiem, że tutaj minister Żurek życzyłby sobie tego, żeby sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym się zmieniła. Natomiast jeżeli tak miałoby się stać, no to chyba tutaj trzeba by przyjąć jakieś rozwiązania bardziej ekstraordynaryjne z tymi pomysłami o wyprowadzeniu w zasadzie prac Trybunału Konstytucyjnego z budynku Trybunału Konstytucyjnego. Takie scenariusze kreślili niektórzy komentatorzy, niektórzy też rzeczywiście ludzie z doświadczeniem w prawie konstytucjonalnym. Więc wydaje mi się, że właśnie koalicja rządząca, jeśli do tego przełomu chciałaby doprowadzić, no to musiałaby się zdecydować na jakiś taki scenariusz atomowy. No, pewnie drugi z takich scenariuszy, no to byłoby właśnie jakieś znów siłowe wejście policji do Trybunału i no, w zasadzie dopuszczenie tych sędziów do orzekania. Natomiast no, tu już wchodzimy w bardzo ryzykowne strategie, których nie wiem, czy ten rząd jest w stanie się podjąć.
0: No to ja powtórzę pytanie, na ile rzeczywiście będziemy świadkami przełomu w Trybunale, a na ile no, kolejnego wydarzenia, których widzieliśmy już tak naprawdę kilka podobnych. Pan Paweł Orlikowski.
2: Przełom to będzie taki raczej dość pełzający, chociaż ja przypomnę może dla osadzenia się w odpowiednim kontekście, że w grudniu minie 11 lat od początku największego sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego po 89 roku. No, ten Trybunał Konstytucyjny istnieje, krócej mówimy o tej demokracji, którą znamy po 89. Takiego sporu wokół trójpodziału władzy jeszcze nie mieliśmy. 11 lat sporu. 3 lata jutro miną od zmiany władzy w Polsce. Ten kontekst jest dość istotny, bo to, że dziś ślubowanie w Sejmie złożył Maciej Berek, abstrahując już od tego, że brak karencji bezpośrednio z rządu dotyka, bo tutaj możemy dużo mówić, to jednak jest legalnie wybranym sędzią i jest jednym z puzli, który ma dopełnić przełom w Trybunale Konstytucyjnym, który nie wydarzy się z dnia na dzień. Do stycznia jeszcze będziemy czekali na powołanie kolejnego sędziego, może sędzi, no bo wtedy wygaśnie kadencja ostatniego z dublerów i to będzie 30 stycznia 2027 Jarosław Wyrembak. To prawdopodobnie tu może być jeszcze większy przełom, chyba że szybciej. Siłowo na pewno nie i to raczej nie dlatego, że w sondażach się nie zgadza. Jesteśmy w roku wyborczym. Tu akurat pamięć wyborców prawicowych, skrajnie prawicowych mogłaby być za rok na tyle silna, że Koalicji Obywatelskiej, a być może nawet niektórzy zwolennicy Koalicji Obywatelskiej czy obecnie rządzącej koalicji mogliby mieć za złe tego rodzaju przejmowanie Trybunału Konstytucyjnego. No oczywiście pojawiłyby się pytania o to, czy na pewno jest to Trybunał Niepolityczny. Z kolei jednak już Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK poza budynkiem Trybunału Konstytucyjnego jest całkiem możliwe i czy mogłoby się zebrać wtedy, by no, orzec, że wybór Bogdana Święczkowskiego na prezesa TK był niekonstytucyjny, ponieważ został wybrany przy głosach sędziów dublerów. No to tak, będzie sędzią, nie będzie prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Więc przełom, ale bardzo powolny i jeśli mielibyśmy

0: znaleźć efekt, a efektem miałoby być uzdrowienie Trybunału Konstytucyjnego i odzyskanie trójpodziału władzy w Polsce, to musielibyśmy poczekać jeszcze chwilę, czyli nie może być tego ostatniego sędziego dublera i wtedy dopiero odwołanie Święczkowskiego z funkcji prezesa Trybunału Konstytucyjnego i wcale nie trzeba będzie go siłowo z Trybunału wyprowadzać, chyba że tam będzie chciał zamieszkać, a sędziowie spotkają się na zgromadzeniu poza budynkiem TK.
1: Jeżeli chodzi o komentarze, jeżeli chodzi o reakcję tych dzisiejszych wydarzeń, to tu chyba też zaskoczenia raczej nie ma, bo ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału nie zostało, jak wspomniałem, uznane przez opozycję. Na ten temat wypowiadał się na antenie Polskiego Radia 24 między innymi Piotr Uściński z ugrupowania Rozwój Plus.
2: Nie ślubował przed prezydentem.
3: Ale twierdzi, że wobec.
2: No, nie ślubował wobec prezydenta. To nie można, ślubując wobec, nie wiem, kolumn w sali kolumnowej Sejmu, czy wobec marszałka Sejmu, czy mebli, które są w Sejmie zgromadzone. Nie można tego uznać za ślubowanie wobec prezydenta. Poza tym pan Berek powinien się skupić na tym, żeby udowodnić całemu światu być może nieudowadnialną rzecz, że przez 10 lat pełnił funkcję radcy prawnego. To jest warunek formalny, żeby mógł być skutecznie wybrany przez Sejm na funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: No i głos z drugiej strony, nieuznawanie ślubowania nieupoważnie do rękoczynów, których miał się rzekomo dopuścić Bogdan Święczkowski, minister Waldemar Żurek. Mówił o tym, by tą sprawą zajęła się prokuratura.
4: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła i tutaj będzie niezbędne przeprowadzenie rozszerzonego postępowania dowodowego, żeby to udokumentować stosownie do tego, jak to naprawdę było. Jeżeli by się potwierdziły te twierdzenia, że pan Święczkowski traci nie tylko sojuszników wewnątrz Trybunału, ale także traci nerwy.
1: Więc pytanie brzmi, czy jednak nie jesteśmy świadkami wejścia tego sporu na wyższy poziom? Być może nie poziom taki od strony formalnej, ale przynajmniej od tej strony emocjonalnej, no bo mamy prezesa Trybunału, pana Święczkowskiego, który zasłania własnym ciałem wejście do odpowiednich sal. No, być może doszło również do czegoś więcej, czyli właśnie do rękoczynów, jakiegoś szarpania się z panem Berkiem. Mamy w końcu wizytę prezydenta na terenie Trybunału Konstytucyjnego, siedziby Trybunału. Mamy w końcu sceny, które mogliśmy obserwować. Ja wiem, że akurat to nie są nowe sceny, no ale to wszystko widzimy razem w jednym momencie. Czyli obserwujemy scen no, przepychanek, być może nawet w jakiejś mierze bujek policji z protestującymi przed Trybunałem. Do czego nas to prowadzi?
2: No, w tym momencie rzeczywiście jesteśmy prawdopodobnie w takim no, najwyższym punkcie tego sporu o Trybunał Konstytucyjny w tej kadencji.
1: No, tak? Najwyższym, bo jeżeli najwyższym, to i tak byłoby to chyba dosyć optymistyczne spojrzenie.
2: Myślę, że tutaj dużo więcej mimo wszystko się w Trybunale Konstytucyjnym i dookoła Trybunału Konstytucyjnego nie wydarzy, no bo mamy już tę grupę rzeczywiście protestujących pod wezwaniem Roberta Bąkiewicza i Telewizji Republiki, która okupuje te miejsca, te tereny przylegające do Trybunału Konstytucyjnego i no, ci ludzie ewidentnie w tym momencie zaczęli jakąś walkę z policją, też z politykami partii rządzących. Rzeczywiście Bogdan Święczkowski też przyzwyczaił nas do tego, że on postrzega się jako pana i władcę tego Trybunału Konstytucyjnego i też tego budynku, bo to nie pierwszy raz, kiedy słyszymy też z jego ust właśnie różne takie zdania, że to on będzie decydował o tym, kogo gdzie wpuszcza, kogo gdzie przepuszcza i komu przydziela sale, w których sędzia lub nie sędzia według jego uznania może pracować. No, mam takie przekonanie, że też jednak w społeczeństwie mimo wszystko ta historia z Trybunałem Konstytucyjnym właśnie pewnie przez to, ile ona już trwa i jak długo w zasadzie politycy jednej i drugiej strony pokazują jakąś swoją niemoc wobec prób naprawy tej instytucji, niegdyś przecież jednej z najważniejszych instytucji w naszym porządku prawno-politycznym, no to właśnie prowadzi mnie wszystko do takiej myśli, że chyba też jednak mimo wszystko wyborcy coraz mniejszym zainteresowaniem przyglądają się

0: historią wokół Trybunału Konstytucyjnego, bo po prostu przyzwyczailiśmy się, że jest tam jeden wielki rozgardiarz i nieporządek. I trochę jak w wielu innych sprawach, my Polacy nauczyliśmy się z tym żyć. To jest może smutne i pewnie mało idealistyczne, ale chyba te 11 lat już wyryło w Polakach właśnie takie poczucie, że ten Trybunał Konstytucyjny nie działał, przestał w pewnym momencie działać i już nie zadziała.
1: To na ile w takim razie to, co obserwujemy, no oczywiście to być może jest próba, próba czy też naprawa Trybunału, podejście do tego, żeby coś w Trybunale zmienić, ale na ile to jednak jest właśnie działanie na własne elektoraty. Tylko że tu, podobnie jak pan Michał Piedziuk powiedział, wątpliwość, kogo ten spór jeszcze rzeczywiście w takim bardzo dużym stopniu interesuje, bo na ile on jest dla takiego przeciętnego wyborcy, przeciętnego Polaka, sporem kompletnie abstrakcyjnym, gdzie no, nie sposób opowiedzieć się po której ze stron, chyba że ślepo zawierzamy narracji danej strony i wtedy oczywiście wiemy, kto ma rację. I na ile to są działania tak naprawdę po to, żeby zmobilizować ten najtwardszy elektorat po jednej i po drugiej stronie. Pan Paweł Orlikowski.
2: Znaczy, w czasach tak spolaryzowanego społeczeństwa to wszystko jest polityką. To my możemy mówić o ocenach ogórków i też będzie w tym pewnie dużo polityki, a już co dopiero o Trybunale Konstytucyjnym. To jedno. Konstatacja, że mało kogo interesuje, no to rzeczywiście problem jest już na takiej świadomości i rozwoju intelektualnego naszego społeczeństwa, bo jednak powinno zamach na wolność demokracji, na trójpodział władzy i na podstawy, na fundamenty demokracji powinien nas wszystkich najbardziej interesować, a oczywiście nie interesuje, to jest naiwne i idealistyczne myślenie, też wiem, że tak nie jest i nie będzie. Granie na elektoraty, oczywiście, że każda strona będzie chciała grać na elektoraty, a co więcej, bronić swoich, właśnie walczyć z narzędziami demokratycznymi, które miały się przeciwstawiać tego rodzaju politycznym potyczkom, no a tutaj nagle Trybunał jest zawłaszczany przez polityków i to oczywiście jest bardzo słabe. Na chwilę wracając jeszcze, bo to te obrazki, to one też trochę opowiadają nam i odpowiadają na pytanie pana redaktora, bo jeśli prezydent nie znajduje czasu na przyjęcie ślubowania, ale znajduje czas mimo gościa prezydenta Czarnogóry, znajduje czas, by pojechać do Trybunału Konstytucyjnego, no chyba tylko brakowało, by nowo wybrani sędziowie przez tę obecnie rządzącą koalicję, no ale po prostu przez Sejm wykrzyczeliby może rotę w obecności prezydenta, jaśnie pana prezydenta, który tutaj, no co, przecież był w tym Trybunale Konstytucyjnym, była szansa. No to tego rodzaju kabaret. I my tak jakby dość normalnie na porządku dziennym przechodzimy do sytuacji, w której dość kabaretowo opowiada się o jednym z filarów demokracji. Ja wiem, że to brzmi górnolotnie, ale tak po prostu jest. Dzisiaj słyszymy z ust Bogdana Święczkowskiego, który podaje się za prezesa Trybunału Konstytucyjnego, że on będzie decydował, no dzisiaj wyjątkowo to Służba Ochrony Państwa może tu wejść, ale jutro to już panowie proszę nie, bo dzisiaj to się zgadzam, jutro się nie będę zgadzał, już nigdy się nie będę zgadzał, ale dzisiaj wyjątkowo. No przecież to jest jakaś paranoja. 2015 rok, 3 grudnia, Biuro Ochrony Rządu nad ranem wprowadza wybranych przez wtedy większość pisowską w Sejmie sędziów dublerów do Trybunału Konstytucyjnego, to czy wtedy tego rodzaju funkcjonariuszom Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, że stoją na straży prawa, nie przeszkadzało, że Biuro Ochrony Rządu, a dzisiaj Służba Ochrony Państwa, no przecież to jest jakiś kabaret. Ja też nie wiem, czy Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska, czy koalicja rządząca zdobywa punkty poparcia na tym wszystkim, co się teraz dzieje. Trzeba by było sprawdzić.
1: To przepraszam, bo to jest właśnie dosyć ciekawa kwestia. Kto na tym sporze rzeczywiście może skorzystać? Czy nie jest tak, że to jest spór, który dla wszystkich jest ryzykowny i nikomu tak naprawdę nie przynosi korzyści, być może przynosi co najwyżej straty, bo może być odbierany jako właśnie no, zamieszanie, a my jako wyborcy takiego zamieszania, takich sporów, bijatyk chyba jednak w większości nie lubimy. To może być również przykładem no, pewnej bezradności jednej i drugiej strony.
2: Przepraszam, że się też pierwszy teraz wyrwę do odpowiedzi, ale to trochę tak jest właśnie, że moim zdaniem koalicji rządzącej obecnie najlepiej to by dla nich by było, gdyby było jak najciszej opozycji. Najlepiej, żeby było jak najgłośniej, ale chodzi przecież o to, że prezydent Nawrocki przyjął formę takiego blokera, człowieka, który za zadanie ma główne wkładać szprychy w koła rządowe, ewentualnie testować jakieś skrajne opinie, jak mówienie o potencjalnej koalicji z Grzegorzem Braunem, bo to nie obciąża Prawa i Sprawiedliwości.
1: Dobrze, do tego jeszcze wrócimy.
2: Więc, wiem. I teraz

0: I teraz kończąc, to jest taka sytuacja, w której dla obecnej koalicji istotne jest to, żeby Trybunał Konstytucyjny był uzdrowiony, a przynajmniej starał się być demokratyczny, żeby mogli wykonywać swój mandat do rządzenia i nie byli blokowani przez prezydenta, który wysyła ustawy do oceny przez Trybunał Konstytucyjny. No oczywiście potem tam orzeczenia nie są publikowane i tak dalej, i tak dalej. No i żyjemy w jakimś zawieszeniu. Natomiast wydaje mi się, że PiS, przeciągając ten konflikt, może udowadniać nieudolność rządów obecnej koalicji i zdobywać ewentualnie punkty poparcia. Pytanie, czy zdobywa punkty poparcia, czy ewentualnie nie oddaje trochę pola do innym na prawicy, którzy się rozpychają, jak Konfederację, czy na przykład taki Rozwój Plus, który trochę wyrasta, ale w sumie nie jest aż tak mocno zaangażowany w spór wokół TK, bardziej neutralny, nie postawia się tak mocno po stronie PiS-u. No i pytanie, czy to nie oni zyskują na tym więcej.
1: No to samo pytanie do drugiego z gości, pan Michał Piedziuk. Kto na tym korzysta, a dla kogo ta gra, to co obserwujemy, te wszystkie scenki, te obrazki, są jednak przekazem ryzykownym?
2: Znaczy, ja uważam, że na tym, co się obecnie dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, zyskują w dłuższej perspektywie tylko partie, że tak powiem, trzeciodrogowe. Znaczy, myślę tutaj przede wszystkim o Konfederacji, która nigdy nie rządziła, która przecież bardzo głośno krytykuje ponad 20 lat duopolu PO-PiS, w którym żyjemy. Zyskuje na tym prawdopodobnie też korona Grzegorza Brauna, jako również w tym momencie prawdopodobnie najbardziej antysystemowa siła w Polsce. Może też trochę na drugą nóżkę partia Razem, która w ogóle, to jest ciekawe, wróciła ostatnio też do takich postulatów, jak na przykład rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego. I myślę, że właśnie tutaj w kwestii Trybunału Konstytucyjnego to jest bardzo ciekawy postulat. No i bo to wszystko wygląda w tym momencie tak, że wyborcy oglądają te sceny w telewizji, widzą Jarosława Kaczyńskiego przesiadującego wieczorami pod bramą Trybunału Konstytucyjnego, widzą tego Roberta Bąkiewicza, który przerzuca przez płot jakieś barykady stalowe przez płot Trybunału Konstytucyjnego, szarpie się z policją. No, to jest wszystko obraz bardzo ważnej instytucji, która oczywiście zdecydowanie bardziej przez rządy PiS-u została pogrzebana, ale jednak na koniec dnia to są dwa największe obozy polityczne, które się ze sobą od 11 lat o ten Trybunał Konstytucyjny kłócą, co naturalnie skłania wyborców do poszukania jakichś opcji trzecich. Czyli właśnie na przykład Konfederacji, Korony czy Partii Raz.
1: To kontynuujemy oczywiście ten temat dotyczący Trybunału. W tej chwili trwa konferencja szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego, poświęcona właśnie dzisiejszym wydarzeniom. Przenieśmy się do Pałacu Prezydenckiego.
3: W związku z bezprecedensową sytuacją związaną z Trybunałem Konstytucyjnym, mam tu na myśli pierwszy raz po 1989 roku użycie służb podległych MSWiA po to, żeby wejść do konstytucyjnego organu państwa, ważnego konstytucyjnego organu państwa, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Pan prezydent udał się do tego organu, do Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby jako strażnik konstytucji osobiście uzyskać informacje o przebiegu tego zdarzenia, które było oczywiście relacjonowane przez media, ale pan prezydent chciał osobiście, podkreślam, jako gwarant ciągłości władzy państwowej i również jako strażnik konstytucji, spotkać się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, którzy byli obecni w czasie tego spotkania i którzy byli obecni w tym czasie w Trybunale Konstytucyjnym. Trzeba przypomnieć, że jest głęboko niepokojące, że służby, można powiedzieć siłowe, podległe MSWiA, były użyte, czy są używane do tego, żeby do konstytucyjnego organu państwa wprowadzać osoby, które nie dopełniły całej procedury związanej z objęciem urzędu, funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego, czyli osoby, które, krótko mówiąc, nie złożyły zgodnie z prawem ślubowania wobec prezydenta Rzeczypospolitej, a więc w obecności prezydenta Rzeczypospolitej, tak jak działo się to przez wiele lat zgodnie

0: zgodnie z utrwaloną praktyką i doktryną nikt nie miał wątpliwości, że ślubowanie musi być złożone w obecności prezydenta i tak to się odbywało aż do tych ostatnich wydarzeń. Żeby zobrazować Państwu, jaki jest punkt widzenia, myślenia pana prezydenta Nawrockiego o Trybunale Konstytucyjnym, odwołam się do listu, który pan prezydent skierował na 40-lecie Trybunału Konstytucyjnego, a więc wtedy, kiedy jeszcze tych wydarzeń dnia dzisiejszego nie było, bo myślę, że on w sposób bardzo skondensowany oddaje sposób myślenia o państwie, konstytucji, praworządności i takiej trosce pana prezydenta o polskie państwo prawa. To tylko krótki fragment. Polska potrzebuje Trybunału Konstytucyjnego silnego, autorytetem prawa, a nie politycznych patronów. Potrzebuje sędziów, których wiedza, doświadczenie, niezależność i nieposzlakowana opinia nie pozostawiają wątpliwości, że w swoim orzekaniu służą Konstytucji i Rzeczypospolitej, a nie partiom politycznym. Nie możemy zaakceptować bezprawia wymierzonego w Trybunał Konstytucyjny. Nie możemy jednak zgodzić się również na to i na taką sytuację, w której każda kolejna większość parlamentarna traktuje obsadę Trybunału jak następny.
1: No i myślę, że z tymi słowami autorytet prawa, a nie polityczni patroni, z tym chyba mogliby się zgodzić absolutnie wszyscy, tylko ewidentnie te słowa w zależności od sympatii politycznych są bardzo różnie rozumiane. To był Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Jego słowa skomentujemy po informacjach.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Awantura w Trybunale Konstytucyjnym. Przed jego siedzibą protestują zwolennicy PiSu. Ma to związek z dzisiejszym ślubowaniem Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Były minister złożył przysięgę w Sejmie wobec, ale nie w obecności prezydenta. Później razem z innymi sędziami wybranymi przez Sejm Berek przyjechał do Trybunału na rozmowę z prezesem Bogdanem Święczkowskim. Po południu do siedziby Trybunału pojechał prezydent Karol Nawrocki. Jak mówi szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, ta wizyta miała związek z, jak się wyraził, bezprecedensową sytuacją, do jakiej doszło.
0: Mam tu na myśli pierwszy raz po 1989 roku użycie służb podległych MSWiA po to, żeby wejść do konstytucyjnego organu państwa. Pan prezydent udał się do tego organu, do Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby jako strażnik konstytucji osobiście uzyskać informacje o przebiegu tego zdarzenia.
3: Państwo jest od tego, aby wszyscy respektowali prawo i konstytucję, podkreśla premier Donald Tusk. Według szefa rządu kolejni sędziowie Trybunału zostali wybrani zgodnie z prawem, ale prezydent Karol Nawrocki odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Tym samym, jak dodaje szef rządu, uchyla się od obowiązków, które nakłada na niego konstytucja. System ostrzegania przejdzie rewolucję. Rząd porozumiał się z operatorami w sprawie budowy systemu Cell Broadcast. W jego ramach będziemy otrzymywać informacje o zagrożeniach bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych, bez konieczności rozsyłania SMS-ów. Telefon w chwili zagrożenia zamieni się w syrenę alarmową, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: To coś, co zmieni nasze bezpieczeństwo na wiele, wiele lat. Zmieni bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o system ostrzegania, powiadamiania i też reagowania na różnego rodzaju kryzysy.
3: Ten system ma zacząć działać za rok. To policzek dla nauczycieli. Tak związki zawodowe komentują proponowaną przez rząd 3-procentową podwyżkę wynagrodzeń. Związek Nauczycielstwa Polskiego odrzuca ofertę, bo domaga się 15-procentowej podwyżki.
5: Ja myślę, że wystarczyłoby wreszcie zajęcie się sprawą przez rząd naszej inicjatywy obywatelskiej Godne Płace i Prestiż Zawodu Nauczyciela, które mówią o powiązaniu wynagrodzenia nauczycieli z przeciętną w gospodarce w trzecim kwartale. I to już będzie nie tylko realny wzrost wynagrodzenia, ale będzie to adekwatne do tego, co dzieje się w sytuacji w kraju gospodarczej.
3: Tak mówiła prezeska Okręgu Śląskiego ZNP Aneta Mastalerz. Związki oczekują też konkretnych rozwiązań.

0: w sprawie wynagrodzeń za godziny nadliczbowe i wycieczki szkolne. Jak podkreślają nauczyciele, brakuje ogólnokrajowego rozwiązania w tym zakresie.
1: Za 27 minut godzina 19, to jest Polskie Radio 24. Już teraz powracamy do naszego komentarza dotyczącego najważniejszych wydarzeń politycznych.
2: Debata dnia.
1: A przypomnę, że w debacie dnia pan Michał Piedziuk, Polityka Insight, i pan Paweł Orlikowski na temat PL. Panowie, to powróćmy do tych słów wypowiedzianych przez pana Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta. No, dwie kwestie. Autorytet prawa, a nie polityczni patroni. I dosyć ciekawie brzmiąca końcówka tej wypowiedzi, że nie może być tak, że każda większość rządowa będzie chciała zawłaszczyć sobie Trybunał Konstytucyjny. I zastanawiam się, na ile to jest oczywiście szpilka wobec obecnej władzy, ale być może też taka delikatna szpileczka wobec poprzedniej władzy.
3: Nie wiem, czy akurat wobec swojej w zasadzie partii matki Zbigniew Bogucki takie nawet sugestie by wychodził z takimi sugestiami.
1: Ale przepraszam, te relacje między prezydentem a partią matką, jak pan powiedział, one bywają czasami bardzo różne.
3: Tu zgoda, to jak najbardziej, natomiast akurat w przypadku sprawy z Trybunałem Konstytucyjnym mam wrażenie, że Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński, że tak powiem, są na tej samej stronie i rzeczywiście tutaj raczej panowie idą po jednej linii. No, z prezydentem jest taki problem, że on nie może się pogodzić z tym, że akurat w tym przypadku i w tym procesie powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego Karol Nawrocki i instytucja, przede wszystkim instytucja prezydenta RP, nie jest podmiotowa. To znaczy Karol Nawrocki przy powołaniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest przedmiotowy. Znaczy on ma odebrać przysięgę, odebrać ślubowanie od powoływanych przez Sejm i wybieranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I tutaj, tak jak w latach 90. w trakcie prezydentury Lecha Wałęsy ukoło się takie powiedzenie jak falandyzacja prawa, tak mam wrażenie, że dzisiaj patrząc się i słuchając przede wszystkim szefa Kancelarii Prezydenta Boguckiego, no możemy mówić o jakiejś zbigniewizacji prawa, bo rzeczywiście to, jak ośrodek prezydencki formułuje te argumenty właśnie i jak próbuje przekonywać nas, że Karol Nawrocki odgrywa w procesie powoływania sędziów TK jakąś niesłychanie istotną rolę, no jest zupełnie absurdalne. Znaczy te przepisy akurat w przypadku właśnie procesu powołania sędziów TK są naprawdę dosyć proste. I to, że prezydent Karol Nawrocki i jego szef kancelarii próbują no jakoś na nowo reinterpretować po prostu to prawo i mówić o tym, że ci sędziowie muszą składać ślubowanie w obecności Karola Nawrockiego, prezydenta RP.
1: Ale tak rzeczywiście do tej pory zawsze to wyglądało.
3: Oczywiście, ale też do tej pory wyglądało to wszystko tak, że prezydent no, nie przyznawał sobie prawa recenzowania też chociażby takich nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
1: Prezydent nie mówi o tym, że to jest recenzowanie, tylko prezydent powołuje się na przepis mówiący o tym, że prezydent stoi na straży Konstytucji i w przypadku pana Berka argumentem jest to, że nie do końca wiemy, jak wygląda ten 10-letni staż bycia radcą prawnym, bo są co do tego pewne wątpliwości. No, a skoro tak, to strona formalna nie została wypełniona, czyli wszystkie te wymogi stawiane przed sędzią Trybunału Konstytucyjnego nie zostały spełnione. No i tu pojawia się właśnie stanie na straży Konstytucji.
3: No, mamy też problem z czwórką pozostałych sędziów i tam chyba wszystkie wymogi formalne zostały spełnione, a jednak dalej nie mogą oni zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. Ja nie chcę zajmować więcej czasu też mojemu współrozmówcy, więc chyba po prostu oddam mu głos.
1: Oddajemy głos, tak. Paweł Orlikowski w takim razie.
4: Kontynuując tylko, no bo tutaj pełna zgoda, może w uzupełnieniu, że bardziej zastanawiam się, czy to rzeczywiście jest tak, że Karol Nawrocki nie może się pogodzić, czy świadomie pod publikę, pod

0: publiczkę właściwie nie godzi się, a wewnętrznie no, wie, na czym polega jego konstytucyjna rola, że jest właśnie przedmiotowa, a nie podmiotowa akurat w zakresie przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tylko tyle, że tak jest wygodnie w świecie, w którym nagra się jakąś rolkę. Akurat on to może nawet i orędzie zrobić, albo zwołać konferencję, czy wypuścić pana Boguckiego, no, którego chyba właściwie już lepiej zasłoną milczenia skomentować, bo pytanie, panie Zbigniewie, gdzie pan był w 2015-2016 roku, jeśli tak mamy traktować narzucanie większości parlamentarnej, wyboru sędziów, no i tak dalej, no to też jakaś fałszywa narracja. No więc teraz pytanie otwarte pozostaje, czy to jest świadome, czy to jest jednak, bo faktycznie pewnie Karol Nawrocki chciałby być takim panem i władcą wszechrzeczy, słońcem narodu, ma tego rodzaju zapędy, tylko pytanie, na ile to jest poza, a na ile rzeczywista obraza majestatu, że on tutaj niewiele może.
1: To jeszcze jedna kwestia. Dlaczego tak oszczędnie na temat tego, co dzieje się w Trybunale? Rzeczywiście, to się już pojawiło. Bardzo oszczędnie na ten temat wypowiadają się między innymi politycy Konfederacji.
2: No właśnie moim zdaniem dlatego, że znaczy oni też są w dosyć trudnej sytuacji tutaj i to też widać, że oni czasem tam dochodzi do różnych nieścisłości. Sam Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, lider Ruchu Narodowego, który co do zasady zawsze waży słowa, jest bardzo dobrze przygotowany i wie, co chce powiedzieć i wie, jaki skutek tymi słowami chce wywrzeć. On w przypadku Macieja Berka też wpadł za pierwszym razem na minę, bo no w zasadzie w jednym z pierwszych wywiadów po tym, jak Sejm powołał właśnie Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, no stwierdził, że prezydent no nie ma prawa blokować tego powołania. Później z tych słów się wycofywał, tam dokonywał różnego rodzaju właśnie sprostowań, żeby tych wyborców prawicowych no jakoś ugłaskać, bo rzeczywiście w tym środowisku pisowskim wyborców PiSu i też części wyborców Konfederacji te słowa nie zostały zbyt dobrze odebrane. No i Konfederacja właśnie trochę jest w takim lekkim zawieszeniu, bo z jednej strony oni powinni pokazać tym wyborcom prawicy, wyborcom, którzy pewnie kiedyś głosowali na PiS albo dziś dalej głosują na PiS, że na tym Trybunale Konstytucyjnym Konfederacji też zależy, że to jest sprawa, która zajmuje polityków i posłów Konfederacji, bo dziś słyszeliśmy również pod Trybunałem Konstytucyjnym tych niektórych wyborców, zwolenników PiSu, którzy właśnie zarzucali Konfederatom, że Trybunału Konstytucyjnego po prostu nie bronią. Tam się pojawił dzisiaj chociażby poseł Ruchu Narodowego Krzysztof Mulawa ostatecznie, ale też słychać właśnie z otoczenia Konfederacji takie głosy, że rzeczywiście może trzeba się trochę bardziej zaangażować w tę obronę Trybunału i trochę mocniej postawić się jednak po stronie właśnie no, Karola Nawrockiego, obozu prezydenckiego, no bo to jednak zdecydowanie bliżej Konfederatom właśnie do Karola Nawrockiego dzisiaj.
1: To pan Paweł Orlikowski. To dlaczego w tej sytuacji Konfederacja rzeczywiście tak oszczędnie traktuje ten temat?
0: No to właśnie chyba z tego powodu, żeby nie przyczepiło się coś, co brzydko pachnie i wcale zaangażowanie wymaga tego, żeby opowiedzieć się po której ze stron. Ewentualnie no, można byłoby przyjść z jakimś konkretnym rozwiązaniem patu, sporu wokół tego, a raczej takiego rozwiązania po prostu nie ma, więc trzeba by się było zapisać do jednego lub drugiego obozu, a to im nie w smak, no bo przecież nie z taką narracją idą do swoich wyborców, mimo że gdzieś tam zakuluarowo i coraz mniej zakuluarowo, a czasami oficjalnie potrafią z tym czy z tamtym się próbować dogadać. No więc, no żeby nie przykleiło się to, co brzydko pachnie, no to lepiej w ogóle stać od tego z daleka, nie zajmować głosu. To nie znaczy, że nie mieć zdania, ale raczej niechętnie właśnie w tego rodzaju spory wchodzić. I zastanawiająca jest też bardziej moim zdaniem i pytanie, jak to w sondażach będzie wyglądało. Pozycja właśnie Rozwoju Plus i ludzi obozu obecnie Mateusza Morawieckiego, bo on wyrósł przecież z obozu Prawa i Sprawiedliwości. Był współtwórcą tego systemu, który obserwowaliśmy przez 8 lat między 15 a 23, a dzisiaj jego takie, no wiadomo, oni tam potrafią w mediach

0: społecznościowych głos zajmować, ale to też nie jest takie jasne, jaskrawe, no, stawianie siebie po stronie na przykład Prawa i Sprawiedliwości. Więc moim zdaniem no to właśnie to, że kolejne konwencje, kolejne hasła, kolejne pomysły, a nie koniecznie właśnie Trybunał Konstytucyjny.
1: To teraz kolejny temat. To on też się już pojawił w naszej rozmowie, został tak bardzo delikatnie zasygnalizowany, to znaczy relacje pomiędzy prezydentem Nawrockim a Grzegorzem Braunem, albo może nie tyle relacje, co pomiędzy panami, co raczej stosunek prezydenta Nawrockiego do Konfederacji Korony Polskiej. Wiele chyba wyjaśnił ostatni wywiad Rzeczpospolitej, którego udzielił prezydent, gdzie pytany właśnie o relacje z Konfederacją Korony Polskiej powiedział o tym, iż jest to partia, która jest na naszej scenie politycznej i musi być odpowiednio traktowana. To zrodziło takie sugestie, właściwie podejrzenie, że być może chodzi o ten prawicowy pakt senacki, że jednak prezydent, który jest patronem, ma być patronem tego paktu, widzi w tym pakcie jak najbardziej Grzegorza Brauna i jego polityków. No a to z kolei podobno zostało z pewnym zaskoczeniem przyjęte przez Prawo i Sprawiedliwość. No to teraz, żeby być sprawiedliwym, pan Paweł Orlikowski.
0: No więc moim zdaniem żadne to zaskoczenie ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Zbyt blisko ludziom z Kancelarii Prezydenta jest do Prawa i Sprawiedliwości lub jeszcze przed chwilą byli w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Panie Pawle, bo mamy drobny problem techniczny, mam nadzieję, że za chwilę go rozwiążemy, więc ja w takim razie teraz przeskoczę, jeżeli chodzi o naszych gości, do pana Michała Piedziuka. To samo pytanie, albo inaczej, właściwie ten sam wątek, na ile możemy mówić o prawdziwym zaskoczeniu po stronie Prawa i Sprawiedliwości, o ile oczywiście te słowa zostały należycie odczytane i należycie zinterpretowane. Mówię o słowach prezydenta.
2: Ja myślę, że interpretacja słów prezydenta była dla nas wszystkich dosyć prosta i jednoznaczna. To znaczy Karol Nawrocki zaprasza Koronę Polską do Paktu Senackiego i chyba godzi się z tym i nie ma żadnego problemu z tym, że taka partia z ludźmi o takich poglądach i takich powiązaniach funkcjonuje na polskiej scenie politycznej i że w przyszłości jej działacze mogą zajmować jedne z ważniejszych stanowisk w państwie. Karol Nawrocki ewidentnie jest zdeterminowany w tym swoim celu patronowania paktowi senackiemu i widać, że bardzo zależy prezydentowi na tym, żeby ten pakt senacki doszedł do skutku pod jego patronatem, żeby on mógł się pochwalić, żeby on mógł pokazać też wyborcom prawicy, że nie tylko umie odpowiedzieć czasem Donaldowi Tuskowi w mediach społecznościowych, ale że też właśnie realnie potrafi coś zdziałać w tym przypadku no, dla dobra szeroko pojętego właśnie frontu prawicowego, który przy takim pakcie senackim rzeczywiście zyskałby szansę na przejęcie Senatu z rąk tych partii liberalno-lewicowych. No więc wygląda na to, że Karol Nawrocki mimo tego, że no chociażby ostatnio usłyszeliśmy, co Grzegorz Braun sądzi o ośrodku prezydenckim, o kancelarii.
1: I to nie były dyplomatyczne słowa.
2: I to nie były dyplomatyczne słowa, aż chyba nie ma sensu ich tu przytaczać, natomiast no były to bardzo niepochlebne zdania wypowiadane wobec Karola Nawrockiego i jego kancelarii. No, mimo to tak naprawdę Karol Nawrocki i również Zbigniew Bogucki, którego słuchałem właśnie też wczoraj w jednym z wywiadów, twierdzą, że koronę trzeba no, w zasadzie normalizować.
1: No to w takim razie powróćmy raz jeszcze do pana Pawła Orlikowskiego. Panie Pawle, proszę kontynuować.
0: No właśnie to też z tą normalizacją jest problem, bo to jest właśnie to jest takie przesuwanie okna Overtonem i sprawdzanie, jak to zadziała. Moim zdaniem po prostu Karol Nawrocki przede wszystkim, nawet jeśli jest sytuacja, w której Prawo i Sprawiedliwość będzie udawało, że nic o tym nie wie, to też wszyscy chcą, żeby wziął to na siebie, bo po pierwsze niewiele traci, on ma pewność, że będzie prezydentem do 2030 roku, więc tutaj jest okej, już będzie prawie 3 lata po wyborach parlamentarnych wiele się odmieni, więc niepopularne hasła może sprawdzać na sobie Karol Nawrocki i ewentualnie sprawdzać, jak to by było, gdyby PiS musiał się układać z szeroko rozumianą Konfederacją, czyli z dwiema, a niektórzy złośliwi mówią aż

0: trzema konfederacjami, rozróżniając Bosaka i Mentzena. No i rzeczywiście tego rodzaju wrzutki będą tworzone. A inną kwestią jest to, że Nawrocki na pewno chce mieć wpływ realny na politykę, na parlament, przede wszystkim najpierw przez Senat, bo to też może już powoli utrudniać pewnego rodzaju funkcjonowanie, czy ułatwiać, w zależności jaką będziemy mieli, no, liczenie szabli, bo to też o to chodzi. No i rzecz jasna chciałby być tym liderem na prawicy, tym, który rozdaje, rządzi, dzieli, że właściwie domyka ten układ, w którym to on jako prezydent znaczy znacznie więcej niż w konstytucji jest to przy figurze prezydenta RP zapisane. No i to oczywiste jest, że on będzie normalizował Grzegorza Brauna, natomiast no właśnie, pytanie jest, czy wyborcy to kupią, no bo ci, którzy są skrajni, chętnie, no bo to też jest dziwne, są różne opinie, które twierdzą, że konfederacje są niedoszacowane, szczególnie, że, no bo Grzegorz Braun, no to wiemy, jakie ma poglądy, no to wstyd się przyznać dla wielu ludzi, czyli ktoś czuje, że wstyd się przyznać sondażowi, ale głosuje. No a jednocześnie niektórzy mówią, a w sumie to jest jakaś taka fala popularności, coś tam chlapnął, coś zrobił, ktoś tam powiedział, że Grzegorz Braun w sumie może przeszacowany. No trochę ten najważniejszy sondaż, wiemy jak to wygląda, to będą wybory. Natomiast rzeczywiście, jeśli nie zostanie ta formacja zdelegalizowana za głoszenie tego, co głosi, a podejrzewam, że będzie to trudne, no to bardzo prawdopodobne, że ten Grzegorz Braun się w parlamencie znajdzie. I specjalnie mówię w parlamencie. Grzegorz Braun, no nie będzie bilokacja, to nie będzie ojciec Pio, on pewnie będzie w Sejmie, ale swoich ludzi w Senacie będzie miał i tam rzeczywiście to liczenie szabel i wpływ na to i konstruowanie takich ludzi jak Nawrocki czy Bogucki będzie miało znaczenie pod kątem ewentualnie budowania mniejszościowego rządu i ewentualnie później konstruowania tej szeroko rozumianej prawicy pod skrzydłami Nawrockiego. Mnóstwo jest takich pęknięć i na prawicy, i w polskiej polityce, i tej polaryzacja nie zniknie, ale jednocześnie jest jakieś przebiegunowanie. Trochę mamy schyłek Tuska i Kaczyńskiego. Wiele rzeczy obserwujemy, których od ćwierćwiecza obserwowaliśmy inny układ. On trochę się zmienia, pęka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bardzo istotny będzie jeszcze kontekst geopolityczny, inflacyjny, gospodarczy. Mnóstwo rzeczy nakłada się naraz i to wszystko będzie w takim, no dużo grzybów w tym jednym barszczu, a ten barszcz wszyscy zjeść będziemy musieli za rok.
1: No to skoro rozmawiamy o grzybach w barszczu, to jeszcze jeden grzyb w tym barszczu senackim, jeżeli tak to mogę ująć, bo o to, czy Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna powinna być częścią Paktu Senackiego, o to na antenie Polskiego Radia 24 pytaliśmy przedstawiciela Rozwoju Plus Piotra Uścińskiego.
2: Trzeba odebrać Tuskowi władzę w Polsce. Jeżeli odzyskanie władzy w Polsce, jeżeli odebranie Tuskowi władzy w Polsce poprzez również wygranie wyborów w Senacie potrzebowałoby takiego otwarcia, to ja popieram tutaj prezydenta. Stworzenie paktu senackiego, który będzie złożony ze wszystkich ugrupowań antyrządowych, ja jak najbardziej temu kibicuję.
1: Więc nawet wydawałoby się tak umiarkowana partia jak Rozwój Plus nie widzi żadnego problemu.
3: No ja myślę, że tam też w samym Rozwoju Plus jakieś podziały właśnie w stosunku do Grzegorza Brauna moglibyśmy znaleźć, natomiast jednak z tej wypowiedzi i nie tylko z niej wybrzmiewa takie myślę fatalne dla społeczeństwa ślepe zapatrzenie polityków prawicy w Karola Nawrockiego i zachłyśnięcie się jego popularnością po tych wyborach prezydenckich, które niestety towarzyszyć nam będzie prawdopodobnie aż do kolejnych wyborów prezydenckich i jest to oczywiście proces dobry dla głowy państwa, dla Karola Nawrockiego, który rzeczywiście przy kolejnych wyborach, no to jest w ogóle bardzo ciekawe, jaką rolę odegra, bo na pewno będzie chciał grać jedną z głównych ról. Natomiast czy, że tak powiem, okoliczności i inni prawicowi liderzy mu na to pozwolą, czy dadzą mu miejsce, no to się okaże pewnie już niedługo. Natomiast...
1: Przepraszam, a widzi pan jakąś konkurencję dla Karola Nawrockiego w tej chwili?
3: No, rozumiem, że dosyć istotne i dosyć, no, takie bym powiedział, nieoczywiste podejście powinni prezentować liderzy Konfederacji, ponieważ to oni są, że tak powiem, prawdopodobnie no, rówieśnikami Karola Nawrockiego i to oni mają prawdopodobnie tak samo jeszcze szeroką i długą przyszłość polityczną jak Karol Nawrocki ze względu na swój wiek, na PESEL. I o ile dzisiaj rzeczywiście bardzo

0: korzystnym byłoby przyklejenie się do Karola Nawrockiego, no ale też rzeczywiście dosyć jasne popieranie go przez Krzysztofa Bosaka i przez Sławomira Mentzena. Tak, myślę, że już po wyborach parlamentarnych, kiedy ta scena nam się trochę przemodeluje, kiedy prawdopodobnie Konfederacja będzie miała 50 albo 60 posłów więcej niż ma obecnie i zyska jednak też no po prostu te polityczne szable, no to zaczną się momenty, w których jednak konfederaci i ich liderzy będą musieli się odróżniać od prezydenta. Im bliżej wyborów prezydenckich, tym kolejnych już, no tym pewnie właśnie częściej będziemy obserwowali jakieś takie zgrzyty pomiędzy liderami Konfederacji a Karolem Nawrockim, no bo na koniec dnia to kiedyś będą rywale. Karol Nawrocki, Sławomir Mentzel, Krzysztof Bosak, to są wszyscy młodzi, jak na nasze polskie warunki, zawsze to trzeba powtórzyć, politycy prawicy, którzy ostatecznie no, będą gdzieś kiedyś ze sobą rywalizowali.
1: To pan Paweł Orlikowski już na sam koniec. Rzeczywiście jest tak, że w tej chwili to jest takie podejście bardzo pragmatyczne również ze strony Konfederacji. Wszyscy na prawicy zdają sobie sprawę z tego, że największą siłą na prawicy jest Karol Nawrocki, więc chcąc nie chcąc muszą się godzić na te scenariusze, które Karol Nawrocki rozpisuje.
2: Trochę takie samo spełniające się przepowiednie, no bo siłę Nawrockiemu dają też ci, którzy tak go no, na piedestał, prawda, biorą, no bo jest taka narracja po stronie prawicy, że rzeczywiście Nawrocki cudowny, fantastyczny i PiS, i Rozwój Plus, i Konfederacja, oho, same ochy i achy, no i rzeczywiście to wiecznie trwało nie będzie, to po pierwsze. Po drugie, w drugą stronę to też trochę działa, że Konfederacja jest wzmacniana. To jest dosyć ciekawe, że przez liderów PiS-u, przez samego Nawrockiego, nawet mówienie czy o koronie, prawda, Grzegorza Brauna, ona też jakby można to byłoby ignorować i pomniejszać znaczenie tego rodzaju formacji, a nie z jakiegoś powodu. Tam rozumiem, że są jakieś tęgie głowy, analizy i badania i coś tam wychodzi, coś co pewnie widzą, myśląc, że mają jakiś satelitarny obraz polskiego parlamentaryzmu, a bardziej popularności opinii publicznej. No nie wiem, to jest takie wyświechtane, pożyjemy, zobaczymy, ale trochę jesteśmy w takim miejscu, prawda, że wiele rzeczy jeszcze się może po drodze wydarzyć. Najbliższe, po zimie, wiosna przyjdzie, to będą takie momenty, w których zobaczymy, jak będą się rzeczy klarowały, a rzecz jasna, no, granie na Nawrockiego przy wyborach parlamentarnych może opłacać się całej prawej stronie, ale jak już tutaj słusznie kolega zauważył, to skończy się to grupowanie wokół Nawrockiego wraz z wyborami parlamentarnymi, no i wtedy będzie musiało być już przegrupowanie powolne w stronę kolejnych wyborów prezydenckich. No,
1: ale tak, ciekawie, ale to już przyszłość. Michał Piedziuk, Polityka Insight, Paweł Orlikowski na temat.pl. Panowie, bardzo dziękuję za udział w debacie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pięknie.
1: No i tym samym kończymy już popołudniowe pasmo na antenie Polskiego Radia 24, ale oczywiście zapraszamy na wieczór na antenie Polskiego Radia 24. Wieczór, którego gospodarzem będzie Paweł Wojewódka. Dzień dobry, dobry wieczór.
3: Dzień dobry, dobry wieczór. Właściwie tu już dobry wieczór, bo już nie jest jasno.
1: Dobrze, to ja się tutaj w pełni zgadzam. Dobry wieczór, żeby było poprawnie.
3: Tak.
1: Cóż przed nami?
3: No na przykład będziemy mówili o astmie i mi się przypomniała taka historia sprzed lat kilkudziesięciu, to może zaskoczyć słuchaczy, w aptekach można było dostać papierosy antyastmowe,
1: lecznicze. Tak. Kojarzę to.
3: Na szczęście ktoś poszedł do rozum do głowy i zlikwidował ten wyrób medyczny, chociaż to nie do końca był wyrób medyczny tak naprawdę.
1: Ale myślę, że dziś byłby naprawdę niezłą ciekawostką, zważywszy na to, jak w tej chwili tego typu używki są traktowane.
3: No będziemy też mówić o samochodach, ale w kontekście czy elektryczne, czy wodorowe. To też jest ciekawy problem. No, dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej. Gościć będziemy specjalistę od edukacji. Porozmawiamy, uwaga, o autorytecie nauczycieli. Jeszcze raz mogę powtórzyć, autorytecie nauczycieli.
1: Ale o tym, jaki jest autorytet, czy jeszcze jest?
3: Czy jeszcze chyba jest, bo to rzeczywiście nauczyciele dzisiaj
1: nie mają
3: zostali zetknięci.
1: Życia.
3: Tak.
1: To w takim razie to wszystko i o wiele więcej w wieczornym paśmie Polskiego Radia 24. Ja już bardzo dziękuję.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD.

0: Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: W najbliższym studiu wiedzy będziemy się uczyć zupełnie nowego języka. Takiego, w którym kluczowe będą pętle, listy i krotki. Będziemy się bowiem uczyć języka programowania. Podobno może się go nauczyć każdy, no i warto spróbować, bo to jednak język przyszłości. O tym już w niedzielę po 10:00. Karolina Rożej. Do usłyszenia.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: W Sejmie, a nie w Pałacu Prezydenckim, ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Przed Trybunałem manifestują zwolennicy PiSu. Ze względu na sytuację w Trybunale prezydent Nawrocki odwoła wizytę w Słowenii. Miał tam lecieć jutro. Parametry medyczne w normie. Po wczorajszej operacji papież zaczął chodzić po szpitalnym pokoju. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Sędzia Maciej Berek, podobnie jak inni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, wybrani przez Sejm, zostali wybrani prawidłowo, mówi premier Donald Tusk. Jak zauważa, prezydent odmawia przyjęcia przez nich ślubowania, mimo że według opinii Komisji Weneckiej powinien to zrobić bezzwłocznie.
2: Zawiesza sam siebie, abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego konstytucja. Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. I dlatego z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
1: Maciej Berek nie został zaproszony na ślubowanie do Pałacu Prezydenckiego, ponieważ wciąż nie jest jasne, czy spełnia wymogi formalne, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
3: Przewodniczący Sejmowej Komisji mówi, że weryfikacji dokonują służby marszałka. Szef Kancelarii Sejmu mówi, że w tym zakresie decyduje komisja. Koniec końców nie dokonał tego nikt. Ja zakładam, że gdyby te dokumenty były, gdyby można było w sposób jasny, czytelny, nie budzący żadnych wątpliwości wykazać staż pracy byłego ministra w rządzie Donalda Tuska, pana Macieja Berka, to dawno te dokumenty zostałyby przedłożone.
1: Ślubowanie złożone w Sejmie przez Macieja Berka ma obowiązującą moc, tak zapewnia konstytucjonalista dr Adam Tokarski z Uniwersytetu Radomskiego. Jak dodaje, prezydent nie musi w nim uczestniczyć.
4: Ustawa o statucie sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku wyraźnie stanowi, że

osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego składa ślubowanie wobec prezydenta, ale nigdzie nie stanowi o formie tego ślubowania. Więc tutaj ja mogę z całą pewnością

0: Roberta Bąkiewicza. Chodzi o podejrzenie zmuszania policjantów przemocą lub groźbą bezprawną do zaniechania czynności służbowych. Unijna konkurencja i ceny energii będą najważniejszymi tematami szczytu Rady Europejskiej, tak przewiduje premier Czech. Dwudniowe spotkanie unijnych liderów jutro w Brukseli. Dzisiaj wieczorem mają rozmawiać premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej.
1: Przed wylotem do Brukseli Andrzej Babiš ocenił, że Polska, Czechy, Słowacja i Węgry mają zbliżone stanowiska w większości spraw, które będą przedmiotem unijnego szczytu. Czeski premier chce rozmawiać o zmianach w systemie handlu uprawnieniami do emisji. Jego zdaniem unijni przywódcy powinni też omówić amerykańsko-rosyjskie porozumienie dotyczące dostaw paliw.
2: Prezydent Trump
1: ponownie pokazał, że Ameryka jest dla niego na pierwszym miejscu. Europa musi się nad tym poważnie zastanowić i zareagować, powiedział Babiš, określając porozumienie jako szokujące. W ubiegłym tygodniu prezydent USA uzgodnił z Władimirem Putinem wznowienie dostaw rosyjskiego oleju napędowego, łagodząc nałożone na Moskwę sankcje. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Rekonwalescencja Leona XIV po wczorajszej operacji przebiega zgodnie z planem. Wszystkie wyniki badań mieszczą się w normie, informują lekarze, którzy opiekują się papieżem w rzymskiej klinice Gemelli.
3: W środę rano papież przeszedł badania krwi i prześwietlenie klatki piersiowej. Rozpoczął także chodzenie po sali i ćwiczenia oddechowe. Jak informują medycy, papież wrócił do regularnego jedzenia i zjadł śniadanie oraz obiad. Lekarze podkreślają, że dotychczasowy przebieg rekonwalescencji jest zgodny z przewidywaniami. We wtorek po południu papież przeszedł operację, podczas której usunięto dolny płat prawego płuca. Badanie tkanki potwierdziło gruczołako raka płuca. Zabieg przebiegł bez komplikacji. Leon XIV ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Zmarł wnuk polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie, francuski biochemik Pierre Joliot. Był synem pary noblistów Ireny i Frederica Joliot-Curie i uznanym badaczem uhonorowanym wieloma wyróżnieniami we Francji i na świecie. Zajmował się fotosyntezą. Na koniec ostrzeżenie policji. Oszuści wrócili do metody na COVID. Grupy przestępcze wykorzystują sezon zachorowań. Dzwonią do seniorów, podszywają się pod członków ich rodziny oraz pracowników szpitala i namawiają do przekazywania pieniędzy. Policja i pracownicy NFZ-u przypominają, osoby objęte ubezpieczeniem nie muszą dodatkowo płacić za żadne formy terapii w szpitalach, zwłaszcza w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dużo chmur i większe przejaśnienia. Taka będzie jutro pogoda. Na zachodzie kraju będą też rozpogodzenia, a na wschodzie miejscami popada deszcz. Najcieplej będzie właśnie na zachodzie do 15 stopni, w centrum około 13, 9 stopni na Podkarpaciu.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: 6 minut po godzinie 19. Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka, a my będziemy z Państwem aż do północy. Dzisiejsze nasze wieczorne spotkanie szykuje się rzeczywiście bardzo interesująco, a zaczynamy od tego, co właściwie wszystkich nas interesuje, czyli od samochodów, a dokładnie od napędów tych aut. Wodorowe czy elektryczne? A może tak jak kiedyś, dawno, dawno temu, jak nie było paliwa i samochody jeździły na tak zwanym gazie drzewnym? No ale to chyba już pomysł, który został dawno porzucony. Posłuchajmy o wodorze.
7: Zmiana klimatu.
8: Patryk Michalski, zapraszam. Elektryczne czy wodorowe? Takie pytanie zadały samorządom Ekowyborca, Stowarzyszenie EkoUnia i Instytut na Rzecz Ekorozwoju. Chodzi oczywiście o autobusy. Ekomobilność w transporcie publicznym rozwija się bowiem szybko. Ale czy samorządy racjonalnie podejmują decyzje dotyczące zakupu zeroemisyjnych autobusów? Które sprawdzają się lepiej w dużych miastach, które w mniejszych, a które może na połączeniach międzymiastowych? W odpowiedziach na te pytania może pomóc poradnik dla samorządów. samochodów elektryczne czy wodorowe, o którym więcej w rozmowie, do której zaprosiłem gości w studiu Beata Borowiec i Jacek Werder, inicjatywa Ekowyborca. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Dlaczego w ogóle zadali państwo

0: ogrzewanie elektryczne czy wodorowe? Pani Beato.
1: Zadaliśmy to pytanie, ponieważ bardzo zależy nam na tym, żeby transformacja ku zeroemisyjności była takim procesem, powiedzmy, sprawiedliwym społecznie, a żeby był ten proces sprawiedliwy społecznie, czyli w zgodzie z interesem społeczeństwa, no to właśnie tacy interesariusze jak samorządy powinny w naszej opinii podejmować najlepsze, najbardziej efektywne finansowo decyzje wewnątrz tej transformacji.
0: Bo mówimy o wydatkowaniu publicznych pieniędzy, publicznych, czyli naszych.
1: Tak, bo w przypadku tych autobusów wodorowych i elektrycznych jest mowa oczywiście właśnie o dotacjach, czy to krajowych, czy unijnych, i chodzi tutaj o zakup tak naprawdę autobusu, tak, sprzętu, czyli jakby mamy ten hardware, no i on może być elektryczny albo wodorowy, no ale jeszcze później potrzebujemy tego software'u, tak? Czyli tego paliwa, utrzymania, tak, infrastruktury, zajezdni i tak dalej. Tak? I tutaj okazuje się, że na to już nie ma dotacji, tak? Czyli taki samorząd musi podjąć taką decyzję, która będzie zgodna z jego tak naprawdę własnym budżetem, z jego interesem, z interesem społeczeństwa, obywateli. Bo jeżeli podejmie... Tutaj w naszym przypadku mówimy o dwóch technologiach, czyli samorząd ma po prostu do wyboru dwie opcje. Jedna z nich jest bardziej efektywna energetycznie, finansowo. Jeżeli zdecyduje się na tę drugą, będzie musiał z tego budżetu sobie jakoś załatać to w przyszłości, co się odbije po prostu na mieszkańcach. Mhm.
0: I o tym, która jest ta bardziej efektywna energetycznie, która kosztuje więcej, o tym sobie porozmawiamy za chwilę. Ale panie Jacku, chciałbym, żebyśmy określili też, w jakiej rzeczywistości prawnej jesteśmy, bo mamy od tego roku przepisy, które sztywno zobowiązują określone samorządy do inwestycji tylko w transport zeroemisyjny.
2: Dokładnie. Przy czym dotyczy to tylko miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców i one rzeczywiście powinny od tego roku kupować tylko autobusy bezemisyjne. Samorządy z mniejszych ośrodków mają jeszcze możliwość kupowania pojazdów emisyjnych, na przykład na gaz CNG. Natomiast coraz więcej argumentów stoi za tym, żeby również te niezobowiązane samorządy odchodziły od emisyjnego transportu zbiorowego, a przechodziły na bezemisyjny.
0: Tym bardziej, że są pieniądze z dotacji właśnie na ten cel. Mój rodzinny Piotrków Trybunalski na przykład uzyskał taką dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i tam kilkanaście nowych autobusów elektrycznych właśnie jeździ, mimo że jest miastem poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Jak wyglądała w takim razie ankieta, którą państwo przeprowadziliście na potrzeby stworzenia tego poradnika?
1: Zdecydowaliśmy się zapytać samorządowców z 13 miast Polski. Ankieta trwała 28 dni. Samorządowcy dostali 3 przypomnienia, aby zainteresować się tym tematem. No i zadowoliły nas te 34 tak naprawdę odpowiedzi, które może nie są jakąś taką próbką ilościową, ale już jakąś jakościową być może jest.
0: Bo to były też osoby, które zajmują się transportem w danym urzędzie.
1: Zajmują się, tak, przedstawiciele miejskich spółek takich transportowych też zostali wywołani do odpowiedzi, radni, prezydenci, wiceprezydenci, i na podstawie tych wyników mogliśmy tak naprawdę oszacować, jakie jest zainteresowanie tym tematem chociażby, ponieważ było jedno pytanie otwarte. Wiemy też, co samorządowcy myślą na temat transportu zeroemisyjnego i tutaj dobra wiadomość, kierunek jest dobry, tak, czyli cel zeroemisyjności jest dobry, oni o tym wiedzą, my to widzimy, ale diabeł tkwi w szczegółach, tak? Chcieliśmy sprawdzić, na ile oni wiedzą, są świadomi tego, że mają jeszcze wybór pomiędzy dwiema technologiami.
0: Co w takim razie różni obie technologie, elektryczną i wodorową, panie Jacku?
2: Zacznijmy od tego, że oba pojazdy nie emitują spalin. To jest w miarę oczywiste, aczkolwiek autobusy wodorowe emitują parę wodną, więc można przyjąć, że są bezemisyjne.
0: Która też jest w cudzysłowie gazem cieplarnianym.
2: Tak, tak. Dokładnie, natomiast no,

0: możemy przyjąć, że w tych ilościach jest neutralna, natomiast jakby i oba typy pojazdów mają silnik elektryczny. Co ciekawe, wodorowe i elektryczne mają podobny bardzo silnik elektryczny, tyle tylko, że źródłem energii w przypadku autobusów tak zwanych bateryjnych elektrycznych jest magazyn energii w postaci baterii chemicznych, zazwyczaj litowo-jonowych, i tam jest zgromadzona energia. Najpierw trzeba ją zgromadzić przez naładowanie autobusu, na przykład w zajezdni albo podczas dłuższego postoju. Natomiast w przypadku wodorowych są to pojemniki wodoru, gdzie jest sprężony pod bardzo dużym ciśnieniem wodór, i pośrednio między napędem elektrycznym a tymi zbiornikami wodoru istnieją jeszcze takie urządzenia, to się nazywa ogniwo paliwowe, które podczas procesu chemicznego przetwarza właśnie wodór na parę wodną z wydzielaniem energii, która napędza pojazd.
1: I tak jak pan powiedział, podczas jazdy i jeden i drugi autobus są bezemisyjne, ale czy w takim ogólnym całokształcie rzeczywiście pojazd elektryczny i pojazd wodorowy, autobus elektryczny i autobus wodorowy są tak samo zeroemisyjne?
0: No i tu jest kluczowe, tak, rzeczywiście dla nas jest bardzo ważne, żeby jakby przeprowadzić cały ten proces, jest takie określenie, w całym okresie życia, czyli nawet nie tylko produkcję właśnie energii do zasilenia napędu, ale również wyprodukowanie pojazdu, prawda, należałoby uwzględnić, ale może na potrzeby tej analizy już jakby nie zagłębialiśmy się aż tak bardzo, natomiast tylko przeanalizowaliśmy emisyjność energii, która służy do napędzania pojazdów. No i tutaj rzeczywiście w polskich warunkach bywa bardzo różne. Bo to, co jest podnoszone dla autobusów elektrycznych, to, że polski miks energetyczny ciągle nie jest bezemisyjny, prawda?
1: Tak, mniej więcej tak, połowa to jest cały czas węgiel.
0: Dokładnie, natomiast musimy mieć świadomość, że to dość szybko się zmienia, natomiast rzeczywiście jakby emisyjność takiego pojazdu elektrycznego, nie tylko autobusu, ale samochodu elektrycznego, też jest pewna. Tutaj jakby taka ciekawostka, nawet przy polskim miksie energetycznym, zakładając nawet wyższy niż pan powiedział połowa, czyli tam w okolice 60%, nadal pojazd na jednostkę, na przejechanie 1 kilometra, powiedzmy, emituje taki autobus elektryczny mniej więcej połowę tego, co emituje autobus spalinowy, tylko że oczywiście on nie emituje z rury, tylko emituje podczas produkcji energii w elektrowni, dokładnie. Natomiast z autobusem wodorowym sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana.
1: Skąd bierzemy ten wodór w Polsce?
0: No więc właśnie, i tutaj okazuje się, że zdecydowana większość wodoru do napędu autobusów wodorowych, które mamy w Polsce, takich autobusów mamy 100 kilkadziesiąt na dzisiaj, plany są, że będzie kilkaset, w większości jest produkowany podczas procesu przetwarzania gazu ziemnego.
1: Czyli surowca kopalnego.
0: Dokładnie. Są instalacje na przykład w Koninie, która produkuje wodór tak zwany właśnie zeroemisyjny, tylko zeroemisyjny też w pewnym cudzysłowie, bo jakby do wytwarzania energii potrzebnej do elektrolizy, podczas której wydziela się wodór, jest używana energia z bloku biomasowego, czyli spara się biomasę, ta para napędza turbinę, turbina napędza elektrolizer i elektrolizer, więc ta bezemisyjność też nie jest taka idealna, ale niewątpliwie jest to energia odnawialna, bo biomasa.
1: Tak, ale mówimy jednak o paliwie kopalnym, wiemy też, w jakiej rzeczywistości geopolitycznej jesteśmy i jakie problemy wynikają z konfliktu na Bliskim Wschodzie, jeśli na przykład chodzi o dostawy gazu, prawda? A czy samorządy mają wiedzę na ten temat, że ta energia czy mobilność wodorowa, no właśnie, nie jest tak do końca zielona, że kosztuje znacznie więcej? Pani Beato.
2: Myślę, że mogą nie do końca być tego świadomi.
1: A w ogóle w ilu miastach w tym momencie mamy autobusy wodorowe w Polsce?
2: No jest tych miast 15?
0: Nie mniej. Tak 12-13, przy czym są jeszcze dwa miasta, które, na przykład Rzeszów, który już zamówił autobusy, w ciągu najbliższych kilku miesięcy będzie, czyli właśnie dobijemy do około 15.
1: To jak z tą świadomością?
2: No właśnie sami się zastanawiamy, ponieważ cały czas w mediach pojawiają się kolejne wiadomości o tym, że jakieś miasto ma problemy z tą swoją flotą wodorową.
1: Na przykład?
2: Na przykład, tak jak w Chełmie ostatnio w wyniku awarii trzeba było wycofać ponad 20 autobusów.
1: No to dla takiego miasta to jest spore uszczuplenie.

0: floty przecież.
1: Tak, co bardzo wpłynęło no, na pasażerów. Tam są jakieś też problemy właśnie z ukończeniem zajezdni, ja już do końca nie pamiętam, ale wiem, że miasto boryka się z ogromnymi problemami i chcieliśmy właśnie w związku z takimi przypadkami wydać taki poradnik, żeby samorządowcy o nim rozmawiali, żeby sobie go podawali, żeby po prostu wiedzieli, że ten problem istnieje i mogą mu zaradzić tak naprawdę. No bo mogą taką informację jak na przykład problemy w hełmie po prostu przegapić, tak? To jest jakaś wiadomość dnia w danym dniu, w roku i później już mija.
0: Tak, tam były konkretne problemy i z zawieszeniem czy odwołaniem kursów, no ale też ze znacznie większymi wydatkami na to paliwo wodorowe. Tam samorząd policzył, że no to dobre kilka milionów więcej niż wydatki na olej napędowy.
1: Tak, tak. I no tutaj widać po prostu na dłoni, że samorząd nie dokonał porównania technologii. To jest to, do czego zmierzaliśmy. To był właściwie punkt numer jeden przy naszym projekcie. Jacek zauważył, że miasta nie wykonują porównania technologii.
0: Ale są samorządy, które też jasno stawiają wyłącznie na rozwój czy zakup autobusów elektrycznych. Czy to jest rzeczywiście technologia już lepiej rozpoznana, czy łatwiej dostosować infrastrukturę miejską, czy infrastrukturę zajezdni do przyjęcia i obsługi takich pojazdów?
1: Wydaje mi się, że być może samorządowcy, w których takie decyzje zapadły, wiedzą o korzyściach finansowych, no bo tutaj trzeba na pewno wspomnieć o tym, że przejechanych 100 kilometrów autobusem elektrycznym kosztuje 110 zł, a wodorowym ponad 550 i to są takie badania, na które zresztą ostatnio się powoływała Rzeczpospolita, więc mogą po prostu być tego świadomi, takich korzyści.
0: Tak, czy rzeczywiście rozwój elektromobilności jest no trochę, no na pewno jest na zdecydowanie innym poziomie niż rozwój tej mobilności wodorowej.
2: Tak, w ogóle jakby skąd ten problem się, bo to czy musielibyśmy się cofnąć tak z 10 lat temu, prawda? I wtedy jeszcze nie było oczywiste, która technologia będzie dynamicznie się rozwijała.
0: Tak, każda była pieśnią przyszłości,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, tak, i dokładnie, natomiast na dzisiaj mamy taką sytuację, że wodór nadal jest pieśnią przyszłości i nadal jest część samorządów, część firm na przykład ciągle próbują rozwijać napędy wodorowe, licząc na to, że nastąpi przełom. Natomiast w przypadku napędów bateryjnych ten przełom już nastąpił. To znaczy przede wszystkim przez drastyczny spadek cen kosztów baterii, bo jakby energia do nich oczywiście się nie zmieniła. Natomiast dzięki postępowi technologicznemu rzeczywiście przede wszystkim baterie stały się dużo bardziej długowieczne. Na przykład producenci deklarują milion kilometrów i więcej gwarancji na baterie. No i tańsze przede wszystkim. Natomiast no, napęd wodorowy, elektrolizery, ogniwa paliwowe, zbiorniki wodoru nadal zostały drogie. No i efekt jest taki, że technologia wodorowa jest technologią niszową. Jedyną przewagę, którą podnoszą niektórzy samorządowcy, jest szybkość ładowania, szybkość tankowania, prawda? I ewentualnie zasięg, który na jednym tankowaniu są w stanie przejechać autobusy wodorowe. Natomiast w kontekście tych właśnie naszych analiz i jakichś innych ekspertów, ewidentnie widać, że ta zaleta bardzo rzadko jest istotna w przypadku samorządów.
0: Tak, no i jeśli chodzi o autobusy elektryczne, no to też można rozwiązać tę szybkość ładowania, budując na przykład stacje ładowania na pętlach autobusowych, na tak zwanych krańcówkach, mówiąc po łódzku, bo widać to przecież w Warszawie na wielu tych pętlach właśnie są takie ładowarki, jest infrastruktura w zajezdniach, no i też ten w ogóle system otwartych czy dostępnych publicznie stacji ładowania też rośnie z miesiąca na miesiąc.
1: Tak, natomiast to są dwa odrębne tematy, tak? Ta infrastruktura dla autobusów i samochodów osobowych to chyba są tak dwie inne rzeczy troszeczkę. Ale tak jak pan wspomniał, tutaj właśnie jeden respondent z Wrocławia potwierdził to, że we Wrocławiu spór rozstrzygnął się na korzyść elektrycznych i podał informację, że one mogą się ładować po prostu w nocy. I to wystarcza na tę energię na kolejny dzień, ale to jest tutaj ten problem, o którym już Jacek wspominał, że jeżeli mówimy o ładowaniu nocnym, no to nie

0: Mówimy o ładowaniu do końca, na chwilę obecną przynajmniej zeroemisyjnym.
1: Tak, no bo w nocy jednak w tym miksie tak. Więcej mamy energii z węgla niż z odnawialnych źródeł.
2: Ja tu takie uzupełnienie właśnie, bo już się pojawiają pewne pozytywne zmiany, na przykład Bydgoszcz jest takim świetnym przykładem, który właśnie, tak jak pan wspomniał, zbudowało instalację fotowoltaiczną na zajezdni, właśnie na wiatach, pod którymi stoją autobusy, ładowarki obok są zainstalowane i do tego zainstalowano magazyn energii. Więc,
1: no, książkowe
2: więc,
1: rozwiązanie.
2: No więc właśnie, z tych samych pieniędzy, notabene, z których inne samorządy kupują autobusy, więc kupiono autobusy elektryczne, w dzień fotowoltaika ładuje magazyn. Magazyn jest opróżniany, ładując autobusy w nocy, no i później cały dzień te autobusy jeżdżą. Oczywiście no, ktoś może zarzucić, że to nie działa w zimę. No tak, no, ale przez 2/3 roku taki system świetnie działa. No i to jest taki dobry według mnie przykład, który pokazuje właśnie taką synergię technologii wytwarzania energii. Autobusy są zdecydowanie bardziej bezemisyjne niż z polskiego miksu.
1: No to z naszej rozmowy jednoznacznie wynika, że rzeczywiście elektromobilność, jeśli chodzi o autobusy elektryczne, ma zdecydowaną przewagę nad wodorowymi. Dołożę jednak łyżkę dziegciu do tego. Czasami jeszcze dyskutuje się o tym, że recykling baterii nie jest do końca zgodny ze środowiskiem. Co pan na to, panie Jacku?
2: To ten temat tak śledzę dość intensywnie i tu rzeczywiście koszty technologii, koszty jakby bardzo dużo energii trzeba władować, żeby odzyskać surowce z baterii litowo-jonowych, więc jakby koszt tu się nie bilansuje, to znaczy trzeba dołożyć pieniędzy, żeby odzyskać surowce. Natomiast technologia już pozwala na uzyskanie mniej więcej 90% surowców, a przede wszystkim tych metalicznych, czyli lit, miedź, bo bardzo dużo miedzi też jest, grafit i tak dalej. Tracimy tworzywa sztuczne, które też są w bateriach. Natomiast generalnie ta technologia jest coraz lepsza, nadal energochłonna, ale coraz lepsza. Także tutaj nie jest źle, a wydaje się, że będzie coraz lepiej.
1: No i to, co pan wspomniał, te baterie jednak mają coraz dłuższą żywotność, dokładnie. Pozwalają przejechać coraz więcej kilometrów. Elektryczne czy wodorowe? Poradnik dla samorządów. No więc jakie porady tam można znaleźć? Jak ten poradnik ma faktycznie pomóc samorządowcom w podjęciu decyzji, w którą technologię inwestować, pani Beato?
0: Tak, radzimy w nim przede wszystkim to, żeby rozmawiać z dostawcą, z inwestorem, żeby pytać go o całkowite koszta użytkowania. To się nazywa total cost of ownership, czyli koszty TCO, posiadania,
1: tak?
0: Czyli nie tylko, żeby nie pytali tylko o koszt ten początkowy, tak, autobusu, tego sprzętu, tylko pytali o to, jakie będą te koszta paliwa, eksploatacji.
1: No, tak jak w przypadku Chełma, który musi wyłożyć około 5 milionów złotych na paliwo wodorowe rocznie.
0: Tak, tylko właśnie tutaj musi być to pytanie do dostawców o perspektywę 10, 15, 20 lat. A nie jednego roku.
1: Tak, bo też rozmawiamy no, w momencie, kiedy przecież jesteśmy w trakcie transformacji energetycznej i w założeniu energia elektryczna ma się stawać coraz tańsza, bo ma być coraz bardziej zielona.
0: Dokładnie. Tak, a wie pan, ja na przykład zauważam taki problem, że społeczeństwo widząc, że niektóre decyzje są niepodejmowane w sposób prawidłowy, nabierają pewnych wątpliwości wobec całego procesu transformacji i złe decyzje polityczne odbijają się na po prostu na działaniach na rzecz klimatu.
1: Indywidualnych,
0: tak?
1: Jasne.
0: Także
1: czyli
0: to jest
1: do wiedzy urzędników, do tego kontaktu i uzyskania jak największego pakietu informacji od inwestorów dokładamy też komunikację.
0: Dokładnie i to dokładnie jest też w naszym poradniku, aby budować komunikację i współpracę też właśnie ze swoją społecznością, tak? Żeby też jej tłumaczyć tę decyzję. Dlaczego tak, a nie inaczej?
1: Znalazłem też informację w poradniku, że samorządowcy mogą zgłaszać się na warsztaty.
0: Tak, jesteśmy oczywiście chętni wraz z organizacjami partnerskimi zorganizować warsztaty dla samorządowców. Jeżeli tylko będą chcieli, zapraszamy. Proszę wchodzić na nasze strony internetowe i pisać do nas.
1: A poradnik gdzie można znaleźć?
0: Można znaleźć na stronach. Został on rozesłany też do tych wszystkich 13 miast. W planach, ponieważ tak jak powiedzieliśmy, ten proces będzie troszeczkę trwał. trwał ta transformacja sektora transportu, będzie też rozsyłany do kolejnych miast i być może jakoś wykorzystany przed wyborami samorządowymi.
1: A ja za tę rozmowę bardzo dziękuję. Beata Borowiec i Jacek

0: Werder z inicjatywy Ekowyborca byli moimi gośćmi.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję również za uwagę. Patryk Michalski.
3: Taki mamy klimat.
4: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 19.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zaprzecza, jakoby w siedzibie instytucji doszło do szarpania Macieja Berka. O tym, że miało dojść do użycia siły wobec sędziego Trybunału, informował wcześniej minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek chce, aby przebieg spotkania sędziego z prezesem Trybunału ustaliła prokuratura. Wyjaśnień domaga się też prezydent. W tym celu po południu przyjechał do siedziby Trybunału, poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
11: Pan prezydent chciał, osobiście podkreślam, jako gwarant ciągłości władzy państwowej i również jako strażnik konstytucji, spotkać się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, którzy byli obecni w czasie tego spotkania i którzy byli obecni w tym czasie w Trybunale Konstytucyjnym.
10: Ze względu na sytuację wokół Trybunału Karol Nawrocki zrezygnował z jutrzejszego wyjazdu do Słowenii. Miał się tam spotkać z prezydentami państw grupy Arra-Jolosz. Po śmierci 3,5-latka Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę w szpitalu zachodnim w Grodzisku Mazowieckim. Chłopiec zmarł pod koniec września. Po 5 godzinach pobytu w szpitalu nie wykonano mu podstawowych badań, w tym USG i RTG. O wszczęciu kontroli informuje rzecznik mazowieckiego oddziału NFZ-u Łukasz Jarocki.
12: Wczoraj w godzinach popołudniowych kontrolerzy NFZ byli obecni na miejscu, formalnie inicjując postępowanie dotyczące organizacji udzielania świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym, jak również w obszarze realizacji umowy w zakresie pediatrii.
10: Postępowanie wszczęła też prokuratura. Śledczy sprawdzają, czy lekarze narazili dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Z południa na północ przesuwa się centrum polskiej energetyki. Tak wynika z raportu przygotowanego przez platformy Polityka Insight oraz Polskie Elektrownie Jądrowe. Nasz kraj stoi przed ogromną szansą, mówi wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych Michał Olszewski.
13: Związana z tym, że możemy odwrócić po raz pierwszy w naszej historii pewną taką dychotomię wschód-zachód, która zawsze gdzieś tam determinowała naszą geopolityczną rolę jako kraju, na rzecz osi północ-południe.
10: Jednym z większych wyzwań są ataki Rosji na nadmorskie inwestycje, tak uważa Andrzej Bobiński z Polityki Insight.
14: W momencie, kiedy my przenosimy tutaj ten ciężar i zaczynamy zasilać naszą gospodarkę właśnie bardziej od strony morza, no to musimy też być gotowi na to, że to będzie generowało pewne zagrożenie i w sposób naturalny to też wymaga od nas, żebyśmy się na te zagrożenia przygotowali i byli na nie gotowi.
10: Według autorów raportu rosyjski potencjał na Bałtyku jest znaczący i może być wykorzystywany do wrogich działań hybrydowych. O 20 informacje przedstawi Ewa Worobiec. Dziękuję Państwu za wspólne popołudnie. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia jutro.

0: Polskim Radiu 24.
1: 33 minuty po godzinie 19, a przed nami materiał o astmie. To rzeczywiście podstępna choroba, często nazywana chorobą XXI czy wcześniej XX wieku, a to wszystko przez to, co nas otacza i być może to powoduje, że mamy coraz większe kłopoty z oddychaniem.
2: Samozdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Tylmińska i witam dzisiejszego gościa w studiu Polskiego Radia 24, profesor Piotr Dąbrowiecki z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór pani redaktor, witam Państwa.
3: Proszę Państwa, będziemy rozmawiać o astmie, która kojarzy nam się z dusznością, świszczącym oddechem, inhalatorem, który przynosi ulgę. I niby wszyscy o astmie dużo wiemy, a okazuje się, że ho, ho, ho, nie do końca. Panie profesorze, ile osób choruje w Polsce na astmę, a ile wie o tym, że choruje?
4: Patrząc na wyniki badania ECAP 1, ECAP 2 pana profesora Samolińskiego, ponad 4 miliony osób w Polsce ma objawy astmy. Ostatnie szacunki Narodowego Funduszu Zdrowia pokazały, że to jest 2 miliony 70 tysięcy osób ma to rozpoznanie J45, astma oskrzelowa. No więc połowa osób z tymi objawami, kaszel, świsty, duszności, jeszcze nie wie, że u podstawy ich dolegliwości leży ta choroba.
3: To troszeczkę chyba bagatelizują w takim razie chorobę, która jednak prowadzi do bardzo niebezpiecznych zaostrzeń.
4: To jest astma zmienną jest, tak? To jest jej główna cecha. Stąd też, jeżeli mamy kaszel, świsty, uczucie duszności i te objawy mijają, to często jest to mylące dla pacjenta. Pojawiają się w nocy, ale rano już nie. Pojawiają się po kontakcie z alergenem, ale kiedy już idziemy do doktora, to objawów nie ma. No więc to jest czy nie ma tej astmy? No właśnie to jest typowe dla tej choroby. Czyli pojawianie się objawów skurczu oskrzeli w sytuacji kontaktu z alergenem, który uczula tego pacjenta. Po wyjściu na zimne powietrze, teraz już za chwilę będzie zimno rano, czy już jest, więc często wychodząc na zimne powietrze zaczynamy kasłać. No i czasami nas to dziwi, czasami nie, ale jeżeli to jest regularnie wydarzające się, to zawsze trzeba pójść do doktora. Doktor mówi, no osłuchowo nic nie słyszę, teraz pani nie kaszle, no to o co chodzi, tak? Więc trochę ta choroba wprowadza na manowce i pacjenta, i lekarza. Więc trzeba takiego sporego doświadczenia, żeby wyłuskać te objawy, które jeżeli wiemy czego szukać, one momentalnie nam się układają w chorobę.
3: No to jakie to są objawy? Czy astma zawsze oznacza jakieś napady duszności? Co może się objawiać zwykłym, przewlekłym kaszlem? Co zrobić? Na co zwrócić uwagę?
4: Są takie trzy główne objawy astmy. To jest kaszel, suchy, męczący. To są świsty oddechowe, które często towarzyszą skurczonym oskrzelom. I to jest uczucie duszności, czyli subiektywne uczucie braku powietrza. Jeżeli u osoby dorosłej pojawiają się przynajmniej dwa te objawy jednoczasowo, to na pierwszym miejscu jest astma. No, czyli można powiedzieć, no banał. Rozpoznanie od razu, tak? U dzieci jest troszeczkę bardziej skomplikowanie, dlatego że jest tak zwana kaszlowa odmiana tej choroby, gdzie czy alergen, czy infekcja podrażnia układ oddechowy i ten kaszel nie kończy się. Dziecko kaszle 8, 10, 12 tygodni. No i niby jest zdrowe, a kaszle, tak? No więc tacy zdrowi, co kaszlą, a jeszcze dodatkowo na przykład są alergikami uczulonymi na roztoczak kurzu domowego, no to już znowu zaczyna nam się to układać. Jednocześnie mają zatkany nos, czyli górna część dróg oddechowych jakby manifestuje swoją chorobę w postaci kataru, który albo wypływa przodem i wydmuchujemy nos, albo spływa po tylnej ścianie gardła. I dodatkowo kaszel, świsty, duszności lub nawet sam kaszel długotrwający u dzieci, to zawsze nakazuje nam to pomyśleć o astmie, dać leki na astmę. I jeżeli objawy miną, to jeszcze nie przesądza, bo to może być zwykła nadreaktywność. Ale jeżeli po odstawieniu leków objawy pojawiają się ponownie, to nie ma drugiej takiej choroby jak astma.
3: No ale co zrobić, jeżeli pan doktor

0: Pan profesor sam zwraca uwagę, że lekarze też czasami troszeczkę błądzą gdzieś tam meandry, manowce. To co zrobić? Dopominać się w takim razie dalszej diagnostyki?
1: No zawsze. No. Jeżeli nie będziemy się upominali o swoje, no to będzie trudne. No. Tutaj na pewno łatwiej jest rozpoznać chorobę, która dręczy i męczy codziennie, tak? Które objawy są, które się nie zmieniają. Na przykład taką chorobą jest POHP. Ona przypomina astmę, też kaszel, też duszność, ale głównie wysiłkowa. I ktoś powie, no, no łatwo ją rozpoznać, bo objawy są regularne. No wcale nie jest tak łatwo, bo to jest często choroba palaczy i pacjenci wypierają tą chorobę. Mówią, to kaszel palacza. Duszność, a ja mam 60 lat, to dlatego, że jestem stary. A to nieprawda, to są główne objawy tej choroby. Więc po prostu wydaje mi się, że warto mieć tą świadomość. No, mi jest trochę łatwiej, dlatego że ja choruję na astmę od drugiego roku życia, więc po prostu ja znam wszystkie numery związane z astmą, tak? Bo sam to przeżyłem, więc mnie trudno może wyprowadzić tu na te manowce, ale rzeczywiście warto zachować taką czujność diagnostyczną i są metody, również zaewaluowane metody, które pozwalają nam ocenić, co się dzieje w układzie oddechowym pacjenta. To jest na przykład spirometria, tak? Czyli jeżeli robimy pacjentowi spirometrię, która nawet nie ma objawów dziś, to może wyjść obturacja. A jeżeli na przykład objawy są tylko, kiedy ta osoba wyjdzie na dwór i jest zimno, albo pogłaszcze kota sąsiadów, albo nie wiem, grzebie w ziemi, a jest uczulona na alternarię i tylko wtedy ma katar i duszność, no to ja mu daję pikflometr, czyli takie urządzenie, które może zabrać do domu i zrobić sobie badanie wtedy, kiedy ma objawy. I to jest strzał w dziesiątkę. Ten pacjent do mnie wraca za 2-3 tygodnie i mówi, panie doktorze, byłem u pana, było wszystko okej, ale niech pan zobaczy. Tu, tu i tu. Ja mówię, tak, dokładnie. I to jest astma, ją rozpoznajemy i zaczynamy ją leczyć.
0: Pan profesor wspominał, sam choruje i to choruje od dziecka. I niektórym wydaje się, że no, choruje się od dziecka i to jeżeli się nie chorowało, to znaczy, że to się już nie przytrafi. Czy ona się może pojawić nagle w wieku lat 50, 60?
1: Oczywiście, jak najbardziej. Astma zmienną jest, jak już wspominałem, więc ta zmienność również dotyczy czasu pojawienia się. Bywa tak, że w tej alergicznej postaci rzeczywiście te objawy często dręczą, męczą po prostu od dziecka, tak? I później to przeradza się w bardziej lub mniej nasilone objawy astmy. Choruje i skóra, i nos. No, to taki wariant astmatyczny tej choroby, alergiczny. Natomiast częste infekcje również stymulują rozwój nadreaktywności. Czyli ta astma niealergiczna, która pojawia się najczęściej około 30, 40, pacjent musi wielokrotnie zachorować na banalne często infekcje układu oddechowego, pojawia się nadreaktywność, czyli ta główna cecha astmy. Nadreaktywność powoduje, że kiedy wyjdziemy na zimne powietrze, zaczynamy kasłać. Nadreaktywność to jest, jak zaczynamy, podbiegniemy sobie do pociągu, to zaczynamy kasłać. To jest nadreaktywność. Występuje w astmie, ale w innych chorobach również. Niewydolności serca, w alergicznym mierzycie nosa. Ale tu jest tą główną cechą astmy. I w tym momencie ta cecha wzbudza się w momencie, kiedy często chorujemy. Albo ulega wzbudzeniu, kiedy ze wsi czystej ekologicznie, nie ma zanieczyszczeń, przeprowadzamy się na przykład do centrum miasta bardzo zanieczyszczonego, tak? No i nagle ta nadreaktywność po roku, dwóch, trzech pojawia się. Więc pojawia się kaszel, świsty, duszność. I wtedy może to być w wieku 20, 30 i 70 lat również, bo ostatnio rozpoznałem astmę u pani, która została zabrana z czystych ekologicznie stron właśnie pod Warszawę. No i mieszka na Wawrze. No i zaczęło się, no bo drugi rok mieszkania na Wawrze, sezon grzewczy w pełni, a ona się dusi, tak? A wcześniej tego nie było. Czyli ponadnormatywna ilość zanieczyszczeń powietrza, którą oddychamy, również to jest cecha wyzwalająca astmę.
0: To sięgnijmy teraz, że tak powiem, do jądra tego problemu. I co się w ogóle dzieje w organizmie osoby, która choruje na astmę? Dlaczego nagle ma duszności? Dlaczego ten oddech jest świszczący?
1: Przyczyną jest naciek komórek immunokompetentnych, no, czyli to są tacy żołnierze, którzy nas chronią przed wirusem, bakterią. One czekają, kiedy ten wirus, bakteria wniknie do organizmu. Ale czasami bywa tak, że te komórki są aktywowane przez nieswoiste bodźce, chociażby to zanieczyszczenie powietrza, palenie tytoniu, Również alergia może ich aktywować i dochodzi do obrzęku błony śluzowej układu oddechowego. Czyli

0: zwęża się rurka, tak? Bo obrzęk jest do środka, nie na zewnątrz. Jak się coś zwęża do środka, to światło się zwęża, czyli pojawia się świst. Czyli mamy też obrzęk, nadprodukcję wydzieliny, więc pojawia się kaszel, chęć pozbycia się tej wydzieliny. Czyli kolejne elementy. Kaszel, chce się pozbyć wydzieliny i nadreaktywność. Świst związany z obrzękiem i skurczem oskrzeli. No i mamy typowe objawy. Uczucie braku powietrza, świszczący oddech, kaszel. To jest właśnie astma, a to wszystko jest wywołane tymi małymi komóreczkami, tymi żołnierzami, które mają nas chronić przed światem, a tu są przyczyną naszych problemów.
1: Porozmawiajmy też o prawidłowej diagnostyce astmy. Pan profesor już o tym wspomniał, jak to powinno wyglądać, to zróbmy teraz może takie ABC, żeby każdy miał też wiedzę na ten temat, skoro ma się dopominać swego.
0: Mm-hmm. Każda osoba, która ma takie objawy jak kaszel, świsty czy duszności, czyli te objawy kluczowe astmy, no powinna zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego. Tak? To jest ten lekarz, do którego idziemy i dzielimy się swoimi problemami. I doktor w tym momencie powinien osłuchać pacjenta. Czyli jeżeli w trakcie osłuchiwania są słyszalne świsty, to jest dowód na to, że jest tam jakiś komponenta, nie wiem, skurczu oskrzeli, czy jest nadmiar wydzieliny, który może blokować oskrzela. No jest te fenomeny osłuchowe, które lekarz wysłuchuje słuchawką. To jest numer jeden. Bywa tak, że ich nie ma, tak? Bo one były w nocy. One były po kontakcie z alergenem, ale teraz, kiedy jestem u doktora, siedziałem pół godziny w kolejce, ciepłe powietrze, jestem wyluzowany, nic się nie dzieje. Tak się zdarza u połowy chorych. No więc doktor mówi tak, nie słyszę nic na słuchawkę, robię spirometrię, czyli obiektywną metodą sprawdzam, jaka jest drożność oskrzeli. I znowu, jeżeli pacjent ma objawy, często wychodzi obturacja, czyli zwężone oskrzele. Ale jeżeli nie ma objawów, bo miał tydzień temu, tak się dzieje w astmie łagodnej, to by ta spirometria jest prawidłowa. No więc ja mówię, a kiedy są te objawy? Nie wiem, kiedy pobiega mały Jasio na przykład, albo kiedy, nie wiem, zje orzeszki, tak? No to dostaje ten pikflometr do domu, żeby zobiektywizować w domu, co się dzieje. No i na następnej wizycie się sobie to wszystko zbieramy. Wykonujemy w międzyczasie testy alergiczne, żeby zobaczyć, czy to jest postać alergiczna, czy niealergiczna astmy. No i stawiamy kropkę na D, a później planujemy leczenie. Podstawą leczenia to jest podanie sterydów wziewnych, bezpiecznych, skutecznych leków bezpośrednio na błonę śluzową układu oddechowego.
1: Wspominał pan profesor o tym, że przed chorymi na astmę teraz dosyć taki trudny czas, bo jesień to są i zanieczyszczenia w powietrzu, no bo uruchamia się ten nasz sezon grzewczy i do pieca w niektórych regionach Polski lądują wszystkie śmieci, którymi nie palimy w ciągu dnia, ale już po zmroku jak najbardziej oczywiście, bo zimno na dworze, co też może wyzwalać, czyli trudny czas przed tymi, którzy może nawet jeszcze nie wiedzą, że mają astmę, ale w tej chwili będą widzieli, że coś się dzieje. Mhm. Słyszeli, że coś się nie dzieje. Pewnie pomylą to z infekcją.
0: Niestety. Wielokrotnie słyszę, że idzie sezon infekcyjny. No dla mnie sezon infekcyjny jest po prostu tożsamy z sezonem smogowym. No to oczywiście jakby to wszystko się ze sobą łączy, dlatego że kiedy jest zimno, ogrzewamy nasze domy, a w Polsce mamy problem z niską emisją, czyli niska, ona wcale nie jest niska, ona jest niska indywidualnie, ale to jest prawie 3 miliony kominów, które wywalają wszystko, co zostało po lecie albo palą byle czym, w byle jakim piecu, więc to wszystko oczywiście idzie w atmosferę i drażni oskrzela. To jest ten jeden element. Zamykamy się w pomieszczeniach, słabo je wietrzymy, bo jest zimno, bo ogrzewanie, bo chcemy oszczędzić. No więc znów wymiana tych patogenów jest intensywniejsza. W szkołach, w pracy, w autobusach, w metrze. Czyli tworzą się takie niestety dobre czasy dla infekcji. Dobry czas jest jakby dla smogu jako takiego. Więc to jest taki nakręcający się element. W momencie, kiedy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem, obniżamy sobie odporność w obrębie górnych i dolnych dróg oddechowych, to stymuluje infekcje, a infekcje stymulują kolejne objawy, no więc tak naprawdę wkręcamy się w tą kaskadę, no, która kończy się często zaostrzeniami astmy i też osobiście taką pracę naukową popełniłem, gdzie pokazaliśmy, jak w zależności od poziomu zanieczyszczeń układa się ilość pacjentów, którzy zgłaszają się do SOR-u i w momencie, kiedy jest pik zanieczyszczeń, pyły zawieszone, tlenki azotu idą w górę 2-3-4-krotnie, to 2-3-4

0: Czterokrotnie zwiększa się ilość osób z astmą, ale też z kaszlem i też z dusznością, czyli tych nierozpoznanych jeszcze na astmę, których choroba zmusza do przyjścia do szpitala, dlatego że im jest trudno oddychać.
1: Jak wygląda takie zaostrzenie astmy? Niektórym kojarzy się to nawet z taką możliwością, mówiąc wprost, uduszenia się, bo nie można złapać tchu oddechu.
0: Znaczy to jest takie duszenie za gardło jest troszeczkę inne. Tu bardziej bym to... Jak ktoś chce sobie uzmysłowić, jak trudno jest oddychać z zaostrzeniem astmy, niech po prostu pooddycha przez rurkę, taką słomkę do picia napoi. Tylko nie przez chwilę. Przez 10, 20, 30 minut. I zobaczycie państwo, jak trudno, jak wielką pracę muszą wykonać mięśnie oddechowe, żeby taką małą ilość powietrza, bo... Zwężone oskrzela, one powodują, że tak, my jesteśmy w stanie zassać powietrze, ale mamy problem z wypuszczeniem przez zwężone oskrzela. No więc nabieram, nie mogę wypuścić. Nabieram, nie mogę wypuścić. Czyli moje płuca się rozdymają. I no, w skrajnych przypadkach no, pacjenci no, w ostatniej chwili trafiają na SORY czy wzywają pogotowie. Tutaj podstawą leczenia takiego stanu są leki rozszerzające oskrzela, czyli tak zwane leki ratunkowe, które zawsze pacjentowi dajemy w momencie, kiedy on ma objawy astmy, ale ta sytuacja, która często dotyka osoby właśnie w sezonie jesienno-zimowym, może być stymulowana albo przez infekcję, albo przez zanieczyszczenie powietrza, albo przez nasze błędy, tak? No bo jednak kilka procent pacjentów chorych na astmę nadal pali tytoń. To jest przerażające jak dla mnie.
1: I wspominał pan profesor o tym, że przecież są skuteczne leki w tej chwili. Leki w inhalatorach, których niektóre osoby po prostu bardzo się boją albo wstydzą, albo przez chwilkę będą stosować, a potem nagle uważają, że wszystko jest okej, to sobie sami to odstawiają i gdzieś tam do szuflady albo na półeczkę, prawda?
0: To prawda. Jeśli chodzi o leczenie astmy, to jest leczenie wziewne. Podstawą terapii to są sterydy wziewne, czyli leki przeciwzapalne, które wyganiają z płuc te komórki, które tam naciekają i wywołują całe zło. Tak? No więc mechanizm wydaje się prosty. Ale jak się nie powie temu pacjentowi, że to jest tak proste i tak bezpieczne, no bo pacjent no, boi się sterydów. Sterydy wziewne kojarzą mu się z siłownią, nadmierna masa ciała, nadmierne owłosienie, więc panie już mają dystans, niski wzrost dzieci, bo biorą sterydy. Ale to nie jest prawda. Znaczy, to jest prawda na temat tabletek i iniekcji, ale kompletnie nie jest prawdą, jeśli chodzi o leki wziewne, które mają dawki 1000 do 10 tysięcy mniejsze niż te zawarte w tabletce. Czyli zupełnie bezpieczne. Ja to zawsze mówię, że to jest tak jak antybiotyk, który połykamy i antybiotyk, który smarujemy skórę. No, nie chcemy brać przez całe życie antybiotyku doustnie, ale już smarować skórę, jak mamy jakiś trądzik czy coś, nie ma problemu, prawda? I to jest to samo. Czyli miejscowo działające sterydy praktycznie nie mają działań niepożądanych w dawkach małych i średnich, a większość pacjentów bierze małe i średnie dawki.
1: I spotyka się pan profesor z czymś takim jak odstawianie inhalatora, chowanie go gdzieś do szuflady w momencie, w którym następuje choćby minimalna poprawa, że pacjenci sami sobie myślą, a to ja znaczy, że jest okej, okay, to ja już nie potrzebuję.
0: No tak, pacjenci myślą, że się w ogóle wyleczyli z powodu, że to może doktor się pomylił, no bo przecież niemożliwe. Biorę przez tydzień leki i nie mam kaszlu, nie mam duszności. Więc odstawia lek, więc... Nie na drugi dzień. Oczywiście w ciężkiej postaci od razu pojawiają się objawy, więc ci, którzy mają astmę ciężką, astmę umiarkowaną, leczą się najczęściej prawidłowo, bo oni mają na tyle nasilone objawy, że wystarczy, że 2-3 dawki pominą i już mają duszność. Ale ci, którzy mają astmę łagodną i biorą leki regularnie, to jak odstawią je, to duszność pojawia się, czy kaszel pojawia się po kilkunastu dniach. I to jest grupa, z której rekrutują się później ci pacjenci, którzy ciężko chorują. Dlatego, że u nich dochodzi do poprawy, pacjent odstawia leki, później dochodzi do zaostrzenia, czyli pogorszenia funkcji płuc, więc bierze leki i odstawia, bierze i odstawia, bierze i odstawia. I w Polsce po roku od dobrego rozpoznania, czyli trafiamy, to jest astma, daje dobre leki, aż do 90% pacjentów odstawia leki. I to jest zaniedbanie edukacyjne. Moje, bo po prostu ja nie wyedukowałem pacjenta, jak Co jest ważne w tej chorobie? Że to jest choroba zapalna, że trzeba brać leki do

0: końca życia. Jest taka możliwość brania leków doraźnie, ale zawsze musi brać wtedy steryt i lek rozszerzający oskrzela, a na tą chwilę 1/3 osób w Polsce nadużywa te krótko działające leki ratunkowe. Czyli to tak jakby leczyć zapalenie płuc paracetamolem. Nie masz gorączki, ale masz zapalenie płuc. A tutaj biorą leki doraźne, czyli krótko działające, takie jak salbutamol czy fenoterol, które udrażniają oskrzela, a one się później kurczą. I to never ending story, tak? I oni tak się leczą, pracują na astmę ciężką.
1: I oczywiście, proszę państwa, profesor Dąbrowiecki nie leczy tej 1/3 osób w całej Polsce, ale mówiąc to moja wina, ma na myśli to, że jest to po prostu
0: wina lekarza, tak? To jest zaniedbanie lekarzy.
1: Którzy tej edukacji nie poprowadzą prawidłowo. I na koniec ja się zwrócę z takim pytaniem, jako i do lekarza, i do osoby, która tą astmę po prostu od dziecka ma. Czy osoby z astmą mogą normalnie funkcjonować, uprawiać sport, biegać maratony, podróżować, prowadzić aktywne życie, bo tego czasami boją się ludzie, zwłaszcza rodzice, gdy dowiadują się, że w ich otoczeniu jest ktoś chory. Myślą, że wiąże się to z potwornymi ograniczeniami.
0: No to powiem tak, no ja jestem oficerem Wojska Polskiego i WF zdawałem na 4, więc może nie na 5, ale to jest dobra ocena. Moi pacjenci biegają maratony, zdobywają złote medale na olimpiadzie. Znane osoby z astmą to są też sportowcy, tak? Więc podstawowa rzecz, jeżeli największy problem dla chorego na astmę to jest brak rozpoznania. Jeżeli mamy rozpoznanie i bierzemy leki, możemy żyć długo i szczęśliwie nawet do 100 lat.
1: Szanowni państwo, i zapamiętajmy to i zacznijmy się interesować własnym zdrowiem i nie bagatelizujmy pewnych objawów, domagajmy się tego, by przeprowadzić taką prawidłową diagnostykę, bo to naprawdę zatrważające. Ponad 4 miliony według szacunków osób z astmą w Polsce, ale tylko no, połowa o tym
0: połowa wie
1: i jest leczona, tak. Więc warto o tym pamiętać, zwłaszcza, że przychodzi ten trudny moment w ciągu roku, gdy te objawy mogą się intensyfikować. A rozmawiałam o tym dzisiaj z panem profesorem Piotrem Dąbrowieckim z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii.
0: Tak jest.
1: Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Serdecznie dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję. Życzę państwu dużo zdrowia.
1: Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samo Zdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19:30. Do usłyszenia.
2: Samo zdrowie.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda?
4: No.
5: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
9: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
8: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
9: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
8: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
9: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
8: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
9: To działam.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
1: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematu.

0: które poruszam w audycji, do pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
1: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
2: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
3: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
2: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
3: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
1: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
2: Jacek Czarnecki
3: i Roch Kowalski.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest postępowanie prokuratury w sprawie przepychanek z policją przed Trybunałem Konstytucyjnym. Będzie rewolucja w systemie ostrzegania. Informacje o zagrożeniach otrzymamy bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych. I kontrola w szpitalu zachodnim w Grodzisku Mazowieckim w związku ze śmiercią 3,5-letniego chłopca. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratura wszczęła czynności sprawdzające w sprawie protestujących przed Trybunałem Konstytucyjnym, w tym Roberta Bąkiewicza. Chodzi o groźby wobec policjantów, by zaniechali czynności służbowych.
2: Zburzony tłum protestujących przed Trybunałem Konstytucyjnym i przepychanki z policją. Prokuratura zdecydowała się zareagować, bo jak powiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła i tutaj będzie niezbędne przeprowadzenie rozszerzonego postępowania dowodowego, żeby to udokumentować stosownie do tego, jak to naprawdę było.
2: Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że zarejestrowano materiały w tej sprawie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Rano Maciej Berek został wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Złożył w Sejmie ślubowanie bez osobistego udziału prezydenta, a z formułą wobec prezydenta. Później razem z innymi sędziami udał się do siedziby Trybunału. Przed jego siedzibą doszło do przepychanek zwolenników prawicy ze służbami porządkowymi. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski poinformował, że Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta. Na tę sytuację odpowiedział premier Donald Tusk. Państwo jest od tego, aby wszyscy respektowali prawo i konstytucję, podkreślił szef rządu. Prezydent Karol Nawrocki z uwagi na sytuację w Trybunale Konstytucyjnym odwołał zaplanowaną na jutro wizytę na Słowenii. NATO zapewni obronę swojej wschodniej flanki, w tym obronę powietrzną i zabezpieczenie krytycznej infrastruktury podmorskiej, zapewniał o tym w Estonii sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte.
4: Mark Rutte zapewniał, że sojusz nie widzi obecnie bezpośredniego zagrożenia dla terytorium NATO. Gdybyśmy zobaczyli koncentrację wojsk, zareagowalibyśmy. Odnosząc się do strategii odstraszania przedstawionej przez szefa wojsk sojuszu w Europie Aleksusa Grynkiewicza, powiedział, że NATO będzie bronić każdego centymetra swojego terytorium, niezależnie od tego, czy znajduje się ono blisko Paryża, Tallina czy Ottawy. Mark Rutte podkreślił też, że sojusz ma wszystkie potrzebne możliwości odpowiedzi. Nie zawsze je zobaczycie, nie zawsze będą publiczne, nie zawsze będzie to odpowiedź w stylu oko za oko, ale najważniejsze jest to, że jesteśmy silniejsi. Sekretarz generalny zaznaczył, że Rosja nie znajduje się w dobrej sytuacji. Jego zdaniem ataki hybrydowe i wszystkie podobne działania są oznaką jej słabości. Wezwał też członków sojuszu do wzmocnienia wsparcia dla ukraińskiej obrony.

0: powietrznej. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Zmienią się zasady w systemie ostrzegania. Zamiast wiadomości SMS będziemy otrzymywać informacje o zagrożeniach bezpośrednio.

0: Czytamy SMS-y, które wpadają do skrzynki wiadomości. Po zmianach pojawi się okno na całym ekranie. Trudno będzie taki alarm przeoczyć. Komunikaty będziemy słyszeć nawet wtedy, gdy telefony będą wyciszone, dodaje wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
1: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały, alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki. Tak musi być włączony, musi być jakby w wersji stand-by.
0: System ma działać za rok. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim w związku ze śmiercią 3,5-letniego chłopca. Dziecko zmarło pod koniec września. Po 5 godzinach pobytu w szpitalu nie wykonano mu podstawowych badań, mówi rzecznik mazowieckiego NFZ Łukasz Jarocki.
2: Wczoraj w godzinach popołudniowych kontrolerzy NFZ byli obecni na miejscu, formalnie inicjując postępowanie dotyczące organizacji udzielania świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym, jak również w obszarze realizacji umowy w zakresie pediatrii.
0: Także prokuratura prowadzi postępowanie w tej sprawie. Najcenniejsze zabytki dawnej biblioteki wrocławskich dominikanów można oglądać na wystawie z okazji 800-lecia obecności zakonu w stolicy Dolnego Śląska. Po raz pierwszy publicznie pokazano m.in. średniowieczne kodeksy, dawne druki i bogato zdobione rękopisy, mówi Adam Poznański z Biblioteki Uniwersyteckiej.
3: Mamy bardzo stare rękopisy. Jeden fragment prawdopodobnie jest najstarszy w Polsce. Jest to pergamin, fragment kroniki Eusebiusza w tłumaczeniu świętego Hieronima, który w XV wieku został użyty do oprawy innego kodeksu, ale później okazało się, że te elementy do wzmocnienia oprawy są cenniejsze niż kodeks, którymi je wzmocniono.
0: Oryginały będzie można oglądać do końca roku po wcześniejszych zapisach.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy przelotne opady deszczu, w Tatrach i Bieszczadach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie i w centrum mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 3 stopni na południu i zachodzie do 8 na północy, a w czwartek od 9 na wschodzie do 15 stopni na zachodzie.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.

0: 6 minut po godzinie 20. Obok mnie Krzysztof Kuzak. Dobry wieczór, Krzysztof.
1: Dobry wieczór.
0: No jak ty, to magazyn sportowy tuż, tuż. A wczoraj, powiem ci, powiało Hitchcockiem tak naprawdę Polska, Belgia.
1: W Gdańsku.
0: Tak, Polska, Belgia i nasze dziewczyny. No naprawdę mistrz kryminałów nie powstydziłby się takiego
1: thrillerów,
0: scenariusza.
1: Suspensu, no tak, rzeczywiście. Wszystko to było, ale co najważniejsze, nasze panie do samego końca i podstawowego czasu i do końca dogrywki, jak to się mówi, gryzły trawę. Czego, wydaje mi się, czasami brakuje naszym panom, jeżeli chodzi o piłkę nożną.
0: O tym już nieraz rozmawialiśmy.
1: Tak, no ale rzeczywiście, co prawda to jest dopiero pierwszy krok ku temu, żeby awansować po raz pierwszy w historii na Mistrzostwa Świata, jeżeli chodzi o kobiecą piłkę nożną. Na razie pokonaliśmy w barażach zespół Belgii, ale przed nami jeszcze rywalizacja z Irlandią, no ale w ogóle dzisiaj też dużo się dzieje w sporcie i będzie twoja ulubiona piłka nożna i twój ulubiony tenis stołowy. Będzie także ten tenis, który rozgrywany jest na korcie, tenis ziemny, bo tam też grają nasze panie. No właśnie, znowu nasze panie.
0: Nasze panie.
1: Tak, i koszykówka, ale tutaj w męskim wydaniu i to za oceanem. To wszystko w magazynie sportowym.
0: I Krzysztof Kuzak.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Na początek przypomnienie porannych wiadomości z tenisowych kortów w Wuhanie. Do 1/8 finału awansowały Iga Świątek i Maja Chwalińska. Świątek wygrała z koleżanką z reprezentacji Polski, Magdaleną Fręch, w dwóch setach 6-2, 6-1, a o tym spotkaniu trener Michał Gawłowski.
2: Iga wygrywa z Magdą Fręch dość gładko i chyba taki jest troszeczkę etap obu w tej chwili tenisistek, mówię z punktu widzenia formy, jakości gry, więc widać, że Magda poszukuje pewności siebie w swoim graniu. Magda Fręch ma troszeczkę inny styl, ta gra jest zawsze bardziej, będzie zwalniana z takimi zawodniczkami jak Iga, no i tu widać, że jednak ta szybkość

0: i tempo gry w tej chwili, czyli pewność siebie, jest zdecydowanie po stronie Igi. No i mam nadzieję, że to będzie taki turniej, po którym przestaniemy narzekać i będziemy się cieszyć, że Iga jeszcze ma szansę na Masters.
1: No właśnie, oby tak było. Następną rywalką Świątek będzie Amerykanka Ashlyn Kruger. Chwalińska rywalizowała z Czeszką Marią Bouskową. Pierwszego seta przegrała 1-6, no ale na szczęście w następnych to Polka była dominatorką 6-1, 6-1 i awans do 1/8 finału, gdzie spotka się także z Amerykanką Iwą Jowicz. Jeszcze raz trener Gawłowski.
0: Maja, wszyscy czekamy na kolejne piękne chwile. Zresztą tych chwil i tak już jest dużo. Dziewczyna gra, dziewczyna cały czas te punkty zbiera. To jest zupełnie inna bajka dla niej sportowo w tej chwili, a to będzie też dobry turniej. No dwa, drugi, trzeci set już widać, że złapała swój rytm, że już przeciwniczka była, że tak powiem, dość mocno wybita z uderzenia. Nie gra się łatwo z taką zawodniczką. To trzeba umieć, to trzeba wiedzieć, to trzeba być cierpliwym, więc mam nadzieję i wierzę w to bardzo, że Maja zagra jeszcze w niejednym wielkim finale.
1: A Chwalińska grała także w deblu z inną Czeszką, Nikolą Bartunkową, ale odpadły w pierwszej rundzie. No a teraz to, co tygrysy lubią najbardziej, tak cytując Kubusia Puchatka, czyli piłka nożna. Jest z nami Filip Jastrzębski. Dobry wieczór, Filipie.
2: Dobry wieczór.
1: Miałem rozpocząć od razu od Ligi Mistrzów, ale skoro Paweł tutaj witając mnie w studio wywołał ten wczorajszy mecz dziewczyn w Gdańsku, Polska-Belgia w barażach o awans na Mistrzostwa Świata, który komentował też na antenie Polskiego Radia 24 Tomek Kowalczyk, no to nie mogę ciebie nie zapytać, w końcu przecież to ty byłeś na Mistrzostwach Europy, kiedy panie nasze właśnie zadebiutowały w tej imprezie, teraz walczą o pierwszy udział w Mistrzostwach Świata. No chciałem poznać też twoją opinię, jak podobało ci się to spotkanie z Belgijkami. Dramaturgia naprawdę była do ostatniej minuty.
2: Bardzo, bardzo mi się podobało i bardzo cieszę się z tego, że podopieczne trenerki Niny Patalon mogły rozegrać dogrywkę przed własną publicznością, 8 tysięcy ludzi na stadionie w Gdańsku. Może biorąc pod uwagę wielkość tego stadionu, to niedużo, natomiast no, to jednak zawsze 8 tysięcy. Pamiętajmy, że to jest piłka kobieca, która dopiero rozwija się w naszym kraju. Taki awans na Mistrzostwa Świata to dopiero byłby, myślę, kamień milowy, jeśli chodzi o rozwój tej naszej kobiecej piłki, ale fantastyczna dramaturgia. Ja się bardzo ucieszyłem, że jak okazało się, że będzie dogrywka, później, że będą rzuty karne, do których też w dramatycznych okolicznościach doszło i fantastyczna Kinga Seweryn, broniąca strzały Belgijek. Szkoda, że pomyliła się Ewa Pajor, bo to byłoby piękne zwieńczenie tego fantastycznego występu, ale to i tak był świetny występ, to przecież ona utrzymała nas w grze.
1: No właśnie, dwa gole.
2: I bardzo cieszę się, że kapitan naszej kadry rzeczywiście z tej roli się wywiązuje. Strzeliła dwa gole, wepchnęła tego drugiego gola siłą woli, można powiedzieć, i dała nam te upragnione rzuty karne, więc naprawdę fantastyczna sprawa. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat, zdaje się od 1989 roku, polskie piłkarki grały dogrywkę i karne, więc to jest naprawdę sprawa niebywała. Trenerka Patalon też mówiła po tym wczorajszym spotkaniu, że to wielka sprawa, że pierwszy raz stanęła przed takim zadaniem, no i w takich okolicznościach awansować do wielkiego finału, no to jest coś. Ja już zacieram ręce na to, co będzie działo się pod koniec listopada i na początku grudnia, bo wówczas czeka nas ten decydujący dwumecz z Irlandkami, które rozbiły po prostu kompletnie te biedne Kazaszki. No tak. 8-0 i 4-0, 12-0 w dwumeczu. Miejmy nadzieję, że my jednak z Irlandkami poradzimy sobie znacznie lepiej.
1: Tak, ale z drugiej strony patrząc, ta wygrana z Belgią była pierwszą w tym sezonie wygraną naszych dziewczyn. No a Irlandki to też drużyna, z którą już graliśmy, no i niestety nie mamy tam dobrego bilansu. No ale może to się zmieni. No w końcu z Austrią, kiedy awansowały na Mistrzostwa Europy, też miały niezbyt dobry bilans, a jednak potrafiły w dwumeczu na swoją korzyść rozstrzygnąć te spotkania.
2: Pamiętajmy, że to już będzie zupełnie inny mecz, zupełnie inna pora niż tamte dwa spotkania z Irlandkami i to będzie też zupełnie inne miejsce naszej reprezentacji, która wtedy no, przecierała się z tymi najlepszymi drużynami w Europie na poziomie najwyższym, czyli w elicie Ligi Narodów. Tam nam nie poszło, ale teraz to jest zupełnie coś innego. Gramy o awans na Mistrzostwa Świata, więc ja myślę, że motywacja naszych piłkarek będzie naprawdę nieprawdopodobna. One już osiągnęły bardzo dużo, awansując w ubiegłym roku na te Mistrzostwa Europy. Europy, a teraz ten awans ewentualny na mundial w Brazylii, no to też brzmi przepięknie, no to by była sprawa, która na pewno by już ten

0: nasz futbol popchnęła do przodu, bo myślę, że o to wszystkim, w tym wszystkim chodzi.
1: Oczywiście i czekamy na mecze z Irlandią. Koniec listopada, początek grudnia. Najpierw prawdopodobnie na wyjeździe. Najpierw u nas, a później rewanż na wyjeździe. No ale teraz już przechodzimy do tego męskiego futbolu. Liga Mistrzów. Od wczoraj druga kolejka. No na pewno trzeba zwrócić uwagę na porażkę Interu z Klub Brugge 3-4. Na pewno to sensacja. No i remis Bayernu Monachium z Wikingiem Stavanger, czyli na wyjeździe w Norwegii 3-3, a przecież do przerwy Bawarczycy przegrywali 0-2, więc można na to spojrzeć tak, że to jest sukces, bo odrobili te straty, no ale z drugiej strony na pewno nikt się nie spodziewał, że mogą tylko jeden punkt przywieźć z tego wyjazdu.
0: Zdecydowanie. No to był wieczór niespodzianek, bo co prawda tylko dwie, ale naprawdę to były duże niespodzianki. Wspomniany przez ciebie mecz Interu z Brugią. Dramatyczny przebieg, dwa gole tylko w pierwszej połowie spotkania. Nic nie wskazywało na to, że w drugiej połowie tak bardzo będą dążyć do zwycięstwa piłkarze z Brugi. Szkoda tylko występu Piotra Zielińskiego, bo to zawsze jest, myślę, cios, a no dla takiego piłkarza...
1: Skrytykowany został przez media włoskie.
0: Tak, a on w kadrze już swoje, że tak powiem, przecierpiał w ostatnich tygodniach, więc taka porażka też pewnie Piotrka zabolała. Natomiast w drugim spotkaniu, no, Viking z Bayernem Monachium, Bawarczycy wybrali się do Stavanger, do Norwegii po to, żeby przywieźć zwycięstwo, pewne zwycięstwo. No i nic nie wskazywało na to, że dostaną dwa ciosy w pierwszej połowie spotkania. W drugiej się podnieśli, dwa gole Harry'ego Kane'a, łącznie ma ich 57 już w Lidze Mistrzów i awansował do czołowej dziesiątki strzelców wszechczasów. Natomiast chyba najważniejsza sytuacja miała miejsce w 73 minucie, bo wówczas Michael Olise dokonał czegoś, czego pewnie sam nie rozumie, jak to się stało. Otóż najpierw sfaulował rywala Zlatko Tripicia, a później po tym faulu, jak już dostał żółtą kartkę, to jeszcze uderzył go piłką w twarz.
1: Zupełnie nieodpowiedzialne zachowanie.
0: Wyleciał z boiska. Oczywiście był sprowokowany, tak jak kiedyś Zinedine Zidane, przez Matraziego w 2006 roku na Mistrzostwach Świata w finale mundialu. No ale Tripić, co ciekawe, był zadowolony z siebie, bo po meczu powiedział: to wspaniałe, że taki zawodnik, który najprawdopodobniej pewnego dnia zdobędzie złotą piłkę, trochę zdenerwował się przez chłopaka z Oftebro i Lyngdal. To są miejscowości, z których pochodzi Zlatko Tripić, więc no myślę, że jest z siebie dumny, ale najbardziej dumny może być cały zespół Wikinga, który urwał punkt wielkiemu Bayernowi Monachium. No, my zawsze na takie drużyny, na takie sytuacje w Lidze Mistrzów spoglądamy z wielką zazdrością, bo wciąż nas nie ma wśród tych najlepszych w tej piłkarskiej elicie z udziałem 36 drużyn, a są takie drużyny jak Viking, który urwał punkt Bayernowi Monachium. Jest Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem, który odniósł wczoraj pierwsze zwycięstwo w Lidze Mistrzów w historii, pokonując Slawię Praga 2-0. Co ciekawe, w barwach Slawii Oskar Kubiak i Wiktor Nowak. I 5 lat temu Nowak napisał, jako taki młody kibic, młodziutki piłkarz, do Puchacza, że bardzo chciałby jego koszulkę. Po 5 latach okazało się, że obaj panowie spotkali
1: mogą
0: się
1: wymienić na boisku.
0: I w meczach reprezentacji, i na zgrupowaniu się spotkali, i jeszcze w Lidze Mistrzów, więc oczywiście tymi koszulkami się wymienili. No przepiękna historia i tylko serce rośnie, że, no, że mamy Polaków w Lidze Mistrzów, skoro nie ma polskich klubów, a ten nasz futbol wygląda troszeczkę gorzej z każdym rokiem. Jeśli chodzi o ten najwyższy poziom, no to cieszymy się z tego, że Polacy jednak występują.
1: No ale to w ogóle, tak jeszcze wracając do tego, co działo się wczoraj, to nie był dobry dzień dla włoskich klubów, bo już o Interze mówiliśmy. Napoli przegrało z Villarreal. No dzisiaj gra Como, przegrywa z Feyenoordem, a AS Roma czeka mecz z Realem Madryt, więc tutaj ten wynik też może być jednak, no wskazywałbym raczej na faworytów królewskich. Natomiast mówiłeś o tych drużynach, które pojawiają się w Lidze Mistrzów. Przykłady tych drużyn, które tak jak Vikings Stavanger, no jest też LASK Linz, czyli austriacka drużyna, obecnie trzecia w Lidze Austriackiej w tym sezonie. No dzisiaj nie ma dobrego wieczoru w Lincu, bo LASK przegrywa z Liverpoolem 2-6.
0: No i to jest jak najbardziej normalny wynik, bo ci giganci w Lidze Mistrzów powinni po prostu wysoko te spotkania wygrywać. Wspominałeś też o meczu Feyenoord Como. No szkoda, że wciąż bez Jakuba Modera, tak. Feyenoord. On pauzuje od, zdaje się, 12 kwietnia, więc naprawdę czas leci, już 6 miesięcy, pół roku bez gry. Jakub Moder, który no, talentem jest wielkim i bardzo chcielibyśmy, by pomagał reprezentacji Polski, ale wciąż te problemy z kontuzjami, zresztą całe mnóstwo jest takich piłkarzy, którzy mieli być znaczącą siłą w naszej kadrze, a większość kariery poświęcona poświęcają na leczenie kontuzji. No ale zacieramy ręce na mecz Betisu z FC Porto, ponieważ tam spodziewamy się dwóch Polaków, nie trzech, a dwóch.

0: Jan Bednarek pauzuje bowiem za czerwoną kartkę. Jakub Kiwior znalazł się w wyjściowym składzie Porto. Oskar Pietuszewski jest na ławce rezerwowych. No ale biorąc pod uwagę fakt, że wszedł na 11 minut w ostatnim ligowym spotkaniu i zdążył jeszcze zdobyć bramkę, to i dziś pewnie skorzysta z niego ten zespół. No i to, co najważniejsze, o 21:00 Manchester City kontra Paris Saint-Germain, czyli takie derby arabskich szejków, można powiedzieć, bo wielkie pieniądze na boisku, aż za duże się okazuje.
1: No tak.
0: No bo Manchester City na razie pochłonięty jest aferą.
1: No dzisiaj kibice raczej
0: aferą.
1: Nie będą gwizdać, prawda? I krzyczeć tak. Oszuści, co miało miejsce ostatnio na Anfield Road, kiedy City grało w ligowym meczu z Liverpoolem, no i wygrało 3-0. Więc...
0: No fantastyczna forma City zresztą.
1: Tak,
0: sześć meczów zwycięstw w Premier League. PSG mimo słabego początku sezonu w końcu weszło na tę zwycięską ścieżkę, więc myślę, że oba zespoły w jak najwyższej formie. No ale te problemy Manchesteru City gdzieś tam rzucają się cieniem cały czas na ten zespół. Chodzi o to, że właściciel tego klubu zasypywał dziury, które powstawały, a które można było zasypywać tylko pieniędzmi ze zobowiązań sponsorskich. Więc to była gra na dopingu od 2008 roku. Te nieprawidłowości dotyczą okresu na razie do 2019 roku. Taki okres 11-letni jest badany. To jest po prostu gra nie fair, bo blisko miliard funtów, o takich tutaj kwotach mówimy. Po prostu inne kluby nie mogły sobie pozwolić na to, by zasypywać dziury, jeśli nie znalazły odpowiednich środków od sponsorów, więc musiały sobie po prostu z tym radzić. A Manchester City oszukiwał w ten sposób, że jak już brakło pieniędzy od sponsorów, to właściciel dosypywał
1: taka
0: i te wszystkie dziury finansowe zasypywał.
1: Tak,
0: i do tego oszustwa finansowe, oszustwa w tych wszystkich papierach, formalnościach, dokumentach, jeśli chodzi o Manchester City. Zarzuty są naprawdę poważne i sprawa wygląda poważnie, bo na razie wszyscy zastanawiają się, jaka kara może spotkać drużynę z Manchesteru, bo tutaj no co, jeśli dostaną karę finansową, to dla nich nic nie znaczy. Jeśli tak. Odejmą im jakieś punkty, też to dla nich nic nie znaczy. Mają tak szeroką kadrę i tak fantastycznych zawodników, że zakaz transferowy też niewiele będzie dla nich znaczył. No degradacja, ale degradacja brzmi naprawdę już bardzo poważnie. Być może odebranie tytułów, mówi się także o takich konsekwencjach, więc myślę, że to będzie jeszcze bardzo głośna sprawa, jeśli chodzi o świat futbolu.
1: No dobrze, to teraz już przejdźmy do tego, co może się wydarzyć jutro, bo mówiłeś o naszych zawodnikach, którzy grają w Lidze Mistrzów, no ale to tak jakby wrzucać rodzynki do ciasta. Teraz porozmawiajmy o drużynach, które wystąpią w Lidze Europy, no a przed nami oczywiście mecze Lecha Poznań i z niebyle kim, z Bayerem Leverkusen, czyli drużyną najwyżej rozstawioną w tych rozgrywkach w tym sezonie. No i też Jagiellonia Białystok jutro zagra także u siebie z Araratem Erewań. Kolejarz po porażce z Crystal Palace 0-4 w pierwszej kolejce. Jaga po małej porażce 1-2 i całkiem niezłym meczu z Olympiakosem Pireus. No w lidze Lech świetnie zagrał w ostatniej kolejce, bo przecież wygrał na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 4-1. Natomiast Jagiellonia przegrała u siebie z Górnikiem 1-3.
0: No, jeśli chodzi o Jagiellonię, no to tutaj naprawdę są pewne problemy. Zresztą od jakiegoś czasu ja widzę, że nie do końca układa się w zespole z Podlasia. Myślę, że to miało też związek z tym odejściem asystenta trenera Adriana Siemieńca, czyli Rafała Grzyba. Tam były jakieś sprawy prywatne między żonami obu panów, zdaje się. No i to też pewnie popsuło atmosferę. Później Adrian Siemieniec komunikujący się SMS-ami z sędzią Adamem Wójcikiem. No, tam jest dużo takich nieprzyjemnych spraw wokół tego klubu z Białegostoku, który zresztą miał przecież w ostatnich latach naprawdę świetną prasę. No i jeśli chodzi o wyniki, też nie jest kolorowo, bo jeśli weźmiemy pod uwagę 5 ostatnich spotkań, to są 4 porażki, tylko jedno zwycięstwo ze Śląskiem Wrocław, który raczej formą nie błyszczy z Beniaminkiem w Ekstraklasie, a w międzyczasie była porażka w Krakowie z Wisłą, wspomniana przez ciebie porażka na wyjeździe z Olympiakosem Pireus. Jagiellonia została też pokonana przez Legię Warszawa, wcześniej także przegrała z Lechem Poznań, więc naprawdę nie układa się to najlepiej. No i taki mecz z Araratem Armenia, myślę, że będzie taką dobrą okazją, by wrócić na te właściwe tory. Dobrze, że to nie jest mecz wyjazdowy, że Jagiellonia uniknie takiego długiego i męczącego wyjazdu, tylko właśnie Ararat wybrał się do Białegostoku i właśnie u siebie będą mogli piłkarze Jagiellonii z tym rywalem zagrać. No bo z kim punktować, jak nie z Araratem? Ten mecz po prostu trzeba wygrać, jeśli Jagiellonia chce marzyć o czymś więcej niż tylko pożegnanie się z rozgrywkami na fazie ligowej. Co do Lecha Poznań, tutaj oczekujemy mniej, ale z drugiej strony wyniki Lecha są fantastyczne, no bo oczywiście Crystal Palace, porażka w Anglii 0-4.

0: druzgocąca, nie było co zbierać, ale też przydarzyła się to porażka w lidze z Górnikiem Zabrze. Jeśli jeszcze odejmiemy od tego tę porażkę z Orchus pamiętną, która wyrzuciła Lecha z marzeń o Lidze Mistrzów, no to są właściwie same zwycięstwa i świetnie wciąż wygląda drużyna trenera Nilsa Frederiksena. Ostatnio rozbity Śląsk Wrocław, wcześniej także rozbity przed przerwą na mecze reprezentacji Radomiak, więc tam naprawdę jest bardzo dużo potencjału i takiej siły piłkarskiej, jeśli chodzi o zespół Kolejorza. Natomiast no, zmierzy się Lech Poznań z niebyle kim, bo z Bayerem Leverkusen, no to jest wielka firma, wielka marka. Nie tak dawno przecież aptekarze zdobyli Mistrzostwo Niemiec sensacyjnie. Zaczęli te rozgrywki od zwycięstwa nad Celje, więc tutaj żadna niespodzianka, ale także ostatnio dwie wygrane i to nawet efektowne w Bundeslidze z Lipskiem i Mainz. W związku z tym każdy inny wynik niż porażka Lecha myślę, że powinna nas ucieszyć.
1: Filip Jastrzębski, bardzo dziękuję. Czekamy na jutrzejsze mecze Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok w Lidze Europy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Na koniec koszykówka. Jeremy Sochan, dysponujący kontraktem niegwarantowanym w lidze NBA, walczy tej jesieni o miejsce w składzie Portland. To jego nowy klub. No nawet jeśli uda mu się przejść przez obóz przygotowawczy w barwach Trail Blazers, to nie ma pewności, że otrzyma miejsce no, na mecz otwarcia. Na razie gra w tych meczach przedsezonowych. Jest z nami Jan Pachlowski. Dobry wieczór, Janku.
2: Kłaniam się nisko.
1: Opowiedz, jak się prezentuje nasz koszykarz w NBA?
2: Trudna jest sytuacja naszego zawodnika, to też trzeba podkreślić. Ja Państwu może wytłumaczę na początku całą tą otoczkę, bo obóz przygotowawczy i ten okres przedsezonowy stanowią takiego swojego rodzaju sprawdzian właśnie dla zawodników walczących o miejsce w 15-osobowym składzie. Portland Trail Blazers dysponują trzema kontraktami niegwarantowanymi, w sprawie których muszą podjąć decyzję właśnie przed rozpoczęciem sezonu i dotyczą one Vita Krejciego, Mika Pottera oraz właśnie Jeremiego Sochana. Potter, zresztą to jest też warto przypomnieć, został zwolniony przez Indiana Pacers, po czym przejęli go Blazers, przejmując tym samym też jego kontrakt niegwarantowany. Oczekiwano, że Portland zapewni mu konkurencję w okresie przygotowawczym, stąd właśnie decyzja o podaniu Sochana dłuższej weryfikacji. Posłuchajmy naszego zawodnika, jak on się zresztą czuje w Portland i co mówi o charakterystyce całego zespołu.
3: Widzicie wśród nas grupę utalentowanych koszykarzy. To zajmie trochę czasu, jak się zgramy, jak poznamy szczegóły naszych indywidualnych umiejętności i wtedy będziemy sobą.
2: Dwa wcześniejsze mecze, te kontrolne, które Jeremy zagrał w Portland, należały do udanych, ale w tym ostatnim przeciwko Sacramento Kings Polak zagrał tylko 7 minut, czyli mniej niż w tych poprzednich sparingach. 23-latek pojawił się dopiero na parkiecie i to była ostatnia kwarta przy wyniku 102-79 dla jego zespołu i zastąpił Vita Krejcika. Grał tutaj do końca. Sochan nie zdobył punktów, oddał jeden rzut za 3 punkty, który niestety był niecelny. Miał ponadto 2 zbiórki i 2 asysty. Popełnił również faule, po których rywale rzut mieli wolne. I też warto podkreślić, że 17 października, miejmy nadzieję, ponownie zobaczymy Sochana i przekona do siebie władze Portland. To będzie ostatni mecz przygotowawczy z Golden State Warriors.
1: No to czekamy na rozpoczęcie tego nowego sezonu. Przypomnę, że przecież Jeremy Sochan ma tytuł mistrzowski, bo wywalczył go razem z New York Knicks. Teraz będzie grał w Portland Trail Blazers. No, o tym okresie przygotowawczym opowiadał Państwu Jan Pachlowski. Janku, bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję.
1: A w magazynie sportowym na dziś to wszystko. Za uwagę dziękuję. Krzysztof Kuzak. Dobranoc i do usłyszenia.
4: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja

0: RBT. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
1: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Jest 20:30, Ewa Worobiec, zapraszam. Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z demonstracjami i przepychankami przed Trybunałem Konstytucyjnym. Potwierdził to w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że spodziewa się kolejnych wniosków do prokuratury. Do przepychanek doszło, kiedy policjanci demontowali barierki postawione tam przez protestujących. Funkcjonariusze chcieli umożliwić wjazd na teren Trybunału Maciejowi Berkowi i innym wybranym sędziom przez Sejm. Maciej Berek złożył wcześniej w Sejmie ślubowanie wobec prezydenta, ale bez jego udziału. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski takiej formy ślubowania nie uznaje i dopuszcza i nie dopuszcza do orzekania sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. To był polski dron ćwiczebny, tak o bezzałogowcu znalezionym na plaży w Karwi, mówi minister obrony narodowej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że maszyna była wykorzystywana podczas ćwiczeń wojskowych prowadzonych nad morzem.
3: Ten dron został zniszczony przez polskie systemy, które były testowane na poligonie Ustce. Poligon się znajduje nad morzem, obejmuje teren Bałtyku. No i to jest przykład, nie że został zgubiony, tylko że został dobrze zestrzelony. Chciałbym, żebyście docenili działania właśnie instytutów wojskowych oraz żołnierzy, którzy dobrze przeprowadzili ćwiczenia i zestrzelili ten dron, a nie go zgubili.
2: Jak dodał wicepremier, wojsko nie szukało maszyny, bo nie było takiej potrzeby. Polskie Radio ustaliło, że w bezzałogowcu nie było wrażliwych informacji, które mogłyby wyciec w przypadku dostania się drona w niepowołane ręce. Cztery osoby powalczą o mandat senatora w okręgu zielonogórskim w uzupełniających wyborach, które odbędą się w listopadzie. Dziś minął termin rejestracji kandydatów. Okręgowa Komisja Wyborcza zarejestrowała kandydatury byłego prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego, działacza organizacji prawicowych Tomasza Naruszewicza, wdowy po generale Różańskim, nauczycielki Zdzisławy Różańskiej oraz Joanny Senyszyn, byłej parlamentarzystki partii lewicowych. Wybory odbędą się 22 listopada, zostały zarządzone po śmierci generała Mirosława Różańskiego. Nauczyciele powinni być docenieni przez cały rok, a nie tylko w dniu swojego święta, mówiła na obchodach Dnia Edukacji Narodowej minister Barbara Nowacka. Szefowa resortu edukacji uhonorowała kilkudziesięciu pedagogów z całego kraju odznaczeniami państwowymi, a także nagrodami ministerstwa.
4: Dzisiaj wszyscy pamiętają o nauczycielach, składają życzenia, a ja bym chciała, żeby pamiętali o tym każdego dnia, żeby skończyły się namawiania na nauczycieli na grupach rodzicielskich, żeby pojawiło się realne wsparcie, bo pokazali nauczyciele, że w sytuacji kryzysowej potrafią rozmawiać z uczniami, uspokoić ich lęki, pokazać im, co jest prawdą, co fałszem, być odpornymi.
2: Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce jest 700 tysięcy nauczycieli.
5: W Polskim Radiu 24.
6: Minęła 20:33, a obok mnie Michał Strzałkowski. Dobry wieczór, Michale.
7: Dobry wieczór.
6: Wiesz, zastanawiam się, co będzie z wakacjami nad Morzem Czarnym, bo ja wspominam sprzed bardzo, bardzo wielu lat złote słynne Złote Piaski. Będzie można tam wypoczywać, jeżeli ta wojna zacznie obejmować coraz większe obszary Morza Czarnego?
7: No wydaje się, że to, co dzieje się w zachodniej części Morza Czarnego, na pewno jest niepokojące dla Bułgarii, dla Rumunii, dla dwóch krajów, które się tam znajdują. U wybrzeży tych krajów dochodziło do ataków dronów na statki handlowe i powietrznych dronów i morskich. Natomiast no, choć było to 30 mniej więcej kilometrów od wybrzeża Bułgarii, 30 kilometrów od wybrzeża Rumunii, to nie wydaje się, żeby to stanowiło jakieś

0: zagrożenie dla ludzi, którzy tam wypoczywają, ale dochodziło już do tego, że na przykład różnego rodzaju miny morskie były wymywane na brzeg, więc na pewno to wszystko jest nie bez wpływu też na te kraje, stąd i Bułgaria z Rumunią są mocno tą sytuacją oburzone. No, w kierunku Rosji oczywiście to oburzenie kierują, no, ale największy problem ma na pewno Ukraina.
1: I Michał Strzałkowski.
2: Świat w powiększeniu.
0: Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Ukraina ma problem, no bo to tamtędy próbuje eksportować w świat zboże, żywność. Ta trasa wzdłuż wybrzeży Bułgarii czy Rumunii właśnie, no, wydawała się do tej pory być bezpieczną. Rosja na pewno próbuje to wszystko zakłócić. A z nami profesor Walenty Baluk, który jest dyrektorem Centrum Europy Wschodniej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: No i taki jest chyba cel działania rosyjskiego właśnie, uniemożliwić Ukrainie w jakikolwiek sposób eksportowanie w świat żywności, czy w ogóle czegokolwiek. No wcześniej zakłócano tę żeglugę przez środek Morza Czarnego. Wydawało się, że bezpiecznie będzie płynąć w pobliżu wód terytorialnych, bądź co bądź krajów natowskich, jakimi są Bułgaria, Rumunia, Turcja wreszcie. Tymczasem dochodzi do ataków na statki handlowe także w tej części. Co prawda prezydent Bułgarii Rumen Radev mówi, no jeszcze nie wiadomo, kto stoi za tymi atakami, ale logika każe patrzeć na Rosję, bo atakowane są statki, które z Ukrainy płyną w świat. Znaczy Ukraińcy nie mają interesu w tym, żeby te statki atakować, to Rosjanie mają taki interes.
3: Oczywiście, panie redaktorze, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że na przełomie 22 i 23 roku Ukraina de facto, nie mając swojej marynarki, ale właśnie kiedy postawiła na rozwój technologii dronowych, w tym właśnie rozwój dronów zarówno powietrznych, jak i nawodnych, to właśnie ten aspekt wojny rosyjsko-ukraińskiej, czyli morski teatr działań, jest bardzo często pomijany albo skąpo komentowany. A tutaj właśnie Ukraina wcześniej odniosła znaczący sukces, ponieważ nie mając własnej floty, potrafiła odeprzeć rosyjską flotę czarnomorską i zmusić Rosję do wycofania najbardziej wartościowych okrętów nawodnych do Noworosyjska czy innych portów, a nawet tam siły operacji bezzałogowych Ukrainy próbują właśnie atakować ukraińskie okręty wojenne, ale także Ukraina utrudniała eksport zarówno rosyjskiego zboża drogą morską przez Morze Czarne, ale także kradzionego przez Rosję zboża ukraińskiego. I oczywiście, kiedy Rosja osiągnęła również takie zdolności prowadzenia operacji przy pomocy dronów nawodnych, widzimy właśnie, że próbuje zagrozić temu korytarzowi zbożowemu, który wytyczyła Ukraina, i utrudnić eksport ukraińskiego zboża, i niestety osiąga pewne sukcesy.
0: Wcześniej to próbowali Rosjanie robić w ten sposób, że atakowali na przykład te rzeczne porty na Dunaju, tam na granicy ukraińsko-rumuńskiej. Takie porty na Dunaju są, tam są, te, no nie każde, ale część większych statków jest w stanie nawet tam wpłynąć i próbowali zniszczyć infrastrukturę portową czy magazyny Rosjanie, no ale to nie powstrzymało Ukraińców, stąd chyba to polowanie na statki już na morzu pełnym.
3: Oczywiście i tutaj zakłócenie portów dunajskich Ukrainy, między innymi w Izmaile, wchodziło także w grę. Natomiast celem Rosji jest nie tylko oczywiście zakłócenie eksportu ukraińskiego zboża, ale także upieczenie dwóch pieczeni na jednym ogniu, czyli zaatakowanie państw natowskich, a Rumunia i Bułgaria są właśnie członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego. A zatem widzimy właśnie, że równocześnie Rosja uniemożliwia Ukrainie eksport zboża, a z drugiej strony również testuje zdolności operacyjne, ale także reagowanie sojuszu jako właśnie tej struktury obronnej. I widzimy na razie, że zarówno władze Bułgarii nie podejmują stanowczych działań. Oczywiście za drugim razem była mowa o tym, że prawdopodobnie jest ślad rosyjski, natomiast za pierwszym razem dygnitarze bułgarscy mówili, że a może to być nawet

0: dron ukraiński. Nie ma pewności, że to jest dron rosyjski. A zatem w sytuacji, kiedy rzeczywiście już mamy bezpośredni atak, czy to w przestrzeni powietrznej, czy to w strefie ekonomicznej Bułgarii czy Rumunii, rosyjskich dronów nawodnych, a wcześniej także i powietrznych, to należy podejmować stanowcze działanie w oparciu o artykuł 4, a może nawet się zastanowić o właśnie, tak jak dyskutowaliśmy swego czasu nad wytyczeniem strefy w porozumieniu z Ukrainą o głębokości do 100 kilometrów na terytorium Ukrainy, żeby bronić naszą przestrzeń powietrzną na terytorium Ukrainy. To właśnie w mojej ocenie zarówno Rumunia, jak i Bułgaria powinny wystąpić, tylko pytanie, czy wystąpią z propozycją, wnioskiem, odwołując się do artykułu co najmniej 4 czy 5 o należytą obronę swoich interesów i swojej przestrzeni na Morzu Czarnym. I gdyby Sojusz Północnoatlantycki był bardziej stanowczy, no to właśnie wcześniej taka strefa byłaby wytyczona nad Łuckiem czy Lwowem i nie mielibyśmy problemów z alertami RCD i nasza przestrzeń powietrzna byłaby należycie chroniona. Tak samo właśnie teraz wody, czyli specjalna strefa ekonomiczna Rumunii i Bułgarii, również jej wody, ich wody terytorialne powinny być należycie chronione.
1: No, jednocześnie pojawił się kolejny problem dla Ukrainy, to znaczy to, na ile Ukraina może liczyć na wsparcie swoich sojuszników, a tu właściwie mamy na myśli jednego sojusznika, no nie wiem, czy można użyć tego słowa sojusznika właśnie, tylko partnera, powiedzmy, no bo Stany Zjednoczone do tej pory wspierały Ukrainę, też nie za darmo oczywiście, udostępniając różnego rodzaju informacje rozpoznawcze, na przykład to, czy na miasta ukraińskie lecą pociski balistyczne lub pociski manewrujące. Ukraińcy byli z pewnym wyprzedzeniem dzięki temu, że NATO posiada, czy Amerykanie, taką infrastrukturę rozpoznawczą, informowani, co dawało więcej czasu na reakcję i większą szansę na to, że się uda te pociski zestrzelić. No i pojawiły się najpierw takie pogłoski, potem to się potwierdziło, że takich informacji już Ukraina nie dostaje albo nie dostaje ich w takim zakresie. No i tutaj oczywiście mieliby być za to odpowiedzialni Amerykanie. Jednocześnie firma SpaceX Ilona Muska, który jest człowiekiem bliskim prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi, ograniczyła na Ukrainie wykorzystanie systemu Starlink, a właściwie tej jego wojskowej części systemu Starshield, wobec obiektów poruszających się z prędkością większą niż 160 km na godzinę, co wyklucza wykorzystywanie Starlinków do uderzeń dronami na rosyjskie cele, zwłaszcza ten na terytorium Ukrainy, no bo tam w ogóle na terenie Rosji to nie było możliwe, zdaje się, ale na terenie Ukrainy, na tyły rosyjskiej armii, na tereny okupowane. Chociaż to właściwie jest w ogóle rzecz komercyjna, przecież za to między innymi Polska płaci i kilka innych krajów europejskich, żeby Ukraina z tych Starlinków skorzystać mogła. Teraz praktycznie jest to nieprzydatne przy użyciu dronów, no do komunikacji między oddziałami wojskowymi tak, ale nie do dronów. No, lecą szybciej niż 160 km na godzinę.
0: Oczywiście, panie redaktorze, i to jest złożony problem. Zachowanie Muska było widoczne już pod koniec 2022 roku we wrześniu, kiedy siły operacji bezzałogowych Ukrainy operowały w rejonie Sewastopola i wtedy właśnie również Starlink wyłączył właśnie sygnał. Podobnie jak podczas operacji chersońskiej. A zatem to nie jest przypadek i w mojej ocenie oczywiście Ukraina rozpoczęła pracę wówczas nad zastąpieniem Starlinków, ale w 100% na razie tego na pewno nie jest w stanie ani osiągnąć, ani zrobić. Natomiast pytanie, dlaczego także Europa, w tym i Polska, nie podejmowały działań w zakresie autonomizacji albo właśnie uniezależnienia się, czyli właśnie stworzenie podobnego, równorzędnego systemu, ponieważ widzimy właśnie, jak ten system funkcjonuje. Polska czy inne kraje europejskie, które się zapatrują w różnego rodzaju bronie u Amerykanów, nie mogą mieć pewności co do wykorzystania tych rodzajów broni na polu walki, ponieważ

0: ponieważ producent będzie mógł w każdej chwili, jeżeli mamy do czynienia oczywiście z bronią wysokotechnologiczną, w każdym momencie ingerować, a zatem niezależność,
1: no tak, poprzez oprogramowanie na przykład,
0: strategiczna,
1: prawda? To jest istotne.
0: Dokładnie. Dlatego to nie jest problem tylko Ukrainy, ale właśnie polityki Stanów Zjednoczonych. I pytanie, czy to będzie jednostkowy przypadek Donalda Trumpa i po zmianach w Białym Domu Stany Zjednoczone wrócą właśnie do tego tradycyjnego modelu sojuszu z Europą, w tym właśnie z Europą Środkowo-Wschodnią i Polską, czy jednak tutaj ta polityka transakcyjna również w tym wymiarze relacji z sojusznikami europejskimi będzie odgrywała kluczową rolę. I Ukraina oczywiście teraz ma poważny problem, ponieważ Amerykanie nie do końca albo nie w pełni przekazują dane wywiadowcze, a zatem nie ostrzegają w porę Ukrainę o właśnie prowadzonych ostrzałach, szczególnie właśnie w przypadku rakiet balistycznych, no a także problem właśnie z ograniczeniem prędkości Starlinku ma istotne znaczenie w kontekście chociażby prowadzonej przez siły zbrojne Ukrainy operacji Vivaldi, gdzie właśnie te systemy dronowe, powietrzne, naziemne, bym powiedział, w sposób masowy są wykorzystywane. Przy pomocy dronów Ukraińcy dostarczają właśnie zaopatrzenie dla jednostek znajdujących się na linii frontu, dlatego że te dostawy w sposób normalny, tradycyjny nie są możliwe. A zatem to jest poważny problem. I teraz kolejna kwestia, mianowicie roli Stanów Zjednoczonych jako pośrednika, przynajmniej tak zapowiadał Trump, że chce zakończyć wojnę rosyjsko-ukraińską, chce właśnie być tym mediatorem i człowiekiem, który doprowadzi do pokoju. Natomiast teraz widzimy, że postawa Stanów Zjednoczonych, nie tylko właśnie tutaj w przypadku wsparcia Ukrainy w zakresie przekazania danych wywiadowczych, czy właśnie, bym powiedział, nawet wrogich działań Muska w postaci ograniczenia prędkości Starlinku, zakłóca właśnie system obrony Ukrainy i prowadzenia walki na froncie. Natomiast także trzeba zwrócić uwagę na ten deal pomiędzy Trumpem a Putinem w postaci
1: Dostaw diesla po prostu na rynek światowy, ale też i do Stanów Zjednoczonych.
0: Do Stanów Zjednoczonych. I tutaj pytanie właśnie, czy ten deal był konieczny, czy to jest właśnie tylko przykrywka, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę wielkość tych dostaw, to nie są to ogromne ilości. Natomiast Amerykanie mogą, tym bardziej, że jednym z największych dostawców ropy jest Kanada, która jest w pobliżu. I Stany Zjednoczone mogły uzupełnić braki paliwa, jeżeli takowe są, eksportem właśnie z Kanady albo właśnie dostawami ropy z Wenezueli, czego właśnie Stany Zjednoczone nie uczyniły. Natomiast pytanie również zasadnicze, dlaczego Stany Zjednoczone zdestabilizowały sytuację na Bliskim Wschodzie,
1: która ma dużo większy wpływ na ceny ropy i na podaż tego surowca na rynki światowe.
0: No tak, panie redaktorze, ale właśnie Stany Zjednoczone akurat się nie zaopatrują w ropę z tego regionu. Dostawy z tego regionu mają nieistotne znaczenie dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast dla Chin, dla Japonii, dla Korei Południowej, częściowo także dla Europy. I pytanie właśnie, czy ten deal z Rosją nie jest początkiem, mam na myśli właśnie ten ostatni w zakresie dostawy diesla na rynki światowe, czy nie jest przykrywką do tego większego dealu pomiędzy Trumpem czy otoczeniem Trumpa a Rosją w postaci odsunięcia OPEC i przejęcia kontroli właśnie nad światowym rynkiem ropy. Także tutaj należy brać pod uwagę to, iż Stany Zjednoczone będą chciały wykorzystać Rosję jako państwo obrotowe, w konfrontacji.

0: z Chinami, a także oczywiście w podporządkowaniu Europy. I pytanie właśnie, czy my jako Europa Środkowo-Wschodnia, tym bardziej Ukraina, nie zapłaci wielką cenę za właśnie ten deal w szerszym kontekście, o którym właśnie w mojej ocenie warto pamiętać.
1: Panie profesorze, ja zastanawiam się jednak nad tym. Za niecałe 3 tygodnie w Stanach Zjednoczonych te wybory połówkowe do Kongresu. I oczywiście to jest kluczowe wydarzenie też, jeśli chodzi o amerykańskie działania na arenie międzynarodowej w ostatnim czasie. No bo to wybory, które prawdopodobnie przyniosą republikanom porażkę. Prawdopodobnie stracą kontrolę nad Izbą Reprezentantów, nad Senatem być może także. No i to będzie kłopot dla Trumpa, bo jemu będzie dużo trudniej prowadzić taką politykę, jaką będzie chciał prowadzić. No i wiele tych działań, tak jak rozumiem, jest próba może zmniejszenia skali porażki, może odwrócenia tego trendu. No, ten deal z Rosją, no to tam policzyły amerykańskie media, że ta ilość diesla, jaka miałaby trafić do Stanów Zjednoczonych, to jest 12-dniowe zużycie. Więc to nie jest coś, co zmieni w dłuższej perspektywie jakąś sytuację w Stanach Zjednoczonych. Może ją zmienić przed wyborami. Może to wszystko ma tylko związek z tymi wyborami. Przejdą te wybory, one się skończą i Trump już nie będzie się tak zachowywał, jak się zachowuje. No bo te wszystkie historie ze Starlinkami, z brakiem informacji rozpoznawczych, no to jest wyraźne wywieranie na Ukrainę nacisku, żeby Ukraina nie atakowała rosyjskiego systemu paliwowego. To jest skuteczne uderzenie w Rosję, to jest skuteczne zakłócenie tej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, no ale Trump ogłosił już to światu, że to jest przyczyna tych wysokich cen paliw, nie to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i co rozpętali tam Amerykanie.
0: Oczywiście to jest odwrócenie uwagi, natomiast tak jak mówię, cele taktyczne, które widzimy teraz w postaci tego dealu pomiędzy Trumpem a Putinem, nie powinny nam przesłaniać pewnych tendencji na poziomie operacyjnym i strategicznym. Chciałoby się wierzyć, że oczywiście z wyborami w Stanach Zjednoczonych odejdzie właśnie to napięcie i wrócimy właśnie do tego klasycznego modelu, czyli jedności świata zachodniego, Stanów Zjednoczonych i Europy. Ale wiemy właśnie, że no, nawet po zmianie Trumpa, jeżeli do władzy dojdzie na przykład J.D. Vance, no to prawdopodobnie będzie kontynuował tą linię Donalda Trumpa, a nawet jeżeli się pojawi prezydent Partii Republikańskiej, to pytanie właśnie, czy te strategiczne cele Stanów Zjednoczonych będą realizowane w przypadku zachowania jedności, solidarności w Sojuszu Północnoatlantyckiego, traktowania Europy jako równorzędnego partnera, czy jednak właśnie tutaj Stany Zjednoczone, niezależnie od tego, kto będzie prezydentem w Białym Domu, będą rozgrywały Europę w tej globalnej rywalizacji z Chinami przede wszystkim i oczywiście tutaj ten deal z Rosją będzie traktowany jako właśnie próba pozyskania tego kraju przeciwko przede wszystkim Chinom, no ale także przeciwko Europie, ponieważ zawsze można będzie straszyć Europę Rosją. Widzimy właśnie, że już dzisiaj jest presja ze strony Stanów Zjednoczonych, żeby ograniczyć bądź właśnie zlikwidować sankcje wobec właśnie otoczenia Putina i Federacji Rosyjskiej. Otoczenie Trumpa dąży do przejęcia aktywów zagranicznych Lukoilu i Rosniefti. Na stole leży oczywiście porozumienie w zakresie przejęcia kontroli nad Nord Stream. Oczywiście tutaj Niemcy będą miały także coś do powiedzenia. I pytanie właśnie, czy ta wielka geopolityka i ta gra geopolityczna, która się toczy, nie będzie się odbywała naszym kosztem. Dlatego w mojej ocenie powinniśmy, tak jak wspomniałem wcześniej, w przypadku Starlinków szukać już dzisiaj zamiany tym systemom, podobnie właśnie i w innych aspektach życia politycznego, gospodarczego, powinniśmy właśnie dążyć do oczywiście zachowania tych relacji strategicznych ze Stanami Zjednoczonymi, ale budować mozolnie autonomię Europy, ponieważ To jest właśnie rzecz,

0: która pozwoli Europie nabrać odpowiedniej wagi geopolitycznej i być równorzędnym aktorem w tych potyczkach globalnych, geopolitycznych. Bez tej geopolitycznej wagi, bez właśnie autonomii strategicznej, no jako Europa będziemy przegrywać. I tutaj widzimy ten deal.
1: Albo będziemy rozgrywani.
0: Albo będziemy, tak, będziemy rozgrywani, niestety.
1: Panie profesorze, czyli po tych wyborach połówkowych nic się nie zmieni w polityce Trumpa, pana zdaniem? To nie jest tylko gra pod te wybory. Znaczy jest na pewno, ale nie tylko, jak rozumiem.
0: Myślę, że nie. Oczywiście to jest sytuacja taktyczna i tak jak zresztą pan redaktor wspomniał, że nie poprawi to znacząco sytuacji na rynku paliw, ani właśnie w skali globalnej, ani tym bardziej w Stanach Zjednoczonych. Zadajemy sobie pytanie, dlaczego wobec tego rozpoczęto tą grę. W mojej ocenie jest to jedynie przykrywka tego wielkiego dealu, który się szykuje pomiędzy Trumpem, jego otoczeniem, a Władimirem Putinem. I tutaj Ukraina, no niestety, będzie sprzedana, tak jak swego czasu, w mojej ocenie oczywiście, można się zgadzać, można nie z moją opinią, ale właśnie tak samo jak Polska i Europa Wschodnia po II wojnie światowej w ramach Układu Jałtańskiego została sprzedana Związkowi Radzieckiemu, podobny deal w otoczeniu Donalda Trumpa szykuje z Rosją i Ukraina może paść właśnie łupem Władimira Putina w ramach tego porozumienia, ponieważ widzimy, że w 2025 roku po dojściu Trumpa do władzy była presja nie w odniesieniu do agresora, tylko do ofiary. Tak samo teraz oczywiście jest wywierana ta presja w stosunku do ofiary i te ograniczenia.
1: Bo to jest łatwiejsze
0: postaci,
1: po prostu, co za dużo ukrywać.
0: No tak, ale właśnie należy sobie zadawać pytanie, jaki jest cel takiej polityki Donalda Trumpa. Rozbije się jedność, solidarność z Europą, ponieważ Ukraina jako stworzeń geopolityczny ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i Europy Środkowo-Wschodniej i Europy jako takiej, a zatem Trump czy Stany Zjednoczone w tej sytuacji nie biorą pod uwagę kwestii bezpieczeństwa nawet w ramach tego przyszłego ładu międzynarodowego Europy, tylko zakładają, że właśnie ten obszar będzie niestabilny i Rosja będzie rozgrywała tą kartę. No i oczywiście Stany Zjednoczone też będą proponować swoje usługi w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie ochrony. I jeżeli nasze interesy Europy, Polski będą zbieżne ze Stanami Zjednoczonymi, no to my będziemy chronieni, a jeżeli właśnie to będzie szkodziło amerykańskim interesom, no to wtedy oczywiście Amerykanie dogadają się z Rosjanami poza naszymi głowami. Doktryna Breżniewa, czyli ograniczonej suwerenności państwowej. Jeżeli mówimy o koncercie mocarstw, to jeżeli przypadek Ukrainy zadziała, to czemu właśnie Estonia, czemu Łotwa nie mieliby podporządkować się woli Rosji, czy na przykład Stanów Zjednoczonych w zakresie oddania Narwy na przykład, dla
1: świętego
0: spokoju.
1: W tych krajach się bardzo bacznie to wszystko obserwuje. Sam Wołodymyr Zełenski dziś w Londynie rozmawia z brytyjskim premierem. Wielka Brytania wsparcia dla Ukrainy nie ogranicza. Bardzo dziękuję. Profesor Walenty Baluk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Europy Wschodniej. Pan profesor jest dyrektorem tego centrum. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska

0: Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Po reklamie. Autopromocja.
1: W najbliższej Turbo Historii powrócimy do tematu 90. rocznicy wybuchu wojny domowej w Hiszpanii. Opowiemy o szansach Republiki, dzielących ją wewnętrznych konfliktach, dwuznacznej roli Moskwy i wiernych sojusznikach generała Franco. Naszym gościem będzie historyk dr Marcin Mleczak. Turbo Historia w piątek o godzinie 22.05. Zaprasza Krzysztof Grzybowski.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Spór o Trybunał Konstytucyjny wszedł w kolejną fazę. Rano sędzia Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie. Ograniczenia SpaceX nałożone na ukraińską armię utrudniają działania dronów wojskowych. I Bałtyk, który staje się jednym z hubów energetycznych Unii Europejskiej, tak twierdzą eksperci. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Przywrócimy ład prawny, bo Polska zbyt długo funkcjonuje bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego, deklaruje premier Donald Tusk. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślił, że wszystkie działania rządu będą zgodne z prawem.
3: Państwo polskie, samorząd Warszawy, policja, wszystkie służby, prokuratura będą działały spokojnie, konsekwentnie i bez chwili wahania. Podejmą kroki, aby przywrócić spokój, aby praworządność znowu stała się naszą polską codziennością. A nowo wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa i będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
2: Dziś ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego złożył w Sejmie Maciej Berek. Uroczystość odbyła się bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego. Przed siedzibą Trybunału doszło do przepychanek środowisk prawicowych ze służbami porządkowymi. Po południu w Trybunale pojawił się prezydent Karol Nawrocki, przekazał Zbigniew Bogucki, szef jego kancelarii.
4: Mam tu na myśli pierwszy raz po 1989 roku użycie służb podległych MSWiA po to, żeby wejść do konstytucyjnego organu państwa. Pan prezydent udał się do tego organu, do Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby jako strażnik konstytucji osobiście uzyskać informacje o przebiegu tego zdarzenia.
2: Ślubowanie złożone w Sejmie przez Macieja Berka ma obowiązującą moc, zapewnia konstytucjonalista dr Adam Tokarski z Uniwersytetu Radomskiego. Prezydent nie musi fizycznie w nim uczestniczyć, zaznacza.
5: Ustawa o statucie sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku wyraźnie stanowi, że osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego składa ślubowanie wobec prezydenta, ale nigdzie nie stanowi o formie tego ślubowania. Więc tutaj ja mogę z całą pewnością stwierdzić, że według mnie ślubowanie złożone pisemnie i przesłane panu prezydentowi jest w pełni ważne.
2: Natomiast niezwłocznie po złożeniu ślubowania prezes Trybunału Konstytucyjnego ma obowiązek zapewnić sędziemu warunki do pracy i wyznaczyć mu zakres spraw, którymi będzie się zajmował. W nocy wojskowa wersja Starlinków dla ukraińskiej armii przestała obsługiwać obiekty poruszające się powyżej 160 km na godzinę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził żal z tego powodu. Wcześniej portal Axios poinformował, że Amerykanie zagrozili Ukraińcom wstrzymaniem przekazywania danych wywiadowczych, jeśli Ukraina nie przestanie atakować rosyjskich rafinerii. Rosyjskie drony atakowały ostatniej doby Łuck, 70 km od granicy z Polską. 4 osoby zginęły.
6: Ataki na stolicę graniczącego z Polską obwodu wołyńskiego w ciągu ostatniej doby powtarzały się kilkukrotnie. W wyniku ostatniego z nich rosyjski dron odrzutowy uderzył w hurtownię. Władze Łucka poinformowały o 4 osobach zabitych i 12 rannych. Trwa wciąż akcja poszukiwawcza. Wróg uderzył w budynek, który nie ma żadnego związku z wojskiem. To był sklep. Sprzedawano tu ciastka, czekoladę i chipsy. Mieszkańcy Łucka, podczas alarmu chowajcie się w bezpiecznych miejscach. Apelował szef obwodu wołyńskiego Roman Romaniuk. Bezzałogowiec bądź jego odłamki w Łucku trafiły też w blok mieszkalny. Tam ranne zostały 2 osoby, w tym dziecko. W wyniku ataków uszkodzony został też budynek miejscowego.

0: Muzeum. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Policja alarmuje. Oszuści wrócili do metody na COVID. Grupy przestępcze wykorzystują sezon zachorowań i dzwonią do seniorów, podszywając się pod członków ich rodzin. W taki sposób oszczędności przekazała oszustom 82-letnia mieszkanka z Kawiny, przestrzega Anna Zbroja z małopolskiej policji.

0: Andrzej Bobiński, dyrektor zarządzający.
1: Mówię tutaj o offshore, o energetyce jądrowej, o magazynach energii. To rodzi też rozwój gospodarczy, inwestycje i trochę zmianę strukturalną polskiej gospodarki, która zachodzi. Musimy przechodzić z przemysłu ciężkiego w kierunku przemysłów cyfrowych. To musi i pociągnie za sobą inwestycje szerzej w gospodarkę i trochę zmianę tej takiej istoty polskiego życia gospodarczego w kierunku właśnie z jednej strony morskim, ale z drugiej strony przede wszystkim cyfrowym.
0: Wiceprezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Michał Olszewski podkreślił, że przed Polską i przed Pomorzem potężna szansa.
2: Związana z tym, że możemy odwrócić po raz pierwszy w naszej historii pewną taką dychotomię wschód-zachód, która zawsze gdzieś tam determinowała naszą geopolityczną rolę jako kraju, na rzecz osi północ-południe. Przez wejście Finlandii i Szwecji do NATO, przez potężne inwestycje, które nie tylko my realizujemy w obszarze Bałtyku, ale również kraje bałtyckie. Bałtyk staje się obszarem, który jest niezwykle istotny nie tylko gospodarczo, ale pod kątem bezpieczeństwa w Europie.
0: Autorzy raportu podkreślają, że nadmorskie porty, terminale i powstające elektrownie mają znaczenie nie tylko dla Polski, ale także dla regionu.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. W nocy na zachodzie i w centrum mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura od 3 stopni na południu i zachodzie do 8 na północy, a jutro przeważnie od 10 do 15 stopni.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim, Lublińcu i Łomży jest umiarkowana, w innych miejscowościach dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 28% energii elektrycznej. Na wschodnim wybrzeżu obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Na południu Polski, a także na Mazowszu, ziemi lubuskiej, w południowej części Pomorza Zachodniego utrzymuje się susza hydrologiczna.
3: Klimat.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Jest już 7 minut po godzinie 21.
3: Pomówmy o tym.
5: Pomówię dziś z panem doktorem Piotrem Rycielskim, Uniwersytet SWPS i Instytut Badań Edukacyjnych. Witam pana doktora.
6: Dobry wieczór.
5: Panie doktorze, 14 października, Dzień Edukacji Narodowej, a właściwie to Dzień Nauczyciela. Ja wspominam tamte dni nauczyciela, jak wędrowałem, a było to naprawdę dawno, dawno temu, z kwiatkiem. Każdy wędrował z kwiatkiem. Kwiatek był podstawową rzeczą. Trójki klasowe zbierały pieniądze na jakiś prezent dla wychowawcy. No i było miło, podnośnie i tak rzeczywiście sympatycznie. Nie było klasówek, pamiętam. No a to było naprawdę dawno, dawno temu. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. I to bez względu na to, czy był to nauczyciel szkoły podstawowej, ja jeszcze kończyłem ośmioklasówkę, czy nauczyciel licealny, czy nawet pani woźna, inaczej ciocia, to oni wszyscy mieli autorytet wśród nas. Prawie wszyscy mieli, albo inaczej, myśmy traktowali prawie wszyscy z ogromną estymą owe osoby.
6: No i trochę się pewnie zmieniło. Na przykład teraz myślę, że w dużej liczbie szkół był to dzień wolny. Zamiast wypraw z kwiatkiem. No i ten autorytet pewnie też się trochę zmienił. Nie chciałbym powiedzieć czegoś takiego, że nauczyciele nie mają teraz autorytetu. Absolutnie nie. Ten dystans, to postrzeganie nauczyciela jako kogoś, kto, no szczególnie w młodszych klasach, to kogoś, kto wie wszystko, kto objaśnia świat, to na pewno zostało.
5: Zwłaszcza tych 1-3.
6: Natomiast jak spojrzymy na grupy starsze, takie młodzieżowe, to powiedziałbym, że zmieniło się budowanie tego autorytetu. To znaczy, kiedyś ten autorytet był przynależny do pełnionego stanowiska. Czyli wynikał z samego faktu bycia nauczycielem. Teraz ten autorytet, niestety, nauczyciele muszą sobie za każdym razem z każdą kolejną grupą wypracowywać.

0: i on ciągle istnieje, ale musi zostać zbudowany, nie wynika wyłącznie ze stanowiska pracy.
1: No tak, tylko że z drugiej strony czasy się na tyle zmieniły, że właściwie autorytety umarły w naszym społeczeństwie.
0: Właśnie nie ma. Tu się będę bronił i powiem, że autorytety ciągle są, tylko one są ukryte. Wypracowywane. Nie, są wypracowywane, to znaczy autorytetem jakby posługuje się ten, kto ten autorytet wypracuje sobie w pewnej grupie. Czyli jakby nie ma rzeczywiście, albo prawie nie ma autorytetów, które jakby byłyby z urzędu. Czyli sam fakt tego, że ktoś pełni jakąś funkcję albo zajmuje jakieś stanowisko, to już jest autorytetem. No niestety
1: nie. Tak, zgodzę się, tego
0: ale
1: nie
0: jeśli
1: ma.
0: Sobie ten autorytet wypracuje, to ciągle będzie go miał.
1: No dobrze, jak nauczyciel może wypracować autorytet, jeżeli dochodzi do tego, do czego właśnie przez ostatnie tygodnie w polskich szkołach dochodziło? Wydawało się, że u nas tego typu zdarzeń nie będzie, no a tu proszę, niektórzy uczniowie posunęli się wręcz do zamachów terrorystycznych. I oskarżane są tu różne elementy naszego życia współczesnego, od internetu począwszy, przez brak autorytetów, panie doktorze, po inne czynniki, czyli na przykład pewne zbyt delikatne podejście rodziców do wychowania swoich dzieci.
0: Na pewno jesteśmy świadkami zmiany społecznej. To jest jakby bezdyskusyjne i jakby normy i zwyczaje ulegają zmianie. Czy to jest tak, że rodzice stali się, jak rozumiem, zbyt pobłażliwi?
1: I delikatni w stosunku do swoich pociech.
0: Być może ja tutaj nie mam prostych odpowiedzi. Jestem psychologiem, więc śledzę dane z dużych badań społecznych. To mnie interesuje. Interesują mnie badania edukacyjne. Tam przyglądam się różnym wynikom i na podstawie takich informacji próbuję coś wnioskować. Pewnie może kulturoznawca powiedziałbym trochę co innego. To pojęcie autorytetu.
1: No dobrze,
0: tam jest często,
1: co wyczytuje z tych danych psycholog?
0: Właśnie. Nie chcę wszystkiego zawsze i wszędzie zrzucać na internet, ale jest taka sytuacja, że obserwujemy pewne zmiany w psychice młodych ludzi. My nawet na SWPS-ie w tym roku opublikowaliśmy taki raport Młodzi pod presją, pokazujący ten poziom właśnie lęku, depresji.
1: W Polskim Radiu 24.
0: I inne tego typu skale. I oczywiście to nie jest jedyny raport. Bardzo dużo badań i polskich, i międzynarodowych pokazuje podobne wyniki. I jeśli przyjrzymy się trajektorii tych zmian, no to one w jakiś dziwny sposób splatają się, ich rozpoczęcie splata się z momentem, kiedy smartfony stały się takim bardzo powszechnym i łatwo dostępnym urządzeniem. No, kiedyś, kiedy były jakby ekstremalnie drogie, niedostępne, tylko tam, nie wiem, może pojedynczy menedżerowie wielkich spółek je mieli, to nie. Ale kiedy stały się bardzo łatwo dostępne, zauważyliśmy toczące się zmiany społeczne. Ale tu znów byłoby bardzo dużym uproszczeniem powiedzieć, o, dostęp do internetu, wszystko popsuł. To trochę zmieniła się kultura funkcjonowania. I teraz tak, jeśli chodzi o młode dzieci, małe dzieci, no to tam jest to rozproszenie uwagi i taka możliwość korzystania z bardzo różnych źródeł informacji, których my dorośli normalnie nigdy by nam nie przyszło do głowy, żeby dziecku podsunąć jakoś źródło informacji, ale jest tam wyjaśnienie również drugiej rzeczy, o której pan mówił, czyli tych rodziców, którzy, jestem absolutnie przekonany, nadal kochają swoje dzieci, nadal chcą dla nich jak najlepiej, ale oni również swój czas poświęcają urządzeniom ekranowym. I coś tu się dzieje takiego, że no ten czas niestety nie jest z gumy i nie mamy go coraz więcej.
1: Panie doktorze, ale wracając do nauczycieli, uważa pan, że smartfon wygrywa z nauczycielem?
0: To oczywiście zależy w jakiej konkurencji. To, no, ja też na przykład jestem nauczycielem, co prawda

0: akademickim, ale nie będzie,
1: no tak, to jest, ale to jest, ale nie troszkę, ma takiej, inny, no, troszkę inny target.
0: No, no, tak, troszkę inny target, ale, ale procesy uczenia się, można powiedzieć, i nauczania są uniwersalne i wiem, że z krótkim, 30-sekundowym, atrakcyjnym filmikiem z dynamiczną narracją nie wygram. To znaczy, no, no mogę opowiadać różne rzeczy, ale one będą siłą rzeczy trudniejsze w przyswojeniu niż jakieś bardzo krótkie, atrakcyjne formy. Więc w tym sensie rzeczywiście przegrywa. Natomiast w sensie takiej relacji z drugim człowiekiem, który daje swoją troskę, daje swoją uwagę, daje jakieś takie ciepło drugiego człowieka, któremu można zaufać, i kontakt z prawdziwym, żywym drugim człowiekiem, no to smartfon nie ma szans.
1: Tak, tylko czy nauczyciele są w stanie przy natłoku zajęć, no teraz już nie ma aż tak dużej ilości dzieci. Ja należę do roczników, że dzieci było bardzo dużo, na dwie zmiany się uczyliśmy, bo było tak dużo dzieci, i to w tych słynnych tysiąclatkach, prawda? Więc dużych szkołach, ogromnych szkołach, więc teraz aż tak nie ma, ale mimo wszystko nauczyciel ma bardzo dużo obowiązków. Troszkę tych nauczycieli brakuje, więc biega z pracy do pracy. I czy on jest w stanie takim ciepełkiem tego przewodnika otoczyć wszystkie dzieci?
0: No to oczywiście odpowiem, to zależy. Idealistyczne podejście to też zależy oczywiście od osoby i sytuacji. I to, co mógłbym powiedzieć, no to, że my dorośli powinniśmy zrobić co tylko możliwe, żeby zapewnić no, dzieciom takiego nauczyciela, który nie musi koniecznie szukać dodatkowych zajęć i składać swojego etatu z trzech różnych szkół właśnie po to, żeby ten kontakt był możliwy.
1: Ale a wierzy pan w powołanie nauczycielskie?
0: To jest...
1: Pamięta pan, że przez lata mówiło się powołanie nauczycielskie.
0: Osobiście go nie lubię. Ja myślę, że to jest po prostu rodzaj etyki pracy i każdy z nas może mieć tą swoją etykę pracy i to nie trzeba tutaj mówić o powołaniu, tylko o gotowości do bycia życzliwym dla innych osób, z którymi się pracuje. Słowo powołanie niespecjalnie mi tu pasuje. To raczej stawiałbym na profesjonalizm zawodowy i wysoką etykę pracy, gdybym miał opisywać te konstrukty, o których pan mówi. Natomiast wracając do tego, czy nauczyciele mają szansę, mają na pewno, bo... I znów, wiemy to z badań, to znaczy teraz te dane z diagnozy pedagogicznej, które analizowaliśmy również właśnie pod takim kątem, gdzie pytaliśmy dzieci, czy dzieci i uczniów, bo właściwie z wszystkich typów szkół, młodzież, na przykład, czy nauczyciel ma dla nich czas, czy naprawdę wysłucha tego, co mają do powiedzenia, czy nauczyciele starają się przekazywać im wiedzę tak, żeby to było dla nich atrakcyjne. Pytaliśmy o to, czy interweniują, kiedy coś złego się dzieje, więc widzimy, że... I oczywiście te odpowiedzi są zróżnicowane, zależą od typu szkoły, od wieku dziecka, wieku pytanych dzieci, ale widzimy, że tak jest. To znaczy te dzieci naprawdę nie miały, ci uczniowie nie mieli żadnego powodu, żeby nam kłamać. Nie? Że gdyby tak nie było i to zjawisko było masowe, to byśmy się tego dowiedzieli. No, jeśli mówili nam też szczerze o trudnych zjawiskach, jeśli na przykład są przez nauczyciela obrażani albo jakoś źle traktowani, też nam o tym mówili, ale tych jakby pozytywnych ocen nauczycieli jest znacznie, znacznie więcej. I to może dzisiaj z okazji Dnia Nauczyciela to jest bardzo dobry moment, tak, żeby to powiedzieć.
1: To jest taka laurka.
0: Drodzy nauczyciele, spytaliśmy prawie 24 tysiące uczniów waszych, czy oni dostrzegają to, że staracie się. I w bardzo dużym stopniu ci uczniowie powiedzieli, że tak, że widzą to, że jeśli, szczególnie to dotyczyło wychowawców, że jeśli potrzebuję z czymś przyjść, to ten wychowawca znajdzie dla mnie czas. Jeśli potrzebuję, żeby zainterweniował, to ten wychowawca zainterweniuje. To jest jakby bardzo dobra wiadomość, ale też bardzo ważna wiadomość dla was, nauczyciele, drodzy państwo. Zobaczcie, nawet jeśli wam się wydaje, że ci uczniowie tego nie widzą albo nie słyszą, to widzą, słyszą i mówią o tym nam w badaniach.
1: Panie doktorze, no ale muszę to pytanie zadać, bo to też wracam troszkę do swoich czasów młodości. Często

0: to na wyższych uczelniach było tak, że no, były grupy różne. Grupa, która się miała zajmować nauką, eksperymentami. No i był ten kierunek nauczycielski na różnych wydziałach. I mówiło się, że ten kierunek nauczycielski to idą ci słabsi. Czyli tak zwany dobór negatywny. Trwa to w dalszym ciągu, czy już dawno się zmieniło, czy to już nie istnieje?
1: Nie mam takich danych, natomiast no, obawiam się tego, że specjalizacja nauczycielska na wyższych uczelniach może nie być najatrakcyjniejszym wyborem. Ale no, tutaj można powiedzieć, że jakby winę ponosi system, czyli my wszyscy, którzy jakby no, głosujemy, można powiedzieć, i decydujemy o różnych rzeczach. System nie nagradza pracy nauczyciela, bardzo ciężkiej,
0: trudnej pracy. 3% podwyżka w tym roku, panie doktorze, podobno ma być tylko.
1: Nie nagradza jej w sposób tak konkurencyjny rynkowo, jak pewnie byśmy wszyscy tego nauczycielom życzyli. I w efekcie może tak być, że nie są to najbardziej oblegane specjalizacje.
0: No tak, ale coś lub młodych ludzi, a przede wszystkim młode kobiety, bo to w większości młode kobiety uczą w szkołach. Kobiety w ogóle, ale zaczynają młode kobiety. Coś jednak ciągnie. Czy ciągnie tylko to, że są długie wakacje, ferie i pewne takie profity czasowe, że można się troszkę tym domem, dziećmi własnymi zająć i no te dwumiesięczne wakacje to też podobno jest ten bonus.
1: To jest trudna, ambitna praca, tak jak mówiłem, wymaga wysokiej etyki zawodowej, może dlatego kobiety się do niej gardzą.
0: No tak, no bo podobno, są bardziej ambitne od nas, co też badania socjologiczne o tym świadczą.
1: No dokładnie tak, ale no właśnie, no nie, czy to wynika z tego, że kulturowo nawet często mówi się nauczycielka domyślnie, czy dlatego, że ten zawód jest jakby sfeminizowany, no też jak, to wtedy młodym kobietom szukającym pracy wydaje się, że to jest dobra specjalizacja. Nie wiem tego, oczywiście, że nie wiem. Wiem, że na pewno mężczyźni też wybierają te specjalizacje, pewnie nie tak często. No i wydaje mi się, że ten zawód będzie coraz bardziej doceniany jednak. Znaczy liczę na to i liczę na to, że różne zmiany doprowadzą do tego, że zauważymy, jak ważny jest kontakt z drugim człowiekiem w tym procesie przyswajania wiedzy, w procesie wychowania, że to wszystko jest naprawdę powiązane z takim profesjonalnym przygotowaniem pedagogicznym i rozumieniem procesów uczenia się, procesów nauczania, że to jest ważna i odpowiedzialna praca. Mam nadzieję, że też będzie bardzo dobrze wynagradzana.
0: Panie doktorze, no tak, tylko że z drugiej strony, jeżeli słyszymy o tych różnych zajściach w szkole, nawet nie tych ostatnich, tych ekstremalnych, ale w stosunku na przykład, czy sposobie zwracania się niektórych uczniów do swoich nauczycieli, to powiem panu, że mnie się wierzy włos na głowie, dlatego że za moich czasów to było absolutnie niedopuszczalne, niemożliwe i to nie mieściło się w pewnym kanonie zachowań. To znaczy były jednostki, ale to były dosłownie jednostki. No a dziś bywa, że uczniowie do nauczycieli zwracają się, no już nie będę cytował, bo nie przystoi, nie wypada.
1: Tak jak politycy do polityków?
0: Też.
1: Tak się
0: Też. Ale czasami używając na przykład słów uznanych ogólnie za obraźliwe. To się zdarza. Pamięta pan takie ekstremalne wypadki, o tym się mówiło, gdzie tutaj jakiś kosz na głowie wylądował nauczyciela, czy tam jakieś takie ekstremalne zachowania klasy i tak naprawdę ta klasa mało reagowała. To znaczy ogół klasy mało reagował na zachowania takiego ucznia, czy jakiejś grupy uczniów.
1: Tutaj psychologia rozwoju człowieka, psychologia dziecka bardzo ma jasną i klarowną odpowiedź. To znaczy te procesy uczenia się już bardzo dawno zostały opisane. To się nazywa modelowanie.
0: Czyli oglądając telewizję i widząc polityka, który krzyczy na drugiego polityka.
1: Dzieci się uczą.
0: Dzieci się uczą.
1: Oglądając telewizję, to hobby. Oglądając

0: Z TikToka, oglądając różne inne filmy na bardzo różnych materiałach w sieci, dzieci się uczą. I to jest tak, że my dorośli bardzo często mamy takie złudzenie, że jakby głównym przekazem, kanałem przekazu do dziecka jest logika naszego wywodu. Czyli my coś opowiadamy dziecku i taką mamy iluzję, że to dziecko
1: nam się wydaje,
0: że najważniejsze, co przekazujemy, to właśnie są te słowa i dziecko to notuje, słucha, zapamiętuje. Problem polega na tym, że dzieci znacznie szybciej, znacznie łatwiej przyswajają te informacje ze swobodnej obserwacji. Czyli wtedy, kiedy słuchają nas, jak my mówimy do innych, wtedy, kiedy obserwują nas, jak my zachowujemy się w kontakcie z innymi. I to jest ta prawdziwa nauka. Oraz kiedy obserwują innych wchodzących ze sobą w kontakt i w relacje, chociażby za pośrednictwem właśnie filmów, bądź to telewizji, bądź internetu, bądź oglądania różnych innych scen z życia społecznego. I to jest tak naprawdę najważniejsze i najbardziej istotne źródło.
1: Czyli środowisko tak zwane.
0: Środowisko szeroko rozumiane, również medialne środowisko. Nie tylko to takie bezpośrednie na żywo, środowisko rodzinne, środowisko medialne. Mój ulubiony przykład dotyczy palenia papierosów. Znaczy, no, osoba, która pali papierosy dorosła, może dowolnie długo przekonywać dziecko, że to jest zły pomysł. No to nie ma sensu, ponieważ dziecko podejmuje swoją obserwację, widzi, jak ten dorosły się zachowuje i mózg zapamiętuje, aha, dorosłe osoby palą papierosy.
1: No dobrze, ale jeżeli dorosła osoba rzuciła palenie i przekonuje
0: i
1: tego młodego człowieka, że słuchaj, też powinieneś rzucić.
0: I to jest dokładnie to, co mówię. To jest przekonanie przez modelowanie. Zobacz, ja rzucam, zrozumiałem czemu i wtedy dziecko obserwuje, aha, można rzucić, należy rzucić i to jest znacznie bardziej skuteczny kanał. Choć też oczywiście nie zawsze.
1: No właśnie, nie zawsze, panie doktorze. To wobec tego, jak z dziećmi rozmawiać, jak z dorosłym? I nauczyciel powinien rozmawiać z dziećmi jak z dorosłym, czy jak z partnerem?
0: Nie, no nie musimy rozmawiać jak z dorosłym. Wiadomo, że dzieci... To oczywiście zależy, o jakim dziecku mówimy. Czy mówimy o dziecku, które ma 15 lat, 10 lat, czy 5 lat. Pewnie nie będziemy rozmawiać z pięciolatkiem jak z dorosłym w sensie słownictwa i oczekiwania różnych domyślnych społecznie sytuacji. Natomiast z szacunkiem jak dla drugiej osoby, niezależnie od tego, czy jest dorosła, czy nie jest dorosła. Rozmawiamy z życzliwością i z szacunkiem, zachowując jakby godność osobistą osoby, z którą rozmawiamy, jej podmiotowość i samostanowienie o sobie, na miarę oczywiście wieku. I wtedy ta rozmowa jest dobra i uważnie słuchamy, co nam mówi.
1: Powiem tak, ja pamiętam znowu, wracam do swojej szkoły, do swoich lat szkolnych, że nauczyciele, którzy zwracali się do nas z szacunkiem albo takim na poważnie, to było, czuło się, że traktują nas w sposób poważny, byli obdarzani bardzo dużym szacunkiem.
0: I autorytetem.
1: Tak, mówiliśmy, że to jest fajny belfer, bo on nas słucha.
0: Bo jest wobec nas życzliwy. I taki belfer, który nas słucha, jest wobec nas życzliwy i traktuje nas no, jakby z godnością, to jest osoba, która też może naprawdę dużo nam zadać i my chętnie się nauczymy z tego przedmiotu.
1: No to wobec tego, drodzy nauczyciele, wszystkiego najlepszego.
0: Wszystkiego najlepszego.
1: Dziękuję serdecznie, dr Piotr Rycielski, Uniwersytet SWPS był państwa i moim gościem. No, były fajne czasy w tych szkołach, fajne.
0: Dziękuję bardzo.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Jest 21.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Najbliższe dwa miesiące w areszcie

0: pędzi mężczyzna, który miał planować zamach na premiera i szefa MON. 66-letni Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów, w tym najpoważniejszy. Planowania obalenia siłą władz państwowych grozi mu za to od 2 do 15 lat więzienia. W mieszkaniu mężczyzny służby znalazły kilkanaście improwizowanych ładunków wybuchowych. Zabezpieczono też listę osób, które nawiązywały kontakt z 66-latkiem. Jak przekazała prokuratura, miał on rekrutować członków grupy o radykalnych poglądach propagującej ideę siłowego przejęcia władzy w Polsce. Według śledczych nic nie wskazuje na to, że grupa była inspirowana przez obce służby, ale ten wątek jest badany. Maciej Berek zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury o naruszeniu jego nietykalności cielesnej przez Bogdana Święczkowskiego, poinformował sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Patyra. W TVP Info mówił, że prezes instytucji fizycznie zablokował wejście Macieja Berka do części budynku przeznaczonej dla sędziów.
1: W czasie, kiedy ja byłem z panią sędzią Korwin-Piotrowską w strefie dla sędziów, doszło do sytuacji, w której sędzia Berek idący za mną został zatrzymany wręcz fizycznie przez pana sędziego Święczkowskiego. Może szarpnięty, uderzony, no nie widziałem tego, więc, ale z tego co słyszałem, to doszło do naruszenia nietykalności osobistej pana sędziego Berka poprzez działanie bezpośrednie pana sędziego Święczkowskiego.
0: Maciej Berek wraz z innymi sędziami pojawił się w Trybunale po tym, jak złożył w Sejmie ślubowanie wobec, ale nie w obecności prezydenta. Bogdan Święczkowski takiej formy ślubowania nie uznaje i nie dopuszcza do orzekania sędziów, którzy złożyli je w takiej formie. Polska prokuratura nadal czeka na przejęcie węgierskiego śledztwa dotyczącego wypadku autokaru, w którym w sierpniu zginęło 12 osób. Kierowca usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym i decyzją sądu w Miskolcu pozostaje w areszcie. Od początku toczą się dwa postępowania, polskie i węgierskie. We wrześniu minister sprawiedliwości, prokurator generalny podpisał wniosek o przejęcie śledztwa, mówi Marta Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
2: Do prokuratury okręgowej sukcesywnie wpływają materiały z czynności procesowych wykonywanych przez organy śledcze Republiki Węgier. One są na bieżąco tłumaczone i analizowane w toku śledztwa polskiego. Do prokuratury wpłynął m.in. protokół przesłuchania polskiego kierowcy, z którego wynika, że kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie.
0: Prokuratura okręgowa w Krośnie czeka też na opinie biegłych wykonane po sekcjach zwłok ofiar wypadku. Papież Leon XIV wraca do zdrowia po operacji płuca. Jak informuje Vatican News, rehabilitacja przebiega zgodnie z planem. Wyniki badań papieża są dobre. Leon XIV wczoraj przeszedł operację w rzymskiej poliklinice Gemelli. Lekarze usunęli mu dolny płat prawego płuca. Papież ma spędzić w szpitalu około tygodnia.
3: W Polskim Radiu 24.
4: 33 minuty po godzinie 21. Stan dnia.
5: A naszym gościem jest mecenas Tymoteusz Paprocki, adwokat. Witam panie mecenasie.
6: Dobry wieczór, witam
5: panie
6: państwa.
5: Panie mecenasie, przechodzimy szybki kurs prawniczy ostatnimi czasy, a zwłaszcza dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. Chociaż, wie pan, tak obserwując obecną sytuację, dochodzę do wniosku, że tak naprawdę powinny zostać przeprowadzone badania wśród nas, wśród Polaków. Ile my wiemy o Trybunale Konstytucyjnym tak naprawdę? I na przykład, czy zgromadzeni obrońcy owego Trybunału, związani z prawą stroną sceny politycznej, tak naprawdę wiedzą, czym ten Trybunał Konstytucyjny się zajmuje? Jak pan uważa, jako prawnik, tak obserwując te szczątkowe wypowiedzi tych osób?
6: Czy myślę, że kwestia Trybunału Konstytucyjnego od już dłuższego czasu towarzyszy nam w przestrzeni publicznej, towarzyszy nam w kontekście różnego rodzaju ocen polityczno-prawnych, więc edukacja w zakresie Trybunału, można powiedzieć, jest chyba na dosyć wysokim poziomie. Zresztą mamy się Dzień Edukacji Narodowej. Przy okazji wszystkim nauczycielom składam najlepsze życzenia. Natomiast...
5: No to należałoby jeszcze życzyć polskiej szkole, żeby wprowadzono wstęp do prawa na przykład, żeby
6: myślę,
5: w polskiej
6: że byłoby
5: szkole
6: to, myślę,
5: to by się przydało.
6: Myślę, że byłoby to, przydałoby się, dlatego że...

0: można powiedzieć, świat w kontekście wiedzy prawnej, ale w ogóle też patrząc społecznie, zmienia się o tyle, że ta wiedza jest coraz większa. Uważam, że WOS i obecne informacje o prawie, które są przekazywane w szkole, są niewystarczające. I taki przedmiot, wstęp do prawoznawstwa w drugiej czy w trzeciej klasie liceum, myślę, że byłby bardzo istotny i może pozwoliłby prawidłowo rozumieć, jaka rola jest Trybunału Konstytucyjnego, czyli sądu, z którego funkcjonowaniem mamy obecnie w Polsce pewien problem, choć pytanie jest, czy siły polityczne chcą go rozwiązać. To już jest zupełnie inna kwestia.
1: Ale zajmijmy się przez chwilę Trybunałem Konstytucyjnym, jeżeli mówimy o edukacji. Wobec tego, panie mecenasie, poedukujmy. Trybunał Konstytucyjny ma rozpatrywać przede wszystkim zgodność ustaw z konstytucją, a także odpowiadać na skargi konstytucyjne obywateli. I jeżeli spojrzymy na statystyki, to tak naprawdę większość spraw rozpatrywanych do 2016 roku przez Trybunał Konstytucyjny były to skargi konstytucyjne obywateli, czyli w jaki sposób polskie prawo krzywdziło według obywatela owego obywatela. Więc po przejściu odpowiedniej procedury obywatel występował do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą konstytucyjną. Po roku 2016 właściwie skargi konstytucyjne obywateli nie są rozpatrywane. Właśnie teraz informacje dotarły, że 2016 to są te pierwsze skargi, które część nowych sędziów, ci, którzy trafili, dotarły te sprawy na ich biurko. No, to o czymś świadczy. Ja się celowo o tym mówię, no bo to jest bardzo chyba ważny element w wyjaśnieniu roli Trybunału Konstytucyjnego. Skarga konstytucyjna obywatela.
0: Trybunał Konstytucyjny w demokratycznym państwie prawa, w którym mamy do czynienia z trójpodziałem władzy i gdzie władza sądownicza ma sprawować istotny właśnie element w zabezpieczaniu praw obywateli, w dochodzeniu swoich praw, w ochronie obywateli przed działaniami państwa, które mogą czasami być inwazyjne albo naruszające te prawa, jest bardzo istotna. I taka pozycja Trybunału Konstytucyjnego w Polsce do pewnego momentu była ugruntowana, co najważniejsze, niekwestionowana. Rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego były stosowane przez sądy wszystkich instancji.
1: I przez administrację.
0: Przez administrację i z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego można było się zgadzać albo nie, tak jak z każdym wyrokiem sądu.
1: 50-50, panie mecenasie.
0: Ale były te wyroki wykonywane i był pewien szacunek wobec orzeczeń. Niestety, po 2016 roku mamy równie pochyłą, mając tutaj na uwadze przede wszystkim autorytet Trybunału Konstytucyjnego, kwestie istotności wpływu orzeczeń na kształtowanie prawa w Polsce, dlatego że po pewnych określonych działaniach dotyczących obsadzenia, już teraz nie chcę wchodzić
1: dokładnie w tę kwestię, ale problem
0: polega na tym, że doszliśmy do momentu, w którym jest przyzwolenie na kwestionowanie porządku Trybunału Konstytucyjnego, wykonywania orzeczeń z uwagi na brak ich publikacji przez jedną władzę, przez drugą obecnie teraz. Natomiast na koniec dnia wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie są i dla prawników, i dla sądów pewnym drogowskazem albo niepodważalnym rozstrzygnięciem, na podstawie którego należy prawo interpretować. I to jest największy problem tej sytuacji, z którą obecnie mamy do czynienia.
1: No tak, ale po drodze gubimy tego obywatela, tego Kowalskiego, który chce mieć ten Trybunał Konstytucyjny, bo może się zdarzyć. To nie jest tak, że przyzwoici ludzie nie trafiają do sądu. Sprawy bardzo przyzwoitych ludzi trafiają do sądu, prawda? Sąd jest od tego. A tak się może zdarzyć, że nasza sprawa dotycząca, nie wiem, naszej własności, naszego stanu posiadania, naszych praw obywatelskich, bardzo szeroko pojętych, do tego Trybunału może trafić i sobie będzie leżała ad calendas graecas, bo tak naprawdę ten Trybunał obecnie nie jest w stanie pracować. A z drugiej strony powiedział pan o tych błędach czy grzechach przeszłości. No, ten skład osobowy Trybunału Konstytucyjnego przez ostatnie lata to też do najszczęśliwszych nie należał, bo ilość czynnych polityków, którzy trafili do Trybunału Konstytucyjnego,

0: konstytucyjnego, no była nadreprezentatywna. Oczywiście zdarzali się politycy przez te lata, którzy trafiali do Trybunału, no ale tak wielu ich nie było jak w obecnym Trybunale i tak znaczących, łącznie z prezesem obecnym Trybunału Konstytucyjnego, bo trudno go nie nazwać politykiem.
1: Inaczej. Zachwiana została prawidłowa relacja właśnie pomiędzy organem, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, rolą i istotą tego organu, a sposobem, procedurą i finalnie osobami, które w ramach tego organu uzyskały tytuł sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I to właśnie spór wobec osób, bo wszelkie zmiany, z którymi mieliśmy do czynienia, sędziowie dublerzy, kolejne poprawki, poprawianie po tym, poprawek, co było, poprawek, co obciąża całą scenę polityczną, niestety na koniec dnia, właśnie doprowadziło do tego, że ta prawidłowa relacja i te wartości, które tam ma być ujęte, one zostały zachwiane. I oczywiście teraz kontynuacją, złymi praktykami, które jednak zostały zapoczątkowane przez poprzedni rząd, ale częściowo błędów nie ustrzega się również obecna większość parlamentarna, czego zresztą możemy zobaczyć dzisiaj, to myślę za chwilę do tego tematu na pewno przejdziemy. No jakby pokazuje, że wokół Trybunału Konstytucyjnego dobrze się nie dzieje. Na pewno nie jest dobrą sytuacją, która już nie wchodząc na to, kto którą partię popiera, w perspektywie ostatnich 8 lat zawsze ktoś broni demokrację pod Trybunałem Konstytucyjnym. No to już jest sygnał, że skoro bez względu na, z jakiej opcji nie było, rząd by nie był, a mamy obrońców Trybunału Konstytucyjnego, no to znaczy, że już że coś jest nie tak, już nie wchodząc w to, kto ma rację, a kto nie. Bo na koniec dnia, skoro mówimy o obywatelu Kowalskim, to obywatel Kowalski, jeżeli ma uchwalony przepis, który nakłada do niego na przykład podwójne opodatkowanie nieruchomości, to może pójść do Trybunału Konstytucyjnego i powiedzieć, że ten przepis jest niezgodny z Konstytucją, składam skargę, bo powinienem płacić tylko jeden podatek. A nie, że mamy sytuację, w której na Trybunał Konstytucyjny i jego rozstrzygnięcia prawnicy z ostrożności nie powołują się i nie patrzą, bo nie wiadomo kto i kiedy w jaki sposób to zakwestionuje. To jest bardzo zła sytuacja. Tej ochrony oczywiście szuka się przed Sądem Najwyższym, przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, no ale nie po to mamy swój własny Trybunał Konstytucyjny, który ujęty jest w konstytucji z określonymi zadaniami, żeby szukać teraz gdzieś sytuacji pobocznych. Ale taką sytuację mamy.
0: No tak, ale z drugiej strony, jeżeli patrzymy, do czego wykorzystywany był Trybunał Konstytucyjny, możemy dojść do wniosku, że jako Trybunał Konstytucyjny przez ostatnie te 8 lat, właściwie 10, już teraz ponad, był wykorzystywany w celach politycznych. Różne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego no były realizowane na pewne zamówienie polityczne. No ja już, wie pan, to najbardziej rzucające się w oczy sprawa dotycząca aborcji. No to było przecież wyraźne zlecenie polityczne, no które wywołało ogromne protesty w Polsce i pokazywało no słabość tej instytucji na wpływy polityczne.
1: Bo z taką sytuacją mamy do czynienia, kiedy w Trybunale Konstytucyjnym mamy sędziów desygnowanych de facto przez partie polityczne.
0: Ale to jest zgodne z konstytucją.
1: Zgodne z konstytucją, natomiast przez wiele lat był pewien konsensus co do tego, że w Trybunale Konstytucyjnym zasiadali profesorowie, praktycy prawa. Oczywiście o pewnych poglądach, czy
0: autorzy komentarzy prawnych, tak. Chociażby profesor Safian, komentarz do konstytucji. Oczywiście. I dyskusja z profesorem Safianem, niektórych polityków obecnych, na przykład z obozu prezydenckiego, no jest dosyć interesująca, bo z jednej strony mamy profesora z gigantycznym dorobkiem naukowym, z drugiej strony mamy ministra prezydenckiego, który ukończył prawo i No właśnie. Nie chcę depresjonować.
1: Niezależnie, zmierzam do tego, że wcześniejsze wybory, nawet jeżeli dana osoba w jakikolwiek sposób była związana z jakimś środowiskiem politycznym, to jednak przeważnie mówiliśmy o uznanych osobach,

0: w świecie prawniczym, profesorach, sędziach, adwokatach, prokuratorach, których powołanie do Trybunału Konstytucyjnego nie budziło żadnych emocji, bo dotychczasowy dorobek naukowy te osoby bronił. Natomiast
1: Czy sędziowski,
0: oczywiście tak. Natomiast ta zasada została złamana w poprzedniej kadencji, kiedy to wielu polityków bądź osób, które no w takim życiorysem naukowym i dorobkiem nie mogły się wylegitymować, no doprowadziły do takiej, a nie innej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Ale trzeba też zwrócić uwagę, od tego zaczęliśmy rozmowę, że odnoszę jednak wrażenie, że chyba ta cała sytuacja jest na rękę wszystkim opcjom politycznym, dlatego że przy całej sytuacji, z którą dzisiaj widzieliśmy, związaną z panem ministrem, czy panem sędzią Berkiem, bo ja niestety tutaj pewne wątpliwości mimo wszystko są, pokazują, że skoro poprzednia władza złamała te standardy, to obecna jednak zamiast próbować
1: znaleźć...
0: Otóż to, dlatego że niezależnie od tego, czy pan minister, czy sędzia Berek, to trzeba tutaj zachować różny sposób formułowania, jest być może świetnym i bardzo dobrym prawnikiem, świetnym legislatorem i pewnie w ogóle tak jest. Natomiast w sytuacji, w której z ław rządowych trafia się na ławy Trybunału Konstytucyjnego, zawsze będą powodowały określone napięcia. I tak jak dzisiaj mieliśmy, obiektywnie patrząc, do czynienia z zabawą w Berka w Trybunale Konstytucyjnym. No chyba nie o to chodzi. No.
1: Panie mecenasie, ale z drugiej strony przypomnijmy sobie rok 2015, wystąpienie ówczesnego posła, byłego prokuratora PRL-owskiego, a obecnie sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pana Piotrowicza, który udowadniał, że zaprzysiężenie sędziego Trybunału Konstytucyjnego może się odbyć nie w obecności prezydenta. No, mówił to otwartym tekstem przecież na sali sejmowej. Dzisiaj jak gdyby obecny prezes Trybunału i ten zespół obecnych sędziów, którzy orzekają, czy próbują orzekać, czy nie orzekają, którzy są w Trybunale, no właściwie zjada własny ogon, dlatego że no, pan Piotrowicz jest w dalszym ciągu sędzią Trybunału Konstytucyjnego i co, tak szybko zmienił zdanie po tych kilku latach? Zamiast powiedzieć, że zaraz, ja to mówiłem i to jest zgodne z polskim prawem.
0: Czy myślę, że jest kilka powodów, dla których pan sędzia Piotrowicz nie powinien znaleźć się w Trybunale Konstytucyjnym. Niemniej jednak jego pogląd wyrażony w tej sprawie ówcześnie. No, pytanie, czy mamy ewolucję poglądu, czy mamy dostosowanie...
1: Punkt widzenia zależy od miejsca?
0: Od miejsca? Może tak być, natomiast patrząc w tych kwestiach, na pewno nie jest dobrą sytuacją, w których, tak jak obecnie, prezydent w pewien sposób uzurpuje albo dodaje pewne kompetencje związane z odebraniem przyrzeczenia od sędziów, de facto znowu wprowadzając pewien jednak chaos dotyczący obsady stanowisk w Trybunale Konstytucyjnym. Na pewno prezes Święczkowski nie pomaga swoją postawą, bo jednak należałoby już niezależnie od kwestii, skoro ci politycy w Trybunale Konstytucyjnym zgodnie z prawem są powoływani do tych urzędów, to sprawowanie tej funkcji należałoby oczekiwać prób załagodzenia jednak całej sytuacji, być może rozmowy, dyskusji ponadpartyjnej. No, prezes Trybunału Konstytucyjnego ma pewne możliwości, żeby może zwaśnione strony w tym zakresie poszukać pewnego kompromisu. No tutaj tego też niestety za bardzo nie widać, ale żeby być sprawiedliwym, tak jak już powiedziałem wcześniej, kandydatura ministra Berka na pewno nie ułatwi poszukania kompromisu, bo niezależnie od tego, z prawem jest tak, można mieć rację, ale tą rację jeszcze trzeba uzyskać albo otrzymać. I niestety przepisy prawa mogą być skonstruowane w sposób uniwersalny, prawidłowy i dobry, no ale na koniec dnia je trzeba zastosować. Każdy konflikt, czy każda sytuacja, w której te przepisy nie funkcjonują, oznacza, że trzeba jakieś działania podjąć. Czasami są to pewne kompromisy. przy normalnym sądzie jest to ugoda. Natomiast tutaj niestety Trybunał Konstytucyjny stanął

0: obecnie, można powiedzieć, na szali tych, którzy jedni bronią, drudzy atakują, ci atakujący są broniącymi i w sumie tak na koniec dnia Kowalski już nie wie, gdzie on ma tą skargę złożyć i czy w sumie ten sąd tą jego skargę rozpozna, czy
1: kiedyś,
0: też nie.
1: Kiedyś rozpozna, kiedyś być może, ale w jakiej przeszłości, tylko, nie wiadomo
0: tylko
1: kiedy.
0: Tylko problem jest taki, że jeżeli mamy sytuację, że jeden z najważniejszych sądów, mamy oczywiście Sąd Najwyższy, mamy Naczelny Sąd Administracyjny, ale Trybunał Konstytucyjny, jak sama nazwa wskazuje, no to to jest... Trybunał, tak, który stoi na straży Konstytucji, jeżeli jest zawsze, przynajmniej przez jedną stronę sporu politycznego kwestionowany, to znaczy, że pewność tych wyroków, tak na koniec dnia, właśnie dla nas, Kowalskich, za duża nie jest. I to jest najbardziej martwiące.
1: A powiem panu, że ja się dzisiaj zmartwiłem tym, że nagle po stronie drugiej ogrodzenia Trybunału Konstytucyjnego znaleźli się jacyś ludzie. Straż Trybunalska nie reagowała. I myślałem sobie, nie, zaraz, o co tu tak naprawdę chodzi? Nie wiem, czy pan to widział, po prostu te jacyś uczestnicy tego miasteczka, które tam broni Trybunału Konstytucyjnego przed Tuskiem, celowo mówię, bo my bronimy przed Tuskiem, czyli premierem Tuskiem, znaleźli się po stronie Trybunału, weszli na teren, przez płot przeskoczyli, stali panowie ze Straży Trybunalskiej, duzi panowie, i nie zareagowali.
0: Emocje, szczególnie emocje społeczne w tego typu kwestiach należy raczej studzić i te konflikty czy spory rozwiązywać na początku w zaciszu gabinetów, a później gdzieś
1: dalej. No ale
0: dalej
1: to już wyszło pewnych... poza gabinety, ale to tutaj już trafiło ewidentnie, na chodnik.
0: No i tu mamy do czynienia z sytuacją, w której na pewno chodnik nie jest miejscem do tego, aby oczywiście mając prawo do określonych poglądów i do wewnętrznego kwestionowania określonych decyzji czy rozstrzygnięć organów państwowych, to jednak to się powinno odbywać w pewnych normach. No dzisiaj patrząc na te wydarzenia, które miały miejsce pod Trybunałem Konstytucyjnym, mam pewną wątpliwość, czy to chodziło o obronę Trybunału Konstytucyjnego, czy jednak to nie były określone działania polityczne, gdzie celem było przekazanie określonych treści czy poglądów, do których każdy tam stojący przed Trybunałem ma święte konstytucyjne prawo. Pytanie, czy akurat dzisiaj i w tych okolicznościach było to uzasadnione. I myślę, że każdy może sobie odpowiedzieć zgodnie ze swoim sumieniem, natomiast no, chodnik i ulica to nie jest miejsce, w którym powinno się uporządkować sytuację w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Ja mam jeszcze do pana inne pytanie, moim zdaniem dość istotne. Czy tutaj w pewien sposób został naruszony porządek monteskiuszowski, ten porządek dzielący władzę? Bo nagle okazało się, że prezydent Rzeczpospolitej przyjeżdża do Trybunału Konstytucyjnego, czyli władza wykonawcza przyjeżdża do władzy sądowniczej i rzeczą wiadomą jest, że prezes Święczkowski no, jest bliżej prezydenta Nawrockiego niż na przykład obecnego składu powołanego ostatnio przez Sejm Trybunału Konstytucyjnego. I czy tutaj jakiś taki dysonans władz nie nastąpił? Władza sądownicza, władza wykonawcza? No bo prezydent jest częściowo władzą wykonawczą przecież.
0: Myślę, że jest to trochę jednak zbyt daleko idące. Oczywiście inaczej, to znowu odpowiem przewrotnie. Wolałbym z panem redaktorem dyskutować na temat tego, czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w danej sprawie jest dobry, zły, z czego wynikają te interpretacje. My rozmawiamy o tym, czy w ogóle mamy wyroki, czy też nie. To trochę pokazuje miejsce, w którym na dzisiaj jesteśmy. Życzyłbym sobie i mam nadzieję, skoro jest spór, że wizyta pana prezydenta związana była z tym, aby osiągnąć porozumienie i przywrócić funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Tego sobie życzę jako adwokat, jako praktyk, jako osoba, która na co dzień broni interesów ludzi w różnych procesach i bardzo potrzebuje konstytucji i praw do tego, aby prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Mam taką nadzieję. Natomiast panie, jak było? Ja nie wiem, chyba że pan redaktor.
1: Ja też nie wiem, ja się pytam, spotkanie. Wie pan, pan się jest bliżej oka cyklonu, czyli systemu prawnego niż ja. Ja jestem tylko skromnym komentatorem. Panie mecenasie, wobec tego proszę mi powiedzieć,

0: czy w jaki sposób brak orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego utrudnia pracę wymiarowi sprawiedliwości, czyli adwokatom, których sprawy ich klientów trafiły do Trybunału Konstytucyjnego. Tych orzeczeń nie ma i oni czekają. Wszystko czeka, rozumiem.
1: Utrudnia to bardzo mocno, dlatego że pamiętajmy o tym, że skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który oczywiście ingeruje albo zmienia, albo stwierdza, że dany przepis, dana norma prawna jest niezgodna z konstytucją, jest to, że w określonym czasie po wydaniu tego wyroku obywatel może pójść do sądu i na tej podstawie oczekiwać zmiany jakiejś decyzji wydanej przez organ administracji. Może na przykład dochodzić jakiś praw związanych z roszczeniami, które posiada. Tworzy to nową sytuację, w której obywatel nie mógł z czegoś skorzystać, z praw, które zostały mu, można powiedzieć, nieprzyznane w ramach innych procesów, a Trybunał mówi jednak nie, tą normę trzeba prawną, trzeba w sposób inny wyłożyć. W związku z tym wszędzie tam, gdzie są wątpliwości co do działań związanych, tak jak już powiedziałem, z podatkami, z tym, gdzie na przykład gminy mogą nam ograniczać swobodę w zakresie uzyskiwania warunków zabudowy, co do wybudowania na przykład domu, we wszelkich sytuacjach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdzie na przykład dyskutujemy, czy dane działanie jest czynem nieuczciwej konkurencji, czy nie jest i w zasadzie, czy wolność prowadzenia i swoboda działalności gospodarczej jest ograniczona, czy nieograniczona. Moglibyśmy wymieniać bardzo długo jeszcze do jutra.
0: Każdego to może dotknąć.
1: Każdego to może dotknąć, a my jednak tego nie mamy. Mamy też kolejny problem. Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga też spory kompetencyjne pomiędzy organami administracji. To Trybunał Konstytucyjny może powiedzieć tak, panie ministrze, pan musi wydawać decyzję w tych sprawach, albo na przykład nie ten minister, tylko drugi jest tą osobą, która powinna określone rozstrzygnięcie wydać. To jest bardzo istotna kwestia, bo administracja państwowa jest duża i tu już nie ma znaczenia, jaka partia by rządziła. Te spory i wewnętrzne problemy co do interpretacji prawa i obowiązków prawnych były zawsze, a my na tego teraz nie mamy i to jest nasz problem.
0: Oj, czekamy, panie mecenasie. No może coś drgnie w sprawie Trybunału.
1: Mam nadzieję,
0: nie tylko te barierki, które dzisiaj drgały.
1: Przede wszystkim mam nadzieję, że kwestia przyjęcia ślubowania i tych kwestii będą tym, co rozwiąże w najbliższym czasie te problemy.
0: Mecenas Tymoteusz Paprocki opowiadał dzisiaj o Trybunale Konstytucyjnym. Bardzo panu serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Życzę państwu miłego wieczoru.

0: Laptop Marian.
1: Prawda?
0: No.
1: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: W najbliższą sobotę w TDI. Polska naukowczyni niczym Lara Croft z gry Tomb Raider. Jeździ po świecie, przeszukuje jaskinie i rzuca nowe światło na przeszłość ludzi. Jak naprawdę wyglądała ewolucja człowieka i jak dochodzi się do takich odkryć? O tym w Tylko Dobrych Informacjach. Powiemy też, jak Chiny zmieniły podejście do swoich naukowców. Promują ich wizerunki na billboardach wzorem gwiazd kina czy sportu. A na deser Mistrzostwa Świata w robieniu tiramisu. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
4: Autopromocja.

0: Są zatrzymania po demonstracjach i przepychankach przed Trybunałem Konstytucyjnym. 23-letnia Iranka skazana na śmierć za wpis w mediach społecznościowych. W tym serwisie także o przyczynach hejtu w internecie. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z demonstracjami i przepychankami przed Trybunałem Konstytucyjnym, potwierdził w TVN24 minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dodał, że spodziewa się kolejnych wniosków do prokuratury. Na razie prokuratura z urzędu wszczęła postępowanie sprawdzające wobec Roberta Bąkiewicza i innych osób po protestach przed budynkiem Trybunału. Do przepychanek doszło, kiedy policjanci demontowali barierki postawione tam przez protestujących. Wcześniej Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie wobec prezydenta, ale bez jego udziału. Zmiany w Trybunale Konstytucyjnym są potrzebne, by zapewnić stabilność w niespokojnych czasach, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
1: Pytam do cholery, dlaczego facet dostaje, mówię o Nawrockim, sześcioro wybranych członków Trybunału Konstytucyjnego, wybiera sobie na zasadzie, na kogo wypadnie tego bęc. Dwóch zatwierdza, a czterech nie zatwierdza. Gdzie logika? Logika jest prosta, bo to ciało robi to, co my każemy, co każe prezydent, co każe PiS.
0: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki wyraził niepokój zaangażowaniem służb podległych MSWiA.
2: Trzeba przypomnieć, że jest głęboko niepokojące, że służby, można powiedzieć siłowe, podległe MSWiA były użyte, czy są używane do tego, żeby do konstytucyjnego organu państwa wprowadzać osoby, które nie dopełniły całej procedury.
0: Szef Kancelarii Prezydenta poinformował, że Karol Nawrocki w związku z wydarzeniami przed Trybunałem zrezygnował z jutrzejszego wyjazdu do Słowenii. Hejt w internecie to skutek, a przyczyną jest brak relacji. Do takiego wniosku doszli specjaliści podczas konferencji Hejt pod lupą, która odbyła się w Świdniku.
3: Potrzebna jest otwarta debata na temat wprowadzenia w świat dziecka telefonu, a także mechanizmu gier, uważa dyrektor do spraw profilaktyki w Centrum Rozwoju Progresownia Leszek Dowgiało i dodaje, że gry same w sobie nie są złe.
4: Nie ma żadnych badań potwierdzających twierdzenie, że jak ktoś gra w gry, gdzie się zabija, to będzie zabijał. Jak nawet zgłębimy badania naukowe, to okazuje się, że te gry czasami nawet obniżają poziom agresji, bo to nie są symulatory. One oczywiście obniżają nam poziom empatii. To jest ten problem. Mechanika tych gier jest troszkę inna i gry bardzo często służą do tego, żeby werbować i łączyć osoby, które w przyszłości mają przejawiać przemoc nihilistyczną, czyli tą przemoc, która ma po prostu zadawać ból i cierpienie. Co mieliśmy mniej więcej teraz, w ostatnich dniach, przypadki takiej przemocy z tego, co się okazuje.
3: Wniosków jest kilka, jednak wszystkie mówią o tym, by nie zostawiać dzieci w internecie samym sobie, być świadomym zjawisk, jakie zachodzą w mediach społecznościowych i poświęcić więcej czasu na budowanie relacji. Karolina Ryniak, Radio Lublin.
0: Zdaniem specjalistów brak więzi prowadzi do poczucia izolacji lub odrzucenia, a to silne czynniki, które wyzwalają agresję. 23-letnia Iranka skazana na śmierć za wpis w mediach społecznościowych. Organizacje praw człowieka alarmują, że egzekucji ze względów politycznych jest w Iranie coraz więcej.
5: Nie wiadomo, na czym dokładnie złapała ją irańska cyberpolicja, bo tamtejsze media boją się nawet parafrazować wypowiedź kobiety. Wiadomo tylko, że miała obrazić proroka lub 12 imamów. W Islamskiej Republice Iranu grozi za to kara śmierci. 23-latka prosi o łaskę. Jestem niewinną, młodą dziewczyną z mnóstwem nadziei i marzeń, tłumaczy. I broni się, że bluźnierstwa dokonała po zażyciu grzybów halucynogennych, co zmieniałoby wymiar kary do 74 batów. Na razie jednak ta obrona jest bezskuteczna. Organizacja Iran Human Rights z siedzibą w Oslo podaje, że w tym roku w Iranie wykonano ponad 600 egzekucji. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Prawie 100 tysięcy złotych straciła 30-latka z powiatu Ryckiego w Lubelskiem. Kobieta uwierzyła oszustom podszywającym się pod gwiazdę muzyki rozrywkowej. O szczegółach mówi starszy aspirant Łukasz Filipek z ryckiej policji.
6: Przestępcy namówili ją do przekazania pieniędzy. W zamian obiecywali paczkę zawierającą 100 milionów dolarów oraz cenną biżuterię. Kobieta przez ponad miesiąc spłacała pieniądze na skazane konto, korzystając z różnych metod płatności. Gdy zorientowała się, że pada ofiarą oszustwa, powiadomiła policjantów.
0: Policja apeluje o zachowanie ostrożności i przypomina o rozwadze przy inwestowaniu pieniędzy.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.

Prognoza pogody. W nocy przelotne opady deszczu w Tatrach i Bieszczadach, także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie i w centrum mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura w nocy od 3 stopni na południu i zachodzie,

0: mu nie przepuści, chłop żywemu nie przepuści, jak się żywe napatoczy, nie pożyje se ajuści. No właśnie, nie pożyje se ajuści. Jak inni mają lepiej, to ja mam gorzej, więc gorzej powinni mieć inni, ale nie ja. I o tym będziemy za chwilę opowiadali.
1: Dobry wieczór, przy mikrofonie Ewelina Kamińska. Dzisiaj na tapet weźmiemy Schadenfreude. Skąd bierze się mentalność, że dobrze, że sąsiad ma gorzej? I czy taki mechanizm może też działać na przykład w polityce? O tym między innymi porozmawiamy już za chwilę z naszym gościem.
2: Do pomyślenia.
1: A ze mną w studiu jest dr Krzysztof Martyniak, socjolog i pedagog. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Schadenfreude to jest coś, co obserwuje pan dosyć powszechnie, czy raczej nie bardzo?
3: No jest to chyba jedna ze składowych naszej ludzkiej natury. Od razu chciałbym powiedzieć, że na pewno nie jest tak, że jakiś naród jest wybrany przez tą skłonność i są narody, czy tam, nie wiem, my Polacy mamy tego więcej, a nie wiem, Czesi czy Szwedzi mają tego mniej. Trochę to lubimy, trochę tak jesteśmy skonstruowani, że ten świat porównywania nas, świat, w którym musimy coś oceniać, jest to niestety obrzydliwy z punktu widzenia socjologii czy pedagogiki świat, dlatego że nasze dzieci od początku, nawet przez nas rodziców kochających i potem w przedszkolach są niejako wpisane w ten system oceny lepszy, gorszy, ładny, ładniejszy, brzydszy, ładniej siedzisz, brzydko siedzisz i tak dalej, jest to coś okropnego. Jest to tak wżarte w nas od dzieciństwa, mówię, nawet przez nas rodziców, którzy kochamy te swoje dzieci, a nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę, że te wieczne porównywania in plus czy in minus, że jesteś najlepszy, najlepszy, najlepszy, choć byłeś tam 25 w tym biegu, albo jesteś najgorszy i zawsze ta sąsiadka ma ładniejszy warkoczyk, a zawsze ten Stasiu z trzeciego piętra ma ładniejsze buciki, a ty to nigdy nie potrafisz i tak dalej, i tak dalej. Jest to coś okropnego, aczkolwiek te zawiści, tak, ja bym wolał, myślę, że namówię panią czy państwa do tego, żeby to trochę zamienić na nasze takie polskie słowo zawiść.
1: Też o nim myślałam.
3: Ono jest dużo przyjemniejsze, bo ten niemiecki niestety zgrzyta nam trochę w zębach i myślę, że jak będziemy mówili o zawiści, trochę o zazdrości, to te odwołania do naszych klasyków, jednych z najlepszych trylogii samych swoich, czy nie wiem, tak myślałem o tym, co jeszcze państwo powiedzieli, o Fertku Kiepskim, czy o takich włoskich serialach, które właśnie opisują te niesnaski sąsiedzkie, niesnaski między sąsiadami jako państwo, nie wiem, my Niemcy, my Rosjanie, czy we Włoszech to jest ta północ-południe, tak, czyli Lombardia kontra Sycylia na przykład, nie, i tak dalej, o to tak. Tytułem wstępu.
1: Ale niemiecki ma w tym słowie coś, czego polskiej zawiści brakuje, bo w tym niemieckim Schadenfreude jednak błyszczy to, że cieszy nas. To nieszczęście drugiego człowieka. Kiedy komuś coś nie wychodzi, to sprawia, że gdzieś budzi się taka niezdrowa radość z tego.
3: No tak, to jest w formie opisowej czy w formie lingwistycznej, ale no, na tym możemy się skupić, gdybyśmy mieli wrócić do naszego polskiego słowa zawiść, tak? To jest taka, że ściśnięte mamy te zęby i te gardło, że taka zawiść, nie? I to jest to, co nas odróżnia od tej zazdrości, o czym mówi ten dowcip, że jak ja mam dwie krowy i sąsiad cztery, no to marzę o tym, czy modlę się o to, żeby jemu dwie zdechły, nie? O. I to jest ta w małej pigułce, czym jest ta zawiść, zamiast zazdrością patrzeć, pewną motywacją, która może być pozytywna. I ja będę się starał, żebym też miał cztery krowy albo nawet pięć, to nie, ta zawiść jest taka, jak w tej modlitwie Polaka w dniu świra na końcu. Ja bardzo lubię takie odwołania literackie, bo one budują pewne obrazy i przestrzenie, więc ta modlitwa Polaka na końcu w tym dniu świra właśnie to pokazuje, nie? Że życzymy temu sąsiadowi jak najlepiej i wtedy możemy sobie spokojnie pójść spać, wiedząc, że mu ten samochód ukradną, porysują, albo ma, nie wiem, córkę w niechcianej ciąży, albo tam o, i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale ciekawe jest to, że pan powiedział też o tych innych narodach, które też mają takie zawistne tendencje. Ja kojarzę głównie, że mówiło się, o, to takie polskie, polskie, że cieszysz się, że komuś się nie udało. A tymczasem na przykład w Japonii jest takie sformułowanie o wbijaniu gwoździa, który jest wystający. W Australii również podobne rzeczy widziałam w sieci, gdzie ludzie narzekali, że Australijczycy tak właśnie mają, że kiedy komuś się powodzi, to oni chcą go ściągnąć w dół. Czyli jest to jednak na całym świecie obecne, a przynajmniej w tym takim

0: kapitalistycznym świecie, tylko że każdemu się wydaje trochę, że to jest głównie domeną jego otoczenia.
1: Tak, stąd to moja uwaga na początku, że to nie jest cecha narodowościowa czy jakaś państwowa, tylko jest to cecha, myślę, że po prostu człowieka. I gdybyśmy teraz mieli to rozbierać i mielibyśmy z 2 godziny, to pokazalibyśmy pewne mechanizmy społeczne, które mówią o tym, że jednak jest to cecha tych ludzi, tych grup, które jednak czegoś zazdroszczą z tego złego punktu widzenia, że jesteśmy ci biedniejsi, ci gorsi i myślimy o tych bogatszych, że jesteś bogatszy, na pewno coś ukradłeś, skombinowałeś, pewno nie jesteś uczciwy, no bo przecież ja jestem uczciwy, jestem dobrym człowiekiem, a nie mam, a on, skoro ma ten lepszy samochód, większe mieszkanie, czy większe gospodarstwo, czy cokolwiek innego, to na pewno to w jakiś nieuczciwy sposób zdobył, czy pozyskał, no bo odnoszę to do siebie, więc budzi się to porównanie, no i ta wielka ogólnoludzka potrzeba, nawet zwierzęca, tak, że my i oni, ale o tym może nawet za chwilę, o tym, co to jest ten zgniły, czy amoralny familizm, czy ma familiaryzm, tak, bo to socjologia bardzo dobrze zbadała w kontrze do tak zwanego kapitału społecznego.
2: Do pomyślenia.
0: To pytam w takim razie o ten familiaryzm.
1: O ten familiaryzm amoralny albo zgniły. To jest taka, to zacznę od tego, czym jest kapitał społeczny. Kapitał społeczny jest opisywany przez socjologów jako taka rzecz godna budowy społeczeństwa obywatelskiego. Ona stąd się bierze, z tej oddolnej inicjatywy. No i polega na tym, że między nami jako u lokalsów, w społeczności lokalnej, w tych małych ojczyznach, czujemy pewną więź. I ten kapitał społeczny składa się z takich 3 części. Pierwsze, taki warunek niezbędny, sine qua non, to jest sieć powiązań, że nas coś łączy. Wspólna gmina, wspólne, nie wiem, ulica, jezioro, wspólny budynek, wspólny kwartał.
0: Klub sportowy.
1: Klub sportowy, coś nas łączy. Po pierwsze. Po drugie, jest to wyznawanie wspólnych wartości, że umawiamy się na coś, co jest dobre, co jest złe. Tak, że nie wiem, Kali ukraść to jest dobrze, a Kalemu ukraść to jest złe. Czy nie wiem, na 10 przykazaniach, czy tam na jakimś społeczeństwie obywatelskim, czy ustroju demokratycznym i tak dalej, i tak dalej. Na coś się umawiamy, czyli mamy powiązania między sobą, na coś się umawiamy, że coś nas łączy. Jest ten ostatni element, który musi to wszystko spajać, żeby to wszystko miało sens, pewną logiczną całość i że ja nie by wyszedł na frajera, pomagając pani, a potem pani się na mnie wypnie albo obrazi. To jest zaufanie. Że ja ufam pani, że jak, nie wiem, mamy do zebrania z pola, nie wiem, zboże, powiedzmy, albo siano, no to sama pani nie zbierze, bo może przyjść deszcz i tak dalej, więc pomagamy sobie sąsiedzi, nie wiem, 5 sąsiadów sobie pomaga, dzisiaj u pani, jutro u jednego, potem 3., 4. i 5. I wierzymy, że to pomaganie sobie, to, że ja mogę na ciebie liczyć, jest czymś oczywistym. I tak się buduje pewna wspólnota i realizujemy te wspólne wartości, działając na rzecz tak zwanego dobra wspólnego. Kropka. Natomiast czasami mylimy to, i to jest taka też ciekawa dyskusja, że te wspólne wartości, one nie muszą być z tak zwanego świata dobra. Bo jak się wszyscy razem, złodzieje na przykład, umówimy, że łączy nas to, że kradniemy. Okej. I wspólną wartością jest to, żeby ukraść obcym, a nie swoim. Żeby nie dać się złapać policji. Żeby, jak to mówią, nie wysprzęglić się na prokuraturze, to są nasze wartości. I my ufamy sobie. I są takie gry socjologiczne, które właśnie to pokazują, jak możemy zagrać kimś. Tak? To jest tam, nie wiem, dylemat złotówki, dylemat więźnia i tak dalej, i tak dalej. Są takie gry socjologiczne, odnoszące się do teorii gier, w których pokazujemy, czy ten kapitał działa, czy nie. Czy wierzymy sobie nawzajem, że się nigdy nie zdradzimy, czy jednak pod wpływem pewnych wartości społecznych. Tak? Te wartości społeczne w dużym uproszczeniu to jest, no, nie wiem, pieniądze, prestiż i władza. No, to tak z jakiegoś wstępu do socjologii. No i wtedy czy możemy sobie ufać, że my złodzieje trzymamy się razem, albo my sklepikarze trzymamy się razem, albo nie. No i teraz przechodząc do tego pytania amoralnego familiaryzmu, czy zgniłego familiaryzmu, no to on mówi, i to były badania robione na południu Włoch, w tym biedniejszym regionie, że ufamy tylko sobie. Że my jako rodzina tylko jesteśmy razem, że te powiązania, ten kapitał społeczny są tylko w rodzinie, krew, wartości to my wyznajemy, ojciec chrzestny. I ufać możemy tylko sobie, nikomu na zewnątrz.
0: I to właśnie prowadzi do takiej zawiści wobec innych?
1: Nie, to prowadzi do tego, że albo ta wspólnota, ten kapitał, nawet ze znakiem ujemnym, jest silny albo słaby. I to, na czym możemy budować, bo to pani pytanie teraz rozumiem, że dotyczy tego, na czym budujemy te wartości, czym są nasze wartości, to jest zupełnie inne pytanie. I możemy je budować na czym chcemy, byle tylko być lojalni wobec tych wartości, że możemy na siebie liczyć i że trzymamy sztamę. Kropka. A czy to będzie?

0: Czy zawiść wobec innych, czy to będzie zazdrość, czy wręcz nienawiść, czy strach. No to już są kwestie, które możemy każdego dnia oglądać w polityce, w czymś, co ogólnie nazywamy mediami społecznościowymi. Coś, co robi nam wodę z mózgu, co rozbija tą wspólnotę. Coś, co jest obrzydliwe, okropne i mógłbym teraz używać tylko najgorszych słów. Właśnie pod tym kątem, że nam się to rozbija, że to dobro wspólne, które powinno cechować na przykład politykę, na przykład działania partii, czy poszczególnych posłów, senatorów, czy osoby związane z jakimiś urzędami, w ogóle ich to nie interesuje. Dlatego, że to skłócenie, ta gra o sumie zerowej, którą mamy na przykład w wyborach, no to właśnie polega na tym, że twój procent jest, nie jest moim procentem. Że mamy 100% do zdobycia i to jest gra w sumie zerowej. Tak? Nie ma jak powietrze, że możemy każdy spokojnie oddychać tyle, ile chcemy. Nie. Tylko jak ktoś zdobędzie 60%, to ten drugi 40%. Jak ja zdobędę więcej, 51%, no to ty 49 i kropka, tak? No to na tym to polega.
1: Czyli taka plemienność, która się wytworzyła.
0: Oczywiście, że tak. Mhm. Czasami chcielibyśmy zapomnieć, że jesteśmy zwierzątkami z krótszymi albo dłuższymi ogonkami, ale to absolutnie tak nie jest. I to wzbudzanie, bo to może też panią zaciekawić, to wzbudzanie w nas tych emocji złości, strachu, nienawiści, pogardy. Wspaniale. Na tym można budować. Nie zna instytucja od kilku tysięcy lat właśnie na tym bazuje, że nasi to my, a tamci to nie mają tych naszych wartości i możemy ich co? Oddzielić za murem, możemy ich wygonić z naszej wioski, możemy ich spokojnie zabić, bo oni nie są nasi i nasz Bóg zawsze jest lepszy od twojego Boga. I tak dalej, ale to...
1: No to już kwestia takiej dehumanizacji.
0: No oczywiście, że tak. No właśnie na tym to polega, że ja jestem w pełni człowiekiem, bo wyznaję Boga X albo Boga Y. Ja jestem w pełni człowiekiem, bo, nie wiem, jestem demokratą, a ty jesteś socjalistą. Ja jestem w pełni człowiekiem, bo jestem, heteroseksualny, a ty jesteś homoseksualny i tak dalej, i tak dalej. My wiemy, albo staramy się udawać, że wiemy, że potrafimy opisać prawdziwego Polaka, prawdziwego Europejczyka, dobrego człowieka i tak dalej. A jeżeli coś wychodzi poza margines, no to kończy się to, jak się kończy.
1: No tak, ale w ostatnich latach taki klimat się trochę pogłębił.
0: Co? Od tysięcy lat.
1: Od tysięcy lat? Czyli mówi pan, że nie ma żadnej różnicy między tym, co działo się w latach 90. a tym, co dzieje się teraz?
0: Ale oczywiście, że się różni. Natomiast odróżnijmy formę od treści. Mhm. Czyli treść była ta sama, że mamy przyspieszenie w postaci mediów społecznościowych, że kiedyś jak był jakiś dureń w wiosce, no to wiedziała jego rodzina i pół wioski tylko, a teraz w ciągu sekundy dowiaduje się pół świata o tym. Więc to jest to przyspieszenie, tak? To jest ta globalizacja, globalna wioska i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię w skrócie, ja nie mam 8 godzin, żeby tutaj prowadzić te dywagacje socjologiczne czy społeczne, więc proszę wybaczyć mi za pewne skróty, no ale staram się to jakoś kompensować.
1: No dobrze, a czy pokazanie upadku jakiegoś polityka albo celebryty może dawać jakieś poczucie sprawiedliwości społecznej? Czy ta zawiść może mieć też takie konotacje? To jest pewien rodzaj sprawiedliwości społecznej, jeżeli ktoś dołącza do takiego wagonika? Czy to jest jednak tylko karmienie własnych demonów?
0: Jest jedno i drugie. Kawa nie wyklucza herbaty, dlatego że ja mogę na tej niesprawiedliwości, na tym odrzuceniu budować swoją legendę, budować swoją historię. I znów o tym mówi cała socjologia, mówi o tym Becker, o tak zwanej karierze dewianta, tam się składa z 3 punktów. Im ja bardziej jestem odrzucony, tym bardziej jestem wiarygodny, tym bardziej jestem prawdziwy dla swoich wyznawców. Ja nie mogę nie cierpieć za swoje poglądy, bo ja jestem ten wybrany. My poznaliśmy tą tajemnicę świata i dlatego koncerny farmaceutyczne, polityczne, bankowcy nas nienawidzą, bo myśmy poznali tą tajemnicę świata i musimy za nas cierpieć. Oczywiście cierpią ci tylko ci, którzy mają cierpieć, a nie ci, którzy z tego żyją. I tak dalej, i tak dalej. Więc, więc można też spokojnie na tym odrzuceniu budować swoją pozycję, bycie właśnie liderem, tym mesjaszem niezrozumianym przez elity. No i tu znów się kłania, gdybyśmy mieli znów robić dwugodzinny wykład o populizmie. Czym jest ten populizm? Ale już kropka. Kto chce, niech sobie doczyta.
1: Okej, okay, no to porozmawiajmy teraz o skutkach takiego zawistnego zachowania. Czy to bardzo równa społeczeństwo w dół? Czy jest jakaś szansa na to, żeby odwrócić taki trend?
0: Skutki najbardziej odczuwa osoba, która żyje tą zawiścią. Po pierwsze. Po drugie, cierpi cała wspólnota, zamiast ją budować, odwoływać się do tego, co można by nazwać tym dobrem wspólnym, albo tym kapitałem społecznym. to te wyłomy, te podziały,

0: mówię, ta gra o sumie zerowej, tak, że nagle w wiosce czy tam w gminie jest, ktoś startuje na fotel, nie wiem, wójta, burmistrza czy kogoś innego, no i my się jakoś tam zwalczamy. No i to, co powiedziałem, ta gra o sumie zerowej powoduje, że twoja porażka jest moją wygraną, a moja wygrana jest twoją porażką.
1: Nawet jeżeli to coś, co sprawia, że porażka drugiej osoby może być też moją porażką w dłuższej jakiejś perspektywie.
0: No i to zależy od tego, w jakiej perspektywie myślimy. No niestety, znów nie używając żadnego nazwa, politycy myślą bardzo często kadencyjnie.
1: Możemy pomyśleć na przykład o Niemcach, bo tutaj też mamy pewien przykład, jeżeli sobie spojrzymy na to, co dzieje się z AfD.
0: Jasne, ale te ruchy protestu, które ożywają, które mają przykłady, Szwecja może nawet będzie lepszym przykładem, to jest ten przykład, kiedy możemy się tym żywić, kiedy możemy zdobyć 10, 15, może nawet 20% właśnie na fali tego, że zobaczcie, że wasza otwartość, wasz demokratyczny, europejski system wartości jest nieprawdziwy, bo oni tu przyjeżdżają, oni roznoszą choroby, to oni nam zabierają pracę, to oni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Bo wspomniałam o AfD, bo to też przypomniało mi się, że wśród wyborców w Saksonii-Anhalt było też sporo migrantów, którzy głosowali na Alternatywę dla Niemiec, mimo że de facto Alternatywa dla Niemiec chce znacznego ograniczenia migracji do Niemiec.
0: Jasne, gdybyśmy doszukiwali się logiki, spójności w hasłach politycznych czy poglądach niektórych polityków, to byłoby to bardzo nudna dziedzina, a my właśnie żyjemy tym, że są niespójni, że kłamią, a nie to tamci kłamią, ale my tylko trochę, a tamci bardzo kłamią. No jak oglądamy programy w telewizji jednej albo drugiej, to widzimy, że to odwoływanie się do emocji, bo to jest dla mnie istotne. Ja bazuję na tym i to z przerażeniem oglądam, że to odwoływanie się do strachu, budowania w tobie strachu, i ja mam receptę. Budowanie u
1: ciebie... Prostą receptę.
0: A najczęściej, mówię o populizmie, już powiedziałem, proszę sobie doczytać, nie będę tego rozwijał. Nie tylko strach, ale złość. I mówię, jak to się skończy na pogardzie, no to jest ta dehumanizacja, o której pani wspomniała. I wtedy nie mamy żadnych hamulców przed tym, żebyśmy my wybrani bronili tej bramy instytucji X, kościoła takiego albo siakiego, albo czegokolwiek innego, bo to jesteśmy my i my chcemy oddać tą ofiarę godności, ofiarę tego prawdziwego Polaka, prawdziwego Niemca czy prawdziwego Włocha za nasze wartości, a to jest tylko robienie z nas wody z mózgu i ten najprostszy sposób na skłócenie ludzi właśnie na tym polega, że wystarczy dać im te niezdrowe emocje, nie radość, tylko tą zawiść, tą złość, ten strach, że oni przyjdą i ci zabiorą. Podam pani jeden przykład prawdziwy z mojego życia. Byłem kiedyś na poczcie, odbierałem awizo. Przede mną stał pan, ma na imię Staszek, Stanisław, lat 90, 110, nie wiadomo. I pan Stanisław, płacąc za rachunki bardzo duże, nagle zasłabł. I pani tam z pocztą pomogła, usiedliśmy, gdzieś tam klimatyzacja, fajnie. No i wszystko było dobrze, potem ja po panu Stanisławie zapłaciłem, tam odebrałem to awizo, to była chwila. No i potem podszedłem do skutera i chciałem wyjechać na ulicę. To tam chwilę trwało, bo coś tam przeczytałem, to awizo i tak dalej. I nagle się okazuje, że pan Stanisław, który przed chwilą zasłabł na tej poczcie, on jedzie samochodem. Ja byłem przerażony. No i opowiadam to, prowadziłem zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, w jednym z podwarszawskich miejscowości, i opowiadam tą historię. Na co jeden taki 65-70-letni emeryt odezwał się: tak, bo wy w tej Unii chcecie nam zabrać prawo jazdy i tak dalej, tak? Ja mówię, nie, proszę pana, ja nie chcę zabrać prawo jazdy, ja tylko martwiłem się o zdrowie tego pana, a jeszcze przy okazji o swoje, bo ktoś w najlepszej kondycji psychofizycznej siada do samochodu i prowadzi ten samochód, więc oczekiwałbym, że państwo polskie po 65 roku życia będzie robiło te testy sprawnościowe jakieś tam co roku albo co pół roku, żeby tych wypadków było mniej. Ale ta moja uwaga na temat bezpieczeństwa przerodziła się od razu, że ten pan ma tajemną wiedzę. Bo wie pan, skąd on wiedział, że ta Unia chce mu zabrać to prawo jazdy? Bo jeden poseł na spotkaniu po cichu w kuluarach mu to powiedział. I tak dalej, i tak dalej. I da się rodzą plotki, da się rodzą zawiści, ta tajemna wiedza i przystępowanie do tych tajemnych spisków. I my to teraz wiemy. O!
1: Czy jest jakaś recepta na taką zawiść?
0: Nie ma. Można uprościć to, im nam się lepiej żyje, im bardziej wierzymy w swoje siły, im widzimy, że mamy większą sprawczość w swoim życiu, to mniej zazdrościmy innym, tak? Bo ja wiem,

0: Wiem, że postarałem się i pracuję, nie wiem, 8 godzin dziennie, to mam taki samochód, ale ty pracujesz 12 godzin dziennie, to masz trochę lepszy samochód. A jak ktoś pracuje 14 godzin dziennie i tak dalej. Ale my wewnętrznie też nie wierzymy w taki system sprawiedliwości. Nie da się tego tak prosto zrobić. A mówię, najgorszą robotę robi polityka, najgorszą robotę robią media społecznościowe, które żerują na tym i żyją z tego, że my nawzajem się kłócimy, budując poparcie większe albo mniejsze, ale ten mechanizm takiego samo nakręcania się z naszych złych emocji, złych w sensie nie, że emocje są złe, bo emocje żadne nie są złe, tylko te negatywne, właśnie pobudza tą żywotność polityki, coś okropnego.
1: Czyli mało optymistycznych informacji na koniec. Bardzo dziękuję za rozmowę mimo wszystko. Socjolog i pedagog dr Krzysztof Martyniak był moim i państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Program wydawała Kamila Kuzar. Ja nazywam się Ewelina Kamińska. Do usłyszenia za tydzień.
2: Do pomyślenia. Ogłoszenie społeczne.
3: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
4: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wis Major Pies Przewodnik.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Warczące motocykle, tramwaje i ciężarówki. Prace remontowe, głośni sąsiedzi, imprezy masowe w pobliżu osiedli. To wszystko to hałas. A hałas szkodzi naszemu zdrowiu. I według WHO jest drugim po smogu największym zagrożeniem środowiskowym wpływającym na ludzkie życie. O tym problemie wciąż jest jednak za cicho. Dlatego zapraszam na nowy podcast na antenie Polskiego Radia 24. Proszę o ciszę w każdą niedzielę po 7 rano. Katarzyna Pilarska, do usłyszenia.
6: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
7: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
8: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
7: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
8: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
6: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
7: Jacek Czarnecki
8: i Roch Kowalski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Jest 22.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent nie ma uprawnień, aby odmówić przyjęcia ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego wybranego przez Sejm, powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Dziś ślubowanie wobec, a nie w obecności prezydenta złożył Maciej Berek. Adam Szłapka w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślił, że prezydent musi przyjąć wybór Sejmu, a sposób postępowania potwierdziła Komisja Wenecka oraz wcześniej sam Trybunał Konstytucyjny.
10: Jakąkolwiek wątpliwość rozwiał wyrok samego Trybunału z czasu, kiedy Trybunał działał prawidłowo. Wyrok K34, łamane na 15. Jaśniej się nie da. Potwierdziła to też wczoraj Komisja Wenecka, czyli specjalny organ Rady Europy. Komisja potwierdziła, że uprawnione jest złożenie ślubowania w zastępczej formie pod warunkiem zachowania roty przysięgi.
9: Kancelaria prezydenta podtrzymuje swoje stanowisko. Według niej sędziowie, od których Karol Nawrocki nie odebrał

0: Ślubowania nie są pełnoprawnymi sędziami Trybunału. Po południu, po przyjeździe Macieja Berka do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, doszło do demonstracji i przepychanek. Policja zatrzymała 3 osoby. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił w TVN24, że spodziewa się kolejnych wniosków do prokuratury. 2 miesiące aresztu dla podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON. 66-letni Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych. Grozi za to do 15 lat więzienia. Według prokuratury na razie nic nie wskazuje, by mężczyzna działał z inspiracji obcych służb. Ale ten wątek jest jeszcze badany. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany zrekrutował kilkaset osób w całej Polsce do obalenia ustroju i zmiany władzy przy użyciu siły. Zamach miał być w fazie przygotowania. Udało mu się znaleźć osoby z bronią i zdobyć adresy polityków. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. metalowe kulki i petardy hukowe, a także kusze i inne przedmioty przypominające broń. To policzek dla nauczycieli. Tak związki zawodowe komentują proponowaną przez rząd 3-procentową podwyżkę wynagrodzeń. Związek Nauczycielstwa Polskiego odrzuca ofertę i domaga się 15-procentowej podwyżki.
1: Ja myślę, że wystarczyłoby wreszcie zajęcie się sprawą przez rząd naszej inicjatywy obywatelskiej Godne Płace i Prestiż Zawodu Nauczyciela, które mówią o powiązaniu wynagrodzenia nauczycieli z przeciętną w gospodarce w trzecim kwartale. I to już będzie nie tylko realny wzrost wynagrodzenia, ale będzie to adekwatne do tego, co dzieje się w sytuacji w kraju gospodarczej.
0: Mówiła Aneta Mastalarz ze Śląskiego Okręgu ZNP. Związki oczekują też konkretnych rozwiązań w sprawie wynagrodzeń za godziny nadliczbowe i wycieczki szkolne. Jak podkreślają nauczyciele, brakuje ogólnokrajowego rozwiązania w tym zakresie.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: 33 minuty po godzinie 22. Czy powinniśmy się już martwić o naszą planetę? Czy rzeczywiście sytuacja Ziemi jest nieodwracalna i jaka czeka nas przyszłość? O tym już teraz.
4: Powtórka programu.
5: Studio Wiedzy.
6: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Studiu Wiedzy porozmawiamy o tym, że żyjemy w epoce, w której człowiek stał się jedną z najpotężniejszych sił kształtujących naszą planetę. Zmieniamy klimat, to na pewno, ale też przekształcamy krajobrazy, wpływamy na przyspieszone wymieranie gatunków. Niektórzy badacze nazywają ten czas antropocenem, czyli epoką człowieka. Pytanie, czy ten człowiek, który jest główną niestety siłą niszczącą tę planetę, może również ją jeszcze uratować. No i czy może zrobić to w pojedynkę. Naszym gościem jest doktor habilitowany inżynier Radosław Barczak z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Pan doktor ma też bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o ochronę środowiska i w sektorze prywatnym, i w sektorze publicznym. Dzień dobry, panie doktorze.
7: Dzień dobry państwu, dzień dobry, pani redaktor.
6: To wyjaśnijmy naszym słuchaczom dokładnie, czym jest antropocen, bo to też nie jest epoka uznawana przez wszystkich badaczy, prawda?
7: No, nie jest to epoka uznawana przez wszystkich badaczy, ale ona dotyczy, trzeba tutaj powiedzieć, skali geologicznej. I do tej pory te skale geologiczne, one były wyznaczane ze względu na charakterystyczne cechy w historii Ziemi, które dotyczyły no, dużych skal czasowych. Nie lata, nie dziesiątki lat, nie setki, tylko całe milenia czy miliony lat. I w tym momencie, czy już od kilku dobrych lat, badacze zaobserwowali, że wpływ człowieka na zmiany planety, na różnych komponentów planety jest na tyle duży, że można zaproponować antropocen jako człowiek, który jest w centrum tych zmian. I myślę, że ta epoka jest dosyć trafna. No, nasza siła sprawcza jest ogromna. Dotyczy całokształtu procesów, które odbywają się na naszej planecie. Więc myślę, że nie sposób się nie zgodzić. I co jest też bardzo istotne, i też myślę, że kluczowe, co charakteryzuje tą epokę, że zmiany, które się odbywają, są bardzo szybkie. I myślę, że to jest bardzo

0: istotne, bo ta skala geologiczna, która charakteryzuje epoki, ona jest bardzo rozciągnięta w czasie. I zmiany, które się odbywały, one obejmowały naprawdę długie okresy czasu. A my w przeciągu tak naprawdę jednego milenia od rewolucji przemysłowej, no, zmieniliśmy układ różnych komponentów atmosfery na znaczącym poziomie, więc tutaj mamy bardzo krótki okres czasu, gdzie nasz wpływ jest ogromny. Więc...
1: No właśnie, bo zatrzymajmy się przy tym czasie na moment. Przyjmując, że żyjemy w epoce antropocenu, to jesteśmy, jak rozumiem, na jego początku, jeśli za start tej epoki uznajemy wszystkie przeobrażenia, które rozpoczęły się wraz z rewolucją przemysłową.
0: Jesteśmy na początku, no bo znowu ta skala geologiczna, jeżeli mówimy o 100 latach, no to jest nic, to jest tam mrugnięcie oka, ale ta skala, ona będzie, ta spuścizna naszej działalności, ona na pewno będzie trwała. Ile? Nie wiadomo, ale zaburzyliśmy taką równowagę w naturze i nawet gdybyśmy teraz ograniczyli emisję dwutlenku węgla czy innych gazów cieplarnianych do zera, to i tak procesy, które zapoczątkowaliśmy, będą trwały. Że ta równowaga, którą zastaliśmy, powiedzmy, jako ludzie, która też umożliwiła rozwój ludzkości, żeby się ona z powrotem ustaliła, to może zająć no, dziesiątki tysięcy lat. Więc zainicjowaliśmy ten antropocen, no i rzeczywiście on prawdopodobnie będzie trwał. Czy my będziemy, czy nie będziemy, to już jest inna historia.
1: No właśnie, miałam od razu zapytać o to, czy antropocen przypadkiem, patrząc na tempo tych zmian, nie będzie ostatnią epoką w dziejach ludzkości i naszej pięknej planety.
0: No, zdania są podzielone, niektórzy mają dosyć takie dramatyczne wizje, że no tutaj wymrzemy razem z innymi gatunkami, co też się dzieje, czyli może nie ludzkość, ale doświadczamy wymierania gatunków, bodajże szóste wielkie wymieranie gatunków, jak to jest określane przez biologów i badaczy tam historii biologii. No ja takich pesymistycznych wizji raczej nie mam, że no człowiek, jego no, ta spuścizna intelektualna jest na tyle duża, że mam nadzieję, że sobie też poradzimy z tym problemem i z tymi problemami, które nas będą dotyczyć, ale na pewno musi się dużo zmienić i na pewno musimy zmienić dotychczasowe nasze życie, możliwe, że nawet przyzwyczajenia. No i też nie wiadomo, w jakim kształcie ta ludzkość przetrwa, bo już teraz obserwujemy na przykład migracje związane ze zmianami klimatycznymi. Brak dostępu do wody, brak dostępu do pożywienia, to już nie jest przyszłość. To się już dzieje, to się dzieje i się dzieje z roku na rok coraz na większą skalę. No mamy też dysproporcje zasobów między krajami, no prawdopodobnie kraje bogate też nie za bardzo będą chciały się dzielić. To też jest nasza natura, że jak mamy więcej,
1: to bronimy tych zasobów.
0: Tym mniej chcemy się dzielić. I to jest w takim szczeblu prywatnym, ale na szczeblu większych struktur, jak państwa, no jak najbardziej się to odbywa.
1: Co można zrobić, to o tym jeszcze na pewno porozmawiamy, bo nie chciałabym, żebyśmy utknęli w takim pesymistycznym tonie i fatalistycznym, że nic nas już więcej nie czeka. Jesteśmy spisani na, no właśnie, tutaj jakieś bardzo ciężkie słowa przychodzą do głowy. Więc o tym jeszcze porozmawiamy, ale chciałam wrócić do tych procesów, o których pan doktor mówił, czyli o tym śladzie odciśniętym przez człowieka właściwie w każdym obszarze. Jakie to są procesy, które zaszły w różnych sferach, które są no, sprawką człowieka i które trwale, jak rozumiem, już odkształciły naszą planetę?
0: To tutaj już pani redaktor wspomniała na temat zmian klimatycznych, które się dzieją.
1: Ale to nie są tylko zmiany klimatyczne, bo bardzo często antropocen kojarzony jest ze zmianami klimatu właśnie.
0: Ja myślę, że te zmiany klimatu, one były takim no, najbardziej istotnym czynnikiem. I no, trzeba też wziąć pod uwagę, że te zmiany klimatyczne niosą za sobą całe spektrum innych zdarzeń. Na przykład topiące się lodowce, co jest znowu związane dalej z podniesieniem poziomu wód globalnie. Ale oczywiście no, zmiany klimatu to nie jest wszystko. No, mamy wyznaczone tak zwane granice planetarne. Ich jest bodajże 9. One dotyczą zmiany klimatu, niszczenia strefy ozonowej w górnych warstwach atmosfery, bioróżnorodności, cały cykl

0: biogeologiczne obrotu azotu i fosforu, dostęp do wody słodkiej, wprowadzanie różnych związków chemicznych do atmosfery. I w tym momencie przekroczyliśmy już 7 z tych granic planetarnych. W 2016 roku przekroczyliśmy 3, teraz mamy 2026 i przekroczyliśmy ich 7. I wkraczamy w strefę podwyższonego albo dużego ryzyka. My do końca nie wiemy, jakie będą konsekwencje. No i te granice planetarne wyznaczają też jak gdyby, i one też świadczą o tym, że ten antropocen jest zaawansowany, że my mamy wpływ na całą Ziemię. Oprócz tych granic planetarnych, no mamy na przykład, co tu już wspomnieliśmy, spadek bioróżnorodności, czy też zmianę kształtu bioróżnorodności, i obserwujemy zanik dużych zwierząt na przykład, czy w ogóle ssaków. Na rzecz, może ta ilość w przeliczeniu na ten materiał biologiczny, na masę, ona może jest nawet większa niż sprzed rewolucji przemysłowej, czy tam sprzed może rozwinięcia się ludzkości, tylko jest zmiana struktury. Mamy teraz
1: wymiana gatunków.
0: Wymiana gatunków, która no, zamiast no, różnych ssaków mamy bydło i trzodę chlewną, która stanowi pewnie teraz 90% masy wszystkich ssaków. Więc te zmiany, one się odbywają. No mamy zakwaszenie oceanów. To też jest jedna z granic planetarnych. Bardzo niepokojące zjawisko, bo ono też wywołuje cały szereg różnych procesów. To nie jest tylko degradacja raf kolorowych. To jest stresowanie gatunków, które są bardzo podatne chociażby na zmiany tych stężeń roztworu wody, roztworu pH oceanów, że rozpuszczają się nie tylko rafy kolorowe, ale na przykład jakieś ślimaki czy jakieś żółwie, które nie mogą budować już sobie pancerzy. Więc te zmiany są dosyć znaczące i tak jak już mówiłem, my nie jesteśmy w stanie wszystkich ich zinwentaryzować na ten moment, bo cały czas wiedza się rozwija i cały czas zdobywamy nowe informacje.
1: To co może w tym momencie zrobić człowiek? Bo na razie rzeczywiście ta cała długa lista nie brzmiała dosyć optymistycznie. Przekroczyliśmy 7 z 9 granic planetarnych. Zanieczyściliśmy powietrze, glebę, wody. Zmieniliśmy strukturę bioróżnorodności na naszej planecie. Topią się oceany, zmienił się klimat. No i w tym momencie wchodzi człowiek taki jak pan doktor i taki jak ja. Jakie on ma możliwości lepszego funkcjonowania w tym czasie antropocenu?
0: No, nie jest to łatwy temat, ponieważ tak jak to obserwuję no, na przestrzeni już kilku dekad mojej kariery i mojej pasji, no to degradujemy środowisko głównie dlatego, że potrzebujemy więcej niż rzeczywiście potrzebujemy. Mhm. Że nasze...
1: Chcemy więcej niż potrzebujemy.
0: No i to jest też taka nasza natura, która, no myślę, że ona nas doprowadziła tutaj, do tego miejsca, w którym jesteśmy.
1: Czyli na skraju przepaści.
0: Na skraju przepaści. Te nasze konsumpcyjne, kapitalistyczne podejście do rzeczywistości degraduje środowisko. No i co możemy zrobić na takim szczeblu indywidualnym? No i to jest takie pytanie, no też trudne, bo myślę, że najpierw powinniśmy sobie uświadomić i wziąć odpowiedzialność indywidualnie za świat, w którym żyjemy. Bo te zmiany środowiska, zmiany planety, które obserwujemy, są wynikiem działalności każdego z nas. Oczywiście, no, indywidualna osoba no, nie ma żadnego wpływu i nie może zmienić świata. No, natomiast jeżeli będziemy mieć większą świadomość naszych działań, co możemy zrobić, no to już mamy masę krytyczną. Jeżeli będziemy też wpływać na polityków, żeby podejmowali niewygodne decyzje.
1: Ale oni nie są tym zainteresowani.
0: Nie są zainteresowani, ponieważ większość decyzji dotyczących ochrony środowiska wiąże się z tym, że albo zwiększa się koszty, albo się ogranicza tak naprawdę nasz komfort.
1: Mhm. Albo interes jakiejś grupy.
0: No i jak, jeżeli chodzi o przemysł, no to przemysł został w jakiś tam sposób strukturalnie ogarnięty. Tak kolokwialnie powiem. No są...
1: Ale też tylko w części świata, bo my rozmawiamy też z takiej perspektywy europejskiej, gdzie rzeczywiście z jednej strony, to jest moja perspektywa,

0: z jednej strony ta konsumpcja jest gigantyczna. Z drugiej strony no, jest bardzo dużo mechanizmów i jakiejś takiej świadomości ekologicznej, ale mamy też całą resztę świata, czyli tę część świata, która takich decyzji na przykład nie podejmuje, a z drugiej strony ponosi konsekwencje naszej konsumpcji.
1: Tak, no oczywiście nie cały świat jest równy, ale myślę, że te emisje z przemysłu, one w większości krajów już są jakoś okiełznane. Oczywiście no, kuleje to w krajach rozwijających się, no bo one rozwijają się, chcą się rozwijać, ale rozwijają się kosztem środowiska. I to trzeba sobie powiedzieć, że też cały nasz świat, bogate południe, rozwinął się kosztem. I tym kosztem środowiskowym. Tak naprawdę dbanie o środowisko w takim wymiarze no, przemysłowym to też jest kilkadziesiąt lat. Na samym początku, na początku tej rewolucji przemysłowej, no to nikt się nie przejmował, że są ścieki zanieczyszczone, że jest emisja do powietrza, czy jest produkcja odpadów. No teraz to się zmieniło i zmienia się w krajach rozwiniętych również, tam wolniej. Ale ogarnięcie przemysłu jest łatwiejsze.
0: To co jest trudniejsze?
1: Trudniejsze jest przekonanie zwykłego człowieka, indywidualnego, do kreowania jakichś postaw, które są przyjazne środowisku. No i tu mamy całe różne spektrum działań, jakie możemy podjąć, żeby to środowisko chronić, żeby mieć wpływ na zmniejszenie emisyjności. To są takie codzienne też wybory. I tutaj jest tak trochę też niepoprawnie powiem, no, politycznie, że dużo tych wyborów wymaga od nas jakiegoś rygoru i też zmniejszenia tak naprawdę konsumpcji. Żebyśmy może się skupili na tym, co naprawdę nam potrzeba. Co naprawdę nam potrzeba w sklepie. Co naprawdę nam potrzeba, żeby się na przykład ubrać. I wiele różnych aspektów. I przekonanie też indywiduum jest trudne. Jest trudne, bo my nie chcemy też ograniczać też naszego komfortu. My nie chcemy tego rezygnować. Możemy mieć tam głowy pełne też sloganów, ale my nie chcemy. Teraz też obserwujemy też taką trochę spychologię, że przerzucamy odpowiedzialność na polityków.
0: Albo na firmy.
1: I jest to...
0: Ale po ich stronie odpowiedzialność też powinna być. Ja uważam, że większa niż po stronie indywidualnej.
1: Oczywiście, że tak. No to jest też taka presja środowisk, powiedzmy, prośrodowiskowych, żeby wymóc zmiany na decydentach, no ponieważ decydenci też mogą narzucić jakoś przymusowo jakieś tam przepisy, jakieś zmiany. Ale jest to też jakaś forma spychologii. Odpychamy od siebie tą też niewygodną prawdę, że każdy z nas jest odpowiedzialny.
0: Ale z drugiej strony to też potwierdzają badania na gruncie polskim, że my na przykład jesteśmy chętni podejmować działania proekologiczne pod warunkiem, że widzimy w nich sens. Czyli był dosyć duży sprzeciw na przykład, jeśli wymieniało się słomki z plastikowych na papierowe, bo my w tym sensu za wielkiego nie widzieliśmy. Owszem, na plakatach były biedne żółwie w oceanach. Mówię to, żałuję, że trochę ironicznie, ale rzeczywiście, no, my tutaj wymieniamy słomki, podczas gdy druga część świata zanieczyszcza atmosferę albo żyje na górze śmieci.
1: No tak, tylko że znowu myślę, że tutaj trzeba należy wrócić do tej spychologii, że no, nie róbmy nic, że tam nie ma sensu coś
0: oni
1: robić.
0: Oni nic nie robią, to ja też
1: no,
0: nie będę robił.
1: No bo nic nie robią. No, myślę, że jeżeli chce się zmieniać świat, no, należy zacząć od siebie. Nie zmienimy świata, mówiąc tylko, że się nie da, że się nie da. No i kto chce, szuka sposobu, kto nie chce, szuka powodu. No też mamy jakąś taką prawdę uniwersalną. I ta spychologia, ona odbywa się na wielu różnych płaszczyznach. To jest właśnie scedowanie tej odpowiedzialności, nie wiem, na Chiny, czy na kraje właśnie rozwijające się. No ale ktoś
0: dlaczego
1: też musi
0: ja na
1: dawać przykład.
0: Muszę ponosić koszty i rezygnować ze swojego komfortu, podczas gdy bardzo bogaty 1% ludzkości takich kosztów nie podejmuje na przykład.
1: No nie podejmuje, ale znowu, no, możemy się oglądać i szukać.
0: To jest oczywiście znowu element tej spychologii.
1: I szukać, że ktoś nic nie robi, ktoś ma większy wpływ niż ja, więc ja już nie potrzebuję nic robić.
0: Ja noszę butelki do recyklomatu, a znana celebrytka do supermarketu lata odrzutowcem. Oczywiście no, w cudzysłowie.
1: Wtedy dysproporcje są i one będą, ale jak mówiłem, no jeżeli mamy masę krytyczną i ta świadomość,

0: Świadomość ekologiczna, to jest brzydkie słowo też, przynajmniej dla mnie, zbyt takie wyświechtane, które nic nie mówi. No jeżeli ta masa się krytyczna zbierze, no to wtedy mamy, no myślę, że wymierny wpływ. No i też proszę zauważyć, że temat dotyczący środowiska w mediach no, istnieje. Istnieje w codziennych wydaniach czy gazet, czy prasy, czy telewizji, czy radia. Ten temat istnieje. On nie istniał od zawsze. To jest spuścizna też kilku lat, na jakichś 5 lat. Może nawet nie.
1: To jeszcze chciałam zapytać, panie doktorze, może kluczem do tego jest nie mówić jednostkom, które tworzą dużą grupę, że mają czegoś nie robić, tylko co mają robić?
0: Oczywiście ten przekaz taki pozytywny działa lepiej. No to też są badania psychologiczne, które to potwierdzają, że jak mamy czegoś nie robić, no to jakoś to ignorujemy. No więc... W życiu codziennym możemy podejmować naprawdę szereg różnych malutkich działań, które zmniejszają nasz wpływ na środowisko. Chociażby zakupy żywności i marnowanie żywności. Na świecie marnuje się codziennie miliony ton żywności. Głównie robi to bogate południe.
1: I głównie to są gospodarstwa domowe, a nie
0: głównie to są gospodarstwa przemysłu. Domowe, co też jest istotne i szereg badań to potwierdza, że największe marnotrawstwo żywności jest no, u nas, w domu, w lodówce. No, kupujemy dużo więcej, niż jesteśmy w stanie przejeść.
1: Co też paradoksem tego świata, który w drugiej swojej części potrafi głodować, a my bogaci wyrzucamy nadmiar jedzenia.
0: Dokładnie, więc no już takie no zastanowienie się, co my naprawdę potrzebujemy, jest to mała rzecz, ale ona będzie miała duży wpływ. Szczególnie też trzeba wziąć pod uwagę, że znaczna część emisji gazów cieplarnianych jest związana z produkcją żywności. Więc zmniejszając to, co kupujemy, no jesteśmy w stanie nasz świat węglowy ograniczyć. I to nie tylko świat węglowy, ale zmianę też struktury powierzchni planety. No bo też trzeba wziąć pod uwagę to, że lasy są wycinane głównie pod uprawy dla produkcji mięsa. Więc tutaj wchodzimy w kolejny, też mało dosyć popularny temat, zmiana takich patternów i struktury żywieniowej. No w tym momencie zjemy bardzo dużą ilość mięsa, które no przyczynia się w bardzo dużym stopniu do degradacji środowiska, do zmian klimatu. Jest to też politycznie niepoprawny temat, no i też nie chcemy rezygnować z naszych przyzwyczajeń. Więc te mięso, które no też ludzie nie jedli mięsa w zamierzchłych czasach w takiej ilości, jak my jemy. Było to coś odświętnego, że ktoś jadł mięso, oprócz no może królów, że przeciętny człowiek no takiej ilości mięsa nie spożywał.
1: No właśnie, to jest argument, którego raczej niechętnie przyjmujemy, bo chłopi, z których w większości się wywodzimy, jednak przede wszystkim jadali jarsko. Moglibyśmy o samej diecie w imię środowiska jeszcze długo pewnie porozmawiać, ale na razie musimy postawić kropkę, panie doktorze. I mam nadzieję, że mówił to pan jako naukowiec, a nie jako idealista, że jest jeszcze szansa pewne zmiany. Może nie odwrócić w 100%, ale chociaż trochę zatrzymać takimi indywidualnymi wyborami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Doktor Radosław Barczak, Uniwersytet Warszawski, był gościem Studia Wiedzy. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Studio Wiedzy. Powtórka programu. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego. bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita.

0: a wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit. Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Co naprawdę dzieje się z naszą planetą?
6: Jak skutki zmiany klimatu wpływają na nasze życie, zdrowie, miasta, przyrodę?
5: I jak nasze codzienne decyzje mogą pomóc je ograniczać?
6: W audycji Zmiana klimatu szukamy odpowiedzi.
5: Rozmawiamy z naukowcami, ekspertami i ludźmi, którzy wiedzą, co dzieje się ze światem.
6: Zmiana klimatu. Słuchaj w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku o 19.05
5: i na polskieradio.pl.
6: Zapraszamy.
5: Marta Hoppe
6: i Patryk Michalski.
7: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24, w każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
8: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
9: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
10: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
11: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
10: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
11: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
9: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
10: Jacek Czarnecki
11: i Roch Kowalski.
4: Autopromocja.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest środa, 14 października. Oto co dziś w magazynie. Spór o Trybunał Konstytucyjny wszedł w kolejną fazę. W efekcie są zatrzymania po demonstracjach. Będą zarzuty i postępowanie prokuratorskie. Jest areszt dla mężczyzny, który miał planować zamach na premiera i szefa MON, ale krótszy niż chciała prokuratura. Sprawdzimy też, czy jest szansa na zakończenie sporu między rządem a prezydentem wokół nominacji ambasadorskich. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: To był dzień pod znakiem

0: Członkiem sporu konstytucyjnego Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył ślubowanie w obecności marszałków izb i notariusza. Bez prezydenta, ale jak sam podkreśla, wobec głowy państwa. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki odwołuje jutrzejszą wizytę w Słowenii i mówi wprost: Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
1: Prezydent Karol Nawrocki mówi, że, tu cytat, jeśli doszło do jakiegoś ślubowania, to odbyło się ono poza mną.
2: Oczywiste, że wobec prezydenta takie ślubowanie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie przynajmniej prezydenta i wobec prezydenta, najlepiej w Pałacu Prezydenckim, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
1: Prezydent przez ponad miesiąc miał czas, żeby wyznaczyć datę ślubowania, jednak tego nie zrobił. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że czas minął.
3: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki. Jeżeli pan prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły, z uśmiechem na ustach, ale stanowczy mu pomagali.
1: Sejm powołuje się na opinię Komisji Weneckiej, według której w wyjątkowych sytuacjach ślubowanie może się odbyć bez fizycznej obecności prezydenta. Kancelaria prezydenta podkreśla, że ta opinia nie jest prawnie wiążąca. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Czas na komentarz szefa rządu. Przywrócimy ład prawny, bo Polska zbyt długo funkcjonuje bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego, deklaruje premier Donald Tusk. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślił, że wszystkie działania rządu zmierzające do przywrócenia praworządności będą prowadzone zgodnie z prawem.
4: Rolą państwa, rolą służb państwowych, moją rolą jest utrzymanie ładu prawnego, porządku i przywracanie praworządności. Będziemy to konsekwentnie przeprowadzać. Spokój i na ulicach, spokój w polskich domach, bezpieczeństwo naszej ojczyzny to jest to, co nie podlega przecież żadnym negocjacjom. Dlatego będziemy bezwzględnie egzekwować przepisy prawa i przepisy konstytucji.
0: Z kolei po drugiej stronie sporu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński walczy o Trybunał w takiej formie jak do tej pory z prezesem Bogdanem Święczkowskim na czele. Na demonstracji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego mówił, że działania rządu to, tu cytat, zamach stanu.
5: To, co w tej chwili jest czynione, jest poza jakimkolwiek porządkiem konstytucyjnym, prawnym i są to po prostu działania o charakterze przestępczym. Atak siłą na Trybunał Konstytucyjny to jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
0: W międzyczasie także prokuratura wykonała ruch, wszczęła z urzędu czynności sprawdzające w sprawie demonstrantów protestujących przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, w tym Roberta Bąkiewicza. Chodzi o podejrzenie zmuszania policjantów przemocą lub groźbą bezprawną do zaniechania czynności służbowych. Także Maciej Berek zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury o naruszeniu jego nietykalności cielesnej przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego, poinformował sędzia Trybunału Sławomir Patyra. W TVP Info mówił, że prezes Trybunału fizycznie zablokował wejście Macieja Berka do części budynku przeznaczonej dla sędziów.
6: W czasie, kiedy ja byłem z panią sędzią Korwin-Piotrowską w strefie dla sędziów, doszło do sytuacji, w której sędzia Berek idący za mną został zatrzymany wręcz fizycznie przez pana sędziego Święczkowskiego. Może szarpnięty, uderzony, no nie widziałem tego, więc ale z tego, co słyszałem, to doszło do naruszenia nietykalności osobistej pana sędziego Berka poprzez działanie bezpośrednie pana sędziego Święczkowskiego.
0: Przypomnijmy, prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski formy ślubowania, jaką dziś złożył Maciej Berek, nie uznaje i nie dopuszcza do orzekania sędziów, którzy wcześniej składali ślubowanie w Sejmie. Natomiast wczoraj Komisja Wenecka opublikowała opinię, zgodnie z którą w obecnych, wyjątkowych warunkach sędziowie mogą składać ślubowania wobec prezydenta bez jego udziału. Warunkiem jest zachowanie ustawowej treści ślubowania, jego formalne potwierdzenie i przekazanie prezydentowi. Gość Polskiego Radia 24, mecenas Tymoteusz Paprocki wskazywał, że spór dotyczący osób mianowanych na sędziów odwrócił uwagę od rzeczywistej roli, jaką Trybunał Konstytucyjny powinien pełnić.
7: Zachwiana została prawidłowa relacja właśnie pomiędzy organem, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, rolą i istotą tego organu, a sposobem procedurą i finalnie osobami, które w ramach tego

organu uzyskały tytuł sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I to właśnie spór wobec osób, bo wszelkie zmiany, z którymi mieliśmy do czynienia, sędziowie, sędziowie dublerzy, kolejne poprawki, poprawianie po tym, co było, poprawek, co obciąża całą scenę polityczną, niestety na koniec.

0: mieszkaniu podejrzanego znaleziono kusze i inne przedmioty przypominające broń, ale też konstrukcje, które mogły posłużyć do zamachu.
1: Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe. Improwizowanych ładunków zostało zabezpieczonych kilkanaście. Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
0: Nie jest znane uzasadnienie sądu, który zgodził się na 2, a nie 3-miesięczny areszt dla podejrzanego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Dodajmy, z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany zrekrutował kilkaset osób w całej Polsce do obalenia ustroju i zmiany władzy przy użyciu siły. Zamach miał być w fazie przygotowania. Udało mu się znaleźć osoby z bronią i zdobyć adresy polityków. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. metalowe kulki i petardy hukowe, a także kusze i inne przedmioty przypominające broń. To był polski dron ćwiczebny, mówi o bezzałogowcu znalezionym na plaży w Karwi minister obrony narodowej. Polskie Radio ustaliło, że w maszynie nie było wrażliwych informacji, które mogłyby wyciec w przypadku dostania się drona w niepowołane ręce. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że maszyna była wykorzystywana podczas ćwiczeń wojskowych prowadzonych nad morzem.
3: Ten dron został zniszczony przez polskie systemy, które były testowane na poligonie Uste. Poligon się znajduje nad morzem. Obejmuje teren Bałtyku. No i to jest przykład, nie że został zgubiony, tylko że został dobrze zestrzelony. Chciałbym, żebyście docenili działania właśnie instytutów wojskowych oraz żołnierzy, którzy dobrze przeprowadzili ćwiczenia i zestrzelili ten dron, a nie go zgubili.
2: Minister dodał, że wojsko nie szukało maszyny, bo jak podkreślił, nie było takiej potrzeby.
3: Jeżeli one spadły do Bałtyku kilkadziesiąt kilometrów i nie zagrażały w żaden sposób nikomu, bo były prowadzone na terenie poligonu i w trakcie ćwiczeń, czyli nie powodowały żadnego uszczerbku, to jest normalna procedura ćwiczebna. Nad tym poligonem strącane są również pociski. Tam były testowane systemy Patriot. Nie dochodźmy do sytuacji już absurdalnej, gdzie będziemy wydawać miliony złotych na poszukiwanie drona treningowego stosowanego przez Wojsko Polskie.
2: Drona znaleziono wczoraj wieczorem na plaży w Karwi w powiecie puckim. Politycy koalicji wątpią w to, by spór wokół nominacji ambasadorskich został w najbliższym czasie zażegnany. Prezydent Karol Nawrocki powiedział Rzeczpospolitej, że o tej sprawie może rozmawiać, ale nie z szefem dyplomacji, tylko z premierem. Donald Tusk oświadczył, że kwestia nominacji ambasadorskich nie podlega negocjacjom. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty uważa, że skandalem jest to, że Polska nie ma ambasadorów w wielu największych państwach europejskich.
4: To jest po prostu skandal, że nie mamy ambasadora w Ukrainie, że nie mamy ambasadora w wielu największych państwach europejskich i w Stanach Zjednoczonych. To ośmiesza Polskę. Dlatego uważam, że pan prezydent Nawrocki absolutnie się pogubił. Okazało się, że po roku jego funkcjonowania, w momencie kiedy przychodzą prawdziwe problemy, w momencie kiedy przychodzą prawdziwe sprawy do rozwiązania, nie mam, prezydent abdykuje. Po prostu nie wie, co zrobić.
2: Rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda powiedziała, że prezydent bierze odpowiedzialność za obniżenie rangi Polski na arenie międzynarodowej.
5: Cały czas nie jest kompetencją prezydenta wybór ambasadorów. Cały czas polityka zagraniczna to jest kompetencja rządu i cały czas prezydent próbuje rozpychać się poza swoje konstytucyjne uprawnienia i dyktować rządowi, co rząd ma robić, jakich wybierać ambasadorów, jakich sędziów powoływać, jakie ustawy Sejm powinien przegłosowywać. My mamy ustrój parlamentarno-gabinetowy i pan prezydent powinien wreszcie to zrozumieć.
2: Magdalena Sroka z Polskiego Stronnictwa Ludowego przypomniała, że proponowani przez rząd dyplomaci przeszli także procedurę w parlamencie.
6: Są konkretne propozycje, są ustalenia i to premier proponuje wszystkich ambasadorów i pan prezydent powinien zaprzysiąc tych prawidłowo skierowanych do niego po również przejściu procedury w Sejmie. Także no tutaj ta przepychanka działa znowuż nie w interesie państwa polskiego, ale w interesie takiej politycznej gry, w którą bardzo ochoczo wchodzi Pałac Prezydencki.
2: W wywiadzie prasowym prezydent powiedział, że w polskich placówkach spotyka świetnych dyplomatów, ale nie podpisze ich nominacji, bo chce rozwiązać problem systemowo. Impas wokół nominacji ambasadorskich trwa.

0: a od prezydentury Andrzeja Dudy. Mimo zmiany na stanowisku głowy państwa, rząd i prezydent nadal nie osiągnęli porozumienia w tej sprawie.
1: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Rosyjskie drony atakowały Łuck, 70 km od granicy z Polską. 4 osoby zginęły, są też osoby ranne. W ciągu ostatnich godzin zachodnie obwody były atakowane przez rosyjskie bezzałogowce kilkukrotnie. Paweł Buszko.
2: Ataki na stolicę graniczącego z Polską obwodu wołyńskiego w ciągu ostatniej doby powtarzały się kilkukrotnie. W wyniku ostatniego z nich rosyjski dron odrzutowy uderzył w hurtownię. Władze Łucka poinformowały o 4 osobach zabitych i 12 rannych. Trwa wciąż akcja poszukiwawcza. Wróg uderzył w budynek, który nie ma żadnego związku z wojskiem. To był sklep. Sprzedawano tu ciastka, czekoladę i chipsy. Mieszkańcy Łucka, podczas alarmu chowajcie się w bezpiecznych miejscach, apelował szef obwodu wołyńskiego Roman Romaniuk. Bezzałogowiec bądź jego odłamki w Łucku trafiły też w blok mieszkalny. Tam ranne zostały 2 osoby, w tym dziecko. W wyniku ataków uszkodzony został też budynek miejscowego muzeum. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: W cieniu ataków na Ukrainie padają kolejne deklaracje o bezpieczeństwie naszego regionu. NATO zapewni obronę swojej wschodniej flanki, w tym obronę powietrzną i zabezpieczenie krytycznej infrastruktury podmorskiej. Zapewniał o tym w Estonii sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte. Kamil Zalewski.
3: Mark Rutte zapewniał, że sojusz nie widzi obecnie bezpośredniego zagrożenia dla terytorium NATO. Gdybyśmy zobaczyli koncentrację wojsk, zareagowalibyśmy. Odnosząc się do strategii odstraszania przedstawionej przez szefa wojsk sojuszu w Europie, Aleksusa Grynkiewicza, powiedział, że NATO będzie bronić każdego centymetra swojego terytorium, niezależnie od tego, czy znajduje się ono blisko Paryża, Tallina czy Ottawy. Mark Rutte podkreślił też, że sojusz ma wszystkie potrzebne możliwości odpowiedzi. Nie zawsze je zobaczycie, nie zawsze będą publiczne, nie zawsze będzie to odpowiedź w stylu oko za oko, ale najważniejsze jest to, że jesteśmy silniejsi. Sekretarz generalny zaznaczył, że Rosja nie znajduje się w dobrej sytuacji. Jego zdaniem ataki hybrydowe i wszystkie podobne działania są oznaką jej słabości. Wezwał też członków sojuszu do wzmocnienia wsparcia dla ukraińskiej obrony powietrznej. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: A za naszą zachodnią granicą decyzje, które szerzej pokazują stosunek prawicowej AfD do wojny na Ukrainie i kierunek, jaki mogłyby obrać Niemcy pod przywództwem tej partii. Koniec pomocy dla Ukrainy i natychmiastowe zniesienie sankcji na Rosję. Tego ma domagać się rząd Saksonii-Anhaltu. A decyzję w tej sprawie podjął parlament tego niemieckiego kraju związkowego zdominowany przez skrajną prawicę. Uchwała Landtagu ma jednak znaczenie symboliczne, bo za politykę zagraniczną odpowiada rząd federalny. Szczegóły nasz niemiecki korespondent Adam Górczewski.
4: To pierwsza niepersonalna uchwała przyjęta przez Landtag w nowym składzie. AfD chciała pokazać priorytety swojej polityki. Nie chcemy, żeby nasz kraj angażował się w tę wojnę, która nie jest nasza. Nie chcemy być gotowi na wojnę, chcemy być gotowi na pokój. Argumentował Ulrich Zygmunt, kandydat na premiera Landu. Na razie szefem lokalnego rządu jest Sven Schulze z CDU. Temat jest dużo bardziej złożony niż to wasze show zorganizowane w Landtagu. Skomentował chadecki polityk, podkreślając, że AfD nie reaguje nawet na rosyjski atak na lotnisko w Lipsku, należące częściowo do Saksonii-Anhaltu. Niektórzy z was będą kandydować do Bundestagu, ale właściwszym miejscem byłaby rosyjska Duma, mówił Olaf Meister z Zielonych w kierunku posłów skrajnej prawicy, a także prorosyjskiej partii BSW, która zapewniła większość do przyjęcia uchwały. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Gospodarka i konkurencyjność Unii Europejskiej to główne tematy rozpoczynającego się jutro szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Analityk do spraw Unii Europejskiej Tomasz Zając mówił w Polskim Radiu 24, że szczególna uwaga będzie poświęcona kwestii konkurencyjności krajów wspólnoty.
5: Problem z konkurencyjnością europejskiej gospodarki to jest kwestia, która jest przez Komisję Europejską w szczególności sygnalizowana jako właśnie taki bardzo istotny punkt tej kolejnej kadencji Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej. To jest jeden z takich filarów razem z bezpieczeństwem, które cały czas w tych dokumentach i w tej komunikacji ze strony Komisji się pojawiają.
0: Oprócz gospodarki i konkurencyjności uczestnicy szczytu Rady Europejskiej poruszą kwestię budżetu unijnego na lata 2028-34. Ważnym tematem szczytu będzie też wsparcie dla Ukrainy i zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Rehabilitacja Leona XIV przebiega zgodnie z planem. Wszystkie wyniki badań mieszczą się w normie, poinformowali lekarze opiekujący się

0: papieżem w rzymskiej klinice Gemelli. Aleksandra Nietopiel.
1: W środę rano papież przeszedł badania krwi i prześwietlenie klatki piersiowej. Rozpoczął także chodzenie po sali i ćwiczenia oddechowe. Jak informują medycy, papież wrócił do regularnego jedzenia i zjadł śniadanie oraz obiad. Lekarze podkreślają, że dotychczasowy przebieg rekonwalescencji jest zgodny z przewidywaniami. We wtorek po południu papież przeszedł operację, podczas której usunięto dolny płat prawego płuca. Badanie tkanki potwierdziło gruczołako raka płuca. Zabieg przebiegł bez komplikacji. Leon XIV ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Sąd Okręgowy w Świdnicy wysłał do Urzędu Miasta w Kłodzku dokumenty z odpisem wyroku dotyczącym skazania mężczyzny za pedofilię i zoofilię. Sąd miał obowiązek poinformować miasto o zakazie posiadania psów przez skazanego, ale doszło też do ujawnienia wrażliwych danych. Koperta trafiła do biura obsługi klienta, a dokumenty w urzędowy obieg zawierały imiona i nazwiska pokrzywdzonych, a także opisy przestępstw, jakich dopuścił się Przemysław. To nie powinno mieć miejsca, mówi burmistrz Michał Piszko.
3: Ja się tutaj bardzo mocno z tym zmartwiłem. Rzeczywiście taka korespondencja trafiła w żaden sposób niewyanimizowana z Sądu Okręgowego Świdnicy. Też liczę na to, mam nadzieję, że tutaj w urzędzie nikt nie zrobił żadnej dokumentacji fotograficznej, nie daj Boże, tego dokumentu. I też myślę, że tutaj chyba w tej sytuacji będzie prowadzone postępowanie przez prokuraturę.
0: Teraz sprawa będzie wyjaśniana, powiedziała Radiu Wrocław Agnieszka Połyniak, rzecznik Sądu Okręgowego w Świdnicy.
4: Oprócz tego, że mogę potwierdzić, że do takiej sytuacji doszło, my będziemy sytuację ze swojej strony w tej chwili wyjaśniać i jak miały być przygotowane dokumenty do wysłania. Natomiast nic więcej w tym momencie powiedzieć nie mogę.
0: Jak podkreślił Michał Piszko, burmistrz Kłodzka, pracownicy działali zgodnie ze swoimi obowiązkami, wprowadzając korespondencję w obieg. Jeśli będzie taka potrzeba, są do dyspozycji służb. Prawie 100 tysięcy złotych straciła 30-latka z powiatu ryckiego w Lubelskiem. Kobieta uwierzyła oszustom podszywającym się pod gwiazdę muzyki rozrywkowej. O szczegółach mówi starszy aspirant Łukasz Filipek z ryckiej policji.
5: Przestępcy namówili ją do przekazania pieniędzy. W zamian obiecywali paczkę zawierającą 100 milionów dolarów oraz cenną biżuterię. Kobieta przez ponad miesiąc spłacała pieniądze na skazane konto, korzystając z różnych metod płatności. Gdy zorientowała się, że pada ofiarą oszustwa, powiadomiła policjantów.
0: Policja apeluje o zachowanie ostrożności i przypomina o rozwadze przy inwestowaniu pieniędzy. Niecodzienny prezent z okazji Dnia Nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 34 w Olsztynie. W wielkiej tajemnicy przed gronem pedagogicznym oraz uczniami przygotowano koncert znanego olsztyńskiego zespołu. Wokaliści wystąpili z dziećmi, a we wszystko wtajemniczona została dyrektorka szkoły Iwona Łapińska.
6: Bardzo to przeżywamy, przygotowujemy się i co roku staramy się przygotować jakąś niespodziankę dla całej szkolnej społeczności.
7: Przygotowania były prowadzone w tajemnicy z ogromną przyjemnością. Mam zaszczyt zaprosić Państwa na niepowtarzalny koncert zespołu Czerwony Tulipan. Artyści wystąpią w towarzystwie wschodzącej gwiazdy olsztyńskiej sceny muzycznej, naszego szkolnego zespołu Decybele.
8: Olsztyn kocham, moją małą Amerykę.
0: Od 1972 roku data 14 października to najpierw Dzień Nauczyciela, a potem Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji Radio Olsztyn zapytało tamtejsze nauczycielki o to, czego sobie życzą i czym dla nich jest ten zawód.
9: Morza cierpliwości.
10: Na pewno spokoju, dużo zdrowia.
11: Kreatywności w codziennej pracy.
12: Zdolnych uczniów.
13: Lubię to, co robię. Sprawia mi to przyjemność.
14: Ja również lubię swoją pracę.
15: Dla mnie jest to powołanie. U mnie w rodzinie z dziada, pradziada byliśmy nauczycielami. Mój dziadek zakładał na Warmii tutaj szkołę. Moi rodzice obydwoje byli nauczycielami. Ja zawsze wiedziałam, że będę nauczycielką.
0: A uczniowie czego życzyli dziś swoim wychowawcom?
16: Może lepiej nie będę mówił.
17: Pomyślności.
18: Zdrowia i szczęścia.
19: No i chyba cierpliwości do was, co?
18: Tak, też.
20: Ja zdrowia.
21: Dobrej klasy.
22: Grzecznej.
19: A bywają niegrzeczne dzieci, które psują nauczycielom nerwy?
23: Tak.
24: U nas w klasie to się czasami zdarza, ale nie często.
0: 14 października uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty.

0: Oświaty i jest to dzień wolny od zajęć lekcyjnych.
1: Suma wydarzeń. Informacje kulturalne.
0: Świata jest za dużo. To tytuł najnowszej powieści Olgi Tokarczuk z okazji premiery 700-stronicowej książki. Noblistka spotkała się z czytelnikami we wrocławskiej hali stulecia.
2: Pani Olga pisze takie książki, które są z punktu widzenia językowego bardzo ciekawe.
3: Rano zniesiono embargo na zakup książki, więc udaliśmy się do najbliższej księgarni, żeby zakupić ją zawczasu.
4: To są takie klimaty, które mi bardzo odpowiadają i uwielbiam tę prozę.
0: Premiera nowej książki Olgi Tokarczuk jest częścią Bruno Schulz Festival, na którym przyznawane są nagrody Angelus. A w wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała dziś Kamila Kuzar. Kolejna porcja informacji o północy Ewa Worobiec. Dziękuję i do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: O reklamie.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: 23 minuty po godzinie 23. To nie są dobre informacje. Ceny paliw w Polsce wciąż się zmieniają, a zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii w czwartek benzyna będzie tańsza niż dziś. Natomiast olej napędowy będzie droższy. Ostatnie podobne wahania cen obserwujemy niemal codziennie. Z czego wynikają tak częste zmiany i co wpływa na wysokość cen paliw? O tym mówił na antenie Polskiego Radia 24 ekonomista Marek Zuber w rozmowie z Maciejem Wolnym.
10: Dlaczego w ten sposób codziennie te ceny potrafią skakać?
11: Najkrócej można powiedzieć, że oczywiście z dwóch czynników, o których cały czas mówimy, czyli właściwie z trzech. Czyli po pierwsze, to jest cena ropy. Dzisiaj mamy w przypadku tej europejskiej ropy Brent najwyższy poziom od ponad dwóch tygodni. No i oczywiście to także będzie wpływało w kolejnych dniach na ceny na stacjach benzynowych w Polsce. Po drugie, dolar. Zwiększają się szanse na kolejną, przynajmniej jedną podwyżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych po ostatnich danych o inflacji. No i oczywiście to spowodowało wzrost wartości dolara w stosunku do euro, także w stosunku do złotego. Więc dzisiaj atakujemy poziom 3,95. Jak tak dalej pójdzie, to zobaczymy dawno niewidziane 4 zł za dolara. No a przecież właśnie dolarami płacimy za ropę. No i trzeci element to jest kształtowanie się już cen gotowych produktów, czyli oleju napędowego i benzyny. Tu głównie chodzi mi oczywiście o ten olej napędowy, którego rzeczywiście brakuje. Brakuje znowu z dwóch powodów. Pierwszy to jest oczywiście ograniczenie dostaw z Rosji na skutek niszczenia potencjału przez Ukraińców. Z ich punktu widzenia absolutnie racjonalne działanie, no ale wpływa to jednak na rynek oleju napędowego. I druga kwestia to jest ograniczenie możliwości, oczywiście to jest z tym związane, to są ograniczone możliwości produkcyjne oleju napędowego. Tutaj też nie ma co ukrywać, że pewnie w jakiejś mierze wynika to z takiego przekonania dekadę, 15 lat temu, że w związku z tym kierunkiem zadanym przez włodarzy europejskich, tak to określę bardzo szeroko, no to jednak w szczególności olej napędowy będzie tym paliwem, który będzie odchodził. Jego udział będzie malał, jeżeli chodzi o zużycie w Europie. W szczególności chodzi tu o samochody osobowe. To się rzeczywiście stało. No, w transporcie.
10: I będzie coraz droższy?
11: Nie wiem, czy będzie coraz droższy. Natomiast no, kluczem jest teraz to, żeby jednak też wyciągnąć wnioski z tego, co się właśnie teraz dzieje w kontekście oleju napędowego. Jeśli jeden z dużych wytwórców ogranicza z różnych powodów, oczywiście to się może dziać, dostawy, no to mamy to, co mamy, czyli braki, które powodują, że rośnie nam bardzo mocno cena. Tu się zwiększa dysproporcja między benzynami a olejem napędowym.

0: Na to wszystko wchodzą jeszcze spekulanci, którzy zawsze wykorzystują takie sytuacje, czyli mówiąc krótko, kupują olej, którego nie potrzebują po to, żeby go za chwilę sprzedać. To także jest oczywiście spory ruch, jeśli chodzi o podaż. No i to wszystko powoduje, że znowu ta różnica w cenach między olejem napędowym a benzyną, no ja nie pamiętam, żeby była taka duża, prawdę mówiąc. Może przez chwilę na początku eskalacji wojny na Ukrainie, 2022 rok, tam jeszcze dochodził ten element paliwo wojenne, no to tam chyba ta różnica była większa, ale to możemy tutaj dyskutować, o którym dniu i o której godzinie mówimy. W każdym razie na pewno ta wtedy nie trwało to tak długo, więc tu rzeczywiście jest znacznie większy problem do pokonania niż tylko uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ale żeby też wszystko było jasne, z tego wzrostu cen oleju napędowego, który obserwowaliśmy, powiedzmy od lutego, no to 70-80% wynika z wojny w Iranie, a nie z działań Ukraińców. Tutaj nawiązuję oczywiście do tego, o czym mówił Donald Trump parę tygodni temu. No mówiąc właśnie, że to Ukraińcy odpowiadają za bardzo wysoką cenę oleju napędowego, bo, i to jest ważne, ja mówię o Europie i o możliwościach produkcyjnych w Europie, ale olej napędowy podrożał w zasadzie wszędzie na świecie. W Stanach Zjednoczonych oczywiście jest ten sam problem, jednak to są naczynia połączone i o tym też musimy pamiętać.
1: No ale tutaj
0: no więc to
1: strony,
0: są te główne powody.
1: Ze strony Stanów Zjednoczonych ten pomysł na rozwiązanie tego problemu się pojawił, to znaczy ta umowa USA z Rosją a propos dostarczenia właśnie diesla do Stanów Zjednoczonych. Czy ta umowa może spowodować jakieś rozwiązanie tego problemu, to znaczy obniżenie tych cen w samych Stanach Zjednoczonych albo w ogóle na światowych rynkach? No bo sama w sobie politycznie, geopolitycznie jest bardzo kontrowersyjna, no ale czy chociaż będzie miała jakikolwiek pozytywny wpływ?
0: Tak jak powiedziałem, to są naczynia połączone, więc jeżeli doszłoby do spadku cen w Stanach, to de facto oznaczałoby, że mamy spadek cen na świecie. No, Amerykanie kupowaliby mniej w innych miejscach, skoro mieliby w Rosji, z Rosji, no i w związku z tym rzeczywiście ta podaż na przykład w Europie, czy może ten popyt ze strony Stanów Zjednoczonych, ten spadek popytu doprowadziłby do tego, że znowu ta zależność popyt-podaż inaczej by wyglądała. Tylko problem w tym, że to są relatywnie bardzo małe ilości oleju napędowego. One nie mogą wpłynąć zasadniczo na cenę w Stanach Zjednoczonych, moim zdaniem. Natomiast bardziej chyba chodziło tak jak aspekt psychologiczny w kontekście tego, o czym mówiłem, czyli przede wszystkim działania spekulantów. No ale jak pan widzi, niewiele to dało, bo nie mamy jakiegoś przełomu, jeżeli chodzi o cenę oleju napędowego w tych ostatnich dniach, czy niemalże godzinach na skutek ogłoszenia takiego porozumienia. Więc ja mam wrażenie, że tutaj niestety administracja amerykańska się trochę przeliczyła. Oczywiście nieprzypadkowo teraz to jest wszystko ogłaszane, mamy za chwilę wybory w Stanach Zjednoczonych. No i Trump próbuje coś z tym zrobić. Ja wielokrotnie mówiłem, że moim zdaniem on wszystko zrobi, żeby doprowadzić do uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie właśnie w związku z tymi wyborami, po to, żeby ta cena benzyny i oleju napędowego spadła. No ale jak widać, nie do końca ma takie możliwości, bo w Iranie cały czas mamy problem, cały czas nie mamy tych dostaw na takim poziomie, jaki być powinien. Co prawda słyszymy o tym, że przez cieśninę Ormus przepływa już prawie tyle ropy, ile przepływało przed atakiem na Iran, czyli przed marcem. Ale po pierwsze prawie to jednak robi jakąś różnicę, a po drugie tu jeszcze chodzi o drugi element, czyli taką świadomość stabilności sytuacji. Czyli nie tylko, że udaje się dzisiaj tę ropę przez cieśninę Ormus transportować, ale także, że ten transport nie jest zagrożony. Zresztą to już nie tylko cieśniny Ormus, jak wiemy, chodzi.
1: Pewnie też wzrastają, bo chociażby ubezpieczenie takiego transportu już zdecydowanie wyższe, chociażby ze względu na brak tej stabilności.
0: Na pewno tak, chociaż jak pan to wszystko poprzelicza, to z całą pewnością, jeśli wzięlibyśmy za bazę tą cenę z lutego, czyli powiedzmy 70 dolarów za baryłkę, no to cena 105 dolarów za baryłkę w przypadku WTI, tej ropy amerykańskiej, tam jest w tej chwili znowu trochę większa różnica, jesteśmy grubo poniżej 100 dolarów, ale nie zmienia to faktu, że cen frachtu, wzrost kosztów ubezpieczeń, on nie jest wystarczająco duży, żeby uzasadnić aż taki mocny wzrost ceny. Natomiast nie zmienia to faktu, że no potrzebujemy tego uspokojenia. Dzisiaj wszyscy się zastanawiają, co się stanie po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście pierwsze pytanie to jest, czy Donald Trump będzie miał taką władzę, jak ma w tej chwili. Czyli Republikanie będą rządzić w obu izbach. No i to jest oczywiście też ważny element co do jego sprawczości. Ale nawet jeżeli będą rządzić, no to pytanie, czy raczej będziemy szli w kierunku nasilenia działań, które mają doprowadzić do jakiegoś porozumienia. no to czemu teraz te działania?

0: nie są prowadzone, czy też wręcz odwrotnie, będziemy mieli jakąś eskalację, czyli jakieś mocniejsze uderzenie Stanów Zjednoczonych, Izraela na Iran, no to pytanie wtedy, po pierwsze, jakie będą skutki tego wszystkiego i czy cele zostaną osiągnięte, bo na razie to średnio wygląda, delikatnie mówiąc, no a po drugie, no to destabilizacja w tych pierwszych dniach znowu będzie bardzo duża i wtedy to z całą pewnością ropa podroże jeszcze bardziej.
1: To na koniec zapytam, bo sam się zastanawiam, czy teraz tankować, czy tankować jutro, właśnie kiedy ta benzyna jest trochę tańsza, bo mnie 95 najbardziej interesuje. No jutro to zdecydowanie chyba lepsze rozwiązanie, bo ten litr 95, 7 zł i 1 grosz maksymalnie ma kosztować. No ale proste pytanie, myślę, które sobie kierowcy zadają. Czy taniej to już było?
0: Teraz taka cisza będzie.
1: Co ona oznacza?
0: No, ona oznacza tylko tyle, że ja nie mam zielonego pojęcia, co będzie na tym Bliskim Wschodzie. Natomiast absolutnie nie kupuję tych tez, że taniej już było. To znaczy, nawet jeżeli dojdzie do uspokojenia sytuacji, to my jesteśmy skazani na cenę na poziomie 100 dolarów. Jeśli dojdzie do porozumienia, jeżeli uspokoi się na Bliskim Wschodzie, nie pokój, bo tam pokoju nie ma od dziesiątków lat, chociaż oczywiście marzyłbym o tym, ale uspokoi się, wrócimy gdzieś tam do jakiegoś status quo, to do końca roku, moim zdaniem, bez żadnego problemu jesteśmy w stanie zejść z ceną ropy poniżej 70 dolarów, co oznacza, że bez programu CPN ceny na stacjach benzynowych będą niższe niż dzisiaj, nawet jeżeli dolar będzie jeszcze trochę drożał, bo też nie sądzę, żeby ten wzrost wartości dolara był jakiś bardzo, bardzo mocny w tych kolejnych tygodniach. Więc ja wierzę w to, że nie możemy tej tezy bronić, że taniej już było. Wierzę w to, że wrócimy do tych, nazwę to tak, normalnych cen, czyli gdzieś w okolicach między 5,5 a 6,5 zł, bez żadnych programów wsparcia takich jak CPN.
2: O sytuacji na rynku paliw opowiadał Marek Zuber.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
2: Po reklamie. Podobno najlepszymi artystami są malarze, ale proszę państwa, to nieprawda. Warto zobaczyć wystawy polskich malarek, zwłaszcza z przełomu XIX i XX wieku. I właśnie o Polsce, polskiej malarce już za chwilę.
6: Powtórka programu. Między sztukami.
7: Katarzyna Sanocka, dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w audycji Między Sztukami i z prawdziwą przyjemnością witam naszego gościa, Sylwia Ziętek. Witam Cię serdecznie.
8: Dzień dobry.
7: Spotykamy się z okazji premiery książki Sylwii Ziętek zatytułowanej Mela Muter, wierna sobie. Sylwia Ziętek od wielu, wielu lat przybliża nam postaci artystów, ale przede wszystkim artystek, trochę zapomnianych, a przecież wspaniałych, głównie należących do tak zwanej École de Paris, czyli szkoły paryskiej. Książki, które Sylwia Ziętek napisała już, a o których było głośno, to między innymi Polki na Montparnasse, Tylko one, Polska sztuka bez mężczyzn, Blask Montparnasu, artystki i artyści szkoły paryskiej. Tych książek jest o wiele, wiele więcej. Chyba 15 z tego, jak policzyłam.
8: Takich jakby, które nie stanowią współ jakiejś kooperacji, to jest 13. Mela Muter jest 13, mam nadzieję, że to nie będzie pechowa 13.
7: Ja myślę, że to jest ta 13 szczęśliwa i jak sądzę, to jest ta książka i ta 13 mocno wyczekiwana, nie tylko przez ciebie, ale też przez twoich czytelników i przez publiczność. Mela Muter, artystka pochodząca z zamożnej żydowskiej rodziny, która większość życia spędziła we Francji. Wspaniała artystka, wspaniała malarka i też odważna kobieta. Nie doczekała się do tej pory należytej ani wystawy, choć o wystawie za chwilę, ani biografii. Przywracasz jej pamięć i cały czas nad naszymi głowami widnieje taki znak zapytania, jak to się mogło stać, prawda, że do tej pory nikt nikt się nią porządnie nie zajął.
8: No to jest jak, to jest pytanie trudne, na które pewnie byśmy musiały tutaj odpowiadać bardzo długo. Myślę, że to taki splot przeróżnych okoliczności. Rzeczywiście, kiedy patrzy się na tą spuściznę, którą artystka pozostawiła, rzeczywiście nie sposób nie zadać sobie pytania,

0: dlaczego nazwisko Mutter jest jednak szerokiej publiczności stosunkowo mało znane, bo oczywiście jeśli zapytamy kolekcjonerów, zapytamy krytyków sztuki czy badaczy właśnie twórczości emigracyjnej, no to nazwisko Mutter jest bardzo znane. Zresztą jakby ceny za jej obrazy od bardzo wielu lat są wysokie. Już w latach 90. Mutter naprawdę osiągnęła bardzo wysokie stawki. Jej płótno w tej chwili to jest kwota rzędu no co najmniej 500 tysięcy złotych, a nawet jedno zostało sprzedane za 1 000 000.
1: Ja się w ogóle nie dziwię, ponieważ na trwającej teraz w Willi Lafleur w Konstancinie Jeziornie wystawie Mela Mutter Współodczuwanie Świata, która no jest spektakularną prezentacją twórczości Meli Mutter, taką, na którą czekaliśmy. Tam jest ponad 200 obrazów. Powchodzą niektóre z kolekcji Marka Refflera, właściciela willi, kolekcjonera, który dzieli się z nami na szczęście dla nas swoją kolekcją. Zanim porozmawiamy o historii Meli, o tym, jak pracowałaś nad książką, to powiedz, co ciebie w tym malarstwie najbardziej uderza i zachwyca.
0: No to jest bardzo mocne malarstwo, naprawdę na wielu tych płótnach po prostu ten dramat egzystencji tych postaci, które Mutter malowała, jest tak pokazany, tak dobitnie. On jest po prostu współodczuwany, to nawiązuje do tytułu wystawy, ale to jest rzeczywiście trafne określenie. Ja się oczywiście bardziej skupiłam na Meli Mutter jako kobiecie, stąd mój tytuł Wierna sobie odnosi się jednak bardziej do samej jakby artystki, do jej osobowości i charakteru, ale rzeczywiście te obrazy po prostu tchną siłą, ogromną siłą i takim wewnętrznym przekonaniem, jakimś światopoglądem, który Mutter wierzyła według tych zasad, które sobie przyswoiła w zasadzie już jako młoda kobieta, ale jakby te jej przekonania i ta wiara w człowieka przede wszystkim, ten głęboki humanitaryzm, empatia, one są po prostu widoczne w tym malarstwie i robią ogromne wrażenie. Nie tylko nas uczą właśnie empatii wobec innej osoby, jakby piętnują te nierówności społeczne, ale pokazują taki świat, którego często jakby chcemy odwracać oczy. Dlatego też ona na początku XX wieku, kiedy zaczęła pokazywać swoje obrazy we Francji, no budziła takie dosyć sprzeczne odczucia. Bardzo wielu krytyków sztuki zarzucało jej albo podkreślało to, że ona się lubuje w cierpieniu.
1: I w jakiejś brzydocie, prawda?
0: Brzydocie, tak, że ona jest oblubienicą brzydoty. Bo po prostu było to bardzo, bardzo dziwne dla ówczesnych po prostu odbiorców sztuki, że kobieta oczywiście jeszcze dodatkowo obdarzona tak spektakularną urodą jak Mutter, zawsze elegancka, bardzo, bardzo dbająca jednak o aparycję przez całe życie, no że ona maluje takie właśnie, no nie powiem, że mroczne, ale jednak obrazy, które tchną smutkiem, często przedstawiają osoby z marginesu społecznego, osoby biedne, pokrzywdzone, chore, taki proletariacki trochę świat, albo świat anonimowych kobiet.
1: Stare bretonki, umęczone matki.
0: Tak, rybacy, którzy już po prostu, no jakby na ich twarzach ten trud życia i ten bardzo ciężki klimat bretoński jakby się uwidacznia. Dzieci, które też jakby, no, jakby sprawiają, że aż ciarki czasami przechodzą.
1: Ale wiesz jaką ja mam refleksję, kiedy o tym mówisz, bo to jest wszystko temat i dokładnie tak jest. Natomiast kiedy ja zobaczyłam obrazy na wystawie, tak być może pierwszy raz w takim natężeniu, to ja miałam takie wrażenie i takie odczucie bardzo piękne, że to jest piękna brzydota. To znaczy,
0: tak,
1: ona potrafiła takim kolorem operować.
0: Tak, tak.
1: Te seledyny, te dziwne zielenie, błękity, jakieś róże. To jest feria w sumie barw, mimo że ta tematyka jest mroczna i są również mroczne obrazy. Te pejzaże, to
0: no,
1: słońce,
0: pejzaże,
1: które
0: tak,
1: ona potrafiła
0: tak, to
1: pokazać.
0: Słońce jest,
1: wiesz, to jest po prostu niesamowite.
0: Tak.
1: I to, o czym piszesz też na samym początku, opisując technikę Mutter, to to, że ona robiła te przecierki i
0: tak,
1: nie zamalowywała płótna do końca. Jakie to było fantastyczne.
0: Tak, to był fantastyczny zabieg formalny. Ona troszeczkę, myślę, że podpatrzyła go u Cezanna, bo w ogóle Paul Cezanne to był po prostu bóg malarstwa dla praktycznie wszystkich twórców pierwszej połowy XX wieku, którzy przebywali w Paryżu. Czy mówimy o szkole paryskiej, czy mówimy o kapistach, po prostu Cezanne był absolutnym bogiem. I rzeczywiście Mutter no, rozwinęła ten element, powiedzmy, techniczny, który zaobserwowała u Cezanna. U niej jest to zabieg absolutnie przemyślany, formalny, który rzeczywiście no, dodaje obrazowi jakiejś takiej dodatkowej głębi, poza tym podkreśla niektóre plamy barwne. To są po prostu takie szczeliny, przez które prześwieca czasami splot płótna, tylko tu się trzeba przyjrzeć.
1: Tak.
0: Dlatego trzeba pojechać
1: na
0: wystawę.
1: I nos po prostu przyłożyć prawie, że do płótna.
0: Dokładnie.

0: trzeba naprawdę troszeczkę się skupić, bo na pierwszy rzut oka tego się nie widzi. Trzeba podejść...
1: Ale jest wrażenie, nie?
0: Jest wrażenie, no właśnie, bo za bardzo dokładnie, no jakby nie rozpatrujemy formalnej, prawda, jakby konstrukcji obrazu, czy jakiejś myśli takiej dotyczącej jakby budowy tego konkretnego dzieła. No właśnie, ale stajemy przed tym obrazem i on po prostu na nas oddziaływuje. Jakby ta ekspresja pędzla, bo właśnie pytałaś na początku też, co jest takiego szczególnego. No ta ekspresja pędzla Mutter mnie zawsze fascynowała od pierwszej chwili, kiedy zobaczyłam jej obraz na żywo, bo to są te impasty, które takie, czasami to są takie sople wręcz tej farby. Ona bardzo grubo kładła farbę olejną, jakby w pewnym sensie ryła niekiedy w tej warstwie farby, tą odwrotną czasami stroną pędzla. Mm-hmm. To są takie żłobienia, taki jakby widać tą ekspresję, ten ruch taki van Gogowski. Zresztą no, była nazywana siostrą Van Gogha i to bardziej chodzi o tą ekspresję, a nie o kolorystykę, bo też jakby Mutter miała inną kolorystykę, tak. Nie taką jaskrawą, jak raczej jej paleta była zdecydowanie bardziej przygaszona, taka przybrudzona. Ona jednak operowała takimi matowymi barwami, aczkolwiek tak jak też wspomniałaś, też jak się przyjrzymy, to zauważymy właśnie te niesamowite plamy barwne. Czasami to są naprawdę drobiazgi.
1: Tak.
0: Dłużej patrząc, na przykład dostrzegamy, tak, patrzymy na widok jakiegoś kościoła awiniońskiego, który jest taki, no powiedzmy, buro szarawy, gdzieś tam jakieś drzewo z boku, a jeśli się przyjrzymy, to widać na przykład jakieś malutkie okienko gdzieś tam w wieży tego kościoła, które jest potraktowane ultramaryną.
1: I to robi po prostu takie wrażenie,
0: tak,
1: piękne.
0: Tak, absolutnie.
1: Oddaje ten klimat południa. No ona fenomenalnie potrafiła to robić. Poza tym, że była genialną malarką, była też dość niezwykłą kobietą i dość niezwykłe jest jej życie.
0: Tak.
1: Nie miałaś prostej drogi, aby prześledzić jej biografię, aby ją opowiedzieć, ponieważ to nie jest taka biografia, która opowiada o biednej artystce pochodzącej z biednej rodziny i o takim amerykańskim śnie. Tylko to jest historia dziewczyny, która wychowała się w zamożnym domu i która na swojej drodze spotykała bardzo różne przeciwności losu, które są udziałem wielu z nas. I w zasadzie w jej biografii mam wrażenie, że odbija się życie no, każdego z nas tak naprawdę. Ona przeszła tyle różnych
0: historii. Jej życie obfitowało w bardzo tragiczne momenty, ale no właśnie, bo zwykle jakby opowiadając o niej, to też jakby skupiamy się na tych tragediach, bo rzeczywiście ich było dużo, bo tutaj, no jakby nie wchodząc w szczegóły, śmierć syna, jedynego dziecka, bardzo tragiczna, niewyjaśniona, nie wiadomo tak naprawdę, co się stało z Andrzejem Muttermilchem, to znaczy dlaczego zmarł, ale też właśnie takie niepowodzenia miłosne, jak relacja z Leopoldem Staffem, no, niemalże zakończona też tragedią, ale no wiele, wiele przeciwności losu, straszliwa śmierć wielkiej miłości Meli Mutter, Raymonda Lefebvre'a, który zginął w 1920 roku. Bardzo możliwe, że zamordowany na rozkaz Lenina. To są takie historie wręcz niewiarygodne. No bardzo, bardzo dużo skumulowanych tragedii życiowych, ale też trzeba pamiętać, że Mela Mutter żyła bardzo długo, 91 lat. I jej życie było naprawdę bardzo bogate. Ona zaznała właśnie i tych naprawdę dramatycznych takich przeciwności losu, ale miała też swój okres wielkiej sławy paryskiej. Lata 20, lata 30 przed II wojną światową. To był naprawdę czas, kiedy ona była absolutnie uznawana za jedną z najważniejszych artystek w ogóle żyjących.
1: Zatrzymajmy się na moment tutaj, bo chciałabym, żebyśmy o tym okresie jej sławy i naprawdę takiej potęgi artystycznej porozmawiały trochę dłużej, ale zanim ona wyjechała do Paryża w 1901 roku, to musiała podjąć pewne decyzje. Przypomnijmy, że urodziła się w roku 1876. Wiadomo, jakie to były czasy. Mimo tego, że wybrała męża i wyszła za mąż, to udało jej się swoim uporem i też jakąś determinacją pogodzić takie światy, które wtedy były trochę nie do pogodzenia.
0: Tak.
1: I rozumiem, że to też wynikało z pewnego wsparcia rodziny, które dostała.
0: To wsparcie na pewno musiała mieć, bo po prostu bez tego jednak przychylnego jakiegoś podejścia niewiele by zdziałała, tym bardziej, że jej ojciec, taki bardzo zamożny kupiec warszawski, właściciel wielkiego domu handlowego przy Marszałkowskiej, Fabian Klin, Kingsland, no był jednak bardzo oświeconym, takim asymilowanym do polskości Żydem i też jakby potrafił chyba zrozumieć, znaczy tu mówię chyba, bo nie mamy jakichś takich bardzo twardych świadectw na to, co myślał ojciec, co myślała matka. To jest właśnie też trudność. Tu jest naprawdę bardzo dużo białych plam, które ja myślę, że nigdy nie zostaną po prostu zapełnione. Po prostu minęło

0: ogromnie dużo czasu od tych lat właśnie młodości Melimuter.
1: A ci, którzy mogli z nią porozmawiać, tego nie zrobili.
0: Nie zrobili, nie ma świadectw. Właśnie to jest wielki ból dla każdego, kto chce pisać o Mutter, że zawsze jak czytamy biografię, no to mamy, prawda, jakieś relacje osób postronnych, przyjaciół, rodziny, którzy opowiadają, a była taka, a była takie cechy charakteru, jakieś wspomnienia.
1: Albo listy. A jakieś listy się zachowały?
0: No właśnie, a jeśli chodzi o Mutter, zachowało się kilkanaście może listów z wymienianych z przyjacielem Leopoldem Gottliebem. Ja niestety do tych listów miałam bardzo ograniczony dostęp. One po prostu są w gestii kogoś, kto tym niespecjalnie się chce dzielić, na razie przynajmniej. Mm-hmm. Zachowała się korespondencja z malarką Josette Bournet, taką francuską malarką, ale to jest korespondencja, która w dużej mierze miała miejsce już po II wojnie światowej, kiedy Melamuter już była taką osobą zaawansowaną wiekowo. Tak. No, kilka jakichś takich świadectw dotyczących jej młodości, to w zasadzie to są wspomnienia, które ona spisała, souvenir, które ona spisała pod koniec życia, czyli to też jest takie nostalgiczne.
1: Przefiltrowane trochę już.
0: Tak, spojrzenie, znaczy na Montparnasse i na przykład na polską kolonię początku XX wieku patrzyła z ogromną nostalgią. Też romantyzowała, zresztą nie tylko ona, bo większość tych artystów, patrząc wstecz, jakby bardzo romantyzowała te lata. Trudne bardzo, bo na to się mówiło tak, że to były takie lata po prostu wykuwania kariery i takie tragiczne, ale no, potem już malarze już i malarki, kiedy osiągnęli jakiś tam status życiowy, no to trochę zapominali o tych czasach głodu i braków różnych materialnych. No i opisywała też Melamuter swoje dzieciństwo tutaj w Warszawie, no ale to były gorzkie wspomnienia. Ona pod koniec życia bardzo, bardzo tak patrzyła na ten okres z jakimś żalem, no miała głównie żal do matki, kojarzyła Warszawę z takim zimnym miejscem, pamiętała właśnie zimno i mimo, że się wychowywała właśnie w zamożnym domu, no to jednak te braki głównie, których tam doświadczała.
1: No taki chłód emocjonalny i ten fizyczny, kiedy szła do szkoły przez ogród Saski prawdopodobnie.
0: Tak, i zawsze jej było zimno, no też właśnie wspominała, że mimo środków finansowych, jakie rodzina posiadała, to ona nie miała odpowiedniego płaszcza. No czasami myślę, że też w przypadku no, tak długiego życia, po prostu bardziej się ta pamięć, bardziej się skupia na
1: brakach.
0: Prawda, na brakach albo na jakichś takich emocjonalnych przykrościach. No, ale generalnie jakby chcę powiedzieć to, że jakby bardzo mało mamy relacji samej Mutter, jakby jej głosu. Brakuje po prostu jej głosu w tym wszystkim. Oczywiście świetnie, że są te wspomnienia. Skromne, bo skromne, ale są. Jest trochę wywiadów, których ona udzieliła. I to była rzeczywiście taka mrówcza praca, bo ja oczywiście pisałam o Mutter już wcześniej w innych książkach, ale tym razem jakby podeszłam od nowa do tego researchu i rzeczywiście no, spędziłam naprawdę bardzo dużo czasu na analizie prasy francuskiej głównie, bo jednak Mutter głównie mieszkała, żyła w Paryżu już jako taka dojrzała malarka.
1: To tu powiedzmy, że w 1901 się przeprowadziła razem z mężem, Michałem Mutterlinchem i z małym synkiem.
0: Z rocznym synkiem. I rzeczywiście w latach 30. i tych wywiadów prasowych trochę było. Udało mi się też znaleźć bardzo taki smutny niestety, ale ważny wywiad, którego udzieliła dosłownie na kilka lat przed śmiercią takiemu polonijnemu dziennikowi polskiemu. No bardzo niszowe pismo. Nie wiem, czy ktoś poza mną do tego dotarł. Nie mam takich sygnałów. Rzeczywiście ważna rozmowa, w której Mutter rozlicza się niejako ze swoim życiem w taki bardzo też smutny sposób. Ale ja z tych po prostu wywiadów francuskich, paryskich, no wyłuskiwałam po prostu wszystko, co mogłam.
1: Też twoja wiedza w ogóle o Ecole de Paris, bo jesteśmy już w tym momencie, kiedy ona jest we Francji razem z mężem, który zaczyna być coraz bardziej jednak zazdrosny o jej karierę i zaborczy.
0: Tak.
1: A miało być inaczej, no ale to już zostawiamy Państwu do przeczytania. No i ona rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, odnosi sukces i twoja wiedza na temat innych artystów Ecole de Paris, na temat tego klimatu, na temat tego, jak było i jak się przesiadywało w La Rotonde i kto tam mógł płacić za obiady, a kto brał je na zeszyt i tak dalej. To wszystko tworzy wspaniały klimat tej książki. No więc to jest też twoja ogromna praca związana nie tylko z pracą nad twórczością Melimuter, ale w ogóle twoją fascynacją tym czasem,
0: bardzo.
1: Prawda? I tym okresem
0: myślę, że bez tego byłaby to jednak książka bardzo uboga. to znaczy to tło musi tutaj być w przypadku opowieści o Mutter w miarę rozbudowane, tak jak też się starałam no, pokazać to jej dzieciństwo i młodość warszawską, mimo że właśnie nie ma jakichś tutaj bardzo, bardzo szczególnych źródeł, no ale

0: jakby sama sytuacja właśnie młodej, wykształconej kobiety, bo Mutter skończyła gimnazjum rządowe, w którym zresztą wcześniej się uczyła Maria Skłodowska-Curie, skończyła gimnazjum rządowe, była wszechstronnie wykształcona, jeśli chodzi o języki obce, uwielbiała literaturę, poezję, no była intelektualistką, można powiedzieć młodą intelektualistką, no ale jednak pochodziła ze środowiska, mimo że asymilowanej rodziny żydowskiej, no to jednak rodziny, która w bardzo tradycyjny sposób pojmowała rolę kobiety.
1: No tak.
0: I dlatego to wsparcie rodziny jakby musiała mieć, aczkolwiek to jest oczywiście moje przypuszczenie, moja wizja tego. No ona miała tak silny charakter, że rzeczywiście potrafiła bardzo wiele rzeczy przeforsować. Ja zresztą jeden z rozdziałów nazwałam w taki sposób, że to był gambit życiowy, bo naprawdę młoda kobieta pod sam koniec XIX wieku, która miała przed sobą w zasadzie tylko jedną drogę, to znaczy małżeństwo, zajmowanie się domem, wychowywanie dzieci, no jakby nie było w ogóle innej opcji i innych modeli, bo oczywiście jestem przekonana, że patrzyła na karierę Olgi Boznańskiej z wielkim uznaniem i chciała iść w jej ślady. No ale Olga Boznańska była jednak w innej sytuacji. Olga Boznańska nie była Żydówką. Jakby mogła też inaczej pokierować swoim życiem. Mutter była w ogóle pierwszą osobą właśnie wywodzącą się z tego środowiska, która zdołała wyjechać do Paryża, tam naprawdę jakby rozwinąć taką profesjonalną, poważną karierę. Oczywiście w jej ślady potem poszły inne artystki, czy Sara Lipska, czy Irena Reno-Hasenberg, Alicja Halicka. Tych malarek później było coraz więcej. One też wszystkie wywodziły się ze środowisk żydowskich, asymilowanych. Zresztą Tamara Łempicka, ona oczywiście tego swojego pochodzenia nie ujawniała przez praktycznie całe życie, ale dzisiaj wiemy, że też miała pochodzenie żydowskie. Tak. Więc jakby Mutter też troszeczkę przetarła szlak tym twórczyniom ze środowisk, no tych bardzo specyficznych. Co ważne, bo teraz się ekscytujemy strasznie lalką i wszyscy się bardzo interesujemy tym końcem XIX wieku. Akcja lalki to jest czas, kiedy mała Mela Mutter jakby wychowywała się w Warszawie. No ale proszę zwrócić uwagę, że tak, u Prusa nie znajdziemy takich kobiet, jak Mela Mutter, takich postaci. Ja szukałam, wertowałam literaturę polską z XIX wieku i nowele Orzeszkowe i Sienkiewicza i naprawdę zaglądałam, gdzie mogłam i po prostu nie ma takich postaci, nawet literatura ich nie zauważała.
1: Nawet właśnie, ich nie wymyśliła.
0: Nie wymyśliła, dopiero taka pierwsza dziewczyna, młoda kobieta, która no jest taką powiedzmy intelektualistką, ma takie szerokie horyzonty intelektualne, to jest Rachela w Weselu Wyspiańskiego, ale ona nie jest artystką, co też trzeba podkreślić, więc to też jest troszeczkę inna postać. Więc Mutter naprawdę przetarła szlak i właśnie nie wiemy, jak ona rozmawiała z rodziną. Ja bym bardzo chciała wiedzieć, jakie ona wysuwała argumenty, jak się w ogóle...
1: No bo jakim sposobem ona tego męża po prostu... Tak. Po pierwsze musiała przekonać, żeby on z nią wyjechał do Paryża. Przecież on też miał artystyczne zacięcie,
0: on
1: prawda?
0: On pisał. Tak, on chciał pisać, pisał po polsku, co też jest istotne. Więc jakby kariera w zasadzie pisarza piszącego po polsku powinna się rozwijać raczej w Warszawie. Jest taki trop, oczywiście niepotwierdzony, myślę, że nigdy nie będzie potwierdzony, ale jest to jakaś ścieżka tutaj domysłów. Być może, bo zarówno Mutter Milch, jak i Mutter, Mela Mutter, czy no w zasadzie Mutter, ona też się nazywa Mutter Milch, oczywiście po mężu, ale...
1: Ale zmieniła na Mutter, żeby było
0: skróciła sobie, tak, i chciała też podkreślić swoją odrębność od męża. No oboje Mutter Milchowie, o tak będzie najlepiej, funkcjonowali też w kręgach socjalistycznych w Warszawie. Ten sam przełom XIX i XX wieku, to było wielkie wrzenie, jeśli chodzi o polityczne przekonania, zresztą 1905 rok, to już jest rewolucja, prawda, też w Warszawie. Nie wiemy dokładnie, jak bardzo duże było to zaangażowanie polityczne. Myślę, że Mela Mutter mogła uczestniczyć w jakichś takich tajnych kółkach, jak na przykład Róża Luksemburg, kilka lat od niej starsza, która też jakby zaczynała tą swoją taką działalność polityczną w Warszawie. Natomiast Michał Mutter-Milch, jej mąż, mógł być trochę bardziej zaangażowany jako mężczyzna. No Mutter jednak jako panna z takiego tradycyjnego domu, myślę, że miała dosyć ograniczone możliwości uczestniczenia w jakichś takich konspiracyjnych spotkaniach i tak dalej. Natomiast jej mąż mógł być bardziej zaangażowany i istnieje taka hipoteza, że po prostu wyjechali z uwagi na ryzyko, jakie wiązało się z pozostaniem w Warszawie.
1: Czyli że Michałowi też to było po drodze trochę, ten
0: wyjazd. Być może to był jakiś argument, który przedstawili rodzinie, na przykład, że muszą wyjechać, bo jeśli zostaną, no to Mutter Milch zostanie aresztowany i wyląduje w cytadeli. Cytadeli Warszawskiej, tak. albo, no, albo po prostu były jakieś realne obawy konsekwencji związanych z tą działalnością polityczną. Ale to jest jeden z tropów. No, na pewno Mutter uczyła się rysunku, malarstwa w Warszawie w takiej szkole Miłosza Kotarbińskiego.

0: no, która, no nie oszukujmy się, no to była szkoła, która no, mogła dać jakieś podstawy rysunku. Zresztą Mela Mutter też uczyła się rysunku w takich warunkach domowych, miała lekcje specjalne, dzięki dziadkowi zresztą.
1: Dziadek, tak jak piszesz, prawda? Zawyrokował, za niesamowita, ale to za wspaniała postać tak naprawdę, zawyrokował, tak, że wnuczka będzie artystką, tak, coś za postępowy człowiek.
0: Tak, no jakby dziadek tak nakazał jej jakby sfinansowanie, zorganizowanie lekcji rysunku, jakby nikt nie śmiał się sprzeciwić woli dziadka.
1: Chwała mu za to.
0: Także gdyby nie ten dziadek, no to nie wiem, czy jakby się potoczyło, czyły losy Mutter. Ona świetnie rysowała jako dziecko, no ale na pewno takich dziewczynek doskonale rysujących i jakby przejawiających pasję dla rysunku, no na pewno było bardzo wiele. Chociażby córka Sienkiewicza, której ojciec nie pozwolił uczyć się rysunku i malarstwa, więc nawet ci światli ojcowie i tacy naprawdę, no przecież Sienkiewicz był za emancypacją kobiet, tak, no, przynajmniej za edukacją kobiet, a jednak swojej córce nie pozwolił.
1: Mela Mutter, wierna sobie. Tę książkę bardzo serdecznie Państwu polecamy. Te informacje i to wszystko, o czym opowiadała Sylwia Ziętek, to zaledwie część historii niezwykłego życia i twórczości Meli Mutter. Książkę polecamy. Zachęcamy Państwa także do wizyty w Willi Lafleur. Tam wystawa poświęcona Meli Mutter. Naprawdę to jest wielkie wrażenie, niezwykłe doznanie artystyczne. Sylwia, książki Ci gratuluję. Dziękuję
0: za serdecznie.
1: Nią. I dziękuję za wizytę w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy pięknie. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
2: Między sztukami.

0: Powtórka programu.
1: Za minutę północ, a my kończymy nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie, które przygotowały Kamila Kuzar i Dominika Malkut. Zrealizowali Eldar Pedorenko i Karol Smyk, a ja, Paweł Wojewódkę, dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24. Naprawdę warto.
0: Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym po ślubowaniu sędziego Macieja Berka. Jest areszt dla podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON. Papież po operacji płuca powoli wraca do zdrowia. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Zwolennicy prawicy protestowali po zaprzysiężeniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ślubowanie odbyło się w Sejmie bez udziału prezydenta. Maciej Berek i inni nowi sędziowie nie zostali dopuszczeni do pracy przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Przed budynkiem doszło do przepychanek.
2: Kiedy Maciej Berek i inni sędziowie przyszli rozpocząć pracę, protestujący wykrzykiwali antyrządowe hasła. W środku doszło do szarpaniny pomiędzy sędziami a nieuznającym ich prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bogdanem Święczkowskim, o czym informował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła.
2: Prokuratura analizuje także zachowania protestujących, w tym lidera Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza, którzy utrudniali pracę policjantów. Przed budynkiem występowali politycy PiS-u, w tym Przemysław Czarnek.
4: Prezydent, jeśli ma wątpliwości co do tego, to może badać, czy rzeczywiście wybór był zasadny.
2: Prezydent Karol Nawrocki przyjechał na miejsce, spotkał się z prezesem Święczkowskim, ale nie z uczestnikami protestu. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
1: Maciej Berek zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury o naruszeniu jego nietykalności cielesnej przez Bogdana Święczkowskiego, poinformował sędzia Trybunału Sławomir Patyra. Na sytuację odpowiedział premier Donald Tusk. Państwo jest od tego, aby wszyscy respektowali prawo i konstytucję, podkreślił szef.

0: rządu, a prezydent Karol Nawrocki z uwagi na sytuację w Trybunale Konstytucyjnym odwołał zaplanowaną na dziś wizytę w Słowenii. 2 miesiące aresztu dla podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa MON. Warszawski sąd nie zgodził się jednak na wniosek prokuratury, żeby 66-letni Krzysztof N. spędził w areszcie 3 miesiące.
1: Krzysztofowi N. postawiono 9 zarzutów, w tym przygotowań do zamachu.
2: Przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę.
1: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
2: Zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
1: W mieszkaniu podejrzanego znaleziono kusze i inne przedmioty przypominające broń, ale też konstrukcje, które mogły posłużyć do zamachu.
2: Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe. Improwizowanych ładunków zostało zabezpieczonych kilkanaście. Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowy.
1: Nie jest znane uzasadnienie sądu, który zgodził się na 2, a nie 3-miesięczny areszt dla podejrzanego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Dramatyczne wydarzenia w szkołach są związane z szerszymi procesami zachodzącymi w internecie i przestrzeni publicznej, ocenił Radosław Potrac, nauczyciel roku 2023. Jak dodał na antenie Polskiego Radia 24, zagrożeniem jest normalizowanie przemocy w przekazach, które docierają do młodych ludzi.
3: To jest coś, co jest odpowiedzią na radykalizację, która pojawia się w sieci, na język, jaki funkcjonuje w przestrzeni publicznej. No więc ta sytuacja pokazała też, że warto się przyjrzeć nie tylko samej szkole, ale również temu, co jest wokół szkoły. Więc wszystkim ludziom, którzy tworzą tę szkołę, którzy tworzą przestrzeń szkolną, edukacyjną, czyli politykom, czyli osobom, które o to dbają, osobom, które współpracują, współtworzą i odpowiadają też za długofalowe cele mające swoje miejsce w edukacji.
0: W ubiegłym tygodniu w wyniku ataku w szkole w Leszczy-Dole Nowinach zginęła 37-letnia pracownica placówki. Ministerstwo Edukacji do 20 października przygotuje zmiany w prawie oświatowym w związku z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach. Rehabilitacja Leona XIV przebiega zgodnie z planem. Wszystkie wyniki badań mieszczą się w normie, poinformowali lekarze opiekujący się papieżem w rzymskiej klinice Gemelli.
4: W środę rano papież przeszedł badania krwi i prześwietlenie klatki piersiowej. Rozpoczął także chodzenie po sali i ćwiczenia oddechowe. Jak informują medycy, papież wrócił do regularnego jedzenia i zjadł śniadanie oraz obiad. Lekarze podkreślają, że dotychczasowy przebieg rekonwalescencji jest zgodny z przewidywaniami. We wtorek po południu papież przeszedł operację, podczas której usunięto dolny płat prawego płuca. Badanie tkanki potwierdziło gruczolakoraka płuca. Zabieg przebiegł bez komplikacji. Leon XIV ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Trzydniowe spotkanie biznesu, polityki, samorządów w Sopocie, czyli Europejskie Forum Nowych Idei, to okazja do rozmów o przyszłości świata, kontynentu, bezpieczeństwie, w tym energetycznym. Wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna podkreślił, że Pomorze odgrywa szczególną rolę.
5: Trwające inwestycje energetyczne, morska energetyka wiatrowa, budowa pierwszej elektrowni jądrowej zmienią geografię energetyczną Pomorza i kraju. Natomiast chociażby takie inwestycje jak budowa Drogi Czerwonej czy modernizacja linii kolejowej 201 poprawi naszą dostępność komunikacyjną.
0: Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Radio.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy przelotne opady deszczu w Tatrach i Bieszczadach, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie i w centrum mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 3 stopni na południu i zachodzie do 8 na północy, a w czwartek od 9 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie. Sześć minut po północy.
6: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
7: A Patryk Michalski, zapraszam.

Elektryczne czy wodorowe? Takie pytanie zadały samorządom Ekowyborca, Stowarzyszenie Eko Unia i Instytut na Rzecz Ekorozwoju. Chodzi oczywiście o autorytet.

0: Zadajmy to pytanie, ponieważ bardzo zależy nam na tym, żeby transformacja ku zeroemisyjności była takim procesem, powiedzmy, sprawiedliwym społecznie, a żeby był ten proces sprawiedliwy społecznie, czyli w zgodzie z interesem społeczeństwa, no to właśnie tacy interesariusze jak samorządy powinny w naszej opinii podejmować najlepsze, najbardziej efektywne finansowo decyzje wewnątrz tej transformacji.
1: Bo mówimy o wydatkowaniu publicznych pieniędzy, publicznych, czyli naszych.
0: Tak, bo w przypadku tych autobusów wodorowych i elektrycznych jest mowa oczywiście właśnie o dotacjach, czy to krajowych, czy unijnych, i chodzi tutaj o zakup tak naprawdę autobusu, tak, sprzętu, czyli jakby mamy ten hardware, no i on może być elektryczny albo wodorowy, no ale jeszcze później potrzebujemy tego software'u, tak? Czyli tego paliwa, utrzymania, tak, infrastruktury, zajezdni i tak dalej. Tak? I tutaj okazuje się, że na to już nie ma dotacji, tak? Czyli taki samorząd musi podjąć taką decyzję, która będzie zgodna z jego tak naprawdę własnym budżetem, z jego interesem, z interesem społeczeństwa obywateli. Bo jeżeli podejmie, tutaj w naszym przypadku mówimy o dwóch technologiach, czyli samorząd ma po prostu do wyboru dwie opcje. Jedna z nich jest bardziej efektywna energetycznie, finansowo. Jeżeli zdecyduje się na tę drugą, będzie musiał z tego budżetu sobie jakoś załatać to w przyszłości, co się odbije po prostu na mieszkańcach.
1: I o tym, która jest ta bardziej efektywna energetycznie, która kosztuje więcej, o tym sobie porozmawiamy za chwilę. Ale panie Jacku, chciałbym, żebyśmy określili też, w jakiej rzeczywistości prawnej jesteśmy, bo mamy od tego roku przepisy, które sztywno zobowiązują określone samorządy do inwestycji tylko w transport zeroemisyjny.
2: Dokładnie. Przy czym dotyczy to tylko miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców i one rzeczywiście powinny od tego roku kupować tylko autobusy bezemisyjne. Samorządy z mniejszych ośrodków mają jeszcze możliwość kupowania pojazdów emisyjnych, na przykład na gaz CNG. Natomiast coraz więcej argumentów stoi za tym, żeby również te niezobowiązane samorządy odchodziły od emisyjnego transportu zbiorowego, a przechodziły na bezemisyjny.
1: Tym bardziej, że są pieniądze z dotacji właśnie na ten cel. Mój rodzinny Piotrków Trybunalski na przykład uzyskał taką dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i tam kilkanaście nowych autobusów elektrycznych właśnie jeździ, mimo że jest miastem poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Jak wyglądała w takim razie ankieta, którą państwo przeprowadziliście na potrzeby stworzenia tego poradnika?
0: Zdecydowaliśmy się zapytać samorządowców z 13 miast Polski. Ankieta trwała 28 dni. Samorządowcy dostali 3 przypomnienia, aby zainteresować się tym tematem. No i zadowoliły nas te 34 tak naprawdę odpowiedzi, które może nie są jakąś taką próbką ilościową, ale już jakąś jakościową być może jest.
1: Bo to były też osoby, które zajmują się transportem w danym
0: które
1: urzędzie.
0: Które zajmują się, tak, przedstawiciele miejskich spółek takich transportowych też zostali wywołani do odpowiedzi, radni, prezydenci, wiceprezydenci, i na podstawie tych wyników mogliśmy tak naprawdę oszacować, jakie jest zainteresowanie tym tematem chociażby, ponieważ było jedno pytanie otwarte. Wiemy też, co samorządowcy myślą na temat transportu zeroemisyjnego i tutaj dobra wiadomość, kierunek jest dobry, tak, czyli cel zeroemisyjności jest dobry, oni o tym wiedzą, my to widzimy, ale diabeł tkwi w szczegółach, tak. Chcieliśmy sprawdzić, na ile oni wiedzą, są świadomi tego, że mają jeszcze wybór pomiędzy dwiema technologiami.
1: Co w takim razie różni obie technologie, elektryczną i wodorową, panie Jacku?
2: Zacznijmy od tego, że oba pojazdy nie emitują spalin. To jest w miarę oczywiste, aczkolwiek autobusy wodorowe emitują parę wodną, więc można przyjąć, że są bezemisyjne.
1: Która też jest w cudzysłowie gazem cieplarnianym.
2: Tak, tak. Dokładnie, natomiast no, możemy przyjąć, że w tych ilościach jest neutralna, natomiast jakby

0: I oba typy pojazdów mają silnik elektryczny. Co ciekawe, wodorowe i elektryczne mają podobny bardzo silnik elektryczny. Tyle tylko, że źródłem energii w przypadku autobusów tak zwanych bateryjnych elektrycznych jest magazyn energii w postaci baterii chemicznych, zazwyczaj litowo-jonowych, i tam jest zgromadzona energia. Najpierw trzeba ją zgromadzić przez naładowanie autobusu, na przykład w zajezdni albo podczas dłuższego postoju. Natomiast w przypadku wodorowych jest to, są to pojemniki wodoru, gdzie jest sprężony pod bardzo dużym ciśnieniem wodór, i pośrednio między napędem elektrycznym a tymi zbiornikami wodoru istnieją jeszcze takie urządzenia, to się nazywa ogniwo paliwowe, które podczas procesu chemicznego przetwarza właśnie wodór na parę wodną z wydzielaniem energii, która napędza pojazd.
1: I tak jak pan powiedział, podczas jazdy i jeden i drugi autobus są bezemisyjne, ale czy w takim ogólnym całokształcie rzeczywiście pojazd elektryczny i pojazd wodorowy, autobus elektryczny i autobus wodorowy są tak samo zeroemisyjne?
0: No i tu jest kluczowe, tak, rzeczywiście dla nas jest bardzo ważne, żeby jakby przeprowadzić cały ten proces. Jest takie określenie w całym okresie życia, czyli nawet nie tylko produkcji właśnie energia do zasilenia napędu, ale również wyprodukowanie pojazdu, prawda, należałoby uwzględnić. Ale może na potrzeby tej analizy już jakby nie zagłębialiśmy się aż tak bardzo, natomiast tylko przeanalizowaliśmy emisyjność energii, która służy do napędzania pojazdów. No i tutaj rzeczywiście w polskich warunkach bywa bardzo różne. Bo to, co jest podnoszone dla autobusów elektrycznych, to, że polski miks energetyczny ciągle nie jest bezemisyjny, prawda?
1: Tak, mniej więcej tak, połowa to jest cały czas węgiel.
0: Dokładnie, natomiast musimy mieć świadomość, że to dość szybko się zmienia, natomiast rzeczywiście jakby emisyjność takiego pojazdu elektrycznego, nie tylko autobusu, ale samochodu elektrycznego, też jest pewna. Tutaj jakby taka ciekawostka, nawet przy polskim miksie energetycznym, zakładając nawet wyższy niż pan powiedział połowa, czyli tam w okolice 60%, nadal pojazd na jednostkę, na przejechanie jednego kilometra, powiedzmy, emituje taki autobus elektryczny mniej więcej połowę tego, co emituje autobus spalinowy, tylko że oczywiście on nie emituje z rury, tylko emituje podczas produkcji energii w elektrowni, dokładnie. Natomiast z autobusem wodorowym sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana.
1: Klucz, skąd bierzemy ten wodór w Polsce?
0: No więc właśnie, i tutaj okazuje się, że zdecydowana większość wodoru do napędu autobusów wodorowych, które mamy w Polsce, takich autobusów mamy 100 kilkadziesiąt na dzisiaj, plany są, że będzie kilkaset, w większości jest produkowany podczas procesu przetwarzania gazu ziemnego.
1: Czyli surowca kopalnego.
0: Dokładnie. Są instalacje na przykład w Koninie, która produkuje wodór tak zwany właśnie zeroemisyjny, tylko zeroemisyjny też w pewnym cudzysłowie, bo jakby do wytwarzania energii potrzebnej do elektrolizy, podczas której wydziela się wodór, jest używana energia z bloku biomasowego, czyli spara się biomasę, ta para napędza turbinę, turbina napędza elektrolizer i elektrolizer, więc ta bezemisyjność też nie jest taka idealna, ale niewątpliwie jest to energia odnawialna, bo biomasa.
1: Tak, ale mówimy jednak o paliwie kopalnym. Wiemy też, w jakiej rzeczywistości geopolitycznej jesteśmy i jakie problemy wynikają z konfliktu na Bliskim Wschodzie, jeśli na przykład chodzi o dostawy gazu, prawda? A czy samorządy mają wiedzę na ten temat, że ta energia czy mobilność wodorowa, no właśnie, nie jest tak do końca zielona, że kosztuje znacznie więcej? Pani Beato.
2: Myślę, że mogą nie do końca być tego świadomi.
1: A w ogóle w ilu miastach w tym momencie mamy autobusy wodorowe w Polsce?
2: Jest tych miast 15?
0: Nie mniej. Tak 12-13, przy czym są jeszcze dwa miasta, które, na przykład Rzeszów, który już zamówił autobusy, w ciągu najbliższych kilku miesięcy będzie, czyli właśnie dobijemy do około 15.
1: To jak z tą świadomością?
2: No właśnie, sami się zastanawiamy, ponieważ cały czas w mediach pojawia pojawiają się kolejne wiadomości o tym, że jakieś miasto ma problemy z tą swoją flotą wodorową.
1: Na przykład?
2: Na przykład, tak jak w Chełmie ostatnio w wyniku awarii trzeba było wycofać ponad 20 autobusów.
1: No to dla takiego miasta to jest spore uszczuplenie floty przecież.
2: Tak, co bardzo wpłynęło na pasażerów.

0: tam są jakieś też problemy właśnie z ukończeniem zajezdni, ja już do końca nie pamiętam, ale wiem, że miasto boryka się z ogromnymi problemami i chcieliśmy właśnie w związku z takimi przypadkami wydać taki poradnik, żeby samorządowcy o nim rozmawiali, żeby sobie go podawali, żeby po prostu wiedzieli, że ten problem istnieje i mogą mu zaradzić tak naprawdę. No bo mogą taką informację jak na przykład problemy w hełmie po prostu przegapić, tak? To jest jakaś wiadomość dnia w danym dniu, w roku i później już mija.
1: Tak, tam były konkretne problemy i z zawieszeniem czy odwołaniem kursów, no ale też ze znacznie większymi wydatkami na to paliwo wodorowe. Tam samorząd policzył, że no to dobre kilka milionów więcej niż wydatki na olej napędowy.
0: Tak, tak. I no tutaj widać po prostu na dłoni, że samorząd nie dokonał porównania technologii. To jest to, do czego zmierzaliśmy. To był właściwie punkt numer jeden przy naszym projekcie. Jacek zauważył, że miasta nie wykonują porównania technologii.
1: Ale są samorządy, które też jasno stawiają wyłącznie na rozwój czy zakup autobusów elektrycznych. Czy to jest rzeczywiście technologia już lepiej rozpoznana, czy łatwiej dostosować infrastrukturę miejską, czy infrastrukturę zajezdni do przyjęcia i obsługi takich pojazdów?
0: Wydaje mi się, że być może samorządowcy, w których takie decyzje zapadły, wiedzą o korzyściach finansowych, no bo tutaj trzeba na pewno wspomnieć o tym, że przejechanych 100 kilometrów autobusem elektrycznym kosztuje 110 zł, a wodorowym ponad 550, i to są takie badania, na które zresztą ostatnio się powoływała Rzeczpospolita, więc mogą po prostu być tego świadomi, takich korzyści.
1: Tak, czy rzeczywiście rozwój elektromobilności jest na pewno jest na zdecydowanie innym poziomie niż rozwój tej mobilności wodorowej.
2: Tak, w ogóle jakby skąd ten problem się, bo to czy musielibyśmy się cofnąć tak z 10 lat temu, prawda? I wtedy jeszcze nie było oczywiste, która technologia będzie dynamicznie się rozwijała.
1: Tak, każda była pieśnią przyszłości,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, tak, tak. I dokładnie, natomiast na dzisiaj mamy taką sytuację, że wodór nadal jest pieśnią przyszłości i nadal jest część samorządów, część firm na przykład ciągle próbują rozwijać napędy wodorowe, licząc na to, że nastąpi przełom. Mhm. Natomiast w przypadku napędów bateryjnych ten przełom już nastąpił. To znaczy przede wszystkim przez drastyczny spadek cen, kosztów baterii, bo jakby energia do nich oczywiście się nie zmieniła. Natomiast dzięki postępowi technologicznemu rzeczywiście przede wszystkim baterie stały się dużo bardziej długowieczne. Na przykład producenci deklarują milion kilometrów i więcej gwarancji na baterie. No i tańsze przede wszystkim. Natomiast no, napęd wodorowy, elektrolizer, ogniwa paliwowe, zbiorniki wodoru nadal zostały drogie. No i efekt jest taki, że technologia wodorowa jest technologią niszową. Jedyną przewagę, którą podnoszą niektórzy samorządowcy, jest szybkość ładowania, szybkość tankowania, prawda? I ewentualnie zasięg, który na jednym tankowaniu są w stanie przejechać autobusy wodorowe. Natomiast w kontekście tych właśnie naszych analiz i jakichś innych ekspertów, ewidentnie widać, że ta zaleta bardzo rzadko jest istotna w przypadku samorządu.
1: Tak, no i jeśli chodzi o autobusy elektryczne, no to też można rozwiązać tę szybkość ładowania, budując na przykład stacje ładowania na pętlach autobusowych, na tak zwanych krańcówkach, mówiąc po łódzku, bo widać to przecież w Warszawie na wielu tych pętlach właśnie są takie ładowarki, jest infrastruktura w zajezdniach, no i też ten w ogóle system otwartych czy dostępnych publicznie stacji ładowania też rośnie z miesiąca na miesiąc.
0: Tak, natomiast to są dwa odrębne tematy, tak? Aha. Ta infrastruktura dla autobusów i samochodów osobowych to chyba są tak dwie inne rzeczy troszeczkę. Ale tak jak pan wspomniał, tutaj właśnie jeden respondent z Wrocławia potwierdził to, że we Wrocławiu spór rozstrzygnął się na korzyść elektrycznych i podał informację, że one mogą się ładować po prostu w nocy. I to wystarcza na tę energię na kolejny dzień, ale to jest tutaj ten problem, o którym już Jacek wspominał, że jeżeli mówimy o ładowaniu nocnym, no to nie mówimy o ładowaniu do końca, na chwilę obecną przynajmniej.

0: najmniej zeroemisyjny.
1: A ja za tę rozmowę bardzo dziękuję. Beata Borowiec i Jacek Werder z inicjatywy Ekowyborca byli moimi gośćmi.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję również za uwagę. Patryk Michalski.
3: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
4: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa w studiu Polskiego Radia 24, profesor Piotr Dąbrowiecki z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór pani redaktor, witam Państwa.
4: Proszę Państwa, będziemy rozmawiać o astmie, która kojarzy nam się z dusznością, świszczącym oddechem, inhalatorem, który przynosi ulgę. I niby wszyscy o astmie dużo wiemy, a okazuje się, że ho, ho, ho, nie do końca. Panie profesorze, ile osób choruje w Polsce na astmę, a ile wie o tym, że choruje?
5: Patrząc na wyniki badania ECAP-1, ECAP-2 pana profesora Samolińskiego, ponad 4 miliony osób w Polsce ma objawy astmy. Ostatnie szacunki Narodowego Funduszu Zdrowia pokazały, że to jest 2 miliony 70 tysięcy osób ma to rozpoznanie J45, astma oskrzelowa. No więc połowa osób z tymi objawami, kaszel, świsty, duszności, jeszcze nie wie, że u podstawy ich dolegliwości leży ta choroba.
4: To troszeczkę chyba bagatelizują w takim razie chorobę, która jednak prowadzi do bardzo niebezpiecznych zaostrzeń.
5: To jest astma zmienną jest, tak? To jest jej główna cecha. Stąd też, jeżeli mamy kaszel, świsty, uczucie duszności i te objawy mijają, to często jest to mylące dla pacjenta. Pojawiają się w nocy, ale rano już nie. Pojawiają się po kontakcie z alergenem, ale kiedy już idziemy do doktora, to objawów nie ma. No więc to jest czy nie ma tej astmy? No właśnie to jest typowe dla tej choroby. Czyli pojawianie się objawów skurczu oskrzeli w sytuacji kontaktu z alergenem, który uczula tego pacjenta. Po wyjściu na zimne powietrze, teraz już za chwilę będzie zimno rano, czy już jest, więc często wychodząc na zimne powietrze zaczynamy kasłać. No i czasami nas to dziwi, czasami nie, ale jeżeli to jest regularnie wydarzające się, to zawsze trzeba pójść do doktora, a doktor mówi, no osłuchowo nic nie słyszę, teraz pani nie kaszle, no to o co chodzi, tak? Więc trochę ta choroba wprowadza na manowce i pacjenta, i lekarza. Więc trzeba takiego sporego doświadczenia, żeby wyłuskać te objawy, które jeżeli wiemy czego szukać, one momentalnie nam się układają w chorobę.
4: No to jakie to są objawy? Czy astma zawsze oznacza jakieś napady duszności? Co może się objawiać zwykłym, przewlekłym kaszlem? Co zrobić? Na co zwrócić uwagę?
5: Są takie trzy główne objawy astmy. To jest kaszel suchy, męczący. To są świsty oddechowe, które często towarzyszą skurczonym oskrzelom. I to jest uczucie duszności, czyli subiektywne uczucie braku powietrza. Jeżeli u osoby dorosłej pojawiają się przynajmniej dwa te objawy jednoczasowo, to na pierwszym miejscu jest astma. No, czyli można powiedzieć, no banał, rozpoznanie od razu, tak? U dzieci jest troszeczkę bardziej skomplikowanie, dlatego że jest tak zwana kaszlowa odmiana tej choroby, gdzie czy alergen, czy infekcja podrażnia układ oddechowy i ten kaszel nie kończy się. Dziecko kaszle 8, 10, 12 tygodni. No i niby jest zdrowe, a kaszle, tak? No więc tacy zdrowi, co kaszlą, a jeszcze dodatkowo na przykład są alergikami uczulonymi na roztocza kurzu domowego, no to już znowu zaczyna nam się to układać. Jednocześnie mają zatkany nos, czyli górna część dróg oddechowych jakby manifestuje swoją chorobę w postaci kataru, który albo wypływa przodem i wydmuchujemy nos, albo spływa po tylnej ścianie gardła. I dodatkowo kaszel, świsty, duszności lub nawet sam kaszel długotrwający u dzieci, to zawsze nakazuje nam to pomyśleć o astmie, dać leki na astmę. I jeżeli objawy miną, to jeszcze nie przesądza, bo to może być zwykła nadreaktywność. Ale jeżeli po odstawieniu leków objawy pojawiają się ponownie, to nie ma drugiej takiej choroby jak astma.
4: No ale co zrobić, jeżeli pan profesor sam zwraca uwagę, że lekarze też czasami troszeczkę błądzą gdzieś tam meandry, manowce, to co zrobić? Dopominać się w takim razie dalszej diagnostyki?

0: to zawsze, no, jeżeli nie będziemy się upominali o swoje, no to będzie trudne. No. Tutaj na pewno łatwiej jest rozpoznać chorobę, która dręczy i męczy codziennie, tak? Które objawy są, które się nie zmieniają. Na przykład taką chorobą jest POHP. Ona przypomina astmę, też kaszel, też duszność, ale głównie wysiłkowa. I ktoś powie, no, no łatwo ją rozpoznać, bo objawy są regularne. No wcale nie jest tak łatwo, bo to jest często choroba palaczy i pacjenci wypierają tą chorobę. Mówią, to kaszel palacza. Duszność, a ja mam 60 lat, to dlatego, że jestem stary. A to nieprawda, to są główne objawy tej choroby. Więc po prostu wydaje mi się, że warto mieć tą świadomość. No, mi jest trochę łatwiej, dlatego że ja choruję na astmę od drugiego roku życia, więc po prostu ja znam wszystkie numery związane z astmą, tak? Bo sam to przeżyłem, więc mnie trudno może wyprowadzić tu na te manowce, ale rzeczywiście warto zachować taką czujność diagnostyczną i są metody, również zaewaluowane metody, które pozwalają nam ocenić, co się dzieje w układzie oddechowym pacjenta. To jest na przykład spirometria, tak? Czyli jeżeli robimy pacjentowi spirometrię, która nawet nie ma objawów dziś, to może wyjść obturacja. A jeżeli na przykład objawy są tylko, kiedy ta osoba wyjdzie na dwór i jest zimno, albo pogłaszcze kota sąsiadów, albo nie wiem, grzebie w ziemi, a jest uczulona na alternarię i tylko wtedy ma katar i duszność, no to ja mu daję pikflometr, czyli takie urządzenie, które może zabrać do domu i zrobić sobie badanie wtedy, kiedy ma objawy. I to jest strzał w dziesiątkę. Ten pacjent do mnie wraca za 2-3 tygodnie i mówi, panie doktorze, byłem u pana, było wszystko okej, ale niech pan zobaczy. Tu, tu i tu. Ja mówię, tak, dokładnie. I to jest astma, ją rozpoznajemy i zaczynamy ją leczyć.
1: Pan profesor wspominał, sam choruje i to choruje od dziecka. I niektórym wydaje się, że no, choruje się od dziecka i to jeżeli się nie chorowało, to znaczy, że to się już nie przytrafi. Czy ona się może pojawić nagle w wieku lat 50, 60?
0: Oczywiście, jak najbardziej. Astma zmienną jest, jak już wspominałem, więc ta zmienność również dotyczy czasu pojawienia się. Bywa tak, że w tej alergicznej postaci rzeczywiście te objawy często dręczą, męczą po prostu od dziecka, tak? I później to przeradza się w bardziej lub mniej nasilone objawy astmy. Choruje i skóra, i nos. No, to taki wariant astmatyczny tej choroby, alergiczny. Natomiast częste infekcje również stymulują rozwój nadreaktywności. Czyli ta astma niealergiczna, która pojawia się najczęściej około 30, 40, pacjent musi wielokrotnie zachorować na banalne często infekcje układu oddechowego, pojawia się nadreaktywność, czyli ta główna cecha astmy. Nadreaktywność powoduje, że kiedy wyjdziemy na zimne powietrze, zaczynamy kasłać. Nadreaktywność to jest, jak zaczynamy, podbiegniemy sobie do pociągu, to zaczynamy kasłać. To jest nadreaktywność. Występuje w astmie, ale w innych chorobach również. Niewydolności serca, w alergicznym mierzycie nosa. Ale tu jest tą główną cechą astmy. I w tym momencie ta cecha wzbudza się w momencie, kiedy często chorujemy. Albo ulega wzbudzeniu, kiedy ze wsi czystej ekologicznie, nie ma zanieczyszczeń, przeprowadzamy się na przykład do centrum miasta bardzo zanieczyszczonego, tak? No i nagle ta nadreaktywność po roku, dwóch, trzech pojawia się. Więc pojawia się kaszel, świsty, duszność. I wtedy może to być w wieku 20, 30 i 70 lat również, bo ostatnio rozpoznałem astmę u pani, która została zabrana z czystych ekologicznie stron właśnie pod Warszawę. No i mieszka na Wawrze. No i zaczęło się, no bo drugi rok mieszkania na Wawrze, sezon grzewczy w pełni, a ona się dusi, tak? A wcześniej tego nie było. Czyli ponadnormatywna ilość zanieczyszczeń powietrza, którą oddychamy, również to jest cecha wyzwalająca astmę.
1: To sięgnijmy teraz, że tak powiem, do jądra tego problemu. I co się w ogóle dzieje w organizmie osoby, która choruje na astmę? Dlaczego nagle ma duszności? Dlaczego ten oddech jest świszczący?
0: Przyczyną jest naciek komórek immunokompetentnych. No, czyli to są tacy żołnierze, którzy nas chronią przed wirusem, bakterią. One czekają, kiedy ten wirus, bakteria wniknie do organizmu. Ale czasami bywa tak, że te komórki są aktywowane przez nieswoiste bodźce. Chociażby to zanieczyszczenie powietrza, palenie tytoniu. Również alergia może ich aktywować i dochodzi do obrzęku błony śluzowej układu oddechowego. Czyli zwęża się rurka, tak? Bo obrzęk jest do środka, nie na zewnątrz. Jak się coś zwęża do środka, to światło się zwęża. Czyli pojawia się świst. Czyli mamy też

0: obrzęk, nadprodukcję wydzieliny, więc pojawia się kaszel, chęć pozbycia się tej wydzieliny. Czyli kolejne elementy. Kaszel, chce się pozbyć wydzieliny i nadreaktywność. Świst związany z obrzękiem i skurczem oskrzeli. No i mamy typowe objawy. Uczucie braku powietrza, świszczący oddech, kaszel. To jest właśnie astma, a to wszystko jest wywołane tymi małymi komóreczkami, tymi żołnierzami, które mają nas chronić przed światem, a tu są przyczyną naszych problemów.
1: Porozmawiajmy też o prawidłowej diagnostyce astmy. Pan profesor już o tym wspomniał, jak to powinno wyglądać, to zróbmy teraz może takie ABC, żeby każdy miał też wiedzę na ten temat, skoro ma się dopominać swego.
0: Mm-hmm. Każda osoba, która ma takie objawy jak kaszel, świsty czy duszności, czyli te objawy kluczowe astmy, no powinna zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego. Tak? To jest ten lekarz, do którego idziemy i dzielimy się swoimi problemami. I doktor w tym momencie powinien osłuchać pacjenta. Czyli jeżeli w trakcie osłuchiwania są słyszalne świsty, to jest dowód na to, że jest tam jakiś komponenta, nie wiem, skurczu oskrzeli, czy jest nadmiar wydzieliny, który może blokować oskrzela. No jest te fenomeny osłuchowe, które lekarz wysłuchuje słuchawką. To jest numer jeden. Bywa tak, że ich nie ma, tak? Bo one były w nocy. One były po kontakcie z alergenem, ale teraz, kiedy jestem u doktora, siedziałem pół godziny w kolejce, ciepłe powietrze, jestem wyluzowany, nic się nie dzieje. Tak się zdarza u połowy chorych. No więc doktor mówi tak, nie słyszę nic na słuchawkę, robię spirometrię, czyli obiektywną metodą sprawdzam, jaka jest drożność oskrzeli. I znowu, jeżeli pacjent ma objawy, często wychodzi obturacja, czyli zwężone oskrzele. Ale jeżeli nie ma objawów, bo miał tydzień temu, tak się dzieje w astmie łagodnej, to by ta spirometria jest prawidłowa. No więc ja mówię, a kiedy są te objawy? Nie wiem, kiedy pobiega mały Jasio na przykład, albo kiedy, nie wiem, zje orzeszki, tak? No to dostaje ten pikflometr do domu, żeby zobiektywizować w domu, co się dzieje. No i na następnej wizycie się sobie to wszystko zbieramy. Wykonujemy w międzyczasie testy alergiczne, żeby zobaczyć, czy to jest postać alergiczna, czy niealergiczna astmy. No i stawiamy kropkę na D, a później planujemy leczenie. Podstawą leczenia to jest podanie sterydów wziewnych, bezpiecznych, skutecznych leków bezpośrednio na błonę śluzową układu oddechowego.
1: Wspominał pan profesor o tym, że przed chorymi na astmę teraz dosyć taki trudny czas, bo jesień to są i zanieczyszczenia w powietrzu, no bo uruchamia się ten nasz sezon grzewczy i do pieca w niektórych regionach Polski lądują wszystkie śmieci, którymi nie palimy w ciągu dnia, ale już po zmroku jak najbardziej oczywiście, bo zimno na dworze, co też może wyzwalać, czyli trudny czas przed tymi, którzy może nawet jeszcze nie wiedzą, że mają astmę, ale w tej chwili będą widzieli, że coś się dzieje. Mhm. Słyszeli, że coś się dzieje. Pewnie pomylą to z infekcją.
0: Niestety. Wielokrotnie słyszę, że idzie sezon infekcyjny. No dla mnie sezon infekcyjny jest po prostu tożsamy z sezonem smogowym. No to oczywiście jakby to wszystko się ze sobą łączy, dlatego że kiedy jest zimno, ogrzewamy nasze domy, a w Polsce mamy problem z niską emisją, czyli niska, ona wcale nie jest niska, ona jest niska indywidualnie, ale to jest prawie 3 miliony kominów, które wywalają wszystko, co zostało po lecie albo palą byle czym, w byle jakim piecu, więc to wszystko oczywiście idzie w atmosferę i drażni oskrzela. To jest ten jeden element. Zamykamy się w pomieszczeniach, słabo je wietrzymy, bo jest zimno, bo ogrzewanie, bo chcemy oszczędzić. No więc znów wymiana tych patogenów jest intensywniejsza. W szkołach, w pracy, w autobusach, w metrze. Czyli tworzą się takie niestety dobre czasy dla infekcji. Dobry czas jest jakby dla smogu jako takiego. Więc to jest taki nakręcający się element. W momencie, kiedy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem, obniżamy sobie odporność w obrębie górnych i dolnych dróg oddechowych, to stymuluje infekcje, a infekcje stymulują kolejne objawy. No więc tak naprawdę wkręcamy się w tą kaskadę, no, która kończy się często zaostrzeniami astmy. I też osobiście taką pracę naukową popełniłem, gdzie pokazaliśmy, jak w zależności od poziomu zanieczyszczeń układa się ilość pacjentów, którzy zgłaszają się do SOR-u i w momencie, kiedy jest pik zanieczyszczeń, pyły zawieszone, tlenki azotu idą w górę 2-3-4-krotnie, to 2-3-4-krotnie zwiększa się ilość osób z astmą, ale też z kaszlem i też z dusznością, czyli tych nierozpoznanych jeszcze na astmę, których choroba zmusza do przyjścia do szpitala, dlatego że im jest trudno oddychać.

0: Jak wygląda takie zaostrzenie astmy? Niektórym kojarzy się to nawet z taką możliwością, mówiąc wprost, uduszenia się, bo nie można złapać tchu oddechu.
1: Znaczy to jest takie duszenie za gardło jest troszeczkę inne. Tu bardziej bym to... Jak ktoś chce sobie uzmysłowić, jak trudno jest oddychać z zaostrzeniem astmy, niech po prostu pooddycha przez rurkę taką słomkę do picia napoi. Tylko nie przez chwilę. Przez 10, 20, 30 minut. I zobaczycie państwo, jak trudno, jak wielką pracę muszą wykonać mięśnie oddechowe, żeby taką małą ilość powietrza, bo zwężone oskrzela, one powodują, że tak, my jesteśmy w stanie zassać powietrze, ale mamy problem z wypuszczeniem przez zwężone oskrzela. No więc nabieram, nie mogę wypuścić. Nabieram, nie mogę wypuścić. Czyli moje płuca się rozdymają. I no, w skrajnych przypadkach no, pacjenci no, w ostatniej chwili trafiają na SORY czy wzywają pogotowie. Tutaj podstawą leczenia takiego stanu są leki rozszerzające oskrzela, czyli tak zwane leki ratunkowe, które zawsze pacjentowi dajemy w momencie, kiedy on ma objawy astmy, ale ta sytuacja, która często dotyka osoby właśnie w sezonie jesienno-zimowym, może być stymulowana albo przez infekcję, albo przez zanieczyszczenie powietrza, albo przez nasze błędy, tak? No bo jednak kilka procent pacjentów chorych na astmę nadal pali tytoń. To jest przerażające jak dla mnie.
0: I wspominał pan profesor o tym, że przecież są skuteczne leki w tej chwili. Leki w inhalatorach, których niektóre osoby po prostu bardzo się boją albo wstydzą, albo przez chwilkę będą stosować, a potem nagle uważają, że wszystko jest ok, to sobie sami to odstawiają i gdzieś tam do szuflady albo na półeczkę, prawda?
1: To prawda. Jeśli chodzi o leczenie astmy, to jest leczenie wziewne. Podstawą terapii są sterydy wziewne, czyli leki przeciwzapalne, które wyganiają z płuc te komórki, które tam naciekają i wywołują całe zło. Tak? No więc mechanizm wydaje się prosty. Ale jak się nie powie temu pacjentowi, że to jest tak proste i tak bezpieczne, no bo pacjent no, boi się sterydów. Sterydy wziewne kojarzą mu się z siłownią, nadmierna masa ciała, nadmierne owłosienie, więc panie już mają dystans, niski wzrost dzieci, bo biorą sterydy. Ale to nie jest prawda. Znaczy, to jest prawda na temat tabletek i iniekcji, ale kompletnie nie jest prawdą, jeśli chodzi o leki wziewne, które mają dawki 1000 do 10 tysięcy mniejsze niż te zawarte w tabletce. Czyli zupełnie bezpieczne. Ja to zawsze mówię, że to jest tak jak antybiotyk, który połykamy i antybiotyk, który smarujemy skórę. No, nie chcemy brać przez całe życie antybiotyku doustnie, ale już smarować skórę, jak mamy jakiś trądzik czy coś, nie ma problemu, prawda? I to jest to samo. Czyli miejscowo działające sterydy praktycznie nie mają działań niepożądanych w dawkach małych i średnich, a większość pacjentów bierze małe i średnie dawki.
0: I spotyka się pan profesor z czymś takim jak odstawianie inhalatora, chowanie go gdzieś do szuflady w momencie, w którym następuje choćby minimalna poprawa, że pacjenci sami sobie myślą, a to ja znaczy, że jest okej, to ja już nie potrzebuję.
1: No tak, pacjenci myślą, że się w ogóle wyleczyli z powodu, że to może doktor się pomylił, no bo przecież niemożliwe. Biorę przez tydzień leki i nie mam kaszlu, nie mam duszności. Więc odstawia lek, więc... Nie na drugi dzień. Oczywiście w ciężkiej postaci od razu pojawiają się objawy, więc ci, którzy mają astmę ciężką, astmę umiarkowaną, leczą się najczęściej prawidłowo, bo oni mają na tyle nasilone objawy, że wystarczy, że 2-3 dawki pominą i już mają duszność. Ale ci, którzy mają astmę łagodną i biorą leki regularnie, to jak odstawią je, to duszność pojawia się, czy kaszel pojawia się po kilkunastu dniach. I to jest grupa, z której rekrutują się później ci pacjenci, którzy ciężko chorują. Dlatego, że u nich dochodzi do poprawy, pacjent odstawia leki, później dochodzi do zaostrzenia, czyli pogorszenia funkcji płuc, więc bierze leki i odstawia, bierze i odstawia, bierze i odstawia. I w Polsce po roku od dobrego rozpoznania, czyli trafiamy, to jest astma, daje dobre leki, aż do 90% pacjentów odstawia leki. I to jest zaniedbanie edukacyjne. Moje, bo po prostu ja nie wyedukowałem pacjenta, co jest ważne w tej chorobie. Że to jest choroba zapalna, że trzeba brać leki do końca życia. Jest taka możliwość brania leków doraźnie, ale zawsze musi brać wtedy steryd i lek rozszerzający oskrzela. A na tą chwilę 1/3 osób w Polsce

0: nadużywa te krótko działające leki ratunkowe. Czyli to tak jakby leczyć zapalenie płuc paracetamolem. Nie masz gorączki, ale masz zapalenie płuc. A tutaj biorą leki doraźne, czyli krótko działające, takie jak salbutamol czy fenoterol, które udrażniają skrzela, a one się później kurczą. I to never ending story, tak? I oni tak się leczą, pracują na astmę ciężką.
1: I oczywiście, proszę państwa, profesor Dąbrowiecki nie leczy tej 1/3 osób w całej Polsce, ale mówiąc to moja wina, ma na myśli to, że jest to po
0: jako
1: prostu lekarze,
0: wina lekarza, tak, to jest zaniedbanie lekarzy.
1: Którzy tej edukacji nie poprowadzą prawidłowo. I na koniec ja się zwrócę z takim pytaniem, jako i do lekarza, i do osoby, która tą astmę po prostu od dziecka ma. Czy osoby z astmą mogą normalnie funkcjonować, uprawiać sport, biegać maratony, podróżować, prowadzić aktywne życie, bo tego czasami boją się ludzie, zwłaszcza rodzice, gdy dowiadują się, że w ich otoczeniu jest ktoś chory. Myślą, że wiąże się to z potwornymi ograniczeniami.
0: Mhm. No to powiem tak, no, ja jestem oficerem Wojska Polskiego i WF zdawałem na 4, więc może nie na 5, ale to jest dobra ocena. Moi pacjenci biegają maratony, zdobywają złote medale ale na olimpiadzie. Znane osoby z astmą to są też sportowcy, tak? Więc podstawowa rzecz, jeżeli największy problem dla chorego na astmę to jest brak rozpoznania. Jeżeli mamy rozpoznanie i bierzemy leki, możemy żyć długo i szczęśliwie nawet do 100 lat.
1: Szanowni państwo, i zapamiętajmy to i zacznijmy się interesować własnym zdrowiem i nie bagatelizujmy pewnych objawów, domagajmy się tego, by przeprowadzić taką prawidłową diagnostykę, bo to naprawdę zatrważające. Ponad 4 miliony według szacunków osób z astmą w Polsce, ale tylko no, połowa o tym
0: połowa wie
1: i jest leczona,
0: tak.
1: Więc warto o tym pamiętać, zwłaszcza, że przychodzi ten trudny moment w ciągu roku, gdy te objawy mogą się intensyfikować. A rozmawiałam o tym dzisiaj z panem profesorem Piotrem Dąbrowieckim z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii.
0: Tak jest.
1: Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Serdecznie dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję. Życzę państwu dużo zdrowia.
1: Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samo Zdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19:30. Do usłyszenia.
2: Samo zdrowie. Powtórka programu. Stan dnia.
3: A naszym gościem jest mecenas Tymoteusz Paprocki, adwokat. Witam panie mecenasie.
4: Dobry wieczór, witam
3: panie
4: państwa.
3: Panie mecenasie, przechodzimy szybki kurs prawniczy ostatnimi czasy, a zwłaszcza dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. Chociaż, wie pan, tak obserwując obecną sytuację, dochodzę do wniosku, że tak naprawdę powinny zostać przeprowadzone badania wśród nas, wśród Polaków. Ile my wiemy o Trybunale Konstytucyjnym tak naprawdę? I na przykład, czy zgromadzeni obrońcy owego Trybunału, związani z prawą stroną sceny politycznej, tak naprawdę wiedzą, czym ten Trybunał Konstytucyjny się zajmuje? Jak pan uważa, jako prawnik, tak obserwując te szczątkowe wypowiedzi tych osób?
4: Czy myślę, że kwestia Trybunału Konstytucyjnego od już dłuższego czasu towarzyszy nam w przestrzeni publicznej, towarzyszy nam w kontekście różnego rodzaju ocen polityczno-prawnych, więc edukacja w zakresie Trybunału, można powiedzieć, jest chyba na dosyć wysokim poziomie. Zresztą mamy się Dzień Edukacji Narodowej. Przy okazji wszystkim nauczycielom składam najlepsze życzenia. Natomiast...
3: No to należałoby jeszcze życzyć polskiej szkole, żeby wprowadzono wstęp do prawa na przykład, żeby
4: myślę, że byłoby to przydało. Myślę, że byłoby to, przydałoby się, dlatego że można powiedzieć, świat w kontekście wiedzy prawnej, ale w ogóle też patrząc społecznie, zmienia się o tyle, że ta wiedza jest coraz większa. Uważam, że WOS... i obecne informacje o prawie, które są przekazywane w szkole, są niewystarczające. I taki przedmiot wstęp do prawoznawstwa w drugiej czy w trzeciej klasie liceum, myślę, że byłby bardzo istotny i może pozwoliłby prawidłowo rozumieć, jaka rola jest Trybunału Konstytucyjnego, czyli sądu, z którego funkcjonuje.

0: Mamy obecnie w Polsce pewien problem, choć pytanie jest, czy siły polityczne chcą go rozwiązać. To już jest zupełnie inna kwestia.
1: Ale zajmiemy się przez chwilę Trybunałem Konstytucyjnym, jeżeli mówimy o edukacji. Wobec tego, panie mecenasie, poedukujmy. Trybunał Konstytucyjny ma rozpatrywać przede wszystkim zgodność ustaw z konstytucją, a także odpowiadać na skargi konstytucyjne obywateli. I jeżeli spojrzymy na statystyki, to tak naprawdę większość spraw rozpatrywanych do 2016 roku przez Trybunał Konstytucyjny były to skargi konstytucyjne obywateli, czyli w jaki sposób polskie prawo krzywdziło według obywatela owego obywatela. Więc po przejściu odpowiedniej procedury obywatel występował do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą konstytucyjną. Po roku 2016 właściwie skargi konstytucyjne obywateli nie są rozpatrywane. Właśnie teraz informacje dotarły, że 2016 to są te pierwsze skargi, które... Część nowych sędziów, ci, którzy trafili, dotarły te sprawy na ich biurko. No, to o czymś świadczy. Ja się celowo o tym mówię, no bo to jest bardzo chyba ważny element w wyjaśnieniu roli Trybunału Konstytucyjnego. Skarga konstytucyjna obywatela.
0: Trybunał Konstytucyjny w demokratycznym państwie prawa, w którym mamy do czynienia z trójpodziałem władzy i gdzie władza sądownicza ma sprawować istotny właśnie element w zabezpieczaniu praw obywateli, w dochodzeniu swoich praw, w ochronie obywateli przed działaniami państwa, które mogą czasami być inwazyjne albo naruszające te prawa, jest bardzo istotna. I taka pozycja Trybunału Konstytucyjnego w Polsce do pewnego momentu była ugruntowana, co najważniejsze, niekwestionowana. Rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego były stosowane przez sądy wszystkich instancji.
1: I przez administrację.
0: Przez administrację i z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego można było się zgadzać albo nie, tak jak z każdym wyrokiem sądu.
1: 50-50, panie mecenasie.
0: Ale były te wyroki wykonywane i był pewien szacunek wobec orzeczeń. Niestety, po 2016 roku mamy równie pochyłą, mając tutaj na uwadze przede wszystkim autorytet Trybunału Konstytucyjnego, kwestie istotności wpływu orzeczeń na kształtowanie prawa w Polsce, dlatego że po pewnych określonych działaniach dotyczących obsadzenia, już teraz nie chcę wchodzić dokładnie w te kwestie, ale problem polega na tym, że doszliśmy do momentu, w którym jest przyzwolenie na kwestionowanie porządku Trybunału Konstytucyjnego, wykonywania orzeczeń z uwagi na brak ich publikacji przez jedną władzę, przez drugą obecnie teraz. Natomiast na koniec dnia wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie są i dla prawników, i dla sądów pewnym drogowskazem albo niepodważalnym rozstrzygnięciem, na podstawie którego należy prawo interpretować. I to jest największy problem tej sytuacji, z którą obecnie mamy do czynienia.
1: No tak, ale po drodze gubimy tego obywatela, tego Kowalskiego, który chce mieć ten Trybunał Konstytucyjny, bo może się zdarzyć. To nie jest tak, że przyzwoici ludzie nie trafiają do sądu. Sprawy bardzo przyzwoitych ludzi trafiają do sądu, prawda? Sąd jest od tego. A tak się może zdarzyć, że nasza sprawa dotycząca, nie wiem, naszej własności, naszego stanu posiadania, naszych praw obywatelskich, bardzo szeroko pojętych, do tego Trybunału może trafić i sobie będzie leżała ad calendas graecas, bo tak naprawdę ten Trybunał obecnie nie jest w stanie pracować. A z drugiej strony powiedział pan o tych błędach czy grzechach przeszłości. No, ten skład osobowy Trybunału Konstytucyjnego przez ostatnie lata to też do najszczęśliwszych nie należał, bo ilość czynnych polityków, którzy trafili do Trybunału Konstytucyjnego, no była nadreprezentatywna. Oczywiście zdarzali się politycy przez te lata, którzy trafiali do Trybunału, no ale tak wielu ich nie było jak w obecnym Trybunale i tak znaczących, łącznie z prezesem obecnym Trybunału Konstytucyjnego, bo trudno go nie nazwać politykiem.
0: Inaczej. Zachwiana została prawidłowa relacja właśnie pomiędzy organem, jakim jest Trybunał Konstytucyjny,

0: rolą i istotą tego organu, a sposobem, procedurą i finalnie osobami, które w ramach tego organu uzyskały tytuł sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I to właśnie spór wobec osób, bo wszelkie zmiany, z którymi mieliśmy do czynienia, sędziowie, sędziowie dublerzy, kolejne poprawki, poprawianie po tym, co było, poprawek, co obciąża całą scenę polityczną, niestety na koniec dnia, właśnie doprowadziło do tego, że ta prawidłowa relacja i te wartości, które tam ma być ujęte, one zostały zachwiane. I oczywiście teraz kontynuacją, można powiedzieć, kontynuacją, złymi praktykami, które jednak są, zostały zapoczątkowane przez poprzedni rząd, ale częściowo błędów nie ustrzega się również obecna większość parlamentarna, z czego zresztą możemy zobaczyć dzisiaj, to myślę za chwilę do tego tematu na pewno przejdziemy. No jakby pokazuje, że wokół Trybunału Konstytucyjnego dobrze się nie dzieje. Na pewno nie jest dobrą sytuacją, która już nie wchodząc na to, kto którą partię popiera, w perspektywie ostatnich 8 lat zawsze ktoś broni demokracji pod Trybunałem Konstytucyjnym. No to już jest sygnał, że skoro bez względu na, z jakiej opcji nie było, rząd by nie był, a mamy obrońców Trybunału Konstytucyjnego, no to znaczy, że już, że coś jest nie tak, już nie wchodząc w to, kto ma rację, a kto nie. Bo na koniec dnia, skoro mówimy o obywatelu Kowalskim, to obywatel Kowalski, jeżeli ma uchwalony przepis, który nakłada do niego na przykład podwójne opodatkowanie nieruchomości, to może pójść do Trybunału Konstytucyjnego i powiedzieć, że ten przepis jest niezgodny z Konstytucją, składam skargę, bo powinienem płacić tylko jeden podatek. A nie, że mamy sytuację, w której na Trybunał Konstytucyjny i jego rozstrzygnięcia prawnicy z ostrożności nie powołują się i nie patrzą, bo nie wiadomo kto i kiedy, w jaki sposób to zakwestionuje. To jest bardzo zła sytuacja. Tej ochrony oczywiście szuka się przed Sądem Najwyższym, przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, no ale nie po to mamy swój własny Trybunał Konstytucyjny, który ujęty jest w konstytucji z określonymi zadaniami, żeby szukać teraz gdzieś sytuacji pobocznych. Ale taką sytuację mamy.
1: No tak, ale z drugiej strony, jeżeli patrzymy, do czego wykorzystywany był Trybunał Konstytucyjny, możemy dojść do wniosku, że jako Trybunał Konstytucyjny przez ostatnie te 8 lat, właściwie 10, już teraz ponad, był wykorzystywany w celach politycznych. Różne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego no były realizowane na pewne zamówienie polityczne. No, ja już, wie pan, to najbardziej rzucające się w oczy sprawa dotycząca aborcji. No to było przecież wyraźne zlecenie polityczne, no, które wywołało ogromne protesty w Polsce i pokazywało no, słabość tej instytucji na wpływy polityczne.
0: Bo z taką sytuacją mamy do czynienia, kiedy w Trybunale Konstytucyjnym mamy sędziów desygnowanych de facto przez partie polityczne.
1: No tak, ale to jest zgodne z konstytucją.
0: Zgodne z konstytucją, natomiast przez wiele lat był pewien konsensus co do tego, że w Trybunale Konstytucyjnym zasiadali profesorowie, praktycy prawa. Oczywiście o pewnych poglądach, czy
1: autorzy komentarzy prawnych, tak, tak. Chociażby profesor Safian, komentarz do konstytucji. Oczywiście. I dyskusja z profesorem Safianem niektórych polityków obecnych, na przykład z obozu prezydenckiego, no jest dosyć interesująca, bo z jednej strony mamy profesora z gigantycznym dorobkiem naukowym, z drugiej strony mamy ministra prezydenckiego, który ukończył prawo i no i no właśnie. No, nie chcę depresjonować.
0: Niezależnie, zmierzam do tego, że wcześniejsze wybory, nawet jeżeli dana osoba w jakikolwiek sposób była związana z jakimś środowiskiem politycznym, to jednak przeważnie mówiliśmy o uznanych osobach w świecie prawniczym, profesorach, sędziach, adwokatach, prokuratorach, których powołanie do Trybunału Konstytucyjnego nie budziło żadnych emocji, bo dotychczasowy dorobek naukowy te osoby bronił. Natomiast
1: Czy sędziowski,
0: oczywiście tak. Natomiast ta zasada została złamana w poprzedniej kadencji, kiedy to wielu polityków bądź osób, które no w takim, takim życiorysem naukowym i dorobkiem nie mogły się wylegitymować, no, doprowadziły do takiej, a nie innej

0: sytuację w Trybunale Konstytucyjnym, ale trzeba też zwrócić uwagę, od tego zaczęliśmy rozmowę, że odnoszę jednak wrażenie, że chyba ta cała sytuacja jest na rękę wszystkim opcjom politycznym, dlatego że przy całej sytuacji, z którą dzisiaj widzieliśmy, związaną z panem ministrem, czy panem sędzią Berkiem, bo ja niestety tutaj pewne wątpliwości mimo wszystko są, pokazują, że skoro poprzednia władza złamała te standardy, to obecna jednak zamiast próbować znaleźć... Otóż to, dlatego że niezależnie od tego, czy pan minister, czy sędzia Berek, to trzeba tutaj zachować różny sposób formułowania, jest być może świetnym i bardzo dobrym prawnikiem, świetnym legislatorem i pewnie w ogóle tak jest. Natomiast w sytuacji, w której z ław rządowych trafia się na ławy Trybunału Konstytucyjnego, zawsze będą powodowały określone napięcia. I tak jak dzisiaj mieliśmy, obiektywnie patrząc, do czynienia z zabawą w Berka w Trybunale Konstytucyjnym. No chyba nie o to chodzi.
1: Mecenas Tymoteusz Paprocki opowiadał dzisiaj o Trybunale Konstytucyjnym. Bardzo panu serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Życzę państwu miłego wieczoru.

0: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratura wszczęła czynności sprawdzające w sprawie protestujących przed Trybunałem Konstytucyjnym, w tym Roberta Bąkiewicza. Chodzi o groźby wobec policjantów, by zaniechali czynności służbowych.
1: Wzburzony tłum protestujących przed Trybunałem Konstytucyjnym i przepychanki z policją. Prokuratura zdecydowała się zareagować, bo jak powiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła i tutaj będzie niezbędne przeprowadzenie rozszerzonego postępowania dowodowego, żeby to udokumentować stosownie do tego, jak to naprawdę było.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że zarejestrowano materiały w tej sprawie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Rano Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie bez osobistego udziału prezydenta. Później razem z innymi sędziami udał się do siedziby Trybunału. Tam doszło do przepychanek zwolenników prawicy ze służbami porządkowymi. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski poinformował, że Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta. Na tę sytuację odpowiedział premier Donald Tusk. Państwo jest od tego, aby wszyscy respektowali prawo i konstytucję, podkreślił szef rządu. A prezydent Karol Nawrocki z uwagi na sytuację w Trybunale Konstytucyjnym odwołał zaplanowaną na dziś wizytę w Słowenii. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim w związku ze śmiercią 3,5-letniego chłopca. Po 5 godzinach pobytu w szpitalu nie wykonano u niego podstawowych badań, mówi rzecznik mazowieckiego NFZ Łukasz Jarocki.
3: Wczoraj w godzinach popołudniowych kontrolerzy NFZ byli obecni na miejscu, formalnie inicjując postępowanie dotyczące organizacji udzielania świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym, jak również w obszarze realizacji umowy w zakresie pediatrii.
0: Także prokuratura prowadzi postępowanie w tej sprawie. Polskie porty, terminale kontenerowe i przewoźnicy promowali się w Czechach. Tematem Dnia Polskiej Logistyki był też rozwój połączeń lotniczych między obu krajami.
4: Potencjał dalszej rozbudowy połączeń z polskimi lotniskami dostrzega Jiří Vyskocz, dyrektor wykonawczy sportu lotniczego w Pradze. Ważnym partnerem praskiego lotniska są według niego polskie linie lotnicze LOT. Pod względem liczby pasażerów należy

0: do 10 największych przewoźników. Z kolei połączenie z Warszawą, obsługiwane do 5 razy dziennie, plasuje się w pierwszej trójce najczęściej wykonywanych rejsów z Pragi. Od uruchomienia połączenia lotniczego między Pragą i Warszawą mija w tym roku 80 lat. Jak podkreśla mój rozmówca, obecnie Warszawa jest nie tylko celem podróży, ale również ważnym węzłem przesiadkowym, który umożliwia pasażerom z Czech korzystanie z dalekodystansowej siatki połączeń lotu. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: Policja alarmuje. Oszuści wrócili do metody na COVID. Grupy przestępcze dzwonią do seniorów, podszywając się pod członków ich rodzin. W taki sposób oszukano 82-letnią mieszkankę Skawiny, mówi Anna Zbroja z małopolskiej policji.
2: Wygląda to tak, że do osoby starszej dzwoni osoba, która udaje członka rodziny. Opowiada, że zachorowała, została zakażona wirusem COVID-19 i pilnie potrzebuje leczenia, antidotum, szczepionki, która jest bardzo kosztowna. Tutaj nie ma podanej górnej granicy kwoty. No, ile senior ma, tyle musi przekazać, aby ratować życie najbliższego.
1: NFZ przypomina, że osoby ubezpieczone nie muszą dodatkowo płacić za żadne formy terapii w szpitalach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu, a w Tatrach i Bieszczadach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie i w centrum mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 3 stopni na południu i zachodzie do 8 na północy, a w czwartek od 9 na wschodzie do 15 stopni na zachodzie kraju.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
4: A ja przypomnę Państwu, że Maciej Berek został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września. Wcześniej pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Po jego wyborze Kancelaria Prezydenta zakwestionowała, czy spełniał on ustawowe wymogi dotyczące doświadczenia zawodowego. Pałac Prezydencki domagał się dokumentów potwierdzających 10-letnią praktykę jako radca prawny. Zdaniem rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza wymagane dokumenty nie zostały przedstawione. Prezydent nie zaprosił Macieja Berka do Pałacu Prezydenckiego na uroczystość złożenia ślubowania w Sejmie. Z nami już teraz pani profesor Renata Mieńkowska-Norkiene, politolożka z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani profesor.
5: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
4: Jak pani odbiera to, co dzisiaj się właściwie przed chwilą wydarzyło w Sejmie? Jakie to może mieć konsekwencje dla funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego?
5: No ja odbieram to bardzo pozytywnie i patrzę z dużą nadzieją w końcu na potencjalne odzyskanie Trybunału Konstytucyjnego przez obywateli, bo od praktycznie 10 lat nie mamy normalnie funkcjonującego Trybunału Konstytucyjnego, a jest to, mówię to z pełną odpowiedzialnością jako politolożka, ale też i socjolożka, bardzo istotna instytucja z perspektywy takiego bezpieczeństwa obywateli i pewności tego, że prawo będzie wobec nas stosowane i oczywiście pewności praworządności, to znaczy, że prawo będzie stosowane w równym stopniu wobec wszystkich. Przez ostatnie lata takiej pewności nie mieliśmy. Natomiast no, pojawia się też pytanie, co dalej, tak? Dlatego, że oczywiście po wczorajszym ujawnieniu opinii Komisji Weneckiej bardzo mnie cieszy to, że jednoznacznie pokazano tam, że prezydent i jego otoczenie nie tylko nie ma racji, ale działa po prostu na szkodę obywateli, blokując no, tych sędziów, którzy zostali prawidłowo powołani. No, mam nadzieję, że jednak nie dojdzie do jakichś takich prób, powiedziałabym, no jakiegoś dramatycznego utrzymywania się przede wszystkim Bogdana Święczkowskiego na pozycji takiego króla słońca, który decyduje o tym, kogo dopuszcza, kogo nie dopuszcza do orzekania, bo absolutnie no nie ma do tego prawa. Tak? Oczywiście pojawia się pytanie, czy ci sędziowie, jeśli nawet wejdą, zakładając, że w pełni legitymacji już w tej chwili mogliby wejść.

pytanie, czy w asyście policji, jakie to wywoła, powiedzmy, konsekwencje takie narracyjne, tak? I jakie obrazki będą się z tym wiązały. Ale w mojej ocenie to jest odpowiednio mniej istotne. To znaczy w tej chwili nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że z powodu strachu czy obaw przed tym,

0: Trybunał funkcjonował w pełni normalnie i w pełni w interesie obywateli.
1: A jakie konsekwencje polityczne, pani profesor? No bo wspomniałam na początku, że to, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, jest również przedmiotem sporu politycznego, który najdobitniej ujawnia się na linii prezydent-premier, prezydent-rząd. Czy to ślubowanie dzisiejsze Macieja Berka, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to jest koniec, czy dopiero początek nowego rozdziału i nowej batalii w tym sporze, który obserwujemy od września?
0: Znaczy, pani redaktor, ja się nie spodziewam, że prezydent nagle, niezależnie od tego, co się wydarzy legalnego, tak, jeśli chodzi o kwestię Trybunału Konstytucyjnego, to nagle powie, no tak, rzeczywiście mieliście rację, Komisja Wenecka, tak, ciało absolutnie niezależne, potwierdziło, iż nie miałem racji.
1: Może być wręcz przeciwnie.
0: W porządku. Znaczy, oczywiście, znaczy prezydent, cokolwiek by się zadziało, prezydent i tak będzie z rządem walczył, ponieważ jemu chodzi tylko o jedno i mówię to z pełnym przekonaniem, a mam dosyć dobry, jak dotychczas, dosyć taką, powiedziałabym, wiarygodną historię mówienia o zamiarach prezydenta, to się zwykle sprawdzało, niestety zresztą, że prezydentowi chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby ten rząd w jakiś sposób torpedować i żeby nie pozwalać temu rządowi normalnie, sensownie rządzić i pokazywać, że rzeczywiście większość tego, czego społeczeństwo oczekiwało podczas wyborów 2023 roku, dając silny mandat obecnie rządzącym, że będzie to realizowane, tak, bo prezydentowi się to nie podoba. Prezydent chciałby, żeby ten rząd był uznawany za nieefektywny i żeby w 2027 roku został zastąpiony jakimś innym rządem, takim, który będzie się podobał panu prezydentowi. Ale ja chciałabym powiedzieć, że to nie o upodobania pana prezydenta chodzi, tylko o to, żeby Polska była państwem, w którym nie tylko funkcjonują w pełni w oparciu o praworządność podstawowe instytucje państwa, ale także, żeby była przestrzegana konstytucja przez wszystkie organy, włącznie z panem prezydentem. I tutaj w mojej ocenie, niezależnie od tego, jak bardzo politycznie ten spór jest gorący, bo on oczywiście gorący jest, to znaczy rząd także próbuje się jakoś bronić przed zakusami pana prezydenta do tego, żeby podkładać mu nogę na każdym kroku. I oczywiście w różny sposób to robi, czasami bardziej, powiedziałabym, radykalnie, czasami mniej. Natomiast to nie może być tak, że w państwie, w którym działa konstytucja, tak, pan prezydent wyobraża sobie, że on swoimi działaniami politycznymi albo pokazując, że to jest tylko polityczne, łamie konstytucję. To jest tak naprawdę delikt o charakterze prawnym, a nie tylko i wyłącznie politycznym. My w ogóle za dużo mówimy o takich kwestiach politycznych, tego, czy to jest coś jest bardziej efektywne, czy ta polaryzacja się zwiększa, czy zmniejsza. Pani redaktor, za tym wszystkim stoją ludzie, za tym wszystkim stoją politycy, którzy tym biorą udział i pan prezydent w mojej ocenie ma na swoich barkach bardzo dużą odpowiedzialność za wiele aspektów, które powodują, że nie w pełni są realizowane oczekiwania obywateli. Koniec kropka, to zresztą obywatele pokazują w swoich, w różnych badaniach opinii publicznej, wielokrotnie było to podkreślane.
1: A jak wygląda ta odpowiedzialność, o której pani mówi, odpowiedzialność polityków po stronie premiera Donalda Tuska? Bo my rozpatrujemy ten spór polityczny jednak mimo wszystko również dzięki pani wiedzy i pani doświadczeniu jako politolożki. No jako ten właśnie spór między prezydentem i premierem, omówiłyśmy postawę prezydenta, a co z premierem Donaldem Tuskiem?
0: Premier Donald Tusk oczywiście próbuje rządzić. On ma większość parlamentarną, w związku z czym parlament próbuje uchwalać ustawy. Wszystko jedno, czy to idzie z rządu, czy to idzie z parlamentu, jeśli chodzi o projekty ustaw. One mają tylko inną procedurę, natomiast de facto i tak parlament później to proceduje i później idzie to do podpisu prezydenta. No i wiadomo, że premier podejmuje rozmaite decyzje, które albo stawiają prezydenta w bardziej, albo mniej wygodnej sytuacji, na przykład kilkukrotnie przedstawiając bardzo podobne projekty ustaw, które prezydent już wetował wcześniej.
1: A w przypadku tym konkretnym, Trybunału Konstytucyjnego, jak pani interpretuje te działania rządu?
0: Trybunału Konstytucyjnego są niezbędne.
1: No właśnie, ale też trudno nam nie ulec takiemu wrażeniu, że historia przyspieszyła ostatnio w przypadku Trybunału Konstytucyjnego.
0: Dlatego, że pani redaktor,

0: dlatego że wszystko to, co prezydent dotychczas robił, tak, co było też wielokrotnie negatywnie oceniane, jak już wspomniałam, też przez obywateli, tak, jeśli chodzi o wetowanie ustaw. Teraz mamy sytuację, kiedy mieliśmy bardzo trudne wydarzenia, powiedziałabym, w szkołach, później planowany zamach na premiera i na ministra obrony. No i teraz mamy sytuację, w której tak, Trybunał nam nie działa, ale jest opinia Komisji Weneckiej. No siłą rzeczy jest to dobry pretekst. Już używam takiego sformułowania, chociaż no, w mojej ocenie jest to po prostu opinia, którą, do której się należy odnieść i to właśnie robi dzisiaj Sejm, odbierając od ministra Berka, no już obecnie pana sędziego Berka, przysięgę, więc w mojej ocenie to przyspieszyło, dlatego że po prostu są pewne okoliczności zewnętrzne, które też temu sprzyjają, ale też no, ta opinia Komisji Weneckiej, to jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, daje oczywiście dosyć solidną podstawę do tego, żeby przyspieszyć te działania. Pytanie tylko, jak to dalej będzie wyglądało no, z perspektywy takiej czysto praktycznej, tak, czysto technicznej, czy rzeczywiście tych pięciu sędziów będzie mogło normalnie orzekać i czy pan Bogdan Święczkowski po prostu przestanie się zachowywać w taki sposób, jakby miał możliwość blokowania Trybunału i przestanie też upokarzać po prostu tak naprawdę nie tyle tych sędziów, ile nas wszystkich obywateli, tak, no bo to przecież są ludzie, którzy powinni dbać o nasz interes jako obywateli. Także to przyspieszyło też między innymi dlatego, ale też w ogóle mamy rzeczywistość bardzo szybką, powiedziałabym, która przyspieszyła, pani redaktor, no bo tych zagrożeń jest coraz więcej i one są też coraz większego kalibru. Plus oczywiście no, zbliżają się też wybory. Nie możemy w ogóle abstrahować od tego, że premier Donald Tusk próbuje też uporządkować trochę tę sytuację, żeby na przykład prezydent swoimi wetami albo swoimi działaniami też, o czym już wspomniałam, też wielokrotnie nie trzyma się konstytucji, w związku z czym no, Trybunał Konstytucyjny ma możliwość wówczas sprawdzenia tych działań prezydenta, tak jak i zresztą innych instytucji, które wydają akty prawne. W związku z czym w mojej ocenie to też jest jeden ze sposobów na to, żeby jednak prezydent po prostu pilnował tych swoich konstytucyjnie nadanych ram działania, a nie próbował, bo to prezydent robi i to robi naprawdę wielokrotnie i to w mojej ocenie jest bardzo negatywne zjawisko, po prostu wychodzić poza swoje konstytucyjne kompetencje, na przykład domagając się, wręcz żądając konsultowania z nim projektów ustaw na przykład. To jest absolutnie to nie jest kompetencja prezydenta, tak? Parlament jest od tego, żeby uchwalać ustawy, natomiast prezydent ma bardzo konkretnie wskazane w konstytucji kompetencje i tych kompetencji powinien się trzymać.
1: W takich politycznych kategoriach, kto jest zwycięzcą, a kto przegranym, obserwując te ostatnie wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego?
0: Znaczy, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to tutaj Komisja Wenecka niewątpliwie przyznała rację rządowi, a właściwie nie tyle rządowi, no bo jakby to nie rząd rządzi, tylko tej procedurze, którą, znaczy nie rząd wpływa na Trybunał Konstytucyjny w takim stopniu, żeby rzeczywiście dyktować, co Trybunał Konstytucyjny ma robić. Natomiast przyznaje rację tej opcji, która uznaje, że jednak należy wyczyścić Trybunał Konstytucyjny, tak, z takiej niemożności, z takiego podejścia, że jedynie na zamówienie polityczne możemy wydawać orzeczenia, tak? I to robią ci, których dopuszcza Bogdan Święczkowski do orzekania, bo my wiemy, że wielokrotnie były zamawiane rozmaite orzeczenia, w tym przez pana prezydenta zresztą, obecnie rządzącego. Natomiast jeśli rzeczywiście zostanie ta sytuacja przywrócona do, powiedziałabym, normalności i tych ram konstytucyjnych, czyli znajdzie się większość, która będzie prawidłowo i legalnie powołana, a ona już jest, bo dzisiejsze odebranie tego ślubowania, no to między innymi, czy tej przysięgi, to między innymi powoduje, że ta większość jest, no to powoduje, że jednak jest pełna jasność, tak, co do tego, że tak to rząd z politycznego punktu widzenia, czy obecna większość rządząca, o tak to ujmijmy, obecny parlament, który wybrał tych sędziów, że to oni mieli rację, to Komisja Wenecka, czyli ciało naprawdę zewnętrzne, niezależne też potwierdziło. Natomiast inną sprawą jest, na ile obywatele tak komunikacyjnie rzeczywiście dostaną taki jasny przekaz, który

0: to podkreśla, tak, że Trybunał Konstytucyjny został odzyskany przez obywateli, a nie przez jakąkolwiek opcję polityczną. Bo patrząc na tych sędziów, ja mogę naprawdę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że to są ludzie, którzy na zamówienie polityczne pisali wyroków nie będą. To jest niewątpliwe. Natomiast pytanie jest takie, czy obywatele się o tym dowiedzą, czy obywatele wezmą to pod uwagę i czy to rzeczywiście ich przekona. Powiem, to nie jest do końca anegdota, bo to jest oczywiście w warunkach bardzo tragicznych, ale ataki na centra Yandexa i konsekwencje, które jedni mówią w większym, inni w mniejszym stopniu. Tego akurat nie zbadałam, więc nie mogę tego powiedzieć z pełnym przekonaniem. Natomiast widać, że zmniejszyło to. Chodzi o to, że po prostu zaatakowano centra, które powodowały aktywność botów, między innymi właśnie inicjowanych z Rosji. Więc okazuje się, że ta dezinformacja też jest coraz mniejsza, jeśli rzeczywiście pilnujemy tego w internecie. I mniejsza dezinformacja oznacza też, że więcej rzetelnych informacji dociera do Polaków, między innymi, bo Polska jest też bardzo silnie atakowanym przez rosyjską dezinformację krajem. Więc jest cień szansy, że im więcej będzie takiej przestrzeni, kiedy rzeczywiście te boty będą działały mniej aktywnie, tym bardziej Polacy będą się też dowiadywali o tym, dlaczego to jest takie ważne, żeby Trybunał Konstytucyjny był jednak ciałem absolutnie niezależnym i żeby Polacy wiedzieli, że to służy po prostu nam jako społeczeństwu. Tak? Więc to już jakby pomijając kwestie polityczne, myślę, że ta komunikacja jest też dosyć istotna. No ale niestety komunikacja, zwłaszcza ta internetowa, jest mocno mocno zakłócana przez rosyjską dezinformację, przez działania algorytmów, a te niestety nie służą takiej przejrzystości, powiedziałabym, demokratycznej, tak, a raczej kierują na prawo i to bardzo radykalnie na prawo, więc im mniej tego będzie, tym oczywiście Polacy będą bardziej sobie uświadamiali, że rzeczywiście Trybunał Konstytucyjny jest dla nas po prostu ważny jako obywateli.
1: I jest powołany po to, żeby patrzeć władzy na ręce, bez względu na to...
0: Na ręce każdej władzy,
1: tak,
0: obecnej
1: skąd
0: także.
1: Ona się, ta władza wywodzi. Pani profesor, a jakiej reakcji opozycji się pani spodziewa? Bo mówiłyśmy już o prezydencie, o premierze, o rządzie, a jeśli chodzi o opozycję, byliśmy świadkami wczoraj krótkiego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, to po ogłoszeniu tej decyzji Komisji Weneckiej. Dzisiaj widzimy to, co się dzieje przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Tak. Zwolennicy opozycji Prawa i Sprawiedliwości głównie tam się gromadzą już od jakiegoś czasu i są tam dzisiaj także. Co po tej opozycyjnej stronie może się dziać po dzisiejszej uroczystości ślubowania Macieja Berka bez udziału prezydenta?
0: Pani redaktor, nie wspomniała też o wykwicie intelektualnym pana ministra Błaszczaka, który pozwolił sobie na porównanie obecnej sytuacji do, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, nawet do Niemiec hitlerowskich i do Hitlera. Więc już tutaj widać pewną desperację. Także jeśli pani nie pyta, oczywiście będzie wielkie larum po tamtej stronie, bo to już widać po wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego i po takiej kuriozalnej wypowiedzi Błaszczaka, Mariusza Błaszczaka. Natomiast w mojej ocenie oczywiście ten krzyk będzie też związany z tym, że że jest takie dojmujące przeczucie, że te czasy, kiedy na pisowskie zamówienie czy na zamówienie tamtego środowiska były wydawane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, się po prostu kończy. I w związku z tym, ja naprawdę mówię to z pełnym przekonaniem i mówię to też w taki sposób, powiedziałabym, bardzo jasny. Chcę, żeby była absolutna pewność, że to rzeczywiście była zawłaszczona instytucja, która po prostu nie funkcjonowała tak, jak funkcjonować powinna. Ja to badałam wielokrotnie i wiele publikacji na ten temat napisałam, więc czuję się w pełni legitymacji, żeby coś takiego powiedzieć. Dlatego odzyskanie tej instytucji jest takie ważne i to, że opozycja będzie próbowała oczywiście się temu przeciwstawić. Pytanie, w jakim stopniu zrobi to sam Bogdan Święczkowski, bo on tu tak naprawdę jest kluczowy, dlatego że to on może być tym, który tam od środka będzie najbardziej radykalne kroki podejmował. No ale proszę pamiętać też, że obecnie wybrana ta większość w Trybunale Konstytucyjnym, ci ludzie mają po prostu prawo do tego, żeby orzekać, ci sędziowie, których Święczkowski nie dopuszczał. Więc tutaj policja, służby mają absolutnie pełne prawo, a wręcz obowiązek do tego, żeby zapewnić im taką możliwość, już nie mówiąc o inspekcji pracy i wielu innych aspektach, no, związanych z tym, że pan Bogdan Święczkowski po prostu nie wywiązywał się ze swoich obowiązków. On ponosi odpowiedzialność prawną po prostu, w związku z czym w

0: W mojej ocenie opozycja oczywiście będzie krzyczała, pewnie będą media związane z obecną opozycją, pewnie będą tę sytuację próbowały nagłaśniać. Natomiast w mojej ocenie, ponieważ gorzej być nie może niż brak Trybunału Konstytucyjnego, więc to, co opozycja robi, nie powinno być przyczyną, czy nie powinno być podstawą, dla której przesuwane by były, czy przeciągane te działania wokół Trybunału Konstytucyjnego. Naprawdę im szybciej, tym dla nas wszystkich lepiej. W mojej ocenie tym szybciej też obywatele zrozumieją, że odzyskany Trybunał Konstytucyjny to jest tak naprawdę bardzo duża korzyść dla nas wszystkich, dla obywateli. Tak więc myślę, że rząd Donalda Tuska wręcz nie powinien tych pokrzykiwań i tego larum słuchać, tylko po prostu na spokojnie czekać, a ci sędziowie należycie legalnie wybrani powinni po prostu zacząć orzekać, zostać dopuszczeni, a służby państwa powinny im to w pełni umożliwić.
1: Czy politycznych argumentów obecna większość rządząca opozycji nie dostarcza, wskazując właśnie Macieja Berka, który dzisiaj złożył ślubowanie i jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, wybranym przez Sejm, ale jednak do Trybunału przeprowadza się prawie wprost z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To jest argument, który również już na etapie wyboru Macieja Berka na sędziego był podnoszony przez przedstawicieli opozycji, ale nie tylko. Również przez organizacje pozarządowe, instytucje, które zajmują się praworządnością.
0: No ale pani redaktor, to jest taki argument w typie mam dobry samochód, zostawiam go na parkingu pod blokiem, tak więc sama się proszę o kłopoty i o to, żeby mi go w nocy ukradziono. No trochę chyba nie tak powinna ta dyskusja wyglądać. To znaczy tak, Maciej Berek to jest niewątpliwie specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego bez żadnej wątpliwości. I to jest człowiek, który spełnia warunki ustawowe. I to jeszcze podkreślmy, że te warunki ustawowe współtworzył PiS, więc już naprawdę litości. A spełnia też te warunki, czy te wymogi konstytucyjne. Powołuje go Sejm, tak? Czy powołuje go parlament i podnosi się larum, pan prezydent żąda uzasadnienia, czy on rzeczywiście spełnia ten warunek 10 lat na stanowisku radcy prawnego. Izba Radców Prawnych wydaje dokument, który to potwierdza. Panu prezydentowi to nie wystarczy. Jak pani myśli, do którego momentu pan prezydent, nie wiem, żądałby nowych jakichś dokumentów i tak dalej, żeby rzeczywiście Macieja Berka zatwierdzić? Odwróćmy pytanie. Czy gdyby to był ktokolwiek inny, to pan prezydent piałby z radości, że o proszę bardzo, to taki niezależny, tak, przez parlament zatwierdzony kandydat, więc tak jak najbardziej już pędzę go powołać, tak, odbiorę od niego ślubowanie. No nie, dlatego że wcześniej zupełnie, zupełnie apolityczni i tutaj bez żadnych wątpliwości, tak, wyrażanych przez kogokolwiek sędziowie nie zostali dopuszczeni. Pan prezydent nie odebrał od nich ślubowania, więc dlaczego mielibyśmy domniemywać, że ktokolwiek inny na miejscu pana Berka byłby akurat z perspektywy pana prezydenta lepszym kandydatem? Przecież to kompletnie nie o to chodzi i udawanie, że o to chodzi, jest po prostu nieporozumieniem. No od tego jesteśmy ekspertami, żeby tłumaczyć te rzeczy. Pan prezydent po prostu próbuje utrzymać Trybunał Konstytucyjny w absolutnej niemocy, a ewentualnie w gotowości wydawania orzeczeń tylko na polecenie opcji politycznej, która z panem prezydentem jest związana, albo po prostu dla korzyści pana prezydenta i w związku z tym nie dopuści do tego, czy próbuje nie dopuścić do tego, żeby była większość, która będzie większością niezależną i która ewentualnie będzie mogła pana prezydenta także czy decyzję pana prezydenta także kwestionować. I to wszystko. W związku z czym tutaj to, czy to jest akurat Maciej Berek, w mojej ocenie jest on bardzo dobrym ekspertem w zakresie prawa i naprawdę jednym z najlepszych, to jest niewątpliwe. I pewnie też zdeterminowanym, bo on taki, jako taka osoba się pokazywał jeszcze pracując przy koordynacji. Ja się też koordynacją bardzo długo zajmowałam naukowo i wiem, że to był człowiek, który naprawdę bardzo dobrze to potrafił. Myślę, że to jest wręcz zasób w Trybunale Konstytucyjnym. A to, że były wokół niego wątpliwości, one by były wokół praktycznie rzecz biorąc każdego, ponieważ taka jest narracja ze strony prezydenta i taka jest narracja ze strony obecnej opozycji, żeby po prostu pokazywać każdego kandydata jako a to upolitycznionego, a to niewystarczająco wykwalifikowanego.

0: jest naprawdę bez znaczenia, jaki to byłby argument, dlatego że chodzi tak naprawdę o to, żeby go po prostu nie dopuścić. Nie przyjąć od niego ślubowania i tyle.
1: To jeszcze na pół minuty, 40 sekund, pani profesor. Jak to będzie odbierane w instytucjach europejskich? Odwołam się teraz do pani takiego doświadczenia i takiej wiedzy z zakresu europeistyki.
0: Znaczy ja myślę, że tutaj jakiegoś wielkiego laru nie będzie, bo Komisja Wenecka dała naprawdę bardzo solidną legitymację dla zakwestionowania tego podejścia pana prezydenta do odbierania ślubowania od sędziów, w związku z czym tutaj no, nie może być żadnej wątpliwości. Tak? Natomiast ja nie wyobrażam sobie, żeby w obliczu tylu problemów, z jakimi mamy w tej chwili do czynienia w Europie i to takich naprawdę bardzo solidnych, żeby teraz instytucje europejskie zajmowały się czymś, co inna instytucja niezależna, tak w tym przypadku Komisja Wenecka, ona oczywiście należy do zupełnie innego systemu, tak jest kwestia Rady Europy, ale to nie zmienia faktu, że w mojej ocenie tutaj ta legitymacja jest tak silna, że instytucje europejskie nie będą podnosiły wątpliwości, bo niby dlaczego? No co miałoby być powodem? To, że prezydent Karol Nawrocki mówi, że jemu się to nie podoba, czy ta kandydatura się nie podoba i że czyta dokument, w którym jest powiedziane, że pan Maciej Berek spełnia wymogi, ale jego zdaniem on potrzebuje jeszcze jakichś dodatkowych
1: pani profesor,
0: zapewnień.
1: No, i to pytanie zostaje to pytaniem retorycznym. Pani profesor Renata Mińkowska-Norkiene, politolożka Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski, była z nami.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Nasze zaproszenie przyjął pan Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dzień dobry, panie prezesie.
3: Dzień dobry.
1: No to do słów Bogdana Święczkowskiego odnieśmy się na początek. Co może mieć na myśli, mówiąc o tym sporze kompetencyjnym, na rozstrzygnięcie którego muszą poczekać wszyscy, czyli domyślam się i on, ale także ci sędziowie, którzy dzisiaj przyszli do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, żeby rozpocząć swoją pracę tam?
3: Znaczy, myślę, że nie jestem odpowiednią osobą, żeby komentować te słowa, bo ja nie zajmuję się konstytucją, tylko badaniami, więc mogę w kontekście tego powiedzieć, co Polacy mogą o tym myśleć, a Polacy kompletnie już nie rozumieją tego sporu, już nie wiedzą, kto ma rację, a raczej inaczej, ci, którzy głosują na prawicę, mówią, że prawica ma rację, ci, co głosują na lewicę, mówią, że to lewica ma rację. Ważne moim zdaniem, szczególnie po wyborach w Krakowie, gdzie pytaliśmy mieszkańców Krakowa o ich priorytety, jakie będą tematy w 27 roku, to tematy związane z Trybunałem, praworządnością są daleko w tyle. Najważniejszym tematem jest kwestia bezpieczeństwa i najważniejszym tematem jest kwestia gospodarki, więc mam wrażenie, że to, co się dzieje, trochę się dzieje w tle polskiej polityki. Nie będzie mieć to jakiegoś większego znaczenia na wynik wyborów.
1: To politycy, którzy tak bardzo w ten spór się angażują, nie zdają sobie z tego sprawy, że to tak naprawdę, no przepraszam, może spłycam trochę tę całą sprawę, nie obchodzi statystycznego polskiego wyborcy?
3: Znaczy politycy, w zależności od tego, w jakiej są dziś pozycji, chcą albo nie chcą, żeby ten temat stał się głośny i medialny, ale rzeczywistość jest taka, że ten spór trwa tak długo i jest tak już zakręcony, zamotany, że przeciętny Kowalski kompletnie już nie rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Dla części polityków to jest pewnie dobrze, że trudno jest teraz ten spór wyjaśnić, ale wydaje mi się, że dzisiaj dla wyborcy, tego, który ma podejmować za rok kluczową decyzję, czyli kto będzie rządził przez kolejne 4 lata, ten temat i ten spór będzie zupełnie w tle.
1: Mocno angażuje się premier Donald Tusk, wskazując kandydaturę Macieja Berka i doprowadzając konsekwencji do jego wyboru. Angażuje się także prezes największej partii opozycyjnej, Jarosław Kaczyński, który nawet jest na miejscu. Przed chwilą przyjechał przed siedzibę Trybunału Konstytucyjnego. No, pewnie, żeby poprzeć tych protestujących tam przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, którzy próbowali nie dopuścić do wjazdu tam na teren sędziów nowych Trybunału z Maciejem Berkiem na czele. Także na szali kładzie swój autorytet prezydent Karol Nawrocki, który no, nie zaprosił wszystkich nowo wybranych sędziów do siebie, do Pałacu Prezydenckiego, żeby przeprowadzić tę uroczystość, tę ceremonię złożenia ślubowania. Po co to robią, albo znaczy, dlaczego tego nie robią?
3: Znaczy z punktu widzenia badań mógłbym powiedzieć tym wszystkim politykom słynne zdanie: gospodarka głupku. To znaczy, jeżeli dzisiaj coś interesuje Polaków i coś będzie decydować o wyniku wyborów za rok, to są kwestie finansowe, to są kwestie gospodarcze i to, co

0: To zapytaliśmy w Krakowie, porównując też dane z 2025 roku, czyli zadaliśmy dokładnie to same pytanie. Zapytaliśmy na przykład, czy pani sytuacja finansowa, pani rodziny przez ostatni rok się pogorszyła czy polepszyła. To te notowania są dużo gorsze niż były przed rokiem, więc te notowania i te nastroje gospodarcze nie są najlepsze i one będą decydować. Nie kwestia trybunału, nie kwestia praworządności. Politycy angażują się w czasem spory, które im się wydają najważniejsze, ale z punktu widzenia takiego obiegu informacji, kampanii wyborczej, uważam, że one są na dalekich pozycjach.
1: Może dlatego angażują się w ten spór, bo to jest proste, bo to polaryzuje, bo jesteś albo za, albo przeciw, a kwestie gospodarcze czy kwestie bezpieczeństwa to są tematy no, znacznie trudniejsze, więcej tam niuansów i być może trzeba się wykazać no, większym takim lepszym przygotowaniem merytorycznym, żeby zabrać się w ogóle za te tematy. Tutaj albo za, albo przeciw, biało-czarne, polaryzujemy społeczeństwo. Sprawiamy, że no ten, kto nie z nami, ten przeciwko nam. Duże emocje, mało argumentów.
0: Wydaje mi się, że te emocje są dużo mniejsze niż były kiedyś i to chyba politycy nie doceniają. Czyli coś, co budziło bardzo duże emocje, wielkie protesty i tak dalej, dzisiaj nie budzi już tych emocji ani po jednej, ani po drugiej stronie. Więc wydaje mi się, że trochę jak z generałami, którzy walczą, przygotowują się na wojnę, która już była, trochę jest tak z politykami, że oni żyją sporami, które już przeminęły i które aż tak bardzo nie budzą emocji wśród społeczeństwa, wśród wyborców.
1: No i jeszcze jest ten jeden element, kwestia polityczna i sporu i rywalizacji prezydenta z premierem. Mówiłam o tym, że prezydent swój autorytet kładzie na szali, postępując tak, jak to obserwujemy, czyli nie odbierając osobiście ślubowania od nowych sędziów. Po drugiej stronie jest premier Donald Tusk, który apeluje do prezydenta o przestrzeganie konstytucji w kwestii ślubowania sędziów Trybunału oraz nominacji ambasadorskich. To także temat, który dzieli oba pałace. Komisja Wenecka, do której odwołuje się premier Donald Tusk, czyli organ doradczy Rady Europy, no bo nie możemy udawać, że to, co dzieje się dzisiaj, dzieje się w oderwaniu od ogłoszonej decyzji Komisji Weneckiej wczoraj. Dopuszcza możliwość złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta i na ten temat właśnie mówi premier Donald Tusk.
2: Zgodnie z opinią Komisji Weneckiej, w przypadku nominacji dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego to Sejm i tylko Sejm wybiera sędziów, a prezydent musi przyjąć ich przysięgę. Jeśli nie chce przyjąć przysięgi, tak jak to jest w przypadku Nawrockiego, to wtedy sędziowie powinni złożyć przysięgę bez jego obecności i przesłać mu tylko tę informację o złożeniu przysięgi.
1: Jak do tego pojedynku prezydent-premier, między innymi w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale nie tylko, bo w sprawie także ambasadorów, nominacji oficerskich, awansów oficerskich wyborcy się odnoszą. Zauważają to jeszcze? Czy to już tak bardzo wpisało się w ten krajobraz polityczny naszego kraju, że nikt już tak naprawdę na to nie zwraca uwagi i każdy przeszedł nad tym do porządku dziennego?
0: Znowu ja mogę się wypowiedzieć, jeśli chodzi, co mówią badania i jak oceniają prezydenta i premiera, bo to prezydent jest dużo lepiej oceniany od premiera, więc czy to jest ocena, jak ten spór oceniają Polacy i po której stronie stają, nie wiem, ale na pewno oceny rządu są dużo niższe niż oceny samego prezydenta. Dla prezydenta ocenia pozytywnie mniej więcej połowa Polaków. Premiera ocenia pozytywnie mniej więcej 1/3, więc to jest dosyć spora różnica, jak oceniamy te dwa pałace. Mówimy o rywalizacji dwóch pałaców. Mam wrażenie, że ta polaryzacja prezydenta i premiera działa na korzyść jednego i drugiego. Dla premiera to jest taki dosyć wygodny przeciwnik, no, od którego, mówiąc potocznie, można się odbić, można z nim rywalizować. Dla prezydenta to też jest zaznaczenie swojej roli, swoich kompetencji, których w tej konstytucji realnie nie ma zbyt wiele, ale politycznie ma to ogromne znaczenie, między innymi poprzez weta. Więc wydaje mi się, że tutaj ocena Polaków jest taka, że więcej osób lepiej ocenia prezydenta, ale nie wiem, czy to jest kwestia związana z tymi tematami, o których pani redaktor mówi, czy po prostu funkcja prezydenta jest dużo bardziej cenna dla Polaków, bo wybieramy prezydenta bezpośrednio, niż premiera rządu.
1: Czyli bardziej wyborcy czy też badani sympatyzują z samym urzędem, z instytucją prezydenta niż z osobą, która aktualnie ten urząd piastuje.
0: Łatwiej jest pozytywnie oceniać prezydenta z tego względu, że prezydent nie podejmuje jednak tych

0: wszystkich decyzji. Mówiliśmy na początku o tych kwestiach gospodarczych. Za kwestie gospodarcze zawsze odpowiada rząd i to zawsze on ponosi konsekwencje tego, jeżeli ta sytuacja gospodarcza jest gorsza. Tak samo było w 2023 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość oddawało władzę. Przede wszystkim oddawało władzę z tego względu, że po tej fali inflacji i wysokich cen większość Polaków zdecydowała, że chce tej władzy zmiany. Teraz też pełną odpowiedzialność za kwestie gospodarcze i finansowe, na przykład wysokie ceny paliw, ponosi rząd Donalda Tuska i jakby wydaje mi się, że premier Donald Tusk doskonale sobie zdaje z tego sprawę, więc dużo większa odpowiedzialność jest po stronie rządzących, po stronie rządu, po stronie premiera i to widać w badaniach przez to, że właśnie premier jest dużo mniej, dużo gorzej oceniany od prezydenta.
1: A w tym wypadku tej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych stronie rządowej udało się przerzucić tę odpowiedzialność za tę drożyznę na stacjach benzynowych na prezydenta i tym podyktowana pana zdaniem mogła być decyzja o podpisaniu tej ustawy?
0: Uważam, że właśnie to było jedno z ryzyk prezydenta, że gdyby tej ustawy nie podpisał, to część przynajmniej odpowiedzialności by na niego spadła. Podpisując ustawę, ona wróciła w pełni na ręce premiera Donalda Tuska i czy te ceny są dzisiaj niższe czy wyższe, czy są za wysokie, za niskie. Cała odpowiedzialność jest znowu na rządzie i tak zawsze jest, ktokolwiek rządzi, czy rządzi prawica, czy lewica, to zawsze rządzący odpowiadają za kwestie finansowe. Tak jest zresztą na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych czekają nas przyspieszone, nie przyspieszone, ale takie
1: połówkowe wybory,
0: które też głównym tematem jest kwestia cen paliw, kwestia gospodarki i tam odpowiedzialność ponosi prezydent Donald Trump bez względu, czy ktoś jest demokratą, czy republikaninem. Więc jakby taka jest cena rządzenia i tego, kto podejmuje decyzje. I to też widzimy w badaniach. Znaczy, to, co widzieliśmy zresztą w Krakowie, realizując badanie Exit Poll, że te nastroje gospodarcze, finansowe są gorsze niż przed rokiem. Pamiętajmy, że w 2025 roku kandydat rządowy przegrał wybory prezydenckie, więc jeżeli te nastroje są jeszcze gorsze niż były przed rokiem, no to stawia koalicję rządzącą pod bardzo trudną decyzją, w jaki sposób wystartować w wyborach, żeby mieć szansę na przedłużenie swojej kadencji o kolejne 4 lata.
1: Na ile wybory krakowskie mogą świadczyć o nastrojach, które panują w całym kraju?
0: Moim zdaniem bardzo dużo i tutaj znowu symetrycznie. To jest sytuacja analogiczna, jaka była w 2021 roku, gdy mieliśmy przyspieszone wybory na prezydenta Rzeszowa. Wtedy dzisiejsi rządzący, a wtedy będący w opozycji, mówili, że właśnie wygrana już w pierwszej turze pana prezydenta Fiołka, który był wspólnym kandydatem wtedy opozycji, to jest taki sygnał na to, że Prawo i Sprawiedliwość straci władzę. Dzisiaj te role się odwróciły. Dzisiaj te partie lewicowe, centrowe mówią, to tylko wybory samorządowe, a prawica mówi, to jest sygnał na to, że Donald Tusk straci władzę. Moim zdaniem i tamte wybory, i te mówią, że wyborcy opozycyjni są dużo bardziej zmobilizowani, dużo mają więcej powodów do tego, żeby pójść na głosowanie, czyli za rok też ich będzie po prostu więcej. A sytuacja, w której kandydatka Koalicji Obywatelskiej przegrywa historyczną różnicą, najwyższą w historii różnicą w drugiej turze, ponad 24 punkty procentowe różnicy, mimo że jeszcze w 2024 roku kandydat Koalicji Obywatelskiej wygrywał z tym samym kandydatem 2 punktami procentowymi, no to trudno mówić, że ta różnica o 26 punktów procentowych nic nie znaczy, nic nam nie mówi, nic nie mówi o nastrojach. Nawet przy tak dużej frekwencji, ta frekwencja w przyspieszonych wyborach była na poziomie frekwencji w drugiej turze wyborów w takim tradycyjnym terminie w 2024 roku, więc nie możemy powiedzieć, że ta frekwencja jest nieznacząca.
1: Tylko panie prezesie, różnica między Rzeszowem a Krakowem polega na tym, że w przypadku Rzeszowa rzeczywiście można było wysnuć taki wniosek, że Zjednoczona Prawica władzę w kraju może stracić na rzecz wtedy ugrupowania, które popierało kandydata, który w tych wyborach zwyciężył. W przypadku Krakowa porażkę poniosła i Koalicja Obywatelska, a właściwie kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską albo wspierana przez Koalicję Obywatelską i kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Czyli tutaj wniosek może brzmieć tak. Koalicja obecnie rządząca władzę w przyszłorocznych wyborach może stracić. Pytanie, na czyją rzecz, na czyją korzyść?
0: No tak, tylko musimy pamiętać, że w Krakowie te wybory odbyły się dlatego, że w referendum pierwszy raz od kilkunastu lat w tak dużym mieście odwołano prezydenta po niemal 2 latach i to był prezydent z Koalicji Obywatelskiej. Jakby konsekwencja tych wyborów jest to, że Koalicja Obywatelska miała prezydenta w Krakowie, a teraz już go nie ma. A w międzyczasie pojawił się

0: kandydat, który po części brał głosy i z prawicy, i z lewicy, i te wybory
1: Zewsząd.
0: wygrał. Więc jakby w żadnym dużym mieście kandydat Prawa i Sprawiedliwości nie ma szans, żeby zostać prezydentem, więc nie sądzę, że to jest jakiś barometr tego, czy dzisiaj Polacy chcą głosować na prawicę, czy nie. Bo taka jest specyfika, demografia dużych miast. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości nie mają w żadnych tych mieściach żadnych szans. Tak samo było w 2018 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość miało rekordowe wyniki i wygrywało z historycznymi wynikami, a na przykład w Warszawie Rafał Trzaskowski wygrywał w pierwszej turze. Więc dla mnie nie jest to barometr nastrojów dotyczące prawicy czy Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno jest to barometr dotyczący Koalicji Obywatelskiej, bo Koalicja Obywatelska tam wybory wygrywała jeszcze niedawno, a dzisiaj największą w historii różnicą te wybory przegrywa. I część tych wyborców, którzy poszła na wybory, oni nie ukrywali, że to jest też głos sprzeciwu wobec Donalda Tuska. Jeżeli nałożymy to na to jeszcze tą zmianę nastrojów gospodarczych, finansowych, czyli że wyborcy, którzy poszli na wybory w Krakowie, mówią, że żyje im się gorzej niż żyło im się jeszcze przed rokiem, no to wszystko się składa na taki barometr, który koalicja rządząca nie może zignorować. Jestem przekonany, że ona nie ignoruje. Ona ignoruje na zewnątrz, no bo co innego mogą powiedzieć w mediach, ale jestem przekonany, że i Donald Tusk, i Lewica doskonale sobie zdają sprawę z tego, co ten Kraków mówi o szansach w 2027 roku.
1: A to, co obserwujemy teraz w wykonaniu polityków Koalicji Obywatelskiej, znowu nawiążę do tego, co dzieje się dzisiaj wokół Trybunału Konstytucyjnego i w samym Trybunale. To może być Pana zdaniem jakiegoś rodzaju reakcja na to, co wydarzyło się w Krakowie? No bo obserwujemy taką wzmożoną aktywność i premiera Donalda Tuska, i marszałka Sejmu, lidera Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego.
0: To reakcję lewicy było widać już po pierwszej turze w takim dosyć mocnym ataku lewicy na partię Razem, bo to są dwie partie lewicowe, które ze sobą rywalizują. Tylko jedna jest w lepszej sytuacji, bo jest partią antyrządową i jest w opozycji, może krytykować i ma łatwiejszą nieco pozycję. Więc to już po pierwszej turze wyborów w Krakowie, gdzie kandydatka Razem wypadła dużo lepiej od kandydatki lewicy. I w sondażu parlamentarnym, który realizowaliśmy, partia Razem wypadła dużo lepiej niż partia Lewica w Krakowie. I że to jest właśnie sygnał do tego, że to są trudne chwile dla Lewicy. Moim zdaniem tak samo jest z Donaldem Tuskiem. Nie wiem, czy akurat to, co się dzieje pod Trybunałem, to jest tego efekt, ale na pewno ten sygnał wysłany z Krakowa w gabinetach i marszałka, i premiera został odebrany tak, jak powinien zostać odebrany, czyli jako żółta kartka i taka zapowiedź, że te wybory w 2027 roku będą trudne dla koalicji rządzącej, że ten wiatr zmian, który był widoczny wtedy w Rzeszowie w 2021 roku, teraz jest widoczny po wyborach w Krakowie.
1: To jakiej reakcji pan się spodziewa i po stronie koalicyjnej, i po stronie opozycyjnej? No bo rok
0: Wydaje mi
1: został
0: się,
1: do
0: że
1: wyborów, tak mniej więcej, prawda?
0: został rok do wyborów i wydaje mi się, że te opcje po stronie koalicji rządzącej nie są zbyt duże z punktu widzenia na przykład zmienienia nastrojów społecznych, tego, żeby na przykład rząd oceniało dużo więcej osób, albo żeby oceniali dużo lepiej sytuację gospodarczą, bo to też nie jest w pełni zależne od rządu. To jest taka właśnie niesprawiedliwość, znaczy rząd ponosi odpowiedzialność za ceny paliw, niekoniecznie mając na to wpływ. Tak samo było, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Więc jedyne, co moim zdaniem może zrobić koalicja rządząca, to spróbować wystartować w wyborach łącznie, z tego względu, że część tych partii, które dzisiaj są w koalicji, dzisiaj by tego progu samodzielnie nie przekroczyło i
1: Czyli
0: że
1: jedna
0: tutaj będzie
1: wspólna lista
0: szukanie
1: dla
0: szans.
1: całej koalicji 15 października, PSL razem z Lewicą, Polska 2050 razem z Koalicją Obywatelską?
0: Tak mi się wydaje, że to jest, bo przed wyborami w Krakowie były dwa możliwe scenariusze, to znaczy, że wspólna lista lewicy, czyli Lewica plus Razem i Lewica wokół koalicji i koalicja wokół Koalicji Obywatelskiej. Po wyborach w Krakowie ta pierwsza opcja odpadła, znaczy ta współpraca pomiędzy Lewicą i Razem jest niemożliwa z tego względu, że właśnie oni rywalizują od trochę innych wyborców. Więc dzisiaj wydaje mi się, że najbardziej takim racjonalnym argumentem jest ta właśnie wspólna lista
1: I ten sam
0: i on
1: argument
0: będzie.
1: dotyczy prawicy, panie prezesie, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość razem z Grzegorzem Braunem na jednej liście. Również w nawiązaniu to pytanie do tego wczorajszego wywiadu prezydenta Karola Nawrockiego, który zdaniem bardzo wielu, no, w jakiś sposób stara się oswoić Konfederację Korony Polskiej, włączyć ją do mainstreamu.
0: Wydaje mi się, że prawica jest dzisiaj w sytuacji, w której była koalicja 15 października przed 23 rokiem. To znaczy, jeżeli tych głosów jest więcej, dzisiaj prawicy jest więcej w Polsce. Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie. W naszych sondażach partie prawicowe dostają 52-53%. Czyli tak jak koalicja 15.

0: 15 października w 2023 roku i wtedy pójście szerzej na różnych listach czasem się bardziej opłaca. Ta prawica jest bardziej rozbita niż chciałaby być, ale nie wyobrażam sobie wspólnej listy do Sejmu Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Grzegorza Brauna. Jest to absolutnie niemożliwe. Tak jak dużo trudniejszym był scenariusz wspólnej listy dla Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 w 2023 roku. Dzisiaj te sytuacje się zamieniły. To znaczy jest dużo bardziej podzielona prawica niż lewica i że to właśnie tej stronie lewicowej, centrowej bardziej opłaca się wspólnie startować, bo wspólnie rządzą, no i te wszystkie pozostałe partie są poniżej progu. Dzisiaj, jak popatrzymy w sondaże, no to próg przekracza i Prawo i Sprawiedliwość, i Konfederacja, i Grzegorz Braun, no trochę trudniej jest z Mateuszem Morawieckim. Ale jednak te dwa ugrupowania, te dwa obozy są zupełnie innej roli. One się właśnie zamieniły rolami. To, jak obserwowaliśmy politykę w 2023 roku.
1: No tak, i po co ryzykować wspólną listą, skoro na horyzoncie są rozmowy koalicyjne, które pewnie no, z punktu widzenia poszczególnych partii politycznych są znacznie bezpieczniejsze, ciekawsze i ważniejsze niż rozmowy przed wyborami o tym, jak skonstruować jedną listę i jak rywalizować ze sobą o te najważniejsze, tak zwane biorące miejsca. Będziemy się tej układance przedwyborczej w następnych, najbliższych tygodniach i miesiącach uważnie przyglądać, tak jak przyglądamy się uważnie temu, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego. Pan Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Jako ślubowanie od razu ze szkołą się kojarzy. W szkole też zawsze były ślubowania. Dariusz Sochacki, prezes Fundacji Ja Nauczyciel, gości teraz w Polskim Radiu 24. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: To trudny czas dla oświaty, kiedy pytamy, w ogóle, że zadajemy takie pytanie, czy szkoła to bezpieczne miejsce?
4: Trudny świat, trudny czas dla oświaty, to my przeżywamy już od kilkudziesięciu lat. Trzeba powiedzieć, szczerze mówiąc. Ten okres teraz jest faktycznie trudny, ale trzeba sobie też zdawać sprawę, że to jest troszeczkę medialnie rozbuchane i tak naprawdę jak popatrzymy sobie na statystyki, to owszem, teraz mamy taki wystrzał tej przemocy w szkole. Natomiast to jest, mi się wydaje, że jest taka fala lęku, która przetacza się teraz przez Polskę. Ona też jest związana z wszystkim, co się dzieje za granicą.
3: No dobrze, ale ja rozumiem, że ten lęk towarzyszy rodzicom, może nawet mniej uczniom, ale rodzicom, którzy się martwią, a towarzyszy nauczycielom, no bo to jest ich miejsce
4: tak,
3: pracy,
4: tak,
3: to powinno
4: tak.
3: być dla nich też bezpieczne miejsce. Może jest takie poczucie trochę osamotnienia i że to wszystko trochę spadło na ich głowę.
4: Ale to nie jest nic nowego w oświecie. Po pierwsze, lęk towarzyszy nauczycielom od naprawdę bardzo długiego czasu. I on jest związany z przeróżnymi rzeczami, więc w tej chwili jakby tak obserwując nauczycieli z boku, bo my jako fundacja prowadzimy taką bardzo dużą grupę nauczycieli, to jest grupa facebookowa, gdzie przysłuchujemy się tym wszystkim rozmowom, nie zauważamy, żeby specjalnie nauczyciele się lękali nagle teraz przychodzić do szkoły, dlatego że oni przecież na froncie są od dawna. I oni widzą, co się dzieje w tych szkołach. Więc to, że my w całej Polsce mamy tych 5 przypadków, gdzie coś się wydarzyło, to nie należy zapominać, że przecież w tysiącach szkół nic się nie dzieje takiego drastycznego. Więc jakby to, co my możemy postrzegać jako coś wielkiego, co się wydarzyło, to dlatego, że oglądamy telewizję, która lubi sensacje, że jesteśmy w social mediach, które lubią sensacje, że algorytmy to wszystko wyolbrzymiają. Więc ja bym tutaj apelował jednak o zachowanie pewnego spokoju, bo no, to jest niestety tragedia, to co się wydarzyło w kilku miejscach w Polsce. Ale tragedią jest tak naprawdę to, co się wydarza w każdej klasie, w każdej szkole od 10 lat.
3: Panie Dariuszu, czy brak prac domowych i zakaz telefonów to jest to, czego właśnie teraz brakuje polskiej szkole i sprawi, że praca nauczyciela będzie łatwiejsza?
4: Nie, to nie są według mnie rozwiązania, to są wszystko takie działania pozorowane. Ja takie mam wrażenie od już wielu lat, przysłuchując się temu, co się dzieje wokół edukacji, gdzie no, my mamy kontakt z ludźmi jakby na froncie, i słuchamy tego, co robi.

0: robią, a z drugiej strony patrzymy na to, co nasi rządzący, czy jedni, czy drudzy próbują robić i mamy takie wrażenie, że to jest taki teatrzyk cieni, to są działania pozorowane. To, czy my dajemy tyle zadań domowych, czy nie, to są tak naprawdę głupoty, to są drobnostki. Należałoby się tak naprawdę w pierwszym rzędzie przysłuchać temu, co się dzieje w telefonach zaufania. Może przytoczę kilka takich memów, które ostatnio przygotowując się do rozmowy mi się rzuciły w oko i w ucho. My nie potrzebujemy wykrywaczy noży w szkołach, my potrzebujemy wykrywaczy bólu. Ponieważ szkoła jest takim środowiskiem, które zostało skonstruowane, wymyślone 100 czy więcej lat temu. My też często mówimy o szkole pruskiej i samo to środowisko jest tak nienaturalne dla uczniów i nieprzystające do tego, co obecnie jakby jest potrzebne młodym ludziom. Że tak naprawdę największym problemem jest problem stresu, chronicznego stresu i lęku, który panuje w szkole. To środowisko jest oparte na pewnego rodzaju przemocy, która jest też instytucjonalizowana, gdzie uczniowie boją się nauczycieli często, a nauczyciele z kolei boją się tego, że ich rozliczą z tego czy z owego, że nie przepilnują wszystkich papierków, że dyrektor rozliczy z braku tych papierków, zmusza się ludzi do podpisywania kolejnych oświadczeń. Wszystkie te orzeczenia, które teraz trzeba chodzić do pedagoga szkolnego i podpisywać i tworzyć kolejne papierki, które tak naprawdę mają nas przed czymś zabezpieczyć. Mhm. I wszyscy mają wrażenie, że to tak wygląda, że my podpisujemy te wszystkie papierki po to, żeby coś przykryć, żeby czasami ktoś się do nas nie doczepił, tak? No relacje między uczniami, między nauczycielami a rodzicami, to też jest tragedia, która się toczy w każdej szkole. Nauczyciele, jak my tak się przesłuchujemy, to też jest bardzo ciężki temat. Nie potrafią rozmawiać z rodzicami. Rodzice, zwłaszcza od czasów strajku, w którym też my jako ruch, ja nauczyciel uczestniczyliśmy mocno, też próbowaliśmy to pomagać, organizować. Byliśmy w kontakcie, próbowaliśmy też mediować i obserwowaliśmy, co wtedy rządzący robili z nauczycielami, gdzie to było po prostu szczucie, to było napuszczanie społeczeństwa przeciwko nauczycielom. I to naprawdę mocno się wryło w psychikę wszystkim. I do tej pory tak jest. Nauczyciel, który przychodzi do szkoły czy spotyka się z rodzicem, automatycznie stawia się w takiej, czuje się zagrożony, bo boi się po prostu cokolwiek powiedzieć, bo czuje się, że będzie kwestionowana jego kompetencja.
1: To pozostaje.
0: Nauczyciel już od dawna nie jest autorytetem, prawda? I rządzący wcale się tutaj nie pomagają.
1: To też apel do rodziców. To nie jest operacja pod tytułem my kontra oni, tylko z nauczycielem trzeba współpracować. Dariusz Sochacki, prezes Fundacji tak. Ja Nauczyciel. Musimy kończyć, ale bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
2: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
3: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
2: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
3: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
1: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
2: Jacek Czarnecki
3: i Roch Kowalski.
4: Warczące motocykle, tramwaje i ciężarówki. Prace remontowe, głośni sąsiedzi, imprezy masowe w pobliżu osiedli. To wszystko to hałas. A hałas szkodzi naszemu zdrowiu. I według WHO jest drugim po smogu największym zagrożeniem środowiskowym wpływającym na ludzkie życie. O tym problemie wciąż jest jednak za cicho. Dlatego zapraszam na nowy podcast na antenie Polskiego Radia 24. Proszę o ciszę w każdą niedzielę po 7 rano. Katarzyna

0: Anna Pilarska, do usłyszenia.
1: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Przywrócimy ład prawny, bo Polska zbyt długo funkcjonuje bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego, deklaruje premier Donald Tusk. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślił, że wszystkie działania rządu będą zgodne z prawem.
1: Państwo polskie, samorząd Warszawy, policja, wszystkie służby, prokuratura będą działały spokojnie, konsekwentnie i bez chwili wahania. Podejmą kroki, aby przywrócić spokój, aby praworządność znowu stała się naszą polską codziennością. A nowo wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa i będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
0: Ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego złożył w Sejmie Maciej Berek. Uroczystość odbyła się bez udziału prezydenta. Przed siedzibą Trybunału doszło do przepychanek środowisk prawicowych ze służbami porządkowymi. Po południu w Trybunale pojawił się prezydent Karol Nawrocki. Przekazał Zbigniew Bogucki, szef jego kancelarii.
2: Mam tu na myśli pierwszy raz po 1989 roku użycie służb podległych MSWiA po to, żeby wejść do konstytucyjnego organu państwa. Pan prezydent udał się do tego organu, do Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby jako strażnik konstytucji osobiście uzyskać informacje o przebiegu tego zdarzenia.
0: Ślubowanie złożone w Sejmie przez Macieja Berka obowiązuje, zapewnia konstytucjonalista dr Adam Tokarski z Uniwersytetu Radomskiego. Prezydent nie musi fizycznie w nim uczestniczyć, zaznacza.
3: Ustawa o statucie sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku wyraźnie stanowi, że osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego składa ślubowanie wobec prezydenta, ale nigdzie nie stanowi o formie tego ślubowania. Więc tutaj ja mogę z całą pewnością stwierdzić, że według mnie ślubowanie złożone pisemnie i przesłane panu prezydentowi jest w pełni ważne.
0: Natomiast niezwłocznie po złożeniu ślubowania prezes Trybunału Konstytucyjnego ma obowiązek zapewnić sędziemu warunki do pracy, dodał ekspert. To był polski dron ćwiczebny, tak o bezzałogowcu znalezionym na plaży w Karwi, mówi minister obrony narodowej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że maszyna była wykorzystywana podczas ćwiczeń wojskowych prowadzonych nad morzem.
4: Ten dron został zniszczony przez polskie systemy, które były testowane na poligonie Ustce. Poligon się znajduje nad morzem, obejmuje teren Bałtyku. No i to jest przykład, nie że został zgubiony, tylko że został dobrze zestrzelony. Chciałbym, żebyście docenili działania właśnie instytutów wojskowych oraz żołnierzy, którzy dobrze przeprowadzili ćwiczenia i zestrzelili ten dron, a nie go zgubili.
0: Polskie Radio ustaliło, że w bezzałogowcu nie było wrażliwych informacji, które mogłyby dostać się w niepowołane ręce. NATO zapewni obronę swojej wschodniej flanki, w tym obronę powietrzną i zabezpieczenie krytycznej infrastruktury podmorskiej. Zapewniał o tym w Estonii sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte.
5: Mark Rutte zapewniał, że sojusz nie widzi obecnie bezpośredniego zagrożenia dla terytorium NATO. Gdybyśmy zobaczyli koncentrację wojsk, zareagowalibyśmy. Odnosząc się do strategii odstraszania przedstawionej przez szefa wojsk sojuszu w Europie, Aleksusa Grynkiewicza, powiedział, że NATO będzie bronić każdego centymetra swojego terytorium, niezależnie od tego, czy znajduje się